0: warto wspomnieć. Pierwsza to jest taka, że faktycznie na naszych zajęciach uczymy interakcji. Od najmłodszych lat. Po to są te grupy małe, średnio sześcio-ośmioosobowe, żeby dzieci mogły ze swoimi rówieśnikami również ćwiczyć zadawanie pytań, odpowiadanie na pytania, czyli interakcje. To jest mega ważne, bo tego się nie wyrobi tylko w nauce takiej na przykład sam na sam z osobą dorosłą. Tak? W związku z tym te małe grupy i nastawienie się na komunikowanie jest rzeczą bardzo ważną. Dla dzieci starszych mamy z kolei już też program National Geographic Learning, gdzie dzieci uczą się nie tylko właśnie gramatyki, która też jest ważna w szkole, ale również mówienia i rozmawiania o tych tematach, które je interesują i które są dla nich nie teoretyczne, tylko faktycznie praktyczne. No i kolejna rzecz jest też taka, bo mówisz o tym, że właśnie dzieci nieraz jest tak, że ciężko im za granicą powiedzieć chociażby słowo. To też musimy o tym powiedzieć, że jest też takie prawo do milczenia dla dzieci przy nauce jakiegokolwiek innego języka obcego. To znaczy, że w warunkach na przykład klasowych z rówieśnikami bez problemu się dogadują, ale jak już widzą za granicą, nie wiem, kelnera albo osoby takie, które są od nich starsze, ciężko im przełamać się, pomimo że one wiedzą, jak to powiedzieć, to ciężko im to tak naprawdę jest powiedzieć. Więc trzeba troszeczkę czasu, a tu ważne jest to, żeby też mówić o tym, jak mierzymy postępy i po czym poznać, że to dziecko uczy się języka.
1: No i to jest kolejne pytanie, które uprzedziłaś. No właśnie, skąd rodzice mają wiedzieć, czy jak to dziecko ich tam przyjeżdża 2 razy w tygodniu na te zajęcia, to to przynosi taki efekt, że ono ten język poznaje i będzie się umiało nim posługiwać. No zobacz, ta poprzednia sytuacja, o której mówiliśmy, może postawić takie zwątpienie rodzica.
0: Tak.
1: No, niby umie, ale nie umie, prawda?
0: Tak. No więc tutaj też tak na dobrą sprawę ważne jest to, żeby umiejętnie obserwować postęp dziecka, zobaczyć, czy ono się rozwija, czy ona zaczyna mówić pierwsze słówka, pierwsze zdania. Ale tutaj to jest bardzo częsty problem. Nawet ja sama jako matka swego czasu miałam taki dylemat, jak pytałam się dzieci, a co było na angielskim? A no nic, no fajnie było, bawiliśmy się. Ale ja miałam pewien niedosyt, zupełnie niepotrzebnie, dlatego że dziecko przecież w tym wieku nie ma umiejętności analitycznych, żeby nam zreferowało, czego ono się dzisiaj nauczyło na tym języku. W związku z tym dla dzieci najmłodszych i dla ich rodziców mamy taki pełen program wsparcia. To znaczy, że rodzice przychodzą na końcówkę zajęć, na ostatnie 2 minutki, nauczyciel z dziećmi opowiada o tym, co dzisiaj robiliśmy na angielskim. Oprócz tego rodzice dostają raz w tygodniu maile z taką właśnie informacją, żeby nawet jeśli dziecko było nieobecne, byli na bieżąco z tym, co się działo na tym angielskim. Oprócz tego są raporty semestralne, gdzie mamy wypisane wszystkie umiejętności i jak sobie dziecko daje radę z poszczególnymi zakresami tego naszego programu. Są lekcje otwarte, gdzie rodzice mogą przyjść i zobaczyć, jak dziecko sobie też daje radę w grupie. Więc to
1: nie
0: są...
1: wstydzą się dzieci takich lekcji otwartych? Czy w waszej szkole już jest taką normą, że ktoś, kto tam chodzi pół roku, później rok i tak dalej, w ogóle na to nie zwraca uwagi?
0: Nie, jak już ktoś chodzi kilka lat, to dzieci wymiatają, w ogóle nie mają z tym problemu. Oczywiście dzieci nowe na początku troszkę się jeszcze wstydzą, bo jest to dla nich taka sytuacja nowa, ale za chwilę jest to sytuacja dla nich zupełnie taka naprawdę naturalna. Więc no, jeżeli mówimy właśnie o takich efektach i o tym, żeby ta nauka była dobra, to warto faktycznie zwrócić na to uwagę, jak rodzic jest informowany o tych zajęciach, co dziecko później wykazuje, ucząc się tego języka. Ale nie chodzi tylko o znajomość języka. Nam przede wszystkim chodzi o to, nie żeby znać język, tylko żeby jego aktywnie używać. I to jest nasze główne clue.
1: No właśnie, czy po kilku latach nauki, tak jak powiedzmy, no wzorowo by się udało któremuś z rodziców zacząć od tego 2-latka, to w takiej, na poziomie szkoły podstawowej, w tych ostatnich klasach, to co już dziecko powinno umieć, co powinno się wydarzyć? Czy, no nie wiem, coś więcej powinniśmy dla tego dziecka zacząć robić, bo on już jakby tą podstawę i nawet ponad podstawę zna i na przykład mógłby się nudzić na takich zwykłych zajęciach języka angielskiego?
0: No nasze dzieci często się nudzą na zwykłych zajęciach języka angielskiego. Natomiast tak, no dzieci, które są u nas już tak naprawdę parę lat, naprawdę nie mają problemów w ogóle z tym, żeby się dogadywać. To jest jakby pierwsza rzecz. Jakby ta ścieżka rozwoju w naszej szkole jest tak ładnie ułożona, że zaczynając od tego 2-latka metodą Teddy-Eddy, która jest fantastyczną metodą dla dzieci, wykorzystana jest każda minutka i jest ułożona przez najlepszych metodyków w Polsce. Dalej prowadzi do kontynuacji na poziomach Savvy-Ed. To są takie zajęcia dla dzieci bardzo ambitnych, które są już po kontynuacji Teddy-Eddy. Indii, albo na przykład takich, które przyjechały

0: Wyjechały z Wielkiej Brytanii i tam uczyły się w szkole w ramach swojej edukacji podstawowej języka angielskiego, bo uczyły się po angielsku. Poprzez program dla dzieci szkolnych z National Geographic Learning i tu uczymy się nie tylko angielskiego, ale też całej wiedzy o świecie, o innych kulturach. Otwieramy dzieci na świat przy okazji ucząc je języka angielskiego. Później w dalszej kolejności nasze dzieci nie mają żadnych problemów ani z egzaminem gimnazjum, ani z egzaminem ósmoklasisty, ani z egzaminem maturalnym. Dzieci z kolei, czy młodzież już w klasach takich szkół średnich, uczą się języka angielskiego nie tylko zgodnie z programem, ale też przygotowują się do międzynarodowych certyfikatów z języka angielskiego.
1: Czy one są potrzebne?
0: No więc właśnie, bo jeszcze jakby klamrą nie zakończyłam twojego poprzedniego pytania. Więc co jest potrzebne? A jeszcze zapomniałam powiedzieć, że jakby na każdym z tych poziomów, do każdych z tych rodzajów zajęć mamy odpowiednio skorelowaną aplikację, gdzie można się uczyć w zasadzie 24 godziny na dobę i utrwalać w taki naprawdę fajny sposób to, czego uczymy się na zajęciach. Ale właśnie mówiąc o tych certyfikatach i to, do czego te dzieci po takim czasie dochodzą. Otóż okazuje się, że dzieci, które u nas uczą się właśnie według tej naszej ścieżki rozwoju, już w klasie 7-8 są gotowe na egzaminy na poziomie B1, B2. Czyli, no, żeby powiedzieć to prosto, poziom matury podstawowej bądź rozszerzonej już w szkole podstawowej, gdzie no, tak naprawdę mają ogromną przewagę nad pozostałymi dziećmi i swoimi rówieśnikami. Czy one są potrzebne, te certyfikaty?
1: No właśnie, kiedyś jeszcze było wymagane, w CV pisało się język angielski na poziomie B1, C i tak dalej. W tej chwili coraz rzadziej to spotykamy. To jest takie potwierdzenie dla siebie, czy jednak jest to dokument, który może się przydać? Warto
0: no więc
1: ten certyfikat zrobić.
0: Jakby certyfikat nie jest samym celem w sobie. Ten certyfikat jest po to, żeby w sposób taki rozpoznawany na całym świecie udowodnić, jaka jest znajomość języka angielskiego dziecka, bądź też młodzieży, czy osoby dorosłej. Skąd to wiemy? No bo jesteśmy jedynym centrum egzaminacyjnym międzynarodowych certyfikatów Pearson English International Certificate. Natomiast z drugiej strony daje to wiele uprawnień. Być może nie takich jak kiedyś, że zwalnia to na przykład z matury, ale są to równie ważne uprawnienia, bo wiele uczelni daje za to dodatkowe punkty. Dzięki temu można się dostać na program międzynarodowej wymiany Erasmus. Są uczelnie, bardzo wiele w tej chwili takich w kraju u nas i za granicą, które w kraju szczególnie zwalniają na przykład z egzaminu z języka angielskiego, jeśli nie jest to filologia. No i w związku z tym student może zaoszczędzić sobie bardzo dużo pracy. A są osoby takie, które mając już certyfikat na poziomie na przykład B2, C1, mogą nawet dorabiać sobie jako korepetytorzy, jeśli mają odpowiednie jeszcze dodatkowe wykształcenie z zakresu pedagogicznego, na korepetycjach, czy nawet, nie wiem, w innych rzeczach, ale słyszałam o przypadkach takich, gdzie dorabiają sobie fantastyczne pieniądze, na przykład w Saudi Arabia, tak? I tam są bardzo cenione to umiejętności. Można sobie zarobić bardzo piękne pieniądze z tego tytułu.
1: Czyli warto jednak, nie cel sam w sobie, ale taki certyfikat przy okazji tych umiejętności nabytych przez lata zrobić, nie wiadomo kiedy się przyda. Ania, podsumowując tą naszą dzisiejszą rozmowę, bo to głównie przekaz dla rodziców, bo to jednak na tym etapie dwulatka to na pewno, ale nawet takiego dziesięciolatka to rodzice decydują o tym jednak, co dziecko i jakie zajęcia będzie miało poza tymi obowiązkami szkolnymi. Jakie najważniejsze pytania powinien sobie rodzic zadać przed wyborem nauki języka angielskiego przez dziecko?
0: No właśnie, czyli trzeba sobie zadać takie pytania ze swojego takiego 30-letniego doświadczenia. Uważam i też sama jako rodzic, że najważniejsze pytania dotyczą tego, jak są prowadzone te zajęcia, kto je prowadzi, jaki jest program, jaki jest cel, jakie mają być efekty, ale też co moje dziecko z tym językiem, nie tylko w danym roku, nie tylko na chwilę, ale nie wiem, w wieku 7, 10, 14 lat, w którym momencie swojego rozwoju językowego będzie. Czyli jak będzie wyglądała droga rozwoju języka angielskiego mojego dziecka, zaplanowana już teraz. Wybierając naprawdę, podejmując dobrą decyzję, można wybrać dobry angielski.
1: I jeszcze jedno mi się pytanie

0: nasunęło, tak jak podsumowujesz. Powiedz, bo wiemy, że 2 lata to nie jest za wcześnie, to jest bardzo dobry okres, żeby rozpocząć naukę angielskiego, no ale umówmy się, to są jednak nieliczne przypadki, jeszcze wciąż chyba to potwierdzisz, że
1: Tak.
0: dwulatki rozpoczynają regularną naukę języka. Czy jest taki granica wiekowa, kiedy już jest za późno i się.
1: Nigdy nie jest za późno.
0: I to chciałam właśnie
1: Nigdy nie
0: usłyszeć.
1: jest za późno, ale zdziwię ciebie i zdziwię pewnie państwa, że wcale nie jest tak mało tych dwulatków, które przychodzą na zajęcia.
0: Jest
1: W
0: coraz
1: zeszłym
0: więcej.
1: roku mieliśmy dwie grupki takich maluszków i to po prostu serce rośnie, jak patrzymy, jak idą z tymi teczuszkami na te zajęcia i z rodzicami i jak wychodzą takie pełne emocji i pełne takich dobrych wrażeń, ale też jak się uczą, wiesz, jak one się rozwijają pięknie społecznie, bo często to jest też tak, że to jest pierwszy kontakt z taką grupą rówieśniczą i z panią, i z innymi rodzicami. I one, tak jak zdarzają się nieraz dzieci takie, które są wycofane, nieśmiałe, jak i one robią postęp nie tylko w języku, ale również właśnie w takiej współpracy z grupą, w tym, że się słucha tej pani, że pani puszcza piosenki, że się z nimi bawi. Ale to, co jest jeszcze ważne, że nawet dla takich dwulatków mamy tutaj już aplikację, która się nazywa Plac Zabaw, gdzie rodzice później mogą puszczać te piosenki z zajęć, te wierszyki, te wszystkie historyjki. I nawet jak dziecko się tam bawi, nie wiem, klocuszkami albo
0: Podświadomie
1: laleczkami,
0: dociera do niego to,
1: podświadomie
0: co.
1: cały czas jest zanurzone w tym angielskim. Więc te dwulatki moim zdaniem najszybciej łapią. Natomiast mamy w tej chwili też takiego pana na przykład, który no, już jest w wieku takim
0: Dojrzałem.
1: dojrzałym. I już sporo od czasu, kiedy jest na emeryturze. I on z kolei za cel sobie wziął to, żeby się nauczyć tego języka, bo on jeździ do swojego wnuka do Anglii, który mówi, ten wnuk tylko po angielsku. I on chce z tym wnukiem się po prostu dogadywać. I dzielnie chodzi od ponad roku czasu i robi postępy.
0: Motywacja jest najważniejsza.
1: Właśnie o to chodzi.
0: Dziękuję Ci bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Anna Hawrasz-Modrzejewska, założycielka i właściciel szkoły językowej Grinicze we Włocławku, była moim i Państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję bardzo.
1: Ja też dziękuję i tylko powiem na koniec, że od 14 września rozpoczynamy już zajęcia, także zapraszamy do tego, żeby śledzić nas na Facebooku, ewentualnie do nas dzwonić. Dziękuję.
0: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Yeah.

Ktoś już znalazł kwiat paproci w świętojańską letnią noc. Lecz nie przyniósł mu radości. Zamiast tego nieszczęść moc. Nie podzielił się swym skarbem, bo nakazał mu tak kwiat. Krótko wielkim żył bogactwem. Wkrótce runął jego świat.

0: po polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj, bo to wszystko pryśnie. Tak jest dobrze, kiedy łukiem na 2 metry cię ulicę mija.

0: Przy włocławskich szkołach nadal mają pojawiać się tak zwane agatki, czyli osoby dbające o bezpieczeństwo dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię. Zmienić ma się jednak sposób organizacji ich pracy. Radni Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że osoby, które dotychczas pełniły tę funkcję, nie będą już pracować przy szkołach. Podczas konferencji prasowej apelowali o zmianę tej decyzji.
1: Przed sześcioma szkołami, przed sześcioma zespołami są tak zwane agatki, czyli osoby, które mają przeprowadzać dzieci na drugą stronę ulicy, blisko szkoły, w szczególnie niebezpiecznych miejscach. I okazuje się, że te osoby, które pracowały do tej pory jako tak zwane agatki, nie będą od 1 września świadczyć tychże usług. Miasto podziękowało za tą współpracę i to jest bardzo niepokojące. Po pierwsze, martwimy się o kwestię związaną z bezpieczeństwem dzieci w obszarach tychże przedszkoli, w tychże szkół i zespołów, a po drugie też to jest związane z połączeniem wcześniejszych również szkół w zespoły. Wtedy opowiedziano nam, że nikt nie straci pracy, a dzisiaj okazuje się, że te 6 osób podziękowano im za współpracę i od 1 września nie będą miały swojego miejsca. Wypowiedzenie jednego z panów radnych z Lewicy, który mówił, że trzeba oszczędzać na oświacie, trzeba oszczędzać w wielu obszarach, tylko pamiętajmy, że życie i zdrowie ludzkie nie powinno podlegać pod oszczędności, bo to nie są cyferki, tylko to jest konkretny byt ludzki.
0: Radni przekonują, że bezpieczeństwo dzieci

0: Dzieci przy szkołach powinno być priorytetem i pytają, dlaczego zrezygnowano z dotychczasowego rozwiązania.
1: Nie można oszczędzać na dzieciach, na edukacji. Razem z panem radnym Andrzejem Gołębieskim wystosowaliśmy kilka interpelacji w sprawie przewodników dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, opiekunów dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Otóż informacja ostatnia, jaka wpłynęła, jest taka, że z tych nowo powstałych zespołów szkolno-przedszkolnych, w których zapewniano nas na sesji, która dotyczyła utworzenia tych zespołów, że nie będzie redukcji etatów, będą oddelegowani pracownicy do obsługi właśnie dzieci i młodzieży. Więc nasze pytanie jest tak, czy nas wtedy okłamano, że te etaty będą utrzymane na tamtym poziomie, bo wynika stąd, że redukuje się etaty 6 takim osobom w mieście po to, żeby pracownicy szkoły te etaty utrzymali. Problem jest taki, że osoby, które pracowały dotychczas w funkcji tak zwanych stopek czy agatek, są osobami przeszkolonymi, doświadczonymi, lubianymi przez dzieci. Dzieci im ufają. Nie tylko pomagają dzieciom w przechodzeniu przez przejścia dla pieszych, bo to jest taka oczywista funkcja, ale ponieważ są to zazwyczaj kobiety, są bardzo empatyczne, obserwują dzieci, dbają o ich bezpieczeństwo, ale także w innym aspekcie. Przekazano nam takie informacje, że obserwują niestety aktywność osób pedofilskich i zgłaszają takie sytuacje odpowiednim służbom. Też zwracają uwagę na pewne nieprawidłowości w rodzinach, jeżeli opiekun jest na przykład nietrzeźwy. Także chylę czoła przed takimi osobami, że z takim zaangażowaniem, z taką empatią pracowały do tej pory na rzecz dzieci i młodzieży, że tak jak mówię, na dzieciach nie wolno oszczędzać. My we Włocławku nie możemy sobie na to pozwolić. Także apeluję o to, ażeby te osoby zostały przywrócone na swoich stanowiskach pracy.
0: Inaczej sprawę przedstawia włocławski ratusz. Urzędnicy zapewniają, że agatki przy szkołach nadal będą. Zmieni się natomiast sposób organizacji tego zadania. Od teraz decyzję o tym, kto będzie pełnił tę funkcję, mają podejmować dyrektorzy poszczególnych placówek. Pracownicy szkół, którzy będą zajmować się przeprowadzaniem dzieci przez jezdnię, mają również przechodzić odpowiednie szkolenia.
2: Chociażby w ostatnim roku, że panie pracowały 3 miesiące za pieniądze Państwowego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast jeden miesiąc finansowało to miasto. Z tym, że niestety tam w regulaminie tej pracy był jeszcze taki trudny moment 30-dniowego odpoczynku od pracy, zgodnie z tym, że były to roboty publiczne. Ten 30-dniowy odpoczynek po jednej, a między drugą umową, co powodowało, że chociażby w ubiegłym roku w ciągu jednego miesiąca nie mieliśmy możliwości nadzorować tego przeprowadzania dzieciaki przez trudne miejsca przy szkołach. I te umowy były to dwie umowy po 4 miesiące. Te umowy skończyły się dla pań w ubiegłym roku, w ubiegłym roku szkolnym, bo jutro już nowy rok szkolny, ale to jeszcze trwający w tym roku w czerwcu. I taka decyzja, aby dyrektorzy wśród swoich pracowników znaleźli kogoś, kto mógłby pełnić tę rolę kierowania ruchem. I WORD organizuje takie kursy. Te kursy są jednodniowe, one kosztują dokładnie 330 zł i dyrektorzy mogą desygnować osoby, które będą chcieli spośród swoich pracowników, czy to myślę, że będą to pracownicy obsługi lub pracownicy administracji, to już jest w gestiach dyrektorów placówek i wtedy w ramach swoich obowiązków będą te obowiązki pełnić. Przypomnę, jest to obowiązek kierowania ruchem, bo to nie tylko dotyczy to chociażby tych słynnych, które u nas we Włocławku nazywają się agatkami, ale to również bardzo ważna i istotny element organizacji rajdów pieszych, wycieczek rowerowych, gdzie osoby mające takie właśnie certyfikaty będą mogły pomagać dyrektorom szkoły przy organizowaniu tego typu wymarszów czy wyjazdów. Ten certyfikat ważny jest 5 lat.
0: Czyli dzieci nadal mają być przeprowadzane przez agatki, ale za organizację ich pracy będą teraz odpowiadać poszczególne szkoły.

0: To było święto rolników, ale także podsumowanie sezonu, które dla wielu gospodarzy nie należał do łatwych. Dożynki w Lubaniu rozpoczęły się tradycyjnie od podziękowania za tegoroczne plony.
1: To, co produkuje rolnik, jest codziennie na naszych stołach. To jest pożywienie, dzięki któremu żyjemy.

0: I to jest dla nas najważniejsze, aby docenić pracę rolnika. Przede wszystkim jego mozolną pracę, jego poświęcenie, ogromne zaangażowanie. To jest praca od świtu do nocy, która wymaga naprawdę dużego trudu. Więc chcemy dzisiaj im podziękować, ukłonić się nisko i przede wszystkim okazać bardzo dużo szacunku dla ich pracy.
1: Ten rok nie był łatwy dla rolników, prawda?
0: Nie był łatwy, to już jest kolejny rok, niełatwy dla rolnika, ponieważ ceny produktów rolnych są zbyt niskie, a ceny produkcji są zbyt wysokie. Więc niestety rolnicy muszą się borykać z wieloma problemami, z wieloma trudnościami, przede wszystkim finansowymi, ale również trudnościami spowodowanymi pogodą, a przede wszystkim anomaliami pogodowymi. Bo znowu w tym roku były ujemne skutki przezimowania, była susza, deszcz nie padał wtedy, kiedy powinien padać, czyli wiosną, czyli rolnicy musieli zaorać kukurydzę, siać od nowa. To jest bardzo trudne i ta opłacalność jest coraz mniejsza w rolnictwie.
2: W tym roku rolnicy musieli mierzyć się między innymi z suszą i wiosennymi przymrozkami. Do tego dochodziły wysokie koszty produkcji i niepewność, czy sprzedaż plonów pozwoli pokryć wszystkie wydatki.
3: Plony były bardzo niezadowalające, bo to 1/4 wydajności. To dotknęła nas susza, ceny też mamy jakie mamy, no ale nic, no nie, trzeba głowa do góry, jakoś to będzie.
1: A proszę nam powiedzieć, czym się zajmujecie w takim razie? No co?
3: My głównie prowadzimy gospodarstwa warzywnicze, także uprawiamy ziemniaki, cebulę, warzywa, buraczki.
4: Ja również z mężem, przede wszystkim warzywa, pomidor, marchew i burak.
5: Ja bym chciała zapytać, czego możemy życzyć rolnikom?
3: Dużo sił. I powodzenia. Tak,
4: powodzenia. I oby było lepiej, a nie gorzej.
3: Dokładnie. I zdrowia przede wszystkim.
2: O tym, jak ważne i wymagające jest praca rolników podczas dożynek, mówili także zaproszeni goście. Podkreślali, że bez gospodarzy, którzy każdego dnia pracują na swoich polach, nie byłoby chleba na naszych stołach.
6: To jest bardzo dobra okazja, żeby też przypomnieć, jak ogromną rolę dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego odgrywają rolnicy, że dzięki nim mamy na co dzień co położyć na naszych stołach. I przypomnieć sobie właśnie, że ta żywność pochodzi z tej ciężkiej pracy rolnika, a przy okazji życzyć im wszystkiego, co najlepsze.
7: Dzień szczególny dla gminy Lubanie i przede wszystkim wszystkich osób, które żyją z pracy właśnie na roli. Tym bardziej, że dzisiejszy dzień pokazuje, że bardzo w tym roku kapryśna bywa pogoda, co dzisiaj widzimy. I cały rok był rzeczywiście taki. Dlatego też trzeba złożyć rolnikom podziękowania, wielki szacunek za ich ciężką pracę w bardzo trudnych warunkach i ekonomicznych, bo to też trzeba o tym pamiętać i przede wszystkim też w warunkach klimatycznych. Ale chleb smakuje bardzo dobrze, bo właśnie przed chwilą spróbowałem z tegorocznych zbiorów, także ja wszystkim rolnikom życzę, żeby po prostu tego chleba nie zabrakło nigdy, bo czasy mamy bardzo trudne, no i żeby ten chleb był dzielony jak najbardziej sprawiedliwie.
8: Sezon dożynkowy w pełni, dzisiaj spotykamy się z rolnikami, z mieszkańcami gminy Lubanie, kultywując piękną tradycję, skupieni wokół tego lubańskiego chleba. Cudowne wydarzenie. Uczestniczy w nim także młodzież, prezentując tam ten nasz piękny kujawski folklor. Także cieszę się, że w to piękne sobotnie popołudnie możemy być dzisiaj tutaj razem. Podziękować Bogu, rolnikom za pracę, ale także wszystkim innym pracującym w wielu innych dziedzinach życia.
9: Tegoroczna wiosna, potem lato nie były wcale łatwe dla rolników. Tym bardziej chylimy czoło przed wysiłkiem rolników, ale także chylimy czoło przed wspaniałymi działaniami w gminie Lubanie. To rzeczywiście imponujące dokonania. Co roku tu przyjeżdżam i co roku widzę, jak pięknie i wspaniale się ta gmina rozwija. Wszystkim rolnikom, wszystkim gospodyniom, wszystkim mieszkańcom gminy życzę wszystkiego dobrego, abyśmy mogli równie pogodnych nastrojach spotkać się także w przyszłym roku.
2: Dożynki w Lubaniu miały oczywiście także swoją bardziej rozrywkową część. Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na muzykę i wspólną zabawę mieszkańców.

Muzyka, koszykówka i tłumy mieszkańców. Tak Wocławek pożegnał wakacje. W sobotę 29 sierpnia Stary Rynek wypełnił się publicznością, która przyszła na finał letnich brzmień. Na scenie wystąpili Lor, Strachy na Lachy i Happy Set.

0: Pod sceną szybko zrobiło się tłoczno, a cały rynek wypełniły muzyka, śpiew i okrzyki publiczności. Dla wielu mieszkańców najważniejszym punktem wieczoru była prezentacja nowego składu Anwilu Włocławek. Kibice po raz pierwszy mogli zobaczyć w komplecie zespół, który w sezonie 2026-2027 będzie reprezentował nasz klub.
1: Kibice, szanowni włocławianie, ja korzystam z okazji i dziękuję bardzo panu prezydentowi za wsparcie, jakie udziela temu klubowi od lat. Wsparcie, które wzrasta. Kibicuje na trybunach, jest wymagającym kibicem, ale wierzę, że w końcu ten klub, ten zespół dowiezie te wyniki, na które wszyscy czekamy i będziemy mogli cieszyć się z fajnego czerwca, bo w czerwcu rozstrzygają się wszystkie kwestie sportowe. Także bardzo dziękuję. Wiem, że pan prezydent uważa, że to jest wasze też wsparcie, wasze kibiców włocławian, więc tak naprawdę na ręce prezydenta, ale dla wszystkich włocławian wielkie, wielkie podziękowania.
2: Kochani, tak dokładnie jest. Ja to przez chwilę trzymam, ale tak naprawdę to są podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Wszystkich mieszkańców, którzy kochają swój klub, kochają koszykówkę. Wiedzą, jak kibicować, wiedzą, jak być naszym klubem na dobre i na złe. I nieraz to udowadniali. A myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby zdecydowanie tego dobrego było więcej i już to złe, co było, niech zostanie za nami, więc ja trzymam, ale to każdy z was tak naprawdę ma tutaj swoją cegiełkę w tych podziękowaniach.
0: Kilka słów do swoich fanów powiedzieli również członkowie drużyny.
3: Witam wszystkich. Byłem tutaj rok temu na tej scenie i było was dużo, ale w tym roku wydaje mi się, że was jeszcze więcej jest. I bardzo mnie to cieszy. Nasza drużyna miała już okazję poczuć nieco dopingu na treningu, a widząc was tutaj dzisiaj, na

0: pewno jest to budujące i jak podpisywaliśmy dla was te pocztówki, rozdawaliśmy autografy, to troszeczkę się podpytałem chłopaków i mówią, że tutaj naprawdę czuć tych kibiców, że to jest jedna z największych takich fanbase'ów, gdzie grali, w jakim klubie byli. Więc tak samo jak my, członkowie całej drużyny, czujemy podekscytowanie przed nadchodzącym sezonem, tak samo widać, że też nie możecie się doczekać i będziemy mieli najbliższą okazję się spotkać na Kasztelan Cup, więc do zobaczenia, wspierajcie nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni tym sezonem.
1: Wocławek pożegnał wakacje muzyką, sportem i wspólną zabawą. Były koncerty, była prezentacja nowego Anwilu i przede wszystkim tłumy mieszkańców. Nowy sezon jeszcze się nie rozpoczął, ale kibice już pokazali, że drużyna może liczyć na ich wsparcie.
2: Happy Wocławek 2026-2027 przed wami. Wielkie brawa dla nich. Zrób przed nami!

0: Ostatnio informowaliśmy o remoncie szkoły w Więsławicach. Nie jest to jedyna inwestycja w gminie Kowal. Prace są również prowadzone w placówce w Grabkowie. Władze gminy przygotowują się także do remontów budynków ochotniczych straży pożarnych. Ich rola w zabezpieczaniu i funkcjonowaniu lokalnych społeczności jest bardzo duża.
1: Jesteśmy w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy na remont w Grabkowie. Tutaj też pozyskaliśmy środki z zewnątrz i jeszcze w tym roku cały budynek ochotniczej straży pożarnej zostanie odnowiony. Razem z wyposażeniem i z taką częścią przeznaczoną dla orkiestry dętej w Grabkowie. Także na dniach będziemy ogłaszali przetarg i wybierali wykonawcę. Jak również pozyskaliśmy środki w ramach ochrony i obrony ludności. I tutaj wszystkie cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie gminy Kowal, czyli OSP Grabkowo, OSP Rakutowo, OSP Strzały i OSP Gołaszewo, zostaną wyposażone w nowe bramy wjazdowe, garażowe. Dodatkowo w Gołaszewie zostanie utwardzony teren, bo tam wyznaczyliśmy miejsce takiej zbiórki w razie jakiegoś zagrożenia. To duży plac zostanie między remizą strażacką a naszym garażem Ochotniczej Straży Pożarnej. Zostanie utwardzony i przystosowany do takiego miejsca zbiórki. To jest takie na sito, które będziemy robili i wybierali wykonawcę, ale jeszcze w tym roku również remont drogi w Grodztwie 300 metrów, też wykonawca będzie musiał zostać wybrany w tym roku i ta inwestycja będzie musiała zostać wykonana w tym roku. I jesteśmy przed postępowaniem na około 2 km drogi w miejscowości Przydatki Gołaszewskie. Tutaj dla lokalnych mieszkańców to jest od cmentarza w Kowalu w dół do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tam jest prawie 2 kilometry, ale tu już realizacja wiosną przyszłego roku, natomiast umowa będzie podpisana w tym roku.
0: Ochotnicza Straż Pożarna to lokalna jednostka ratowniczo-gaśnicza, składająca się z ochotników z danej społeczności, którzy poświęcają swój czas i energię na ochronę ludzi oraz mienia przed zagrożeniami pożarowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. Komfort i warunki ich pracy są bardzo ważne dla sprawnego niesienia pomocy. Szkoły są już gotowe na przyjęcie uczniów. Rodzice kończą kompletowanie wyprawek dla swoich dzieci. Nowy rok szkolny przyniesie kolejne zmiany. Jedną z nich jest zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. Telefon można wyciągnąć, jeżeli pozwala na to nauczyciel, gdy wymaga tego stan zdrowia ucznia w sytuacjach nagłych, np. kontakt z rodzicem lub przy zagrożeniu życia i mienia. Na tym nie koniec zmian. Kolejne obejmą szkolne stołówki. Od 1 września w szkolnych stołówkach i przedszkolach w całej Polsce będą obowiązywały nowe, bardziej restrykcyjne zasady żywienia dzieci i młodzieży.
2: Od 1 września dzieci, które są zapisane na obiady, będą korzystali zupełnie z nowego menu, tak zwana dieta planetarna, co oznacza, że będzie więcej płodów ziemi, czyli więcej roślin strączkowych, owoców i warzyw, ale też takich, które też budowanie takich nawyków, które są związane z ochroną środowiska. I też co ważne, że oprócz tej zmiany w diecie, też zachęcenie do kupowania produktów od lokalnych wytwórców, co również cieszy, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście nasz region może się poszczycić dobrym

0: dobrej jakości produktami. Stąd też przy zakupach myślę, że też osoby, które to dokonują w szkołach czy w przedszkolach, będą również z tego korzystały. Nowy jadłospis, nawet nie dieta, tylko nowy jadłospis, mniej soli, mniej smażonych rzeczy, chyba 2 razy w tygodniu maksymalnie, mniej również cukru w potrawach, mniej przetworzonych potraw, czyli na przykład nie kompot słodki, ale bardziej bazowanie na korzystaniu z wody. Skoro mamy kranówkę dobrą, czy mamy wody, dostęp do wód mineralnych, można również z tego skorzystać. Będą w jadłospisie potrawy również na bazie nie mięsa, ale również takich roślinnych produktów, co też jest ukłonem w stronę dzieci pozostających na diecie wegetariańskiej albo takich, które na przykład nie tolerują niektórych produktów.
1: Główną przyczyną wprowadzonych zmian jest walka z nadwagą i otyłością u dzieci. Nowe normy limitują ilość cukru w posiłkach i napojach. Kolejne zmiany dotyczą szkolnych dzwonków. Chodzi o ograniczenie wszechobecnego hałasu na korytarzach, co poprawia komfort psychiczny uczniów i nauczycieli.
0: Pomyśleliśmy sobie wspólnie z dyrektorami, bo jeszcze przed wakacjami konsultowaliśmy się z nimi. Jeszcze wcześniej, w ramach działającego w naszym mieście specjalistycznego centrum edukacji włączającej, podczas jednej z konferencji też zadałam takie pytanie psychologom, pedagogom i specjalistom z różnych szkół z Włocławka, którzy się zebrali na tym spotkaniu. Co oni na to, gdybyśmy podjęli taką decyzję, że rezygnujemy z dzwonków, albo to będą zamiennie melodyjki, albo generalnie ciche dzwonki. Rzeczywiście spotkało się to z dużą aprobatą, z aplauzem. Włocławek powinien być, jest miastem dostępnym, a jak zawsze na początku roku mówimy, że w naszej włocławskiej edukacji jest miejsce dla każdego dziecka. I chcemy też włączyć dzieci, które są nieneurotypowe, dla których dźwięki, które możemy usunąć, też powodują no, niepotrzebny stres. Stąd też wychodząc naprzeciw takiej grupie, rosnącej grupie dzieci z nieneurotypowych, ale z drugiej strony też nauczyciele na ważną rzecz mi wskazali, że dzięki temu, że w szkole, w klasie cały czas patrzą na zegarek razem z wychowawczynią czy z nauczycielem prowadzącym zajęcia, uczą się też dyscypliny, czasu, uczą się w ogóle na zegarek. Na zegarku, jak te godziny nazywać i postrzegać. Bardzo dobra rzecz, dlatego że wiele razy zdarzało się, że podczas egzaminu ósmoklasisty niektórzy mieli z tym problem. Nie wiedzieli, ile to jest kwadrans po 10, czy za 15, 12.
1: Zmiany pojawią się w podstawie programowej. Czy zostaną dobrze przyjęte przez uczniów i rodziców? Tego dowiemy się w trakcie roku szkolnego. Miniony weekend był jednocześnie ostatnim weekendem wakacji. Na drogach pojawił się wzmożony ruch. Służby kontrolowały, czy kierowcy są trzeźwi, a ich pojazdy w pełni sprawne. Tylko w piątek mundurowi zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujących.
2: Przez ten czas włocławscy policjanci odnotowali na drogach miasta i powiatu 13 zdarzeń drogowych. Na szczęście wszystkie te zdarzenia okazały się kolizjami. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń i nie było poważnych uszkodzeń mienia. Policjanci również przez ten weekend sprawdzali trzeźwość kierujących. W piątek przeprowadzili działania stop braworowej jeździe, ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym rowerzystów. No i niestety w piątek przez cały dzień włoscy policjanci ujawnili 5 nietrzeźwych rowerzystów. Niechlubnym rekordzistą okazał się mieszkaniec miejscowości Mozerowo, gdzie został zatrzymany i tu okazało się, że 51-latek miał w organizmie 1,6 promila alkoholu. Przypominamy o tym, że jazda w stanie nietrzeźwości rowerem jest zagrożona karą grzywny nawet do 2,5 tysiąca złotych, a jeżeli sprawa trafi do sądu, to nawet może taka osoba liczy się z konsekwencjami wyższej grzywny, która może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.
1: Od wtorku policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi będą patrolowali okolice szkół. Mundurowi apelują o zachowanie szczególnej czujności w pobliżu przejść dla pieszych. Weekend był również pracowity dla strażaków z naszego regionu. Grupa ratownictwa wodnego z PSP we Wrocławku została zadysponowana na jezioro Chym.

0: katowickie. W wodzie znajdowało się ciało mężczyzny w wieku około 60 lat.
1: 27 interwencji z strażaków z powiatu autystycznego i z miasta Mosowek. Mimo tego, że to końcówka wakacji, wzmożony ruch na drogach, ten ruch intensywny, ale w miarę bezpieczny. Mieliśmy jedno zdarzenie na terenie miasta Mosowek, gdzie doszło do kolizji pojazdów, w którym to ucierpiał 62-letni mężczyzna. Natomiast cieszymy się bardzo, że nie mieliśmy tych zdarzeń gdzieś na drogach, w których to, czy to na autostradzie A1, czy to drodze 91, odbył się intensywny ruch w związku z zakończeniem wakacji i powrotem z wypoczynku naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o pożary, mieliśmy dwa zdarzenia, to takie drobne zdarzenia, w których to paliły się trawy na nieużyte, natomiast w związku z tymi opadami deszczu intensywnymi, podmuchami silnego wiatru, sporo jeszcze interwencji związanych z usuwaniem klonarów drzew, które tarasowały jezdnie i chodniki.
0: W nocy z niedzieli na poniedziałek służby zostały zaalarmowane, że na stopniu wodnym znajduje się mężczyzna w kryzysie emocjonalnym. Na miejsce udali się strażacy, ratownicy WOPR, a także policjanci i ratownicy medyczni. Funkcjonariuszom udało się uratować 42-latka.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Przywitajmy prezesa klubu koszykówki Włocławek Huberta Heymana. Hubert.
1: Drodzy kibice, szanowni włocławianie, ja korzystam z okazji

0: trybunach, jest wymagającym kibicem, ale wierzę, że w końcu ten klub, ten zespół dowiezie te wyniki, na które wszyscy czekamy i będziemy mogli cieszyć się z fajnego czerwca, bo w czerwcu rozstrzygają się wszystkie kwestie sportowe. Także bardzo dziękuję. Wiem, że pan prezydent uważa, że to jest wasze też wsparcie, wasze kibiców włocławian, więc tak naprawdę na ręce prezydenta, ale dla wszystkich włocławian wielkie, wielkie podziękowania.
1: Kochani, tak dokładnie jest. Ja to przez chwilę trzymam, ale tak naprawdę to są podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, wszystkich mieszkańców, którzy kochają swój klub, kochają koszykówkę, wiedzą jak kibicować, wiedzą jak być naszym klubem na dobre i na złe i nieraz to udowadniali, a myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby zdecydowanie tego dobrego było więcej i już to złe, co było, niech zostanie za nami, więc ja trzymam, ale to każdy z was tak naprawdę ma tutaj swoją cegiełkę w tych podziękowaniach i mam nadzieję, albo dobra, nie powiem, wszyscy wiemy, co mam na myśli, że w przyszłym roku ta rama będzie wzbogacona o coś jeszcze, ale nie powiem, żeby nie zapeszać, więc mam nadzieję, że się spotkamy w tym samym miejscu z ubogaconą ramą za rok. Dziękuję bardzo.
2: Moi drodzy, czekamy tutaj na znak sygnał, czy już możemy rozpoczynać prezentację, bo jak widzicie na naszej scenie mnóstwo instrumentów i musimy tę scenę troszeczkę przygotować do wejścia zawodników, żeby mogli nam się tutaj zmieścić. No to co, to może tradycyjnie na rozgrzewkę, zanim zawodnicy wejdą na scenę, to dajcie im znać, że tu jesteście. To ja was tradycyjnie zapytam, kto wygra mecz? Kto? Kto? No właśnie, gardła już rozgrzane, można śpiewać, proszę bardzo. Fizjoterapeutka Julia Baranowska. Trener przygotowania motorycznego Łukasz Orzechowski. Kierownik zespołu Filip Brylski. No tak, Filip zbiera jak zawsze zasłużone brawa. Nowy człowiek w drużynie, dyrektor sportowy Leo Derike. A także asystent trenera Ahmed Pasalic. Przy okazji pozdrawiamy będącego na meczach reprezentacji Polski drugiego asystenta Marcina Woźniaka. Wielkie brawa dla niego. Niech usłyszy te wielkie brawa. A teraz zapraszamy tego, który tę drużynę stworzył, zmontował i będzie ją trenował. Przed wami Wedran Moskic. Niezwykle energetyczny, uśmiechnięty, zawsze swoją drużynę motywujący, co mogliśmy oglądać podczas pierwszego sparingu. A teraz już pora poznać tych, którzy w tym roku będą dla was biegać po parkiecie Hali Mistrzów, gryźć parkiet i walczyć z rywalami o każdy jego centymetr. Wyczytam ich w takiej kolejności, z jakimi numerami będą grać na parkiecie. A z numerem 0 zagra skrzydłowy z Belgii, mierzący 208 cm wzrostu Hans van Veen. Z numerem 1 zagra najmłodszy w tym roku w drużynie, 18-letni, mierzący 208 cm, Wiktor Szcześko. Numer 2 na koszulce nosił będzie rzucający obrońca ze Stanów Zjednoczonych, 27-letni zawodnik mierzący 191 cm wzrostu, Josiah Strong. Walka o piłki trwa, a my zapraszamy

zawodnika, który Toruń zamienił na Włocławek. W zeszłym sezonie był twardym piernikiem, a teraz razem ze swoimi kolegami będzie te twarde pierniki próbował jako Rottweiler pogryźć. Numer 4, 197 cm wzrostu, 27 lat, Mateusz Szlachetka. Kolejny zawodnik to Amerykanin, który będzie grał na pozycji pierwszego centra w naszej drużynie. 203 cm wzrostu, 31 lat i numer 5 na koszulce, Leonard Freeman. Kolejny zawodnik to także gracz, który przywędrował do Włocławka z Torunia, ale wcześniej grał w wielu klubach w naszym kraju. Znacie go na pewno doskonale, ma 31 lat i mierzy 192 cm wzrostu. Numer 7, Adam Bręk. I to jest sposób na to, jak zdobyć największą owację. Adam Bręk. A teraz zapraszamy gracza, który grał będzie z numerem 8. Gra na niskim skrzydle, ma 197 cm wzrostu i 24 lata. Już grał w zeszłym sezonie w polskiej lidze koszykówki. Ze Słupska przenosi się do Włocławska. Samuel Heinz Junior. Kolejny zawodnik to kolejny Polak w naszym zespole. Skrzydłowy, ma 204 cm wzrostu i 27 lat. Nazywa się Wójcik. Szymon Wójcik! Numer 9 na koszulce. A kolejny gracz ma numer 11 i to jest jego kolejny sezon w barwach Anwilu Włocławek. Dorasta razem z tą drużyną i na pewno przywitacie go wielkimi brawami. Przed wami Bartosz Łazarski. Kolejna piłka poleciała do was, kolejna piłka jest już u publiczności, a my zapraszamy kolejnego zawodnika, kolejnego wysokiego zawodnika. 206 cm wzrostu, 34 lata, no najstarszym w drużynie, ale też najbardziej doświadczony w barwach Anwilu, bo to jego czwarty sezon będzie w drużynie z Włocławka. Przed wami numer 16, Dawid Słupiński. Dawid Słupiński jest już z nami. Zostało ich jeszcze dwóch. Teraz pora na tego, który będzie prawą ręką trenera. Pora na tego, który będzie prowadził grę drużyny Anwilu Włocławek. Zna polską ligę doskonale, bo ma już w niej zdobyty tytuł wicemistrza Polski i srebrny medal. Teraz będzie chciał powtórzyć ten sukces, a może zrobić coś więcej. 180 cm wzrostu, 31 lat, pochodzi z Belgii, a nazywa się Manu Lecomte. I został nam jeszcze jeden zawodnik. Ma numer 24. Jako ostatni dołączył do drużyny naszej włocławskiej w tym sezonie z zawodników zagranicznych. Na co dzień gra na pozycji rzucającego obrońcy. Ma 195 cm wzrostu. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i ma 26 lat. Jack Forrest! Tak właśnie prezentuje się drużyna Anwilu Włocławek na ten sezon. Wielkie brawa dla nich, moi drodzy. Niech usłyszą wasze wsparcie. Niech usłyszą, że właśnie dla nich, między innymi dzisiaj tutaj się na scenie pojawiliście. A ja chciałem teraz o zabranie głosu poprosić tego najbardziej doświadczonego, Dawida Słupińskiego. Dawid.

0: Myślę, że będziesz wyrazicielem tego wszystkiego, co ta drużyna może Włocławkowi w tym sezonie dać.
1: Byłem tutaj rok temu na tej scenie i było was dużo, ale w tym roku wydaje mi się, że was jeszcze więcej jest i bardzo mnie to cieszy. Nasza drużyna miała już okazję poczuć nieco dopingu na treningu, a widząc was tutaj dzisiaj, na pewno jest to budujące i jak podpisywaliśmy dla was te pocztówki, rozdawaliśmy autografy, to troszeczkę się podpytałem chłopaków i mówią, że tutaj naprawdę czuć tych kibiców, że to jest jedna z największych takich fanbase'ów, gdzie grali, w jakim klubie byli. Więc tak samo jak my, członkowie całej drużyny, czujemy podekscytowanie nadchodzącym sezonem, tak samo widać, że też nie możecie się doczekać i będziemy mieli najbliższą okazję się spotkać na Kasztelan Cup, więc do zobaczenia, wspierajcie nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni tym sezonem.
0: Razem z nimi zaśpiewamy tę piosenkę, która często się w hali mistrzów podczas rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki nie tylko pojawia, tę piosenkę, która stała się nieoficjalnym hymnem naszego klubu. Mój jest ten kawałek podłogi. Jeśli mamy, to poproszę. Za chwileczkę możecie śpiewać razem z nimi. Ja mam zacząć śpiewać. No dobrze. Za chwileczkę, bo płynie z głośników ta piosenka, która przez cały sezon będzie towarzyszyć kibicom siedzącym klubowi, kibica siedzącemu w domu.

się przez cały sezon 2026-2027. To co, jeszcze jedna zwrotka?

tę piosenkę. Adam Brink, to będzie chyba on tutaj królował, jeśli chodzi o śpiewy w szatni. Moi drodzy, Rafał Wrocławek, 2026-2027 przed wami.

Bardzo, bardzo dziękujemy naszej drużynie. Bardzo dziękujemy trenerom, zawodnikom, całemu sztabowi. Dziękujemy też naszym władzom kochanym, które gościły razem z nami na scenie. A was, moi drodzy, zapraszamy już w najbliższy piątek do 18:00 na pierwszy oficjalny mecz nowego sezonu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przy wrocławskich szkołach nadal mają pojawiać się tak zwane agatki, czyli osoby dbające o bezpieczeństwo dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię. Zmienić ma się jednak sposób organizacji ich pracy. Radni Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że osoby, które dotychczas pełniły tę funkcję, nie będą już pracować przy szkołach. Podczas konferencji prasowej apelowali o zmianę tej decyzji.
1: Przed sześcioma szkołami, przed sześcioma zespołami są tak zwane agatki, czyli osoby, które mają przeprowadzać dzieci na drugą stronę ulicy, blisko szkoły, w szczególnie niebezpiecznych miejscach. I okazuje się, że te osoby, które pracowały do tej pory jako tak zwane agatki, nie będą od 1 września świadczyć tychże usług. Miasto podziękowało za tą współpracę i to jest bardzo niepokojące. Po pierwsze, martwimy się o kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci w obszarach tychże przedszkoli, w tychże szkół i zespołów, a po drugie też to jest związane z połączeniem wcześniejszych również szkół w zespoły. Wtedy opowiedziano nam, że nikt nie straci pracy, a dzisiaj okazuje się, że te 6 osób podziękowano im za współpracę i od 1 września nie będą miały swojego miejsca. Wystąpienie jednego z panów radnych z Lewicy, który mówił, że trzeba oszczędzać na oświacie, trzeba oszczędzać w wielu obszarach, tylko pamiętajmy, że życie i zdrowie ludzkie nie powinno podlegać pod oszczędności, bo to nie są cyferki, tylko to jest konkretny byt ludzki.
0: Radni przekonują, że bezpieczeństwo dzieci przy szkołach

0: powinno być priorytetem i pytają, dlaczego zrezygnowano z dotychczasowego rozwiązania.
1: Nie można oszczędzać na dzieciach, na edukacji. Razem z panem radnym Andrzejem Gołębieskim wystosowaliśmy kilka interpelacji w sprawie przewodników dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, opiekunów dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Otóż informacja ostatnia, jaka wpłynęła, jest taka, że z tych nowo powstałych zespołów szkolno-przedszkolnych, w których zapewniano nas na sesji, która dotyczyła utworzenia tych zespołów, że nie będzie redukcji etatów, będą oddelegowani pracownicy do obsługi właśnie dzieci i młodzieży. Więc nasze pytanie jest tak, czy nas wtedy okłamano, że te etaty będą utrzymane na tamtym poziomie, bo wynika stąd, że redukuje się etaty 6 takim osobom w mieście po to, żeby pracownicy szkoły te etaty utrzymali. Problem jest taki, że osoby, które pracowały dotychczas w funkcji tak zwanych stopek czy agatek, są osobami przeszkolonymi, doświadczonymi, lubianymi przez dzieci. Dzieci im ufają. Nie tylko pomagają dzieciom w przechodzeniu przez przejścia dla pieszych, bo to jest taka oczywista funkcja, ale ponieważ są to zazwyczaj kobiety, są bardzo empatyczne, obserwują dzieci, dbają o ich bezpieczeństwo, ale także w innym aspekcie. Przekazano nam takie informacje, że obserwują niestety aktywność osób pedofilskich i zgłaszają takie sytuacje odpowiednim służbom. Też zwracają uwagę na pewne nieprawidłowości w rodzinach, jeżeli opiekun jest na przykład nietrzeźwy. Także chylę czoła przed takimi osobami, że z takim zaangażowaniem, z taką empatią pracowały do tej pory na rzecz dzieci i młodzieży. Tak jak mówię, na dzieciach nie wolno oszczędzać. My we Włocławku nie możemy sobie na to pozwolić. Także apeluję o to, ażeby te osoby zostały przywrócone na swoich stanowiskach pracy.
0: Inaczej sprawę przedstawia włocławski ratusz. Urzędnicy zapewniają, że agatki przy szkołach nadal będą. Zmieni się natomiast sposób organizacji tego zadania. Od teraz decyzję o tym, kto będzie pełnił tę funkcję, mają podejmować dyrektorzy poszczególnych placówek. Pracownicy szkół, którzy będą zajmować się przeprowadzaniem dzieci przez jezdnię, mają również przechodzić odpowiednie szkolenia.
2: Chociażby w ostatnim roku, że panie pracowały 3 miesiące za pieniądze Państwowego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast 1 miesiąc finansowało to miasto. Z tym, że niestety tam w regulaminie tej pracy był jeszcze taki trudny moment 30-dniowego odpoczynku od pracy, zgodnie z tym, że były to roboty publiczne. Ten 30-dniowy odpoczynek po jednej, a między drugą umową, co powodowało, że chociażby w ubiegłym roku w ciągu jednego miesiąca nie mieliśmy możliwości nadzorować tego przeprowadzania dzieciaki przez trudne miejsca przy szkołach. I te umowy były to 2 umowy po 4 miesiące. Te umowy skończyły się dla pań w ubiegłym roku, w ubiegłym roku szkolnym, bo jutro już nowy rok szkolny, ale to jeszcze trwający w tym roku w czerwcu. I taka decyzja, aby dyrektorzy wśród swoich pracowników znaleźli kogoś, kto mógłby pełnić tę rolę kierowania ruchem. I WORD organizuje takie kursy. Te kursy są jednodniowe, one kosztują dokładnie 330 zł i dyrektorzy mogą desygnować osoby, które będą chcieli spośród swoich pracowników, czy to myślę, że będą to pracownicy obsługi lub pracownicy administracji, to już jest w gestiach dyrektorów placówek i wtedy w ramach swoich obowiązków będą te obowiązki pełnić. Przypomnę, jest to obowiązek kierowania ruchem, bo to nie tylko dotyczy to chociażby tych słynnych, które u nas we Włocławku nazywają się agatkami, ale to również bardzo ważna i istotny element organizacji rajdów pieszych, wycieczek rowerowych, gdzie osoby mające takie właśnie certyfikaty będą mogły pomagać dyrektorom szkoły przy organizowaniu tego typu wymarszów czy wyjazdów. Ten certyfikat ważny jest 5 lat.
0: Czyli dzieci nadal mają być przeprowadzane przez agatki, ale za organizację ich pracy będą teraz odpowiadać poszczególne szkoły.

0: To było święto rolników, ale także podsumowanie sezonu, które dla wielu gospodarzy nie należał do łatwych. Dożynki w Lubaniu rozpoczęły się tradycyjnie od podziękowania za tegoroczne plony.
1: To, co produkuje rolnik, jest codziennie na naszych stołach. To jest pożywienie, dzięki któremu żyjemy.

0: I to jest dla nas najważniejsze, aby docenić pracę rolnika. Przede wszystkim jego mozolną pracę, jego poświęcenie, ogromne zaangażowanie. To jest praca od świtu do nocy, która wymaga naprawdę dużego trudu. Więc chcemy dzisiaj im podziękować, ukłonić się nisko i przede wszystkim okazać bardzo dużo szacunku dla ich pracy.
1: Ten rok nie był łatwy dla rolników, prawda?
0: Nie był łatwy, to już jest kolejny rok, niełatwy dla rolnika, ponieważ ceny produktów rolnych są zbyt niskie, a ceny produkcji są zbyt wysokie. Więc niestety rolnicy muszą się borykać z wieloma problemami, z wieloma trudnościami, przede wszystkim finansowymi, ale również trudnościami spowodowanymi pogodą, a przede wszystkim anomaliami pogodowymi. Bo znowu w tym roku były ujemne skutki przezimowania, była susza, deszcz nie padał wtedy, kiedy powinien padać, czyli wiosną, czyli rolnicy musieli zaorać kukurydzę, siać od nowa. To jest bardzo trudne i ta opłacalność jest coraz mniejsza w rolnictwie.
2: W tym roku rolnicy musieli mierzyć się między innymi z suszą i wiosennymi przemrozkami. Do tego dochodziły wysokie koszty produkcji i niepewność, czy sprzedaż plonów pozwoli pokryć wszystkie wydatki.
3: Plony były bardzo niezadowalające, była to 1/4 wydajności. To dotknęła nas susza. Ceny też mamy, jakie mamy. No ale nic, no nie, trzeba głowa do góry, jakoś to będzie.
1: A proszę nam powiedzieć, czym się zajmujecie w takim razie?
3: My głównie prowadzimy gospodarstwa warzywnicze. Także uprawiamy ziemniaki, cebulę, warzywa, buraczki.
4: Ja również z mężem, przede wszystkim warzywa, pomidor, marchew i burak.
5: Ja bym chciała zapytać, czego możemy życzyć rolnikom?
3: Dużo sił. I powodzenia.
4: Powodzenia. I oby było lepiej, a nie gorzej.
3: Dokładnie. I zdrowia przede wszystkim.
2: O tym, jak ważne i wymagające jest praca rolników podczas dożynek, mówili także zaproszeni goście. Podkreślali, że bez gospodarzy, którzy każdego dnia pracują na swoich polach, nie byłoby chleba na naszych stołach.
6: To jest bardzo dobra okazja, żeby też przypomnieć, jak ogromną rolę dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego odgrywają rolnicy, że dzięki nim mamy na co dzień co położyć na naszych stołach. I przypomnieć sobie właśnie, że ta żywność pochodzi z tej ciężkiej pracy rolnika, a przy okazji życzyć im wszystkiego, co najlepsze.
7: Dzień szczególny dla gminy Lubanie i przede wszystkim wszystkich osób, które żyją z pracy właśnie na roli. Tym bardziej, że dzisiejszy dzień pokazuje, że bardzo w tym roku kapryśna bywa pogoda, co dzisiaj widzimy. I cały rok był rzeczywiście taki. Dlatego też trzeba złożyć rolnikom podziękowania, wielki szacunek za ich ciężką pracę w bardzo trudnych warunkach i ekonomicznych, bo to też trzeba o tym pamiętać i przede wszystkim też w warunkach klimatycznych. Ale chleb smakuje bardzo dobrze, bo właśnie przed chwilą spróbowałem z tegorocznych zbiorów, także ja wszystkim rolnikom życzę, żeby po prostu tego chleba nie zabrakło nigdy, bo czasy mamy bardzo trudne, no i żeby ten chleb był dzielony jak najbardziej sprawiedliwie.
8: Sezon dożynkowy w pełni, dzisiaj spotykamy się z rolnikami, z mieszkańcami gminy Lubanie, kultywując piękną tradycję, skupieni wokół tego lubańskiego chleba. Cudowne wydarzenie. Uczestniczy w nim także młodzież, prezentując tam ten nasz piękny kujawski folklor. Także cieszę się, że w to piękne sobotnie popołudnie możemy być dzisiaj tutaj razem. Podziękować Bogu, rolnikom za pracę, ale także wszystkim innym pracującym w wielu innych dziedzinach życia.
9: Tegoroczna wiosna, potem lato nie były wcale łatwe dla rolników. Tym bardziej chylimy czoło przed wysiłkiem rolników, ale także chylimy czoło przed wspaniałymi działaniami w gminie Lubanie. To rzeczywiście imponujące dokonania. Co roku tu przyjeżdżam i co roku widzę, jak pięknie i wspaniale się ta gmina rozwija. Wszystkim rolnikom, wszystkim gospodyniom, wszystkim mieszkańcom gminy życzę wszystkiego dobrego, abyśmy mogli równie pogodnych nastrojach spotkać się także w przyszłym roku.
2: Dożynki w Lubaniu miały oczywiście także swoją bardziej rozrywkową część. Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na muzykę i wspólną zabawę mieszkańców.

Muzyka, koszykówka i tłumy mieszkańców. Tak Wocławek pożegnał wakacje. W sobotę 29 sierpnia Stary Rynek wypełnił się publicznością, która przyszła na finał letnich brzmień. Na scenie wystąpili Lor, Strachy na Lachy i Happy Set.

0: Pod sceną szybko zrobiło się tłoczno, a cały rynek wypełniły muzyka, śpiew i okrzyki publiczności. Dla wielu mieszkańców najważniejszym punktem wieczoru była prezentacja nowego składu Anwilu Wocławek. Kibice po raz pierwszy mogli zobaczyć w komplecie zespół, który w sezonie 2026-2027 będzie reprezentował nasz klub.
1: Kibice, szanowni wrocławianie, ja korzystam z okazji i dziękuję bardzo panu prezydentowi za wsparcie, jakie udziela temu klubowi od lat. Wsparcie, które wzrasta. Kibicuję na trybunach, jest wymagającym kibicem, ale wierzę, że w końcu ten klub, ten zespół dowiezie te wyniki, na które wszyscy czekamy i będziemy mogli cieszyć się z fajnego czerwca, bo w czerwcu rozstrzygają się wszystkie kwestie sportowe. Także bardzo dziękuję. Wiem, że pan prezydent uważa, że to jest wasze też wsparcie, wasze kibiców wrocławian, więc tak naprawdę na ręce prezydenta, ale dla wszystkich wrocławian wielkie, wielkie podziękowania.
2: Kochani, tak dokładnie jest. Ja to przez chwilę trzymam, ale tak naprawdę to są podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, wszystkich mieszkańców, którzy kochają swój klub, kochają koszykówkę, wiedzą jak kibicować, wiedzą jak być naszym klubem na dobre i na złe i nieraz to udowadniali, a myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby zdecydowanie tego dobrego było więcej i już to złe, co było, niech zostanie za nami, więc ja trzymam, ale to każdy z was tak naprawdę ma tutaj swoją cegiełkę w tych podziękowaniach.
0: Kilka słów do swoich fanów powiedzieli również członkowie drużyny.
3: Witam wszystkich. Byłem tutaj rok temu na tej scenie i było was dużo, ale w tym roku wydaje mi się, że was jeszcze więcej jest i bardzo mnie to cieszy. Nasza drużyna miała już okazję poczuć nieco dopingu na treningu, a widząc was tutaj dzisiaj, na pewno jest to

0: budujące i jak podpisywaliśmy dla was te pocztówki, rozdawaliśmy autografy, to troszeczkę się podpytałem chłopaków i mówią, że tutaj naprawdę czuć tych kibiców, że to jest jedna z największych takich fanbase'ów, gdzie grali, w jakim klubie byli. Więc tak samo jak my, członkowie całej drużyny, czujemy podekscytowanie nadchodzącym sezonem, tak samo widać, że też nie możecie się doczekać i będziemy mieli najbliższą okazję się spotkać na Kasztelan Cup. Więc do zobaczenia, wspierajcie nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni tym sezonem.
1: Włocławek pożegnał wakacje muzyką, sportem i wspólną zabawą. Były koncerty, była prezentacja nowego Anwilu i przede wszystkim tłumy mieszkańców. Nowy sezon jeszcze się nie rozpoczął, ale kibice już pokazali, że drużyna może liczyć na ich wsparcie.
2: Anwil Włocławek 2026-2027 przed wami!

0: Ostatnio informowaliśmy o remoncie szkoły w Więsławicach. Nie jest to jedyna inwestycja w gminie Kowal. Prace są również prowadzone w placówce w Grabkowie. Władze gminy przygotowują się także do remontów budynków ochotniczych straży pożarnych. Ich rola w zabezpieczaniu i funkcjonowaniu lokalnych społeczności jest bardzo duża.
1: Jesteśmy w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy na remont w Grabkowie. Tutaj też pozyskaliśmy środki z zewnątrz i jeszcze w tym roku cały budynek ochotniczej straży pożarnej zostanie odnowiony. Razem z wyposażeniem i z taką częścią przeznaczoną dla orkiestry dętej w Grabkowie. Także na dniach będziemy ogłaszali przetarg i wybierali wykonawcę. Jak również pozyskaliśmy środki w ramach ochrony i obrony ludności. I tutaj wszystkie cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie gminy Kowal, czyli OSP Grabkowo, OSP Rakutowo, OSP Strzały i OSP Gołaszewo, zostaną wyposażone w nowe bramy wjazdowe, garażowe. Dodatkowo w Gołaszewie zostanie utwardzony teren, bo tam wyznaczyliśmy miejsce takiej zbiórki w razie jakiegoś zagrożenia. To duży plac zostanie między remizą strażacką, a naszym garażem Ochotniczej Straży Pożarnej zostanie utwardzony i przystosowany do takiego miejsca zbiórki. To jest takie na sito, które będziemy robili i wybierali wykonawcę, ale jeszcze w tym roku również remont drogi w Grodztwie 300 metrów, też wykonawca będzie musiał zostać wybrany w tym roku i ta inwestycja będzie musiała zostać wykonana w tym roku i jesteśmy przed postępowaniem na około 2 km drogi w miejscowości Przydatki Gołaszewskie. Tutaj dla lokalnych mieszkańców to jest od cmentarza w Kowalu w dół do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tam jest prawie 2 kilometry, ale tu już realizacja wiosną przyszłego roku, natomiast umowa będzie podpisana w tym roku.
0: Ochotnicza Straż Pożarna to lokalna jednostka ratowniczo-gaśnicza składająca się z ochotników z danej społeczności, którzy poświęcają swój czas i energię na ochronę ludzi oraz mienia przed zagrożeniami pożarowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. Komfort i warunki ich pracy są bardzo ważne dla sprawnego niesienia pomocy. Szkoły są już gotowe na przyjęcie uczniów. Rodzice kończą kompletowanie wyprawek dla swoich dzieci. Nowy rok szkolny przyniesie kolejne zmiany. Jedną z nich jest zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. Telefon można wyciągnąć, jeżeli pozwala na to nauczyciel, gdy wymaga tego stan zdrowia ucznia w sytuacjach nagłych, np. kontakt z rodzicem lub przy zagrożeniu życia i mienia. Na tym nie koniec zmian. Kolejne obejmą szkolne stołówki. Od 1 września w szkolnych stołówkach i przedszkolach w całej Polsce będą obowiązywały nowe, bardziej restrykcyjne zasady żywienia dzieci i młodzieży.
2: Od 1 września dzieci, które są zapisane na obiady, będą korzystali zupełnie z nowego menu, tak zwana dieta planetarna, co oznacza, że będzie więcej płodów ziemi, czyli więcej roślin strączkowych, owoców i warzyw, ale też takich, które też budowanie takich nawyków, które są związane z ochroną środowiska i też co ważne, że oprócz tej zmiany w diecie też zachęcenie do kupowania produktów od lokalnych wytwórców, co również cieszy, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście nasz region może się poszczycić dobrej

0: jakości produktami. Stąd też przy zakupach myślę, że też osoby, które to dokonują w szkołach czy w przedszkolach, będą również z tego korzystały. Nowy jadłospis, nawet nie dieta, tylko nowy jadłospis. Mniej soli, mniej smażonych rzeczy, chyba 2 razy w tygodniu maksymalnie. Mniej również cukru w potrawach, mniej przetworzonych potraw, czyli na przykład nie kompot słodki, ale bardziej bazowanie na korzystaniu z wody. Skoro mamy kranówkę dobrą, czy mamy wody, dostęp do wód mineralnych, można również z tego skorzystać. Będą w jadłospisie potrawy również na bazie nie mięsa, ale również takich roślinnych produktów, co też jest ukłonem w stronę dzieci pozostających na diecie wegetariańskiej albo takich, które na przykład nie tolerują niektórych produktów.
1: Główną przyczyną wprowadzonych zmian jest walka z nadwagą i otyłością u dzieci. Nowe normy limitują ilość cukru w posiłkach i napojach. Kolejne zmiany dotyczą szkolnych dzwonków. Chodzi o ograniczenie wszechobecnego hałasu na korytarzach, co poprawia komfort psychiczny uczniów i nauczycieli.
0: Pomyśleliśmy sobie wspólnie z dyrektorami, bo jeszcze przed wakacjami konsultowaliśmy się z nimi. Jeszcze wcześniej w ramach działającego w naszym mieście specjalistycznego centrum edukacji włączającej. Podczas jednej z konferencji też zadałam takie pytanie psychologom, pedagogom i specjalistom z różnych szkół z Włocławka, którzy się zebrali na tym spotkaniu, co oni na to, gdybyśmy podjęli taką decyzję, że rezygnujemy z dzwonków, albo to będą zamiennie melodyjki, albo generalnie ciche dzwonki. I rzeczywiście spotkało się to z dużą aprobatą, z aplauzem. Włocławek powinien być, jest miastem dostępnym, a jak zawsze na początku roku mówimy, że w naszej włocławskiej edukacji jest miejsce dla każdego dziecka. I chcemy też włączyć dzieci, które są nieneurotypowe, dla których dźwięki, które możemy usunąć, też powodują no, niepotrzebny stres. Stąd też wychodząc naprzeciw takiej grupie, rosnącej grupie dzieci z nieneurotypowych, ale z drugiej strony też nauczyciele na ważną rzecz mi wskazali, że dzięki temu, że w szkole, w klasie cały czas patrzą na zegarek razem z wychowawczynią czy z nauczycielem prowadzącym zajęcia, uczą się też dyscypliny, czasu, uczą się w ogóle na zegarku, jak te godziny nazywać i postrzegać. Bardzo dobra rzecz, dlatego że wiele razy zdarzało się, że podczas egzaminu ósmoklasisty niektórzy mieli z tym problem. Nie wiedzieli, ile to jest kwadrans po 10 czy za 15, 12.
1: Zmiany pojawią się w podstawie programowej. Czy zostaną dobrze przyjęte przez uczniów i rodziców? Tego dowiemy się w trakcie roku szkolnego. Miniony weekend był jednocześnie ostatnim weekendem wakacji. Na drogach pojawił się wzmożony ruch. Służby kontrolowały, czy kierowcy są trzeźwi, a ich pojazdy w pełni sprawne. Tylko w piątek mundurowi zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujących.
2: Przez ten czas włocławscy policjanci odnotowali na drogach miasta i powiatu 13 zdarzeń drogowych. Na szczęście wszystkie te zdarzenia okazały się kolizjami, nikt nie odniósł poważnych obrażeń i nie było poważnych uszkodzeń mienia. Policjanci również przez ten weekend sprawdzali trzeźwość kierujących. W piątek przeprowadzili działania stop braworowej jeździe ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym rowerzystów. No i niestety w piątek przez cały dzień włoscy policjanci ujawnili 5 nietrzeźwych rowerzystów. Niechlubnym rekordzistą okazał się mieszkaniec miejscowości Mozerowo, gdzie został zatrzymany i tu okazało się, że 51-latek miał w organizmie 1,6 promila alkoholu. Przypominamy o tym, że jazda w stanie nietrzeźwości rowerem jest zagrożona karą grzywny nawet do 2,5 tysiąca złotych, a jeżeli sprawa trafi do sądu, to nawet może taka osoba liczy się z konsekwencjami wyższej grzywny, która może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.
1: Od wtorku policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi będą patrolowali okolice szkół. Mundurowi apelują o zachowanie szczególnej czujności w pobliżu przejść dla pieszych. Weekend był również pracowity dla strażaków z naszego regionu. Grupa ratownictwa wodnego z PSP we Wrocławku została zadysponowana na jezioro Chełmickie.

0: Łodzie znajdowało się ciało mężczyzny w wieku około 60 lat.
1: 27 interwencji z strażaków z powiatu autystycznego i z miasta Mosowek. Mimo tego, że to końcówka wakacji, wzmożony ruch na drogach, ten ruch intensywny, ale w miarę bezpieczny. Mieliśmy jedno zdarzenie na terenie miasta Mosowek, gdzie doszło do kolizji pojazdów, w którym to ucierpiał 62-letni mężczyzna. Natomiast cieszymy się bardzo, że nie mieliśmy tych zdarzeń gdzieś na drogach, w których to, czy to na autostradzie A1, czy to drodze 91, odbył się intensywny ruch w związku z zakończeniem wakacji i powrotem z wypoczynku naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o pożary, mieliśmy dwa zdarzenia, to takie drobne zdarzenia, w których to paliły się trawy na nieużyte. Natomiast w związku z tymi opadami deszczu intensywnymi, wybuchami silnego wiatru, sporo jeszcze interwencji związanych z usuwaniem konarów drzew, które terasowały jezdnie i chodniki.
0: W nocy z niedzieli na poniedziałek służby zostały zaalarmowane, że na stopniu wodnym znajduje się mężczyzna w kryzysie emocjonalnym. Na miejsce udali się strażacy, ratownicy WOPR, a także policjanci i ratownicy medyczni. Funkcjonariuszom udało się uratować 42-latka.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Anna Chawrasz-Modrzejewska, założycielka i
1: Właścicielka.
0: właścicielka Szkoły Języków Obcych Greenwich. Szkoły, która jest jedną z najstarszych we Włocławku, o ile nie najstarszą, prawda? Bo to już 30 lat. Najstarszą.
1: Pierwszą i najstarszą.

0: Starszą
1: Pierwszą
0: szkołą
1: i
0: językową.
1: najstarszą. No właśnie, Aniu, rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Jutro zabrzmi pierwszy dzwonek tego roku. No i wszystko wraca do normalności. Również niestety dla dzieci niektórych wracają zajęcia pozalekcyjne, a wśród nich bardzo ważną rolę odgrywa język angielski. I powiedz, czym powinni kierować się rodzice, wybierając po pierwsze szkołę i od czego w ogóle zacząć szukać, na co zwracać uwagę?
0: Dziękuję za to pytanie. Uważam, że to jest bardzo ważne pytanie, z którym mierzy się naprawdę wielu rodziców na początku roku szkolnego. Jak to wszystko logistycznie sobie poukładać, żeby później nie zginąć w dojazdach i w całej tej logistyce. Natomiast no, ja ze swojego 30-ponadletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że oczywiście ważne jest to, żeby pomyśleć o tym języku angielskim wcześniej, ale w sposób mądry. Nie tylko dlatego, gdzie ten język angielski, powiedzmy, upchnąć w tym tygodniowym harmonogramie, rozkładzie zajęć naszego dziecka, ale też co ten angielski ma temu dziecku dać. Czyli warto sobie zapytać siebie, szkołę, czy osoby, z którymi chcemy się uczyć, na czym będzie polegała ta nauka. Kto będzie uczył to dziecko? Jakie będą efekty po tym czasie? Czy dziecko trafi do właściwej grupy? Czy jest odpowiednio zakwalifikowane, zarówno jeśli chodzi o wiek dziecka, ale też jeśli chodzi o jego poziom zaawansowania? W jaki sposób będą mierzone efekty? Czyli jaki ma być ten efekt, ale też jak to dziecko będzie się po tym czuło i co z nim będzie za tych kilka lat? Tak? Jaką będzie miał tę ścieżkę rozwoju?
1: To jest nie takie proste, jakby się mogło wydawać i myślę, że wielu rodziców zmusi to do refleksji, bo zwykle jest tak, będziesz chodził na angielski i tyle. I rozpoczyna się nauka angielskiego, rodzice są szczęśliwi, że dziecko chodzi, uczy się angielskiego, a tu proszę, tyle pytań i odpowiedzi na te pytania, zanim tą naukę się rozpocznie. U was naukę rozpoczynają już dwulatki. Czy to nie jest za wcześnie?
0: Ja bym powiedziała, że to jest idealny czas. Znam osoby takie, które mówią do dziecka po angielsku jeszcze jak jest w brzuszku u mamusi. Chodzi generalnie o to, żeby ten język angielski był dla dziecka tak naturalny jak język polski. My uczymy w Greenwich już właśnie od drugiego roku życia. Jesteśmy jedyną szkołą, która ma licencję TED-IED właśnie na zajęcia już z takimi maluszkami. Natomiast to jest bardzo ważne, bo te dzieci chłoną ten język po prostu jak gąbeczka. I tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że zupełnie inaczej uczymy dwulatki, nie uczymy ich przy
1: Jak udaje wam
0: ławeczce.
1: Się ich skupić ich uwagę?
0: Mamy fantastyczne na to metody. Na przykład w ostatnich latach też w czasie wakacji robiliśmy zajęcia adaptacyjne dla dzieci, żeby już od nowego roku te dwu- i trzylatki mogły się też odnaleźć w grupie rówieśniczej. Na te zajęcia przychodziły razem z rodzicami, więc naprawdę fajnie to wyglądało, ale to, co jest ważne dla tych dzieci dwuletnich, dla nich to musi być naturalne, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi. Czyli żeby tu był ruch, żeby była zabawa, żeby one nie czuły, że one się uczą, żeby ta nauka wchodziła w sposób bardzo naturalny. I to tak naprawdę pięknie się dalej rozwija i procentuje, bo okazuje się, że dzieci po naszych właśnie takich zajęciach często do rodziców zaczynają mówić takim łamanym polsko-angielskim, ale wtrącać te angielskie słówka i zwroty. I to właśnie o to chodzi.
1: Czyli one nawet nie zauważają w tym wieku, że to jest nauka, po prostu jest to taki naturalny proces przyswajania kolejnych słów, tak jak języka polskiego.
0: Dokładnie tak. Ma to być w sposób bardzo naturalny, ale też w tym czasie otwierają się, czy w tym czasie rozwijają się narządy mowy. Więc to, jak one złapią ten piękny akcent i dobrą intonację w tym czasie, to im zaprocentuje na kolejne lata.
1: Jeszcze na chwilę, Aniu, wróćmy do tego grafiku, który rodzice wspólnie z dziećmi tworzą od 1 września. Zwykle jest to grafik napięty, bo język angielski jest ważny, ale to nie tylko jedyne zajęcia pozalekcyjne, które dzieci mają. Powiedz, czy wpisując sobie lekcję języka w grafik, musimy myśleć o jednej lekcji w tygodniu, minimum dwóch lekcjach w tygodniu. Jak rozłożyć to w czasie, żeby to przynosiło oczekiwany efekt?
0: Żeby był efekt. No właśnie. właśnie zawsze najważniejsze jest pytanie to, o którym powiedziałaś. Jaki ma być tego efekt? Bo ja wiem, bardzo ważne jest to, żeby rodzic mógł logistycznie sobie poradzić właśnie z tym dowozem na jeszcze inne zajęcia, czy na tańce, czy na piłkę, czy na inne zajęcia pozalekcyjne. Natomiast jeśli ten język ma przynosić efekt, to w naszej metodzie absolutnie rekomendujemy zajęcia

0: dwa razy w tygodniu. I jest to dlatego, że wtedy nauka jest bardzo systematyczna. Szybciej robią się powtórki, szybciej zapamiętuje dziecko to, co było na zajęciach, lepiej się też oswaja z intonacją i z akcentem językowym. Więc tak, raz w tygodniu jest bardzo wygodne, ale jeśli mamy mieć efekt, warto tak naprawdę popatrzeć na to od tej strony i faktycznie przyjąć tę zasadę dwa razy w tygodniu po jednych
1: No,
0: zajęciach.
1: zdaje się, że efekt jest najważniejszy. To nie chodzi
0: Jest.
1: o to, żeby odhaczyć kolejną
0: Tak.
1: pozycję i zapełnić dziecku popołudnie,
0: Tak.
1: tylko żeby to przynosiło efekty. A powiedz, bo zdarzają się dzieci i rodzice wtedy też mają dylemat, że tak, oglądają wspólnie z dzieckiem jakiś film, bajki i się okazuje, że to dziecko strasznie dużo rozumie, a w momencie, kiedy przychodzi do tego, żeby coś zaczęło mówić, to się sprawdza często na wakacjach.
0: Tak.
1: No przecież ty znasz, a no to idź coś tam zamów, a dziecko po prostu jakby ma taką
0: Ma
1: blokadę
0: blokadę.
1: i nie może wypowiedzieć słowa. Na takie dzieci macie też swoje metody nauczania.
0: Oczywiście,
1: I
0: że
1: co,
0: mamy
1: jak
0: metody.
1: je odblokować, krótko mówiąc?
0: Oczywiście, że mamy takie metody. Właśnie o to chodzi, żeby dziecko zaczęło się uczyć od jak najmłodszego roku życia, od jak najmłodszych lat, dlatego że ono dla niego interakcja z rówieśnikami będzie bardzo naturalna. I tutaj tak naprawdę mamy dwie rzeczy, o których warto wspomnieć. Pierwsza to jest taka, że faktycznie na naszych zajęciach uczymy interakcji. Od najmłodszych lat. Po to są te grupy małe, średnio sześcio-ośmioosobowe, żeby dzieci mogły ze swoimi rówieśnikami również ćwiczyć zadawanie pytań, odpowiadanie na pytania, czyli interakcje. To jest mega ważne, bo tego się nie wyrobi tylko w nauce takiej na przykład sam na sam z osobą dorosłą, tak? W związku z tym te małe grupy i nastawienie się na komunikowanie jest rzeczą bardzo ważną. Dla dzieci starszych mamy z kolei już też program National Geographic Learning, gdzie dzieci uczą się nie tylko właśnie gramatyki, która też jest ważna w szkole, ale również mówienia i rozmawiania o tych tematach, które je interesują i które są dla nich nie teoretyczne, tylko faktycznie praktyczne. No i kolejna rzecz jest też taka, bo mówisz o tym, że właśnie dzieci nieraz jest tak, że ciężko im za granicą powiedzieć chociażby
1: Tak.
0: słowo. To też musimy o tym powiedzieć, że jest też takie prawo do milczenia dla dzieci przy nauce jakiegokolwiek innego języka obcego. To znaczy, że w warunkach na przykład klasowych z rówieśnikami bez problemu się dogadują, ale jak już widzą za granicą, nie wiem, kelnera albo osoby takie, które są od nich starsze, ciężko im przełamać się, pomimo że one wiedzą, jak to powiedzieć, to ciężko im to tak naprawdę jest powiedzieć. Więc trzeba troszeczkę czasu, a tu ważne jest to, żeby też mówić o tym, jak mierzymy postępy i po czym poznać, że to
1: A no i
0: dziecko
1: to jest
0: uczy się
1: kolejne
0: języka.
1: pytanie, które uprzedziłaś. No właśnie, skąd rodzice mają wiedzieć, czy jak to dziecko ich tam przyjeżdża dwa razy w tygodniu na te zajęcia, to to przynosi taki efekt, że ono ten język poznaje i będzie się umiało nim posługiwać. No zobacz, ta poprzednia sytuacja, o której mówiliśmy, może postawić takie zwątpienie rodzica. No
0: Tak,
1: niby umie, ale nie
0: tak,
1: umie, prawda?
0: tak. No więc tutaj też tak na dobrą sprawę ważne jest to, żeby umiejętnie obserwować postęp dziecka, zobaczyć, czy ono się rozwija, czy ona zaczyna mówić pierwsze słówka, pierwsze zdania. Ale tutaj to jest bardzo częsty problem, nawet ja sama jako matka swego czasu miałam taki dylemat, jak pytałam się dzieci, a co było na angielskim? A no nic, no fajnie było, bawiliśmy się. Ale ja miałam pewien niedosyt, zupełnie niepotrzebnie, dlatego że dziecko przecież w tym wieku nie ma umiejętności analitycznych, żeby nam zreferowało, czego ono się dzisiaj nauczyło na tym języku. W związku z tym dla dzieci najmłodszych i dla ich rodziców mamy taki pełen program wsparcia. To znaczy, że rodzice przychodzą na końcówkę zajęć, na ostatnie 2 minutki, nauczyciel z dziećmi opowiada o tym, co dzisiaj robiliśmy na angielskim. Oprócz tego rodzice dostają raz w tygodniu maile z taką właśnie informacją, żeby nawet jeśli dziecko było nieobecne, byli na bieżąco z tym, co się działo na tym angielskim. Oprócz tego są raporty semestralne, gdzie mamy wypisane wszystkie umiejętności i jak sobie dziecko daje radę z poszczególnymi zakresami tego naszego programu. Są lekcje otwarte, gdzie rodzice mogą przyjść i zobaczyć, jak dziecko sobie też daje radę w grupie. Więc to
1: Nie
0: są.
1: wstydzą się dzieci takich lekcji otwartych? Czy w waszej szkole już jest taką normą, że ktoś, kto tam chodzi pół roku, później
0: Tak.
1: rok i tak dalej, w ogóle na to nie zwraca uwagi?
0: Nie, jak już ktoś chodzi kilka lat, to dzieci wymiatają, w ogóle nie mają z tym problemu. Oczywiście dzieci nowe na początku troszkę się jeszcze wstydzą, bo jest to dla nich taka sytuacja nowa, ale za chwilę jest to sytuacja dla nich zupełnie taka naprawdę naturalna. Więc no, jeżeli mówimy właśnie o takich efektach i o tym, żeby ta nauka była dobra, to warto faktycznie zwrócić na to uwagę, jak rodzic jest informowany o tych zajęciach, co dziecko później wykazuje.

0: okazuje, ucząc się tego języka, ale nie chodzi tylko o znajomość języka. Nam przede wszystkim chodzi o to, nie żeby znać język, tylko żeby jego aktywnie używać. I to jest nasze główne clue.
1: No właśnie, czy po kilku latach nauki, tak jak powiedzmy, no wzorowo by się udało któremuś z rodziców zacząć od tego dwulatka, to w takiej, na poziomie szkoły podstawowej, w tych ostatnich klasach, to co już dziecko powinno umieć, co powinno się wydarzyć?

0: mógłby się nudzić na takich zwykłych zajęciach języka angielskiego.
1: No, nasze dzieci często się nudzą na zwykłych zajęciach języka angielskiego. Natomiast tak, no, dzieci, które są u nas już tak naprawdę parę lat, naprawdę nie mają problemów w ogóle z tym, żeby się dogadywać. To jest jakby pierwsza rzecz. Jakby ta ścieżka rozwoju w naszej szkole jest tak ładnie ułożona, że zaczynając od tego dwulatka metodą Teddy-Eddy, która jest fantastyczną metodą dla dzieci, wykorzystana jest każda minutka i jest ułożona przez najlepszych metodyków w Polsce, dalej prowadzi do kontynuacji na poziomach Savvy-Ed. To są takie zajęcia dla dzieci bardzo ambitnych, które są już po kontynuacji Teddy-Eddy, albo na przykład takich, które przyjechały z Wielkiej Brytanii i tam uczyły się w szkole w ramach swojej edukacji podstawowej języka angielskiego, bo uczyły się po angielsku. Poprzez program dla dzieci szkolnych z National Geographic Learning i tu uczymy się nie tylko angielskiego, ale też całej wiedzy o świecie, o innych kulturach. Otwieramy dzieci na świat przy okazji ucząc je języka angielskiego. Później w dalszej kolejności nasze dzieci nie mają żadnych problemów ani z egzaminem ani z egzaminem ósmoklasisty, ani z egzaminem maturalnym. Dzieci z kolei, czy młodzież już w klasach takich szkół średnich, uczą się języka angielskiego nie tylko zgodnie z programem, ale też przygotowują się do międzynarodowych certyfikatów z języka
0: Czy one są
1: angielskiego.
0: potrzebne?
1: No więc właśnie, bo jeszcze jakby klamrą nie zakończyłam twojego poprzedniego pytania. Więc co jest potrzebne? A jeszcze zapomniałam powiedzieć, że jakby na każdym z tych poziomów, do każdych z tych rodzajów zajęć mamy odpowiednio skorelowaną aplikację, gdzie można się uczyć w zasadzie 24 godziny na dobę i utrwalać w taki naprawdę fajny sposób to, czego uczymy się na zajęciach. Ale właśnie mówiąc o tych certyfikatach i to, do czego te dzieci po takim czasie dochodzą. Otóż okazuje się, że dzieci, które u nas uczą się właśnie według tej naszej ścieżki rozwoju, już w klasie 7-8 są gotowe na egzaminy na poziomie B1, B2. Czyli, no, żeby powiedzieć to prosto, poziom matury podstawowej bądź rozszerzonej już w szkole podstawowej, gdzie no, tak naprawdę mają ogromną przewagę nad pozostałymi dziećmi i swoimi rówieśnikami. Czy one są potrzebne, te
0: No
1: certyfikaty?
0: właśnie, kiedyś jeszcze było wymagane, w CV pisało się język angielski na poziomie B1, C i tak dalej. W tej chwili coraz rzadziej to spotykamy. To jest
1: Tak.
0: takie potwierdzenie dla siebie, czy jednak jest to dokument, który może się przydać?
1: No
0: Warto
1: więc
0: ten certyfikat
1: jakby
0: zrobić.
1: certyfikat nie jest samym celem w sobie. Ten certyfikat jest po to, żeby w sposób taki rozpoznawany na całym świecie udowodnić, jaka jest znajomość języka angielskiego dziecka, bądź też młodzieży, czy osoby dorosłej. Skąd to wiemy? No bo jesteśmy jedynym centrum egzaminacyjnym międzynarodowych certyfikatów Pearson English International Certificate. Natomiast z drugiej strony daje to wiele uprawnień. Być może nie takich jak kiedyś, że zwalnia to na przykład z matury, ale są to równie ważne uprawnienia, bo wiele uczelni daje za to dodatkowe punkty. Dzięki temu można się dostać na program międzynarodowej wymiany Erasmus. Są uczelnie, bardzo wiele w tej chwili takich w kraju u nas i za granicą, które w kraju szczególnie zwalniają na przykład z egzaminu z języka angielskiego, jeśli nie jest to filologia. No i w związku z tym student może zaoszczędzić sobie bardzo dużo pracy. A są osoby takie, które mając już certyfikat na poziomie na przykład B2, C1, mogą nawet dorabiać sobie jako korepetytorzy, jeśli mają odpowiednie jeszcze dodatkowe wykształcenie z zakresu pedagogicznego na korepetycjach, czy nawet, nie wiem, w innych rzeczach, ale słyszałam o przypadkach takich, gdzie dorabiają sobie fantastyczne pieniądze na przykład w Saudi Arabia, tak? I tam są bardzo cenione to umiejętności. Można sobie zrobić bardzo piękne pieniądze z tego tytułu.
0: Czyli warto jednak nie cel sam w sobie, ale taki
1: Tak.
0: certyfikat przy okazji tych umiejętności nabytych przez lata zrobić nie
1: Tak.
0: wiadomo kiedy się przyda. Ania, podsumowując tą naszą dzisiejszą rozmowę, bo to głównie przekaz dla rodziców, bo to
1: Tak.
0: jednak na tym etapie dwulatka to na pewno, ale nawet takiego dziesięciolatka to
1: Tak.
0: rodzice decydują
1: Tak.
0: o tym jednak co dziecko i jakie zajęcia będzie miało poza tymi obowiązkami szkolnymi. Jakie najważniejsze pytania powinien sobie rodzic zadać przed wyborem nauki języka angielskiego przez dziecko.
1: No właśnie. Czyli trzeba sobie zadać takie pytania ze swojego takiego 30-letniego.

0: 30-letniego doświadczenia uważam, i też sama jako rodzic, że najważniejsze pytania dotyczą tego, jak są prowadzone te zajęcia, kto je prowadzi, jaki jest program, jaki jest cel, jakie mają być efekty, ale też, co moje dziecko z tym językiem, nie tylko w danym roku, nie tylko na chwilę, ale nie wiem, w wieku 7, 10, 14 lat, w którym momencie swojego rozwoju językowego będzie. Czyli jak będzie wyglądała droga rozwoju języka angielskiego mojego dziecka, zaplanowana już teraz. Wybierając naprawdę, podejmując dobrą decyzję, można wybrać dobry angielski.
1: I jeszcze jedno mi się pytanie nasunęło, tak jak podsumowujesz. Powiedz, bo wiemy, że 2 lata to nie jest za wcześnie i to jest bardzo dobry okres, tak, żeby rozpocząć naukę angielskiego, no ale umówmy się, to są jednak nieliczne przypadki, jeszcze wciąż chyba to potwierdzisz, że dwulatki rozpoczynają regularną naukę języka. Czy jest taka granica wiekowa, kiedy już jest za późno?
0: Nigdy nie jest za późno.
1: I to chciałam właśnie
0: Nigdy
1: usłyszeć.
0: Nigdy nie jest za późno, ale zdziwię ciebie i zdziwię pewnie państwa, że wcale nie jest tak mało tych dwulatków, które przychodzą na zajęcia. W zeszłym roku mieliśmy 2 grupki takich maluszków i to po prostu serce rośnie, jak patrzymy, jak idą z tymi teczuszkami na te zajęcia i z rodzicami i jak wychodzą takie pełne emocji i pełne takich dobrych wrażeń, ale też jak się uczą, wiesz, jak one się rozwijają pięknie społecznie, bo często to jest też tak, że to jest pierwszy kontakt z taką grupą rówieśniczą i z panią i z innymi rodzicami i one, tak jak zdarzają się nieraz dzieci takie, które są wycofane, nieśmiałe, jaki one robią postęp nie tylko w języku, ale również właśnie w takiej współpracy z grupą, w tym, że się słucha tej pani, że pani puszcza piosenki, że się z nimi bawi. Ale to, co jest jeszcze ważne, że nawet dla takich dwulatków mamy tutaj już aplikację, która się nazywa Plac Zabaw, gdzie rodzice później mogą puszczać te piosenki z zajęć, te wierszyki, te wszystkie historyjki. I nawet jak dziecko się tam bawi, nie wiem, klocuszkami albo laleczkami,
1: podświadomie do niego to, co...
0: cały czas jest zanurzone w tym angielskim. Więc te dwulatki, moim zdaniem, najszybciej łapią. Natomiast mamy w tej chwili też takiego pana na przykład, który no, już jest w wieku takim
1: dojrzałym.
0: Dojrzałym. I już sporo po od czasu, kiedy jest na emeryturze. I on z kolei za cel sobie wziął to, żeby się nauczyć tego języka, bo on jeździ do swojego wnuka do Anglii, który mówi, ten wnuk tylko po angielsku. I on chce z tym wnukiem się po prostu dogadywać. I dzielnie chodzi od ponad roku czasu i robi postępy.
1: Motywacja jest najważniejsza.
0: Właśnie o to chodzi.
1: Dziękuję ci bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę państwa, Anna Hawrasz-Modrzejewska, założycielka i właściciel szkoły językowej Greenwich we Włocławku, była moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję bardzo.
0: Ja też dziękuję i tylko powiem na koniec, że od 14 września rozpoczynamy już zajęcia, także zapraszamy do tego, żeby śledzić nas na Facebooku, ewentualnie do nas dzwonić. Dziękuję.
1: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budowlanego.

0: ratownictwa społecznego we Włocławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Przy wrocławskich szkołach nadal mają pojawiać się tak zwane agatki, czyli osoby dbające o bezpieczeństwo dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię. Zmienić ma się jednak sposób organizacji ich pracy. Radni Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że osoby, które dotychczas pełniły tę funkcję, nie będą już pracować przy szkołach. Podczas konferencji prasowej apelowali o zmianę tej decyzji.
1: Przed sześcioma szkołami, przed sześcioma zespołami są tak zwane agatki, czyli osoby, które mają przeprowadzać dzieci na drugą stronę ulicy, blisko szkoły, w szczególnie niebezpiecznych miejscach. I okazuje się, że te osoby, które pracowały do tej pory jako tak zwane agatki, nie będą od 1 września świadczyć tychże usług. Miasto podziękowało za tą współpracę i to jest bardzo niepokojące. Po pierwsze, martwimy się o kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci w obszarach tychże przedszkoli, w tychże szkół i zespołów, a po drugie też to jest związane z połączeniem wcześniejszych również szkół w zespoły. Wtedy opowiedziano nam, że nikt nie straci pracy, a dzisiaj okazuje się, że te 6 osób podziękowano im za współpracę i od 1 września nie będą miały swojego miejsca. Wystąpienie jednego z panów radnych z Lewicy, który mówił, że trzeba oszczędzać na oświacie, trzeba oszczędzać w wielu obszarach, tylko pamiętajmy, że życie i zdrowie ludzkie nie powinno podlegać pod oszczędności, bo to nie są cyferki, tylko to jest konkretny byt ludzki.
0: Radni przekonują, że bezpieczeństwo dzieci przy szkołach powinno być priorytetem i pytają, dlaczego zrezygnowano z dotychczasowego rozwiązania.
2: Nie można oszczędzać na dzieciach, na edukacji. Razem z panem radnym Andrzejem Gołębieskim wystosowaliśmy kilka interpelacji w sprawie przewodników dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, opiekunów dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Otóż informacja ostatnia, jaka wpłynęła, jest taka, że z tych nowo powstałych zespołów szkolno-przedszkolnych, w których zapewniano nas na sesji, która dotyczyła utworzenia tych zespołów, że nie będzie redukcji etatów, będą oddelegowani pracownicy do obsługi właśnie dzieci i młodzieży. Więc nasze pytanie jest tak, czy nas wtedy okłamano, że te etaty będą utrzymane na tamtym poziomie, bo wynika stąd, że redukuje się etaty 6 takim osobom w mieście po to, żeby pracownicy szkoły te etaty utrzymali. Problem jest taki, że osoby, które pracowały dotychczas w funkcji tak zwanych stopek czy agatek, są osobami przeszkolonymi, doświadczonymi, lubianymi przez dzieci. Dzieci im ufają. Nie tylko pomagają dzieciom w przechodzeniu przez przejścia dla pieszych, bo to jest taka oczywista funkcja, ale ponieważ są to zazwyczaj kobiety, są bardzo empatyczne, obserwują dzieci, dbają o ich bezpieczeństwo, ale także w innym aspekcie. Przekazano nam takie informacje, że obserwują niestety aktywność osób pedofilskich i zgłaszają takie sytuacje odpowiednim służbom. Też zwracają uwagę na pewne nieprawidłowości w rodzinach, jeżeli opiekun jest na przykład nietrzeźwy. Także chylę czoła przed takimi osobami, że z takim zaangażowaniem, z taką empatią pracowały do tej pory na rzecz dzieci i młodzieży. Tak jak mówię, na dzieciach nie wolno oszczędzać. My we Wrocławku nie możemy sobie na to pozwolić. Także apeluję o to, ażeby te osoby zostały przywrócone na swoich stanowiskach pracy.
0: Inaczej sprawę przedstawia wrocławski ratusz. Urzędnicy zapewniają, że agatki przy szkołach nadal będą. Zmieni się natomiast sposób organizacji tego zadania. Od teraz decyzję o tym, kto będzie pełnił tę funkcję, mają podejmować dyrektorzy poszczególnych placówek. Pracownicy szkół, którzy będą zajmować się przeprowadzaniem dzieci przez jezdnię, mają również przechodzić odpowiednie szkolenia.
3: Chociażby w ostatnim roku, że panie pracowały 3 miesiące za pieniądze Państwowego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast 1 miesiąc finansowało to miasto. Z tym, że niestety tam w regulaminie tej pracy był jeszcze taki trudny moment,

0: 30-dniowego odpoczynku od pracy, zgodnie z tym, że były to roboty publiczne. Ten 30-dniowy odpoczynek po jednej, a między drugą umową, co powodowało, że chociażby w ubiegłym roku w ciągu jednego miesiąca no nie mieliśmy możliwości nadzorować tego przeprowadzania dzieciaki przez trudne miejsca przy szkołach. I te umowy skończyły, były to dwie umowy po 4 miesiące. Te umowy skończyły się dla pań w ubiegłym roku, w ubiegłym roku szkolnym, bo jutro już nowy rok szkolny, ale to jeszcze trwający w tym roku w czerwcu. I taka decyzja, aby dyrektorzy wśród swoich pracowników znaleźli kogoś, kto mógłby pełnić tę rolę kierowania ruchem. I WORD organizuje takie kursy. Te kursy są jednodniowe, one kosztują dokładnie 330 zł i dyrektorzy mogą desygnować osoby, które będą chcieli spośród swoich pracowników, czy to myślę, że będą to pracownicy obsługi lub pracownicy administracji, to już jest w gestiach dyrektorów placówek i wtedy w ramach swoich obowiązków będą te obowiązki pełnić. Przypomnę, jest to obowiązek kierowania ruchem, bo to nie tylko dotyczy to chociażby tych słynnych, które u nas we Wrocławku nazywają się agatkami, ale to również bardzo ważna i istotny element organizacji rajdów pieszych, wycieczek rowerowych, gdzie osoby mające takie właśnie certyfikaty będą mogły pomagać dyrektorom szkoły przy organizowaniu tego typu wymarszów czy wyjazdów. Ten certyfikat ważny jest 5 lat.
1: Czyli dzieci nadal mają być przeprowadzane przez agatki, ale za organizację ich pracy będą teraz odpowiadać poszczególne szkoły.

0: To było święto rolników, ale także podsumowanie sezonu, które dla wielu gospodarzy nie należał do łatwych. Dożynki w Lubaniu rozpoczęły się tradycyjnie od podziękowania za tegoroczne plony.
1: To, co produkuje rolnik, jest codziennie na naszych stołach. To jest pożywienie, dzięki któremu żyjemy i to jest dla nas najważniejsze, aby docenić pracę rolnika. Przede wszystkim jego mozolną pracę, jego poświęcenie, ogromne zaangażowanie. To jest praca od świtu do nocy, która wymaga naprawdę dużego trudu. Więc chcemy dzisiaj im podziękować, ukłonić się nisko i przede wszystkim okazać bardzo dużo szacunku dla ich pracy.
2: Ten rok nie był łatwy dla rolników, prawda?
1: Nie był łatwy, to już jest kolejny rok niełatwy dla rolnika, ponieważ ceny produktów rolnych są zbyt niskie, a ceny produkcji są zbyt wysokie. Więc niestety rolnicy muszą się borykać z wieloma problemami, z wieloma trudnościami, przede wszystkim finansowymi, ale również trudnościami spowodowanymi pogodą, a przede wszystkim anomaliami pogodowymi. Bo znowu w tym roku były ujemne skutki przezimowania, była susza, deszcz nie padał wtedy, kiedy powinien padać, czyli wiosną, czyli rolnicy musieli zaorać kukurydzę, siać od nowa. To jest bardzo trudne i ta opłacalność jest coraz mniejsza w rolnictwie.
0: W tym roku rolnicy musieli mierzyć się między innymi z suszą i wiosennymi przymrozkami. Do tego dochodziły wysokie koszty produkcji i niepewność, czy sprzedaż plonów pozwoli pokryć wszystkie wydatki.
3: Plony były bardzo niezadowalające, była to 1/4 wydajności. To dotknęła nas susza, ceny też mamy jakie mamy, no ale nic, no nie, trzeba głowa do góry, jakoś to będzie.
2: A proszę nam powiedzieć, czym się zajmujecie w takim razie?
3: My głównie prowadzimy gospodarstwa warzywnicze, także uprawiamy ziemniaki, cebulę, warzywa, buraczki.
4: Ja również z mężem, przede wszystkim warzywa, pomidor, marchew i burak.
5: Ja bym chciała zapytać, czego możemy życzyć rolnikom?
3: Dużo sił. I powodzenia. Bardzo,
4: powodzenia. I oby było lepiej, a nie gorzej.
3: Dokładnie. I zdrowia przede wszystkim.
0: O tym, jak ważne i wymagające jest praca rolników podczas dożynek, mówili także zaproszeni goście. Podkreślali, że bez gospodarzy, którzy każdego dnia pracują na swoich polach, nie byłoby chleba na naszych stołach.
6: To jest bardzo dobra okazja, żeby też przypomnieć, jak ogromną rolę dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego odgrywają rolnicy, że dzięki nim mamy na co dzień co położyć na naszych stołach. I przypomnieć sobie właśnie, że ta żywność pochodzi z tej ciężkiej pracy rolnika, a przy okazji życzyć im wszystkiego, co najlepsze.
7: Dzień szczególny.

0: Szczególny dla gminy Lubanie i przede wszystkim wszystkich osób, które żyją z pracy właśnie na roli. Tym bardziej, że dzisiejszy dzień pokazuje, że bardzo w tym roku kapryśna bywa pogoda, co dzisiaj widzimy. I cały rok był rzeczywiście taki. Dlatego też trzeba złożyć rolnikom podziękowania, wielki szacunek za ich ciężką pracę w bardzo trudnych warunkach i ekonomicznych, bo to też trzeba o tym pamiętać i przede wszystkim też w warunkach klimatycznych, ale chleb smakuje bardzo dobrze, bo właśnie przed chwilą spróbowałem z tegorocznych zbiorów, także ja wszystkim rolnikom życzę, żeby po prostu tego chleba nie zabrakło nigdy, bo czasy mamy bardzo trudne, no i żeby ten chleb był dzielony jak najbardziej sprawiedliwie.
1: Sezon dożynkowy w pełni, dzisiaj spotykamy się z rolnikami, z mieszkańcami gminy Lubanie, kultywując piękną tradycję, skupieni wokół tego lubańskiego chleba. Cudowne wydarzenie. Uczestniczy w nim także młodzież, prezentując tam ten nasz piękny kujawski folklor. Także cieszę się, że w to piękne sobotnie popołudnie możemy być dzisiaj tutaj razem. Podziękować Bogu, rolnikom za pracę, ale także wszystkim innym pracującym w wielu innych dziedzinach życia.
2: Tegoroczna wiosna, potem lato nie były wcale łatwe dla rolników. Tym bardziej chylimy czoło przed wysiłkiem rolników, ale także chylimy czoło przed wspaniałymi działaniami w gminie Lubanie. To rzeczywiście imponujące dokonania. Co roku tu przyjeżdżam i co roku widzę, jak pięknie i wspaniale się ta gmina rozwija. Wszystkim rolnikom, wszystkim gospodyniom, wszystkim mieszkańcom gminy życzę wszystkiego dobrego, abyśmy mogli równie pogodnych nastrojach spotkać się także w przyszłym roku.
3: Dożynki w Lubaniu miały oczywiście także swoją bardziej rozrywkową część. Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na muzykę i wspólną zabawę mieszkańców.

Muzyka, koszykówka i tłumy mieszkańców. Tak Wocławek pożegnał wakacje. W sobotę 29 sierpnia Stary Rynek wypełnił się publicznością, która przyszła na finał letnich brzmień. Na scenie wystąpili Lor, Strachy na Lachy i Happy Set.

0: Pod sceną szybko zrobiło się tłoczno, a cały rynek wypełniły muzyka, śpiew i okrzyki publiczności. Dla wielu mieszkańców najważniejszym punktem wieczoru była prezentacja nowego składu Anwilu Wocławek. Kibice po raz pierwszy mogli zobaczyć w komplecie zespół, który w sezonie 2026-2027 będzie reprezentował nasz klub.
1: Kibice, szanowni wrocławianie, ja korzystam z okazji i dziękuję bardzo panu prezydentowi za wsparcie, jakie udziela temu klubowi od lat. Wsparcie, które wzrasta. Kibicuję na trybunach, jest wymagającym kibicem, ale wierzę, że w końcu ten klub, ten zespół dowiezie te wyniki, na które wszyscy czekamy i będziemy mogli cieszyć się z fajnego czerwca, bo w czerwcu rozstrzygają się wszystkie kwestie sportowe. Także bardzo dziękuję. Wiem, że pan prezydent uważa, że to jest wasze też wsparcie, wasze kibiców, wrocławian, więc tak naprawdę na ręce prezydenta, ale dla wszystkich wrocławian wielkie, wielkie podziękowania.
2: Kochani, tak dokładnie jest. Ja to przez chwilę trzymam, ale tak naprawdę to są podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, wszystkich mieszkańców, którzy kochają swój klub, kochają koszykówkę, wiedzą jak kibicować, wiedzą jak być naszym klubem na dobre i na złe i nieraz to udowadniali, a myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby zdecydowanie tego dobrego było więcej i już to złe, co było, niech zostanie za nami, więc ja trzymam, ale to każdy z was tak naprawdę ma tutaj swoją cegiełkę w tych podziękowaniach.
0: Kilka słów do swoich fanów powiedzieli również członkowie drużyny.
3: Witam wszystkich. Byłem tutaj rok temu na tej scenie i było was dużo, ale w tym roku wydaje mi się, że was jeszcze więcej jest i bardzo mnie to cieszy. Nasza drużyna miała już okazję poczuć nieco dopingu na treningu, a widząc was tutaj dzisiaj, na pewno jest to budujące i jak podpisywaliśmy dla was te pocztówki, rozdawaliśmy autografy, to troszeczkę się podpytałem chłopaków i mówią, że tutaj naprawdę czuć tych kibiców, że to jest jedna z największych takich fanbase'ów, gdzie grali, w jakim klubie byli. Więc tak samo jak my, członkowie całej drużyny, czujemy podekscytowanie nadchodzącym sezonem, tak samo widać, że też nie możecie się doczekać i będziemy mieli najbliższą okazję się spotkać na Kasztelan Cup. Więc do zobaczenia, wspierajcie nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni tym sezonem.
0: Wocławek pożegnał wakacje muzyką, sportem i wspólną zabawą. Były koncerty, była prezentacja nowego Anwilu i przede wszystkim tłumy mieszkańców. Nowy sezon jeszcze się nie rozpoczął, ale kibice już pokazali, że drużyna może liczyć na ich wsparcie.
4: Anwil Wocławek 2026-2027 przed wami. Wielkie brawa dla nich.

0: Ostatnio informowaliśmy o remoncie szkoły w Więsławicach. Nie jest to jedyna inwestycja w gminie Kowal. Prace są również prowadzone w placówce w Grabkowie. Władze gminy przygotowują się także do remontów budynków ochotniczych straży pożarnych. Ich rola w zabezpieczaniu i funkcjonowaniu lokalnych społeczności jest bardzo duża.
1: Jesteśmy w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy na remont w Grabkowie. Tutaj też pozyskaliśmy środki z zewnątrz i jeszcze w tym roku cały budynek ochotniczej straży pożarnej zostanie odnowiony. Razem z wyposażeniem i z taką częścią przeznaczoną dla orkiestry dętej w Grabkowie. Także na dniach będziemy ogłaszali przetarg i wybierali wykonawcę. Jak również pozyskaliśmy środki w ramach ochrony i obrony ludności. I tutaj wszystkie cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie gminy Kowal, czyli OSP Grabkowo, OSP Rakutowo, OSP Strzały i OSP Goła,

0: Drzewo zostaną wyposażone w nowe bramy wjazdowe, garażowe. Dodatkowo w Gołaszewie zostanie utwardzony teren, bo tam wyznaczyliśmy miejsce takiej zbiórki w razie jakiegoś zagrożenia. To duży plac zostanie między remizą strażacką a naszym garażem Ochotniczej Straży Pożarnej. Zostanie utwardzony i przystosowany do takiego miejsca zbiórki. To jest takie na sito, które będziemy robili i wybierali wykonawcę, ale jeszcze w tym roku również remont drogi w Grodztwie 300 metrów, też wykonawca będzie musiał zostać wybrany w tym roku i ta inwestycja będzie musiała zostać wykonana w tym roku. I jesteśmy przed postępowaniem na około 2 km drogi w miejscowości Przydatki Gołaszewskie. Tutaj dla lokalnych mieszkańców to jest od cmentarza w Kowalu w dół do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tam jest prawie 2 kilometry, ale tu już realizacja wiosną przyszłego roku, natomiast umowa będzie podpisana w tym roku.
1: Ochotnicza Straż Pożarna to lokalna jednostka ratowniczo-gaśnicza składająca się z ochotników z danej społeczności, którzy poświęcają swój czas i energię na ochronę ludzi oraz mienia przed zagrożeniami pożarowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. Komfort i warunki ich pracy są bardzo ważne dla sprawnego niesienia pomocy. Szkoły są już gotowe na przyjęcie uczniów. Rodzice kończą kompletowanie wyprawek dla swoich dzieci. Nowy rok szkolny przyniesie kolejne zmiany. Jedną z nich jest zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. Telefon można wyciągnąć, jeżeli pozwala na to nauczyciel, gdy wymaga tego stan zdrowia ucznia w sytuacjach nagłych, np. kontakt z rodzicem lub przy zagrożeniu życia i mienia. Na tym nie koniec zmian. Kolejne obejmą szkolne stołówki. Od 1 września w szkolnych stołówkach i przedszkolach w całej Polsce będą obowiązywały nowe, bardziej restrykcyjne zasady żywienia dzieci i młodzieży.
2: Od 1 września dzieci, które są zapisane na obiady, będą korzystali zupełnie z nowego menu, tak zwana dieta planetarna, co oznacza, że będzie więcej płodów ziemi, czyli więcej roślin strączkowych, owoców i warzyw, ale też takich, które też budowanie takich nawyków, które są związane z ochroną środowiska. I też co ważne, że oprócz tej zmiany w diecie, też zachęcenie do kupowania produktów od lokalnych wytwórców, co również cieszy, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście nasz region może się poszczycić dobrej jakości produktami. Stąd też przy zakupach myślę, że też osoby, które to dokonują w szkołach czy w przedszkolach, będą również z tego korzystały. Nowy jadłospis, nawet nie dieta, tylko nowy jadłospis. Mniej soli, mniej smażonych rzeczy, chyba 2 razy w tygodniu maksymalnie. Mniej również cukru w potrawach, mniej przetworzonych potraw, czyli na przykład nie kompot słodki, ale bardziej bazowanie na korzystaniu z wody. Skoro mamy kranówkę dobrą, czy mamy wody, dostęp do wód mineralnych, można również z tego skorzystać. Będą w jadłospisie potrawy również na bazie nie mięsa, ale również takich roślinnych produktów, co też jest ukłonem w stronę dzieci pozostających na diecie wegetariańskiej albo takich, które na przykład nie tolerują niektórych produktów.
1: Główną przyczyną wprowadzonych zmian jest walka z nadwagą i otyłością u dzieci. Nowe normy limitują ilość cukru w posiłkach i napojach. Kolejne zmiany dotyczą szkolnych dzwonków. Chodzi o ograniczenie wszechobecnego hałasu na korytarzach, co poprawia komfort psychiczny uczniów i nauczycieli.
2: Pomyśleliśmy sobie wspólnie z dyrektorami, bo jeszcze przed wakacjami konsultowaliśmy się z nimi. Jeszcze wcześniej w ramach działającego w naszym mieście specjalistycznego Centrum Edukacji Włączającej podczas jednej z konferencji też zadałam takie pytanie psychologom, pedagogom i specjalistom z różnych szkół z Włocławka, którzy się zebrali na tym spotkaniu, co oni na to, gdybyśmy podjęli taką decyzję, że rezygnujemy z dzwonków, albo to będą zamiennie melodyjki, albo generalnie ciche dzwonki. Rzeczywiście spotkało się to z dużą aprobatą, z aplauzem. Włocławek powinien być, jest miastem dostępnym, a jak zawsze na początku roku mówimy, że w naszej włocławskiej edukacji jest miejsce dla każdego dziecka. I chcemy też włączyć dzieci, które są nieneurotypowe, dla których dźwięki, które możemy usunąć, też powodują niepotrzebne.

0: potrzebny stres, stąd też wychodząc naprzeciw takiej grupie, rosnącej grupie dzieci z nieneurotypowych, ale z drugiej strony też nauczyciele na ważną rzecz mi wskazali, że dzięki temu, że w szkole, w klasie cały czas patrzą na zegarek razem z wychowawczynią czy z osobą, z nauczycielem prowadzącym zajęcia, uczą się też dyscypliny, czasu, uczą się w ogóle na zegarku, jak te godziny nazywać i postrzegać. Bardzo dobra rzecz, dlatego że wiele razy zdarzało się, że podczas egzaminu ósmoklasisty niektórzy mieli z tym problem. Nie wiedzieli, ile to jest kwadrans po 10, czy za 15, 12.
1: Zmiany pojawią się w podstawie programowej. Czy zostaną dobrze przyjęte przez uczniów i rodziców? Tego dowiemy się w trakcie roku szkolnego. Miniony weekend był jednocześnie ostatnim weekendem wakacji. Na drogach pojawił się wzmożony ruch. Służby kontrolowały, czy kierowcy są trzeźwi, a ich pojazdy w pełni sprawne. Tylko w piątek mundurowi zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujących.
2: Przez ten czas wrocławscy policjanci odnotowali na drogach miasta i powiatu 13 zdarzeń drogowych. Na szczęście wszystkie te zdarzenia okazały się kolizjami. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń i nie było poważnych uszkodzeń mienia. Policjanci również przez ten weekend sprawdzali trzeźwość kierujących. W piątek przeprowadzili działania stop braworowej jeździe ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym rowerzystów. No i niestety w piątek przez cały dzień wrocławscy policjanci ujawnili 5 nietrzeźwych rowerzystów. Niechlubnym rekordzistą okazał się mieszkaniec miejscowości Mozerowo, gdzie został zatrzymany i tu okazało się, że 51-latek miał w organizmie 1,6 promila alkoholu. Przypominamy o tym, że jazda w stanie nietrzeźwości rowerem jest zagrożona karą grzywny nawet do 2,5 tysiąca złotych, a jeżeli sprawa trafi do sądu, to nawet może taka osoba liczy się z konsekwencjami wyższej grzywny, która może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.
1: Od wtorku policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi będą patrolowali okolice szkół. Mundurowi apelują o zachowanie szczególnej czujności w pobliżu przejść dla pieszych. Weekend był również pracowity dla strażaków z naszego regionu. Grupa ratownictwa wodnego z PSP we Wrocławku została zadysponowana na jezioro Chełmickie. W wodzie znajdowało się ciało mężczyzny w wieku około 60 lat.
3: 27 interwencji strażaków z powiatu łotewskiego i z miasta Włosowek. Mimo tego, że to końcówka wakacji, wzmożony ruch na drogach, ten ruch intensywny, ale w miarę bezpieczny. Mieliśmy jedno zdarzenie na terenie miasta Włosowek, gdzie doszło do kolizji pojazdów, w którym to ucierpiał 62-letni mężczyzna. Natomiast cieszymy się bardzo, że nie mieliśmy tych zdarzeń gdzieś na drogach, w których to, czy to na autostradzie A1, czy to drodze 91, odbył się intensywny ruch w związku z zakończeniem wakacji i powrotem z wypoczynku naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o pożary, mieliśmy dwa zdarzenia, to takie drobne zdarzenia, w których to paliły się trawy na nieużytkach. Natomiast w związku z tymi opadami deszczu intensywnymi, po duchami silnego wiatru, sporo jeszcze interwencji związanych z usuwaniem klonarów drzew, które tarasowały jezdnie i chodniki.
1: W nocy z niedzieli na poniedziałek służby zostały zaalarmowane, że na stopniu wodnym znajduje się mężczyzna w kryzysie emocjonalnym. Na miejsce udali się strażacy, ratownicy WOPR, a także policjanci i ratownicy medyczni. Funkcjonariuszom udało się uratować 42-latka.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Przywitajmy prezesa klubu koszykówki Włocławek Huberta Heymana. Hubert.
1: Drodzy kibice, szanowni włocławianie, ja korzystam z okazji i dziękuję bardzo panu prezydentowi za wsparcie, jakie udziela temu klubowi od lat. Wsparcie, które wzrasta. Kibicuję na trybunach, jest wymagającym kibicem, ale wierzę, że w końcu ten klub, ten zespół dowiezie te wyniki, na które wszyscy czekamy i będziemy mogli cieszyć się z fajnego czerwca, bo w czerwcu rozstrzygają się wszystkie kwestie sportowe. Także bardzo dziękuję. Wiem, że pan prezydent uważa, że to jest wasze też wsparcie, wasze kibiców włocławian, więc tak naprawdę na ręce prezydenta, ale dla wszystkich włocławian wielkie, wielkie podziękowania.
0: Kochani, tak dokładnie jest. Ja to przez chwilę trzymam, ale tak naprawdę to są podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, wszystkich mieszkańców, którzy kochają swój klub, kochają koszykówkę, wiedzą jak kibicować, wiedzą jak być naszym klubem na dobre i na złe i nieraz to udowadniali, a myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby zdecydowanie tego dobrego było więcej i już to złe, co było, niech zostanie za nami, więc ja trzymam, ale to każdy z was tak naprawdę ma tutaj swoją cegiełkę w tych podziękowaniach i mam nadzieję, albo dobra, nie powiem, wszyscy wiemy, co mam na myśli, że w przyszłym roku ta rama będzie wzbogacona o coś jeszcze, ale nie powiem, żeby nie zapeszać, więc mam nadzieję, że się spotkamy w tym samym miejscu z ubogaconą ramą za rok. Dziękuję bardzo.
2: Moi drodzy, czekamy tutaj na znak sygnału, czy już może...

Możemy rozpoczynać prezentację, bo jak widzicie na naszej scenie mnóstwo instrumentów i musimy tę scenę troszeczkę przygotować do wejścia zawodników, żeby mogli nam się tutaj zmieścić. No to co, to może tradycyjnie na rozgrzewkę, zanim zawodnicy wejdą na scenę, to dajcie im znać, że tu jesteście. To ja was tradycyjnie zapytam, kto wygra mecz? Kto? To? No właśnie, gardła już rozgrzane, można śpiewać, proszę bardzo. Fizjoterapeutka Julia Baranowska. Trener przygotowania motorycznego Łukasz Orzechowski. Kierownik zespołu Filip Brylski. No tak, Filip zbiera jak zawsze zasłużone brawa. Nowy człowiek w drużynie, dyrektor sportowy Leo Derike. A także asystent trenera Ahmed Pasalić. Przy okazji pozdrawiamy będącego na meczach reprezentacji Polski drugiego asystenta Marcina Woźniaka. Wielkie brawa dla niego. Niech usłyszy te wielkie brawa. A teraz zapraszamy tego, który tę drużynę stworzył, zmontował i będzie ją trenował. Przed wami Wedran Moskic. Niezwykle energetyczny, uśmiechnięty, zawsze swoją drużynę motywujący, co mogliśmy oglądać podczas pierwszego sparingu. A teraz już pora poznać tych, którzy w tym roku będą dla was biegać po parkiecie Hali Mistrzów, gryźć parkiet i walczyć z rywalami o każdy jego centymetr. Wyczytam ich w takiej kolejności, z jakimi numerami będą grać na parkiecie. A z numerem 0 zagra skrzydłowy z Belgii, mierzący 208 cm wzrostu, Hans van Veen. Z numerem 1 zagra najmłodszy w tym roku w drużynie, 18-letni, mierzący 208 cm, Wiktor Cześko. Numer 2 na koszulce nosił będzie rzucający obrońca ze Stanów Zjednoczonych, 27-letni zawodnik, mierzący 191 cm wzrostu, Josiah Strong. Walka o piłki trwa, a my zapraszamy zawodnika, który Toruń zamienił na Włocławek. W zeszłym sezonie był twardym piernikiem, a teraz razem ze swoimi kolegami będzie te twarde pierniki próbował jako rottweiler pogryźć. Numer 4, 197 cm wzrostu, 27 lat, Mateusz Szlachetka. Kolejny zawodnik to Amerykanin, który będzie grał na pozycji pierwszego centra w naszej drużynie. 203 cm wzrostu, 31 lat i numer 5 na koszulce, Leonard Freeman. Kolejny zawodnik to także gracz, który przywędrował do Włocławka z Torunia, ale wcześniej grał w wielu klubach w naszym kraju. Znacie go na pewno doskonale, ma 31 lat i mierzy 192 cm wzrostu. Numer 7, Adam Bręk. I to jest sposób na to, jak zdobyć największą owację. Adam Bręk. A teraz zapraszamy gracza, który grał będzie z numerem 8. Gra na niskim skrzydle, ma 197 cm wzrostu i 24 lata. Już grał w zeszłym sezonie w polskiej lidze koszykówki. Ze Słupska przenosi się do Włocławska. Samuel Heinz Junior.

0: kolejny zawodnik, to kolejny Polak w naszym zespole. Skrzydłowy, ma 204 cm wzrostu i 27 lat. Nazywa się Wójcik. Szymon Wójcik! Numer 9 na koszulce. A kolejny gracz ma numer 11 i to jest jego kolejny sezon w barwach Anwilu Włocławek. Dorasta razem z tą drużyną i na pewno przywitacie go wielkimi brawami. Przed wami Bartosz Łazarski! Kolejna piłka poleciała do was, kolejna piłka jest już u publiczności, a my zapraszamy kolejnego zawodnika, kolejnego wysokiego zawodnika. 206 cm wzrostu, 34 lata, no najstarszy w drużynie, ale też najbardziej doświadczony w barwach Anwilu, bo to jego czwarty sezon będzie w drużynie z Włocławka. Przed wami numer 16, Dawid Słupiński! Dawid Słupiński jest już z nami. Zostało ich jeszcze dwóch. Teraz pora na tego, który będzie prawą ręką trenera. Pora na tego, który będzie prowadził grę drużyny Anwilu Włocławek. Zna polską ligę doskonale, bo ma już w niej zdobyty tytuł wicemistrza Polski i srebrny medal. Teraz będzie chciał powtórzyć ten sukces, a może zrobić coś więcej. 180 cm wzrostu, 31 lat, pochodzi z Belgii, a nazywa się Manu Lecomte! I został nam jeszcze jeden zawodnik. Ma numer 24. Jako ostatni dołączył do drużyny naszej włocławskiej w tym sezonie z zawodników zagranicznych. Na co dzień gra na pozycji rzucającego obrońcy. Ma 195 cm wzrostu. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i ma 26 lat. Jack Forrest! Tak właśnie prezentuje się drużyna Anwilu Włocławek na ten sezon. Wielkie brawa dla nich, moi drodzy. Niech usłyszą wasze wsparcie. Niech usłyszą, że właśnie dla nich, między innymi dzisiaj tutaj się na scenie pojawiliście. A ja chciałem teraz o zabranie głosu poprosić tego najbardziej doświadczonego, Dawida Słupińskiego. Dawid, myślę, że będziesz wyrazicielem tego wszystkiego, co ta drużyna może Włocławkowi w tym sezonie dać.
1: Byłem tutaj rok temu na tej scenie i było was dużo, ale w tym roku wydaje mi się, że was jeszcze więcej jest i bardzo mnie to cieszy. Nasza drużyna miała już okazję poczuć nieco dopingu na treningu, a widząc was tutaj dzisiaj, na pewno jest to budujące i jak podpisywaliśmy dla was te pocztówki, rozdawaliśmy autografy, to troszeczkę się podpytałem chłopaków i mówią, że tutaj naprawdę czuć tych kibiców, że to jest jedna z największych takich fanbase'ów, gdzie grali, w jakim klubie byli. Więc tak samo jak my, członkowie całej drużyny, czujemy podekscytowanie nadchodzącym sezonem, tak samo widać, że też nie możecie się doczekać i będziemy mieli najbliższą okazję się spotkać na Kasztelan Cup, więc do zobaczenia, wspierajcie nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni tym sezonem.
0: Razem z nimi zaśpiewamy tę piosenkę, która często się w hali mistrzów podczas rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki nie tylko pojawia. Tę piosenkę, która stała się nieoficjalnym hymnem naszego klubu. Mój jest ten kawałek podłogi. Jeśli mamy, to poproszę. Za chwileczkę możecie śpiewać razem z nimi. Ja mam zacząć śpiewać. No dobrze.

za chwileczkę. W ogólnie z głośników ta piosenka, która przez cały sezon będzie towarzyszyć kibicom siedzącym, klubowi kibica siedzącemu w nowym miejscu.

się będzie przez cały sezon 2026-2027. To co, jeszcze jedna zwrotka?

tę piosenkę. Adam Brink, to będzie chyba on tutaj królował, jeśli chodzi o śpiewy w szatni. Moi drodzy, Happy Włocławek 2026-2027 przed wami. Wielkie

bardzo dziękujemy naszej drużynie. Bardzo dziękujemy trenerom, zawodnikom, całemu sztabowi. Dziękujemy też naszym władzom kochanym, które gościły razem z nami na scenie. A was, moi drodzy, zapraszamy już w najbliższy piątek do 18 na pierwszy oficjalny mecz nowego sezonu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a

0: Zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność. Planuj

0: Co z jedzeniem?
1: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
0: Dzieci nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przy włocławskich szkołach nadal mają pojawiać się tak zwane agatki, czyli osoby dbające o bezpieczeństwo dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię. Zmienić ma się jednak sposób organizacji ich pracy. Radni Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że osoby, które dotychczas pełniły tę funkcję, nie będą już pracować przy szkołach. Podczas konferencji prasowej apelowali o zmianę tej decyzji.
1: Przed sześcioma szkołami, przed sześcioma zespołami są tak zwane agatki, czyli osoby, które mają przeprowadzać dzieci na drugą stronę ulicy, blisko szkoły, w szczególnie niebezpiecznych miejscach. I okazuje się, że te osoby, które pracowały do tej pory jako tak zwane agatki, nie będą od 1 września świadczyć tychże usług. Miasto podziękowało za tą współpracę i to jest bardzo niepokojące. Po pierwsze, martwimy się o kwestię związaną z bezpieczeństwem dzieci w obszarach tychże przedszkoli, w tychże szkół i zespołów, a po drugie też to jest związane z połączeniem wcześniejszych również szkół w zespoły. Wtedy opowiedziano nam, że nikt nie straci pracy, a dzisiaj okazuje się, że te 6 osób podziękowano im za współpracę i od 1 września nie będą miały swojego miejsca. Wystąpienie jednego z panów radnych z Lewicy, który mówił, że trzeba oszczędzać na oświacie, trzeba oszczędzać w wielu obszarach, tylko pamiętajmy, że życie i zdrowie ludzkie nie powinno podlegać pod oszczędności, bo to nie są cyferki, tylko to jest konkretny byt ludzki.
0: Radni przekonują, że bezpieczeństwo dzieci przy szkołach powinno być priorytetem i pytają, dlaczego zrezygnowano z dotychczasowego rozwiązania.
2: Nie można oszczędzać na dzieciach, na edukacji. Razem z panem radnym Andrzejem Gołębieskim wystosowaliśmy kilka interpelacji w sprawie przewodników dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, opiekunów dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Otóż informacja ostatnia, jaka wpłynęła, jest taka, że z tych nowo powstałych zespołów szkolno-przedszkolnych, w których zapewniano nas na sesji, która dotyczyła utworzenia tych zespołów, że nie będzie redukcji etatów, będą oddelegowani pracownicy do obsługi właśnie dzieci i młodzieży. Więc nasze pytanie jest tak, czy nas wtedy okłamano, że te etaty będą utrzymane na tamtym poziomie, bo wynika stąd, że redukuje się etaty 6 takim osobom w mieście po to, żeby pracownicy szkoły te etaty utrzymali. Problem jest taki, że osoby, które pracowały dotychczas w funkcji tak zwanych stopek czy agatek, są osobami przeszkolonymi, doświadczonymi, lubianymi przez dzieci. Dzieci im ufają. Nie tylko pomagają dzieciom w przechodzeniu przez przejścia dla pieszych, bo to jest taka oczywista funkcja, ale ponieważ są to zazwyczaj kobiety, są bardzo empatyczne, obserwują dzieci, dbają o ich bezpieczeństwo, ale także w innym aspekcie. Przekazano nam takie informacje, że obserwują niestety aktywność osób pedofilskich i zgłaszają takie sytuacje odpowiednim służbom. Też zwracają uwagę na pewne nieprawidłowości w rodzinach, jeżeli opiekun jest na przykład nietrzeźwy. Także chylę czoła przed takimi osobami, że z takim zaangażowaniem, z taką empatią pracowały do tej pory na rzecz dzieci i młodzieży, że tak jak mówię, na dzieciach nie wolno oszczędzać. My we Włocławku nie możemy sobie na to pozwolić. Także apeluję o to, ażeby te osoby zostały przywrócone na swoich stanowiskach pracy.
0: Inaczej sprawę przedstawia włocławski ratusz. Urzędnicy zapewniają, że agatki przy szkołach nadal będą. Zmieni się natomiast sposób organizacji tego zadania. Od teraz decyzję o tym, kto będzie pełnił tę funkcję, mają podejmować dyrektorzy poszczególnych placówek. Pracownicy szkół, którzy będą zajmować się przeprowadzaniem dzieci przez jezdnię, mają również przechodzić odpowiednie szkolenia.
3: Chociażby w ostatnim roku, że panie pracowały 3 miesiące za pieniądze Państwowego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast 1 miesiąc finansowało to miasto. Z tym, że niestety tam w regulaminie tej pracy był jeszcze taki trudny moment 30-dniowego odpoczynku od pracy, zgodnie z tym, że były to roboty publiczne, ten 30-dniowy odpoczynek po jednej, a między drugą

0: umową, co powodowało, że chociażby w ubiegłym roku w ciągu jednego miesiąca no nie mieliśmy możliwości nadzorować tego przeprowadzania dzieciaki przez trudne miejsca przy szkołach. I te umowy były to dwie umowy po 4 miesiące. Te umowy skończyły się dla pań w ubiegłym roku, w ubiegłym roku szkolnym, bo jutro już nowy rok szkolny, ale to jeszcze trwający w tym roku w czerwcu. I taka decyzja, aby dyrektorzy wśród swoich pracowników znaleźli kogoś, kto mógłby pełnić tę rolę kierowania ruchem. I WORD organizuje takie kursy. Te kursy są jednodniowe, one kosztują dokładnie 330 zł i dyrektorzy mogą desygnować osoby, które będą chcieli spośród swoich pracowników, czy to myślę, że będą to pracownicy obsługi lub pracownicy administracji, to już jest w gestiach dyrektorów placówek i wtedy w ramach swoich obowiązków będą te obowiązki pełnić. Przypomnę, jest to obowiązek kierowania ruchem, bo to nie tylko dotyczy to chociażby tych słynnych, które u nas we Wrocławku nazywają się agatkami, ale to również bardzo ważna i istotny element organizacji rajdów pieszych, wycieczek rowerowych, gdzie osoby mające takie właśnie certyfikaty będą mogły pomagać dyrektorom szkoły przy organizowaniu tego typu wymarszów czy wyjazdów. Ten certyfikat ważny jest 5 lat.
1: Czyli dzieci nadal mają być przeprowadzane przez agatki, ale za organizację ich pracy będą teraz odpowiadać poszczególne szkoły.

0: To było święto rolników, ale także podsumowanie sezonu, które dla wielu gospodarzy nie należał do łatwych. Dożynki w Lubaniu rozpoczęły się tradycyjnie od podziękowania za tegoroczne plony.
1: To, co produkuje rolnik, jest codziennie na naszych stołach. To jest pożywienie, dzięki któremu żyjemy i to jest dla nas najważniejsze, aby docenić pracę rolnika. Przede wszystkim jego mozolną pracę, jego poświęcenie, ogromne zaangażowanie. To jest praca od świtu do nocy, która wymaga naprawdę dużego trudu. Więc chcemy dzisiaj im podziękować, ukłonić się nisko i przede wszystkim okazać bardzo dużo szacunku dla ich pracy.
2: Ten rok nie był łatwy dla rolników, prawda?
1: Nie był łatwy, to już jest kolejny rok niełatwy dla rolnika, ponieważ ceny produktów rolnych są zbyt niskie, a ceny produkcji są zbyt wysokie. Więc niestety rolnicy muszą się borykać z wieloma problemami, z wieloma trudnościami, przede wszystkim finansowymi, ale również trudnościami spowodowanymi pogodą, a przede wszystkim anomaliami pogodowymi. Bo znowu w tym roku były ujemne skutki przezimowania, była susza, deszcz nie padał wtedy, kiedy powinien padać, czyli wiosną, czyli rolnicy musieli zaorać kukurydzę, siać od nowa. To jest bardzo trudne i ta opłacalność jest coraz mniejsza w rolnictwie.
0: W tym roku rolnicy musieli mierzyć się między innymi z suszą i wiosennymi przymrozkami. Do tego dochodziły wysokie koszty produkcji i niepewność, czy sprzedaż plonów pozwoli pokryć wszystkie wydatki.
3: Plony były bardzo niezadowalające, była to 1/4 wydajności. To dotknęła nas susza, ceny też mamy jakie mamy, no ale nic, no nie, trzeba głowa do góry, jakoś to będzie.
2: A proszę nam powiedzieć, czym się zajmujecie w takim razie? No co?
3: My głównie prowadzimy gospodarstwa warzywnicze, także uprawiamy ziemniaki, cebulę, warzywa, buraczki.
4: Ja również z mężem, przede wszystkim warzywa, pomidor, marchew i burak.
5: Ja bym chciała zapytać, czego możemy życzyć rolnikom?
3: Dużo sił. I powodzenia.
4: Powodzenia. I oby było lepiej, a nie gorzej.
3: Dokładnie. I zdrowia przede wszystkim.
0: O tym, jak ważne i wymagające jest praca rolników podczas dożynek, mówili także zaproszeni goście. Podkreślali, że bez gospodarzy, którzy każdego dnia pracują na swoich polach, nie byłoby chleba na naszych stołach.
6: To jest bardzo dobra okazja, żeby też przypomnieć, jak ogromną rolę dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego odgrywają rolnicy, że dzięki nim mamy na co dzień co położyć na naszych stołach. I przypomnieć sobie właśnie, że ta żywność pochodzi z tej ciężkiej pracy rolnika, a przy okazji życzyć im wszystkiego, co najlepsze.
7: Dzień szczególny dla gminy Lubanie i przede wszystkim wszystkich osób, które żyją z pracy właśnie na roli. Tym bardziej, że dzisiejszy dzień pokazuje,

0: wątpię, że bardzo w tym roku kapryśna bywa pogoda, co dzisiaj widzimy. I cały rok był rzeczywiście taki. Dlatego też trzeba złożyć rolnikom podziękowania, wielki szacunek za ich ciężką pracę w bardzo trudnych warunkach i ekonomicznych, bo to też trzeba o tym pamiętać, i przede wszystkim też w warunkach klimatycznych. Ale chleb smakuje bardzo dobrze, bo właśnie przed chwilą spróbowałem z tegorocznych zbiorów, także ja wszystkim rolnikom życzę, żeby po prostu tego chleba nie zabrakło nigdy, bo czasy mamy bardzo trudne, no i żeby ten chleb był dzielony jak najbardziej sprawiedliwie.
1: Sezon dożynkowy w pełni, dzisiaj spotykamy się z rolnikami, z mieszkańcami gminy Lubanie, kultywując piękną tradycję, skupieni wokół tego lubańskiego chleba. Cudowne wydarzenie, uczestniczy w nim także młodzież, prezentując tam ten nasz piękny kujawski folklor, także cieszę się, że w to piękne sobotnie popołudnie możemy być dzisiaj tutaj razem. Podziękować Bogu, rolnikom za pracę, ale także wszystkim innym pracującym w wielu innych dziedzinach życia.
2: Tegoroczna wiosna, potem lato nie były wcale łatwe dla rolników. Tym bardziej chylimy czoło przed wysiłkiem rolników, ale także chylimy czoło przed wspaniałymi działaniami w gminie Lubanie. To rzeczywiście imponujące dokonania. Co roku tu przyjeżdżam i co roku widzę, jak pięknie i wspaniale się ta gmina rozwija. Wszystkim rolnikom, wszystkim gospodyniom, wszystkim mieszkańcom gminy życzę wszystkiego dobrego, abyśmy mogli równie pogodnych nastrojach spotkać się także w przyszłym roku.
3: Dożynki w Lubaniu miały oczywiście także swoją bardziej rozrywkową część. Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na muzykę i wspólną zabawę mieszkańców.

Muzyka, koszykówka i tłumy mieszkańców. Tak Wocławek pożegnał wakacje. W sobotę 29 sierpnia Stary Rynek wypełnił się publicznością, która przyszła na finał letnich brzmień. Na scenie wystąpili Lor, Strachy na Lachy i Happy Set.

0: Pod sceną szybko zrobiło się tłoczno, a cały rynek wypełniły muzyka, śpiew i okrzyki publiczności. Dla wielu mieszkańców najważniejszym punktem wieczoru była prezentacja nowego składu Anwilu Wocławek. Kibice po raz pierwszy mogli zobaczyć w komplecie zespół, który w sezonie 2026-2027 będzie reprezentował nasz klub.
1: Kibice, szanowni włocławianie, ja korzystam z okazji i dziękuję bardzo panu prezydentowi za wsparcie, jakie udziela temu klubowi od lat. Wsparcie, które wzrasta. Kibicuje na trybunach, jest wymagającym kibicem, ale wierzę, że w końcu ten klub, ten zespół dowiezie te wyniki, na które wszyscy czekamy i będziemy mogli cieszyć się z fajnego czerwca, bo w czerwcu rozstrzygają się wszystkie kwestie sportowe. Także bardzo dziękuję. Wiem, że pan prezydent uważa, że to jest wasze też wsparcie, wasze kibiców włocławian, więc tak naprawdę na ręce prezydenta, ale dla wszystkich włocławian wielkie, wielkie podziękowania.
2: Kochani, tak dokładnie jest. Ja to przez chwilę trzymam, ale tak naprawdę to są podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, wszystkich mieszkańców, którzy kochają swój klub, kochają koszykówkę, wiedzą jak kibicować, wiedzą jak być naszym klubem na dobre i na złe i nieraz to udowadniali, a myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby zdecydowanie tego dobrego było więcej i już to złe, co było, niech zostanie za nami, więc ja trzymam, ale to każdy z was tak naprawdę ma tutaj swoją cegiełkę w tych podziękowaniach.
0: Kilka słów do swoich fanów powiedzieli również członkowie drużyny.
3: Witam wszystkich. Byłem tutaj rok temu na tej scenie i było was dużo, ale w tym roku wydaje mi się, że was jeszcze więcej jest i bardzo mnie to cieszy. Nasza drużyna miała już okazję poczuć nieco dopingu na treningu, a widząc was tutaj dzisiaj, na pewno jest to budujące i jak podpisywaliśmy dla was te pocztówki, rozdawaliśmy autografy, to troszeczkę się podpytałem chłopaków i mówią, że tutaj naprawdę czuć tych kibiców, że to jest jedna z największych takich fanbase'ów, gdzie grali, w jakim klubie byli. Więc tak samo jak my, członkowie całej drużyny, czujemy podekscytowanie nadchodzącym sezonem, tak samo widać, że też nie możecie się doczekać i będziemy mieli najbliższą okazję się spotkać na Kasztelan Cup. Więc do zobaczenia, wspierajcie nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni tym sezonem.
0: Wocławek pożegnał wakacje muzyką, sportem i wspólną zabawą. Były koncerty, była prezentacja nowego Anwilu i przede wszystkim tłumy mieszkańców. Nowy sezon jeszcze się nie rozpoczął, ale kibice już pokazali, że drużyna może liczyć na ich wsparcie.
4: Anwil Wocławek 2026-2027 przed wami. Wielkie brawa!

0: Ostatnio informowaliśmy o remoncie szkoły w Więsławicach. Nie jest to jedyna inwestycja w gminie Kowal. Prace są również prowadzone w placówce w Grabkowie. Władze gminy przygotowują się także do remontów budynków ochotniczych straży pożarnych. Ich rola w zabezpieczaniu i funkcjonowaniu lokalnych społeczności jest bardzo duża.
1: Jesteśmy w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy na remont w Grabkowie. Tutaj też pozyskaliśmy środki z zewnątrz i jeszcze w tym roku cały budynek ochotniczej straży pożarnej zostanie odnowiony razem z wyposażeniem i z taką częścią przeznaczoną dla orkiestry dętej w Grabkowie. Także na dniach będziemy ogłaszali przetarg i wybierali wykonawcę. Jak również pozyskaliśmy środki w ramach ochrony i obrony ludności i tutaj wszystkie cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie gminy Kowal, czyli OSP Grabkowo, OSP Rakutowo, OSP Strzały i OSP Gołaszewo, zostaną wyposażone w nowe bramy wjazdowe, garażowe. Dodatkowo w Gołaszewie zostanie utwardzony teren, bo tam wyznaczyliśmy miejsce

0: takiej zbiórki w razie jakiegoś zagrożenia, to duży plac zostanie między remizą strażacką a naszym garażem Ochotniczej Straży Pożarnej, zostanie utwardzony i przystosowany do takiego miejsca zbiórki. To jest takie na sito, które będziemy robili i wybierali wykonawcę, ale jeszcze w tym roku również remont drogi w Grodztwie 300 metrów, też wykonawca będzie musiał zostać wybrany w tym roku i ta inwestycja będzie musiała zostać wykonana w tym roku. I jesteśmy przed postępowaniem na około 2 km drogi w miejscowości Przydatki Gołaszewskie. Tutaj dla lokalnych mieszkańców to jest od cmentarza w Kowalu w dół do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tam jest prawie 2 kilometry, ale tu już realizacja wiosną przyszłego roku, natomiast umowa będzie podpisana w tym roku.
1: Ochotnicza Straż Pożarna to lokalna jednostka ratowniczo-gaśnicza, składająca się z ochotników z danej społeczności, którzy poświęcają swój czas i energię na ochronę ludzi oraz mienia przed zagrożeniami pożarowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. Komfort i warunki ich pracy są bardzo ważne dla sprawnego niesienia pomocy. Szkoły są już gotowe na przyjęcie uczniów. Rodzice kończą kompletowanie wyprawek dla swoich dzieci. Nowy rok szkolny przyniesie kolejne zmiany. Jedną z nich jest zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. Telefon można wyciągnąć, jeżeli pozwala na to nauczyciel, gdy wymaga tego stan zdrowia ucznia w sytuacjach nagłych, np. kontakt z rodzicem lub przy zagrożeniu życia i mienia. Na tym nie koniec zmian. Kolejne obejmą szkolne stołówki. Od 1 września w szkolnych stołówkach i przedszkolach w całej Polsce będą obowiązywały nowe, bardziej restrykcyjne zasady żywienia dzieci i młodzieży.
2: Od 1 września dzieci, które są zapisane na obiady, będą korzystali zupełnie z nowego menu, tak zwana dieta planetarna, co oznacza, że będzie więcej płodów ziemi, czyli więcej roślin strączkowych, owoców i warzyw, ale też takich, które też budowanie takich nawyków, które są związane z ochroną środowiska. I też co ważne, że oprócz tej zmiany w diecie, też zachęcenie do kupowania produktów od lokalnych wytwórców, co również cieszy, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście nasz region może się poszczycić dobrej jakości produktami. Stąd też przy zakupach myślę, że też osoby, które to dokonują w szkołach czy w przedszkolach, będą również z tego korzystały. Nowy jadłospis, nawet nie dieta, tylko nowy jadłospis. Mniej soli, mniej smażonych rzeczy, chyba 2 razy w tygodniu maksymalnie. Mniej również cukru w potrawach, mniej przetworzonych potraw, czyli na przykład nie kompot słodki, ale bardziej bazowanie na korzystaniu z wody. Skoro mamy kranówkę dobrą, czy mamy wody, dostęp do wód mineralnych, można również z tego skorzystać. Będą w jadłospisie potrawy również na bazie nie mięsa, ale również takich roślinnych produktów, co też jest ukłonem w stronę dzieci pozostających na diecie wegetariańskiej albo takich, które na przykład nie tolerują niektórych produktów.
1: Główną przyczyną wprowadzonych zmian jest walka z nadwagą i otyłością u dzieci. Nowe normy limitują ilość cukru w posiłkach i napojach. Kolejne zmiany dotyczą szkolnych dzwonków. Chodzi o ograniczenie wszechobecnego hałasu na korytarzach, co poprawia komfort psychiczny uczniów i nauczycieli.
2: Pomyśleliśmy sobie wspólnie z dyrektorami, bo jeszcze przed wakacjami konsultowaliśmy się z nimi. Jeszcze wcześniej w ramach działającego w naszym mieście specjalistycznego Centrum Edukacji Włączającej podczas jednej z konferencji też zadałam takie pytanie psychologom, pedagogom i specjalistom z różnych szkół z Włocławka, którzy się zebrali na tym spotkaniu, co oni na to, gdybyśmy podjęli taką decyzję, że rezygnujemy z dzwonków, albo to będą zamiennie melodyjki, albo generalnie ciche dzwonki. I rzeczywiście spotkało się to z dużą aprobatą, z aplauzem. Włocławek powinien być, jest miastem dostępnym, a jak zawsze na początku roku mówimy, że w naszej włocławskiej edukacji jest miejsce dla każdego dziecka. I chcemy też włączyć dzieci, które są nieneurotypowe, dla których dźwięki, które możemy usunąć, też powodują niepotrzebny stres, stąd też wychodząc naprzeciw takiej grupie, rosnącej grupie dzieci nieneurotypowych, ale z drugiej strony też

0: Nauczyciele na ważną rzecz mi wskazali, że dzięki temu, że w szkole, w klasie cały czas patrzą na zegarek razem z wychowawczynią czy z osobą, z nauczycielem prowadzącym zajęcia, uczą się też dyscypliny, czasu, uczą się w ogóle na zegarku, jak te godziny nazywać i postrzegać. Bardzo dobra rzecz, dlatego że wiele razy zdarzało się, że podczas egzaminu ósmoklasisty niektórzy mieli z tym problem. Nie wiedzieli, ile to jest kwadrans po 10, czy za 15, 12.
1: Zmiany pojawią się w podstawie programowej. Czy zostaną dobrze przyjęte przez uczniów i rodziców? Tego dowiemy się w trakcie roku szkolnego. Miniony weekend był jednocześnie ostatnim weekendem wakacji. Na drogach pojawił się wzmożony ruch. Służby kontrolowały, czy kierowcy są trzeźwi, a ich pojazdy w pełni sprawne. Tylko w piątek mundurowi zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujących.
2: Przez ten czas wrocławscy policjanci odnotowali na drogach miasta i powiatu 13 zdarzeń drogowych. Na szczęście wszystkie te zdarzenia okazały się kolizjami. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń i nie było poważnych uszkodzeń mienia. Policjanci również przez ten weekend sprawdzali trzeźwość kierujących. W piątek przeprowadzili działania stop braworowej jeździe ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym rowerzystów. No i niestety w piątek przez cały dzień wrocławscy policjanci ujawnili 5 nietrzeźwych rowerzystów. Niechlubnym rekordzistą okazał się mieszkaniec miejscowości Mozerowo, gdzie został zatrzymany i tu okazało się, że 51-latek miał w organizmie 1,6 promila alkoholu. Przypominamy o tym, że jazda w stanie nietrzeźwości rowerem jest zagrożona karą grzywny nawet do 2,5 tysiąca złotych, a jeżeli sprawa trafi do sądu, to nawet może taka osoba liczyć się z konsekwencjami wyższej grzywny, która może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.
1: Od wtorku policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi będą patrolowali okolice szkół. Mundurowi apelują o zachowanie szczególnej czujności w pobliżu przejść dla pieszych. Weekend był również pracowity dla strażaków z naszego regionu. Grupa ratownictwa wodnego z PSP we Wrocławku została zadysponowana na jezioro Chełmickie. W wodzie znajdowało się ciało mężczyzny w wieku około 60 lat.
3: 27 interwencji strażaków z powiatu łotewskiego i z miasta Włosowek. Mimo tego, że to końcówka wakacji, wzmożony ruch na drogach, ten ruch intensywny, ale w miarę bezpieczny. Mieliśmy jedno zdarzenie na terenie miasta Włosowek, gdzie doszło do kolizji pojazdów, w którym to ucierpiał 62-letni mężczyzna. Natomiast cieszymy się bardzo, że nie mieliśmy tych zdarzeń gdzieś na drogach, w których to, czy to na autostradzie A1, czy to drodze 91 odbył się intensywny ruch w związku z zakończeniem wakacji i powrotem z wypoczynku naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o pożary, mieliśmy dwa zdarzenia, to takie drobne zdarzenia, w których to paliły się trawy na nieużytkach, natomiast w związku z tymi opadami deszczu intensywnymi, podmuchami silnego wiatru, sporo jeszcze interwencji związanych z usuwaniem klonarów drzew, które terasowały jezdnie i chodniki.
1: W nocy z niedzieli na poniedziałek służby zostały zaalarmowane, że na stopniu wodnym znajduje się mężczyzna w kryzysie emocjonalnym. Na miejsce udali się strażacy, ratownicy WOPR, a także policjanci i ratownicy medyczni. Funkcjonariuszom udało się uratować 42-latka.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu

0: udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Anna Chawrasz-Modrzejewska, założycielka i
1: Właścicielka.
0: właścicielka Szkoły Języków Obcych Greenwich. Szkoły, która jest jedną z najstarszych we Włocławku, o ile nie najstarszą, prawda? Bo to już
1: najstarszą.
0: 30 lat. Najstarszą.
1: Pierwszą i najstarszą
0: Pierwszą
1: szkołą
0: i najstarszą. No właśnie, Aniu, rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Jutro zabrzmi pierwszy dzwonek tego roku. No i wszystko wraca do normalności. Również niestety dla dzieci niektórych wracają zajęcia pozalekcyjne, a wśród nich bardzo ważną rolę odgrywa język angielski. I powiedz, czym powinni kierować się rodzice, wybierając po pierwsze szkołę i od czego w ogóle zacząć szukać, na co zwracać uwagę?
1: Dziękuję za to pytanie. Uważam, że to jest bardzo ważne pytanie, z którym mierzy się naprawdę wielu rodziców na początku roku szkolnego. Jak to wszystko logistycznie sobie poukładać, żeby później nie zginąć w dojazdach i w całej tej logistyce. Natomiast no, ja ze swojego 30-ponadletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że oczywiście ważne jest to, żeby pomyśleć o tym języku angielskim wcześniej, ale w sposób mądry. Nie tylko dlatego, gdzie ten język angielski, powiedzmy, upchnąć w tym tygodniowym harmonogramie, rozkładzie zajęć naszego dziecka, ale też co ten angielski ma temu dziecku dać. Czyli warto sobie zapytać siebie, szkołę, czy osoby, z którymi chcemy się uczyć, na czym będzie polegała ta nauka. Kto będzie uczył to dziecko? Jakie będą efekty po tym czasie? Czy dziecko trafi do właściwej grupy? Czy jest odpowiednio zakwalifikowane, zarówno jeśli chodzi o wiek dziecka, ale też jeśli chodzi o jego poziom zaawansowania? W jaki sposób będą mierzone efekty? Czyli jaki ma być ten efekt, ale też jak to dziecko będzie się po tym czuło i co z nim będzie za tych kilka lat? Tak? Jaką będzie miał tę ścieżkę rozwoju?
0: To jest nie takie proste, jakby się mogło wydawać i myślę, że wielu rodziców zmusi to do refleksji, bo zwykle jest tak, będziesz chodził na angielski i tyle. I rozpoczyna się nauka angielskiego, rodzice są szczęśliwi, że dziecko chodzi, uczy się angielskiego, a tu proszę, tyle pytań i odpowiedzi na te pytania, zanim tą naukę się rozpocznie. U was naukę rozpoczynają już dwulatki. Czy to nie jest za wcześnie?
1: Ja bym powiedziała, że to jest idealny czas. Znam osoby takie, które mówią do dziecka po angielsku jeszcze jak jest w brzuszku u mamusi. Chodzi generalnie o to, żeby ten język angielski był dla dziecka tak naturalny jak język polski. My uczymy w Greenwich już właśnie od drugiego roku życia. Jesteśmy jedyną

0: szkołą, która ma licencję TED-IED i właśnie na zajęcia już z takimi maluszkami. Natomiast to jest bardzo ważne, bo te dzieci chłoną ten język po prostu jak gąbeczka. I tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że zupełnie inaczej uczymy dwulatki, nie uczymy ich przy
1: Jak
0: ławeczce.
1: Jak udaje wam się ich skupić, ich uwagę?
0: Mamy fantastyczne na to metody. Na przykład w ostatnich latach też w czasie wakacji robiliśmy zajęcia adaptacyjne dla dzieci, żeby już od nowego roku te dwu- i trzylatki mogły się też odnaleźć w grupie rówieśniczej. Na te zajęcia przychodziły razem z rodzicami, więc naprawdę fajnie to wyglądało, ale to, co jest ważne dla tych dzieci dwuletnich, dla nich to musi być naturalne, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi. Czyli żeby tu był ruch, żeby była zabawa, żeby one nie czuły, że one się uczą, żeby ta nauka wchodziła w sposób bardzo naturalny. I to tak naprawdę pięknie się dalej rozwija i procentuje, bo okazuje się, że dzieci po naszych właśnie takich zajęciach często do rodziców zaczynają mówić takim łamanym polsko-angielskim, ale wtrącać te angielskie słówka i zwroty. I to właśnie o to chodzi.
1: Czyli one nawet nie zauważają w
0: tak.
1: tym wieku, że to jest nauka, po prostu
0: tak.
1: jest to taki naturalny proces przyswajania kolejnych słów, tak jak
0: tak.
1: języka polskiego.
0: Dokładnie tak. Ma to być w sposób bardzo naturalny, ale też w tym czasie otwierają się, czy w tym czasie rozwijają się narządy mowy. Więc to, jak one złapią ten piękny akcent
1: A
0: i
1: no
0: dobrą
1: właśnie.
0: intonację w tym czasie, to im zaprocentuje na kolejne lata.
1: Jeszcze na chwilę, Aniu, wróćmy do tego grafiku, który rodzice wspólnie z dziećmi tworzą od 1 września. Zwykle jest to grafik napięty, bo język angielski jest ważny, ale to nie tylko jedyne zajęcia pozalekcyjne,
0: Tak.
1: które dzieci mają. Powiedz, czy wpisując sobie lekcję języka w grafik, musimy myśleć o jednej lekcji w tygodniu, minimum dwóch lekcjach w tygodniu. Jak rozłożyć to w czasie, żeby to przynosiło oczekiwany efekt?
0: Żeby był efekt. No właśnie. Nie, zawsze najważniejsze jest pytanie, to o którym powiedziałaś, jaki ma być tego efekt? Bo ja wiem, bardzo ważne jest to, żeby rodzic mógł logistycznie sobie poradzić właśnie z tym dowozem na jeszcze inne zajęcia, czy na tańce, czy na piłkę, czy na inne zajęcia pozalekcyjne. Natomiast jeśli ten język ma przynosić efekt, to w naszej metodzie absolutnie rekomendujemy zajęcia dwa razy w tygodniu. I jest to dlatego, że wtedy nauka jest bardzo systematyczna. Szybciej robią się powtórki, szybciej zapamiętuje dziecko to, co było na zajęciach. Lepiej się też oswaja z intonacją i z akcentem językowym. Więc tak, raz w tygodniu jest bardzo wygodne, ale jeśli mamy mieć efekt, warto tak naprawdę popatrzeć na to od tej strony i faktycznie przyjąć tę zasadę dwa razy w tygodniu po jednych
1: No,
0: zajęciach.
1: zdaje się, że efekt jest najważniejszy. To nie chodzi
0: Jest.
1: o to, żeby odhaczyć kolejną
0: Tak.
1: pozycję i zapełnić dziecku popołudnie,
0: Tak.
1: tylko żeby to przynosiło efekty. A powiedz, bo zdarzają się dzieci i rodzice wtedy też mają dylemat, że tak, oglądają wspólnie z dzieckiem jakiś film, bajki i się okazuje, że to dziecko strasznie dużo rozumie, a w momencie, kiedy przychodzi do tego, żeby coś zaczęło mówić, to się sprawdza często na wakacjach.
0: Tak.
1: No przecież ty znasz, a no to idź coś tam zamów, a dziecko po prostu jakby ma taką blokadę i nie może wypowiedzieć słowa. Na takie dzieci macie też swoje metody nauczania.
0: Oczywiście,
1: I
0: że
1: co,
0: mamy metody.
1: jak je odblokować, krótko mówiąc?
0: Oczywiście, że mamy takie metody. Właśnie o to chodzi, żeby dziecko zaczęło się uczyć od jak najmłodszego roku życia, od jak najmłodszych lat, dlatego że ono dla niego interakcja z rówieśnikami będzie bardzo naturalna. I tutaj tak naprawdę mamy dwie rzeczy, o których warto wspomnieć. Pierwsza to jest taka, że faktycznie na naszych zajęciach uczymy interakcji od najmłodszych lat. Po to są te grupy małe, średnio 6-8-osobowe, żeby dzieci mogły ze swoimi rówieśnikami również ćwiczyć zadawanie pytań, odpowiadanie na pytania, czyli interakcje. To jest mega ważne, bo tego się nie wyrobi tylko w nauce takiej na przykład sam na sam z osobą dorosłą, tak? W związku z tym te małe grupy i nastawienie się na komunikowanie jest rzeczą bardzo ważną. Dla dzieci starszych mamy z kolei już też program National Geographic Learning, gdzie dzieci uczą się nie tylko właśnie gramatyki, która też jest ważna w szkole, ale również mówienia i rozmawiania o tych tematach, które je interesują i które są dla nich nie teoretyczne, tylko faktycznie praktyczne. No i kolejna rzecz jest też taka, bo mówisz o tym, że właśnie dzieci nieraz jest tak, że ciężko im za granicą powiedzieć chociażby
1: tak.
0: słowo. To też musimy o tym powiedzieć, że jest też takie prawo do milczenia dla dzieci przy nauce jakiegokolwiek innego języka obcego. To znaczy, że w warunkach na przykład klasowych z rówieśnikami bez problemu się dogadują, ale jak już widzą za granicą, nie wiem, kelnera albo osoby takie, które są od nich starsze,

0: ciężko im przełamać się, pomimo że one wiedzą, jak to powiedzieć, to ciężko im to tak naprawdę jest powiedzieć. Więc trzeba troszeczkę czasu, a tu ważne jest to, żeby też mówić o tym, jak mierzymy postępy i po czym poznać, że to
1: Ale i
0: dziecko
1: to jest
0: uczy się
1: kolejne
0: języka.
1: pytanie, które uprzedziłaś. No właśnie, skąd rodzice mają wiedzieć, czy jak to dziecko ich tam przyjeżdża 2 razy w tygodniu na te zajęcia, to to przynosi taki efekt, że ono ten język poznaje i będzie się umiało nim posługiwać. No zobacz, ta poprzednia sytuacja, o której mówiliśmy, może postawić takie zwątpienie rodzica. No
0: Tak,
1: niby umie, ale nie
0: tak,
1: umie, prawda?
0: tak. No więc tutaj też tak na dobrą sprawę ważne jest to, żeby umiejętnie obserwować postęp dziecka, zobaczyć, czy ono się rozwija, czy ono zaczyna mówić pierwsze słówka, pierwsze zdania. Ale tutaj to jest bardzo częsty problem. Nawet ja sama jako matka swego czasu miałam taki dylemat, jak pytałam się dzieci, a co było na angielskim? A no nic, no fajnie było, bawiliśmy się. Ale ja miałam pewien niedosyt, zupełnie niepotrzebnie, dlatego że dziecko przecież w tym wieku nie ma umiejętności analitycznych, żeby nam zreferowało, czego ono się dzisiaj nauczyło na tym języku. W związku z tym dla dzieci najmłodszych i dla ich rodziców mamy taki pełen program wsparcia. To znaczy, że rodzice przychodzą na końcówkę zajęć, na ostatnie 2 minutki, nauczyciel z dziećmi opowiada o tym, co dzisiaj robiliśmy na angielskim. Oprócz tego rodzice dostają raz w tygodniu maile z taką właśnie informacją, żeby nawet jeśli dziecko było nieobecne, byli na bieżąco z tym, co się działo na tym angielskim. Oprócz tego są raporty semestralne, gdzie mamy wypisane wszystkie umiejętności i jak sobie dziecko daje radę z poszczególnymi zakresami tego naszego programu. Są lekcje otwarte, gdzie rodzice mogą przyjść i zobaczyć, jak dziecko sobie też daje radę w grupie. Więc to
1: Nie
0: są.
1: wstydzą się dzieci takich lekcji otwartych? Czy w waszej szkole już jest taką normą, że ktoś, kto tam chodzi pół roku, później rok i
0: Tak.
1: tak dalej, w ogóle na to nie zwraca uwagi?
0: Nie, jak już ktoś chodzi kilka lat, to dzieci wymiatają, w ogóle nie mają z tym problemu. Oczywiście dzieci nowe na początku troszkę się jeszcze wstydzą, bo jest to dla nich taka sytuacja nowa, ale za chwilę jest to sytuacja dla nich zupełnie taka naprawdę naturalna. Więc no, jeżeli mówimy właśnie o takich efektach i o tym, żeby ta nauka była dobra, to warto faktycznie zwrócić na to uwagę, jak rodzic jest informowany o tych zajęciach, co dziecko później wykazuje, ucząc się tego języka, ale nie chodzi tylko o znajomość języka. Nam przede wszystkim chodzi o to, nie żeby znać język, tylko żeby jego aktywnie używać. I to jest nasze główne clue.
1: No właśnie, czy po kilku latach nauki, tak jak powiedzmy, no wzorowo by się udało któremuś z rodziców zacząć od tego dwulatka, to na poziomie szkoły podstawowej, w tych ostatnich klasach, to co już dziecko powinno umieć, co powinno się wydarzyć? Czy, no nie wiem, coś więcej powinniśmy dla tego dziecka zacząć robić, bo on już jakby tą podstawę i nawet ponad podstawę zna i na przykład mógłby się nudzić na takich zwykłych zajęciach języka angielskiego?
0: No, nasze dzieci często się nudzą na zwykłych zajęciach języka angielskiego. Natomiast tak, no, dzieci, które są u nas już tak naprawdę parę lat, naprawdę nie mają problemów w ogóle z tym, żeby się dogadywać. To jest jakby pierwsza rzecz. Jakby ta ścieżka rozwoju w naszej szkole jest tak ładnie ułożona, że zaczynając od tego dwulatka metodą Teddy-Eddy, która jest fantastyczną metodą dla dzieci, wykorzystana jest każda minutka i jest ułożona przez najlepszych metodyków w Polsce. Dalej prowadzi do kontynuacji na poziomach Savvy-Ed. To są takie zajęcia dla dzieci bardzo ambitnych, które są już po kontynuacji Teddy-Eddy, albo na przykład takich, które przyjechały z Wielkiej Brytanii i tam uczyły się w szkole w ramach swojej edukacji podstawowej języka angielskiego, bo uczyły się po angielsku. Poprzez program dla dzieci szkolnych z National Geographic Learning i tu uczymy się nie tylko angielskiego, ale też całej wiedzy o świecie, o innych kulturach. Otwieramy dzieci na świat przy okazji ucząc je języka angielskiego. Później w dalszej kolejności nasze dzieci nie mają żadnych problemów ani z egzaminem gimnazjum, ani z egzaminem ósmoklasisty, ani z egzaminem maturalnym. Dzieci z kolei, czy młodzież już w klasach takich szkół średnich, uczą się języka angielskiego nie tylko zgodnie z programem, ale też przygotowują się do międzynarodowych certyfikatów z języka
1: Czy one są
0: angielskiego.
1: potrzebne?
0: No więc właśnie, bo jeszcze jakby klamrą nie zakończyłam twojego poprzedniego pytania. Więc co jest potrzebne? A jeszcze zapomniałam powiedzieć, że jakby na każdym z tych poziomów, do każdych z tych rodzaju zajęć mamy odpowiednio skorelowaną aplikację, gdzie można się uczyć w zasadzie 24 godziny na dobę i utrwalać w taki naprawdę fajny sposób to, czego uczymy się na zajęciach. Ale właśnie mówiąc o tych certyfikatach i to, do czego te dzieci po takim czasie dochodzą.

0: Otóż okazuje się, że dzieci, które u nas uczą się właśnie według tej naszej ścieżki rozwoju, już w klasie 7-8 są gotowe na egzaminy na poziomie B1, B2. Czyli, no, żeby powiedzieć to prosto, poziom matury podstawowej bądź rozszerzonej już w szkole podstawowej, gdzie no, tak naprawdę mają ogromną przewagę nad pozostałymi dziećmi i swoimi rówieśnikami. Czy one są potrzebne, te certyfikaty?
1: No właśnie, kiedyś jeszcze było wymagane, w CV pisało się język angielski na poziomie B1, C i tak dalej. W tej chwili coraz rzadziej to spotykamy. To
0: Tak.
1: jest takie potwierdzenie dla siebie, czy jednak jest to dokument, który może się przydać? Warto
0: No więc
1: ten certyfikat
0: jakby
1: zrobić.
0: certyfikat nie jest samym celem w sobie. Ten certyfikat jest po to, żeby w sposób taki rozpoznawany na całym świecie udowodnić, jaka jest znajomość języka angielskiego dziecka, bądź też młodzieży, czy osoby dorosłej. Skąd to wiemy? No bo jesteśmy jedynym centrum egzaminacyjnym międzynarodowych certyfikatów Pearson English International Certificate. Natomiast z drugiej strony daje to wiele uprawnień. Być może nie takich jak kiedyś, że zwalnia to na przykład z matury, ale są to równie ważne uprawnienia, bo wiele uczelni daje za to dodatkowe punkty. Dzięki temu można się dostać na program międzynarodowej wymiany Erasmus. Są uczelnie, bardzo wiele w tej chwili takich w kraju u nas i za granicą, które w kraju szczególnie zwalniają na przykład z egzaminu z języka angielskiego, jeśli nie jest to filologia. No i w związku z tym student może zaoszczędzić sobie bardzo dużo pracy. A są osoby takie, które mając już certyfikat na poziomie na przykład B2, C1, mogą nawet dorabiać sobie jako korepetytorzy, jeśli mają odpowiednie jeszcze dodatkowe wykształcenie z zakresu pedagogicznego, na korepetycjach, czy nawet, nie wiem, w innych rzeczach, ale słyszałam o przypadkach takich, gdzie dorabiają sobie fantastyczne pieniądze, na przykład w Saudi Arabia, tak? I tam są bardzo cenione to umiejętności. Można sobie zarobić bardzo piękne pieniądze z tego tytułu.
1: Czyli warto jednak nie cel sam w sobie, ale taki
0: Tak.
1: certyfikat przy okazji tych umiejętności nabytych przez lata zrobić,
0: Tak.
1: nie wiadomo kiedy się przyda. Ania, podsumowując tą naszą dzisiejszą rozmowę, bo to głównie przekaz dla rodziców, bo
0: Tak.
1: to jednak na tym etapie dwulatka to na pewno, ale nawet takiego dziesięciolatka, to
0: Tak.
1: rodzice decydują
0: Tak.
1: o tym jednak, co dziecko i jakie zajęcia będzie miało poza tymi obowiązkami szkolnymi. Jakie najważniejsze pytania powinien sobie rodzic zadać przed wyborem nauki języka angielskiego przez dziecko?
0: No właśnie, czyli trzeba sobie zadać takie pytania ze swojego takiego 30-letniego doświadczenia. Uważam i też sama jako rodzic, że najważniejsze pytania dotyczą tego, jak są prowadzone te zajęcia, kto je prowadzi, jaki jest program, jaki jest cel, jakie mają być efekty, ale też co moje dziecko z tym językiem, nie tylko w danym roku, nie tylko na chwilę, ale nie wiem, w wieku 7, 10, 14 lat, w którym momencie swojego rozwoju językowego będzie. Czyli jak będzie wyglądała droga rozwoju języka angielskiego mojego dziecka, zaplanowana już teraz. Wybierając naprawdę, podejmując dobrą decyzję, można wybrać dobry angielski.
1: I jeszcze jedno mi się pytanie nasunęło, tak jak podsumowujesz. Powiedz, bo wiemy, że 2 lata to nie jest za wcześnie i to jest bardzo dobry okres, żeby rozpocząć naukę angielskiego, no ale umówmy się, to są jednak nieliczne przypadki jeszcze wciąż, chyba to potwierdzisz, że dwulatki rozpoczynają regularną naukę języka. Czy jest taka granica wiekowa, kiedy już jest za późno?
0: Nigdy nie jest za późno.
1: I to chciałam właśnie
0: Nigdy nie
1: usłyszeć.
0: jest za późno, ale zdziwię ciebie i zdziwię pewnie państwa, że wcale nie jest tak mało tych dwulatków, które przychodzą na zajęcia.
1: Jest
0: W
1: coraz
0: zeszłym
1: więcej.
0: roku mieliśmy dwie grupki takich maluszków i to po prostu serce rośnie, jak patrzymy, jak idą z tymi teczuszkami na te zajęcia i z rodzicami i jak wychodzą takie pełne emocji i pełne takich dobrych wrażeń, ale też jak się uczą, wiesz, jak one się rozwijają pięknie społecznie, bo często to jest też tak, że to jest pierwszy kontakt z taką grupą rówieśniczą i z panią i z innymi rodzicami i one, tak jak zdarzają się nieraz dzieci takie, które są wycofane, nieśmiałe, jaki one robią postęp nie tylko w języku, ale również właśnie w takiej współpracy z grupą, w tym, że się słucha tej pani, że pani puszcza piosenki, że się z nimi bawi.

0: Ale to, co jest jeszcze ważne, że nawet dla takich dwulatków mamy tutaj już aplikację, która się nazywa Plac Zabaw, gdzie rodzice później mogą puszczać te piosenki z zajęć, te wierszyki, te wszystkie historyjki. I nawet jak dziecko się tam bawi, nie wiem, klocuszkami albo laleczkami,
1: Podświadomie dociera do niego to,
0: podświadomie
1: co.
0: cały czas jest zanurzone w tym angielskim. Więc te dwulatki, moim zdaniem, najszybciej łapią. Natomiast mamy w tej chwili też takiego pana na przykład, który no, już jest w wieku takim
1: Dojrzałem.
0: dojrzałym, czyli już sporo od czasu, kiedy jest na emeryturze. I on z kolei za cel sobie wziął to, żeby się nauczyć tego języka, bo on jeździ do swojego wnuka do Anglii, który mówi, ten wnuk tylko po angielsku. I on chce z tym wnukiem się po prostu dogadywać. I dzielnie chodzi od ponad roku czasu i robi postępy.
1: Motywacja jest najważniejsza.
0: Właśnie o to chodzi.
1: Dziękuję Ci bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Anna Chawrasz-Modrzejewska, założycielka i właściciel Szkoły Językowej Gliniczy we Włocławku, była moim i Państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję bardzo.
0: Ja też dziękuję i tylko powiem na koniec, że od 14 września rozpoczynamy już zajęcia, także zapraszamy do tego, żeby śledzić nas na Facebooku, ewentualnie do nas dzwonić. Dziękuję.
1: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: wrocławskich szkołach nadal mają pojawiać się tak zwane agatki, czyli osoby dbające o bezpieczeństwo dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię. Zmienić ma się jednak sposób organizacji ich pracy. Radni Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że osoby, które dotychczas pełniły tę funkcję, nie będą już pracować przy szkołach. Podczas konferencji prasowej apelowali o zmianę tej decyzji.
1: Przed sześcioma szkołami, przed sześcioma zespołami są tak zwane agatki, czyli osoby, które mają przeprowadzać dzieci na drugą stronę ulicy, blisko szkoły, w szczególnie niebezpiecznych miejscach. I okazuje się, że te osoby, które pracowały do tej pory jako tak zwane agatki, nie będą od 1 września świadczyć tychże usług. Miasto podziękowało za tą współpracę i to jest bardzo niepokojące. Po pierwsze, martwimy się o kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci w obszarach tychże przedszkoli, w tychże szkół i zespołów, a po drugie też to jest związane z połączeniem wcześniejszych również

0: szkół w zespoły. Wtedy opowiedziano nam, że nikt nie straci pracy, a dzisiaj okazuje się, że te 6 osób podziękowano im za współpracę i od 1 września nie będą miały swojego miejsca. Wypowiedzenie jednego z panów radnych z Lewicy, który mówił, że trzeba oszczędzać na oświacie, trzeba oszczędzać w wielu obszarach, tylko pamiętajmy, że życie i zdrowie ludzkie nie powinno podlegać pod oszczędności, bo to nie są cyferki, tylko to jest konkretny byt ludzki.
1: Radni przekonują, że bezpieczeństwo dzieci przy szkołach powinno być priorytetem i pytają, dlaczego zrezygnowano z dotychczasowego rozwiązania.
2: Nie można oszczędzać na dzieciach, na edukacji. Razem z panem radnym Andrzejem Gołębieskim wystosowaliśmy kilka interpelacji w sprawie przewodników dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, opiekunów dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Otóż informacja ostatnia, jaka wpłynęła, jest taka, że z tych nowo powstałych zespołów szkolno-przedszkolnych, w których zapewniano nas na sesji, która dotyczyła utworzenia tych zespołów, że nie będzie redukcji etatów, będą oddelegowani pracownicy do obsługi właśnie dzieci i młodzieży. Więc nasze pytanie jest tak, czy nas wtedy okłamano, że te etaty będą utrzymane na tamtym poziomie, bo wynika stąd, że redukuje się etaty 6 takim osobom w mieście po to, żeby pracownicy szkoły te etaty utrzymali. Problem jest taki, że osoby, które pracowały dotychczas w funkcji tak zwanych stopek czy agatek, są osobami przeszkolonymi, doświadczonymi, lubianymi przez dzieci. Dzieci im ufają. Nie tylko pomagają dzieciom w przechodzeniu przez przejścia dla pieszych, bo to jest taka oczywista funkcja, ale ponieważ są to zazwyczaj kobiety, są bardzo empatyczne, obserwują dzieci, dbają o ich bezpieczeństwo, ale także w innym aspekcie. Przekazano nam takie informacje, że obserwują niestety aktywność osób pedofilskich i zgłaszają takie sytuacje odpowiednim służbom. Też zwracają uwagę na pewne nieprawidłowości w rodzinach, jeżeli opiekun jest na przykład nietrzeźwy. Także chylę czoła przed takimi osobami, że z takim zaangażowaniem, z taką empatią pracowały do tej pory na rzecz dzieci i młodzieży. Tak jak mówię, na dzieciach nie wolno oszczędzać. My we Włocławku nie możemy sobie na to pozwolić. Także apeluję o to, ażeby te osoby zostały przywrócone na swoich stanowiskach pracy.
1: Inaczej sprawę przedstawia włocławski ratusz. Urzędnicy zapewniają, że agatki przy szkołach nadal będą. Zmieni się natomiast sposób organizacji tego zadania. Od teraz decyzję o tym, kto będzie pełnił tę funkcję, mają podejmować dyrektorzy poszczególnych placówek. Pracownicy szkół, którzy będą zajmować się przeprowadzaniem dzieci przez jezdnię, mają również przechodzić odpowiednie szkolenia.
3: Chociażby w ostatnim roku, że panie pracowały 3 miesiące za pieniądze Państwowego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast 1 miesiąc finansowało to miasto. Z tym, że niestety tam w regulaminie tej pracy był jeszcze taki trudny moment 30-dniowego odpoczynku od pracy, zgodnie z tym, że były to roboty publiczne. Ten 30-dniowy odpoczynek po jednej, a między drugą umową, co powodowało, że chociażby w ubiegłym roku w ciągu jednego miesiąca nie mieliśmy możliwości nadzorować tego przeprowadzania dzieciaki przez trudne miejsca przy szkołach. I te umowy były to 2 umowy po 4 miesiące. Te umowy skończyły się dla pań w ubiegłym roku, w ubiegłym roku szkolnym, bo jutro już nowy rok szkolny, ale to jeszcze trwający w tym roku w czerwcu. I taka decyzja, aby dyrektorzy wśród swoich pracowników znaleźli kogoś, kto mógłby pełnić tę rolę kierowania ruchem. I WORD organizuje takie kursy. Te kursy są jednodniowe, one kosztują dokładnie 330 zł i dyrektorzy mogą desygnować osoby, które będą chcieli spośród swoich pracowników, czy to myślę, że będą to pracownicy obsługi lub pracownicy administracji, to już jest w gestiach dyrektorów placówek i wtedy w ramach swoich obowiązków będą te obowiązki pełnić. Przypomnę, jest to obowiązek kierowania ruchem, bo to nie tylko dotyczy to chociażby tych słynnych, które u nas we Włocławku nazywają się agatkami, ale to również bardzo ważna i istotny element organizacji rajdów pieszych, wycieczek rowerowych, gdzie osoby mające takie właśnie certyfikaty będą mogły pomagać dyrektorom szkoły przy organizowaniu tego typu wymarszów czy wyjazdów. Ten certyfikat ważny jest 5 lat.
1: Czyli dzieci nadal mają być przeprowadzane przez agatki, ale za organizację ich pracy będą teraz odpowiadać poszczególne szkoły.

0: o święto rolników, ale także podsumowanie sezonu, który dla wielu gospodarzy nie należał do łatwych. Dożynki w Lubaniu rozpoczęły się tradycyjnie od podziękowania za tegoroczne plony.
1: To, co produkuje rolnik, jest codziennie na naszych stołach. To jest pożywienie, dzięki któremu żyjemy i to jest dla nas najważniejsze, aby docenić pracę rolnika. Przede wszystkim jego mozolną pracę, jego poświęcenie, ogromne zaangażowanie. To jest praca od świtu do nocy, która wymaga naprawdę dużego trudu. Więc chcemy dzisiaj im podziękować, ukłonić się nisko i przede wszystkim okazać bardzo dużo szacunku dla ich pracy.
2: Ten rok nie był łatwy dla rolników, prawda?
1: Nie był łatwy, to już jest kolejny rok niełatwy dla rolnika, ponieważ ceny produktów rolnych są zbyt niskie, a ceny produkcji są zbyt wysokie. Więc niestety rolnicy muszą się borykać z wieloma problemami, z wieloma trudnościami, przede wszystkim finansowymi, ale również trudnościami spowodowanymi pogodą, a przede wszystkim anomaliami pogodowymi. Bo znowu w tym roku były ujemne skutki przezimowania, była susza, deszcz nie padał wtedy, kiedy powinien padać, czyli wiosną, czyli rolnicy musieli zaorać kukurydzę, siać od nowa. To jest bardzo trudne i ta opłacalność jest coraz mniejsza w rolnictwie.
0: W tym roku rolnicy musieli mierzyć się między innymi z suszą i wiosennymi przemrozkami. Do tego dochodziły wysokie koszty produkcji i niepewność, czy sprzedaż plonów pozwoli pokryć wszystkie wydatki.
3: Plony były bardzo niezadowalające, bo to 1/4 wydajności. To dotknęła nas susza. Ceny też mamy, jakie mamy. No ale nic, no nie, trzeba głowa do góry, jakoś to będzie.
2: A proszę nam powiedzieć, czym się zajmujecie w takim razie? No co?
3: My głównie prowadzimy gospodarstwa warzywnicze. Także uprawiamy ziemniaki, cebulę, warzywa, buraczki.
4: Ja również z mężem, przede wszystkim warzywa, pomidor, marchew i burak.
5: Ja bym chciała zapytać, czego możemy życzyć rolnikom?
3: Dużo sił. I powodzenia.
4: Powodzenia. I oby było lepiej, a nie gorzej.
3: Dokładnie. I zdrowia przede wszystkim.
0: O tym, jak ważne i wymagające jest praca rolników podczas dożynek, mówili także zaproszeni goście. Podkreślali, że bez gospodarzy, którzy każdego dnia pracują na swoich polach, nie byłoby chleba na naszych stołach.
6: To jest bardzo dobra okazja, żeby też przypomnieć, jak ogromną rolę dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego odgrywają rolnicy, że dzięki nim mamy na co dzień co położyć na naszych stołach. I przypomnieć sobie właśnie, że ta żywność pochodzi z tej ciężkiej pracy rolnika, a przy okazji życzyć im wszystkiego, co najlepsze.
7: Dzień szczególny dla gminy Lubanie i przede wszystkim wszystkich osób, które żyją z pracy właśnie na roli. Tym bardziej, że dzisiejszy dzień pokazuje, że bardzo w tym roku kapryśna bywa pogoda, co dzisiaj widzimy. I cały rok był rzeczywiście taki. Dlatego też trzeba złożyć rolnikom podziękowania, wielki szacunek za ich ciężką pracę w bardzo trudnych warunkach i ekonomicznych, bo to też trzeba o tym pamiętać i przede wszystkim też w warunkach klimatycznych. Ale chleb smakuje bardzo dobrze, bo właśnie przed chwilą spróbowałem z tegorocznych zbiorów, także ja wszystkim rolnikom życzę, żeby po prostu tego chleba nie zabrakło nigdy, bo czasy mamy bardzo trudne, no i żeby ten chleb był dzielony jak najbardziej sprawiedliwie.
8: Sezon dożynkowy w pełni, dzisiaj spotykamy się z rolnikami, z mieszkańcami gminy Lubanie, kultywując piękną tradycję, skupieni wokół tego lubańskiego chleba. Cudowne wydarzenie. Uczestniczy w nim także młodzież, prezentując tam ten nasz piękny kujawski folklor, także cieszę się, że w to piękne sobotnie popołudnie możemy być dzisiaj tutaj razem. Podziękować Bogu, rolnikom za pracę, ale także wszystkim innym pracującym w wielu innych dziedzinach życia.
9: Tegoroczna wiosna, potem lato nie były wcale łatwe dla rolników. Tym bardziej chylimy czoło przed wysiłkiem rolników, ale także chylimy czoło przed wspaniałymi działaniami w gminie Lubanie. To rzeczywiście imponujące dokonania. Co roku tu przyjeżdżam i co roku widzę, jak pięknie i wspaniale się ta gmina rozwija. Wszystkim rolnikom, wszystkim gospodyniom, wszystkim mieszkańcom gminy życzę wszystkiego dobrego, abyśmy mogli równie pogodnych nastrojach spotkać się także w przyszłym roku.
0: Dożynki w Lubaniu miały oczywiście także swoją bardziej rozrywkową część. Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na muzykę i wspólną zabawę mieszkańców.

Muzyka, koszykówka i tłumy mieszkańców. Tak Wocławek pożegnał wakacje. W sobotę 29 sierpnia Stary Rynek wypełnił się publicznością, która przyszła na finał letnich brzmień. Na scenie wystąpili Lor, Strachy na Lachy i Happy Set.

0: Pod sceną szybko zrobiło się tłoczno, a cały rynek wypełniły muzyka, śpiew i okrzyki publiczności. Dla wielu mieszkańców najważniejszym punktem wieczoru była prezentacja nowego składu Anwilu Wocławek. Kibice po raz pierwszy mogli zobaczyć w komplecie zespół, który w sezonie 2026-2027 będzie reprezentował nasz klub.
1: Kibice, szanowni włocławianie, ja korzystam z okazji i dziękuję bardzo panu prezydentowi za wsparcie, jakie udziela temu klubowi od lat. Wsparcie, które wzrasta. Kibicuje na trybunach, jest wymagającym kibicem, ale wierzę, że w końcu ten klub, ten zespół dowiezie te wyniki, na które wszyscy czekamy i będziemy mogli cieszyć się z fajnego czerwca, bo w czerwcu rozstrzygają się wszystkie kwestie sportowe. Także bardzo dziękuję. Wiem, że pan prezydent uważa, że to jest wasze też wsparcie, wasze kibiców włocławian, więc tak naprawdę na ręce prezydenta, ale dla wszystkich włocławian wielkie, wielkie podziękowania.
2: Kochani, tak dokładnie jest. Ja to przez chwilę trzymam, ale tak naprawdę to są podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, wszystkich mieszkańców, którzy kochają swój klub, kochają koszykówkę, wiedzą jak kibicować, wiedzą jak być naszym klubem na dobre i na złe i nieraz to udowadniali, a myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby zdecydowanie tego dobrego było więcej i już to złe, co było, niech zostanie za nami, więc ja trzymam, ale to każdy z was tak naprawdę ma tutaj swoją cegiełkę w tych podziękowaniach.
0: Kilka słów do swoich fanów powiedzieli również członkowie drużyny.
3: Witam wszystkich. Byłem tutaj rok temu na tej scenie i było

0: po was dużo, ale w tym roku wydaje mi się, że was jeszcze więcej jest i bardzo mnie to cieszy. Nasza drużyna miała już okazję poczuć nieco dopingu na treningu, a widząc was tutaj dzisiaj, na pewno jest to budujące i jak podpisywaliśmy dla was te pocztówki, rozdawaliśmy autografy, to troszeczkę się podpytałem chłopaków i mówią, że tutaj naprawdę czuć tych kibiców, że to jest jedna z największych takich fanbase'ów, gdzie grali, w jakim klubie byli. Więc tak samo jak my, członkowie całej drużyny, czujemy podekscytowanie nadchodzącym sezonem, tak samo widać, że też nie możecie się doczekać i będziemy mieli najbliższą okazję się spotkać na Kasztelan Cup. Więc do zobaczenia, wspierajcie nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni tym sezonem.
1: Włocławek pożegnał wakacje muzyką, sportem i wspólną zabawą. Były koncerty, była prezentacja nowego Anwilu i przede wszystkim tłumy mieszkańców. Nowy sezon jeszcze się nie rozpoczął, ale kibice już pokazali, że drużyna może liczyć na ich wsparcie.
2: Anwil Włocławek 2026-2027 przed wami. Wielkie brawa dla nich.

0: Ostatnio informowaliśmy o remoncie szkoły w Więsławicach. Nie jest to jedyna inwestycja w gminie Kowal. Prace są również prowadzone w placówce w Grabkowie. Władze gminy przygotowują się także do remontów budynków ochotniczych straży pożarnych. Ich rola w zabezpieczaniu i funkcjonowaniu lokalnych społeczności jest bardzo duża.
1: Jesteśmy w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy na remont w Grabkowie. Tutaj też pozyskaliśmy środki z zewnątrz i jeszcze w tym roku cały budynek ochotniczej straży pożarnej zostanie odnowiony. Razem z wyposażeniem i z taką częścią przeznaczoną dla orkiestry dętej w Grabkowie. Także na dniach będziemy ogłaszali przetarg i wybierali wykonawcę. Jak również pozyskaliśmy środki w ramach ochrony i obrony ludności. I tutaj wszystkie cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie gminy Kowal, czyli OSP Grabkowo, OSP Rakutowo, OSP Strzały i OSP Gołaszewo, zostaną wyposażone w nowe bramy wjazdowe, garażowe. Dodatkowo w Gołaszewie zostanie utwardzony teren, bo tam wyznaczyliśmy miejsce takiej zbiórki w razie jakiegoś zagrożenia. To duży plac zostanie między remizą strażacką, a naszym garażem Ochotniczej Straży Pożarnej zostanie utwardzony i przystosowany do takiego miejsca zbiórki. To jest takie na sito, które będziemy robili i wybierali wykonawcę, ale jeszcze w tym roku również remont drogi w Grodztwie 300 metrów, też wykonawca będzie musiał zostać wybrany w tym roku i ta inwestycja będzie musiała zostać wykonana w tym roku i jesteśmy przed postępowaniem na około 2 km drogi w miejscowości Przydatki Gołaszewskie. Tutaj dla lokalnych mieszkańców to jest od cmentarza w Kowalu w dół do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tam jest prawie 2 kilometry, ale tu już realizacja wiosną przyszłego roku, natomiast umowa będzie podpisana w tym roku.
0: Ochotnicza Straż Pożarna to lokalna jednostka ratowniczo-gaśnicza składająca się z ochotników z danej społeczności, którzy poświęcają swój czas i energię na ochronę ludzi oraz mienia przed zagrożeniami pożarowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. Komfort i warunki ich pracy są bardzo ważne dla sprawnego niesienia pomocy. Szkoły są już gotowe na przyjęcie uczniów. Rodzice kończą kompletowanie wyprawek dla swoich dzieci. Nowy rok szkolny przyniesie kolejne zmiany. Jedną z nich jest zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. Telefon można wyciągnąć, jeżeli pozwala na to nauczyciel, gdy wymaga tego stan zdrowia ucznia w sytuacjach nagłych, np. kontakt z rodzicem lub przy zagrożeniu życia i mienia. Na tym nie koniec zmian. Kolejne obejmą szkolne stołówki. Od 1 września w szkolnych stołówkach i przedszkolach w całej Polsce będą obowiązywały nowe, bardziej restrykcyjne zasady żywienia dzieci i młodzieży.
2: Od 1 września dzieci, które są zapisywane na obiady, będą korzystali zupełnie z nowego menu, tak zwana dieta planetarna, co oznacza, że będzie więcej płodów ziemi, czyli więcej roślin strączkowych, owoców i warzyw, ale też takich, które też budowanie takich nawyków, które są związane z ochroną środowiska i też co ważne, że oprócz tej zmiany

0: w diecie, też zachęcenie do kupowania produktów od lokalnych wytwórców, co również cieszy, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście nasz region może się poszczycić dobrej jakości produktami. Stąd też przy zakupach myślę, że też osoby, które to dokonują w szkołach czy w przedszkolach, będą również z tego korzystały. Nowy jadłospis, nawet nie dieta, tylko nowy jadłospis, mniej soli, mniej smażonych rzeczy, chyba 2 razy w tygodniu maksymalnie, mniej również cukru w potrawach, mniej przetworzonych potraw, czyli na przykład nie kompot słodki, ale bardziej bazowanie na korzystaniu z wody. Skoro mamy kranówkę dobrą, czy mamy wody, dostęp do wód mineralnych, można również z tego skorzystać. Będą w jadłospisie potrawy również na bazie nie mięsa, ale również takich roślinnych produktów, co też jest ukłonem w stronę dzieci pozostających na diecie wegetariańskiej albo takich, które na przykład nie tolerują niektórych produktów.
1: Główną przyczyną wprowadzonych zmian jest walka z nadwagą i otyłością u dzieci. Nowe normy limitują ilość cukru w posiłkach i napojach. Kolejne zmiany dotyczą szkolnych dzwonków. Chodzi o ograniczenie wszechobecnego hałasu na korytarzach, co poprawia komfort psychiczny uczniów i nauczycieli.
0: Pomyśleliśmy sobie wspólnie z dyrektorami, bo jeszcze przed wakacjami konsultowaliśmy się z nimi. Jeszcze wcześniej, w ramach działającego w naszym mieście specjalistycznego centrum edukacji włączającej, podczas jednej z konferencji też zadałam takie pytanie psychologom, pedagogom i specjalistom z różnych szkół z Włocławka, którzy się zebrali na tym spotkaniu. Co oni na to, gdybyśmy podjęli taką decyzję, że rezygnujemy z dzwonków, albo to będą zamiennie melodyjki, albo generalnie ciche dzwonki. Rzeczywiście spotkało się to z dużą aprobatą, z aplauzem. Włocławek powinien być, jest miastem dostępnym, a jak zawsze na początku roku mówimy, że w naszej włocławskiej edukacji jest miejsce dla każdego dziecka. I chcemy też włączyć dzieci, które są nieneurotypowe, dla których dźwięki, które możemy usunąć, też powodują no, niepotrzebny stres. Stąd też wychodząc naprzeciw takiej grupie, rosnącej grupie dzieci z nieneurotypowych, ale z drugiej strony też nauczyciele na ważną rzecz mi wskazali, że dzięki temu, że w szkole, w klasie cały czas patrzą na zegarek razem z wychowawczynią czy z nauczycielem prowadzącym zajęcia, uczą się też dyscypliny, czasu, uczą się w ogóle na zegarek. Na zegarku, jak te godziny nazywać i postrzegać. Bardzo dobra rzecz, dlatego że wiele razy zdarzało się, że podczas egzaminu ósmoklasisty niektórzy mieli z tym problem. Nie wiedzieli, ile to jest kwadrans po 10, czy za 15, 12.
1: Zmiany pojawią się w podstawie programowej. Czy zostaną dobrze przyjęte przez uczniów i rodziców? Tego dowiemy się w trakcie roku szkolnego. Miniony weekend był jednocześnie ostatnim weekendem wakacji. Na drogach pojawił się wzmożony ruch. Służby kontrolowały, czy kierowcy są trzeźwi, a ich pojazdy w pełni sprawne. Tylko w piątek mundurowi zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujących.
2: Przez ten czas włocławscy policjanci odnotowali na drogach miasta i powiatu 13 zdarzeń drogowych. Na szczęście wszystkie te zdarzenia okazały się kolizjami, nikt nie odniósł poważnych obrażeń i nie było poważnych uszkodzeń mienia. Policjanci również przez ten weekend sprawdzali trzeźwość kierujących. W piątek przeprowadzili działania stop braworowej jeździe, ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym rowerzystów. No i niestety w piątek przez cały dzień włoscy policjanci ujawnili 5 nietrzeźwych rowerzystów. Niechlubnym rekordzistą okazał się mieszkaniec miejscowości Mozerowo, gdzie został zatrzymany i tu okazało się, że 51-latek miał w organizmie 1,6 promila alkoholu. Przypominamy o tym, że jazda w stanie nietrzeźwości rowerem jest zagrożona karą grzywny nawet do 2,5 tysiąca złotych, a jeżeli sprawa trafi do sądu, to nawet może taka osoba liczy się z konsekwencjami wyższej grzywny, która może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.

0: Od wtorku policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi będą patrolowali okolice szkół. Mundurowi apelują o zachowanie szczególnej czujności w pobliżu przejść dla pieszych. Weekend był również pracowity dla strażaków z naszego regionu. Grupa ratownictwa wodnego z PSP we Wrocławku została zadysponowana na jezioro Chełmickie. W wodzie znajdowało się ciało mężczyzny w wieku około 60 lat.
1: 27 interwencji strażaków z powiatu autystycznego i z miasta Włocławek. Mimo tego, że to końcówka wakacji, wzmożony ruch na drogach, ten ruch intensywny, ale w miarę bezpieczny. Mieliśmy jedno zdarzenie na terenie miasta Włocławek, gdzie doszło do kolizji pojazdów, w którym to ucierpiał 62-letni mężczyzna. Natomiast cieszymy się bardzo, że nie mieliśmy tych zdarzeń gdzieś na drogach, w których to, czy to na autostradzie A1, czy to drodze 91, odbyło się intensywny ruch w związku z zakończeniem wakacji i powrotem z wypoczynku naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o pożary, mieliśmy dwa zdarzenia, to takie drobne zdarzenia, w których to paliły się trawy na nieużytkach, natomiast w związku z tymi opadami deszczu intensywnymi, buchami silnego wiatru, sporo jeszcze interwencji związanych z usuwaniem klonarów drzew, które terasowały jezdnie i chodniki.
0: W nocy z niedzieli na poniedziałek służby zostały zaalarmowane, że na stopniu wodnym znajduje się mężczyzna w kryzysie emocjonalnym. Na miejsce udali się strażacy, ratownicy WOPR, a także policjanci i ratownicy medyczni. Funkcjonariuszom udało się uratować 42-latka.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Przywitajmy prezesa klubu koszykówki Włocławek Huberta Heymana. Hubert.
1: Drodzy kibice, szanowni włocławianie, ja korzystam z okazji i dziękuję bardzo panu prezydentowi za wsparcie, jakie udziela temu klubowi od lat. Wsparcie, które wzrasta. Kibicuje na trybunach, jest wymagającym kibicem, ale wierzę, że w końcu ten klub, ten zespół dowiezie te wyniki, na które wszyscy czekamy i będziemy mogli cieszyć się z fajnego czerwca, bo w czerwcu rozstrzygają się wszystkie kwestie sportowe. Także bardzo dziękuję. Wiem, że pan prezydent uważa, że to jest wasze też wsparcie, wasze kibiców włocławian, więc tak naprawdę na ręce prezydenta, ale dla wszystkich włocławian wielkie, wielkie podziękowania.
0: Kochani, tak dokładnie jest. Ja to przez chwilę trzymam, ale tak naprawdę to są podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, wszystkich mieszkańców, którzy kochają swój klub, kochają koszykówkę, wiedzą jak kibicować, wiedzą jak być naszym klubem na dobre i na złe i nieraz to udowadniali, a myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby zdecydowanie tego dobrego było więcej i już to złe, co było, niech zostanie za nami, więc ja trzymam, ale to każdy z was tak naprawdę ma tutaj swoją cegiełkę w tych podziękowaniach i mam nadzieję, albo dobra, nie powiem, wszyscy wiemy, co mam na myśli, że w przyszłym roku ta rama będzie wzbogacona o coś jeszcze, ale nie powiem, żeby nie zapeszać, więc mam nadzieję, że się spotkamy w tym samym miejscu z ubogaconą ramą za rok. Dziękuję bardzo.
2: Moi drodzy, czekamy tutaj na znak sygnał, czy już możemy rozpoczynać prezentację, bo jak widzicie na naszej scenie mnóstwo instrumentów i musimy tę scenę troszeczkę przygotować do wejścia zawodników, żeby mogli nam się tutaj zmieścić. No to co, to może tradycyjnie na rozgrzewkę, zanim zawodnicy wejdą na scenę, to dajcie im znać, że tu jesteście. To ja was tradycyjnie zapytam, kto wygra mecz? Kto? Kto? No właśnie, gardła już rozgrzane, można śpiewać, proszę bardzo. Fizjoterapeutka Julia Baranowska. Trener przygotowania motorycznego Łukasz Orzechowski. Kierownik zespołu Filip Brylski. No tak, Filip zbiera jak zawsze zasłużone brawa. Nowy człowiek w drużynie, dyrektor sportowy Leo Derike. A także asystent trenera Ahmed Pasalić. Przy okazji pozdrawiamy będącego na meczach reprezentacji Polski drugiego asystenta Marcina Woźniaka. Wielkie brawa dla niego. Niech usłyszy te wielkie brawa. A teraz zapraszamy tego, który tę drużynę stworzył, zmontował i będzie ją trenował. Przed wami Fedran Moskic. Niezwykle energetyczny, uśmiechnięty, zawsze swoją drużynę motywujący, co mogliśmy oglądać podczas pierwszego sparingu. A teraz już pora poznać tych, którzy w tym roku będą dla was biegać po parkiecie Hali Mistrzów, gryźć parkiet i walczyć z rywalami o każdy jego centymetr. Wyczytam ich w takiej kolejności, z jakimi numerami będą grać na parkiecie. A z numerem 0 za

skrzydłowy z Belgii, mierzący 208 cm wzrostu, Hans Barwin! Z numerem 1 zagra najmłodszy w tym roku w drużynie, 18-letni, mierzący 208 cm, Wiktor Cześko. Numer drugi na koszulce nosił będzie rzucający obrońca ze Stanów Zjednoczonych, 27-letni zawodnik mierzący 191 cm wzrostu, Josiah Strong! Walka o piłki trwa, a my zapraszamy zawodnika, który Toruń zamienił na Włocławek. W zeszłym sezonie był twardym piernikiem, a teraz razem ze swoimi kolegami będzie te twarde pierniki próbował jako rottweiler pogryźć. Numer 4, 197 cm wzrostu, 27 lat, Mateusz Szlachetka. Kolejny zawodnik to Amerykanin, który będzie grał na pozycji pierwszego centra w naszej drużynie. 203 cm wzrostu, 31 lat i numer 5 na koszulce, Leonard Freeman. Kolejny zawodnik to także gracz, który przywędrował do Włocławka z Torunia, ale wcześniej grał w wielu klubach w naszym kraju. Znacie go na pewno doskonale, ma 31 lat i mierzy 192 cm wzrostu. Numer 7, Adam Bręk. To jest sposób na to, jak zdobyć największą owację. Adam Bręk. A teraz zapraszamy gracza, który grał będzie z numerem 8. Gra na niskim skrzydle, ma 197 cm wzrostu i 24 lata. Już grał w zeszłym sezonie w polskiej lidze koszykówki. Ze Słupska przenosi się do Włocławska. Samuel Heinz Junior. Kolejny zawodnik to kolejny Polak w naszym zespole. Skrzydłowy, ma 204 cm wzrostu i 27 lat. Nazywa się Wójcik. Szymon Wójcik! Numer 9 na koszulce. A kolejny gracz ma numer 11 i to jest jego kolejny sezon w barwach Anwilu Włocławek. Dorasta razem z tą drużyną i na pewno przywitacie go wielkimi brawami. Przed wami Bartosz Łazarski! Kolejna piłka poleciała do was, kolejna piłka jest już u publiczności, a my zapraszamy kolejnego zawodnika, kolejnego wysokiego zawodnika. 206 cm wzrostu, 34 lata, no najstarszy w drużynie, ale też najbardziej doświadczony w barwach Anwilu, bo to jego czwarty sezon będzie w drużynie z Włocławka. Przed wami numer 16, Dawid Słupiński! Dawid Słupiński jest już z nami. Zostało ich jeszcze dwóch. Teraz pora na tego, który będzie prawą ręką trenera. Pora na tego, który będzie prowadził grę drużyny Anwilu Włocławek. Zna polską ligę doskonale, bo ma już w niej zdobyty tytuł wicemistrza Polski i srebrny medal. Teraz będzie chciał powtórzyć ten sukces, a może zrobić coś więcej. 180 cm wzrostu, 31 lat, pochodzi z Belgii, a nazywa się Manu Lecomte! I został nam jeszcze jeden zawodnik.

0: Hanover 24. Jako ostatni dołączył do drużyny naszej włocławskiej w tym sezonie z zawodników zagranicznych. Na co dzień gra na pozycji rzucającego obrońcy. Ma 195 cm wzrostu, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i ma 26 lat. Jack Forrest! Tak właśnie prezentuje się drużyna Anwilu Włocławek na ten sezon. Wielkie brawa dla nich, moi drodzy. Niech usłyszą wasze wsparcie. Niech usłyszą, że właśnie dla nich między innymi dzisiaj tutaj się na scenie pojawiliście. A ja chciałem teraz o zabranie głosu poprosić tego najbardziej doświadczonego, Dawida Słupińskiego. Dawid, myślę, że będziesz wyrazicielem tego wszystkiego, co ta drużyna może Włocławkowi w tym sezonie dać.
1: Byłem tutaj rok temu na tej scenie i było was dużo, ale w tym roku wydaje mi się, że was jeszcze więcej jest. I bardzo mnie to cieszy. Nasza drużyna miała już okazję poczuć nieco dopingu na treningu, a widząc was tutaj dzisiaj, na pewno jest to budujące i jak podpisywaliśmy dla was te pocztówki, rozdawaliśmy autografy, to troszeczkę się podpytałem chłopaków i mówią, że tutaj naprawdę czuć tych kibiców, że to jest jedna z największych takich fanbase'ów, gdzie grali, w jakim klubie byli. Więc tak samo jak my, członkowie całej drużyny, czujemy podekscytowanie nadchodzącym sezonem, tak samo widać, że też nie możecie się doczekać i będziemy mieli najbliższą okazję się spotkać na Kasztelan Cup. Więc do zobaczenia, wspierajcie nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni tym sezonem.
0: Razem z nimi zaśpiewamy tę piosenkę, która często się w hali mistrzów podczas rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki nie tylko pojawia. Tę piosenkę, która stała się nieoficjalnym hymnem naszego klubu. Mój jest ten kawałek podłogi. Jeśli mamy, to poproszę. Za chwileczkę możecie śpiewać razem z nimi. Ja mam zacząć śpiewać. No dobrze. Za chwileczkę. Bo płynie z głośników ta piosenka, która przez cały sezon będzie towarzyszyć kibicom siedzącym, klubowi kibica siedzącemu w nowym miejscu.

będzie przez cały sezon 2026-2027.

tę piosenkę. Adam Brink, to będzie chyba on tutaj królował, jeśli chodzi o śpiewy w szatni. Moi drodzy, Rafał Włocławek, 2026-2027 przed wami. Wielkie brawa.

bardzo, bardzo dziękujemy naszej drużynie. Bardzo dziękujemy trenerom, zawodnikom, całemu sztabowi. Dziękujemy też naszym władzom kochanym, które gościły razem z nami na scenie. A was, moi drodzy, zapraszamy już w najbliższy piątek do 18 na pierwszy oficjalny mecz nowego sezonu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przy wrocławskich szkołach nadal mają pojawiać się tak zwane agatki, czyli osoby dbające o bezpieczeństwo dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię. Zmienić ma się jednak sposób organizacji ich pracy. Radni Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że osoby, które dotychczas pełniły tę funkcję, nie będą już pracować przy szkołach. Podczas konferencji prasowej apelowali o zmianę tej decyzji.
1: Przed sześcioma szkołami, przed sześcioma zespołami są tak zwane agatki, czyli osoby, które mają przeprowadzać dzieci na drugą stronę ulicy, blisko szkoły, w szczególnie niebezpiecznych miejscach. I okazuje się, że te osoby, które pracowały do tej pory jako tak zwane agatki, nie będą od 1 września świadczyć tychże usług. Miasto podziękowało za tą współpracę i to jest...

0: bardzo niepokojące. Po pierwsze, martwimy się o kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci w obszarach tychże przedszkoli, w tychże szkół i zespołów. A po drugie, też to jest związane z połączeniem wcześniejszych również szkół w zespoły. Wtedy opowiedziano nam, że nikt nie straci pracy, a dzisiaj okazuje się, że te 6 osób podziękowano im za współpracę i od 1 września nie będą miały swojego miejsca. Wystąpienie jednego z panów radnych z Lewicy, który mówił, że trzeba oszczędzać na oświacie, trzeba oszczędzać w wielu obszarach, tylko pamiętajmy, że życie i zdrowie ludzkie nie powinno podlegać pod oszczędności, bo to nie są cyferki, tylko to jest konkretne byt ludzki.
1: Radni przekonują, że bezpieczeństwo dzieci przy szkołach powinno być priorytetem i pytają, dlaczego zrezygnowano z dotychczasowego rozwiązania.
2: Nie można oszczędzać na dzieciach, na edukacji. Razem z panem radnym Andrzejem Gołębieskim wystosowaliśmy kilka interpelacji w sprawie przewodników dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, opiekunów dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Otóż informacja ostatnia, jaka wpłynęła, jest taka, że z tych nowo powstałych zespołów szkolno-przedszkolnych, w których zapewniano nas na sesji, która dotyczyła utworzenia tych zespołów, że nie będzie redukcji etatów, będą oddelegowani pracownicy do obsługi właśnie dzieci i młodzieży. Więc nasze pytanie jest tak, czy nas wtedy okłamano, że te etaty będą utrzymane na tamtym poziomie, bo wynika stąd, że redukuje się etaty 6 takim osobom w mieście po to, żeby pracownicy szkoły te etaty utrzymali. Problem jest taki, że osoby, które pracowały dotychczas w funkcji tak zwanych stopek czy agatek, są osobami przeszkolonymi, doświadczonymi, lubianymi przez dzieci. Dzieci im ufają. Nie tylko pomagają dzieciom w przechodzeniu przez przejścia dla pieszych, bo to jest taka oczywista funkcja, ale ponieważ są to zazwyczaj kobiety, są bardzo empatyczne, obserwują dzieci, dbają o ich bezpieczeństwo, ale także w innym aspekcie. Przekazano nam takie informacje, że obserwują niestety aktywność osób pedofilskich i zgłaszają takie sytuacje odpowiednim służbom. Też zwracają uwagę na pewne nieprawidłowości w rodzinach, jeżeli opiekun jest na przykład nietrzeźwy. Także chylę czoła przed takimi osobami, że z takim zaangażowaniem, z taką empatią pracowały do tej pory na rzecz dzieci i młodzieży. Tak jak mówię, na dzieciach nie wolno oszczędzać. My we Włocławku nie możemy sobie na to pozwolić. Także apeluję o to, ażeby te osoby zostały przywrócone na swoich stanowiskach pracy.
1: Inaczej sprawę przedstawia włocławski ratusz. Urzędnicy zapewniają, że agatki przy szkołach nadal będą. Zmieni się natomiast sposób organizacji tego zadania. Od teraz decyzję o tym, kto będzie pełnił tę funkcję, mają podejmować dyrektorzy poszczególnych placówek. Pracownicy szkół, którzy będą zajmować się przeprowadzaniem dzieci przez jezdnię, mają również przechodzić odpowiednie szkolenia.
3: Chociażby w ostatnim roku, że panie pracowały 3 miesiące za pieniądze Państwowego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast 1 miesiąc finansowało to miasto. Z tym, że niestety tam w regulaminie tej pracy był jeszcze taki trudny moment 30-dniowego odpoczynku od pracy, zgodnie z tym, że były to roboty publiczne. Ten 30-dniowy odpoczynek po jednej, a między drugą umową, co powodowało, że chociażby w ubiegłym roku w ciągu jednego miesiąca nie mieliśmy możliwości nadzorować tego przeprowadzania dzieciaki przez trudne miejsca przy szkołach. I te umowy skończyły, były to 2 umowy po 4 miesiące. Te umowy skończyły się dla pań w ubiegłym roku, w ubiegłym roku szkolnym, bo jutro już nowy rok szkolny, ale to jeszcze trwający w tym roku w czerwcu. I taka decyzja, aby dyrektorzy wśród swoich pracowników znaleźli kogoś, kto mógłby pełnić tę rolę kierowania ruchem. I WORD organizuje takie kursy. Te kursy są jednodniowe, one kosztują dokładnie 330 zł i dyrektorzy mogą desygnować osoby, które będą chcieli spośród swoich pracowników, czy to myślę, że będą to pracownicy obsługi lub pracownicy administracji, to już jest w gestiach dyrektorów placówek i wtedy w ramach swoich obowiązków będą te obowiązki pełnić. Przypomnę, jest to obowiązek kierowania ruchem, bo to nie tylko dotyczy to chociażby tych słynnych, które u nas we Włocławku nazywają się agatkami, ale to również bardzo ważna i istotny element organizacji rajdów pieszych, wycieczek rowerowych, gdzie osoby mające takie właśnie certyfikaty będą mogły pomagać dyrektorom szkoły przy organizowaniu tego typu wymarszów czy wyjazdów.

0: To było święto rolników, ale także podsumowanie sezonu, które dla wielu gospodarzy nie należał do łatwych. Dożynki w Lubaniu rozpoczęły się tradycyjnie od podziękowania za tegoroczne plony.
1: To, co produkuje rolnik, jest codziennie na naszych stołach. To jest pożywienie, dzięki któremu żyjemy i to jest dla nas najważniejsze, aby docenić pracę rolnika. Przede wszystkim jego mozolną pracę, jego poświęcenie, ogromne zaangażowanie. To jest praca od świtu do nocy, która wymaga naprawdę dużego trudu. Więc chcemy dzisiaj im podziękować, ukłonić się nisko i przede wszystkim okazać bardzo dużo szacunku dla ich pracy.
2: Ten rok nie był łatwy dla rolników, prawda?
1: Nie był łatwy, to już jest kolejny rok niełatwy dla rolnika, ponieważ ceny produktów rolnych są zbyt niskie, a ceny produkcji są zbyt wysokie. Więc niestety rolnicy muszą się borykać z wieloma problemami, z wieloma trudnościami, przede wszystkim finansowymi, ale również trudnościami spowodowanymi pogodą, a przede wszystkim anomaliami pogodowymi, bo znowu w tym roku były ujemne skutki przezimowania, była susza, deszcz nie padał wtedy, kiedy powinien padać, czyli wiosną, czyli rolnicy musieli zaorać kukurydzę, siać od nowa. To jest bardzo trudne i ta opłacalność jest coraz mniejsza w rolnictwie.
0: W tym roku rolnicy musieli mierzyć się między innymi z suszą i wiosennymi przemrozkami. Do tego dochodziły wysokie koszty produkcji i niepewność, czy sprzedaż plonów pozwoli pokryć wszystkie wydatki.
3: Plony były bardzo niezadowalające, bo to 1/4 wydajności. To dotknęła nas susza, ceny też mamy jakie mamy, no ale nic, no nie, trzeba głowa do góry, jakoś to będzie.
2: A proszę nam powiedzieć, czym się zajmujecie w takim razie? No co?
3: My głównie prowadzimy gospodarstwa warzywnicze, także uprawiamy ziemniaki, cebulę, warzywa, buraczki.
4: Ja również z mężem, przede wszystkim warzywa, pomidor, marchew i burak.
5: Ja bym chciała zapytać, czego możemy życzyć rolnikom?
3: Dużo sił. I powodzenia.
4: Powodzenia. I oby było lepiej, a nie gorzej.
3: Dokładnie. I zdrowia przede wszystkim.
0: O tym, jak ważne i wymagające jest praca rolników podczas dożynek, mówili także zaproszeni goście. Podkreślali, że bez gospodarzy, którzy każdego dnia pracują na swoich polach, nie byłoby chleba na naszych stołach.
6: To jest bardzo dobra okazja, żeby też przypomnieć, jak ogromną rolę dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego odgrywają rolnicy, że dzięki nim mamy na co dzień co położyć na naszych stołach. I przypomnieć sobie właśnie, że ta żywność pochodzi z tej ciężkiej pracy rolnika, a przy okazji życzyć im wszystkiego, co najlepsze.
7: Dzień szczególny dla gminy Lubanie i przede wszystkim wszystkich osób, które żyją z pracy właśnie na roli. Tym bardziej, że dzisiejszy dzień pokazuje, że bardzo w tym roku kapryśna bywa pogoda, co dzisiaj widzimy. I cały rok był rzeczywiście taki. Dlatego też trzeba złożyć rolnikom podziękowania, wielki szacunek za ich ciężką pracę w bardzo trudnych warunkach i ekonomicznych, bo to też trzeba o tym pamiętać i przede wszystkim też w warunkach klimatycznych. Ale chleb smakuje bardzo dobrze, bo właśnie przed chwilą spróbowałem z tegorocznych zbiorów, także ja wszystkim rolnikom życzę, żeby po prostu tego chleba nie zabrakło nigdy, bo czasy mamy bardzo trudne, no i żeby ten chleb był dzielony jak najbardziej sprawiedliwie.
8: Sezon dożynkowy w pełni, dzisiaj spotykamy się z rolnikami, z mieszkańcami gminy Lubanie, kultywując piękną tradycję, skupieni wokół tego lubańskiego chleba. Cudowne wydarzenie. Uczestniczy w nim także młodzież, prezentując tam ten nasz piękny kujawski folklor. Także cieszę się, że w to piękne sobotnie popołudnie możemy być dzisiaj tutaj razem. Podziękować Bogu, rolnikom za pracę, ale także wszystkim innym pracującym w wielu innych dziedzinach życia.
9: Tegoroczna wiosna, potem lato nie były wcale łatwe dla rolników. Tym bardziej chylimy czoło przed wysiłkiem rolników, ale także chylimy czoło przed wspaniałymi działaniami w gminie.

0: Minie Lubanie to rzeczywiście imponujące dokonania. Co roku tu przyjeżdżam i co roku widzę, jak pięknie i wspaniale się ta gmina rozwija. Wszystkim rolnikom, wszystkim gospodyniom, wszystkim mieszkańcom gminy życzę wszystkiego dobrego, abyśmy mogli równie pogodnych nastrojach spotkać się także w przyszłym roku.
1: Dożynki w Lubaniu miały oczywiście także swoją bardziej rozrywkową część. Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na muzykę i wspólną zabawę mieszkańców.

Muzyka, koszykówka i tłumy mieszkańców. Tak Wocławek pożegnał wakacje. W sobotę 29 sierpnia Stary Rynek wypełnił się publicznością, która przyszła na finał letnich brzmień. Na scenie wystąpili Lor, Strachy na Lachy i Happy Set.

0: Pod sceną szybko zrobiło się tłoczno, a cały rynek wypełniły muzyka, śpiew i okrzyki publiczności. Dla wielu mieszkańców najważniejszym punktem wieczoru była prezentacja nowego składu Anwilu Włocławek. Kibice po raz pierwszy mogli zobaczyć w komplecie zespół, który w sezonie 2026-2027 będzie reprezentował nasz klub.
1: Kibice, szanowni włocławianie, ja korzystam z okazji i dziękuję bardzo panu prezydentowi za wsparcie, jakie udziela temu klubowi od lat. Wsparcie, które wzrasta. Kibicuje na trybunach, jest wymagającym kibicem, ale wierzę, że w końcu ten klub, ten zespół dowiezie te wyniki, na które wszyscy czekamy i będziemy mogli cieszyć się z fajnego czerwca, bo w czerwcu rozstrzygają się wszystkie kwestie sportowe. Także bardzo dziękuję. Wiem, że pan prezydent uważa, że to jest wasze też wsparcie, wasze kibiców, włocławian, więc tak naprawdę na ręce prezydenta, ale dla wszystkich włocławian wielkie, wielkie podziękowania.
2: Kochani, tak dokładnie jest. Ja to przez chwilę trzymam, ale tak naprawdę to są podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.

miasta, wszystkich mieszkańców, którzy kochają swój klub, kochają koszykówkę, wiedzą jak kibicować, wiedzą jak być naszym klubem na dobre i na złe i nieraz to udowadniali, a myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby zdecydowanie tego dobrego było więcej i już to złe, co było, niech zostanie za nami, więc ja trzymam, ale to każdy z was tak naprawdę ma tutaj swoją cegiełkę.

0: ale w tym roku wydaje mi się, że was jeszcze więcej jest i bardzo mnie to cieszy. Nasza drużyna miała już okazję poczuć nieco dopingu na treningu, a widząc was tutaj dzisiaj, na pewno jest to budujące i jak podpisywaliśmy dla was te pocztówki, rozdawaliśmy autografy, to troszeczkę się podpytałem chłopaków i mówią, że tutaj naprawdę czuć tych kibiców, że to jest jedna z największych takich fanbase'ów, gdzie grali, w jakim klubie byli. Więc tak samo jak my, członkowie całej drużyny, czujemy podekscytowanie nadchodzącym sezonem, tak samo widać, że też nie możecie się doczekać i będziemy mieli najbliższą okazję się spotkać na Kasztelan Cup. Więc do zobaczenia, wspierajcie nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni tym sezonem.
1: Włocławek pożegnał wakacje muzyką, sportem i wspólną zabawą. Były koncerty, była prezentacja nowego Anwilu i przede wszystkim tłumy mieszkańców. Nowy sezon jeszcze się nie rozpoczął, ale kibice już pokazali, że drużyna może liczyć na ich wsparcie.
2: Anwil Włocławek 2026-2027 przed wami. Wielkie brawa dla nich.

0: Ostatnio informowaliśmy o remoncie szkoły w Więsławicach. Nie jest to jedyna inwestycja w gminie Kowal. Prace są również prowadzone w placówce w Grabkowie. Władze gminy przygotowują się także do remontów budynków ochotniczych straży pożarnych. Ich rola w zabezpieczaniu i funkcjonowaniu lokalnych społeczności jest bardzo duża.
1: Jesteśmy w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy na remont w Grabkowie. Tutaj też pozyskaliśmy środki z zewnątrz i jeszcze w tym roku cały budynek ochotniczej straży pożarnej zostanie odnowiony. Razem z wyposażeniem i z taką częścią przeznaczoną dla orkiestry dętej w Grabkowie. Także na dniach będziemy ogłaszali przetarg i wybierali wykonawcę. Jak również pozyskaliśmy środki w ramach ochrony i obrony ludności. I tutaj wszystkie cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie gminy Kowal, czyli OSP Grabkowo, OSP Rakutowo, OSP Strzały i OSP Gołaszewo, zostaną wyposażone w nowe bramy wjazdowe, garażowe. Dodatkowo w Gołaszewie zostanie utwardzony teren, bo tam wyznaczyliśmy miejsce takiej zbiórki w razie jakiegoś zagrożenia. To duży plac zostanie między remizą strażacką a naszym garażem Ochotniczej Straży Pożarnej. Zostanie utwardzony i przystosowany do takiego miejsca zbiórki. To jest takie na sito, które będziemy robili i wybierali wykonawcę, ale jeszcze w tym roku również remont drogi w Grodztwie 300 metrów, też wykonawca będzie musiał zostać wybrany w tym roku i ta inwestycja będzie musiała zostać wykonana w tym roku. I jesteśmy przed postępowaniem na około 2 km drogi w miejscowości Przydatki Gołaszewskie. Tutaj dla lokalnych mieszkańców to jest od cmentarza w Kowalu w dół do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tam jest prawie 2 kilometry, ale tu już realizacja wiosną przyszłego roku, natomiast umowa będzie podpisana w tym roku.
0: Ochotnicza Straż Pożarna to lokalna jednostka ratowniczo-gaśnicza składająca się z ochotników z danej społeczności, którzy poświęcają swój czas i energię na ochronę ludzi oraz mienia przed zagrożeniami pożarowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. Komfort i warunki ich pracy są bardzo ważne dla sprawnego niesienia pomocy. Szkoły są już gotowe na przyjęcie uczniów. Rodzice kończą kompletowanie wyprawek dla swoich dzieci. Nowy rok szkolny przyniesie kolejne zmiany. Jedną z nich jest zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. Telefon można wyciągnąć, jeżeli pozwala na to nauczyciel, gdy wymaga tego stan zdrowia ucznia w sytuacjach nagłych, np. kontakt z rodzicem lub przy zagrożeniu życia i mienia. Na tym nie koniec zmian. Kolejne obejmą szkolne stołówki. Od 1 września w szkolnych stołówkach i przedszkolach w całej Polsce będą obowiązywały nowe, bardziej restrykcyjne zasady żywienia dzieci i młodzieży.
2: Od 1 września dzieci, które są zapisane na obiady, będą korzystali zupełnie z nowego menu, tak zwana dieta planetarna, co oznacza, że będzie więcej płodów ziemi, czyli więcej roślin strączkowych, owoców i warzyw, ale też takich, które też budowanie takich nawyków, które są związane z ochroną środowiska. I też co ważne, że oprócz tej zmiany w diecie,

0: też zachęcenie do kupowania produktów od lokalnych wytwórców, co również cieszy, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście nasz region może się poszczycić dobrej jakości produktami. Stąd też przy zakupach myślę, że też osoby, które to dokonują w szkołach czy w przedszkolach, będą również z tego korzystały. Nowy jadłospis, nawet nie dieta, tylko nowy jadłospis. Mniej soli, mniej smażonych rzeczy, chyba 2 razy w tygodniu maksymalnie. Mniej również cukru w potrawach, mniej przetworzonych potraw, czyli na przykład nie kompot słodki, ale bardziej bazowanie na korzystaniu z wody. Skoro mamy kranówkę dobrą, czy mamy wody, dostęp do wód mineralnych, można również z tego skorzystać. Będą w jadłospisie potrawy również na bazie nie mięsa, ale również takich roślinnych produktów, co też jest ukłonem w stronę dzieci pozostających na diecie wegetariańskiej albo takich, które na przykład nie tolerują niektórych produktów.
1: Główną przyczyną wprowadzonych zmian jest walka z nadwagą i otyłością u dzieci. Nowe normy limitują ilość cukru w posiłkach i napojach. Kolejne zmiany dotyczą szkolnych dzwonków. Chodzi o ograniczenie wszechobecnego hałasu na korytarzach, co poprawia komfort psychiczny uczniów i nauczycieli.
0: Pomyśleliśmy sobie wspólnie z dyrektorami, bo jeszcze przed wakacjami konsultowaliśmy się z nimi. Jeszcze wcześniej w ramach działającego w naszym mieście specjalistycznego Centrum Edukacji Włączającej podczas jednej z konferencji też zadałam takie pytanie psychologom, pedagogom i specjalistom z różnych szkół z Włocławka, którzy się zebrali na tym spotkaniu. Co oni na to, gdybyśmy podjęli taką decyzję, że rezygnujemy z dzwonków, albo to będą zamiennie melodyjki, albo generalnie ciche dzwonki. Rzeczywiście spotkało się to z dużą aprobatą, z aplauzem. Włocławek powinien być, jest miastem dostępnym, a jak zawsze na początku roku mówimy, że w naszej włocławskiej edukacji jest miejsce dla każdego dziecka. I chcemy też włączyć dzieci, które są nieneurotypowe, dla których dźwięki, które możemy usunąć, też powodują niepotrzebny stres. Stąd też wychodząc naprzeciw takiej grupie, rosnącej grupie dzieci nieneurotypowych. Ale z drugiej strony też nauczyciele na ważną rzecz mi wskazali, że dzięki temu, że w szkole, w klasie cały czas patrzą na zegarek razem z wychowawczynią czy z nauczycielem prowadzącym zajęcia, uczą się też dyscypliny, czasu, uczą się w ogóle na zegarku, jak te godziny nazywać i postrzegać. Bardzo dobra rzecz, dlatego że wiele razy zdarzało się, że podczas egzaminu ósmoklasisty niektórzy mieli z tym problem. Nie wiedzieli, ile to jest kwadrans po 10 czy za 15, 12.
1: Zmiany pojawią się w podstawie programowej. Czy zostaną dobrze przyjęte przez uczniów i rodziców? Tego dowiemy się w trakcie roku szkolnego. Miniony weekend był jednocześnie ostatnim weekendem wakacji. Na drogach pojawił się wzmożony ruch. Służby kontrolowały, czy kierowcy są trzeźwi, a ich pojazdy w pełni sprawne. Tylko w piątek mundurowi zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujących.
2: Przez ten czas włocławscy policjanci odnotowali na drogach miasta i powiatu 13 zdarzeń drogowych. Na szczęście wszystkie te zdarzenia okazały się kolizjami. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń i nie było poważnych uszkodzeń mienia. Policjanci również przez ten weekend sprawdzali trzeźwość kierujących. W piątek przeprowadzili działania stop braworowej jeździe ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym rowerzystów. No i niestety w piątek przez cały dzień włoscy policjanci ujawnili 5 nietrzeźwych rowerzystów. Niechlubnym rekordzistą okazał się mieszkaniec miejscowości Mozerowo, gdzie został zatrzymany i tu okazało się, że 51-latek miał w organizmie 1,6 promila alkoholu. Przypominamy o tym, że jazda w stanie nietrzeźwości rowerem jest zagrożona karą grzywny nawet do 2,5 tysiąca złotych, a jeżeli sprawa trafi do sądu, to nawet może taka osoba liczy się z konsekwencjami wyższej grzywny, która może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.
1: Od wtorku

0: Policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi będą patrolowali okolice szkół. Mundurowi apelują o zachowanie szczególnej czujności w pobliżu przejść dla pieszych. Weekend był również pracowity dla strażaków z naszego regionu. Grupa ratownictwa wodnego z PSP we Wrocławku została zadysponowana na jezioro Chełmickie. W wodzie znajdowało się ciało mężczyzny w wieku około 60 lat.
1: 27 interwencji strażaków z powiatu autystycznego i z miasta Włocławek. Mimo tego, że to końcówka wakacji, wzmożony ruch na drogach, ten ruch intensywny, ale w miarę bezpieczny. Mieliśmy jedno zdarzenie na terenie miasta Włocławek, gdzie doszło do kolizji pojazdów, w którym to ucierpiał 62-letni mężczyzna. Natomiast cieszymy się bardzo, że nie mieliśmy tych zdarzeń gdzieś na drogach, w których to, czy to na autostradzie A1, czy to drodze 91, odbyło się intensywny ruch w związku z zakończeniem wakacji i powrotem z wypoczynku naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o pożary, mieliśmy dwa zdarzenia, to takie drobne zdarzenia, w których to paliły się trawy na nieużytkach, natomiast w związku z tymi opadami deszczu intensywnymi, buchami silnego wiatru, sporo jeszcze interwencji związanych z usuwaniem konarów drzew, które terasowały jezdnie i chodniki.
0: W nocy z niedzieli na poniedziałek służby zostały zaalarmowane, że na stopniu wodnym znajduje się mężczyzna w kryzysie emocjonalnym. Na miejsce udali się strażacy, ratownicy WOPR, a także policjanci i ratownicy medyczni. Funkcjonariuszom udało się uratować 42-latka.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Kabrasz Modrzejewska, założycielka i
1: właścicielka
0: Szkoły Języków Obcych Greenwich, szkoły, która jest jedną z najstarszych we Włocławku, o ile nie najstarszą, prawda, bo to już 30 lat. Najstarszą.
1: Pierwszą i najstarszą
0: Pierwszą
1: szkołą
0: i najstarszą. No właśnie, Aniu, rok szkolny zbliża się wielkimi krokami, jutro zabrzmi pierwszy dzwonek tego roku, no i wszystko wraca do normalności. Również niestety dla dzieci niektórych wracają zajęcia pozalekcyjne, a wśród nich bardzo ważną rolę odgrywa język angielski. I powiedz, czym powinni kierować się rodzice, wybierając po pierwsze szkołę i od czego w ogóle zacząć szukać, na co zwracać uwagę?
1: Mhm. Dziękuję za to pytanie. Uważam, że to jest bardzo ważne pytanie, z którym mierzy się naprawdę wielu rodziców na początku roku szkolnego. Jak to wszystko logistycznie sobie poukładać, żeby później nie zginąć w dojazdach i w całej tej logistyce. Natomiast no, ja ze swojego 30-ponadletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że oczywiście ważne jest to, żeby pomyśleć o tym języku angielskim wcześniej, ale w sposób mądry. Nie tylko dlatego, gdzie ten język angielski, powiedzmy, upchnąć w tym tygodniowym harmonogramie, rozkładzie zajęć naszego dziecka, ale też co ten angielski ma temu dziecku dać. Czyli warto sobie zapytać siebie, szkołę, czy osoby, z którymi chcemy się uczyć, na czym będzie polegała ta nauka. Kto będzie uczył to dziecko? Jakie będą efekty po tym czasie? Czy dziecko trafi do właściwej grupy? Czy jest odpowiednio zakwalifikowane, zarówno jeśli chodzi o wiek dziecka, ale też jeśli chodzi o jego poziom zaawansowania? W jaki sposób będą mierzone efekty? Czyli jaki ma być ten efekt, ale też jak to dziecko będzie się po tym czuło i co z nim będzie za tych kilka lat? Tak? Jaką będzie miał tę ścieżkę rozwoju?
0: To jest nie takie proste, jakby się mogło wydawać i myślę, że wielu rodziców zmusi to do refleksji, bo zwykle jest tak, będziesz chodził na angielski i tyle. I rozpoczyna się nauka angielskiego, rodzice są szczęśliwi, że dziecko chodzi, uczy się angielskiego, a tu proszę, tyle pytań i odpowiedzi na te pytania, zanim tą naukę się rozpocznie. U was naukę rozpoczynają już dwulatki. Czy to nie jest za wcześnie?
1: Ja bym powiedziała, że to jest idealny czas. Znam osoby takie, które mówią do dziecka po angielsku jeszcze jak jest w brzuszku u mamusi. Chodzi generalnie o to, żeby ten język angielski był dla dziecka tak naturalny jak język polski. My uczymy w Greenwich już właśnie od drugiego roku życia. Jesteśmy jedyną szkołą, która ma licencję TED/YEDI właśnie na zajęcia już z takimi maluszkami. Natomiast to jest bardzo ważne, bo te dzieci chłoną ten język po prostu jak gąbeczka. I tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że zupełnie inaczej uczymy dwulatki, nie uczymy ich przy ławeczce.
0: Jak udaje wam się ich skupić ich uwagę?
1: Mamy fantastyczne na to metody. Na przykład w ostatnich latach też w czasie wakacji robiliśmy zajęcia adaptacyjne dla dzieci, żeby już od nowego roku te dwu- i trzylatki mogły się też odnaleźć w grupie rówieśniczej. Na te zajęcia przychodziły razem z rodzicami, więc naprawdę fajnie to wyglądało, ale to, co jest ważne dla tych dzieci dwuletnich, dla nich to musi być naturalne, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi. Czyli żeby tu był ruch, żeby była zabawa, żeby one nie czuły, że one się uczą, żeby ta nauka wchodziła w sposób bardzo naturalny. I to tak naprawdę pięknie się dalej rozwija i procentuje, bo okazuje się, że dzieci po naszych właśnie takich zajęciach często do rodziców zaczynają mówić takim łamanym polsko-angielskim, ale wtrącać te angielskie słówka i zwroty. I to właśnie o to chodzi.
0: Czyli one nawet nie zauważają w tym wieku, że to jest nauka, po prostu jest to taki naturalny proces przyswajania kolejnych słów, tak jak języka polskiego.
1: Dokładnie tak. Ma to być w sposób bardzo naturalny, ale też w tym czasie otwierają się, czy w tym czasie rozwijają się narządy mowy. Więc to, jak one złapią ten piękny akcent i dobrą intonację w tym czasie, to im zaprocentuje na kolejne lata.
0: Jeszcze na chwilę, Aniu, wróćmy do tego grafiku, który rodzice wspólnie z dziećmi tworzą od 1 września. Zwykle jest to grafik napięty, bo język angielski jest ważny, ale to nie tylko jedyne zajęcia pozalekcyjne, które dzieci mają. Powiedz, czy wpisując sobie lekcje języka w grafik, musimy myśleć o jednej lekcji w tygodniu, minimum dwóch lekcjach w tygodniu. Jak rozłożyć to w czasie, żeby to przynosiło oczekiwany efekt?
1: Żeby był efekt. No właśnie. właśnie zawsze najważniejsze jest pytanie o to, o którym powiedziałaś. Jaki ma być tego efekt? Bo ja wiem, bardzo ważne jest

0: to, żeby rodzic mógł logistycznie sobie poradzić właśnie z tym dowozem na jeszcze inne zajęcia, czy na tańce, czy na piłkę, czy na inne zajęcia pozalekcyjne. Natomiast jeśli ten język ma przynosić efekt, to w naszej metodzie absolutnie rekomendujemy zajęcia 2 razy w tygodniu. I jest to dlatego, że wtedy nauka jest bardzo systematyczna. Szybciej robią się powtórki, szybciej zapamiętuje dziecko to, co było na zajęciach, lepiej się też oswaja z intonacją i z akcentem językowym. Więc tak, raz w tygodniu jest bardzo wygodne, ale jeśli mamy mieć efekt, warto tak naprawdę popatrzeć na to od tej strony i faktycznie przyjąć tę zasadę 2 razy w tygodniu po jednych
1: No,
0: zajęciach.
1: zdaje się, że efekt jest najważniejszy. To nie chodzi
0: Jest.
1: o to, żeby odhaczyć kolejną
0: Tak.
1: pozycję i zapełnić dziecku popołudnie,
0: Tak.
1: tylko żeby to przynosiło efekty. A powiedz, bo zdarzają się dzieci i rodzice wtedy też mają dylemat, że tak, oglądają wspólnie z dzieckiem jakiś film, bajki i się okazuje, że to dziecko strasznie dużo rozumie, a w momencie, kiedy przychodzi do tego, żeby coś zaczęło mówić, to się sprawdza często na wakacjach. No
0: Tak.
1: przecież ty znasz, a no to idź coś tam zamów, a dziecko po prostu jakby ma taką
0: Ma
1: blokadę
0: blokadę.
1: i nie może wypowiedzieć słowa. Na takie dzieci macie też swoje metody nauczania.
0: Oczywiście,
1: I
0: że
1: co,
0: mamy
1: jak
0: metody.
1: je odblokować, krótko mówiąc?
0: Oczywiście, że mamy takie metody. Właśnie o to chodzi, żeby dziecko zaczęło się uczyć od jak najmłodszego roku życia, od jak najmłodszych lat, dlatego że ono dla niego interakcja z rówieśnikami będzie bardzo naturalna. I tutaj tak naprawdę mamy dwie rzeczy, o których warto wspomnieć. Pierwsza to jest taka, że faktycznie na naszych zajęciach uczymy interakcji. Od najmłodszych lat. Po to są te grupy małe, średnio 6-8-osobowe, żeby dzieci mogły ze swoimi rówieśnikami również ćwiczyć zadawanie pytań, odpowiadanie na pytania, czyli interakcje. To jest mega ważne, bo tego się nie wyrobi tylko w nauce takiej na przykład sam na sam z osobą dorosłą, tak? W związku z tym te małe grupy i nastawienie się na komunikowanie jest rzeczą bardzo ważną. Dla dzieci starszych mamy z kolei już też program National Geographic Learning, gdzie dzieci uczą się nie tylko właśnie gramatyki, która też jest ważna w szkole, ale również mówienia i rozmawiania o tych tematach, które je interesują i które są dla nich nie teoretyczne, tylko faktycznie praktyczne. No i kolejna rzecz jest też taka, bo mówisz o tym, że właśnie dzieci nieraz jest tak, że ciężko im za granicą powiedzieć chociażby
1: Tak.
0: słowo. To też musimy o tym powiedzieć, że jest też takie prawo do milczenia dla dzieci przy nauce jakiegokolwiek innego języka obcego. To znaczy, że w warunkach na przykład klasowych z rówieśnikami bez problemu się dogadują, ale jak już widzą za granicą, nie wiem, kelnera albo osoby takie, które są od nich starsze, ciężko im przełamać się, pomimo że one wiedzą, jak to powiedzieć, to ciężko im to tak naprawdę jest powiedzieć. Więc trzeba troszeczkę czasu, a tu ważne jest to, żeby też mówić o tym, jak mierzymy postępy i po czym poznać, że to
1: A no i
0: dziecko
1: to jest
0: uczy się
1: kolejne
0: języka.
1: pytanie, które uprzedziłaś. No właśnie, skąd rodzice mają wiedzieć, czy jak to dziecko ich tam przyjeżdża 2 razy w tygodniu na te zajęcia, to to przynosi taki efekt, że ono ten język poznaje i będzie się umiało nim posługiwać. No zobacz, ta poprzednia sytuacja, o której mówiliśmy, może postawić takie zwątpienie rodzica. No
0: Tak,
1: niby umie, ale nie
0: tak,
1: umie, prawda?
0: tak. No więc tutaj też tak na dobrą sprawę ważne jest to, żeby umiejętnie obserwować postęp dziecka, zobaczyć, czy ono się rozwija, czy ona zaczyna mówić pierwsze słówka, pierwsze zdania. Ale tutaj to jest bardzo częsty problem. Nawet ja sama jako matka swego czasu miałam taki dylemat, jak pytałam się dzieci, a co było na angielskim? A no nic, no fajnie było, bawiliśmy się. Ale ja miałam pewien niedosyt, zupełnie niepotrzebnie, dlatego że dziecko przecież w tym wieku nie ma umiejętności analitycznych, żeby nam zreferowało, czego ono się dzisiaj nauczyło na tym języku. W związku z tym dla dzieci najmłodszych i dla ich rodziców mamy taki pełen program wsparcia. To znaczy, że rodzice przychodzą na końcówkę zajęć, na ostatnie 2 minutki, nauczyciel z dziećmi opowiada o tym, co dzisiaj robiliśmy na angielskim. Oprócz tego rodzice dostają raz w tygodniu maile z taką właśnie informacją, żeby nawet jeśli dziecko było nieobecne, byli na bieżąco z tym, co się działo na tym angielskim. Oprócz tego są raporty semestralne, gdzie mamy wypisane wszystkie umiejętności i jak sobie dziecko daje radę z poszczególnymi zakresami tego naszego programu. Są lekcje otwarte, gdzie rodzice mogą przyjść i zobaczyć, jak dziecko sobie też daje radę w grupie. Więc to
1: Nie
0: są.
1: wstydzą się dzieci takich lekcji otwartych? Czy w waszej szkole już jest, to już jest taką normą, że ktoś, kto tam chodzi pół roku, później rok i tak dalej, w ogóle na to nie zwraca uwagi.
0: Nie, jak już ktoś chodzi kilka lat, to dzieci wymiatają, w ogóle nie mają z tym problemu. Oczywiście dzieci nowe na początku troszkę się jeszcze wstydzą, bo jest to dla nich taka sytuacja nowa, ale za chwilę jest to sytuacja dla nich

0: zupełnie taka naprawdę naturalna. Więc no, jeżeli mówimy właśnie o takich efektach i o tym, żeby ta nauka była dobra, to warto faktycznie zwrócić na to uwagę, jak rodzic jest informowany o tych zajęciach, co dziecko później wykazuje, ucząc się tego języka. Ale nie chodzi tylko o znajomość języka. Nam przede wszystkim chodzi o to, nie żeby znać język, tylko żeby jego aktywnie używać. I to jest nasze główne clue.
1: No właśnie, czy po kilku latach nauki, tak jak powiedzmy, no wzorowo by się udało któremuś z rodziców zacząć od tego dwulatka, to w takiej, na poziomie szkoły podstawowej, w tych ostatnich klasach, to co już dziecko powinno umieć, co powinno się wydarzyć? Czy, no nie wiem, coś więcej powinniśmy dla tego dziecka zacząć robić, bo on już jakby tą podstawę i nawet ponad podstawę zna i na przykład mógłby się nudzić na takich zwykłych zajęciach języka angielskiego?
0: No, nasze dzieci często się nudzą na zwykłych zajęciach języka angielskiego. Natomiast tak, no, dzieci, które są u nas już tak naprawdę parę lat, naprawdę nie mają problemów w ogóle z tym, żeby się dogadywać. To jest jakby pierwsza rzecz. Jakby ta ścieżka rozwoju w naszej szkole jest tak ładnie ułożona, że zaczynając od tego dwulatka metodą Teddy-Eddy, która jest fantastyczną metodą dla dzieci, wykorzystana jest każda minutka i jest ułożona przez najlepszych metodyków w Polsce. Dalej prowadzi do kontynuacji na poziomach Savvy-Ed. To są takie zajęcia dla dzieci bardzo ambitnych, które są już po kontynuacji Teddy-Eddy, albo na przykład takich, które przyjechały z Wielkiej Brytanii i tam uczyły się w szkole w ramach swojej edukacji podstawowej języka angielskiego, bo uczyły się po angielsku. Poprzez program dla dzieci szkolnych z National Geographic Learning i tu uczymy się nie tylko angielskiego, ale też całej wiedzy o świecie, o innych kulturach. Otwieramy dzieci na świat przy okazji ucząc je języka angielskiego. Później w dalszej kolejności nasze dzieci nie mają żadnych problemów ani z egzaminem gimnazjum, ani z egzaminem ósmoklasisty, ani z egzaminem maturalnym. Dzieci z kolei, czy młodzież już w klasach takich szkół średnich, uczą się języka angielskiego nie tylko zgodnie z programem, ale też przygotowują się do międzynarodowych certyfikatów z języka angielskiego.
1: Czy one są potrzebne?
0: No więc właśnie, bo jeszcze jakby klamrą nie zakończyłam twojego poprzedniego pytania. Więc co jest potrzebne? A jeszcze zapomniałam powiedzieć, że jakby na każdym z tych poziomów, do każdych z tych rodzajów zajęć mamy odpowiednio skorelowaną aplikację, gdzie można się uczyć w zasadzie 24 godziny na dobę i utrwalać w taki naprawdę fajny sposób to, czego uczymy się na zajęciach. Ale właśnie mówiąc o tych certyfikatach i to, do czego te dzieci po takim czasie dochodzą. Otóż okazuje się, że dzieci, które u nas uczą się właśnie według tej naszej ścieżki rozwoju, już w klasie 7-8 są gotowe na egzaminy na poziomie B1, B2. Czyli, no, żeby powiedzieć to prosto, poziom matury podstawowej bądź rozszerzonej już w szkole podstawowej, gdzie no, tak naprawdę mają ogromną przewagę nad pozostałymi dziećmi i swoimi rówieśnikami. Czy one są potrzebne, te certyfikaty?
1: No właśnie, kiedyś jeszcze było wymagane, w CV pisało się język angielski na poziomie B1C i tak dalej. W tej chwili coraz rzadziej to spotykamy. To jest takie potwierdzenie dla siebie, czy jednak jest to dokument, który może się przydać? Warto ten certyfikat zrobić.
0: Jakby certyfikat nie jest samym celem w sobie. Ten certyfikat jest po to, żeby w sposób taki rozpoznawany na całym świecie udowodnić, jaka jest znajomość języka angielskiego dziecka, bądź też młodzieży, czy osoby dorosłej. Skąd to wiemy? No bo jesteśmy jedynym centrum egzaminacyjnym międzynarodowych certyfikatów Pearson English International Certificate. Natomiast z drugiej strony daje to wiele uprawnień. Być może nie takich jak kiedyś, że zwalnia to na przykład z matury, ale są to równie ważne uprawnienia, bo wiele uczelni daje za to dodatkowe punkty. Dzięki temu można się dostać na program międzynarodowej wymiany Erasmus. Są uczelnie, bardzo wiele w tej chwili takich w kraju u nas i za granicą, które w kraju szczególnie zwalniają na przykład z egzaminu z języka angielskiego, jeśli nie jest to filologia. No i w związku z tym student może zaoszczędzić sobie bardzo dużo pracy. A są osoby takie, które mając już certyfikat na poziomie na przykład B2, C1, mogą nawet dorabiać sobie jako korepetytorzy, jeśli mają odpowiednie jeszcze dodatkowe wykształcenie z zakresu pedagogicznego, na korepetycjach, czy nawet, nie wiem, w innych rzeczach, ale Słyszałam o przypadkach takich, gdzie dorabiają sobie

0: fantastyczne pieniądze, na przykład w Saudi Arabia, tak?
1: Mhm.
0: I tam są bardzo cenione to umiejętności. Można sobie zrobić bardzo piękne pieniądze z tego tytułu.
1: Czyli warto jednak, nie cel sam w sobie, ale taki
0: Tak.
1: certyfikat przy okazji tych umiejętności nabytych przez lata zrobić, nie
0: Tak.
1: wiadomo kiedy się przyda. Ania, podsumowując tą naszą dzisiejszą rozmowę, bo to głównie przekaz dla rodziców, bo to
0: Tak.
1: jednak na tym etapie dwulatka to na pewno, ale nawet takiego dziesięciolatka, to
0: Tak.
1: rodzice decydują
0: Tak.
1: o tym jednak, co dziecko i jakie zajęcia będzie miało poza tymi obowiązkami szkolnymi. Jakie najważniejsze pytania powinien sobie rodzic zadać przed wyborem nauki języka angielskiego przez dziecko?
0: No właśnie, czyli trzeba sobie zadać takie pytanie ze swojego takiego 30-letniego doświadczenia. Uważam i też sama jako rodzic, że najważniejsze pytania dotyczą tego, jak są prowadzone te zajęcia, kto je prowadzi, jaki jest program, jaki jest cel, jakie mają być efekty, ale też, co moje dziecko z tym językiem, nie tylko w danym roku, nie tylko na chwilę, ale nie wiem, w wieku 7, 10, 14 lat, w którym momencie swojego rozwoju językowego będzie. Czyli jak będzie wyglądała droga rozwoju języka angielskiego mojego dziecka, zaplanowana już teraz. Wybierając naprawdę, podejmując dobrą decyzję, można wybrać dobry angielski.
1: I jeszcze jedno mi się pytanie nasunęło, tak jak podsumowujesz. Powiedz, bo wiemy, że 2 lata to nie jest za wcześnie i to jest bardzo dobry okres, żeby rozpocząć naukę angielskiego, no ale umówmy się, to są jednak nieliczne przypadki jeszcze wciąż, chyba to potwierdzisz, że
0: Tak.
1: dwulatki rozpoczynają regularną naukę języka. Czy jest taki granica wiekowa, kiedy już jest za późno i się.
0: Nigdy nie jest za późno.
1: I to chciałam właśnie
0: Nigdy nie
1: usłyszeć.
0: jest za późno, ale zdziwię ciebie i zdziwię pewnie państwa, że wcale nie jest tak mało tych dwulatków, które przychodzą na zajęcia.
1: Jest
0: W
1: coraz
0: zeszłym
1: więcej.
0: roku mieliśmy dwie grupki takich maluszków i to po prostu serce rośnie, jak patrzymy, jak idą z tymi teczuszkami na te zajęcia i z rodzicami i jak wychodzą takie pełne emocji i pełne takich dobrych wrażeń, ale też jak się uczą, wiesz, jak one się rozwijają pięknie społecznie, bo często to jest też tak, że to jest pierwszy kontakt z taką grupą rówieśniczą i z panią, i z innymi rodzicami. I one, tak jak zdarzają się nieraz dzieci takie, które są wycofane, nieśmiałe, jak i one robią postęp nie tylko w języku, ale również właśnie w takiej współpracy z grupą, w tym, że się słucha tej pani, że pani puszcza piosenki, że się z nimi bawi. Ale to, co jest jeszcze ważne, że nawet dla takich dwulatków mamy tutaj już aplikację, która się nazywa Plac Zabaw, gdzie rodzice później mogą puszczać te piosenki z zajęć, te wierszyki, te wszystkie historyjki. I nawet jak dziecko się tam bawi, nie wiem, klocuszkami albo
1: Podświadomie
0: laleczkami,
1: dociera do niego
0: podświadomie
1: to, co.
0: cały czas jest zanurzone w tym angielskim. Więc te dwulatki moim zdaniem najszybciej łapią. Natomiast mamy w tej chwili też takiego pana na przykład, który no, już jest w wieku takim
1: Dojrzałem.
0: dojrzałym, czyli już sporo od czasu, kiedy jest na emeryturze. I on z kolei za cel sobie wziął to, żeby się nauczyć tego języka, bo on jeździ do swojego wnuka do Anglii, który mówi, ten wnuk tylko po angielsku. I on chce z tym wnukiem się po prostu dogadywać. I dzielnie chodzi od ponad roku czasu i robi postępy.
1: Motywacja jest najważniejsza.
0: Właśnie o to chodzi.
1: Dziękuję Ci bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Anna Hawrasz-Modrzejewska, założycielka i właściciel Szkoły Językowej Gliniczy we Włocławku, była moim i Państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję bardzo.
0: Ja też dziękuję i tylko powiem na koniec, że od 14 września rozpoczynamy już zajęcia, także zapraszamy do tego, żeby śledzić nas na Facebooku, ewentualnie do nas dzwonić. Dziękuję.
1: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet

0: do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: wrocławskich szkołach nadal mają pojawiać się tak zwane agatki, czyli osoby dbające o bezpieczeństwo dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię. Zmienić ma się jednak sposób organizacji ich pracy. Radni Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że osoby, które dotychczas pełniły tę funkcję, nie będą już pracować przy szkołach. Podczas konferencji prasowej apelowali o zmianę tej decyzji.
1: Przed sześcioma szkołami, przed sześcioma zespołami są tak zwane agatki, czyli osoby, które mają przeprowadzać dzieci na drugą stronę ulicy, blisko szkoły, w szczególnie niebezpiecznych miejscach. I okazuje się, że te osoby, które pracowały do tej pory jako tak zwane agatki, nie będą od 1 września świadczyć tychże usług. Miasto podziękowało za tą współpracę i to jest bardzo niepokojące. Po pierwsze, martwimy się o kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci w obszarach tychże przedszkoli, w tychże szkół i zespołów, a po drugie też to jest związane z połączeniem wcześniejszych również szkół w zespoły. Wtedy opowiedziano nam, że nikt nie straci pracy, a dzisiaj okazuje się, że te 6 osób podziękowano im za współpracę i od 1 września nie będą miały swojego miejsca. Wystąpienie jednego z panów radnych z Lewicy, który mówił, że trzeba oszczędzać na oświacie, trzeba oszczędzać w wielu obszarach, tylko pamiętajmy, że życie i zdrowie ludzkie nie powinno podlegać pod oszczędności, bo to nie są cyferki, tylko to jest konkretny byt ludzki.
0: Radni przekonują, że bezpieczeństwo dzieci przy szkołach powinno być priorytetem i pytają, dlaczego zrezygnowano z dotychczasowego rozwiązania.
2: Nie można oszczędzać na dzieciach, na edukacji. Razem z panem radnym Andrzejem Gołębieskim wystosowaliśmy kilka interpelacji w sprawie przewodników dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, opiekunów dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Otóż informacja ostatnia, jaka wpłynęła, jest taka, że z tych nowo powstałych zespołów szkolno-przedszkolnych, w których zapewniano nas na sesji, która dotyczyła utworzenia tych zespołów, że nie będzie redukcji etatów, będą oddelegowani pracownicy do obsługi właśnie dzieci i młodzieży. Więc nasze pytanie jest tak, czy nas wtedy okłamano, że te etaty będą utrzymane na tamtym poziomie, bo wynika stąd, że redukuje się etaty 6 takim osobom w mieście po to, żeby pracownicy szkoły te etaty utrzymali. Problem jest taki, że osoby, które pracowały dotychczas w funkcji tak zwanych stopek czy agatek, są osobami przeszkolonymi, doświadczonymi, lubianymi przez dzieci. Dzieci im ufają. Nie tylko pomagają dzieciom w przechodzeniu przez przejścia dla pieszych, bo to jest taka oczywista funkcja, ale ponieważ są to zazwyczaj kobiety, są bardzo empatyczne, obserwują dzieci, dbają o ich bezpieczeństwo, ale także w innym aspekcie. Przekazano nam takie informacje, że obserwują niestety aktywność osób pedofilskich i zgłaszają takie osoby, takie sytuacje odpowiednim służbom. Też zwracają uwagę,

0: uwagę na pewne nieprawidłowości w rodzinach, jeżeli opiekun jest na przykład nietrzeźwy. Także chylę czoła przed takimi osobami, że z takim zaangażowaniem, z taką empatią pracowały do tej pory na rzecz dzieci i młodzieży. Tak jak mówię, na dzieciach nie wolno oszczędzać. My we Włocławku nie możemy sobie na to pozwolić. Także apeluję o to, ażeby te osoby zostały przywrócone na swoich stanowiskach pracy.
1: Inaczej sprawę przedstawia włocławski ratusz. Urzędnicy zapewniają, że agatki przy szkołach nadal będą. Zmieni się natomiast sposób organizacji tego zadania. Od teraz decyzję o tym, kto będzie pełnił tę funkcję, mają podejmować dyrektorzy poszczególnych placówek. Pracownicy szkół, którzy będą zajmować się przeprowadzaniem dzieci przez jezdnię, mają również przechodzić odpowiednie szkolenia.
2: Chociażby w ostatnim roku, że panie pracowały 3 miesiące za pieniądze Państwowego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast 1 miesiąc finansowało to miasto. Z tym, że niestety tam w regulaminie tej pracy był jeszcze taki trudny moment 30-dniowego odpoczynku od pracy, zgodnie z tym, że były to roboty publiczne. Ten 30-dniowy odpoczynek po jednej, a między drugą umową, co powodowało, że chociażby w ubiegłym roku w ciągu jednego miesiąca no nie mieliśmy możliwości nadzorować tego przeprowadzania dzieciaki przez trudne miejsca przy szkołach. I te umowy skończyły, były to 2 umowy po 4 miesiące. Te umowy skończyły się dla pań w ubiegłym roku, w ubiegłym roku szkolnym, bo jutro już nowy rok szkolny, ale to jeszcze trwający w tym roku w czerwcu. I taka decyzja, aby dyrektorzy wśród swoich pracowników znaleźli kogoś, kto mógłby pełnić tę rolę kierowania ruchem. I WORD organizuje takie kursy. Te kursy są jednodniowe, one kosztują dokładnie 330 zł i dyrektorzy mogą desygnować osoby, które będą chcieli spośród swoich pracowników, czy to myślę, że będą to pracownicy obsługi lub pracownicy administracji, to już jest w gestiach dyrektorów placówek i wtedy w ramach swoich obowiązków będą te obowiązki pełnić. Przypomnę, jest to obowiązek kierowania ruchem, bo to nie tylko dotyczy to chociażby tych słynnych, które u nas we Włocławku nazywają się agatkami, ale to również bardzo ważna, istotny element organizacji rajdów pieszych, wycieczek rowerowych, gdzie osoby mające takie właśnie certyfikaty będą mogły pomagać dyrektorom szkoły przy organizowaniu tego typu wymarszów czy wyjazdów. Ten certyfikat ważny jest 5 lat.
1: Czyli dzieci nadal mają być przeprowadzane przez agatki, ale za organizację ich pracy będą teraz odpowiadać poszczególne szkoły.

0: To było święto rolników, ale także podsumowanie sezonu, które dla wielu gospodarzy nie należał do łatwych. Dożynki w Lubaniu rozpoczęły się tradycyjnie od podziękowania za tegoroczne plony.
1: To, co produkuje rolnik, jest codziennie na naszych stołach. To jest pożywienie, dzięki któremu żyjemy i to jest dla nas najważniejsze, aby docenić pracę rolnika. Przede wszystkim jego mozolną pracę, jego poświęcenie, ogromne zaangażowanie. To jest praca od świtu do nocy, która wymaga naprawdę dużego trudu. Więc chcemy dzisiaj im podziękować, ukłonić się nisko i przede wszystkim okazać bardzo dużo szacunku dla ich pracy.
2: Ten rok nie był łatwy dla rolników, prawda?
1: Nie był łatwy, to już jest kolejny rok niełatwy dla rolnika, ponieważ ceny produktów rolnych są zbyt niskie, a ceny produkcji są zbyt wysokie. Więc niestety rolnicy muszą się borykać z wieloma problemami, z wieloma trudnościami, przede wszystkim finansowymi, ale również trudnościami spowodowanymi pogodą, a przede wszystkim anomaliami pogodowymi. Bo znowu w tym roku były ujemne skutki przezimowania, była susza, deszcz nie padał wtedy, kiedy powinien padać, czyli wiosną, czyli rolnicy musieli zaorać kukurydzę, siać od nowa. To jest bardzo trudne i ta opłacalność jest coraz mniejsza w rolnictwie.
0: W tym roku rolnicy musieli mierzyć się między innymi z suszą i wiosennymi przemrozkami. Do tego dochodziły wysokie koszty produkcji i niepewność, czy sprzedaż plonów pozwoli pokryć wszystkie wydatki.
3: Plony były bardzo niezadowalające, bo to 1/4 wydajności. To dotknęła nas susza. Ceny też mamy, jakie mamy. No ale nic, no nie, trzeba głowa do góry, jakoś to będzie.
2: A proszę nam powiedzieć, czym się zajmujesz?

0: pracujecie w takim razie? No co?
1: My głównie prowadzimy gospodarstwa warzywnicze, także uprawiamy ziemniaki, cebulę, warzywa, buraczki.
2: Ja również z mężem przede wszystkim warzywa, pomidor, marchew i burak.
3: Ja bym chciała zapytać, czego możemy życzyć rolnikom?
1: Dużo sił i powodzenia.
2: Powodzenia i oby było lepiej, a nie gorzej.
1: Dokładnie. I zdrowia przede wszystkim.
4: O tym, jak ważne i wymagające jest praca rolników podczas dożynek, mówili także zaproszeni goście. Podkreślali, że bez gospodarzy, którzy każdego dnia pracują na swoich polach, nie byłoby chleba na naszych stołach.
5: To jest bardzo dobra okazja, żeby też przypomnieć, jak ogromną rolę dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego odgrywają rolnicy, że dzięki nim mamy na co dzień co położyć na naszych stołach. I przypomnieć sobie właśnie, że ta żywność pochodzi z tej ciężkiej pracy rolnika, a przy okazji życzyć im wszystkiego, co najlepsze.
6: Dzień szczególny dla gminy Lubanie i przede wszystkim wszystkich osób, które żyją z pracy właśnie na roli. Tym bardziej, że dzisiejszy dzień pokazuje, że bardzo w tym roku kapryśna bywa pogoda, co dzisiaj widzimy. I cały rok był rzeczywiście taki. Dlatego też trzeba złożyć rolnikom podziękowania, wielki szacunek za ich ciężką pracę w bardzo trudnych warunkach i ekonomicznych, bo to też trzeba o tym pamiętać i przede wszystkim też w warunkach klimatycznych. Ale chleb smakuje bardzo dobrze, bo właśnie przed chwilą spróbowałem z tegorocznych zbiorów, także ja wszystkim rolnikom życzę, żeby po prostu tego chleba nie zabrakło nigdy, bo czasy mamy bardzo trudne, no i żeby ten chleb był dzielony jak najbardziej sprawiedliwie.
7: Sezon dożynkowy w pełni, dzisiaj spotykamy się z rolnikami, z mieszkańcami gminy Lubanie, kultywując piękną tradycję, skupieni wokół tego lubańskiego chleba. Cudowne wydarzenie. Uczestniczy w nim także młodzież, prezentując tam ten nasz piękny kujawski folklor, także cieszę się, że w to piękne sobotnie popołudnie możemy być dzisiaj tutaj razem. Podziękować Bogu, rolnikom za pracę, ale także wszystkim innym pracującym w wielu innych dziedzinach życia.
8: Tegoroczna wiosna, potem lato nie były wcale łatwe dla rolników. Tym bardziej chylimy czoło przed wysiłkiem rolników, ale także chylimy czoło przed wspaniałymi działaniami w gminie Lubanie. To rzeczywiście imponujące dokonania. Co roku tu przyjeżdżam i co roku widzę, jak pięknie i wspaniale się ta gmina rozwija. Wszystkim rolnikom, wszystkim gospodyniom, wszystkim mieszkańcom gminy życzę wszystkiego dobrego, abyśmy mogli równie pogodnych nastrojach spotkać się także w przyszłym roku.
4: Dożynki w Lubaniu miały oczywiście także swoją bardziej rozrywkową część. Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na muzykę i wspólną zabawę mieszkańców.

Muzyka, koszykówka i tłumy mieszkańców. Tak Wocławek pożegnał wakacje. W sobotę 29 sierpnia Stary Rynek wypełnił się publicznością, która przyszła na finał letnich brzmień. Na scenie wystąpili Lor, Strachy na Lachy i Happy Set.

0: Pod sceną szybko zrobiło się tłoczno, a cały rynek wypełniły muzyka, śpiew i okrzyki publiczności. Dla wielu mieszkańców najważniejszym punktem wieczoru była prezentacja nowego składu Anwilu Wocławek. Kibice po raz pierwszy mogli zobaczyć w komplecie zespół, który w sezonie 2026-2027 będzie reprezentował nasz klub.
1: Kibice, szanowni włocławianie, ja korzystam z okazji i dziękuję bardzo panu prezydentowi za wsparcie, jakie udziela temu klubowi od lat. Wsparcie, które wzrasta. Kibicuje na trybunach, jest wymagającym kibicem, ale wierzę, że w końcu ten klub, ten zespół dowiezie te wyniki, na które wszyscy czekamy i będziemy mogli cieszyć się z fajnego czerwca, bo w czerwcu rozstrzygają się wszystkie kwestie sportowe. Także bardzo dziękuję. Wiem, że pan prezydent uważa, że to jest wasze też wsparcie, wasze kibiców włocławian, więc tak naprawdę na ręce prezydenta, ale dla wszystkich włocławian wielkie, wielkie podziękowania.
2: Kochani, tak dokładnie jest. Ja to przez chwilę trzymam, ale tak naprawdę to są podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, wszystkich mieszkańców, którzy kochają swój klub, kochają koszykówkę, wiedzą jak kibicować, wiedzą jak być naszym klubem na dobre i na złe i nieraz to udowadniali, a myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby zdecydowanie tego dobrego było więcej i już to złe, co było, niech zostanie za nami, więc ja trzymam, ale to każdy z was tak naprawdę ma tutaj swoją cegiełkę w tych podziękowaniach.
0: Kilka słów do swoich fanów powiedzieli również członkowie drużyny.
3: Witam wszystkich. Byłem tutaj rok temu na tej scenie i było was dużo, ale w tym roku wydaje mi się, że was jeszcze więcej jest i bardzo mnie to cieszy. Nasza drużyna miała już okazję poczuć nieco dopingu na treningu, a widząc was tutaj dzisiaj, na pewno jest to budujące i jak podpisywaliśmy dla was te pocztówki, rozdawaliśmy autografy, to troszeczkę się podpytałem chłopaków i mówią, że tutaj naprawdę czuć tych kibiców, że to jest jedna z największych takich fanbase'ów, gdzie grali, w jakim klubie byli. Więc tak samo jak my, członkowie całej drużyny, czujemy podekscytowanie nadchodzącym sezonem, tak samo widać, że też nie możecie się doczekać i będziemy mieli najbliższą okazję się spotkać na Kasztelan Cup. Więc do zobaczenia, wspierajcie nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni tym sezonem.
0: Włocławek pożegnał wakacje muzyką, sportem i wspólną zabawą. Były koncerty, była prezentacja nowego Anwilu i przede wszystkim tłumy mieszkańców. Nowy sezon jeszcze się nie rozpoczął, ale kibice już pokazali, że drużyna może liczyć na ich wsparcie.
4: Anwil Włocławek 2026-2027 przed wami. Wielkie brawa dla nich. Zrób przed nami!

0: Zamknięcie szkoły w Więcławicach. Nie jest to jedyna inwestycja w gminie Kowal. Prace są również prowadzone w placówce w Grabkowie. Władze gminy przygotowują się także do remontów budynków ochotniczych straży pożarnych. Ich rola w zabezpieczaniu i funkcjonowaniu lokalnych społeczności jest bardzo duża.
1: Jesteśmy w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy na remont w Grabkowie. Tutaj też pozyskaliśmy środki z zewnątrz i jeszcze w tym roku cały budynek ochotniczej straży pożarnej zostanie odnowiony razem z wyposażeniem i z taką częścią przeznaczoną dla orkiestry dętej w Grabkowie. Także na dniach będziemy ogłaszali przetarg i wybierali wykonawcę. Jak również pozyskaliśmy środki w ramach ochrony i obrony ludności i tutaj wszystkie cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie gminy Kowal, czyli OSP Grabkowo, OSP Rakutowo, OSP Strzały i OSP Gołaszewo, zostaną wyposażone w nowe bramy wjazdowe, garażowe. Dodatkowo w Gołaszewie zostanie utwardzony teren, bo tam wyznaczyliśmy miejsce takiej zbiórki w razie jakiegoś zagrożenia. To duży plac zostanie między remizą strażacką a naszym garażem Ochotniczej Straży Pożarnej, zostanie utwardzony i przystosowany do takiego miejsca zbiórki. To jest takie na sito, które będziemy robili i wybierali wykonawcę, ale jeszcze w tym roku również remont drogi w Grodztwie 300 metrów, też wykonawca będzie musiał zostać wybrany w tym roku i ta inwestycja będzie musiała zostać wykonana w tym roku i jesteśmy przed postępowaniem na około 2 km drogi w miejscowości Przydatki Gołaszewskie. Tutaj dla lokalnych mieszkańców to jest od cmentarza w Kowalu w dół do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tam jest prawie 2 kilometry, ale tu już realizacja wiosną przyszłego roku, natomiast umowa będzie podpisana w tym roku.
0: Ochotnicza Straż Pożarna to lokalna jednostka ratowniczo-gaśnicza składająca się z ochotników z danej społeczności, którzy poświęcają swój czas i energię na ochronę ludzi oraz mienia przed zagrożeniami pożarowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. Komfort i warunki ich pracy są bardzo ważne dla sprawnego niesienia pomocy. Szkoły są już gotowe na przyjęcie uczniów. Rodzice kończą kompletowanie wyprawek dla swoich dzieci. Nowy rok szkolny przyniesie kolejne zmiany. Jedną z nich jest zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. Telefon można wyciągnąć, jeżeli pozwala na to nauczyciel, gdy wymaga tego stan zdrowia ucznia w sytuacjach nagłych, np. kontakt z rodzicem lub przy zagrożeniu życia i mienia. Na tym nie koniec zmian. Kolejne obejmą szkolne stołówki. Od 1 września w szkolnych stołówkach i przedszkolach w całej Polsce będą obowiązywały nowe, bardziej restrykcyjne zasady żywienia dzieci i młodzieży.
2: Od 1 września dzieci, które są zapisane na obiady, będą korzystali zupełnie z nowego menu, tak zwana dieta planetarna, co oznacza, że będzie więcej płodów ziemi, czyli więcej roślin strączkowych, owoców i warzyw, ale też takich, które też budowanie takich nawyków, które są związane z ochroną środowiska i też co ważne, że oprócz tej zmiany w diecie też zachęcenie do kupowania produktów od lokalnych wytwórców, co również cieszy, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście nasz region może się poszczycić dobrej jakości produktami. Stąd też przy zakupach myślę, że też osoby, które to dokonują w szkołach czy w przedszkolach będą również z tego korzystały. Nowy jadłospis, nawet nie dieta, tylko nowy jadłospis. Mniej soli, mniej smażonych rzeczy, chyba 2 razy w tygodniu maksymalnie. Mniej również cukru w potrawach, mniej przetworzonych potraw, czyli na przykład nie kompot słodki, ale bardziej bazowanie na korzystaniu z wody. Skoro mamy kranówkę dobrą, czy mamy wody, dostęp do wód mineralnych, można również z tego skorzystać. Będą w jadłospisie potrawy również na bazie nie mięsa, ale również takich roślinnych produktów, co też jest ukłonem w stronę dzieci pozostających na diecie wegetariańskiej, albo takich, które na przykład nie tolerują niektórych produktów.
0: Główną przyczyną wprowadzonych zmian jest walka z nadwagą i otyłością u dzieci. Nowe normy limitują ilość ilość cukru w posiłkach i napojach. Kolejne zmiany dotyczą szkolnych dzwonków. Chodzi o ograniczenie wszechobecnego hałasu na korytarzach, co poprawia komfort psychiczny uczniów i nauczycieli.
2: Pomyśleliśmy sobie wspólnie z dyrektorami, bo jeszcze przed wakacjami konsultowaliśmy się z nimi. Jeszcze wcześniej w ramach działającego w naszym mieście specjalistycznego centrum

Centrum Edukacji Włączającej. Podczas jednej z konferencji też zadałam takie pytanie psychologom, pedagogom i specjalistom z różnych szkół z Włocławka, którzy się zebrali na tym spotkaniu. Co oni na to, gdybyśmy podjęli taką decyzję, że rezygnujemy z dzwonków, albo to będą zamiennie melodyjki, albo generalnie ciche dzwonki. Rzeczywiście spotkało się to z dużą aprobatą, z aplauzem.

0: edukacji jest miejsce dla każdego dziecka i chcemy też włączyć dzieci, które są nieneurotypowe, dla których dźwięki, które możemy usunąć, też powodują no, niepotrzebny stres. Stąd też wychodząc naprzeciw takiej grupie, rosnącej grupie dzieci z nieneurotypowych, ale z drugiej strony też nauczyciele na ważną rzecz mi wskazali, że dzięki temu, że w szkole, w klasie cały czas patrzą na zegarek razem z wychowawczynią czy z nauczycielem prowadzącym zajęcia, uczą się też dyscypliny, czasu, uczą się w ogóle na zegarku, jak te godziny nazywać i postrzegać. Bardzo dobra rzecz, dlatego że wiele razy zdarzało się, że podczas egzaminu ósmoklasisty niektórzy mieli z tym problem. Nie wiedzieli, ile to jest kwadrans po 10, czy za 15, 12.
1: Zmiany pojawią się w podstawie programowej. Czy zostaną dobrze przyjęte przez uczniów i rodziców? Tego dowiemy się w trakcie roku szkolnego. Miniony weekend był jednocześnie ostatnim weekendem wakacji. Na drogach pojawił się wzmożony ruch. Służby kontrolowały, czy kierowcy są trzeźwi, a ich pojazdy w pełni sprawne. Tylko w piątek mundurowi zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujących.
2: Przez ten czas włocławscy policjanci odnotowali na drogach miasta i powiatu 13 zdarzeń drogowych. Na szczęście wszystkie te zdarzenia okazały się kolizjami. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń i nie było poważnych uszkodzeń mienia. Policjanci również przez ten weekend sprawdzali trzeźwość kierujących. W piątek przeprowadzili działania stop braworowej jeździe, ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym rowerzystów. No i niestety w piątek przez cały dzień włoscy policjanci ujawnili 5 nietrzeźwych rowerzystów. Niechlubnym rekordzistą okazał się mieszkaniec miejscowości Mozerowo, gdzie został zatrzymany i tu okazało się, że 51-latek miał w organizmie 1,6 promila alkoholu. Przypominamy o tym, że jazda w stanie nietrzeźwości rowerem jest zagrożona karą grzywny nawet do 2,5 tysiąca złotych, a jeżeli sprawa trafi do sądu, to nawet może taka osoba liczy się z konsekwencjami wyższej grzywny, która może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.
1: Od wtorku policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi będą patrolowali okolice szkół. Mundurowi apelują o zachowanie szczególnej czujności w pobliżu przejść dla pieszych. Weekend był również pracowity dla strażaków z naszego regionu. Grupa ratownictwa wodnego z PSP we Włocławku została zadysponowana na jezioro Chełmickie. W wodzie znajdowało się ciało mężczyzny w wieku około 60 lat.
3: 27 interwencji strażaków z powiatu łódzkiego i z miasta Włocławek. Mimo tego, że to końcówka wakacji, wzmożony ruch na drogach, ten ruch intensywny, ale w miarę bezpieczny. Mieliśmy jedno zdarzenie na terenie miasta Włocławek, gdzie doszło do kolizji pojazdów, w którym to ucierpiał 62-letni mężczyzna. Natomiast cieszymy się bardzo, że nie mieliśmy tych zdarzeń gdzieś na drogach, w których to, czy to na autostradzie A1, czy to drodze 91, odbył się intensywny ruch w związku z zakończeniem wakacji i powrotem z wypoczynku naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o pożary, mieliśmy dwa zdarzenia, to takie drobne zdarzenia, w których to paliły się trawy na nieużyte. Natomiast w związku z tymi opadami deszczu intensywnymi, wybuchami silnego wiatru, sporo jeszcze interwencji związane z usuwaniem konarów drzew, które tarasowały jezdnie i chodniki.
1: W nocy z niedzieli na poniedziałek służby zostały zaalarmowane, że na stopniu wodnym znajduje się mężczyzna w kryzysie emocjonalnym. Na miejsce udali się strażacy, ratownicy WOPR, a także policjanci i ratownicy medyczni. Funkcjonariuszom udało się uratować 42-latka.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową

0: inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Przywitajmy prezesa klubu koszykówki Włocławek Huberta Heymana. Hubert.
1: Drodzy kibice, szanowni włocławianie, ja korzystam z okazji i dziękuję bardzo panu prezydentowi za wsparcie, jakie udziela temu klubowi od lat. Wsparcie, które wzrasta. Kibicuję na trybunach, jest wymagającym kibicem, ale wierzę, że w końcu ten klub, ten zespół dowiezie te wyniki, na które wszyscy czekamy i będziemy mogli cieszyć się z fajnego czerwca, bo w czerwcu rozstrzygają się wszystkie kwestie sportowe. Także bardzo dziękuję. Wiem, że pan prezydent uważa, że to jest wasze też wsparcie, wasze kibiców włocławian, więc tak naprawdę na ręce prezydenta, ale dla wszystkich włocławian wielkie, wielkie podziękowania.
0: Kochani, tak dokładnie jest. Ja to przez chwilę trzymam, ale tak naprawdę to są podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, wszystkich mieszkańców, którzy kochają swój klub, kochają koszykówkę, wiedzą jak kibicować, wiedzą jak być naszym klubem na dobre i na złe i nieraz to udowadniali, a myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby zdecydowanie tego dobrego było więcej i już to złe, co było, niech zostanie za nami, więc ja trzymam, ale to każdy z was tak naprawdę ma tutaj swoją cegiełkę w tych podziękowaniach i mam nadzieję, albo dobra, nie powiem, wszyscy wiemy, co mam na myśli, że w przyszłym roku ta rama będzie wzbogacona o coś jeszcze, ale nie powiem, żeby nie zapeszać, więc mam nadzieję, że się spotkamy w tym samym miejscu z ubogaconą ramą za rok. Dziękuję bardzo.

Drodzy, czekamy tutaj na znak sygnał, czy już możemy rozpoczynać prezentację, bo jak widzicie na naszej scenie mnóstwo instrumentów i musimy tę scenę troszeczkę przygotować do wejścia zawodników, żeby mogli nam się tutaj zmieścić. No to co, to może tradycyjnie na rozgrzewkę, zanim zawodnicy wejdą na scenę, to dajcie im znać, że tu jesteście. To ja was tradycyjnie zapytam, kto wygra mecz? Kto? Kto? No właśnie, gardła już rozgrzane, można śpiewać, proszę bardzo. Fizjoterapeutka Julia Baranowska. Trener przygotowania motorycznego Łukasz Orzechowski. Kierownik zespołu Filip Brylski. No tak, Filip zbiera jak zawsze zasłużone brawa. Nowy człowiek w drużynie, dyrektor sportowy Leo Derike. A także asystent trenera Ahmed Pasalić. Przy okazji pozdrawiamy będącego na meczach reprezentacji Polski drugiego asystenta Marcina Woźniaka. Wielkie brawa dla niego. Niech usłyszy te wielkie brawa. A teraz zapraszamy tego, który tę drużynę stworzył, zmontował i będzie ją trenował. Przed wami Fedra Moskic. Niezwykle energetyczny, uśmiechnięty, zawsze swoją drużynę motywujący, co mogliśmy oglądać podczas pierwszego sparingu. A teraz już pora poznać tych, którzy w tym roku będą dla was biegać po parkiecie Hali Mistrzów, gryźć parkiet i walczyć z rywalami o każdy jego centymetr. Wyczytam ich w takiej kolejności, z jakimi numerami będą grać na parkiecie. A z numerem 0 zagra skrzydłowy z Belgii, mierzący 208 cm wzrostu, Hans van Veen. Z numerem 1 zagra najmłodszy w tym roku w drużynie, 18-letni, mierzący 208 cm, Wiktor Szczeszko. Numer 2 na koszulce nosił będzie rzucający obrońca ze Stanów Zjednoczonych, 27-letni zawodnik, mierzący 191 cm wzrostu, Josiah Strong. Walka o piłki trwa, a my zapraszamy zawodnika, który Toruń zamienił na Włocławek. W zeszłym sezonie był twardym piernikiem, a teraz razem ze swoimi kolegami będzie te twarde pierniki próbował jako rottweiler pogryźć. Numer 4, 197 cm wzrostu, 27 lat, Mateusz Szlachetka. Kolejny zawodnik to Amerykanin, który będzie grał na pozycji pierwszego centra w naszej drużynie. 203 cm wzrostu, 31 lat i numer 5 na koszulce, Lennart Freeman. Kolejny zawodnik to także gracz, który przywędrował do Włocławka z Torunia, ale wcześniej grał w wielu klubach w naszym kraju. Znacie go na pewno doskonale, ma 31 lat i mierzy 192 cm wzrostu. Numer 7, Adam Bręk. I to jest sposób na to, jak zdobyć największą owację. Adam Bręk. A teraz zapraszamy gracza, który grał będzie z numerem 8. Gra na niskim skrzydle, ma 197 cm wzrostu i 24 lata. Już grał w zeszłym sezonie w polskiej lidze koszykówki. Ze Słupska przenosi się do Włocławska. Samuel Heinz Junior.

0: kolejny zawodnik, to kolejny Polak w naszym zespole. Skrzydłowy, ma 204 cm wzrostu i 27 lat. Nazywa się Wójcik. Szymon Wójcik! Numer 9 na koszulce. A kolejny gracz ma numer 11 i to jest jego kolejny sezon w barwach Anwilu Włocławek. Dorasta razem z tą drużyną i na pewno przywitacie go wielkimi brawami. Przed wami Bartosz Łazarski! Kolejna piłka poleciała do was, kolejna piłka jest już u publiczności, a my zapraszamy kolejnego zawodnika, kolejnego wysokiego zawodnika. 206 cm wzrostu, 34 lata, no najstarszy w drużynie, ale też najbardziej doświadczony w barwach Anwilu, bo to jego czwarty sezon będzie w drużynie z Włocławka. Przed wami numer 16, Dawid Słupiński! Dawid Słupiński jest już z nami. Zostało ich jeszcze dwóch. Teraz pora na tego, który będzie prawą ręką trenera. Pora na tego, który będzie prowadził grę drużyny Anwilu Włocławek. Zna polską ligę doskonale, bo ma już w niej zdobyty tytuł wicemistrza Polski i srebrny medal. Teraz będzie chciał powtórzyć ten sukces, a może zrobić coś więcej. 180 cm wzrostu, 31 lat, pochodzi z Belgii, a nazywa się Manu Lecomte! I został nam jeszcze jeden zawodnik. Ma numer 24. Jako ostatni dołączył do drużyny naszej włocławskiej w tym sezonie z zawodników zagranicznych. Na co dzień gra na pozycji rzucającego obrońcy. Ma 195 cm wzrostu, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i ma 26 lat. Jack Forrest! Tak właśnie prezentuje się drużyna Anwilu Włocławek na ten sezon. Wielkie brawa dla nich, moi drodzy. Niech usłyszą wasze wsparcie. Niech usłyszą, że właśnie dla nich, między innymi dzisiaj tutaj się na scenie pojawiliście. A ja chciałem teraz o zabranie głosu poprosić tego najbardziej doświadczonego, Dawida Słupińskiego. Dawid, myślę, że będziesz wyrazicielem tego wszystkiego, co ta drużyna może Włocławkowi w tym sezonie dać.
1: Byłem tutaj rok temu na tej scenie i było was dużo, ale w tym roku wydaje mi się, że was jeszcze więcej jest i bardzo mnie to cieszy. Nasza drużyna miała już okazję poczuć nieco dopingu na treningu, a widząc was tutaj dzisiaj, na pewno jest to budujące i jak podpisywaliśmy dla was te pocztówki, rozdawaliśmy autografy, to troszeczkę się podpytałem chłopaków i mówią, że tutaj naprawdę czuć tych kibiców, że to jest jedna z największych takich fanbase'ów, gdzie grali, w jakim klubie byli. Więc tak samo jak my, członkowie całej drużyny, czujemy podekscytowanie nadchodzącym sezonem, tak samo widać, że też nie możecie się doczekać i będziemy mieli najbliższą okazję się spotkać na Kasztelan Cup, więc do zobaczenia, wspierajcie nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni tym sezonem.
0: Razem z nimi zaśpiewamy tę piosenkę, która często się w hali mistrzów podczas rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki nie tylko pojawia. Tę piosenkę, która stała się nieoficjalnym hymnem naszego klubu. Mój jest ten kawałek podłogi. Jeśli mamy, to poproszę. Za chwileczkę możecie śpiewać razem z nimi. Ja mam zacząć śpiewać.

za chwileczkę. W ogólnie z głośników ta piosenka, która przez cały sezon będzie towarzyszyć kibicom siedzącym, klubowi kibica siedzącemu w nowym miejscu.

śpiewa tę piosenkę. Adam Brink, to będzie chyba on tutaj królował, jeśli chodzi o śpiewy w szatni. Moi drodzy, Rafał Włocławek, 2026-2027 przed wami.

Bardzo, bardzo dziękujemy naszej drużynie. Bardzo dziękujemy trenerom, zawodnikom, całemu sztabowi. Dziękujemy też naszym władzom kochanym, które gościły razem z nami na scenie. A was, moi drodzy, zapraszamy już w najbliższy piątek do 18:00 na pierwszy oficjalny mecz nowego sezonu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje

0: social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przy włocławskich szkołach nadal mają pojawiać się tak zwane agatki, czyli osoby dbające o bezpieczeństwo dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię. Zmienić ma się jednak sposób organizacji ich pracy. Radni Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że osoby, które dotychczas pełniły tę funkcję, nie będą już pracować przy szkołach. Podczas konferencji prasowej apelowali o zmianę tej decyzji.
1: Przed sześcioma szkołami, przed sześcioma zespołami są tak zwane agatki, czyli osoby, które mają przeprowadzać dzieci na drugą stronę ulicy, blisko szkoły, w szczególnie niebezpiecznych miejscach. I okazuje się, że te osoby, które pracowały do tej pory jako tak zwane agatki, nie będą od 1 września świadczyć tychże usług. Miasto podziękowało za tą współpracę i to jest bardzo niepokojące. Po pierwsze, martwimy się o kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci w obszarach tychże przedszkoli, w tychże szkół i zespołów, a po drugie też to jest związane z połączeniem wcześniejszych również szkół w zespoły. Wtedy opowiedziano nam, że nikt nie straci pracy, a dzisiaj okazuje się, że te 6 osób podziękowano im za współpracę i od 1 września nie będą miały swojego miejsca. Wystąpienie jednego z panów radnych z Lewicy, który mówił, że trzeba oszczędzać na oświacie, trzeba oszczędzać w wielu obszarach, tylko pamiętajmy, że życie i zdrowie ludzkie nie powinno podlegać pod oszczędności, bo to nie są cyferki, tylko to jest konkretny byt ludzki.
0: Radni przekonują, że bezpieczeństwo dzieci przy szkołach powinno być priorytetem i pytają, dlaczego zrezygnowano z dotychczasowego rozwiązania.
2: Nie można oszczędzać na dzieciach, na edukacji. Razem z panem radnym Andrzejem Gołębieskim wystosowaliśmy kilka interpelacji w sprawie przewodników dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, opiekunów dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Otóż informacja ostatnia, jaka wpłynęła, jest taka, że z tych nowo powstałych zespołów szkolno-przedszkolnych, w których zapewniano nas na sesji, która dotyczyła utworzenia tych zespołów, że nie będzie redukcji etatów, będą oddelegowani pracownicy do obsługi właśnie dzieci i młodzieży. Więc nasze pytanie jest tak, czy nas wtedy okłamano, że te etaty będą utrzymane na tamtym poziomie, bo wynika stąd, że redukuje się etaty 6 takim osobom w mieście po to, żeby pracownicy szkoły te etaty utrzymali. Problem jest taki, że osoby, które pracowały dotychczas w funkcji tak zwanych stopek czy agatek, są osobami przeszkolonymi, doświadczonymi, lubianymi przez dzieci. Dzieci im ufają. Nie tylko pomagają dzieciom w przechodzeniu przez przejścia dla pieszych, bo to jest taka oczywista funkcja, ale ponieważ są to zazwyczaj kobiety, są bardzo empatyczne, obserwują dzieci, dbają o ich bezpieczeństwo, ale także w innym aspekcie. Przekazano nam takie informacje, że obserwują niestety aktywność osób pedofilskich i zgłaszają takie sytuacje odpowiednim służbom. Też zwracają uwagę na pewne nieprawidłowości w rodzinach, jeżeli opiekun jest na przykład nietrzeźwy. Także chylę czoła przed takimi osobami, że z takim zaangażowaniem, z taką empatią pracowały do

0: tej pory na rzecz dzieci i młodzieży, tak jak mówię, na dzieciach nie wolno oszczędzać. My we Włocławku nie możemy sobie na to pozwolić. Także apeluję o to, ażeby te osoby zostały przywrócone na swoich stanowiskach pracy.
1: Inaczej sprawę przedstawia włocławski ratusz. Urzędnicy zapewniają, że agatki przy szkołach nadal będą. Zmieni się natomiast sposób organizacji tego zadania. Od teraz decyzję o tym, kto będzie pełnił tę funkcję, mają podejmować dyrektorzy poszczególnych placówek. Pracownicy szkół, którzy będą zajmować się przeprowadzaniem dzieci przez jezdnię, mają również przechodzić odpowiednie szkolenia.
2: Chociażby w ostatnim roku, że panie pracowały 3 miesiące za pieniądze Państwowego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast 1 miesiąc finansowało to miasto. Z tym, że niestety tam w regulaminie tej pracy był jeszcze taki trudny moment 30-dniowego odpoczynku od pracy, zgodnie z tym, że były to roboty publiczne, ten 30-dniowy odpoczynek po jednej, a między drugą umową, co powodowało, że chociażby w ubiegłym roku w ciągu jednego miesiąca nie mieliśmy możliwości nadzorować tego przeprowadzania dzieciaki przez trudne miejsca przy szkołach. I te umowy skończyły, były to 2 umowy po 4 miesiące. Te umowy skończyły się dla pań w ubiegłym roku, w ubiegłym roku szkolnym, bo jutro już nowy rok szkolny, ale to jeszcze trwający w tym roku w czerwcu. I taka decyzja, aby dyrektorzy wśród swoich pracowników znaleźli kogoś, kto mógłby pełnić tę rolę kierowania ruchem. I WORD organizuje takie kursy. Te kursy są jednodniowe, one kosztują dokładnie 330 zł i dyrektorzy mogą desygnować osoby, które będą chcieli spośród swoich pracowników, czy to myślę, że będą to pracownicy obsługi lub pracownicy administracji, to już jest w gestiach dyrektorów placówek i wtedy w ramach swoich obowiązków będą te obowiązki pełnić. Przypomnę, jest to obowiązek kierowania ruchem, bo to nie tylko dotyczy to chociażby tych słynnych, które u nas we Włocławku nazywają się agatkami, ale to również bardzo ważna i istotny element organizacji rajdów pieszych, wycieczek rowerowych, gdzie osoby mające takie właśnie certyfikaty będą mogły pomagać dyrektorom szkoły przy organizowaniu tego typu wymarszów czy wyjazdów. Ten certyfikat ważny jest 5 lat.
1: Czyli dzieci nadal mają być przeprowadzane przez agatki, ale za organizację ich pracy będą teraz odpowiadać poszczególne szkoły.

0: To było święto rolników, ale także podsumowanie sezonu, które dla wielu gospodarzy nie należał do łatwych. Dożynki w Lubaniu rozpoczęły się tradycyjnie od podziękowania za tegoroczne plony.
1: To, co produkuje rolnik, jest codziennie na naszych stołach. To jest pożywienie, dzięki któremu żyjemy i to jest dla nas najważniejsze, aby docenić pracę rolnika. Przede wszystkim jego mozolną pracę, jego poświęcenie, ogromne zaangażowanie. To jest praca od świtu do nocy, która wymaga naprawdę dużego trudu. Więc chcemy dzisiaj im podziękować, ukłonić się nisko i przede wszystkim okazać bardzo dużo szacunku dla ich pracy.
2: Ten rok nie był łatwy dla rolników, prawda?
1: Nie był łatwy, to już jest kolejny rok niełatwy dla rolnika, ponieważ ceny produktów rolnych są zbyt niskie, a ceny produkcji są zbyt wysokie. Więc niestety rolnicy muszą się borykać z wieloma problemami, z wieloma trudnościami, przede wszystkim finansowymi, ale również trudnościami spowodowanymi pogodą, a przede wszystkim anomaliami pogodowymi. Bo znowu w tym roku były ujemne skutki przezimowania, była susza, deszcz nie padał wtedy, kiedy powinien padać, czyli wiosną, czyli rolnicy musieli zaorać kukurydzę, siać od nowa. To jest bardzo trudne i ta opłacalność jest coraz mniejsza w rolnictwie.
0: W tym roku rolnicy musieli mierzyć się między innymi z suszą i wiosennymi przymrozkami. Do tego dochodziły wysokie koszty produkcji i niepewność, czy sprzedaż plonów pozwoli pokryć wszystkie wydatki.
3: Plony były bardzo niezadowalające, była to 1/4 wydajności. To dotknęła nas susza. Ceny też mamy, jakie mamy. No ale nic, no nie, trzeba głowa do góry, jakoś to będzie.
2: A proszę nam powiedzieć, czym się zajmujecie w takim razie?
3: My głównie prowadzimy gospodarstwa warzywnicze. Także uprawiamy ziemniaki, cebulę, warzywa, buraczki.

0: Ja również z mężem. Przede wszystkim warzywa. Pomidor, marchew i burak.
1: Ja bym chciała zapytać, czego możemy życzyć rolnikom.
2: Dużo sił i powodzenia. Bardzo,
0: powodzenia. I oby było lepiej, a nie gorzej.
2: Dokładnie. I zdrowia przede wszystkim.
3: O tym, jak ważna i wymagająca jest praca rolników podczas dożynek, mówili także zaproszeni goście. Podkreślali, że bez gospodarzy, którzy każdego dnia pracują na swoich polach, nie byłoby chleba na naszych stołach.
4: To jest bardzo dobra okazja, żeby też przypomnieć, jak ogromną rolę dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego odgrywają rolnicy, że dzięki nim mamy na co dzień co położyć na naszych stołach. I przypomnieć sobie właśnie, że ta żywność pochodzi z tej ciężkiej pracy rolnika, a przy okazji życzyć im wszystkiego, co najlepsze.
5: Dzień szczególny dla gminy Lubanie i przede wszystkim wszystkich osób, które żyją z pracy właśnie na roli. Tym bardziej, że dzisiejszy dzień pokazuje, że bardzo w tym roku kapryśna bywa pogoda, co dzisiaj widzimy. I cały rok był rzeczywiście taki. Dlatego też trzeba złożyć rolnikom podziękowania, wielki szacunek za ich ciężką pracę w bardzo trudnych warunkach i ekonomicznych, bo to też trzeba o tym pamiętać i przede wszystkim też w warunkach klimatycznych. Ale chleb smakuje bardzo dobrze, bo właśnie przed chwilą spróbowałem z tegorocznych zbiorów, także ja wszystkim rolnikom życzę, żeby po prostu tego chleba nie zabrakło nigdy, bo czasy mamy bardzo trudne, no i żeby ten chleb był dzielony jak najbardziej sprawiedliwie.
6: Sezon dożynkowy w pełni, dzisiaj spotykamy się z rolnikami, z mieszkańcami gminy Lubanie, kultywując piękną tradycję, skupieni wokół tego lubańskiego chleba. Cudowne wydarzenie. Uczestniczy w nim także młodzież, prezentując tam ten nasz piękny kujawski folklor, także cieszę się, że w to piękne sobotnie popołudnie możemy być dzisiaj tutaj razem. Podziękować Bogu, rolnikom za pracę, ale także wszystkim innym pracującym w wielu innych dziedzinach życia.
7: Tegoroczna wiosna, potem lato nie były wcale łatwe dla rolników. Tym bardziej chylimy czoło przed wysiłkiem rolników, ale także chylimy czoło przed wspaniałymi działaniami w gminie Lubanie. To rzeczywiście imponujące dokonania. Co roku tu przyjeżdżam i co roku widzę, jak pięknie i wspaniale się ta gmina rozwija. Wszystkim rolnikom, wszystkim gospodyniom, wszystkim mieszkańcom gminy życzę wszystkiego dobrego, abyśmy mogli równie pogodnych nastrojach spotkać się także w przyszłym roku.
3: Dożynki w Lubaniu miały oczywiście także swoją bardziej rozrywkową część. Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na muzykę i wspólną zabawę mieszkańców.

Muzyka, koszykówka i tłumy mieszkańców. Tak Wocławek pożegnał wakacje. W sobotę 29 sierpnia Stary Rynek wypełnił się publicznością, która przyszła na finał letnich brzmień. Na scenie wystąpili Lor, Strachy na Lachy i Happy Set.

0: Pod sceną szybko zrobiło się tłoczno, a cały rynek wypełniły muzyka, śpiew i okrzyki publiczności. Dla wielu mieszkańców najważniejszym punktem wieczoru była prezentacja nowego składu Anwilu Wocławek. Kibice po raz pierwszy mogli zobaczyć w komplecie zespół, który w sezonie 2026-2027 będzie reprezentował nasz klub.
1: Kibice, szanowni włocławianie, ja korzystam z okazji i dziękuję bardzo panu prezydentowi za wsparcie, jakie udziela temu klubowi od lat. Wsparcie, które wzrasta. Kibicuje na trybunach, jest wymagającym kibicem, ale wierzę, że w końcu ten klub, ten zespół dowiezie te wyniki, na które wszyscy czekamy i będziemy mogli cieszyć się z fajnego czerwca, bo w czerwcu rozstrzygają się wszystkie kwestie sportowe. Także bardzo dziękuję. Wiem, że pan prezydent uważa, że to jest wasze też wsparcie, wasze kibiców włocławian, więc tak naprawdę na ręce prezydenta, ale dla wszystkich włocławian wielkie, wielkie podziękowania.
2: Kochani, tak dokładnie jest. Ja to przez chwilę trzymam, ale tak naprawdę to są podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, wszystkich mieszkańców, którzy kochają swój klub, kochają koszykówkę, wiedzą jak kibicować, wiedzą jak być naszym klubem na dobre i na złe i nieraz to udowadniali, a myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby zdecydowanie tego dobrego było więcej i już to złe, co było, niech zostanie za nami, więc ja trzymam, ale to każdy z was tak naprawdę ma tutaj swoją cegiełkę w tych podziękowaniach.
0: Kilka słów do swoich fanów powiedzieli również członkowie drużyny.
3: Witam wszystkich. Byłem tutaj rok temu na tej scenie i było was dużo, ale w tym roku wydaje mi się, że was jeszcze więcej jest i bardzo mnie to cieszy. Nasza drużyna miała już okazję poczuć nieco dopingu na treningu, a widząc was tutaj dzisiaj, na pewno jest to budujące i jak podpisywaliśmy dla was te pocztówki, rozdawaliśmy autografy, to troszeczkę się podpytałem chłopaków i mówią, że tutaj naprawdę czuć tych kibiców, że to jest jedna z największych takich fanbase'ów, gdzie grali, w jakim klubie byli. Więc tak samo jak my, członkowie całej drużyny, czujemy podekscytowanie nadchodzącym sezonem, tak samo widać, że też nie możecie się doczekać i będziemy mieli najbliższą okazję się spotkać na Kasztelan Cup. Więc do zobaczenia, wspierajcie nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni tym sezonem.
0: Wocławek pożegnał wakacje muzyką, sportem i wspólną zabawą. Były koncerty, była prezentacja nowego Anwilu i przede wszystkim tłumy mieszkańców. Nowy sezon jeszcze się nie rozpoczął, ale kibice już pokazali, że drużyna może liczyć na ich wsparcie.
4: Anwil Wocławek 2026-2027 przed wami. Wielkie brawa dla nich.

Ostatnio informowaliśmy o remoncie szkoły w Więsławicach. Nie jest to jedyna inwestycja w gminie Kowal. Prace są również prowadzone w placówce w Grabkowie. Władze gminy przygotowują się także do remontów budynków ochotniczych straży pożarnych. Ich rola w zabezpieczaniu i

0: funkcjonowaniu lokalnych społeczności jest bardzo duże.
1: Jesteśmy w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy na remont w Grabkowie. Tutaj też pozyskaliśmy środki z zewnątrz i jeszcze w tym roku cały budynek Ochotniczej Straży Pożarnej zostanie odnowiony razem z wyposażeniem i z taką częścią przeznaczoną dla orkiestry dętej w Grabkowie. Także na dniach będziemy ogłaszali przetarg i wybierali wykonawcę. Jak również pozyskaliśmy środki w ramach ochrony i obrony ludności i tutaj wszystkie cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie gminy Kowal, czyli OSP Grabkowo, OSP Rakutowo, OSP Strzały i OSP Gołaszewo, zostaną wyposażone w nowe bramy wjazdowe, garażowe. Dodatkowo w Gołaszewie zostanie utwardzony teren, bo tam wyznaczyliśmy miejsce takiej zbiórki w razie jakiegoś zagrożenia, to duży plac zostanie między remizą strażacką, a naszym garażem Ochotniczej Straży Pożarnej zostanie utwardzony i przystosowany do takiego miejsca zbiórki. To jest takie na sito, które będziemy robili i wybierali wykonawcę, ale jeszcze w tym roku również remont drogi w Grodztwie 300 metrów, też wykonawca będzie musiał zostać wybrany w tym roku i ta inwestycja będzie musiała zostać wykonana w tym roku i jesteśmy przed postępowaniem na około 2 km drogi w miejscowości Przydatki Gołaszewskie. Tutaj dla lokalnych mieszkańców to jest od cmentarza w Kowalu w dół do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tam jest prawie 2 km, ale tu już realizacja wiosną przyszłego roku, natomiast umowa będzie podpisana w tym roku.
0: Ochotnicza Straż Pożarna to lokalna jednostka ratowniczo-gaśnicza, składająca się z ochotników z danej społeczności, którzy poświęcają swój czas i energię na ochronę ludzi oraz mienia przed zagrożeniami pożarowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. Komfort i warunki ich pracy są bardzo ważne dla sprawnego niesienia pomocy. Szkoły są już gotowe na przyjęcie uczniów. Rodzice kończą kompletowanie wyprawek dla swoich dzieci. Nowy rok szkolny przyniesie kolejne zmiany. Jedną z nich jest zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. Telefon można wyciągnąć, jeżeli pozwala na to nauczyciel, gdy wymaga tego stan zdrowia ucznia w sytuacjach nagłych, np. kontakt z rodzicem lub przy zagrożeniu życia i mienia. Na tym nie koniec zmian. Kolejne obejmą szkolne stołówki. Od 1 września w szkolnych stołówkach i przedszkolach w całej Polsce będą obowiązywały nowe, bardziej restrykcyjne zasady żywienia dzieci i młodzieży.
2: Od 1 września dzieci, które są zapisywane na obiady, będą korzystali zupełnie z nowego menu, tak zwana dieta planetarna, co oznacza, że będzie więcej płodów ziemi, czyli więcej roślin strączkowych, owoców i warzyw, ale też takich, które też budowanie takich nawyków, które są związane z ochroną środowiska i też co ważne, że oprócz tej zmiany w diecie, też zachęcenie do kupowania produktów od lokalnych wytwórców, co również cieszy, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście nasz region może się poszczycić dobrej jakości produktami. Stąd też przy zakupach myślę, że też osoby, które to dokonują w szkołach czy w przedszkolach będą również z tego korzystały. Nowy jadłospis, nawet nie dieta, tylko nowy jadłospis. Mniej soli, mniej smażonych rzeczy, chyba 2 razy w tygodniu maksymalnie. Mniej również cukru w potrawach, mniej przetworzonych potraw, czyli na przykład nie kompot słodki, ale bardziej bazowanie na korzystaniu z wody. Skoro mamy kranówkę dobrą, czy mamy wody, dostęp do wód mineralnych, można również z tego skorzystać. Będą w jadłospisie potrawy również na bazie nie mięsa, ale również takich roślinnych produktów, co też jest ukłonem w stronę dzieci pozostających na diecie wegetariańskiej, albo takich, które na przykład nie tolerują niektórych produktów.
0: Główną przyczyną wprowadzonych zmian jest walka z nadwagą i otyłością u dzieci. Nowe normy limitują ilość cukru w posiłkach i napojach. Kolejne zmiany dotyczą szkolnych dzwonków. Chodzi o ograniczenie wszechobecnego hałasu na korytarzach, co poprawia komfort psychiczny uczniów i nauczycieli.
2: Pomyśleliśmy sobie wspólnie z dyrektorami, bo jeszcze przed wakacjami konsultowaliśmy się z nimi. Jeszcze wcześniej w ramach działającego w naszym mieście specjalistycznego centrum edukacji włączającej podczas jednej z konferencji też zadałam takie pytanie psychologom, pedagogom i specjalistom z różnych szkół z Wrocławia.

0: świadka, którzy się zebrali na tym spotkaniu, co oni na to, gdybyśmy podjęli taką decyzję, że rezygnujemy z dzwonków, albo to będą zamiennie melodyjki, albo generalnie ciche dzwonki. I rzeczywiście spotkało się to z dużą aprobatą, z aplauzem. Włocławek powinien być, jest miastem dostępnym, a jak zawsze na początku roku mówimy, że w naszej włocławskiej edukacji jest miejsce dla każdego dziecka. I chcemy też włączyć dzieci, które są nieneurotypowe, dla których dźwięki, które możemy usunąć, też powodują niepotrzebny stres. Stąd też wychodząc naprzeciw takiej grupie, rosnącej grupie dzieci nieneurotypowych. Ale z drugiej strony też nauczyciele na ważną rzecz mi wskazali, że dzięki temu, że w szkole, w klasie cały czas patrzą na zegarek razem z wychowawczynią czy z nauczycielem prowadzącym zajęcia, uczą się też dyscypliny, czasu, uczą się w ogóle na zegarku, jak te godziny nazywać i postrzegać. Bardzo dobra rzecz, dlatego że wiele razy zdarzało się, że podczas egzaminu ósmoklasisty niektórzy mieli z tym problem. Nie wiedzieli, ile to jest kwadrans po 10 czy za 15, 12.
1: Zmiany pojawią się w podstawie programowej. Czy zostaną dobrze przyjęte przez uczniów i rodziców? Tego dowiemy się w trakcie roku szkolnego. Miniony weekend był jednocześnie ostatnim weekendem wakacji. Na drogach pojawił się wzmożony ruch. Służby kontrolowały, czy kierowcy są trzeźwi, a ich pojazdy w pełni sprawne. Tylko w piątek mundurowi zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujących.
2: Przez ten czas włocławscy policjanci odnotowali na drogach miasta i powiatu 13 zdarzeń drogowych. Na szczęście wszystkie te zdarzenia okazały się kolizjami. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń i nie było poważnych uszkodzeń mienia. Policjanci również przez ten weekend sprawdzali trzeźwość kierujących. W piątek przeprowadzili działania stop braworowej jeździe ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym rowerzystów. No i niestety w piątek przez cały dzień włoscy policjanci ujawnili 5 nietrzeźwych rowerzystów. Niechlubnym rekordzistą okazał się mieszkaniec miejscowości Mozerowo, gdzie został zatrzymany tu okazało się, że 51-latek miał w organizmie 1,6 promila alkoholu. Przypominamy o tym, że jazda w stanie nietrzeźwości rowerem jest zagrożona karą grzywny nawet do 2,5 tysiąca złotych, a jeżeli sprawa trafi do sądu, to nawet może taka osoba liczy się z konsekwencjami wyższej grzywny, która może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.
1: Od wtorku policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi będą patrolowali okolice szkół. Mundurowi apelują o zachowanie szczególnej czujności w pobliżu przejść dla pieszych. Weekend był również pracowity dla strażaków z naszego regionu. Grupa ratownictwa wodnego z PSP we Włocławku została zadysponowana na jezioro Chełmickie. W wodzie znajdowało się ciało mężczyzny w wieku około 60 lat.
3: 27 interwencji strażaków z powiatu łotewskiego i z miasta Włocławek. Mimo tego, że to końcówka wakacji, wzmożony ruch na drogach, ten ruch intensywny, ale w miarę bezpieczny. Mieliśmy jedno zdarzenie na terenie miasta Włocławek, gdzie doszło do kolizji pojazdów, w którym to ucierpiał 62-letni mężczyzna. Natomiast cieszymy się bardzo, że nie mieliśmy tych zdarzeń gdzieś na drogach, w których to, czy to na autostradzie A1, czy to drodze 91 odbył się intensywny ruch w związku z zakończeniem wakacji i powrotem z wypoczynku naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o pożary, mieliśmy dwa zdarzenia, to takie drobne zdarzenia, w których to paliły się trawy na nieużyte, natomiast w związku z tymi opadami deszczu intensywnymi, podmuchami silnego wiatru, sporo jeszcze interwencji związanych z usuwaniem klonarów drzew, które terasowały jezdnie i chodniki.
1: W nocy z niedzieli na poniedziałek służby zostały zaalarmowane, że na stopniu wodnym znajduje się mężczyzna w kryzysie emocjonalnym. Na miejsce udali się strażacy, ratownicy WOPR, a także policjanci i ratownicy medyczni. Funkcjonariuszom udało się uratować 42-latka.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt,

0: nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Anna Chawrasz-Modrzejewska, założycielka i
1: Właścicielka.
0: właścicielka Szkoły Języków Obcych Greenwich, szkoły, która jest jedną z najstarszych we Włocławku, o ile nie najstarszą, prawda, bo to już
1: najstarszą.
0: 30 lat. Najstarszą.
1: Pierwszą i najstarszą
0: Pierwszą
1: szkołą
0: i
1: językową.
0: Najstarszą. No właśnie, Aniu, rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Jutro zabrzmi pierwszy dzwonek tego roku. No i wszystko wraca do normalności. Również niestety dla dzieci niektórych wracają zajęcia pozalekcyjne, a wśród nich bardzo ważną rolę odgrywa język angielski. I powiedz, czym powinni kierować się rodzice, wybierając po pierwsze szkołę i od czego w ogóle zacząć szukać, na co zwracać uwagę?
1: Dziękuję za to pytanie. Uważam, że to jest bardzo ważne pytanie, z którym mierzy się naprawdę wielu rodziców na początku roku szkolnego. Jak to wszystko logistycznie sobie poukładać, żeby później nie zginąć w dojazdach i w całej tej logistyce. Natomiast no, ja ze swojego 30-ponadletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że oczywiście ważne jest to, żeby pomyśleć o tym języku angielskim wcześniej, ale w sposób mądry. Nie tylko dlatego, gdzie ten język angielski, powiedzmy, upchnąć w tym tygodniowym harmonogramie, rozkładzie zajęć naszego dziecka, ale też co ten angielski ma temu dziecku dać. Czyli warto sobie zapytać siebie, szkołę, czy osoby, z którymi chcemy się uczyć, na czym będzie polegała ta nauka. Kto będzie uczył to dziecko? Jakie będą efekty po tym czasie? Czy dziecko trafi do właściwej grupy? Czy jest odpowiednio zakwalifikowane, zarówno jeśli chodzi o wiek dziecka, ale też jeśli chodzi o jego poziom zaawansowania? W jaki sposób będą mierzone efekty? Czyli jaki ma być ten efekt, ale też

0: No, co, jak to dziecko będzie się po tym czuło i co z nim będzie za tych kilka lat, tak? Jaką będzie miał tę ścieżkę
1: To
0: rozwoju?
1: jest nie takie proste, jakby się mogło
0: Tak.
1: wydawać, i myślę, że wielu rodziców zmusi to do refleksji, bo zwykle jest tak, będziesz chodził na angielski
0: Tak.
1: i tyle.
0: Tak.
1: I rozpoczyna się nauka angielskiego.

0: U was naukę rozpoczynają już dwulatki. Czy
1: Tak.
0: to nie jest za wcześnie?
1: Ja bym powiedziała, że to jest idealny czas. Znam osoby takie, które mówią do dziecka po angielsku jeszcze jak jest w brzuszku u mamusi. Chodzi generalnie o to, żeby ten język angielski był dla dziecka tak naturalny jak język polski. My uczymy w Greenwich już właśnie od 2. roku życia. Jesteśmy jedyną szkołą, która ma licencję TED-EDD właśnie na zajęcia już z takimi maluszkami. Natomiast to jest bardzo ważne, bo te dzieci chłoną ten język po prostu jak gąbeczka. I tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że zupełnie inaczej uczymy dwulatki, nie uczymy ich przy
0: Jak udaje wam
1: ławeczce.
0: się ich skupić ich uwagę?
1: Mamy fantastyczne na to metody. Na przykład w ostatnich latach też w czasie wakacji robiliśmy zajęcia adaptacyjne dla dzieci, żeby już od nowego roku te 2- i 3-latki mogły się też odnaleźć w grupie rówieśniczej. Na te zajęcia przychodziły razem z rodzicami, więc naprawdę fajnie to wyglądało. Ale to, co jest ważne dla tych dzieci dwuletnich, dla nich to musi być naturalne, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi. Czyli żeby tu był ruch, żeby była zabawa, żeby one nie czuły, że one się uczą, żeby ta nauka wchodziła w sposób bardzo naturalny. I to tak naprawdę pięknie się dalej rozwija i procentuje, bo okazuje się, że dzieci po naszych właśnie takich zajęciach często do rodziców zaczynają mówić takim łamanym polsko-angielskim, ale wtrącać te angielskie słówka i zwroty. I to właśnie o to chodzi.
0: Czyli one nawet nie zauważają w tym
1: Tak.
0: wieku, że to jest nauka, po prostu
1: Tak.
0: jest to taki naturalny proces przyswajania kolejnych słów, tak jak
1: Tak.
0: języka polskiego.
1: Dokładnie tak. Ma to być w sposób bardzo naturalny, ale też w tym czasie otwierają się, czy w tym czasie rozwijają się narządy mowy. Więc to, jak one złapią ten piękny akcent i
0: A no
1: dobrą
0: właśnie.
1: intonację w tym czasie, to im zaprocentuje na kolejne lata.
0: Jeszcze na chwilę, Aniu, wróćmy do tego grafiku, który rodzice wspólnie z dziećmi tworzą od 1 września. Zwykle jest to grafik napięty, bo język angielski jest ważny, ale to nie tylko jedyne zajęcia
1: Tak.
0: pozalekcyjne, które dzieci mają. Powiedz, czy wpisując sobie lekcję języka w grafik, musimy myśleć o jednej lekcji w tygodniu, minimum 2 lekcjach w tygodniu? Jak rozłożyć to w czasie, żeby to przynosiło oczekiwany efekt?
1: Żeby był efekt. No właśnie, zawsze najważniejsze jest pytanie to, o którym powiedziałaś. Jaki ma być tego efekt? Bo ja wiem, bardzo ważne jest to, żeby rodzic mógł logistycznie sobie poradzić właśnie z tym dowozem na jeszcze inne zajęcia, czy na tańce, czy na piłkę, czy na inne zajęcia pozalekcyjne. Natomiast jeśli ten język ma przynosić efekt, to w naszej metodzie absolutnie rekomendujemy zajęcia 2 razy w tygodniu. I jest to dlatego, że wtedy nauka jest bardzo systematyczna. Szybciej robią się powtórki, szybciej zapamiętuje dziecko to, co było na zajęciach, lepiej się też oswaja z intonacją i z akcentem językowym. Więc tak, raz w tygodniu jest bardzo wygodne, ale jeśli mamy mieć efekt, warto tak naprawdę popatrzeć na to od tej strony i faktycznie przyjąć tę zasadę 2 razy w tygodniu po jednych
0: No,
1: zajęciach.
0: zdaje się, że efekt jest najważniejszy. To nie chodzi
1: Jest.
0: o to, żeby odhaczyć kolejną
1: Tak.
0: pozycję i zapełnić dziecku popołudnie,
1: Tak.
0: tylko żeby to przynosiło efekty. A powiedz, bo zdarzają się dzieci i rodzice wtedy też mają dylemat, że tak oglądają wspólnie z dzieckiem jakiś film, bajki, i się okazuje, że to dziecko strasznie dużo rozumie, a w momencie, kiedy przychodzi do tego, żeby coś zaczęło mówić, to się sprawdza często na wakacjach. No
1: Tak.
0: przecież ty znasz, a no to idź coś tam zamów, a dziecko po prostu jakby ma taką
1: Ma
0: blokadę
1: blokadę.
0: i nie może wypowiedzieć słowa. Na takie dzieci macie też swoje metody nauczania.
1: Oczywiście,
0: I
1: że
0: co,
1: mamy
0: jak
1: metody.
0: je odblokować, krótko mówiąc?
1: Oczywiście, że mamy takie metody. Właśnie o to chodzi, żeby dziecko zaczęło się uczyć od jak najmłodszego roku życia, od jak najmłodszych lat, dlatego że ono dla niego interakcja z rówieśnikami będzie bardzo naturalna. I tutaj tak naprawdę mamy dwie rzeczy, o których warto wspomnieć. Pierwsza to jest taka, że faktycznie na naszych zajęciach uczymy interakcji. Od najmłodszych lat. Po to są te grupy małe, średnio 6-8-osobowe, żeby dzieci mogły ze swoimi rówieśnikami również ćwiczyć zadawanie pytań, odpowiadanie na pytania, czyli interakcje. to jest mega ważne, bo tego się nie wyrobi tylko w nauce takiej na przykład sam na sam z osobą dorosłą, tak? W związku z tym te małe grupy i nastawienie się na komunikowanie jest rzeczą bardzo ważną. Dla dzieci starszych mamy z kolei już też program National Geographic Learning, gdzie dzieci uczą się nie tylko właśnie gramatyki, która też jest ważna w szkole, ale również mówienia i rozmawiania o tych tematach, które je interesują i które są dla nich nie teoretyczne, tylko faktycznie praktyczne. No i kolejna rzecz jest też taka, bo mówisz o tym, że właśnie dzieci nieraz jest tak, że ciężko im za granicą powiedzieć chociażby słowo. To też musimy o tym powiedzieć, że jest też taki

0: takie prawo do milczenia dla dzieci przy nauce jakiegokolwiek innego języka obcego. To znaczy, że w warunkach na przykład klasowych z rówieśnikami bez problemu się dogadują, ale jak już widzą za granicą, nie wiem, kelnera albo osoby takie, które są od nich starsze, ciężko im przełamać się, pomimo że one wiedzą, jak to powiedzieć, to ciężko im to tak naprawdę jest powiedzieć. Więc trzeba troszeczkę czasu, a tu ważne jest to, żeby też mówić o tym, jak mierzymy postępy i po czym poznać, że to
1: No i
0: dziecko
1: to jest
0: uczy się
1: kolejne
0: języka.
1: pytanie, które uprzedziłaś. No właśnie, skąd rodzice mają wiedzieć, czy jak to dziecko ich tam przyjeżdża 2 razy w tygodniu na te zajęcia, to to przynosi taki efekt, że ono ten język poznaje i będzie się umiało nim posługiwać. No zobacz, ta poprzednia sytuacja, o której mówiliśmy, może postawić takie zwątpienie rodzica. No
0: Tak,
1: niby umie, ale nie
0: tak,
1: umie, prawda?
0: tak. No więc tutaj też tak na dobrą sprawę ważne jest to, żeby umiejętnie obserwować postęp dziecka, zobaczyć, czy ono się rozwija, czy ona zaczyna mówić pierwsze słówka, pierwsze zdania. Ale tutaj to jest bardzo częsty problem. Nawet ja sama jako matka swego czasu miałam taki dylemat, jak pytałam się dzieci, a co było na angielskim? A no nic, no fajnie było, bawiliśmy się. Ale ja miałam pewien niedosyt, zupełnie niepotrzebnie, dlatego że dziecko przecież w tym wieku nie ma umiejętności analitycznych, żeby nam zreferowało, czego ono się dzisiaj nauczyło na tym języku. W związku z tym my dla dzieci najmłodszych i dla ich rodziców mamy taki pełen program wsparcia. To znaczy, że rodzice przychodzą na końcówkę zajęć, na ostatnie 2 minutki, nauczyciel z dziećmi opowiada o tym, co dzisiaj robiliśmy na angielskim. Oprócz tego rodzice dostają raz w tygodniu maile z taką właśnie informacją, żeby nawet jeśli dziecko było nieobecne, byli na bieżąco z tym, co się działo na tym angielskim. Oprócz tego są raporty semestralne, gdzie mamy wypisane wszystkie umiejętności i jak sobie dziecko daje radę z poszczególnymi zakresami tego naszego programu. Są lekcje otwarte, gdzie rodzice mogą przyjść i zobaczyć, jak dziecko sobie też daje radę w grupie. Więc to
1: Nie
0: są.
1: wstydzą się dzieci takich lekcji otwartych? Czy w waszej szkole już jest taką normą, że ktoś, kto tam chodzi pół roku, później
0: Tak.
1: rok i tak dalej, w ogóle na to nie zwraca uwagi?
0: Nie, jak już ktoś chodzi kilka lat, to dzieci wymiatają, w ogóle nie mają z tym problemu. Oczywiście dzieci nowe na początku troszkę się jeszcze wstydzą, bo jest to dla nich taka sytuacja nowa, ale za chwilę jest to sytuacja dla nich zupełnie taka naprawdę naturalna. Więc no, jeżeli mówimy właśnie o takich efektach i o tym, żeby ta nauka była dobra, to warto faktycznie zwrócić na to uwagę, jak rodzic jest informowany o tych zajęciach, co dziecko później wykazuje, ucząc się tego języka. Ale nie chodzi tylko o znajomość języka. Nam przede wszystkim chodzi o to, nie żeby znać język, tylko żeby jego aktywnie używać. I to jest nasze główne clue.
1: No właśnie, czy po kilku latach nauki, tak jak powiedzmy, no wzorowo by się udało któremuś z rodziców zacząć od tego 2-latka, to w takiej, na poziomie szkoły podstawowej, w tych ostatnich klasach, to co już dziecko powinno umieć, co powinno się wydarzyć? Czy, no nie wiem, coś więcej powinniśmy dla tego dziecka zacząć robić, bo on już jakby tą podstawę i nawet ponad podstawę zna i na przykład mógłby się nudzić na takich zwykłych zajęciach języka angielskiego?
0: No, nasze dzieci często się nudzą na zwykłych zajęciach języka angielskiego. Natomiast tak, no, dzieci, które są u nas już tak naprawdę parę lat, naprawdę nie mają problemów w ogóle z tym, żeby się dogadywać. To jest jakby pierwsza rzecz. Jakby ta ścieżka rozwoju w naszej szkole jest tak ładnie ułożona, że zaczynając od tego 2-latka metodą Teddy-Eddy, która jest fantastyczną metodą dla dzieci, wykorzystana jest każda minutka i jest ułożona przez najlepszych metodyków w Polsce. Dalej prowadzi do kontynuacji na poziomach Savvy-Ed. To są takie zajęcia dla dzieci bardzo ambitnych, które są już po kontynuacji Teddy-Eddy, albo na przykład takich, które przyjechały z Wielkiej Brytanii i tam uczyły się w szkole w ramach swojej edukacji podstawowej języka angielskiego, bo uczyły się po angielsku. Poprzez program dla dzieci szkolnych z National Geographic Learning i tu uczymy się nie tylko angielskiego, ale też całej wiedzy o świecie, o innych kulturach. Otwieramy dzieci na świat przy okazji ucząc je języka angielskiego. Później w dalszej kolejności nasze dzieci nie mają żadnych problemów ani z egzaminem gimnazjum, ani z egzaminem ósmoklasisty, ani z egzaminem maturalnym. Dzieci z kolei, czy młodzież już w klasach takich szkół średnich, uczą się języka angielskiego nie tylko zgodnie z programem, ale też przygotowują się do międzynarodowych certyfikatów z języka
1: Czy one są
0: angielskiego.
1: potrzebne?
0: No więc właśnie, bo jeszcze jakby klamrą nie zakończyłam twojego poprzedniego pytania. Więc co jest potrzebne? A jeszcze zapomniałam powiedzieć, że jakby na każdym z tych poziomów, do każdych z tych rodzajów zajęć mam

0: odpowiednio skorelowaną aplikację, gdzie można się uczyć w zasadzie 24 godziny na dobę i utrwalać w taki naprawdę fajny sposób to, czego uczymy się na zajęciach. Ale właśnie mówiąc o tych certyfikatach i to, do czego te dzieci po takim czasie dochodzą. Otóż okazuje się, że dzieci, które u nas uczą się właśnie według tej naszej ścieżki rozwoju, już w klasie 7-8 są gotowe na egzaminy na poziomie B1, B2. Czyli, no, żeby powiedzieć to prosto, poziom matury podstawowej bądź rozszerzonej już w szkole podstawowej, gdzie no, tak naprawdę mają ogromną przewagę nad pozostałymi dziećmi i swoimi rówieśnikami. Czy one są potrzebne, te certyfikaty?
1: No właśnie, kiedyś jeszcze było wymagane, w CV pisało się język angielski na poziomie B1, C i tak dalej. W tej chwili coraz rzadziej to spotykamy. To
0: tak.
1: jest takie potwierdzenie dla siebie, czy jednak jest to dokument, który może się przydać? Warto
0: No więc
1: ten certyfikat
0: jakby
1: zrobić.
0: certyfikat nie jest samym celem w sobie. Ten certyfikat jest po to, żeby w sposób taki rozpoznawany na całym świecie udowodnić, jaka jest znajomość języka angielskiego dziecka, bądź też młodzieży, czy osoby dorosłej. Skąd to wiemy? No bo jesteśmy jedynym centrum egzaminacyjnym międzynarodowych certyfikatów Pearson English International Certificate. Natomiast z drugiej strony daje to wiele uprawnień. Być może nie takich jak kiedyś, że zwalnia to na przykład z matury, ale są to równie ważne uprawnienia, bo wiele uczelni daje za to dodatkowe punkty. Dzięki temu można się dostać na program międzynarodowej wymiany Erasmus. Są uczelnie, bardzo wiele w tej chwili takich w kraju u nas i za granicą, które w kraju szczególnie zwalniają na przykład z egzaminu z języka angielskiego, jeśli nie jest to filologia. No i w związku z tym student może zaoszczędzić sobie bardzo dużo pracy. A są osoby takie, które mając już certyfikat na poziomie na przykład B2, C1, mogą nawet dorabiać sobie jako korepetytorzy, jeśli mają odpowiednie jeszcze dodatkowe wykształcenie z zakresu pedagogicznego, na korepetycjach, czy nawet, nie wiem, w innych rzeczach, ale słyszałam o przypadkach takich, gdzie dorabiają sobie fantastyczne pieniądze, na przykład w Saudii Arabii, tak? I tam są bardzo cenione to umiejętności. Można sobie zrobić bardzo piękne pieniądze z tego tytułu.
1: Czyli warto jednak, nie cel sam w sobie, ale taki certyfikat
0: Tak.
1: przy okazji tych umiejętności nabytych przez lata zrobić,
0: Tak.
1: nie wiadomo kiedy się przyda. Ania, podsumowując tą naszą dzisiejszą rozmowę, bo to głównie przekaz dla rodziców, bo
0: Tak.
1: to jednak na tym etapie dwulatka to na pewno, ale nawet takiego dziesięciolatka, to
0: Tak.
1: rodzice decydują o tym jednak, co dziecko i jakie zajęcia będzie miało poza tymi obowiązkami szkolnymi. Jakie najważniejsze pytania powinien sobie rodzic zadać przed wyborem nauki języka angielskiego przez dziecko.
0: No właśnie, czyli trzeba sobie zadać takie pytania ze swojego takiego 30-letniego doświadczenia. Uważam i też sama jako rodzic, że najważniejsze pytania dotyczą tego, jak są prowadzone te zajęcia, kto je prowadzi, jaki jest program, jaki jest cel, jakie mają być efekty, ale też co moje dziecko z tym językiem, nie tylko w danym roku, nie tylko na chwilę, ale nie wiem, w wieku 7, 10, 14 lat, w którym momencie swojego rozwoju językowego będzie. Czyli jak będzie wyglądała droga rozwoju języka angielskiego mojego dziecka, zaplanowana już teraz. Wybierając naprawdę, podejmując dobrą decyzję, można wybrać dobry angielski.
1: I jeszcze jedno mi się pytanie nasunęło, tak jak podsumowujesz. Powiedz, bo wiemy, że 2 lata to nie jest za wcześnie i to jest bardzo dobry okres,
0: Tak.
1: żeby rozpocząć naukę angielskiego, no ale umówmy się, to są jednak nieliczne przypadki jeszcze wciąż, chyba to potwierdzisz, że
0: Tak.
1: dwulatki rozpoczynają regularną naukę języka. Czy jest taka granica wiekowa, kiedy już jest za późno?
0: Nigdy nie jest za późno.
1: I to chciałam właśnie
0: Nigdy nie
1: usłyszeć.
0: jest za późno, ale zdziwię ciebie i zdziwię pewnie państwa, że wcale nie jest tak mało tych dwulatków, które przychodzą na zajęcia.
1: Jest
0: W
1: coraz
0: zeszłym
1: więcej.
0: roku mieliśmy dwie grupki takich maluszków i to po prostu serce rośnie, jak patrzymy, jak idą z tymi teczuszkami na te zajęcia i z rodzicami i jak wychodzą takie pełne emocji i pełne takich dobrych wrażeń, ale też jak się uczą, wiesz, jak one się rozwijają pięknie społecznie, bo często to jest też tak, że to jest pierwszy kontakt z taką grupą rówieśniczą i z panią, i z innymi rodzicami.

0: I one, tak jak zdarzają się nieraz dzieci takie, które są wycofane, nieśmiałe, jak i one robią postęp nie tylko w języku, ale również właśnie w takiej współpracy z grupą, w tym, że się słucha tej pani, że pani puszcza piosenki, że się z nimi bawi. Ale to, co jest jeszcze ważne, że nawet dla takich dwulatków mamy tutaj już aplikację, która się nazywa Plac Zabaw, gdzie rodzice później mogą puszczać te piosenki z zajęć, te wierszyki, te wszystkie historyjki i nawet jak dziecko się tam bawi, nie wiem, klocuszkami albo
1: Podświadomie
0: laleczkami,
1: dociera do niego to,
0: podświadomie
1: co.
0: cały czas jest zanurzone w tym angielskim. Więc te dwulatki moim zdaniem najszybciej łapią. Natomiast mamy w tej chwili też takiego pana na przykład, który no, już jest w wieku takim
1: Dojrzałem.
0: dojrzałym, czyli już sporo od czasu, kiedy jest na emeryturze. I on z kolei za cel sobie wziął to, żeby się nauczyć tego języka, bo on jeździ do swojego wnuka do Anglii, który mówi ten wnuk tylko po angielsku. I on chce z tym wnukiem się po prostu dogadywać. I dzielnie chodzi od ponad roku czasu i robi postępy.
1: Motywacja jest najważniejsza.
0: Właśnie o to chodzi.
1: Dziękuję Ci bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Anna Chawrasz-Modrzejewska, założycielka i właściciel Szkoły Językowej Gliniczy we Włocławku, była moim i Państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję bardzo.
0: Ja też dziękuję i tylko powiem na koniec, że od 14 września rozpoczynamy już zajęcia, także zapraszamy do tego, żeby śledzić nas na Facebooku, ewentualnie do nas dzwonić. Dziękuję.
1: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Przy wrocławskich szkołach nadal mają pojawiać się tak zwane agatki, czyli osoby dbające o bezpieczeństwo dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię. Zmienić ma się jednak sposób organizacji ich pracy. Radni Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że osoby, które dotychczas pełniły tę funkcję, nie będą już pracować przy szkołach. Podczas konferencji prasowej apelowali o zmianę tej decyzji.
1: Przed sześcioma szkołami, przed sześcioma zespołami są tak zwane agatki, czyli osoby, które mają przeprowadzać dzieci na drugą stronę ulicy, blisko szkoły, w szczególnie niebezpiecznych miejscach. I okazuje się, że te osoby, które pracowały do tej pory jako tak zwane agatki, nie będą od 1 września świadczyć tychże usług. Miasto podziękowało za tą współpracę i to jest bardzo niepokojące. Po pierwsze, martwimy się o kwestie związane

0: związaną z bezpieczeństwem dzieci w obszarach tychże przedszkoli, w tychże szkół i zespołów, a po drugie też to jest związane z połączeniem wcześniejszych również szkół w zespoły. Wtedy opowiedziano nam, że nikt nie straci pracy, a dzisiaj okazuje się, że te 6 osób podziękowano im za współpracę i od 1 września nie będą miały swojego miejsca. Wypowiedzenie jednego z panów radnych z Lewicy, który mówił, że trzeba oszczędzać na oświacie, trzeba oszczędzać w wielu obszarach, tylko pamiętajmy, że życie i zdrowie ludzkie nie powinno podlegać pod oszczędności, bo to nie są cyferki, tylko to jest konkretne byt ludzki.
1: Radni przekonują, że bezpieczeństwo dzieci przy szkołach powinno być priorytetem i pytają, dlaczego zrezygnowano z dotychczasowego rozwiązania.
2: Nie można oszczędzać na dzieciach, na edukacji. Razem z panem radnym Andrzejem Gołębieskim wystosowaliśmy kilka interpelacji w sprawie przewodników dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, opiekunów dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Otóż informacja ostatnia, jaka wpłynęła, jest taka, że z tych nowo powstałych zespołów szkolno-przedszkolnych, w których zapewniano nas na sesji, która dotyczyła utworzenia tych zespołów, że nie będzie redukcji etatów, będą oddelegowani pracownicy do obsługi właśnie dzieci i młodzieży. Więc nasze pytanie jest tak, czy nas wtedy okłamano, że te etaty będą utrzymane na tamtym poziomie, bo wynika stąd, że redukuje się etaty 6 takim osobom w mieście po to, żeby pracownicy szkoły te etaty utrzymali. Problem jest taki, że osoby, które pracowały dotychczas w funkcji tak zwanych stopek czy agatek, są osobami przeszkolonymi, doświadczonymi, lubianymi przez dzieci. Dzieci im ufają. Nie tylko pomagają dzieciom w przechodzeniu przez przejścia dla pieszych, bo to jest taka oczywista funkcja, ale ponieważ są to zazwyczaj kobiety, są bardzo empatyczne, obserwują dzieci, dbają o ich bezpieczeństwo, ale także w innym aspekcie. Przekazano nam takie informacje, że obserwują niestety aktywność osób pedofilskich i zgłaszają takie sytuacje odpowiednim służbom. Też zwracają uwagę na pewne nieprawidłowości w rodzinach, jeżeli opiekun jest na przykład nietrzeźwy. Także chylę czoła przed takimi osobami, że z takim zaangażowaniem, z taką empatią pracowały do tej pory na rzecz dzieci i młodzieży. Tak jak mówię, na dzieciach nie wolno oszczędzać. My we Włocławku nie możemy sobie na to pozwolić. Także apeluję o to, ażeby te osoby zostały przywrócone na swoich stanowiskach pracy.
1: Inaczej sprawę przedstawia włocławski ratusz. Urzędnicy zapewniają, że agatki przy szkołach nadal będą. Zmieni się natomiast sposób organizacji tego zadania. Od teraz decyzję o tym, kto będzie pełnił tę funkcję, mają podejmować dyrektorzy poszczególnych placówek. Pracownicy szkół, którzy będą zajmować się przeprowadzaniem dzieci przez jezdnię, mają również przechodzić odpowiednie szkolenia.
3: Chociażby w ostatnim roku, że panie pracowały 3 miesiące za pieniądze Państwowego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast 1 miesiąc finansowało to miasto. Z tym, że niestety tam w regulaminie tej pracy był jeszcze taki trudny moment 30-dniowego odpoczynku od pracy, zgodnie z tym, że były to roboty publiczne. Ten 30-dniowy odpoczynek po jednej, a między drugą umową, co powodowało, że chociażby w ubiegłym roku w ciągu jednego miesiąca nie mieliśmy możliwości nadzorować tego przeprowadzania dzieciaki przez trudne miejsca przy szkołach. I te umowy były to 2 umowy po 4 miesiące. Te umowy skończyły się dla pań w ubiegłym roku, w ubiegłym roku szkolnym, bo jutro już nowy rok szkolny, ale to jeszcze trwający w tym roku w czerwcu. I taka decyzja, aby dyrektorzy wśród swoich pracowników znaleźli kogoś, kto mógłby pełnić tę rolę kierowania ruchem. I WORD organizuje takie kursy. Te kursy są jednodniowe, one kosztują dokładnie 330 zł i dyrektorzy mogą desygnować osoby, które będą chcieli spośród swoich pracowników, czy to myślę, że będą to pracownicy obsługi lub pracownicy administracji, to już jest w gestiach dyrektorów placówek i wtedy w ramach swoich obowiązków będą te obowiązki pełnić. Przypomnę, jest to obowiązek kierowania ruchem, bo to nie tylko dotyczy to chociażby tych słynnych, które u nas we Włocławku nazywają się agatkami, ale to również bardzo ważna i istotny element organizacji rajdów pieszych, wycieczek rowerowych, gdzie osoby mające takie właśnie certyfikaty będą mogły pomagać dyrektorom szkoły przy organizowaniu tego typu wymarszów czy wyjazdów. Ten certyfikat ważny jest 5 lat.
1: czyli dzieci nadal mają być przeprowadzane

0: To było święto rolników, ale także podsumowanie sezonu, które dla wielu gospodarzy nie należał do łatwych. Dożynki w Lubaniu rozpoczęły się tradycyjnie od podziękowania za tegoroczne plony.
1: To, co produkuje rolnik, jest codziennie na naszych stołach. To jest pożywienie, dzięki któremu żyjemy i to jest dla nas najważniejsze, aby docenić pracę rolnika. Przede wszystkim jego mozolną pracę, jego poświęcenie, ogromne zaangażowanie. To jest praca od świtu do nocy, która wymaga naprawdę dużego trudu. Więc chcemy dzisiaj im podziękować, ukłonić się nisko i przede wszystkim okazać bardzo dużo szacunku dla ich pracy.
2: Ten rok nie był łatwy dla rolników, prawda?
1: Nie był łatwy, to już jest kolejny rok niełatwy dla rolnika, ponieważ ceny produktów rolnych są zbyt niskie, a ceny produkcji są zbyt wysokie. Więc niestety rolnicy muszą się borykać z wieloma problemami, z wieloma trudnościami, przede wszystkim finansowymi, ale również trudnościami spowodowanymi pogodą, a przede wszystkim anomaliami pogodowymi, bo znowu w tym roku były ujemne skutki przezimowania, była susza, deszcz nie padał wtedy, kiedy powinien padać, czyli wiosną, czyli rolnicy musieli zaorać kukurydzę, siać od nowa. To jest bardzo trudne i ta opłacalność jest coraz mniejsza w rolnictwie.
0: W tym roku rolnicy musieli mierzyć się między innymi z suszą i wiosennymi przymrozkami. Do tego dochodziły wysokie koszty produkcji i niepewność, czy sprzedaż plonów pozwoli pokryć wszystkie wydatki.
3: Plony były bardzo niezadowalające, była to 1/4 wydajności. To dotknęła nas susza, ceny też mamy jakie mamy, no ale nic, no nie, trzeba głowa do góry, jakoś to będzie.
2: A proszę nam powiedzieć, czym się zajmujecie w takim razie? No co?
3: My głównie prowadzimy gospodarstwa warzywnicze, także uprawiamy ziemniaki, cebulę, warzywa, buraczki.
4: Ja również z mężem, przede wszystkim warzywa, pomidor, marchew i burak.
5: Ja bym chciała zapytać, czego możemy życzyć rolnikom?
3: Dużo sił. I powodzenia.
4: Powodzenia. I oby było lepiej, a nie gorzej.
3: Dokładnie. I zdrowia przede wszystkim.
0: O tym, jak ważne i wymagające jest praca rolników podczas dożynek, mówili także zaproszeni goście. Podkreślali, że bez gospodarzy, którzy każdego dnia pracują na swoich polach, nie byłoby chleba na naszych stołach.
6: To jest bardzo dobra okazja, żeby też przypomnieć, jak ogromną rolę dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego odgrywają rolnicy, że dzięki nim mamy na co dzień co położyć na naszych stołach. I przypomnieć sobie właśnie, że ta żywność pochodzi z tej ciężkiej pracy rolnika, a przy okazji życzyć im wszystkiego, co najlepsze.
7: Dzień szczególny dla gminy Lubanie i przede wszystkim wszystkich osób, które żyją z pracy właśnie na roli. Tym bardziej, że dzisiejszy dzień pokazuje, że bardzo w tym roku kapryśna bywa pogoda, co dzisiaj widzimy. I cały rok był rzeczywiście taki. Dlatego też trzeba złożyć rolnikom podziękowania, wielki szacunek za ich ciężką pracę w bardzo trudnych warunkach i ekonomicznych, bo to też trzeba o tym pamiętać i przede wszystkim też w warunkach klimatycznych. Ale chleb smakuje bardzo dobrze, bo właśnie przed chwilą spróbowałem z tegorocznych zbiorów, także ja wszystkim rolnikom życzę, żeby po prostu tego chleba nie zabrakło nigdy, bo czasy mamy bardzo trudne, no i żeby ten chleb był dzielony jak najbardziej sprawiedliwie.
8: Sezon dożynkowy w pełni, dzisiaj spotykamy się z rolnikami, z mieszkańcami gminy Lubanie, kultywując piękną tradycję, skupieni wokół tego lubańskiego chleba. Cudowne wydarzenie. Uczestniczy w nim także młodzież, prezentując tam ten nasz piękny kujawski folklor. Także cieszę się, że w to piękne sobotnie popołudnie możemy być dzisiaj tutaj razem. Podziękować Bogu, rolnikom za pracę, ale także wszystkim innym pracującym w wielu innych dziedzinach życia.
9: Tegoroczna wiosna, potem lato nie były wcale łatwe dla rolników. Tym bardziej chylimy czoło przed wysiłkiem rolników, ale także chylimy czoło przed wspaniałymi działaniami w gminie Lubanie. To rzeczywiście imponujące dokonania. Co

0: roku tu przyjeżdżam i co roku widzę, jak pięknie i wspaniale się ta gmina rozwija. Wszystkim rolnikom, wszystkim gospodyniom, wszystkim mieszkańcom gminy życzę wszystkiego dobrego, abyśmy mogli równie pogodnych nastrojach spotkać się także w przyszłym roku.
1: Dożynki w Lubaniu miały oczywiście także swoją bardziej rozrywkową część. Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na muzykę i wspólną zabawę mieszkańców.

Muzyka, koszykówka i tłumy mieszkańców. Tak Wocławek pożegnał wakacje. W sobotę 29 sierpnia Stary Rynek wypełnił się publicznością, która przyszła na finał letnich brzmień. Na scenie wystąpili Lor, Strachy na Lachy i Happy Set.

0: Pod sceną szybko zrobiło się tłoczno, a cały rynek wypełniły muzyka, śpiew i okrzyki publiczności. Dla wielu mieszkańców najważniejszym punktem wieczoru była prezentacja nowego składu Anwilu Włocławek. Kibice po raz pierwszy mogli zobaczyć w komplecie zespół, który w sezonie 2026-2027 będzie reprezentował nasz klub.
1: Kibice, szanowni włocławianie, ja korzystam z okazji i dziękuję bardzo panu prezydentowi za wsparcie, jakie udziela temu klubowi od lat. Wsparcie, które wzrasta. Kibicuje na trybunach, jest wymagającym kibicem, ale wierzę, że w końcu ten klub, ten zespół dowiezie te wyniki, na które wszyscy czekamy i będziemy mogli cieszyć się z fajnego czerwca, bo w czerwcu rozstrzygają się wszystkie kwestie sportowe. Także bardzo dziękuję. Wiem, że pan prezydent uważa, że to jest wasze też wsparcie, wasze kibiców włocławian, więc tak naprawdę na ręce prezydenta, ale dla wszystkich włocławian wielkie, wielkie podziękowania.
2: Kochani, tak dokładnie jest. Ja to przez chwilę trzymam, ale tak naprawdę to są podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, wszystkich mieszkańców, którzy kochają swój klub, kochają koszulę.

0: koszykówkę, wiedzą jak kibicować, wiedzą jak być naszym klubem na dobre i na złe i nieraz to udowadniali, a myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby zdecydowanie tego dobrego było więcej i już to złe, co było, niech zostanie za nami, więc ja trzymam, ale to każdy z was tak naprawdę ma tutaj swoją cegiełkę w tych podziękowaniach.
1: Kilka słów do swoich fanów powiedzieli również członkowie drużyny.
2: Witam wszystkich. Byłem tutaj rok temu na tej scenie i było was dużo, ale w tym roku wydaje mi się, że was jeszcze więcej jest i bardzo mnie to cieszy. Nasza drużyna miała już okazję poczuć nieco dopingu na treningu, a widząc was tutaj dzisiaj, na pewno jest to budujące i jak podpisywaliśmy dla was te pocztówki, rozdawaliśmy autografy, to troszeczkę się podpytałem chłopaków i mówią, że tutaj naprawdę czuć tych kibiców, że to jest jedna z największych takich fanbase'ów, gdzie grali, w jakim klubie byli. Więc tak samo jak my, członkowie całej drużyny, czujemy podekscytowanie nadchodzącym sezonem, tak samo widać, że też nie możecie się doczekać i będziemy mieli najbliższą okazję się spotkać na Kasztelan Cup, więc do zobaczenia, wspierajcie nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni tym sezonem.
1: Wocławek pożegnał wakacje muzyką, sportem i wspólną zabawą. Były koncerty, była prezentacja nowego Anwilu i przede wszystkim tłumy mieszkańców. Nowy sezon jeszcze się nie rozpoczął, ale kibice już pokazali, że drużyna może liczyć na ich wsparcie.
3: Anwil Wocławek 2026-2027 przed wami. Wielkie brawa dla nich. Zrób przed nami!

0: Ostatnio informowaliśmy o remoncie szkoły w Więsławicach. Nie jest to jedyna inwestycja w gminie Kowal. Prace są również prowadzone w placówce w Grabkowie. Władze gminy przygotowują się także do remontów budynków ochotniczych straży pożarnych. Ich rola w zabezpieczaniu i funkcjonowaniu lokalnych społeczności jest bardzo duża.
1: Jesteśmy w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy na remont w Grabkowie. Tutaj też pozyskaliśmy środki z zewnątrz i jeszcze w tym roku cały budynek ochotniczej straży pożarnej zostanie odnowiony. Razem z wyposażeniem i z taką częścią przeznaczoną dla orkiestry dętej w Grabkowie. Także na dniach będziemy ogłaszali przetarg i wybierali wykonawcę. Jak również pozyskaliśmy środki w ramach ochrony i obrony ludności. I tutaj wszystkie cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie gminy Kowal, czyli OSP Grabkowo, OSP Rakutowo, OSP Strzały i OSP Gołaszewo, zostaną wyposażone w nowe bramy wjazdowe, garażowe. Dodatkowo w Gołaszewie zostanie utwardzony teren, bo tam wyznaczyliśmy miejsce takiej zbiórki w razie jakiegoś zagrożenia. To duży plac zostanie między remizą strażacką, a naszym garażem Ochotniczej Straży Pożarnej zostanie utwardzony i przystosowany do takiego miejsca zbiórki. To jest takie na sito, które będziemy robili i wybierali wykonawcę, ale jeszcze w tym roku również remont drogi w Grodztwie 300 metrów, też wykonawca będzie musiał zostać wybrany w tym roku i ta inwestycja będzie musiała zostać wykonana w tym roku. I jesteśmy przed postępowaniem na około 2 km drogi w miejscowości Przydatki Gołaszewskie. Tutaj dla lokalnych mieszkańców to jest od cmentarza w Kowalu w dół do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tam jest prawie 2 kilometry, ale tu już realizacja wiosną przyszłego roku, natomiast umowa będzie podpisana w tym roku.
0: Ochotnicza Straż Pożarna to lokalna jednostka ratowniczo-gaśnicza składająca się z ochotników z danej społeczności, którzy poświęcają swój czas i energię na ochronę ludzi oraz mienia przed zagrożeniami pożarowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. Komfort i warunki ich pracy są bardzo ważne dla sprawnego niesienia pomocy. Szkoły są już gotowe na przyjęcie uczniów. Rodzice kończą kompletowanie wyprawek dla swoich dzieci. Nowy rok szkolny przyniesie kolejne zmiany. Jedną z nich jest zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. Telefon można wyciągnąć, jeżeli pozwala na to nauczyciel, gdy wymaga tego stan zdrowia ucznia w sytuacjach nagłych, np. kontakt z rodzicem lub przy zagrożeniu życia i mienia. Na tym nie koniec zmian. Kolejne obejmą szkolne stołówki. Od 1 września w szkolnych stołówkach i przedszkolach w całej Polsce będą obowiązywały nowe, bardziej restrykcyjne

0: i na zasady żywienia dzieci i młodzieży.
1: Od 1 września dzieci, które są zapisywane na obiady, będą korzystali zupełnie z nowego menu, tak zwana dieta planetarna, co oznacza, że będzie więcej płodów ziemi, czyli więcej roślin strączkowych, owoców i warzyw, ale też takich, które też budowanie takich nawyków, które są związane z ochroną środowiska. I też co ważne, że oprócz tej zmiany w diecie, też zachęcenie do kupowania produktów od lokalnych wytwórców, co również cieszy, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście nasz region może się poszczycić dobrej jakości produktami. Stąd też przy zakupach myślę, że też osoby, które to dokonują w szkołach czy w przedszkolach, będą również z tego korzystały. Nowy jadłospis, nawet nie dieta, tylko nowy jadłospis, mniej soli, mniej smażonych rzeczy, chyba 2 razy w tygodniu maksymalnie, mniej również cukru w potrawach, mniej przetworzonych potraw, czyli na przykład nie kompot słodki, ale bardziej bazowanie na korzystaniu z wody. Skoro mamy kranówkę dobrą, czy mamy wody, dostęp do wód mineralnych, można również z tego skorzystać. Będą w jadłospisie potrawy również na bazie nie mięsa, ale również takich roślinnych produktów, co też jest ukłonem w stronę dzieci pozostających na diecie wegetariańskiej albo takich, które na przykład nie tolerują niektórych produktów.
0: Główną przyczyną wprowadzonych zmian jest walka z nadwagą i otyłością u dzieci. Nowe normy limitują ilość cukru w posiłkach i napojach. Kolejne zmiany dotyczą szkolnych dzwonków. Chodzi o ograniczenie wszechobecnego hałasu na korytarzach, co poprawia komfort psychiczny uczniów i nauczycieli.
1: Pomyśleliśmy sobie wspólnie z dyrektorami, bo jeszcze przed wakacjami konsultowaliśmy się z nimi. Jeszcze wcześniej w ramach działającego w naszym mieście specjalistycznego Centrum Edukacji Włączającej podczas jednej z konferencji też zadałam takie pytanie psychologom, pedagogom i specjalistom z różnych szkół z Włocławka, którzy się zebrali na tym spotkaniu, co oni na to, gdybyśmy podjęli taką decyzję, że rezygnujemy z dzwonków, albo to będą zamiennie melodyjki, albo generalnie ciche dzwonki. Rzeczywiście spotkało się to z dużą aprobatą, z aplauzem. Włocławek jest miastem dostępnym, a jak zawsze na początku roku mówimy, że w naszej włocławskiej edukacji jest miejsce dla każdego dziecka. I chcemy też włączyć dzieci, które są nieneurotypowe, dla których dźwięki, które możemy usunąć, też powodują niepotrzebny stres, stąd też wychodząc naprzeciw takiej grupie, rosnącej grupie dzieci z nieneurotypowych, ale z drugiej strony też nauczyciele na ważną rzecz mi wskazali, że dzięki temu, że w szkole, w klasie cały czas patrzą na zegarek razem z wychowawczynią czy z nauczycielem prowadzącym zajęcia, uczą się też dyscypliny, czasu, uczą się w ogóle na zegarku, jak te godziny nazywać i postrzegać. Bardzo dobra rzecz, dlatego że wiele razy zdarzało się, że podczas egzaminu ósmoklasisty niektórzy mieli z tym problem. Nie wiedzieli, ile to jest kwadrans po 10 czy za 15, 12.
0: Zmiany pojawią się w podstawie programowej. Czy zostaną dobrze przyjęte przez uczniów i rodziców? Tego dowiemy się w trakcie roku szkolnego. Miniony weekend był jednocześnie ostatnim weekendem wakacji. Na drogach pojawił się wzmożony ruch. Służby kontrolowały, czy kierowcy są trzeźwi, a ich pojazdy w pełni sprawne. Tylko w piątek mundurowi zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujących.
2: Przez ten czas włocławscy policjanci odnotowali na drogach miasta i powiatu 13 zdarzeń drogowych. Na szczęście wszystkie te zdarzenia okazały się kolizjami, nikt nie odniósł poważnych obrażeń i nie było poważnych uszkodzeń mienia. Policjanci również przez ten weekend sprawdzali trzeźwość kierujących. W piątek przeprowadzili działania stop braworowej jeździe ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym rowerzystów. No i niestety w piątek przez cały dzień włosowscy policjanci ujawnili 5 nietrzeźwych rowerzystów.

0: Niechlubnym rekordzistą okazał się mieszkaniec miejscowości Mozerowo, gdzie został zatrzymany i tu okazało się, że 51-latek miał w organizmie 1,6 promila alkoholu. Przypominamy o tym, że jazda w stanie nietrzeźwości rowerem jest zagrożona karą grzywny nawet do 2,5 tysiąca złotych, a jeżeli sprawa trafi do sądu, to nawet może taka osoba liczy się z konsekwencjami wyższej grzywny, która może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.
1: Od wtorku policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi będą patrolowali okolice szkół. Mundurowi apelują o zachowanie szczególnej czujności w pobliżu przejść dla pieszych. Weekend był również pracowity dla strażaków z naszego regionu. Grupa ratownictwa wodnego z PSP we Wrocławku została zadysponowana na jezioro Chełmickie. W wodzie znajdowało się ciało mężczyzny w wieku około 60 lat.
2: 27 interwencji strażaków z powiatu łotyckiego i z miasta Włocławek. Mimo tego, że to końcówka wakacji, wzmożony ruch na drogach, ten ruch intensywny, ale w miarę bezpieczny. Mieliśmy jedno zdarzenie na terenie miasta Włocławek, gdzie doszło do kolizji pojazdów, w którym to ucierpiał 62-letni mężczyzna. Natomiast cieszymy się bardzo, że nie mieliśmy tych zdarzeń gdzieś na drogach, w których to, czy to na autostradzie A1, czy to drodze 91, odbyło się intensywny ruch w związku z zakończeniem wakacji i powrotem z wypoczynku naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o pożary, mieliśmy dwa zdarzenia, to takie drobne zdarzenia, w których to paliły się trawy na nieużytkach, natomiast w związku z tymi opadami deszczu intensywnymi, buchami silnego wiatru, sporo jeszcze interwencji związanych z usuwaniem klonarów drzew, które terasowały jezdnie i chodniki.
1: W nocy z niedzieli na poniedziałek służby zostały zaalarmowane, że na stopniu wodnym znajduje się mężczyzna w kryzysie emocjonalnym. Na miejsce udali się strażacy, ratownicy WOPR, a także policjanci i ratownicy medyczni. Funkcjonariuszom udało się uratować 42-latka.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Wrocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Przywitajmy prezesa klubu koszykówki Włocławek Huberta Heymana. Hubert.
1: Drodzy kibice, szanowni włocławianie, ja korzystam z okazji i dziękuję bardzo panu prezydentowi za wsparcie, jakie udziela temu klubowi od lat. Wsparcie, które wzrasta. Kibicuję na trybunach, jest wymagającym kibicem, ale wierzę, że w końcu ten klub, ten zespół dowiezie te wyniki, na które wszyscy czekamy i będziemy mogli cieszyć się z fajnego czerwca, bo w czerwcu rozstrzygają się wszystkie kwestie sportowe. Także bardzo dziękuję. Wiem, że pan prezydent uważa, że to jest wasze też wsparcie, wasze kibiców włocławian, więc tak naprawdę na ręce prezydenta, ale dla wszystkich włocławian wielkie, wielkie podziękowania.
0: Kochani, tak dokładnie jest. Ja to przez chwilę trzymam, ale tak naprawdę to są podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, wszystkich mieszkańców, którzy kochają swój klub, kochają koszykówkę, wiedzą jak kibicować, wiedzą jak być naszym klubem na dobre i na złe i nieraz to udowadniali, a myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby zdecydowanie tego dobrego było więcej i już to złe, co było, niech zostanie za nami, więc ja trzymam, ale to każdy z was tak naprawdę ma tutaj swoją cegiełkę w tych podziękowaniach i mam nadzieję, albo dobra, nie powiem, wszyscy wiemy, co mam na myśli, że w przyszłym roku ta rama będzie wzbogacona o coś jeszcze, ale nie powiem, żeby nie zapeszać, więc mam nadzieję, że się spotkamy w tym samym miejscu z ubogaconą ramą za rok. Dziękuję bardzo.
2: Moi drodzy, czekamy tutaj na znak sygnał, czy już możemy rozpoczynać prezentację, bo jak widzicie na naszej scenie mnóstwo instrumentów i musimy tę scenę troszeczkę przygotować do wejścia zawodników, żeby mogli nam się tutaj zmieścić. No to co, to może tradycyjnie na rozgrzewkę, zanim zawodnicy wejdą na scenę, to dajcie im znać, że tu jesteście. To ja was tradycyjnie zapytam, kto wygra mecz? Kto? Kto? No właśnie, gardła już rozgrzane, można śpiewać, proszę bardzo. Fizjoterapeutka Julia Baranowska. Trener przygotowania motorycznego Łukasz Orzechowski. Kierownik zespołu Filip Brylski. No tak, Filip zbiera jak zawsze zasłużone brawa. Nowy człowiek w drużynie, dyrektor sportowy Leo Derike. A także asystent trenera Ahmed Pasalicz. Przy okazji pozdrawiamy będącego na meczach reprezentacji Polski drugiego asystenta Marcina Woźniaka. Wielkie brawa dla niego. Niech usłyszy te wielkie brawa. A teraz zapraszamy tego, który tę drużynę stworzył, zmontował i będzie ją trenował. Przed wami Fedran Moskicz.

niezwykle energetyczny, uśmiechnięty, zawsze swoją drużynę motywujący, co mogliśmy oglądać podczas pierwszego sparingu. A teraz już pora poznać tych, którzy w tym roku będą dla was biegać po parkiecie Hali Mistrzów, gryźć parkiet i walczyć z rywalami o każdy jego centymetr. Wyczytam ich w takiej kolejności, z jakimi numerami będą grać na parkiecie. A z numerem 0 zagra skrzydłowy z Belgii, mierzący 208 cm wzrostu, Hans van Veen. Z numerem 1 zagra najmłodszy w tym roku w drużynie, 18-letni, mierzący 208 cm, Wiktor Szcześko. Numer 2 na koszulce nosił będzie rzucający obrońca ze Stanów Zjednoczonych, 27-letni zawodnik, mierzący 191 cm wzrostu, Josiah Strong. Walka o piłki trwa, a my zapraszamy zawodnika, który Toruń zamienił na Włocławek. W zeszłym sezonie był twardym piernikiem, a teraz razem ze swoimi kolegami będzie te twarde pierniki próbował jako rottweiler pogryźć. Numer 4, 197 cm wzrostu, 27 lat, Mateusz Szlachetka. Kolejny zawodnik to Amerykanin, który będzie grał na pozycji pierwszego centra w naszej drużynie. 203 cm wzrostu, 31 lat i numer 5 na koszulce, Leonard Freeman. Kolejny zawodnik to także gracz, który przywędrował do Włocławka z Torunia, ale wcześniej grał w wielu klubach w naszym kraju. Znacie go na pewno doskonale, ma 31 lat i mierzy 192 cm wzrostu. Numer 7, Adam Brenk. I to jest sposób na to, jak zdobyć największą owację. Adam Brenk. A teraz zapraszamy gracza, który grał będzie z numerem 8. Gra na niskim skrzydle, ma 197 cm wzrostu i 24 lata. Już grał w zeszłym sezonie w polskiej lidze koszykówki. Ze Słupska przenosi się do Włocławska. Samuel Heinz Junior. Kolejny zawodnik to kolejny Polak w naszym zespole. Skrzydłowy, ma 204 cm wzrostu i 27 lat. Nazywa się Wójcik. Szymon Wójcik! Numer 9 na koszulce. A kolejny gracz ma numer 11 i to jest jego kolejny sezon w barwach Anwilu Włocławek. Dorasta razem z tą drużyną i na pewno przywitacie go wielkimi brawami. Przed wami Bartosz Łazarski. Kolejna piłka poleciała do was, kolejna piłka jest już u publiczności, a my zapraszamy kolejnego zawodnika, kolejnego wysokiego zawodnika. 206 cm wzrostu, 34 lata, no najstarszym w drużynie, ale też najbardziej doświadczony w barwach Anwilu, bo to jego czwarty sezon będzie w drużynie z Włocławka. Przed wami numer 16, Dawid Słupiński. Dawid Słupiński jest już z nami. Zostało ich jeszcze dwóch. Teraz pora na tego, który będzie prawą ręką trenera. Pora na tego, który będzie prowadził grę drużyny Anwilu Włocławek.

Zna polską ligę doskonale, bo ma już w niej zdobyty tytuł wicemistrza Polski i srebrny medal. Teraz będzie chciał powtórzyć ten sukces, a może zrobić coś więcej. 180 cm wzrostu, 31 lat, pochodzi z Belgii, a nazywa się Manu Lecomte!

0: I został nam jeszcze jeden zawodnik. Manuwer 24. Jako ostatni dołączył do drużyny naszej włocławskiej w tym sezonie z zawodników zagranicznych. Na co dzień gra na pozycji rzucającego obrońcy. Ma 195 cm wzrostu, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i ma 26 lat. Jack Forrest! Tak właśnie prezentuje się drużyna Anwilu Włocławek na ten sezon. Wielkie brawa dla nich, moi drodzy. Niech usłyszą wasze wsparcie. Niech usłyszą, że właśnie dla nich, między innymi dzisiaj tutaj się na scenie pojawiliście. A ja chciałem teraz o zabranie głosu poprosić tego najbardziej doświadczonego, Dawida Słupińskiego. Dawid, myślę, że będziesz wyrazicielem tego wszystkiego, co ta drużyna może Włocławkowi w tym sezonie dać.
1: Byłem tutaj rok temu na tej scenie i było was dużo, ale w tym roku wydaje mi się, że was jeszcze więcej jest. I bardzo mnie to cieszy. Nasza drużyna miała już okazję poczuć nieco dopingu na treningu, a widząc was tutaj dzisiaj, na pewno jest to budujące i jak podpisywaliśmy dla was te pocztówki, rozdawaliśmy autografy, to troszeczkę się podpytałem chłopaków i mówią, że tutaj naprawdę czuć tych kibiców, że to jest jedna z największych takich fanbase'ów, gdzie grali, w jakim klubie byli. Więc tak samo jak my, członkowie całej drużyny, czujemy podekscytowanie nadchodzącym sezonem, tak samo widać, że też nie możecie się doczekać i będziemy mieli najbliższą okazję się spotkać na Kasztelan Cup. Więc do zobaczenia, wspierajcie nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni tym sezonem.
0: Razem z nimi zaśpiewamy tę piosenkę, która często się w hali mistrzów podczas rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki nie tylko pojawia. Tę piosenkę, która stała się nieoficjalnym hymnem naszego klubu. Mój jest ten kawałek podłogi. Jeśli mamy, to poproszę. Za chwileczkę możecie śpiewać razem z nimi. Ja mam zacząć śpiewać, no dobrze. Za chwileczkę, w ogólnie z głośników, ta piosenka, która przez cały sezon będzie towarzyszyć kibicom siedzącym, klubowi kibica siedzącemu w nowym miejscu.

się przez cały sezon 2026-2027. To co, jeszcze jedna zwrotka?

zaśpiewa tę piosenkę. Adam Brink, to będzie chyba on tutaj królował, jeśli chodzi o śpiewy w szatni. Moi drodzy, Happy Włocławek 2026-2027 przed wami. Wielkie brawa dla nich. Zróbcie dla nich wielki hałas!

bardzo, bardzo dziękujemy naszej drużynie. Bardzo dziękujemy trenerom, zawodnikom, całemu sztabowi. Dziękujemy też naszym władzom kochanym, które gościły razem z nami na scenie. A was, moi drodzy, zapraszamy już w najbliższy piątek do 18 na pierwszy oficjalny mecz nowego sezonu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Przy wrocławskich szkołach nadal mają pojawiać się tak zwane agatki, czyli osoby dbające o bezpieczeństwo dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię. Zmienić ma się jednak sposób organizacji ich pracy. Radni Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że osoby, które dotychczas pełniły tę funkcję, nie będą już pracować przy szkołach. Podczas konferencji prasowej apelowali o zmianę tej decyzji.
1: Przed sześcioma szkołami, przed sześcioma zespołami są tak zwane agatki, czyli osoby, które mają przeprowadzać dzieci na drugą stronę ulicy, blisko szkoły, w szczególnie niebezpiecznych miejscach. I okazuje się, że te osoby, które pracowały do tej pory jako tak zwane agatki, nie będą od 1 września świadczyć

0: tychże usług. Miasto podziękowało za tą współpracę i to jest bardzo niepokojące. Po pierwsze, martwimy się o kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci w obszarach tychże przedszkoli, w tychże szkół i zespołów, a po drugie też to jest związane z połączeniem wcześniejszych również szkół w zespoły. Wtedy opowiedziano nam, że nikt nie straci pracy, a dzisiaj okazuje się, że te 6 osób podziękowano im za współpracę i od 1 września nie będą miały swojego miejsca. Wybienie jednego z panów radnych z Lewicy, który mówił, że trzeba oszczędzać na oświacie, trzeba oszczędzać w wielu obszarach, tylko pamiętajmy, że życie i zdrowie ludzkie nie powinno podlegać pod oszczędności, bo to nie są cyferki, tylko to jest konkretny byt ludzki.
1: Radni przekonują, że bezpieczeństwo dzieci przy szkołach powinno być priorytetem i pytają, dlaczego zrezygnowano z dotychczasowego rozwiązania.
2: Nie można oszczędzać na dzieciach, na edukacji. Razem z panem radnym Andrzejem Gołębieskim wystosowaliśmy kilka interpelacji w sprawie przewodników dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, opiekunów dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Otóż informacja ostatnia, jaka wpłynęła, jest taka, że z tych nowo powstałych zespołów szkolno-przedszkolnych, w których zapewniano nas na sesji, która dotyczyła utworzenia tych zespołów, że nie będzie redukcji etatów, będą oddelegowani pracownicy do obsługi właśnie dzieci i młodzieży. Więc nasze pytanie jest tak, czy nas wtedy okłamano, że te etaty będą utrzymane na tamtym poziomie, bo wynika stąd, że redukuje się etaty 6 takim osobom w mieście po to, żeby pracownicy szkoły te etaty utrzymali. Problem jest taki, że osoby, które pracowały dotychczas w funkcji tak zwanych stopek czy agatek, są osobami przeszkolonymi, doświadczonymi, lubianymi przez dzieci. Dzieci im ufają. Nie tylko pomagają dzieciom w przechodzeniu przez przejścia dla pieszych, bo to jest taka oczywista funkcja, ale ponieważ są to zazwyczaj kobiety, są bardzo empatyczne, obserwują dzieci, dbają o ich bezpieczeństwo, ale także w innym aspekcie. Przekazano nam takie informacje, że obserwują niestety aktywność osób pedofilskich i zgłaszają takie sytuacje odpowiednim służbom. Też zwracają uwagę na pewne nieprawidłowości w rodzinach, jeżeli opiekun jest na przykład nietrzeźwy. Także chylę czoła przed takimi osobami, że z takim zaangażowaniem, z taką empatią pracowały do tej pory na rzecz dzieci i młodzieży. Że tak jak mówię, na dzieciach nie wolno oszczędzać. My we Włocławku nie możemy sobie na to pozwolić. Także apeluję o to, ażeby te osoby zostały przywrócone na swoich stanowiskach pracy.
1: Inaczej sprawę przedstawia włocławski ratusz. Urzędnicy zapewniają, że agatki przy szkołach nadal będą. Zmieni się natomiast sposób organizacji tego zadania. Od teraz decyzję o tym, kto będzie pełnił tę funkcję, mają podejmować dyrektorzy poszczególnych placówek. Pracownicy szkół, którzy będą zajmować się przeprowadzaniem dzieci przez jezdnię, mają również przechodzić odpowiednie szkolenia.
3: Chociażby w ostatnim roku, że panie pracowały 3 miesiące za pieniądze Państwowego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast 1 miesiąc finansowało to miasto. Z tym, że niestety tam w regulaminie tej pracy był jeszcze taki trudny moment 30-dniowego odpoczynku od pracy, zgodnie z tym, że były to roboty publiczne. Ten 30-dniowy odpoczynek po jednej, a między drugą umową, co powodowało, że chociażby w ubiegłym roku w ciągu jednego miesiąca nie mieliśmy możliwości nadzorować tego przeprowadzania dzieciaki przez trudne miejsca przy szkołach. I te umowy były to 2 umowy po 4 miesiące. Te umowy skończyły się dla pań w ubiegłym roku, w ubiegłym roku szkolnym, bo jutro już nowy rok szkolny, ale to jeszcze trwający w tym roku w czerwcu. I taka decyzja, aby dyrektorzy wśród swoich pracowników znaleźli kogoś, kto mógłby pełnić tę rolę kierowania ruchem. I WORD organizuje takie kursy. Te kursy są jednodniowe, one kosztują dokładnie 330 zł i dyrektorzy mogą desygnować osoby, które będą chcieli spośród swoich pracowników, czy to myślę, że będą to pracownicy obsługi lub pracownicy administracji, to już jest w gestiach dyrektorów placówek i wtedy w ramach swoich obowiązków będą te obowiązki pełnić. Przypomnę, jest to obowiązek kierowania ruchem, bo to nie tylko dotyczy to chociażby tych słynnych, które u nas we Włocławku nazywają się agatkami, ale to również bardzo ważna i istotny element organizacji rajdów pieszych, wycieczek rowerowych, gdzie osoby mające takie właśnie certyfikaty będą

0: mogły pomagać dyrektorom szkoły przy organizowaniu tego typu wymarszów czy wyjazdów. Ten certyfikat ważny jest 5 lat.
1: Czyli dzieci nadal mają być przeprowadzane przez agatki, ale za organizację ich pracy będą teraz odpowiadać poszczególne szkoły.

0: To było święto rolników, ale także podsumowanie sezonu, które dla wielu gospodarzy nie należał do łatwych. Dożynki w Lubaniu rozpoczęły się tradycyjnie od podziękowania za tegoroczne plony.
1: To, co produkuje rolnik, jest codziennie na naszych stołach. To jest pożywienie, dzięki któremu żyjemy i to jest dla nas najważniejsze, aby docenić pracę rolnika. Przede wszystkim jego mozolną pracę, jego poświęcenie, ogromne zaangażowanie. To jest praca od świtu do nocy, która wymaga naprawdę dużego trudu. Więc chcemy dzisiaj im podziękować, ukłonić się nisko i przede wszystkim okazać bardzo dużo szacunku dla ich pracy.
2: Ten rok nie był łatwy dla rolników, prawda?
1: Nie był łatwy, to już jest kolejny rok niełatwy dla rolnika, ponieważ ceny produktów rolnych są zbyt niskie, a ceny produkcji są zbyt wysokie. Więc niestety rolnicy muszą się borykać z wieloma problemami, z wieloma trudnościami, przede wszystkim finansowymi, ale również trudnościami spowodowanymi pogodą, a przede wszystkim anomaliami pogodowymi. Bo znowu w tym roku były ujemne skutki przezimowania, była susza, deszcz nie padał wtedy, kiedy powinien padać, czyli wiosną, czyli rolnicy musieli zaorać kukurydzę, siać od nowa. To jest bardzo trudne i ta opłacalność jest coraz mniejsza w rolnictwie.
0: W tym roku rolnicy musieli mierzyć się między innymi z suszą i wiosennymi przymrozkami. Do tego dochodziły wysokie koszty produkcji i niepewność, czy sprzedaż plonów pozwoli pokryć wszystkie wydatki.
3: Plony były bardzo niezadowalające, była to 1/4 wydajności. To dotknęła nas susza, ceny też mamy jakie mamy, no ale nic, no nie, trzeba głowa do góry, jakoś to będzie.
2: A proszę nam powiedzieć, czym się zajmujecie w takim razie? No co?
3: My głównie prowadzimy gospodarstwa warzywnicze, także uprawiamy ziemniaki, cebulę, warzywa, buraczki.
4: Ja również z mężem, przede wszystkim warzywa, pomidor, marchew i burak.
5: Ja bym chciała zapytać, czego możemy życzyć rolnikom?
3: Dużo sił. I powodzenia.
4: Powodzenia. I oby było lepiej, a nie gorzej.
3: Dokładnie. I zdrowia przede wszystkim.
0: O tym, jak ważne i wymagające jest praca rolników podczas dożynek, mówili także zaproszeni goście. Podkreślali, że bez gospodarzy, którzy każdego dnia pracują na swoich polach, nie byłoby chleba na naszych stołach.
6: To jest bardzo dobra okazja, żeby też przypomnieć, jak ogromną rolę dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego odgrywają rolnicy, że dzięki nim mamy na co dzień co położyć na naszych stołach. I przypomnieć sobie właśnie, że ta żywność pochodzi z tej ciężkiej pracy rolnika, a przy okazji życzyć im wszystkiego, co najlepsze.
7: Dzień szczególny dla gminy Lubanie i przede wszystkim wszystkich osób, które żyją z pracy właśnie na roli. Tym bardziej, że dzisiejszy dzień pokazuje, że bardzo w tym roku kapryśna bywa pogoda, co dzisiaj widzimy i cały rok był rzeczywiście taki. Dlatego też trzeba złożyć rolnikom podziękowania, wielki szacunek za ich ciężką pracę w bardzo trudnych warunkach i ekonomicznych, bo to też trzeba o tym pamiętać i przede wszystkim też w warunkach klimatycznych. Ale chleb smakuje bardzo dobrze, bo właśnie przed chwilą spróbowałem z tegorocznych zbiorów, także ja wszystkim rolnikom życzę, żeby po prostu tego chleba nie zabrakło nigdy, bo czasy mamy bardzo trudne, no i żeby ten chleb był dzielony jak najbardziej sprawiedliwie.
8: Sezon dożynkowy w pełni. Dzisiaj spotykamy się z rolnikami, z mieszkańcami gminy Lubanie, kultywując piękną tradycję, skupieni wokół tego lubańskiego chleba. Cudowne wydarzenie. Uczestniczy w nim także młodzież, prezentując tam ten nasz piękny kujawski folklor, także cieszę się, że w to piękne sobotnie popołudnie możemy być dzisiaj tutaj razem. Podziękować Bogu, rolnikom za pracę, ale także wszystkim innym pracującym w wielu innych dziedzinach życia.
9: Tegoroczna wiosna, potem lato nie były wcale łatwe dla rolników. Tym bardziej chylimy czoło przed wysiłkiem rolników.

0: ale także chylimy czoło przed wspaniałymi działaniami w gminie Lubanie. To rzeczywiście imponujące dokonania. Co roku tu przyjeżdżam i co roku widzę, jak pięknie i wspaniale się ta gmina rozwija. Wszystkim rolnikom, wszystkim gospodyniom, wszystkim mieszkańcom gminy życzę wszystkiego dobrego, abyśmy mogli równie pogodnych nastrojach spotkać się także w przyszłym roku.
1: Dożynki w Lubaniu miały oczywiście także swoją bardziej rozrywkową część. Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na muzykę i wspólną zabawę mieszkańców.

Muzyka, koszykówka i tłumy mieszkańców. Tak Wocławek pożegnał wakacje. W sobotę 29 sierpnia Stary Rynek wypełnił się publicznością, która przyszła na finał letnich brzmień. Na scenie wystąpili Lor, Strachy na Lachy i Happy Set.

0: Pod sceną szybko zrobiło się tłoczno, a cały rynek wypełniły muzyka, śpiew i okrzyki publiczności. Dla wielu mieszkańców najważniejszym punktem wieczoru była prezentacja nowego składu Anwilu Wocławek. Kibice po raz pierwszy mogli zobaczyć w komplecie zespół, który w sezonie 2026-2027 będzie reprezentował nasz klub.
1: Kibice, szanowni wrocławianie, ja korzystam z okazji i dziękuję bardzo panu prezydentowi za wsparcie, jakie udziela temu klubowi od lat. Wsparcie, które wzrasta. Kibicuje na trybunach, jest wymagającym kibicem, ale wierzę, że w końcu ten klub, ten zespół dowiezie te wyniki, na które wszyscy czekamy i będziemy mogli cieszyć się z fajnego czerwca, bo w czerwcu rozstrzygają się wszystkie kwestie sportowe. Także bardzo dziękuję. Wiem, że pan prezydent uważa, że to jest wasze też wsparcie, wasze kibiców wrocławian, więc tak naprawdę na ręce prezydenta, ale dla wszystkich wrocławian wielkie, wielkie podziękowania.
2: Kochani, tak dokładnie jest. Ja to przez chwilę trzymam, ale

0: Tak naprawdę to są podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, wszystkich mieszkańców, którzy kochają swój klub, kochają koszykówkę, wiedzą jak kibicować, wiedzą jak być naszym klubem na dobre i na złe i nieraz to udowadniali, a myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby zdecydowanie tego dobrego było więcej i już to złe, co było, niech zostanie za nami, więc ja trzymam, ale to każdy z was tak naprawdę ma tutaj swoją cegiełkę w tych podziękowaniach.
1: Kilka słów do swoich fanów powiedzieli również członkowie drużyny.
2: Witam wszystkich. Byłem tutaj rok temu na tej scenie i było was dużo, ale w tym roku wydaje mi się, że was jeszcze więcej jest i bardzo mnie to cieszy. Nasza drużyna miała już okazję poczuć nieco dopingu na treningu, a widząc was tutaj dzisiaj, na pewno jest to budujące i jak podpisywaliśmy dla was te pocztówki, rozdawaliśmy autografy, to troszeczkę się podpytałem chłopaków i mówią, że tutaj naprawdę czuć tych kibiców, że to jest jedna z największych takich fanbase'ów, gdzie grali, w jakim klubie byli. Więc tak samo jak my, członkowie całej drużyny, czujemy podekscytowanie nadchodzącym sezonem, tak samo widać, że też nie możecie się doczekać i będziemy mieli najbliższą okazję się spotkać na Kasztelan Cup, więc do zobaczenia, wspierajcie nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni tym sezonem.
1: Wocławek pożegnał wakacje muzyką, sportem i wspólną zabawą. Były koncerty, była prezentacja nowego Anwilu i przede wszystkim tłumy mieszkańców. Nowy sezon jeszcze się nie rozpoczął, ale kibice już pokazali, że drużyna może liczyć na ich wsparcie.
3: Wocławek 2026-2027 przed wami!

0: Ostatnio informowaliśmy o remoncie szkoły w Więsławicach. Nie jest to jedyna inwestycja w gminie Kowal. Prace są również prowadzone w placówce w Grabkowie. Władze gminy przygotowują się także do remontów budynków ochotniczych straży pożarnych. Ich rola w zabezpieczaniu i funkcjonowaniu lokalnych społeczności jest bardzo duża.
1: Jesteśmy w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy na remont w Grabkowie. Tutaj też pozyskaliśmy środki z zewnątrz i jeszcze w tym roku cały budynek ochotniczej straży pożarnej zostanie odnowiony. Razem z wyposażeniem i z taką częścią przeznaczoną dla orkiestry dętej w Grabkowie. Także na dniach będziemy ogłaszali przetarg i wybierali wykonawcę. Jak również pozyskaliśmy środki w ramach ochrony i obrony ludności. I tutaj wszystkie cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie gminy Kowal, czyli OSP Grabkowo, OSP Rakutowo, OSP Strzały i OSP Gołaszewo, zostaną wyposażone w nowe bramy wjazdowe, garażowe. Dodatkowo w Gołaszewie zostanie utwardzony teren, bo tam wyznaczyliśmy miejsce takiej zbiórki w razie jakiegoś zagrożenia. To duży plac zostanie między remizą strażacką a naszym garażem ochotniczej straży pożarnej. Zostanie utwardzony i przystosowany do takiego miejsca zbiórki. To jest takie na sito, które będziemy robili i wybierali wykonawcę, ale jeszcze w tym roku również remont drogi w Grodztwie 300 metrów, też wykonawca będzie musiał zostać wybrany w tym roku i ta inwestycja będzie musiała zostać wykonana w tym roku i jesteśmy przed postępowaniem na około 2 km drogi w miejscowości Przydatki Gołaszewskie. Tutaj dla lokalnych mieszkańców to jest od cmentarza w Kowalu w dół do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tam jest prawie 2 kilometry, ale tu już realizacja wiosną przyszłego roku, natomiast umowa będzie podpisana w tym roku.
0: Ochotnicza Straż Pożarna to lokalna jednostka ratowniczo-gaśnicza składająca się z ochotników z danej społeczności, którzy poświęcają swój czas i energię na ochronę ludzi oraz mienia przed zagrożeniami pożarowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. Komfort i warunki ich pracy są bardzo ważne dla sprawnego niesienia pomocy. Szkoły są już gotowe na przyjęcie uczniów. Rodzice kończą kompletowanie wyprawek dla swoich dzieci. Nowy rok szkolny przyniesie kolejne zmiany. Jedną z nich jest zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. Telefon można wyciągnąć, jeżeli pozwala na to nauczyciel, gdy wymaga tego stan zdrowia ucznia w sytuacjach nagłych, np. kontakt z rodzicem lub

0: przy zagrożeniu życia i mienia. Na tym nie koniec zmian. Kolejne obejmą szkolne stołówki. Od 1 września w szkolnych stołówkach i przedszkolach w całej Polsce będą obowiązywały nowe, bardziej restrykcyjne zasady żywienia dzieci i młodzieży.
1: Od 1 września dzieci, które są zapisywane na obiady, będą korzystali zupełnie z nowego menu, tak zwana dieta planetarna, co oznacza, że będzie więcej płodów ziemi, czyli więcej roślin strączkowych, owoców i warzyw, ale też takich, które też budowanie takich nawyków, które są związane z ochroną środowiska. I też co ważne, że oprócz tej zmiany w diecie, też zachęcenie do kupowania produktów od lokalnych wytwórców, co również cieszy, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście nasz region może się poszczycić dobrej jakości produktami. Stąd też przy zakupach myślę, że też osoby, które to dokonują w szkołach czy w przedszkolach, będą również z tego korzystały. Nowy jadłospis, nawet nie dieta, tylko nowy jadłospis, mniej soli, mniej smażonych rzeczy, chyba 2 razy w tygodniu maksymalnie, mniej również cukru w potrawach, mniej przetworzonych potraw, czyli na przykład nie kompot słodki, ale bardziej bazowanie na korzystaniu z wody. Skoro mamy kranówkę dobrą, czy mamy wody, dostęp do wód mineralnych, można również z tego skorzystać. Będą w jadłospisie potrawy również na bazie nie mięsa, ale również takich roślinnych produktów, co też jest ukłonem w stronę dzieci pozostających na diecie wegetariańskiej albo takich, które na przykład nie tolerują niektórych produktów.
0: Główną przyczyną wprowadzonych zmian jest walka z nadwagą i otyłością u dzieci. Nowe normy limitują ilość cukru w posiłkach i napojach. Kolejne zmiany dotyczą szkolnych dzwonków. Chodzi o ograniczenie wszechobecnego hałasu na korytarzach, co poprawia komfort psychiczny uczniów i nauczycieli.
1: Pomyśleliśmy sobie wspólnie z dyrektorami, bo jeszcze przed wakacjami konsultowaliśmy się z nimi. Jeszcze wcześniej w ramach działającego w naszym mieście specjalistycznego Centrum Edukacji Włączającej podczas jednej z konferencji też zadałam takie pytanie psychologom, pedagogom i specjalistom z różnych szkół z Włocławka, którzy się zebrali na tym spotkaniu. Co oni na to, gdybyśmy podjęli taką decyzję, że rezygnujemy z dzwonków, albo to będą zamiennie melodyjki, albo generalnie ciche dzwonki. Rzeczywiście spotkało się to z dużą aprobatą, z aplauzem. Włocławek powinien być, jest miastem dostępnym, a jak zawsze na początku roku mówimy, że w naszej włocławskiej edukacji jest miejsce dla każdego dziecka. I chcemy też włączyć dzieci, które są nieneurotypowe, dla których dźwięki, które możemy usunąć, też powodują niepotrzebny stres. Stąd też wychodząc naprzeciw takiej grupie, rosnącej grupie dzieci nieneurotypowych. Ale z drugiej strony też nauczyciele na ważną rzecz mi wskazali, że dzięki temu, że w szkole, w klasie cały czas patrzą na zegarek razem z wychowawczynią czy z osobą, z nauczycielem prowadzącym zajęcia, uczą się też dyscypliny, czasu, uczą się w ogóle na zegarku, jak te godziny nazywać i postrzegać. Bardzo dobra rzecz, dlatego że wiele razy zdarzało się, że podczas egzaminu ósmoklasisty niektórzy mieli z tym problem. Nie wiedzieli, ile to jest kwadrans po 10 czy za 15, 12.
0: Zmiany pojawią się w podstawie programowej. Czy zostaną dobrze przyjęte przez uczniów i rodziców? Tego dowiemy się w trakcie roku szkolnego. Miniony weekend był jednocześnie ostatnim weekendem wakacji. Na drogach pojawił się wzmożony ruch. Służby kontrolowały, czy kierowcy są trzeźwi, a ich pojazdy w pełni sprawne. Tylko w piątek mundurowi zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujących.
2: Przez ten czas włocławscy policjanci odnotowali na drogach miasta i powiatu 13 zdarzeń drogowych. Na szczęście wszystkie te zdarzenia okazały się kolizjami. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń i nie było poważnych uszkodzeń mienia. Policjanci również przez ten weekend sprawdzali trzeźwość kierujących. W piątek przeprowadzili działania stop brawurowej jeździe ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczniów.

0: uczestników ruchu drogowego, w tym rowerzystów. No i niestety w piątek przez cały dzień wysocy policjanci ujawnili 5 nietrzeźwych rowerzystów. Niechlubnym rekordzistą okazał się mieszkaniec miejscowości Mozerowo, gdzie został zatrzymany i tu okazało się, że 51-latek miał w organizmie 1,6 promila alkoholu. Przypominamy o tym, że jazda w stanie nietrzeźwości rowerem jest zagrożona karą grzywny nawet do 2,5 tysiąca złotych, a jeżeli sprawa trafi do sądu, to nawet może taka osoba liczy się z konsekwencjami wyższej grzywny, która może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.
1: Od wtorku policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi będą patrolowali okolice szkół. Mundurowi apelują o zachowanie szczególnej czujności w pobliżu przejść dla pieszych. Weekend był również pracowity dla strażaków z naszego regionu. Grupa ratownictwa wodnego z PSP we Wrocławku została zadysponowana na jezioro Chełmickie. W wodzie znajdowało się ciało mężczyzny w wieku około 60 lat.
2: 27 interwencji strażaków z powiatu łódzkiego i z miasta Włocławek. Mimo tego, że to końcówka wakacji, wzmożony ruch na drogach, ten ruch intensywny, ale w miarę bezpieczny. Mieliśmy jedno zdarzenie na terenie miasta Włocławek, gdzie doszło do kolizji pojazdów, w którym to ucierpiał 62-letni mężczyzna. Natomiast cieszymy się bardzo, że nie mieliśmy tych zdarzeń gdzieś na drogach, w których to, czy to na autostradzie A1, czy to drodze 91, odbył się intensywny ruch w związku z zakończeniem wakacji i powrotem z wypoczynku naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o pożary, mieliśmy dwa zdarzenia, to takie drobne zdarzenia, w których to paliły się trawy na nieużytkach, natomiast w związku z tymi opadami deszczu intensywnymi, podmuchami silnego wiatru, sporo jeszcze interwencji związanych z usuwaniem klonarów drzew, które terasowały jezdnie i chodniki.
1: W nocy z niedzieli na poniedziałek służby zostały zaalarmowane, że na stopniu wodnym znajduje się mężczyzna w kryzysie emocjonalnym. Na miejsce udali się strażacy, ratownicy WOPR, a także policjanci i ratownicy medyczni. Funkcjonariuszom udało się uratować 42-latka.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Anna Chawrasz-Modrzejewska, założycielka i właścicielka Szkoły Języków Obcych Greenwich. Szkoły, która jest jedną z najstarszych we Włocławku, o ile nie najstarszą, prawda? Bo to już 30 lat. Najstarszą.
1: Pierwszą i najstarszą Pierwszą szkołą i językową. Najstarszą.
0: No właśnie, Aniu. Rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Jutro zabrzmi pierwszy dzwonek tego roku. No i wszystko wraca do normalności. Również niestety dla dzieci niektórych wracają zajęcia pozalekcyjne, a wśród nich bardzo ważną rolę odgrywa język angielski. I powiedz, czym powinni kierować się rodzice, wybierając po pierwsze szkołę i od czego w ogóle zacząć szukać, na co zwracać uwagę?
1: Dziękuję za to pytanie. Uważam, że to jest bardzo ważne pytanie, z którym mierzy się naprawdę wielu rodziców na początku roku szkolnego. Jak to wszystko logistycznie sobie poukładać, żeby później nie zginąć w dojazdach i w całej tej logistyce. Natomiast no, ja ze swojego 30-ponadletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że oczywiście ważne jest to, żeby pomyśleć o tym języku angielskim wcześniej, ale w sposób mądry. Nie tylko dlatego, gdzie ten język angielski, powiedzmy, upchnąć w tym tygodniowym harmonogramie, rozkładzie zajęć naszego dziecka, ale też co ten angielski ma temu dziecku dać. Czyli warto sobie zapytać siebie, szkołę, czy osoby, z którymi chcemy się uczyć, na czym będzie polegała ta nauka. Kto będzie uczył to dziecko? Jakie będą efekty po tym czasie? Czy dziecko trafi do właściwej grupy? Czy jest odpowiednio zakwalifikowane, zarówno jeśli chodzi o wiek dziecka, ale też jeśli chodzi o jego poziom zaawansowania? W jaki sposób będą mierzone efekty? Czyli jaki ma być ten efekt, ale też jak to dziecko będzie się po tym czuło i co z nim będzie za tych kilka lat? Tak? Jaką będzie miał tę ścieżkę rozwoju?
0: To jest nie takie proste, jakby się mogło wydawać i myślę, że wielu rodziców zmusi to do refleksji, bo zwykle jest tak, będziesz chodził na angielski i tyle. I rozpoczyna się nauka angielskiego, rodzice są szczęśliwi, że dziecko chodzi, uczy się angielskiego, a tu proszę, tyle pytań i odpowiedzi na te pytania, zanim tą naukę się rozpocznie. U was naukę rozpoczynają już dwulatki. Czy to nie jest za wcześnie?
1: Ja bym powiedziała, że to jest idealny czas. Znam osoby takie, które mówią do dziecka po angielsku jeszcze jak jest w brzuszku u mamusi. Chodzi generalnie o to, żeby ten język angielski był dla dziecka tak naturalny jak język polski. My uczymy w Greenwich już właśnie od drugiego roku życia. Jesteśmy jedyną szkołą, która ma licencję TED-IED właśnie na zajęcia już z takimi maluszkami. Natomiast to jest bardzo ważne, bo te dzieci chłoną ten język po prostu jak gąbeczka. I tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że zupełnie inaczej uczymy dwulatki, nie uczymy ich przy ławeczce.
0: Jak udaje wam się ich skupić ich uwagę?
1: Mamy fantastyczne na to metody. Na przykład w ostatnich latach też w czasie wakacji robiliśmy zajęcia adaptacyjne dla dzieci, żeby już od nowego roku te dwu- i trzylatki mogły się też odnaleźć w grupie rówieśniczej. Na te zajęcia przychodziły razem z rodzicami, więc naprawdę fajnie to wyglądało, ale to, co jest ważne dla tych dzieci dwuletnich, dla nich to musi być naturalne, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi. Czyli żeby tu był ruch, żeby była zabawa, żeby one nie czuły, że one się uczą, żeby ta nauka wchodziła w sposób bardzo naturalny. I to tak naprawdę pięknie się dalej rozwija i procentuje, bo okazuje się, że dzieci po naszych właśnie takich zajęciach często do rodziców zaczynają mówić takim łamanym polsko-angielskim, ale wtrącać te angielskie słówka i zwroty. I to właśnie o to chodzi.
0: Czyli one nawet nie zauważają w tym wieku, że to jest nauka, po prostu jest to taki naturalny proces przyswajania kolejnych słów, tak jak języka polskiego.
1: Dokładnie tak. Ma to być w sposób bardzo naturalny, ale też w tym czasie otwierają się, czy

0: w tym czasie rozwijają się narządy mowy, więc to, jak one złapią ten piękny akcent i
1: A no
0: dobrą
1: właśnie.
0: intonację w tym czasie, to im zaprocentuje na kolejne lata.
1: Jeszcze na chwilę, Aniu, wróćmy do tego grafiku, który rodzice wspólnie z dziećmi tworzą od 1 września. Zwykle jest to grafik napięty, bo język angielski jest ważny, ale to nie tylko jedyne zajęcia
0: Tak.
1: pozalekcyjne, które dzieci mają. Powiedz, czy wpisując sobie lekcje języka w grafik, musimy myśleć o jednej lekcji w tygodniu, minimum dwóch lekcjach w tygodniu? Jak rozłożyć to w czasie, żeby to przynosiło oczekiwany efekt?
0: Żeby był efekt. No właśnie, zawsze najważniejsze jest pytanie, to, o którym powiedziałaś. Jaki ma być tego efekt? Bo ja wiem, bardzo ważne jest to, żeby rodzic mógł logistycznie sobie poradzić właśnie z tym dowozem na jeszcze inne zajęcia, czy na tańce, czy na piłkę, czy na inne zajęcia pozalekcyjne. Natomiast jeśli ten język ma przynosić efekt, to w naszej metodzie absolutnie rekomendujemy zajęcia 2 razy w tygodniu. I jest to dlatego, że wtedy nauka jest bardzo systematyczna. Szybciej robią się powtórki, szybciej zapamiętuje dziecko to, co było na zajęciach, lepiej się też oswaja z intonacją i z akcentem językowym. Więc tak, raz w tygodniu jest bardzo wygodne, ale jeśli mamy mieć efekt, warto tak naprawdę popatrzeć na to od tej strony i faktycznie przyjąć tę zasadę 2 razy w tygodniu po jednych
1: No,
0: zajęciach.
1: zdaje się, że efekt jest najważniejszy. To nie chodzi
0: Jest.
1: o to, żeby odhaczyć kolejną
0: Tak.
1: pozycję i zapełnić dziecku popołudnie,
0: Tak.
1: tylko żeby to przynosiło efekty. A powiedz, bo zdarzają się dzieci i rodzice wtedy też mają dylemat, że tak, oglądają wspólnie z dzieckiem jakiś film, bajki, i się okazuje, że to dziecko strasznie dużo rozumie, a w momencie, kiedy przychodzi do tego, żeby coś zaczęło mówić, to się sprawdza często na wakacjach. No
0: Tak.
1: przecież ty znasz, a no to idź coś tam zamów, a dziecko po prostu jakby ma taką
0: Ma
1: blokadę
0: blokadę.
1: i nie może wypowiedzieć słowa. Na takie dzieci macie też swoje metody nauczania.
0: Oczywiście,
1: I
0: że
1: co,
0: mamy
1: jak
0: metody.
1: je odblokować, krótko mówiąc?
0: Oczywiście, że mamy takie metody. Właśnie o to chodzi, żeby dziecko zaczęło się uczyć od jak najmłodszego roku życia, od jak najmłodszych lat, dlatego że ono dla niego interakcja z rówieśnikami będzie bardzo naturalna. I tutaj tak naprawdę mamy dwie rzeczy, o których warto wspomnieć. Pierwsza to jest taka, że faktycznie na naszych zajęciach uczymy interakcji. Od najmłodszych lat. Po to są te grupy małe, sześcio, średnio, sześcio, ośmioosobowe, żeby dzieci mogły ze swoimi rówieśnikami również ćwiczyć zadawanie pytań, odpowiadanie na pytania, czyli interakcje. To jest mega ważne, bo tego się nie wyrobi tylko w nauce takiej na przykład sam na sam z osobą dorosłą, tak? W związku z tym te małe grupy i nastawienie się na komunikowanie jest rzeczą bardzo ważną. Dla dzieci starszych mamy z kolei już też program National Geographic Learning, gdzie dzieci uczą się nie tylko właśnie gramatyki, która też jest ważna w szkole, ale również mówienia i rozmawiania o tych tematach, które je interesują i które są dla nich nie teoretyczne, tylko faktycznie praktyczne. No i kolejna rzecz jest też taka, bo mówisz o tym, że właśnie dzieci nieraz jest tak, że ciężko im za granicą powiedzieć chociażby
1: Tak.
0: słowo. To też musimy o tym powiedzieć, że jest też takie prawo do milczenia dla dzieci przy nauce jakiegokolwiek innego języka obcego. To znaczy, że w warunkach na przykład klasowych z rówieśnikami bez problemu się dogadują, ale jak już widzą za granicą, nie wiem, kelnera albo osoby takie, które są od nich starsze, ciężko im przełamać się, pomimo że one wiedzą, jak to powiedzieć, to ciężko im to tak naprawdę jest powiedzieć. Więc trzeba troszeczkę czasu, a tu ważne jest to, żeby też mówić o tym, jak mierzymy postępy i po czym poznać, że to
1: A no i
0: dziecko
1: to jest
0: uczy się
1: kolejne
0: języka.
1: pytanie, które uprzedziłaś. No właśnie, skąd rodzice mają wiedzieć, czy jak to dziecko ich tam przyjeżdża 2 razy w tygodniu na te zajęcia, to to przynosi taki efekt, że ono ten język poznaje i będzie się umiało nim posługiwać. No zobacz, ta poprzednia sytuacja, o której mówiliśmy, może postawić takie zwątpienie rodzica. No
0: Tak,
1: niby umie, ale nie
0: tak,
1: umie, prawda?
0: tak. No więc tutaj też tak na dobrą sprawę ważne jest to, żeby umiejętnie obserwować postęp dziecka, zobaczyć, czy ono się rozwija, czy ono zaczyna mówić pierwsze słówka, pierwsze zdania. Ale tutaj to jest bardzo częsty problem, nawet ja sama jako matka swego czasu miałam taki dylemat, jak pytałam się dzieci, a co było na angielskim? A no nic, no fajnie było, bawiliśmy się. Ale ja miałam pewien niedosyt, zupełnie niepotrzebnie, dlatego że dziecko przecież w tym wieku nie ma umiejętności analitycznych, żeby nam zreferowało, czego ono się dzisiaj nauczyło na tym języku. W związku z tym my dla dzieci najmłodszych i dla ich rodziców mamy taki pełen program wsparcia. To znaczy, że rodzice przychodzą na końcówkę zajęć, na ostatnie 2 minutki, nauczyciel z dziećmi opowiada o tym, co dzisiaj robiliśmy na angielskim. Oprócz tego rodzice dostają

0: raz w tygodniu maile z taką właśnie informacją, żeby nawet jeśli dziecko było nieobecne, byli na bieżąco z tym, co się działo na tym angielskim. Oprócz tego są raporty semestralne, gdzie mamy wypisane wszystkie umiejętności i jak sobie dziecko daje radę z poszczególnymi zakresami tego naszego programu. Są lekcje otwarte, gdzie rodzice mogą przyjść i zobaczyć, jak dziecko sobie też daje radę w grupie. Więc to
1: Nie
0: są.
1: wstydzą się dzieci takich lekcji otwartych? Czy w waszej szkole już jest taką normą, że ktoś, kto tam chodzi pół roku, później rok i
0: Tak.
1: tak dalej, w ogóle na to
0: Tak.
1: nie zwraca uwagi?
0: Nie, jak już ktoś chodzi kilka lat, to dzieci wymiatają, w ogóle nie mają z tym problemu. Oczywiście dzieci nowe na początku troszkę się jeszcze wstydzą, bo jest to dla nich taka sytuacja nowa, ale za chwilę jest to sytuacja dla nich zupełnie taka naprawdę naturalna. Więc no, jeżeli mówimy właśnie o takich efektach i o tym, żeby ta nauka była dobra, to warto faktycznie zwrócić na to uwagę, jak rodzic jest informowany o tych zajęciach, co dziecko później wykazuje, ucząc się tego języka, ale nie chodzi tylko o znajomość języka. Nam przede wszystkim chodzi o to, nie żeby znać język, tylko żeby jego aktywnie używać. I to jest nasze główne clue.
1: No właśnie, czy po kilku latach nauki, tak jak powiedzmy, no wzorowo by się udało któremuś z rodziców zacząć od tego dwulatka, to na poziomie szkoły podstawowej, w tych ostatnich klasach, to co już dziecko powinno umieć, co powinno się wydarzyć? Czy, no nie wiem, coś więcej powinniśmy dla tego dziecka zacząć robić, bo on już jakby tą podstawę i nawet ponad podstawę zna i na przykład mógłby się nudzić na takich zwykłych zajęciach języka angielskiego?
0: No, nasze dzieci często się nudzą na zwykłych zajęciach języka angielskiego. Natomiast tak, no, dzieci, które są u nas już tak naprawdę parę lat, naprawdę nie mają problemów w ogóle z tym, żeby się dogadywać. To jest jakby pierwsza rzecz. Jakby ta ścieżka rozwoju w naszej szkole jest tak ładnie ułożona, że zaczynając od tego dwulatka metodą Teddy-Eddy, która jest fantastyczną metodą dla dzieci, wykorzystana jest każda minutka i jest ułożona przez najlepszych metodyków w Polsce, dalej prowadzi do kontynuacji na poziomach Savvy-Ed. To są takie zajęcia dla dzieci bardzo ambitnych, które są już po kontynuacji Teddy-Eddy, albo na przykład takich, które przyjechały z Wielkiej Brytanii i tam uczyły się w szkole w ramach swojej edukacji podstawowej języka angielskiego, bo uczyły się po angielsku. Poprzez program dla dzieci szkolnych z National Geographic Learning i tu uczymy się nie tylko angielskiego, ale też całej wiedzy o świecie, o innych kulturach. Otwieramy dzieci na świat przy okazji ucząc je języka angielskiego. Później w dalszej kolejności nasze dzieci nie mają żadnych problemów ani z egzaminem gimnazjum, ani z egzaminem ósmoklasisty, ani z egzaminem maturalnym. Dzieci z kolei, czy młodzież już w klasach takich szkół średnich, uczą się języka angielskiego nie tylko zgodnie z programem, ale też przygotowują się do międzynarodowych certyfikatów z języka
1: Czy one są
0: angielskiego.
1: potrzebne?
0: No więc właśnie, bo jeszcze jakby klamrą nie zakończyłam twojego poprzedniego pytania. Więc co jest potrzebne? A jeszcze zapomniałam powiedzieć, że jakby na każdym z tych poziomów, do każdych z tych rodzajów zajęć mamy odpowiednio skorelowaną aplikację, gdzie można się uczyć w zasadzie 24 godziny na dobę i utrwalać w taki naprawdę fajny sposób to, czego uczymy się na zajęciach. Ale właśnie mówiąc o tych certyfikatach i to, do czego te dzieci po takim czasie dochodzą. Otóż okazuje się, że dzieci, które u nas uczą się właśnie według tej naszej ścieżki rozwoju, już w klasie 7-8 są gotowe na egzaminy na poziomie B1, B2. Czyli, no, żeby powiedzieć to prosto, poziom matury podstawowej bądź rozszerzonej już w szkole podstawowej, gdzie no, tak naprawdę mają ogromną przewagę nad pozostałymi dziećmi i swoimi rówieśnikami. Czy one są potrzebne, te
1: No właśnie,
0: certyfikaty?
1: kiedyś jeszcze było wymagane, w CV pisało się język angielski na poziomie B1, C i tak dalej. W tej chwili coraz rzadziej to spotykamy. To jest
0: Tak.
1: takie potwierdzenie dla siebie, czy jednak jest to dokument, który może się przydać?
0: No
1: Warto
0: więc
1: ten certyfikat
0: jakby
1: zrobić.
0: certyfikat nie jest samym celem w sobie. Ten certyfikat jest po to, żeby w sposób taki rozpoznawany na całym świecie udowodnić, jaka jest znajomość języka angielskiego dziecka bądź też młodzieży czy osoby dorosłej. Skąd to wiemy? No bo jesteśmy jedynym centrum egzaminacyjnym międzynarodowych certyfikatów Pearson English International Certificate. Natomiast z drugiej strony daje to wiele uprawnień. Być może nie takich jak kiedyś, że zwalnia to na przykład z matury, ale są to równie ważne uprawnienia, bo wiele uczelni daje

0: za to dodatkowe punkty. Dzięki temu można się dostać na program międzynarodowej wymiany Erasmus. Są uczelnie, bardzo wiele w tej chwili takich w kraju u nas i za granicą, które w kraju szczególnie zwalniają na przykład z egzaminu z języka angielskiego, jeśli nie jest to filologia. No i w związku z tym student może zaoszczędzić sobie bardzo dużo pracy. A są osoby takie, które mając już certyfikat na poziomie na przykład B2, C1, mogą nawet dorabiać sobie jako korepetytorzy, jeśli mają odpowiednie jeszcze dodatkowe wykształcenie z zakresu pedagogicznego, na korepetycjach, czy nawet, nie wiem, w innych rzeczach, ale słyszałam o przypadkach takich, gdzie dorabiają sobie fantastyczne pieniądze, na przykład w Saudi Arabia, tak? I tam są bardzo cenione to umiejętności. Można sobie zarobić bardzo piękne pieniądze z tego tytułu.
1: Czyli warto jednak, nie cel sam w sobie, ale taki certyfikat tak. Przy okazji tych umiejętności nabytych przez lata zrobić, tak. Nie wiadomo kiedy się przyda. Ania, podsumowując tą naszą dzisiejszą rozmowę, bo to głównie przekaz dla rodziców, bo tak. To jednak na tym etapie dwulatka to na pewno, ale nawet takiego dziesięciolatka to tak. Rodzice decydują tak. O tym jednak co dziecko i jakie zajęcia będzie miało poza tymi obowiązkami szkolnymi. Jakie najważniejsze pytania powinien sobie rodzic zadać przed wyborem nauki języka angielskiego przez dziecko.
0: No właśnie, czyli trzeba sobie zadać takie pytania ze swojego takiego 30-letniego doświadczenia. Uważam i też sama jako rodzic, że najważniejsze pytania dotyczą tego, jak są prowadzone te zajęcia, kto je prowadzi, jaki jest program, jaki jest cel, jakie mają być efekty, ale też co moje dziecko z tym językiem, nie tylko w danym roku, nie tylko na chwilę, ale nie wiem, w wieku 7, 10, 14 lat, w którym momencie swojego rozwoju językowego będzie. Czyli jak będzie wyglądała droga rozwoju języka angielskiego mojego dziecka, zaplanowana już teraz. Wybierając naprawdę, podejmując dobrą decyzję, można wybrać dobry angielski.
1: I jeszcze jedno mi się pytanie nasunęło, tak jak podsumowujesz. Powiedz, bo wiemy, że 2 lata to nie jest za wcześnie i to jest bardzo dobry okres, tak. Żeby rozpocząć naukę angielskiego, no ale umówmy się, to są jednak nieliczne przypadki jeszcze wciąż, chyba to potwierdzisz, że 2-latki tak. Rozpoczynają regularną naukę języka. Czy jest taka granica wiekowa, kiedy już jest za późno?
0: Nigdy nie jest za późno.
1: I to chciałam właśnie
0: usłyszeć.
1: Nigdy
0: nie jest za późno, ale zdziwię ciebie i zdziwię pewnie państwa, że wcale nie jest tak mało tych 2-latków, które przychodzą na zajęcia. W zeszłym roku mieliśmy 2 grupki takich maluszków i to po prostu serce rośnie, jak patrzymy, jak idą z tymi teczuszkami na te zajęcia i z rodzicami i jak wychodzą takie pełne emocji i pełne takich dobrych wrażeń, ale też jak się uczą, wiesz, jak one się rozwijają pięknie społecznie, bo często to jest też tak, że to jest pierwszy kontakt z taką grupą rówieśniczą i z panią i z innymi rodzicami i one, tak jak zdarzają się nieraz dzieci takie, które są wycofane, nieśmiałe, jaki one robią postęp nie tylko w języku, ale również właśnie w takiej współpracy z grupą, w tym, że się słucha tej pani, że pani puszcza piosenki, że się z nimi bawi. Ale to, co jest jeszcze ważne, że nawet dla takich 2-latków mamy tutaj już aplikację, która się nazywa Plac Zabaw, gdzie rodzice później mogą puszczać te piosenki z zajęć, te wierszyki, te wszystkie historyjki. I nawet jak dziecko się tam bawi, nie wiem, klocuszkami albo laleczkami,
1: podświadomie
0: cały czas jest zanurzone w tym angielskim. Więc te 2-latki moim zdaniem najszybciej łapią. Natomiast mamy w tej chwili też takiego pana na przykład, który no, już jest w wieku takim
1: dojrzałym
0: i już sporo od czasu, kiedy jest na emeryturze. I on z kolei za cel sobie wziął to, żeby się nauczyć tego języka, bo on jeździ do swojego wnuka do Anglii, który mówi ten wnuk tylko po angielsku. I on chce z tym wnukiem się po prostu dogadywać. I dzielnie chodzi od ponad roku czasu i robi postępy.
1: Motywacja jest najważniejsza.
0: Właśnie o to chodzi.
1: Dziękuję ci bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę państwa, Anna Chawrasz-Modrzejewska, założycielka i właściciel Szkoły Językowej Gliniczy we Włocławku, była moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję bardzo.
0: Ja też dziękuję i tylko powiem na koniec, że od 14 września rozpoczynamy już zajęcia, także zapraszamy do tego, żeby śledzić nas na Facebooku, ewentualnie do nas dzwonić. Dziękuję.
1: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i

0: zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Yeah.

0: Przy wrocławskich szkołach nadal mają pojawiać się tak zwane agatki, czyli osoby dbające o bezpieczeństwo dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię. Zmienić ma się jednak sposób organizacji ich pracy. Radni Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że osoby, które dotychczas pełniły tę funkcję, nie będą już pracować przy szkołach. Podczas konferencji prasowej apelowali o zmianę tej decyzji.
1: Przed sześcioma szkołami, przed sześcioma zespołami są tak zwane agatki, czyli osoby, które mają przeprowadzać dzieci na drugą stronę ulicy, blisko szkoły, w szczególnie niebezpiecznych miejscach. I okazuje się, że te osoby, które pracowały do tej pory jako tak zwane agatki, nie będą od 1 września świadczyć tychże usług. Miasto podziękowało za tą współpracę i to jest bardzo niepokojące. Po pierwsze, martwimy się o kwestię związaną z bezpieczeństwem dzieci w obszarach tychże przedszkoli, w tychże szkół i zespołów, a po drugie też to jest związane z połączeniem wcześniejszych również szkół w zespoły. Wtedy opowiedziano nam, że nikt nie straci pracy, a dzisiaj okazuje się, że te 6 osób podziękowano im za współpracę i od 1 września nie będą miały swojego miejsca. Wystąpienie jednego z panów radnych z Lewicy, który mówił, że trzeba oszczędzać na oświacie, trzeba oszczędzać w wielu obszarach, tylko pamiętajmy, że życie i zdrowie ludzkie nie powinno podlegać pod oszczędności, bo to nie są cyferki, tylko to jest konkretny byt ludzki.
0: Radni przekonują, że bezpieczeństwo dzieci przy szkołach powinno być priorytetem i pytają, dlaczego zrezygnowano z dotychczasowego rozwiązania.
2: Nie można oszczędzać na dzieciach, na edukacji. Razem z panem radnym Andrzejem Gołębieskim wystosowaliśmy kilka interpelacji w sprawie przewodników dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, opiekunów dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Otóż informacja ostatnia, jaka wpłynęła, jest taka, że z tych nowo powstałych zespołów szkolno-przedszkolnych, w których zapewniano nas na sesji, która dotyczyła utworzenia tych zespołów, że nie będzie redukcji etatów, będą oddelegowani pracownicy do obsługi właśnie dzieci i młodzieży. Więc nasze pytanie jest tak, czy nas wtedy okłamano, że te etaty będą utrzymane na tamtym poziomie, bo wynika stąd, że redukuje się etaty 6 takim osobom w mieście po to, żeby pracownicy szkoły te etaty utrzymali. Problem jest taki, że osoby, które pracowały dotychczas w funkcji tak zwanych stopek czy agatek, są osobami przeszkolonymi, doświadczonymi, lubianymi przez dzieci. Dzieci im ufają. Nie tylko pomagają dzieciom w przechodzeniu przez przejścia dla pieszych, bo to jest taka oczywista funkcja, ale ponieważ są to zazwyczaj kobiety, są bardzo empatyczne, obserwują dzieci, dbają o ich bezpieczeństwo, ale także w innym aspekcie. Przekazano nam takie informacje, że obserwują niestety aktywność osób pedofilskich i zgłaszają takie osoby.

0: takie osoby, takie sytuacje odpowiednim służbom. Też zwracają uwagę na pewne nieprawidłowości w rodzinach, jeżeli opiekun jest na przykład nietrzeźwy. Także chylę czoła przed takimi osobami, że z takim zaangażowaniem, z taką empatią pracowały do tej pory na rzecz dzieci i młodzieży. Tak jak mówię, na dzieciach nie wolno oszczędzać. My we Wrocławku nie możemy sobie na to pozwolić. Także apeluję o to, ażeby te osoby zostały przywrócone na swoich stanowiskach pracy.
1: Inaczej sprawę przedstawia wrocławski ratusz. Urzędnicy zapewniają, że agatki przy szkołach nadal będą. Zmieni się natomiast sposób organizacji tego zadania. Od teraz decyzję o tym, kto będzie pełnił tę funkcję, mają podejmować dyrektorzy poszczególnych placówek. Pracownicy szkół, którzy będą zajmować się przeprowadzaniem dzieci przez jezdnię, mają również przechodzić odpowiednie szkolenia.
2: Chociażby w ostatnim roku, że panie pracowały 3 miesiące za pieniądze Państwowego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast 1 miesiąc finansowało to miasto. Z tym, że niestety tam w regulaminie tej pracy był jeszcze taki trudny moment 30-dniowego odpoczynku od pracy, zgodnie z tym, że były to roboty publiczne. Ten 30-dniowy odpoczynek po jednej, a między drugą umową, co powodowało, że chociażby w ubiegłym roku w ciągu jednego miesiąca no nie mieliśmy możliwości nadzorować tego przeprowadzania dzieciaki przez trudne miejsca przy szkołach. I te umowy były to 2 umowy po 4 miesiące. Te umowy skończyły się dla pań w ubiegłym roku, w ubiegłym roku szkolnym, bo jutro już nowy rok szkolny, ale to jeszcze trwający w tym roku w czerwcu. I taka decyzja, aby dyrektorzy wśród swoich pracowników znaleźli kogoś, kto mógłby pełnić tę rolę kierowania ruchem. I WORD organizuje takie kursy. Te kursy są jednodniowe, one kosztują dokładnie 330 zł i dyrektorzy mogą desygnować osoby, które będą chcieli spośród swoich pracowników, czy to myślę, że będą to pracownicy obsługi lub pracownicy administracji, to już jest w gestiach dyrektorów placówek i wtedy w ramach swoich obowiązków będą te obowiązki pełnić. Przypomnę, jest to obowiązek kierowania ruchem, bo to nie tylko dotyczy to chociażby tych słynnych, które u nas we Wrocławku nazywają się agatkami, ale to również bardzo ważna i istotny element organizacji rajdów pieszych, wycieczek rowerowych, gdzie osoby mające takie właśnie certyfikaty będą mogły pomagać dyrektorom szkoły przy organizowaniu tego typu wymarszów czy wyjazdów. Ten certyfikat ważny jest 5 lat.
1: Czyli dzieci nadal mają być przeprowadzane przez agatki, ale za organizację ich pracy będą teraz odpowiadać poszczególne szkoły.

0: To było święto rolników, ale także podsumowanie sezonu, które dla wielu gospodarzy nie należał do łatwych. Dożynki w Lubaniu rozpoczęły się tradycyjnie od podziękowania za tegoroczne plony.
1: To, co produkuje rolnik, jest codziennie na naszych stołach. To jest pożywienie, dzięki któremu żyjemy i to jest dla nas najważniejsze, aby docenić pracę rolnika. Przede wszystkim jego mozolną pracę, jego poświęcenie, ogromne zaangażowanie. To jest praca od świtu do nocy, która wymaga naprawdę dużego trudu. Więc chcemy dzisiaj im podziękować, ukłonić się nisko i przede wszystkim okazać bardzo dużo szacunku dla ich pracy.
2: Ten rok nie był łatwy dla rolników, prawda?
1: Nie był łatwy, to już jest kolejny rok niełatwy dla rolnika, ponieważ ceny produktów rolnych są zbyt niskie, a ceny produkcji są zbyt wysokie. Więc niestety rolnicy muszą się borykać z wieloma problemami, z wieloma trudnościami, przede wszystkim finansowymi, ale również trudnościami spowodowanymi pogodą, a przede wszystkim anomaliami pogodowymi, bo znowu w tym roku były ujemne skutki przezimowania, była susza, deszcz nie padał wtedy, kiedy powinien padać, czyli wiosną, czyli rolnicy musieli zaorać kukurydzę, siać od nowa. To jest bardzo trudne i ta opłacalność jest coraz mniejsza w rolnictwie.
0: W tym roku rolnicy musieli mierzyć się między innymi z suszą i wiosennymi przemrozkami. Do tego dochodziły wysokie koszty produkcji i niepewność, czy sprzedaż plonów pozwoli pokryć wszystkie wydatki.
3: Plony były bardzo niezadowalające, była to 1/4 wydajności. To dotknęła nas susza. Ceny też mamy, jakie mamy.

0: No ale nic, no nie, trzeba głowa do góry, jakoś to będzie.
1: A proszę nam powiedzieć, czym się zajmujecie w takim razie? To co?
0: My głównie prowadzimy gospodarstwa warzywnicze, także uprawiamy ziemniaki, cebulę, warzywa, buraczki.
2: Ja również z mężem przede wszystkim warzywa, pomidor, marchew i burak.
1: Ja bym chciała zapytać, czego możemy życzyć rolnikom?
0: Dużo sił i
2: Bardzo
0: powodzenia.
2: powodzenia i oby było lepiej, a nie gorzej.
0: Dokładnie. I zdrowia przede wszystkim.
3: O tym, jak ważne i wymagające jest praca rolników podczas dożynek, mówili także zaproszeni goście. Podkreślali, że bez gospodarzy, którzy każdego dnia pracują na swoich polach, nie byłoby chleba na naszych stołach.
2: To jest bardzo dobra okazja, żeby też przypomnieć, jak ogromną rolę dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego odgrywają rolnicy, że dzięki nim mamy na co dzień co położyć na naszych stołach i przypomnieć sobie właśnie, że ta żywność pochodzi z tej ciężkiej pracy rolnika, a przy okazji życzyć im wszystkiego, co najlepsze.
4: Dzień szczególny dla gminy Lubanie i przede wszystkim wszystkich osób, które żyją z pracy właśnie na roli. Tym bardziej, że dzisiejszy dzień pokazuje, że bardzo w tym roku kapryśna bywa pogoda, co dzisiaj widzimy. I cały rok był rzeczywiście taki. Dlatego też trzeba złożyć rolnikom podziękowania, wielki szacunek za ich ciężką pracę w bardzo trudnych warunkach i ekonomicznych, bo to też trzeba o tym pamiętać i przede wszystkim też w warunkach klimatycznych. Ale chleb smakuje bardzo dobrze, bo właśnie przed chwilą spróbowałem z tegorocznych zbiorów. Także ja wszystkim rolnikom życzę, żeby po prostu tego chleba nie zabrakło nigdy, bo czasy mamy bardzo trudne. No i żeby ten chleb był dzielony jak najbardziej sprawiedliwie.
5: Sezon dożynkowy w pełni. Dzisiaj spotykamy się z rolnikami, z mieszkańcami gminy Lubanie, kultywując piękną tradycję, skupieni wokół tego lubańskiego chleba. Cudowne wydarzenie. Uczestniczy w nim także młodzież, prezentując tam ten nasz piękny kujawski folklor. Także cieszę się, że w to piękne, sobotnie popołudnie możemy być dzisiaj tutaj razem. Podziękować
1: Dziękuję.
5: Bogu, rolnikom za pracę, ale także wszystkim innym pracującym w wielu innych dziedzinach życia.
6: Tegoroczna wiosna, potem lato nie były wcale łatwe dla rolników. Tym bardziej chylimy czoło przed wysiłkiem rolników, ale także chylimy czoło przed wspaniałymi działaniami w gminie Lubanie. To rzeczywiście imponujące dokonania. Co roku tu przyjeżdżam i co roku widzę, jak pięknie i wspaniale się tak gmina rozwija. Wszystkim rolnikom, wszystkim gospodyniom, wszystkim mieszkańcom gminy życzę wszystkiego dobrego, abyśmy mogli równie pogodnych nastrojach spotkać się także w przyszłym roku.
3: Dożynki w Lubaniu miały oczywiście także swoją bardziej rozrywkową część. Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na muzykę i wspólną zabawę mieszkańców.

Muzyka, koszykówka i tłumy mieszkańców. Tak Wocławek pożegnał wakacje. W sobotę 29 sierpnia Stary Rynek wypełnił się publicznością, która przyszła na finał letnich brzmień. Na scenie wystąpili Lor, Strachy na Lachy i Happy Set.

0: Pod sceną szybko zrobiło się tłoczno, a cały rynek wypełniły muzyka, śpiew i okrzyki publiczności. Dla wielu mieszkańców najważniejszym punktem wieczoru była prezentacja nowego składu Anwilu Wocławek. Kibice po raz pierwszy mogli zobaczyć w komplecie zespół, który w sezonie 2026-2027 będzie reprezentował nasz klub.
1: Kibice, szanowni wrocławianie, ja korzystam z okazji i dziękuję bardzo panu prezydentowi za wsparcie, jakie udziela temu klubowi od lat, wsparcie, które wzrasta. Kibicuje na trybunach, jest wymagającym kibicem, ale wierzę, że w końcu ten klub, ten zespół dowiezie te wyniki, na które wszyscy czekamy i będziemy mogli cieszyć się z fajnego czerwca, bo w czerwcu rozstrzygają się wszystkie kwestie sportowe. Także bardzo dziękuję. Wiem, że pan prezydent uważa, że to jest wasze też wsparcie, wasze kibiców wrocławian, więc tak naprawdę na ręce prezydenta, ale dla wszystkich wrocławian wielkie, wielkie podziękowania.
2: Kochani, tak dokładnie jest. Ja to przez chwilę trzymam, ale tak naprawdę to są podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, wszystkich mieszkańców, którzy kochają swój klub, kochają koszykówkę, wiedzą jak kibicować, wiedzą jak być naszym klubem na dobre i na złe i nieraz to udowadniali, a myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby zdecydowanie tego dobrego było więcej i już to złe, co było, niech zostanie za nami, więc ja trzymam, ale to każdy z was tak naprawdę ma tutaj swoją cegiełkę w tych podziękowaniach.
0: Kilka słów do swoich fanów powiedzieli również członkowie drużyny.
3: Witam wszystkich. Byłem tutaj rok temu na tej scenie i było was dużo, ale w tym roku wydaje mi się, że was jeszcze więcej jest i bardzo mnie to cieszy. Nasza drużyna miała już okazję poczuć nieco dopingu na treningu, a widząc was tutaj dzisiaj, na pewno jest to budujące i jak podpisywaliśmy dla was te pocztówki, rozdawaliśmy autografy, to troszeczkę się podpytałem chłopaków i mówią, że tutaj naprawdę czuć tych kibiców, że to jest jedna z największych takich fanbase'ów, gdzie grali, w jakim klubie byli. Więc tak samo jak my, członkowie całej drużyny, czujemy podekscytowanie nadchodzącym sezonem, tak samo widać, że też nie możecie się doczekać i będziemy mieli najbliższą okazję się spotkać na Kasztelan Cup. Więc do zobaczenia, wspierajcie nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni tym sezonem.
0: Wocławek pożegnał wakacje muzyką, sportem i wspólną zabawą. Były koncerty, była prezentacja nowego Anwilu i przede wszystkim tłumy mieszkańców. Nowy sezon jeszcze się nie rozpoczął, ale kibice już pokazali, że drużyna może liczyć na ich wsparcie.
4: Anwil Wocławek 2026-2027 przed wami. Wielkie brawa dla nich. Zrób przed nami!

0: Ostatnio informowaliśmy o remoncie szkoły w Więsławicach. Nie jest to jedyna inwestycja w gminie Kowal. Prace są również prowadzone w placówce w Grabkowie. Władze gminy przygotowują się także do remontów budynków ochotniczych straży pożarnych. Ich rola w zabezpieczaniu i funkcjonowaniu lokalnych społeczności jest bardzo duża.
1: Jesteśmy w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy na remont w Grabkowie. Tutaj też pozyskaliśmy środki z zewnątrz i jeszcze w tym roku cały budynek ochotniczej straży pożarnej zostanie odnowiony. Razem z wyposażeniem i z taką częścią przeznaczoną dla orkiestry dętej w Grabkowie. Także na dniach będziemy ogłaszali przetarg i wybierali wykonawcę. Jak również pozyskaliśmy środki w ramach ochrony i obrony ludności. I tutaj wszystkie cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie gminy Kowal, czyli OSP Grabkowo, OSP Rakutowo, OSP Strzały i OSP Gołaszewo, zostaną wyposażone w nowe bramy wjazdowe, garażowe. Dodatkowo w Gołaszewie zostanie utwardzony teren, bo tam wyznaczyliśmy miejsce takiej zbiórki w razie jakiegoś zagrożenia. To duży plac zostanie między remizą strażacką a naszym garażem Ochotniczej Straży Pożarnej. Zostanie utwardzony i przystosowany do takiego miejsca zbiórki. To jest takie na sito, które będziemy robili i wybierali wykonawcę, ale jeszcze w tym roku również remont drogi w Grodztwie 300 metrów, też wykonawca będzie musiał zostać wybrany w tym roku i ta inwestycja będzie musiała zostać wykonana w tym roku i jesteśmy przed postępowaniem na około 2 km drogi w miejscowości Przydatki Gołaszewskie. Tutaj dla lokalnych mieszkańców to jest od cmentarza w Kowalu w dół do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tam jest prawie 2 kilometry, ale tu już realizacja wiosną przyszłego roku, natomiast umowa będzie podpisana w tym roku.
0: Ochotnicza Straż Pożarna to lokalna jednostka ratowniczo-gaśnicza składająca się z ochotników z danej społeczności, którzy poświęcają swój czas i energię na ochronę ludzi oraz mienia przed zagrożeniami pożarowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. Komfort i warunki ich pracy są bardzo ważne dla sprawnego niesienia pomocy. Szkoły są już gotowe na przyjęcie uczniów. Rodzice kończą kompletowanie wyprawek dla swoich dzieci. Nowy rok szkolny przyniesie kolejne zmiany. Jedną z nich jest zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. Telefon można wyciągnąć, jeżeli pozwala na to nauczyciel, gdy wymaga tego stan zdrowia ucznia w sytuacjach nagłych, np. kontakt z rodzicem lub przy zagrożeniu życia i mienia. Na tym nie koniec zmian. Kolejne obejmą szkolne stołówki. Od 1 września w szkolnych stołówkach i przedszkolach w całej Polsce będą obowiązywały nowe, bardziej restrykcyjne zasady żywienia dzieci i młodzieży.
2: Od 1 września dzieci, które są zapisane na obiady, będą korzystali zupełnie z nowego menu, tak zwana dieta planetarna, co oznacza, że będzie więcej płodów ziemi, czyli więcej roślin strączkowych, owoców i warzyw, ale też takich, które też budowanie takich nawyków, które są związane z ochroną środowiska i też co ważne, że oprócz tej zmiany w diecie, też zachęcenie do kupowania produktów od lokalnych wytwórców, co również cieszy, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście nasz region może się poszczycić dobrej jakości produktami. Stąd też przy zakupach myślę, że też osoby, które to dokonują w szkołach czy w przedszkolach będą również z tego korzystały. Nowy jadłospis, nawet nie dieta, tylko nowy jadłospis. Mniej soli, mniej smażonych rzeczy, chyba 2 razy w tygodniu maksymalnie. Mniej również cukru w potrawach, mniej przetworzonych potraw, czyli na przykład nie kompot słodki, ale bardziej bazowanie na korzystaniu z wody. Skoro mamy kranówkę dobrą, czy mamy wody, dostęp do wód mineralnych, można również z tego skorzystać. Będą w jadłospisie potrawy również na bazie nie mięsa, ale również takich roślinnych produktów, co też jest ukłonem w stronę dzieci pozostających na diecie wegetariańskiej, albo takich, które na przykład nie tolerują niektórych produktów.
0: Główną przyczyną wprowadzonych zmian jest walka z nadwagą i otyłością u dzieci. Nowe normy limitują ilość cukru w posiłkach i napojach. Kolejne zmiany dotyczą szkolnych dzwonków. Chodzi o ograniczenie wszechobecnego hałasu na korytarzach, co poprawia komfort psychiczny uczniów i nauczycieli.
2: Pomyśleliśmy sobie wspólnie z dyrektorami, bo jeszcze przed wakacjami konsultowaliśmy się z nimi. Jeszcze wcześniej

0: wcześniej w ramach działającego w naszym mieście specjalistycznego centrum edukacji włączającej. Podczas jednej z konferencji też zadałam takie pytanie psychologom, pedagogom i specjalistom z różnych szkół z Włocławka, którzy się zebrali na tym spotkaniu, co oni na to, gdybyśmy podjęli taką decyzję, że rezygnujemy z dzwonków, albo to będą zamiennie melodyjki, albo generalnie ciche dzwonki. Rzeczywiście spotkało się to z dużą aprobatą, z aplauzem. Włocławek powinien być, jest miastem dostępnym, a jak zawsze na początku roku mówimy, że w naszej włocławskiej edukacji jest miejsce dla każdego dziecka. I chcemy też włączyć dzieci, które są nieneurotypowe, dla których dźwięki, które możemy usunąć, też powodują no, niepotrzebny stres. Stąd też wychodząc naprzeciw takiej grupie, rosnącej grupie dzieci z nieneurotypowych, ale z drugiej strony też nauczyciele na ważną rzecz mi wskazali, że dzięki temu, że w szkole, w klasie cały czas patrzą na zegarek razem z wychowawczynią czy z nauczycielem prowadzącym zajęcia, uczą się też dyscypliny, czasu, uczą się w ogóle na zegarku, jak te godziny nazywać i postrzegać. Bardzo dobra rzecz, dlatego że wiele razy zdarzało się, że podczas egzaminu ósmoklasisty niektórzy mieli z tym problem. Nie wiedzieli, ile to jest kwadrans po 10, czy za 15, 12.
1: Zmiany pojawią się w podstawie programowej. Czy zostaną dobrze przyjęte przez uczniów i rodziców? Tego dowiemy się w trakcie roku szkolnego. Miniony weekend był jednocześnie ostatnim weekendem wakacji. Na drogach pojawił się wzmożony ruch. Służby kontrolowały, czy kierowcy są trzeźwi, a ich pojazdy w pełni sprawne. Tylko w piątek mundurowi zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujących.
2: Przez ten czas włocławscy policjanci odnotowali na drogach miasta i powiatu 13 zdarzeń drogowych. Na szczęście wszystkie te zdarzenia okazały się kolizjami. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń i nie było poważnych uszkodzeń mienia. Policjanci również przez ten weekend sprawdzali trzeźwość kierujących. W piątek przeprowadzili działania stop braworowej jeździe, ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym rowerzystów. No i niestety w piątek przez cały dzień włoscy policjanci ujawnili 5 nietrzeźwych rowerzystów. Niechlubnym rekordzistą okazał się mieszkaniec miejscowości Mozerowo, gdzie został zatrzymany i tu okazało się, że 51-latek miał w organizmie 1,6 promila alkoholu. Przypominamy o tym, że jazda w stanie nietrzeźwości rowerem jest zagrożona karą grzywny nawet do 2,5 tysiąca złotych, a jeżeli sprawa trafi do sądu, to nawet może taka osoba liczy się z konsekwencjami wyższej grzywny, która może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.
1: Od wtorku policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi będą patrolowali okolice szkół. Mundurowi apelują o zachowanie szczególnej czujności w pobliżu przejść dla pieszych. Weekend był również pracowity dla strażaków z naszego regionu. Grupa ratownictwa wodnego z PSP we Włocławku została zadysponowana na jezioro Chełmickie. W wodzie znajdowało się ciało mężczyzny w wieku około 60 lat.
3: 27 interwencji strażaków z powiatu łociskiego i z miasta Włocławek. Mimo tego, że to końcówka wakacji, wzmożony ruch na drogach, ten ruch intensywny, ale w miarę bezpieczny. Mieliśmy jedno zdarzenie na terenie miasta Włocławek, gdzie doszło do kolizji pojazdów, w którym to ucierpiał 62-letni mężczyzna. Natomiast cieszymy się bardzo, że nie mieliśmy tych zdarzeń gdzieś na drogach, w których to, czy to na autostradzie A1, czy to drodze 91, odbył się intensywny ruch w związku z zakończeniem wakacji i powrotem z wypoczynku naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o pożary, mieliśmy dwa zdarzenia, to takie drobne zdarzenia, w których to paliły się trawy na nieużyte. Natomiast w związku z tymi opadami deszczu intensywnymi, wybuchami silnego wiatru, sporo jeszcze interwencji związanych z usuwaniem konarów drzew, które tarasowały jezdnie i chodniki.
1: W nocy z niedzieli na poniedziałek służby zostały zaalarmowane, że na stopniu wodnym znajduje się mężczyzna w kryzysie emocjonalnym. Na miejsce udali się strażacy, ratownicy WOPR, a także policjanci i ratownicy medyczni. Funkcjonariuszom udało się uratować 42-latka.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Przywitajmy prezesa klubu koszykówki Włocławek Huberta Heymana. Hubert.
1: Drodzy kibice, szanowni włocławianie, ja korzystam z okazji i dziękuję bardzo panu prezydentowi za wsparcie, jakie udziela temu klubowi od lat. Wsparcie, które wzrasta. Kibicuje na trybunach, jest wymagającym kibicem, ale wierzę, że w końcu ten klub, ten zespół dowiezie te wyniki, na które wszyscy czekamy i będziemy mogli cieszyć się z fajnego czerwca, bo w czerwcu rozstrzygają się wszystkie kwestie sportowe. Także bardzo dziękuję. Wiem, że pan prezydent uważa, że to jest wasze też wsparcie, wasze kibiców włocławian, więc tak naprawdę na ręce prezydenta, ale dla wszystkich włocławian wielkie, wielkie podziękowania.
0: Kochani, tak dokładnie jest. Ja to przez chwilę trzymam, ale tak naprawdę to są podziękowania.

0: podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, wszystkich mieszkańców, którzy kochają swój klub, kochają koszykówkę, wiedzą jak kibicować, wiedzą jak być naszym klubem na dobre i na złe i nieraz to udowadniali, a myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby zdecydowanie tego dobrego było więcej i już to złe, co było, niech zostanie za nami, więc ja trzymam, ale to każdy z was tak naprawdę ma tutaj swoją cegiełkę w tych podziękowaniach i mam nadzieję, albo dobra, nie powiem, wszyscy wiemy, co mam na myśli, że w przyszłym roku ta rama będzie wzbogacona o coś jeszcze, ale nie powiem, żeby nie zapeszać, więc mam nadzieję, że się spotkamy w tym samym miejscu z ubogaconą ramą za rok. Dziękuję bardzo.
1: Moi drodzy, czekamy tutaj na znak sygnał, czy już możemy rozpoczynać prezentację, bo jak widzicie na naszej scenie mnóstwo instrumentów i musimy tę scenę troszeczkę przygotować do wejścia zawodników, żeby mogli nam się tutaj zmieścić. No to co, to może tradycyjnie na rozgrzewkę, zanim zawodnicy wejdą na scenę, to dajcie im znać, że tu jesteście. To ja was tradycyjnie zapytam, kto wygra mecz? Kto? Kto? No właśnie, gardła już rozgrzane, można śpiewać, proszę bardzo. Fizjoterapeutka Julia Baranowska. Trener przygotowania motorycznego Łukasz Orzechowski. Kierownik zespołu Filip Brylski. No tak, Filip zbiera jak zawsze zasłużone brawa. Nowy człowiek w drużynie, dyrektor sportowy Leo Derike. A także asystent trenera Ahmed Pasalic. Przy okazji pozdrawiamy będącego na meczach reprezentacji Polski drugiego asystenta Marcina Woźniaka. Wielkie brawa dla niego. Niech usłyszy te wielkie brawa. A teraz zapraszamy tego, który tę drużynę stworzył, zmontował i będzie ją trenował. Przed wami Wedran Moskic. Niezwykle energetyczny, uśmiechnięty, zawsze swoją drużynę motywujący, co mogliśmy oglądać podczas pierwszego sparingu. A teraz już pora poznać tych, którzy w tym roku będą dla was biegać po parkiecie Hali Mistrzów, gryźć parkiet i walczyć z rywalami o każdy jego centymetr. Wyczytam ich w takiej kolejności, z jakimi numerami będą grać na parkiecie. A z numerem 0 zagra skrzydłowy z Belgii, mierzący 208 cm wzrostu Hans van Veen. Z numerem 1 zagra najmłodszy w tym roku w drużynie, 18-letni, mierzący 208 cm, Wiktor Szcześko. Numer 2 na koszulce nosił będzie rzucający obrońca ze Stanów Zjednoczonych, 27-letni zawodnik mierzący 191 cm wzrostu, Josiah Strong. Walka o piłki trwa, a my zapraszamy zawodnika, który Toruń zamienił na Włocławek. W zeszłym sezonie był twardym piernikiem, a teraz razem ze swoimi kolegami będzie te twarde pierniki próbował jako rottweiler pogryźć. Numer 4, 197 cm wzrostu, 27 lat, Mateusz Szlachetka. Kolejny zawodnik to Amerykanin, który będzie grał na pozycji pierwszego centra w naszej drużynie. 203 cm wzrostu, 31 lat i numer 5 na koszulce, Leonard Freeman.

0: kolejny zawodnik to także gracz, który przywędrował do Włocławka z Torunia, ale wcześniej grał w wielu klubach w naszym kraju. Znacie go na pewno doskonale, ma 31 lat i mierzy 192 cm wzrostu. Numer 7, Adam Bręk. I to jest sposób na to, jak zdobyć największą owację. Adam Bręk. A teraz zapraszamy gracza, który grał będzie z numerem 8. Gra na niskim skrzydle, ma 197 cm wzrostu i 24 lata. Już grał w zeszłym sezonie w polskiej lidze koszykówki. Ze Słupska przenosi się do Włocławska. Samuel Heinz Junior. Kolejny zawodnik to kolejny Polak w naszym zespole. Skrzydłowy, ma 204 cm wzrostu i 27 lat. Nazywa się Wójcik. Szymon Wójcik! Numer 9 na koszulce. A kolejny gracz ma numer 11 i to jest jego kolejny sezon w barwach Anwilu Włocławek. Dorasta razem z tą drużyną i na pewno przywitacie go wielkimi brawami. Przed wami Bartosz Łazarski. Kolejna piłka poleciała do was, kolejna piłka jest już u publiczności, a my zapraszamy kolejnego zawodnika, kolejnego wysokiego zawodnika. 206 cm wzrostu, 34 lata, no najstarszy w drużynie, ale też najbardziej doświadczony w barwach Anwilu, bo to jego czwarty sezon będzie w drużynie z Włocławka. Przed wami numer 16, Dawid Słupiński. Dawid Słupiński jest już z nami. Zostało ich jeszcze dwóch. Teraz pora na tego, który będzie prawą ręką trenera. Pora na tego, który będzie prowadził grę drużyny Anwilu Włocławek. Zna polską ligę doskonale, bo ma już w niej zdobyty tytuł wicemistrza Polski i srebrny medal. Teraz będzie chciał powtórzyć ten sukces, a może zrobić coś więcej. 180 cm wzrostu, 31 lat, pochodzi z Belgii, a nazywa się Manu Lecomte! I został nam jeszcze jeden zawodnik. Ma numer 24. Jako ostatni dołączył do drużyny naszej włocławskiej w tym sezonie z zawodników zagranicznych. Na co dzień gra na pozycji rzucającego obrońcy. Ma 195 cm wzrostu. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i ma 26 lat. Jack Forrest! Tak właśnie prezentuje się drużyna Anwilu Włocławek na ten sezon. Wielkie brawa dla nich, moi drodzy. Niech usłyszą wasze wsparcie. Niech usłyszą, że właśnie dla nich, między innymi dzisiaj tutaj się na scenie pojawiliście. A ja chciałem teraz o zabranie głosu poprosić tego najbardziej doświadczonego, Dawida Słupińskiego. Dawid, myślę, że będziesz wyrazicielem tego wszystkiego, co ta drużyna może Włocławkowi w tym sezonie dać.
1: Byłem tutaj rok temu na tej scenie i było was dużo, ale w tym roku wydaje mi się, że was jeszcze więcej jest i bardzo mnie to cieszy. Nasza drużyna miała już okazję poczuć nieco dopingu na treningu, a widząc was tutaj dzisiaj, na pewno jest to budujące i jak podpisywaliśmy dla was te pocztówki, rozdawaliśmy autografy, to troszeczkę się podpytałem chłopaków i mówią, że tutaj naprawdę czuć tych kibiców, że to jest jedna z największych takich fanbase'ów, gdzie grali, w jakim klubie byli,

0: więc tak samo jak my, członkowie całej drużyny, czujemy podekscytowanie nadchodzącym sezonem. Tak samo widać, że też nie możecie się doczekać i będziemy mieli najbliższą okazję się spotkać na Kasztelan Cup. Więc do zobaczenia, wspierajcie nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni tym sezonem.
1: Razem z nimi zaśpiewamy tę piosenkę, która często się w hali mistrzów podczas rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki nie tylko pojawia. Tę piosenkę, która stała się nieoficjalnym hymnem naszego klubu. Mój jest ten kawałek podłogi. Jeśli mamy, to poproszę. Za chwileczkę możecie śpiewać razem z nimi. Ja mam zacząć śpiewać. No dobrze. Za chwileczkę. Popłynie z głośników ta piosenka, która przez cały sezon będzie towarzyszyć kibicom siedzącym klubowi, kibica siedzącemu w nowym miejscu.

tę piosenkę. Adam Brink, to będzie chyba on tutaj królował, jeśli chodzi o śpiewy w szatni. Moi drodzy, Happy Włocławek 2026-2027 przed wami. Wielkie

Bardzo, bardzo dziękujemy naszej drużynie. Bardzo dziękujemy trenerom, zawodnikom, całemu sztabowi. Dziękujemy też naszym władzom kochanym, które gościły razem z nami na scenie. A was, moi drodzy, zapraszamy już w najbliższy piątek do 18 na pierwszy oficjalny mecz nowego sezonu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran. Naprawić cieknącą

0: instalacje. Wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: wrocławskich szkołach nadal mają pojawiać się tak zwane agatki, czyli osoby dbające o bezpieczeństwo dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię. Zmienić ma się jednak sposób organizacji ich pracy. Radni Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że osoby, które dotychczas pełniły tę funkcję, nie będą już pracować przy szkołach. Podczas konferencji prasowej apelowali o zmianę tej decyzji.
1: Przed sześcioma szkołami, przed sześcioma zespołami są tak zwane agatki, czyli osoby, które mają przeprowadzać dzieci na drugą stronę ulicy, blisko szkoły, w szczególnie niebezpiecznych miejscach. I okazuje się, że te osoby, które pracowały do tej pory jako tak zwane agatki, nie będą od 1 września świadczyć tychże usług. Miasto podziękowało za tą współpracę i to jest bardzo niepokojące. Po pierwsze, martwimy się o kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci w obszarach tychże przedszkoli, w tychże szkół i zespołów, a po drugie też to jest związane z połączeniem wcześniejszych również szkół w zespoły. Wtedy opowiedziano nam, że nikt nie straci pracy, a dzisiaj okazuje się, że te 6 osób podziękowano im za współpracę i od 1 września nie będą miały swojego miejsca. Wystąpienie jednego z panów radnych z Lewicy, który mówił, że trzeba oszczędzać na oświacie, trzeba oszczędzać w wielu obszarach, tylko pamiętajmy, że życie i zdrowie ludzkie nie powinno podlegać pod oszczędności, bo to nie są cyferki, tylko to jest konkretny byt ludzki.
0: Radni przekonują, że bezpieczeństwo dzieci przy szkołach powinno być priorytetem i pytają, dlaczego zrezygnowano z dotychczasowego rozwiązania.
2: Nie można oszczędzać na dzieciach, na edukacji. Razem z panem radnym Andrzejem Kołębieskim wystosowaliśmy kilka interpelacji w sprawie przewodników dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, opiekunów dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Otóż informacja ostatnia, jaka wpłynęła, jest taka, że z tych nowo powstałych zespołów szkolno-przedszkolnych, w których zapewniano nas na sesji, która dotyczyła utworzenia tych zespołów, że nie będzie redukcji etatów, będą oddelegowani pracownicy do obsługi właśnie dzieci i młodzieży. Więc nasze pytanie jest tak, czy nas wtedy okłamano, że te etaty będą utrzymane na tamtym poziomie, bo wynika stąd, że redukuje się etaty 6

0: takim osobom w mieście, po to, żeby pracownicy szkoły te etaty utrzymali. Problem jest taki, że osoby, które pracowały dotychczas w funkcji tak zwanych stopek czy agatek, są osobami przeszkolonymi, doświadczonymi, lubianymi przez dzieci. Dzieci im ufają. Nie tylko pomagają dzieciom w przechodzeniu przez przejścia dla pieszych, bo to jest taka oczywista funkcja, ale ponieważ są to zazwyczaj kobiety, są bardzo empatyczne. Obserwują dzieci, dbają o ich bezpieczeństwo, ale także w innym aspekcie. Przekazano nam takie informacje, że obserwują niestety aktywność osób pedofilskich i zgłaszają takie sytuacje odpowiednim służbom. Też zwracają uwagę na pewne nieprawidłowości w rodzinach, jeżeli opiekun jest na przykład nietrzeźwy. Także chylę czoła przed takimi osobami, że z takim zaangażowaniem, z taką empatią pracowały do tej pory na rzecz dzieci i młodzieży. Tak jak mówię, na dzieciach nie wolno oszczędzać. My we Włocławku nie możemy sobie na to pozwolić. Także apeluję o to, ażeby te osoby zostały przywrócone na swoich stanowiskach pracy.
1: Inaczej sprawę przedstawia włocławski ratusz. Urzędnicy zapewniają, że agatki przy szkołach nadal będą. Zmieni się natomiast sposób organizacji tego zadania. Od teraz decyzję o tym, kto będzie pełnił tę funkcję, mają podejmować dyrektorzy poszczególnych placówek. Pracownicy szkół, którzy będą zajmować się przeprowadzaniem dzieci przez jezdnię, mają również przechodzić odpowiednie szkolenia.
2: Chociażby w ostatnim roku, że panie pracowały 3 miesiące za pieniądze Państwowego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast 1 miesiąc finansowało to miasto. Z tym, że niestety tam w regulaminie tej pracy był jeszcze taki trudny moment 30-dniowego odpoczynku od pracy, zgodnie z tym, że były to roboty publiczne. Ten 30-dniowy odpoczynek po jednej, a między drugą umową, co powodowało, że chociażby w ubiegłym roku w ciągu jednego miesiąca nie mieliśmy możliwości nadzorować tego przeprowadzania dzieciaki przez trudne miejsca przy szkołach. I te umowy były to 2 umowy po 4 miesiące. Te umowy skończyły się dla pań w ubiegłym roku, w ubiegłym roku szkolnym, bo jutro już nowy rok szkolny, ale to jeszcze trwający w tym roku w czerwcu. I taka decyzja, aby dyrektorzy wśród swoich pracowników znaleźli kogoś, kto mógłby pełnić tę rolę kierowania ruchem. I WORD organizuje takie kursy. Te kursy są jednodniowe, one kosztują dokładnie 330 zł i dyrektorzy mogą desygnować osoby, które będą chcieli spośród swoich pracowników, czy to myślę, że będą to pracownicy obsługi lub pracownicy administracji, to już jest w gestiach dyrektorów placówek i wtedy w ramach swoich obowiązków będą te obowiązki pełnić. Przypomnę, jest to obowiązek kierowania ruchem, bo to nie tylko dotyczy to chociażby tych słynnych, które u nas we Włocławku nazywają się agatkami, ale to również bardzo ważna i istotny element organizacji rajdów pieszych, wycieczek rowerowych, gdzie osoby mające takie właśnie certyfikaty będą mogły pomagać dyrektorom szkoły przy organizowaniu tego typu wymarszów czy wyjazdów. Ten certyfikat ważny jest 5 lat.
1: Czyli dzieci nadal mają być przeprowadzane przez agatki, ale za organizację ich pracy będą teraz odpowiadać poszczególne szkoły.

0: To było święto rolników, ale także podsumowanie sezonu, które dla wielu gospodarzy nie należał do łatwych. Dożynki w Lubaniu rozpoczęły się tradycyjnie od podziękowania za tegoroczne plony.
1: To, co produkuje rolnik, jest codziennie na naszych stołach. To jest pożywienie, dzięki któremu żyjemy i to jest dla nas najważniejsze, aby docenić pracę rolnika. Przede wszystkim jego mozolną pracę, jego poświęcenie, ogromne zaangażowanie. To jest praca od świtu do nocy, która wymaga naprawdę dużego trudu. Więc chcemy dzisiaj im podziękować, ukłonić się nisko i przede wszystkim okazać bardzo dużo szacunku dla ich pracy.
2: Ten rok nie był łatwy dla rolników, prawda?
1: Nie był łatwy, to już jest kolejny rok niełatwy dla rolnika, ponieważ ceny produktów rolnych są zbyt niskie, a ceny produkcji są zbyt wysokie. Więc niestety rolnicy muszą się borykać z wieloma problemami, z wieloma trudnościami, przede wszystkim finansowymi, ale również trudnościami spowodowanymi pogodą, a przede wszystkim anomaliami pogodowymi, bo

0: Znowu w tym roku były ujemne skutki przezimowania, była susza, deszcz nie padał wtedy, kiedy powinien padać, czyli wiosną, czyli rolnicy musieli zaorać kukurydzę, siać od nowa. To jest bardzo trudne i ta opłacalność jest coraz mniejsza w rolnictwie.
1: W tym roku rolnicy musieli mierzyć się m.in. z suszą i wiosennymi przemrozkami. Do tego dochodziły wysokie koszty produkcji i niepewność, czy sprzedaż plonów pozwoli pokryć wszystkie wydatki.
2: Plony były

0: No nie, trzeba głowa do góry, jakoś to będzie.
1: A proszę nam powiedzieć, czym się zajmujecie w takim razie? No co?
0: My głównie prowadzimy gospodarstwa warzywnicze, także uprawiamy ziemniaki, cebulę, warzywa, buraczki.
2: Ja również z mężem, przede wszystkim warzywa, pomidor, marchew i burak.
3: Ja bym chciała zapytać, czego możemy życzyć rolnikom?
0: Dużo sił i powodzenia.
2: Powodzenia i oby było lepiej, a nie gorzej.
0: Dokładnie. I zdrowia przede wszystkim.
4: O tym, jak ważne i wymagające jest praca rolników podczas dożynek, mówili także zaproszeni goście. Podkreślali, że bez gospodarzy, którzy każdego dnia pracują na swoich polach, nie byłoby chleba na naszych stołach.
5: To jest bardzo dobra okazja, żeby też przypomnieć, jak ogromną rolę dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego odgrywają rolnicy, że dzięki nim mamy na co dzień co położyć na naszych stołach. I przypomnieć sobie właśnie, że ta żywność pochodzi z tej ciężkiej pracy rolnika, a przy okazji życzyć im wszystkiego, co najlepsze.
6: Dzień szczególny dla gminy Lubanie i przede wszystkim wszystkich osób, które żyją z pracy właśnie na roli. Tym bardziej, że dzisiejszy dzień pokazuje, że bardzo w tym roku kapryśna bywa pogoda, co dzisiaj widzimy. I cały rok był rzeczywiście taki. Dlatego też trzeba złożyć rolnikom podziękowania, wielki szacunek za ich ciężką pracę w bardzo trudnych warunkach i ekonomicznych, bo to też trzeba o tym pamiętać i przede wszystkim też w warunkach klimatycznych. Ale chleb smakuje bardzo dobrze, bo właśnie przed chwilą spróbowałem z tegorocznych zbiorów, także ja wszystkim rolnikom życzę, żeby po prostu tego chleba nie zabrakło nigdy, bo czasy mamy bardzo trudne, no i żeby ten chleb był dzielony jak najbardziej sprawiedliwie.
7: Sezon dożynkowy w pełni, dzisiaj spotykamy się z rolnikami, z mieszkańcami gminy Lubanie, kultywując piękną tradycję, skupieni wokół tego lubańskiego chleba. Cudowne wydarzenie. Uczestniczy w nim także młodzież, prezentując tam ten nasz piękny kujawski folklor, także cieszę się, że w to piękne sobotnie popołudnie możemy być dzisiaj tutaj razem. Podziękować Bogu, rolnikom za pracę, ale także wszystkim innym pracującym w wielu innych dziedzinach życia.
8: Tegoroczna wiosna, potem lato nie były wcale łatwe dla rolników. Tym bardziej chylimy czoło przed wysiłkiem rolników, ale także chylimy czoło przed wspaniałymi działaniami w gminie Lubanie. To rzeczywiście imponujące dokonania. Co roku tu przyjeżdżam i co roku widzę, jak pięknie i wspaniale się ta gmina rozwija. Wszystkim rolnikom, wszystkim gospodyniom, wszystkim mieszkańcom gminy życzę wszystkiego dobrego, abyśmy mogli równie pogodnych nastrojach spotkać się także w przyszłym roku.
4: Dożynki w Lubaniu miały oczywiście także swoją bardziej rozrywkową część. Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na muzykę i wspólną zabawę mieszkańców.

Muzyka, koszykówka i tłumy mieszkańców. Tak Wocławek pożegnał wakacje. W sobotę 29 sierpnia Stary Rynek wypełnił się publicznością, która przyszła na finał letnich brzmień. Na scenie wystąpili Lor, Strachy na Lachy i Happy Set.

0: Pod sceną szybko zrobiło się tłoczno, a cały rynek wypełniły muzyka, śpiew i okrzyki publiczności. Dla wielu mieszkańców najważniejszym punktem wieczoru była prezentacja nowego składu Anwilu Wocławek. Kibice po raz pierwszy mogli zobaczyć w komplecie zespół, który w sezonie 2026-2027 będzie reprezentował nasz klub.
1: Kibice, szanowni włocławianie, ja korzystam z okazji i dziękuję bardzo panu prezydentowi za wsparcie, jakie udziela temu klubowi od lat. Wsparcie, które wzrasta. Kibicuje na trybunach, jest wymagającym kibicem, ale wierzę, że w końcu ten klub, ten zespół dowiezie te wyniki, na które wszyscy czekamy i będziemy mogli cieszyć się z fajnego czerwca, bo w czerwcu rozstrzygają się wszystkie kwestie sportowe. Także bardzo dziękuję. Wiem, że pan prezydent uważa, że to jest wasze też wsparcie, wasze kibiców włocławian, więc tak naprawdę na ręce prezydenta, ale dla wszystkich włocławian wielkie, wielkie podziękowania.
2: Kochani, tak dokładnie jest. Ja to przez chwilę trzymam, ale tak naprawdę to są podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, wszystkich mieszkańców, którzy kochają swój klub, kochają koszykówkę, wiedzą jak kibicować, wiedzą jak być naszym klubem na dobre i na złe i nieraz to udowadniali, a myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby zdecydowanie tego dobrego było więcej i już to złe, co było, niech zostanie za nami, więc ja trzymam, ale to każdy z was tak naprawdę ma tutaj swoją cegiełkę w tych podziękowaniach.
0: Kilka słów do swoich fanów powiedzieli również członkowie drużyny.
3: Witam wszystkich. Byłem tutaj rok temu na tej scenie i było was dużo, ale w tym roku wydaje mi się, że was jeszcze więcej jest i bardzo mnie to cieszy. Nasza drużyna miała już okazję poczuć nieco dopingu na treningu, a widząc was tutaj dzisiaj, na pewno jest to budujące i jak podpisywaliśmy dla was te pocztówki, rozdawaliśmy autografy, to troszeczkę się podpytałem chłopaków i mówią, że tutaj naprawdę czuć tych kibiców, że to jest jedna z największych takich fanbase'ów, gdzie grali, w jakim klubie byli. Więc tak samo jak my, członkowie całej drużyny, czujemy podekscytowanie nadchodzącym sezonem, tak samo widać, że też nie możecie się doczekać i będziemy mieli najbliższą okazję się spotkać na Kasztelan Cup. Więc do zobaczenia, wspierajcie nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni tym sezonem.
0: Wocławek pożegnał wakacje muzyką, sportem i wspólną zabawą. Były koncerty, była prezentacja nowego Anwilu i przede wszystkim tłumy mieszkańców. Nowy sezon jeszcze się nie rozpoczął, ale kibice już pokazali, że drużyna może liczyć na ich wsparcie.
4: Anwil Wocławek 2026-2027 przed wami. Wielkie brawa dla nich.

0: Gminy przygotowują się także do remontów budynków ochotniczych straży pożarnych. Ich rola w zabezpieczaniu i funkcjonowaniu lokalnych społeczności jest bardzo duża.
1: Jesteśmy w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy na remont w Grabkowie. Tutaj też pozyskaliśmy środki z zewnątrz i jeszcze w tym roku cały budynek ochotniczej straży pożarnej zostanie odnowiony razem z wyposażeniem i z taką częścią przeznaczoną dla orkiestry dętej w Grabkowie. Także na dniach będziemy ogłaszali przetarg i wybierali wykonawcę. Jak również pozyskaliśmy środki w ramach ochrony i obrony ludności i tutaj wszystkie cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie gminy Kowal, czyli OSP Grabkowo, OSP Rakutowo, OSP Strzały i OSP Gołaszewo, zostaną wyposażone w nowe bramy wjazdowe, garażowe. Dodatkowo w Gołaszewie zostanie utwardzony teren, bo tam wyznaczyliśmy miejsce takiej zbiórki w razie jakiegoś zagrożenia, to duży plac zostanie między remizą strażacką a naszym garażem ochotniczej straży pożarnej, zostanie utwardzony i przystosowany do takiego miejsca zbiórki. To jest takie na sito, które będziemy robili i wybierali wykonawcę, ale jeszcze w tym roku również remont drogi w Grodztwie 300 metrów, też wykonawca będzie musiał zostać wybrany w tym roku i ta inwestycja będzie musiała zostać wykonana w tym roku i jesteśmy przed postępowaniem na około 2 km drogi w miejscowości Przydatki Gołaszewskie. Tutaj dla lokalnych mieszkańców to jest od cmentarza w Kowalu w dół do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tam jest prawie 2 kilometry, ale tu już realizacja wiosną przyszłego roku, natomiast umowa będzie podpisana w tym roku.
0: Ochotnicza Straż Pożarna to lokalna jednostka ratowniczo-gaśnicza składająca się z ochotników z danej społeczności, którzy poświęcają swój czas i energię na ochronę ludzi oraz mienia przed zagrożeniami pożarowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. Komfort i warunki ich pracy są bardzo ważne dla sprawnego niesienia pomocy. Szkoły są już gotowe na przyjęcie uczniów. Rodzice kończą kompletowanie wyprawek dla swoich dzieci. Nowy rok szkolny przyniesie kolejne zmiany. Jedną z nich jest zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. Telefon można wyciągnąć, jeżeli pozwala na to nauczyciel, gdy wymaga tego stan zdrowia ucznia w sytuacjach nagłych, np. kontakt z rodzicem lub przy zagrożeniu życia i mienia. Na tym nie koniec zmian. Kolejne obejmą szkolne stołówki. Od 1 września w szkolnych stołówkach i przedszkolach w całej Polsce będą obowiązywały nowe, bardziej restrykcyjne zasady żywienia dzieci i młodzieży.
2: Od 1 września dzieci, które są zapisywane na obiady, będą korzystali zupełnie z nowego menu, tak zwana dieta planetarna, co oznacza, że będzie więcej płodów ziemi, czyli więcej roślin strączkowych, owoców i warzyw, ale też takich, które też budowanie takich nawyków, które są związane z ochroną środowiska i też co ważne, że oprócz tej zmiany w diecie też zachęcenie do kupowania produktów od lokalnych wytwórców, co również cieszy, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście nasz region może się poszczycić dobrej jakości produktami. Stąd też przy zakupach myślę, że też osoby, które to dokonują w szkołach czy w przedszkolach będą również z tego korzystały. Nowy jadłospis, nawet nie dieta, tylko nowy jadłospis. Mniej soli, mniej smażonych rzeczy, chyba 2 razy w tygodniu maksymalnie. Mniej również cukru w potrawach, mniej przetworzonych potraw, czyli na przykład nie kompot słodki, ale bardziej bazowanie na korzystaniu z wody. Skoro mamy kranówkę dobrą, czy mamy wody, dostęp do wód mineralnych, można również z tego skorzystać. Będą w jadłospisie potrawy również na bazie nie mięsa, ale również takich roślinnych produktów, co też jest ukłonem w stronę dzieci pozostających na diecie wegetariańskiej albo takich, które na przykład nie tolerują niektórych produktów.
0: Główną przyczyną wprowadzonych zmian jest walka z nadwagą i otyłością u dzieci. Nowe normy limitują ilość cukru w posiłkach i napojach. Kolejne zmiany dotyczą szkolnych dzwonków. Chodzi o ograniczenie wszechobecnego hałasu na korytarzach, co poprawia komfort psychiczny uczniów i nauczycieli.
2: Pomyśleliśmy sobie wspólnie z dyrektorami, bo jeszcze przed wakacjami konsultowaliśmy się z nimi. Jeszcze wcześniej w ramach działającego w naszym mieście specjalistycznego Centrum Edukacji Włączającej podczas jednej z konferencji też

0: zadałam takie pytanie psychologom, pedagogom i specjalistom z różnych szkół z Włocławka, którzy się zebrali na tym spotkaniu. Co oni na to, gdybyśmy podjęli taką decyzję, że rezygnujemy z dzwonków, albo to będą zamiennie melodyjki, albo generalnie ciche dzwonki. I rzeczywiście spotkało się to z dużą aprobatą, z aplauzem. Włocławek powinien być, jest miastem dostępnym, a jak zawsze na początku roku mówimy, że w naszej włocławskiej edukacji jest miejsce dla każdego dziecka. I chcemy też włączyć dzieci, które mają, są nieneurotypowe, dla których dźwięki, które możemy usunąć, też powodują no, niepotrzebny stres. Stąd też wychodząc naprzeciw takiej grupie, rosnącej grupie dzieci z nieneurotypowych. Ale z drugiej strony też nauczyciele na ważną rzecz mi wskazali, że dzięki temu, że w szkole, w klasie cały czas patrzą na zegarek razem z wychowawczynią czy z osobą, z nauczycielem prowadzącym zajęcia, uczą się też dyscypliny, czasu, uczą się w ogóle na zegarku, jak te godziny nazywać i postrzegać. Bardzo dobra rzecz, dlatego że wiele razy zdarzało się, że podczas egzaminu ósmoklasisty niektórzy mieli z tym problem. Nie wiedzieli, jak, ile to jest kwadrans po 10 czy za 15, 12.
1: Zmiany pojawią się w podstawie programowej. Czy zostaną dobrze przyjęte przez uczniów i rodziców? Tego dowiemy się w trakcie roku szkolnego. Miniony weekend był jednocześnie ostatnim weekendem wakacji. Na drogach pojawił się wzmożony ruch. Służby kontrolowały, czy kierowcy są trzeźwi, a ich pojazdy w pełni sprawne. Tylko w piątek mundurowi zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujących.
2: Przez ten czas włocławscy policjanci odnotowali na drogach miasta i powiatu 13 zdarzeń drogowych. Na szczęście wszystkie te zdarzenia okazały się kolizjami. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń i nie było poważnych uszkodzeń mienia. Policjanci również przez ten weekend sprawdzali trzeźwość kierujących. W piątek przeprowadzili działania stop braworowej jeździe ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym rowerzystów. No i niestety w piątek przez cały dzień włoscy policjanci ujawnili 5 nietrzeźwych rowerzystów. Niechlubnym rekordzistą okazał się mieszkaniec miejscowości Mozerowo, gdzie został zatrzymany i tu okazało się, że 51-latek miał w organizmie 1,6 promila alkoholu. Przypominamy o tym, że jazda w stanie nietrzeźwości rowerem jest zagrożona karą grzywny nawet do 2500 zł, a jeżeli sprawa trafi do sądu, to nawet może taka osoba liczy się z konsekwencjami wyższej grzywny, która może wynieść nawet 30 000 zł.
1: Od wtorku policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi będą patrolowali okolice szkół. Mundurowi apelują o zachowanie szczególnej czujności w pobliżu przejść dla pieszych. Weekend był również pracowity dla strażaków z naszego regionu. Grupa ratownictwa wodnego z PSP we Włocławku została zadysponowana na jezioro Chełmickie. W wodzie znajdowało się ciało mężczyzny w wieku około 60 lat.
3: 27 interwencji strażaków z powiatu łotewskiego i z miasta Włocławek. Mimo tego, że to końcówka wakacji, wzmożony ruch na drogach, ten ruch intensywny, ale w miarę bezpieczny. Mieliśmy jedno zdarzenie na terenie miasta Włocławek, gdzie doszło do kolizji pojazdów, w którym to ucierpiał 62-letni mężczyzna. Natomiast cieszymy się bardzo, że nie mieliśmy tych zdarzeń gdzieś na drogach, w których to, czy to na autostradzie A1, czy to w drodze 91 odbyło się intensywny ruch w związku z zakończeniem wakacji i powrotem z wypoczynku naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o pożary, mieliśmy dwa zdarzenia, to takie drobne zdarzenia, w których to paliły się trawy na nieużyte, natomiast w związku z tymi opadami deszczu intensywnymi, buchami silnego wiatru, sporo jeszcze interwencji związanych z usuwaniem klonarów drzew, które terasowały jezdnie i chodniki.
1: W nocy z niedzieli na poniedziałek służby zostały zaalarmowane, że na stopniu wodnym znajduje się mężczyzna w kryzysie emocjonalnym. Na miejsce udali się strażacy, ratownicy WOPR, a także policjanci i ratownicy medyczni. Funkcjonariuszom udało się uratować 42-latka.

0: paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Anna Chawrasz-Modrzejewska, założycielka i właścicielka Szkoły Języków Obcych Greenwich. Szkoły, która jest jedną z najstarszych we Włocławku, o ile nie najstarszą, prawda? Bo to już 30 lat. Najstarszą.
1: Pierwszą i najstarszą
0: Pierwszą
1: szkołą
0: i najstarszą. No właśnie, Aniu. Rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Jutro zabrzmi pierwszy dzwonek tego roku. No i wszystko wraca do normalności. Również niestety dla dzieci niektórych wracają zajęcia pozalekcyjne, a wśród nich bardzo ważną rolę odgrywa język angielski. I powiedz, czym powinni kierować się rodzice, wybierając po pierwsze szkołę i od czego w ogóle zacząć szukać, na co zwracać uwagę?
1: Dziękuję za to pytanie. Uważam, że to jest bardzo ważne pytanie, z którym mierzy się naprawdę wielu rodziców na początku roku szkolnego. Jak to wszystko logistycznie sobie poukładać, żeby później nie zginąć w dojazdach i w całej tej logistyce. Natomiast no, ja ze swojego 30-ponadletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że oczywiście ważne jest to, żeby pomyśleć o tym języku angielskim wcześniej, ale w sposób mądry. Nie tylko dlatego, gdzie ten język angielski, powiedzmy, upchnąć w tym tygodniowym harmonogramie, rozkładzie zajęć naszego dziecka, ale też co ten angielski ma temu dziecku dać. Czyli warto sobie zapytać siebie, szkołę, czy osoby, z którymi chcemy się uczyć, na czym będzie polegała ta nauka. Kto będzie uczył to dziecko? Jakie będą efekty po tym czasie? Czy dziecko trafi do właściwej grupy? Czy jest odpowiednio zakwalifikowane, zarówno jeśli chodzi o wiek dziecka, ale też jeśli chodzi o jego poziom zaawansowania? W jaki sposób będą mierzone efekty?

0: Czyli jaki ma być ten efekt, ale też no, jak to dziecko będzie się po tym czuło i co z nim będzie za tych kilka lat, tak? Jaką będzie miał tę ścieżkę
1: To
0: rozwoju?
1: jest nie takie proste, jakby się
0: Tak.
1: mogło wydawać, i myślę, że wielu rodziców zmusi to do refleksji, bo zwykle jest tak, będziesz chodził na angielski
0: Tak.
1: i tyle. I rozpoczyna się nauka angielskiego. Rodzice są szczęśliwi, że dziecko chodzi, uczy się angielskiego, a tu proszę, tyle pytań i odpowiedzi na te pytania,
0: Tak.
1: zanim tą naukę się rozpocznie. U was naukę rozpoczynają już dwulatki. Czy to nie jest za wcześnie?
0: Ja bym powiedziała, że to jest idealny czas. Znam osoby takie, które mówią do dziecka po angielsku jeszcze jak jest w brzuszku u mamusi. Chodzi generalnie o to, żeby ten język angielski był dla dziecka tak naturalny jak język polski. My uczymy w Greenwich już właśnie od 2. roku życia. Jesteśmy jedyną szkołą, która ma licencję TED-EDI właśnie na zajęcia już z takimi maluszkami. Natomiast to jest bardzo ważne, bo te dzieci chłoną ten język po prostu jak gąbeczka. I tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że zupełnie inaczej uczymy dwulatki, nie uczymy ich przy
1: Jak udaje wam
0: ławeczce.
1: się ich skupić, ich uwagę?
0: Mamy fantastyczne na to metody. Na przykład w ostatnich latach też w czasie wakacji robiliśmy zajęcia adaptacyjne dla dzieci, żeby już od nowego roku te 2- i 3-latki mogły się też odnaleźć w grupie rówieśniczej. Na te zajęcia przychodziły razem z rodzicami, więc naprawdę fajnie to wyglądało. Ale to, co jest ważne dla tych dzieci dwuletnich, dla nich to musi być naturalne, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi. Czyli żeby tu był ruch, żeby była zabawa, żeby one nie czuły, że one się uczą, żeby ta nauka wchodziła w sposób bardzo naturalny. I to tak naprawdę pięknie się dalej rozwija i procentuje, bo okazuje się, że dzieci po naszych właśnie takich zajęciach często do rodziców zaczynają mówić takim łamanym polsko-angielskim, ale wtrącać te angielskie słówka i zwroty. I to właśnie o to chodzi.
1: Czyli one nawet nie zauważają w tym
0: Tak.
1: wieku, że to jest nauka, po prostu
0: Tak.
1: jest to taki naturalny proces przyswajania kolejnych słów, tak jak
0: Tak.
1: języka polskiego.
0: Dokładnie tak. Ma to być w sposób bardzo naturalny, ale też w tym czasie otwierają się, czy w tym czasie rozwijają się narządy mowy. Więc to, jak one złapią ten piękny akcent i
1: A no
0: dobrą
1: właśnie.
0: intonację w tym czasie, to im zaprocentuje na kolejne lata.
1: Jeszcze na chwilę, Aniu, wróćmy do tego grafiku, który rodzice wspólnie z dziećmi tworzą od 1 września. Zwykle jest to grafik napięty, bo język angielski jest ważny, ale to nie tylko jedyne zajęcia
0: Tak.
1: pozalekcyjne, które dzieci mają. Powiedz, czy wpisując sobie lekcję języka w grafik, musimy myśleć o jednej lekcji w tygodniu, minimum 2 lekcjach w tygodniu? Jak rozłożyć to w czasie, żeby to przynosiło oczekiwany efekt?
0: Żeby był efekt. No właśnie, zawsze najważniejsze jest pytanie to, o którym powiedziałaś. Jaki ma być tego efekt? Bo ja wiem, bardzo ważne jest to, żeby rodzic mógł logistycznie sobie poradzić właśnie z tym dowozem na jeszcze inne zajęcia, czy na tańce, czy na piłkę, czy na inne zajęcia pozalekcyjne. Natomiast jeśli ten język ma przynosić efekt, to w naszej metodzie absolutnie rekomendujemy zajęcia 2 razy w tygodniu. I jest to dlatego, że wtedy nauka jest bardzo systematyczna. Szybciej robią się powtórki, szybciej zapamiętuje dziecko to, co było na zajęciach, lepiej się też oswaja z intonacją i z akcentem językowym. Więc tak, raz w tygodniu jest bardzo wygodne, ale jeśli mamy mieć efekt, warto tak naprawdę popatrzeć na to od tej strony i faktycznie przyjąć tę zasadę 2 razy w tygodniu po jednych
1: No,
0: zajęciach.
1: zdaje się, że efekt jest najważniejszy. To nie chodzi
0: Jest.
1: o to, żeby odhaczyć kolejną
0: Tak.
1: pozycję i zapełnić dziecku popołudnie,
0: Tak.
1: tylko żeby to przynosiło efekty. A powiedz, bo zdarzają się dzieci i rodzice wtedy też mają dylemat, że tak oglądają wspólnie z dzieckiem jakiś film, bajki, i się okazuje, że to dziecko strasznie dużo rozumie, a w momencie, kiedy przychodzi do tego, żeby coś zaczęło mówić, to się sprawdza często na wakacjach. No
0: Tak.
1: przecież ty znasz, a no to idź coś tam zamów, a dziecko po prostu jakby ma taką
0: Ma
1: blokadę
0: blokadę.
1: i nie może wypowiedzieć słowa. Na takie dzieci macie też swoje metody nauczania.
0: Oczywiście,
1: I
0: że
1: co,
0: mamy
1: jak
0: metody.
1: je odblokować, krótko mówiąc?
0: Oczywiście, że mamy takie metody. Właśnie o to chodzi, żeby dziecko zaczęło się uczyć od jak najmłodszego roku życia, od jak najmłodszych lat, dlatego że ono dla niego interakcja z rówieśnikami będzie bardzo naturalna. I tutaj tak naprawdę mamy dwie rzeczy, o których warto wspomnieć. Pierwsza to jest taka, że faktycznie na naszych zajęciach uczymy interakcji. Od najmłodszych lat. Po to są te grupy małe, sześcio, średnio, sześcio, ośmioosobowe, żeby dzieci mogły ze swoimi rówieśnikami również.

0: również ćwiczyć zadawanie pytań, odpowiadanie na pytania, czyli interakcje. To jest mega ważne, bo tego się nie wyrobi tylko w nauce takiej na przykład sam na sam z osobą dorosłą, tak? W związku z tym te małe grupy i nastawienie się na komunikowanie jest rzeczą bardzo ważną. Dla dzieci starszych mamy z kolei już też program National Geographic Learning, gdzie dzieci uczą się nie tylko właśnie gramatyki, która też jest ważna w szkole, ale również mówienia i rozmawiania o tych tematach, które je interesują i które są dla nich nie teoretyczne, tylko faktycznie praktyczne. No i kolejna rzecz jest też taka, bo mówisz o tym, że właśnie dzieci nieraz jest tak, że ciężko im za granicą powiedzieć chociażby słowo. To też musimy o tym powiedzieć, że jest też takie prawo do milczenia dla dzieci przy nauce jakiegokolwiek innego języka obcego. To znaczy, że w warunkach na przykład klasowych z rówieśnikami bez problemu się dogadują, ale jak już widzą za granicą, nie wiem, kelnera albo osoby takie, które są od nich starsze, ciężko im przełamać się, pomimo że one wiedzą, jak to powiedzieć, to ciężko im to tak naprawdę jest powiedzieć. Więc trzeba troszeczkę czasu, a tu ważne jest to, żeby też mówić o tym, jak mierzymy postępy i po czym poznać, że to dziecko uczy się języka.
1: No i to jest kolejne pytanie, które uprzedziłaś. No właśnie, skąd rodzice mają wiedzieć, czy jak to dziecko ich tam przyjeżdża 2 razy w tygodniu na te zajęcia, to to przynosi taki efekt, że ono ten język poznaje i będzie się umiało nim posługiwać. No zobacz, ta poprzednia sytuacja, o której mówiliśmy, może postawić takie zwątpienie rodzica. No, niby umie, ale nie umie, prawda?
0: Tak. No więc tutaj też tak na dobrą sprawę ważne jest to, żeby umiejętnie obserwować postęp dziecka, zobaczyć, czy ono się rozwija, czy ona zaczyna mówić pierwsze słówka, pierwsze zdania. Ale tutaj to jest bardzo częsty problem. Nawet ja sama jako matka swego czasu miałam taki dylemat, jak pytałam się dzieci, a co było na angielskim? A no nic, no fajnie było, bawiliśmy się. Ale ja miałam pewien niedosyt, zupełnie niepotrzebnie, dlatego że dziecko przecież w tym wieku nie ma umiejętności analitycznych, żeby nam zreferowało, czego ono się dzisiaj nauczyło na tym języku. W związku z tym dla dzieci najmłodszych i dla ich rodziców mamy taki pełen program wsparcia. To znaczy, że rodzice przychodzą na końcówkę zajęć, na ostatnie 2 minutki, nauczyciel z dziećmi opowiada o tym, co dzisiaj robiliśmy na angielskim. Oprócz tego rodzice dostają raz w tygodniu maile z taką właśnie informacją, żeby nawet jeśli dziecko było nieobecne, byli na bieżąco z tym, co się działo na tym angielskim. Oprócz tego są raporty semestralne, gdzie mamy wypisane wszystkie umiejętności i jak sobie dziecko daje radę z poszczególnymi zakresami tego naszego programu. Są lekcje otwarte, gdzie rodzice mogą przyjść i zobaczyć, jak dziecko sobie też daje radę w grupie. Więc to
1: nie wstydzą się dzieci takich lekcji otwartych? Czy w waszej szkole już jest taką normą, że ktoś, kto tam chodzi pół roku, później rok i tak dalej, w ogóle na to nie zwraca uwagi?
0: Nie, jak już ktoś chodzi kilka lat, to dzieci wymiatają, w ogóle nie mają z tym problemu. Oczywiście dzieci nowe na początku troszkę się jeszcze wstydzą, bo jest to dla nich taka sytuacja nowa, ale za chwilę jest to sytuacja dla nich zupełnie taka naprawdę naturalna, więc no jeżeli mówimy właśnie o takich efektach i o tym, żeby ta nauka była dobra, to warto faktycznie zwrócić na to uwagę, jak rodzic jest informowany o tych zajęciach, co dziecko później wykazuje, ucząc się tego języka, ale nie chodzi tylko o znajomość języka. Nam przede wszystkim chodzi o to, nie żeby znać język, tylko żeby jego aktywnie używać. I to jest nasze główne clue.
1: No właśnie, czy po kilku latach nauki, tak jak powiedzmy, no wzorowo by się udało któremuś z rodziców zacząć od tego 2-latka, to w takiej, na poziomie szkoły podstawowej, w tych ostatnich klasach, to co już dziecko powinno umieć, co powinno się wydarzyć? Czy, no nie wiem, coś więcej powinniśmy dla tego dziecka zacząć robić, bo on już jakby tą podstawę i nawet ponad podstawę zna i na przykład mógłby się nudzić na takich zwykłych zajęciach języka angielskiego?
0: No nasze dzieci często się nudzą na zwykłych zajęciach języka angielskiego. Natomiast tak, no dzieci, które są u nas już tak naprawdę parę lat, naprawdę nie mają problemów w ogóle z tym, żeby się dogadywać. To jest jakby pierwsza rzecz. Jakby ta ścieżka rozwoju w naszej szkole jest tak ładnie ułożona, że zaczynając od tego 2-latka metodą Teddy Eddy, która jest fantastyczną metodą dla dzieci, wykorzystana jest każda minutka i jest ułożona przez najlepszych metodyków w Polsce. Dalej prowadzi do kontynuacji na poziomach Savvy Ed. To są takie zajęcia dla dzieci bardzo ambitnych, które są już po kontynuacji Teddy Eddy. studii, albo na przykład takich, które przyjechały z Wielkiej Brytanii i tam uczyły się w szkole w ramach swojej edukacji podstawowej języka angielskiego, bo uczyły się po angielsku. Poprzez program dla dzieci szkolnych z National Geographic Learning i tu uczymy się nie tylko angielskiego,

0: ale też całej wiedzy o świecie, o innych kulturach. Otwieramy dzieci na świat, przy okazji ucząc je języka angielskiego. Później w dalszej kolejności nasze dzieci nie mają żadnych problemów ani z egzaminem ani z egzaminem ósmoklasisty, ani z egzaminem maturalnym. Dzieci z kolei, czy młodzież już w klasach takich szkół średnich, uczą się języka angielskiego nie tylko zgodnie z programem, ale też przygotowują się do międzynarodowych certyfikatów z języka angielskiego.
1: Czy one są potrzebne?
0: No więc właśnie, bo jeszcze jakby klamrą nie zakończyłam twojego poprzedniego pytania. Więc co jest potrzebne? A jeszcze zapomniałam powiedzieć, że jakby na każdym z tych poziomów, do każdych z tych rodzajów zajęć mamy odpowiednio skorelowaną aplikację, gdzie można się uczyć w zasadzie 24 godziny na dobę i utrwalać w taki naprawdę fajny sposób to, czego uczymy się na zajęciach. Ale właśnie mówiąc o tych certyfikatach i to, do czego te dzieci po takim czasie dochodzą. Otóż okazuje się, że dzieci, które u nas uczą się właśnie według tej naszej ścieżki rozwoju, już w klasie 7-8 są gotowe na egzaminy na poziomie B1, B2. Czyli, no, żeby powiedzieć to prosto, poziom matury podstawowej bądź rozszerzonej już w szkole podstawowej, gdzie no, tak naprawdę mają ogromną przewagę nad pozostałymi dziećmi i swoimi rówieśnikami. Czy one są potrzebne, te certyfikaty?
1: No właśnie, kiedyś jeszcze było wymagane, w CV pisało się język angielski na poziomie B1, C i tak dalej. W tej chwili coraz rzadziej to spotykamy. To
0: tak.
1: jest takie potwierdzenie dla siebie, czy jednak jest to dokument, który może się przydać? Warto
0: no więc
1: ten certyfikat zrobić.
0: Jakby certyfikat nie jest samym celem w sobie. Ten certyfikat jest po to, żeby w sposób taki rozpoznawany na całym świecie udowodnić, jaka jest znajomość języka angielskiego dziecka, bądź też młodzieży, czy osoby dorosłej. Skąd to wiemy? No bo jesteśmy jedynym centrum egzaminacyjnym międzynarodowych certyfikatów Pearson English International Certificate. Natomiast z drugiej strony daje to wiele uprawnień. Być może nie takich jak kiedyś, że zwalnia to na przykład z matury, ale są to równie ważne uprawnienia, bo wiele uczelni daje za to dodatkowe punkty. Dzięki temu można się dostać na program międzynarodowej wymiany Erasmus. Są uczelnie, bardzo wiele w tej chwili takich w kraju u nas i za granicą, które w kraju szczególnie zwalniają na przykład z egzaminu z języka angielskiego, jeśli nie jest to filologia. No i w związku z tym student może zaoszczędzić sobie bardzo dużo pracy. A są osoby takie, które mając już certyfikat na poziomie na przykład B2, C1, mogą nawet dorabiać sobie jako korepetytorzy, jeśli mają odpowiednie jeszcze dodatkowe wykształcenie z zakresu pedagogicznego, na korepetycjach, czy nawet, nie wiem, w innych rzeczach, ale słyszałam o przypadkach takich, gdzie dorabiają sobie fantastyczne pieniądze, na przykład w Saudii Arabii, tak? I tam są bardzo cenione to umiejętności. Można sobie zrobić bardzo piękne pieniądze z tego tytułu.
1: Czyli warto jednak, nie cel sam w sobie, ale taki certyfikat
0: tak.
1: przy okazji tych umiejętności nabytych przez lata zrobić,
0: tak.
1: nie wiadomo kiedy się przyda. Ania, podsumowując tą naszą dzisiejszą rozmowę, bo to głównie przekaz dla rodziców, bo
0: tak.
1: to jednak na tym etapie dwulatka to na pewno, ale nawet takiego dziesięciolatka, to
0: tak.
1: rodzice decydują
0: tak.
1: o tym jednak, co dziecko i jakie zajęcia będzie miało poza tymi obowiązkami szkolnymi. Jakie najważniejsze pytania powinien sobie rodzic zadać przed wyborem nauki języka angielskiego przez dziecko?
0: No właśnie, czyli trzeba sobie zadać takie pytania ze swojego takiego 30-letniego doświadczenia. Uważam i też sama jako rodzic, że najważniejsze pytania dotyczą tego, jak są prowadzone te zajęcia, kto je prowadzi, jaki jest program, jaki jest cel, jakie mają być efekty, ale też co moje dziecko z tym językiem, nie tylko w danym roku, nie tylko na chwilę, ale nie wiem, w wieku 7, 10, 14 lat, w którym momencie swojego rozwoju językowego będzie. Czyli jak będzie wyglądała droga rozwoju języka angielskiego mojego dziecka, zaplanowana już teraz. Wybierając naprawdę, podejmując dobrą decyzję, można wybrać dobry angielski.
1: I jeszcze jedno mi się pytanie nasunęło, tak jak podsumowujesz. Powiedz, bo wiemy, że 2 lata to nie jest za wcześnie i to jest bardzo dobry okres, tak, żeby rozpocząć naukę angielskiego, no ale umówmy się, to są jednak nieliczne przypadki, jeszcze wciąż chyba to potwierdzisz, że dwulatki.
0: Tak.

0: i rozpoczynają regularną naukę języka. Czy jest taki granica wiekowa, kiedy już jest za późno?
1: Nigdy nie jest za późno.
0: I to chciałam właśnie
1: Nigdy
0: usłyszeć.
1: nie jest za późno, ale zdziwię ciebie i zdziwię pewnie państwa, że wcale nie jest tak mało tych dwulatków, które przychodzą na zajęcia.
0: Jest
1: W
0: coraz
1: zeszłym
0: więcej.
1: roku mieliśmy dwie grupki takich maluszków i to po prostu serce rośnie, jak patrzymy, jak idą z tymi teczuszkami na te zajęcia i z rodzicami i jak wychodzą takie pełne emocji i pełne takich dobrych wrażeń, ale też jak się uczą, wiesz, jak one się rozwijają pięknie społecznie, bo często to jest też tak, że to jest pierwszy kontakt z taką grupą rówieśniczą i z panią, i z innymi rodzicami. I one, tak jak zdarzają się nieraz dzieci takie, które są wycofane, nieśmiałe, jak i one robią postęp nie tylko w języku, ale również właśnie w takiej współpracy z grupą, w tym, że się słucha tej pani, że pani puszcza piosenki, że się z nimi bawi. Ale to, co jest jeszcze ważne, że nawet dla takich dwulatków mamy tutaj już aplikację, która się nazywa Plac Zabaw, gdzie rodzice później mogą puszczać te piosenki z zajęć, te wierszyki, te wszystkie historyjki i nawet jak dziecko się tam bawi, nie wiem, klocuszkami albo laleczkami,
0: podświadomie do niego to, co...
1: cały czas jest zanurzone w tym angielskim. Więc te dwulatki moim zdaniem najszybciej łapią. Natomiast mamy w tej chwili też takiego pana na przykład, który no, już jest w wieku takim
0: dojrzałym.
1: Dojrzałym, czyli już sporo od czasu, kiedy jest na emeryturze. I on z kolei za cel sobie wziął to, żeby się nauczyć tego języka, bo on jeździ do swojego wnuka do Anglii, który mówi ten wnuk tylko po angielsku. I on chce z tym wnukiem się po prostu dogadywać. I dzielnie chodzi od ponad roku czasu i robi postępy.
0: Motywacja jest najważniejsza.
1: Właśnie o to chodzi.
0: Dziękuję ci bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę państwa, Anna Chawrasz-Modrzejewska, założycielka i właściciel szkoły językowej Greenwich we Włocławku, była moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję bardzo.
1: Ja też dziękuję i tylko powiem na koniec, że od 14 września rozpoczynamy już zajęcia, także zapraszamy do tego, żeby śledzić nas na Facebooku, ewentualnie do nas dzwonić. Dziękuję.
0: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: sposób organizacji ich pracy. Radni Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że osoby, które dotychczas pełniły tę funkcję, nie będą już pracować przy szkołach. Podczas konferencji prasowej apelowali o zmianę tej decyzji.
1: Przed sześcioma szkołami, przed sześcioma zespołami są tak zwane agatki, czyli osoby, które mają przeprowadzać dzieci na drugą stronę ulicy, blisko szkoły, w szczególnie niebezpiecznych miejscach. I okazuje się, że te osoby, które pracowały do tej pory jako tak zwane agatki, nie będą od 1 września świadczyć tychże usług. Miasto podziękowało za tą współpracę i to jest bardzo niepokojące. Po pierwsze, martwimy się o kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci w obszarach tychże przedszkoli, w tychże szkół i zespołów, a po drugie też to jest związane z połączeniem wcześniejszych również szkół w zespoły. Wtedy opowiedziano nam, że nikt nie straci pracy, a dzisiaj okazuje się, że te 6 osób podziękowano im za współpracę i od 1 września nie będą miały swojego miejsca. Wystąpienie jednego z panów radnych z Lewicy, który mówił, że trzeba oszczędzać na oświacie, trzeba oszczędzać w wielu obszarach, tylko pamiętajmy, że życie i zdrowie ludzkie nie powinno podlegać pod oszczędności, bo to nie są cyferki, tylko to jest konkretny byt ludzki.
0: Radni przekonują, że bezpieczeństwo dzieci przy szkołach powinno być priorytetem i pytają, dlaczego zrezygnowano z dotychczasowego rozwiązania.
2: Nie można oszczędzać na dzieciach, na edukacji. Razem z panem radnym Andrzejem Gołębieskim wystosowaliśmy kilka interpelacji w sprawie przewodników dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, opiekunów dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. Otóż informacja ostatnia, jaka wpłynęła, jest taka, że z tych nowo powstałych zespołów szkolno-przedszkolnych, w których zapewniano nas na sesji, która dotyczyła utworzenia tych zespołów, że nie będzie redukcji etatów, będą oddelegowani pracownicy do obsługi właśnie dzieci i młodzieży. Więc nasze pytanie jest tak, czy nas wtedy okłamano, że te etaty będą utrzymane na tamtym poziomie, bo wynika stąd, że redukuje się etaty 6 takim osobom w mieście po to, żeby pracownicy szkoły te etaty utrzymali. Problem jest taki, że osoby, które pracowały dotychczas w funkcji tak zwanych stopek czy agatek, są osobami przeszkolonymi, doświadczonymi, lubianymi przez dzieci. Dzieci im ufają. Nie tylko pomagają dzieciom w przechodzeniu przez przejścia dla pieszych, bo to jest taka oczywista funkcja, ale ponieważ są to zazwyczaj kobiety, są bardzo empatyczne, obserwują dzieci, dbają o ich bezpieczeństwo, ale także w innym aspekcie. Przekazano nam takie informacje, że obserwują niestety aktywność osób pedofilskich i zgłaszają takie sytuacje odpowiednim służbom. Też zwracają uwagę na pewne nieprawidłowości w rodzinach, jeżeli opiekun jest na przykład nietrzeźwy. Także chylę czoła przed takimi osobami, że z takim zaangażowaniem, z taką empatią pracowały do tej pory na rzecz dzieci i młodzieży. Że tak jak mówię, na dzieciach nie wolno oszczędzać. My we Włocławku nie możemy sobie na to pozwolić. Także apeluję o to, ażeby te osoby zostały przywrócone na swoich stanowiskach pracy.
0: Inaczej sprawę przedstawia włocławski ratusz. Urzędnicy zapewniają, że agatki przy szkołach nadal będą. Zmieni się natomiast sposób organizacji tego zadania. Od teraz decyzję o tym, kto będzie pełnił tę funkcję, mają podejmować dyrektorzy poszczególnych placówek. Pracownicy szkół, którzy będą zajmować się przeprowadzaniem dzieci przez jezdnię, mają również przechodzić odpowiednie szkolenia.
3: Chociażby w ostatnim roku, że panie pracowały 3 miesiące za pieniądze Państwowego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast 1 miesiąc finansowało to miasto. Z tym, że niestety tam w regulaminie tej pracy był jeszcze taki trudny moment 30-dniowego odpoczynku od pracy, zgodnie z tym, że były to roboty publiczne. Ten 30-dniowy odpoczynek po jednej, a między drugą umową, co powodowało, że chociażby w ubiegłym roku w ciągu jednego miesiąca nie mieliśmy możliwości nadzorować tego przeprowadzania dzieciaki przez trudne miejsca przy szkołach. I te umowy były to 2 umowy po 4 miesiące. Te umowy skończyły się dla pań w ubiegłym roku, w tym roku, w ubiegłym roku szkolnym, bo jutro już nowy rok szkolny, ale to jeszcze trwający w tym roku w czerwcu. I taka decyzja, aby dyrektorzy wśród swoich pracowników znaleźli kogoś, kto mógłby pełnić tę rolę kierowania ruchem. I WORD organizuje takie kursy. Te kursy są jednodniowe, one kosztują dokładnie 330 zł i dyrektorzy mogą desygnować

0: osoby, które będą chcieli spośród swoich pracowników, czy to myślę, że będą to pracownicy obsługi lub pracownicy administracji, to już jest w gestiach dyrektorów placówek i wtedy w ramach swoich obowiązków będą te obowiązki pełnić. Przypomnę, jest to obowiązek kierowania ruchem, bo to nie tylko dotyczy to chociażby tych słynnych, które u nas we Wrocławku nazywają się agatkami, ale to również bardzo ważna i istotny element organizacji rajdów pieszych, wycieczek rowerowych, gdzie osoby mające takie właśnie certyfikaty będą mogły pomagać dyrektorom szkoły przy organizowaniu tego typu wymarszów czy wyjazdów. Ten certyfikat ważny jest 5 lat.
1: Czyli dzieci nadal mają być przeprowadzane przez agatki, ale za organizację ich pracy będą teraz odpowiadać poszczególne szkoły.

0: To było święto rolników, ale także podsumowanie sezonu, które dla wielu gospodarzy nie należał do łatwych. Dożynki w Lubaniu rozpoczęły się tradycyjnie od podziękowania za tegoroczne plony.
1: To, co produkuje rolnik, jest codziennie na naszych stołach. To jest pożywienie, dzięki któremu żyjemy i to jest dla nas najważniejsze, aby docenić pracę rolnika. Przede wszystkim jego mozolną pracę, jego poświęcenie, ogromne zaangażowanie. To jest praca od świtu do nocy, która wymaga naprawdę dużego trudu. Więc chcemy dzisiaj im podziękować, ukłonić się nisko i przede wszystkim okazać bardzo dużo szacunku dla ich pracy.
2: Ten rok nie był łatwy dla rolników, prawda?
1: Nie był łatwy, to już jest kolejny rok niełatwy dla rolnika, ponieważ ceny produktów rolnych są zbyt niskie, a ceny produkcji są zbyt wysokie. Więc niestety rolnicy muszą się borykać z wieloma problemami, z wieloma trudnościami, przede wszystkim finansowymi, ale również trudnościami spowodowanymi pogodą, a przede wszystkim anomaliami pogodowymi. Bo znowu w tym roku były ujemne skutki przezimowania, była susza, deszcz nie padał wtedy, kiedy powinien padać, czyli wiosną, czyli rolnicy musieli zaorać kukurydzę, siać od nowa. To jest bardzo trudne i ta opłacalność jest coraz mniejsza w rolnictwie.
0: W tym roku rolnicy musieli mierzyć się między innymi z suszą i wiosennymi przemrozkami. Do tego dochodziły wysokie koszty produkcji i niepewność, czy sprzedaż plonów pozwoli pokryć wszystkie wydatki.
3: Plony były bardzo niezadowalające, bo to 1/4 wydajności. To dotknęła nas susza, ceny też mamy jakie mamy, no ale nic, no nie, trzeba głowa do góry, jakoś to będzie.
2: A proszę powiedzieć, czym się zajmujecie w takim razie? No co?
3: My głównie prowadzimy gospodarstwa warzywnicze, także uprawiamy ziemniaki, cebulę, warzywa, buraczki.
4: Ja również z mężem, przede wszystkim warzywa, pomidor, marchew i burak.
5: Ja bym chciała zapytać, czego możemy życzyć rolnikom?
3: Dużo sił. I powodzenia.
4: Powodzenia. I oby było lepiej, a nie gorzej.
3: Dokładnie. I zdrowia przede wszystkim.
0: O tym, jak ważne i wymagające jest praca rolników podczas dożynek, mówili także zaproszeni goście. Podkreślali, że bez gospodarzy, którzy każdego dnia pracują na swoich polach, nie byłoby chleba na naszych stołach.
6: To jest bardzo dobra okazja, żeby też przypomnieć, jak ogromną rolę dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego odgrywają rolnicy, że dzięki nim mamy na co dzień co położyć na naszych stołach. I przypomnieć sobie właśnie, że ta żywność pochodzi z tej ciężkiej pracy rolnika, a przy okazji życzyć im wszystkiego, co najlepsze.
7: Dzień szczególny dla gminy Lubanie i przede wszystkim wszystkich osób, które żyją z pracy właśnie na roli. Tym bardziej, że dzisiejszy dzień pokazuje, że bardzo w tym roku kapryśna bywa pogoda, co dzisiaj widzimy. I cały rok był rzeczywiście taki. Dlatego też trzeba złożyć rolnikom podziękowania, wielki szacunek za ich ciężką pracę w bardzo trudnych warunkach i ekonomicznych, bo to też trzeba o tym pamiętać i przede wszystkim też w warunkach klimatycznych. Ale chleb smakuje bardzo dobrze, bo właśnie przed chwilą spróbowałem z tegorocznych zbiorów, także ja wszystkim rolnikom życzę, żeby po prostu tego chleba nie zabrakło nigdy, bo czasy mamy bardzo trudne, no i żeby ten chleb był dzielony jak najbardziej sprawiedliwie.
8: Sezon dożynkowy w pełni, dzisiaj spotykamy się z rolnikami, z mieszkańcami gminy Lubanie, kultywując piękną tradycję, skupieni wokół tego

0: lubańskiego chleba. Cudowne wydarzenie. Uczestniczy w nim także młodzież, prezentując tam ten nasz piękny kujawski folklor. Także cieszę się, że w to piękne sobotnie popołudnie możemy być dzisiaj tutaj razem. Podziękować Bogu, rolnikom za pracę, ale także wszystkim innym pracującym w wielu innych dziedzinach życia.
1: Tegoroczna wiosna, potem lato nie były wcale łatwe dla rolników. Tym bardziej chylimy czoło przed wysiłkiem rolników, ale także chylimy czoło przed wspaniałymi działaniami w gminie Lubanie. To rzeczywiście imponujące dokonania. Co roku tu przyjeżdżam i co roku widzę, jak pięknie i wspaniale się ta gmina rozwija. Wszystkim rolnikom, wszystkim gospodyniom, wszystkim mieszkańcom gminy życzę wszystkiego dobrego, abyśmy mogli równie pogodnych nastrojach spotkać się także w przyszłym roku.
2: Dożynki w Lubaniu miały oczywiście także swoją bardziej rozrywkową część. Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na muzykę i wspólną zabawę mieszkańców.

Muzyka, koszykówka i tłumy mieszkańców. Tak Wocławek pożegnał wakacje. W sobotę 29 sierpnia Stary Rynek wypełnił się publicznością, która przyszła na finał letnich brzmień. Na scenie wystąpili Lor, Strachy na Lachy i Happy Set.

0: Pod sceną szybko zrobiło się tłoczno, a cały rynek wypełniły muzyka, śpiew i okrzyki publiczności. Dla wielu mieszkańców najważniejszym punktem wieczoru była prezentacja nowego składu Anwilu Włocławek. Kibice po raz pierwszy mogli zobaczyć w komplecie zespół, który w sezonie 2026-2027 będzie reprezentował nasz klub.
1: Kibice, szanowni włocławianie, ja korzystam z okazji i dziękuję bardzo panu prezydentowi za wsparcie, jakie udziela temu klubowi od lat. Wsparcie, które wzrasta. Kibicuję na trybunach, jest wymagającym kibicem, ale wierzę, że

że w końcu ten klub, ten zespół dowiezie te wyniki, na które wszyscy czekamy i będziemy mogli cieszyć się z fajnego czerwca, bo w czerwcu rozstrzygają się wszystkie kwestie sportowe. Także bardzo dziękuję. Wiem, że pan prezydent

0: Wielkie, wielkie podziękowania.
1: Kochani, tak dokładnie jest. Ja to przez chwilę trzymam, ale tak naprawdę to są podziękowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Wszystkich mieszkańców, którzy kochają swój klub, kochają koszykówkę. Wiedzą, jak kibicować, wiedzą, jak być naszym klubem na dobre i na złe. I nieraz to udowadniali. A myślę, że wszyscy sobie życzymy, żeby zdecydowanie tego dobrego było więcej i już to złe, co było, niech zostanie za nami, więc ja trzymam, ale to każdy z was tak naprawdę ma tutaj swoją cegiełkę w tych podziękowaniach.
2: Kilka słów do swoich fanów powiedzieli również członkowie drużyny.
3: Witam wszystkich. Byłem tutaj rok temu na tej scenie i było was dużo, ale w tym roku wydaje mi się, że was jeszcze więcej jest. I bardzo mnie to cieszy. Nasza drużyna miała już okazję poczuć nieco dopingu na treningu, a widząc was tutaj dzisiaj, na pewno jest to budujące i jak podpisywaliśmy dla was te pocztówki, rozdawaliśmy autografy, to troszeczkę się podpytałem chłopaków i mówią, że tutaj naprawdę czuć tych kibiców, że to jest jedna z największych takich fanbase'ów, gdzie grali, w jakim klubie byli. Więc tak samo jak my, członkowie całej drużyny, czujemy podekscytowanie nadchodzącym sezonem, tak samo widać, że też nie możecie się doczekać i będziemy mieli najbliższą okazję się spotkać na Kasztelan Cup, więc do zobaczenia, wspierajcie nas i na pewno nie będziecie zawiedzeni tym sezonem.
2: Wocławek pożegnał wakacje muzyką, sportem i wspólną zabawą. Były koncerty, była prezentacja nowego Anwilu i przede wszystkim tłumy mieszkańców. Nowy sezon jeszcze się nie rozpoczął, ale kibice już pokazali, że drużyna może liczyć na ich wsparcie.
4: Happy Wocławek 2026-2027 przed wami. Wielkie brawa!

0: Ostatnio informowaliśmy o remoncie szkoły w Więsławicach. Nie jest to jedyna inwestycja w gminie Kowal. Prace są również prowadzone w placówce w Grabkowie. Władze gminy przygotowują się także do remontów budynków ochotniczych straży pożarnych. Ich rola w zabezpieczaniu i funkcjonowaniu lokalnych społeczności jest bardzo duża.
1: Jesteśmy w trakcie przygotowywania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy na remont w Grabkowie. Tutaj też pozyskaliśmy środki z zewnątrz i jeszcze w tym roku cały budynek ochotniczej straży pożarnej zostanie odnowiony razem z wyposażeniem i z taką częścią przeznaczoną dla orkiestry dętej w Grabkowie. Także na dniach będziemy ogłaszali przetarg i wybierali wykonawcę. Jak również pozyskaliśmy środki w ramach ochrony i obrony ludności i tutaj wszystkie cztery jednostki ochotniczych straży pożarnych, które działają na terenie gminy Kowal, czyli OSP Grabkowo, OSP Rakutowo, OSP Strzały i OSP Gołaszewo, zostaną wyposażone w nowe bramy wjazdowe, garażowe. Dodatkowo w Gołaszewie zostanie utwardzony teren, bo tam wyznaczyliśmy miejsce takiej zbiórki w razie jakiegoś zagrożenia. To duży plac zostanie między remizą strażacką a naszym garażem ochotniczej straży pożarnej, zostanie utwardzony i przystosowany do takiego miejsca zbiórki. To jest takie na sito, które będziemy robili i wybierali wykonawcę, ale jeszcze w tym roku również remont drogi w Grodztwie 300 metrów, też wykonawca będzie musiał zostać wybrany w tym roku i ta inwestycja będzie musiała zostać wykonana w tym roku. I jesteśmy przed postępowaniem na około 2 km drogi w miejscowości Przydatki Gołaszewskie. Tutaj dla lokalnych mieszkańców to jest od cmentarza w Kowalu w dół do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tam jest prawie 2 kilometry, ale tu już realizacja wiosną przyszłego roku, natomiast umowa będzie podpisana w tym roku.
0: Ochotnicza Straż Pożarna to lokalna jednostka ratowniczo-gaśnicza składająca się z ochotników z danej społeczności, którzy poświęcają swój czas i energię na ochronę ludzi oraz mienia przed zagrożeniami pożarowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. Komfort i warunki ich pracy są bardzo ważne dla sprawnego niesienia pomocy. Szkoły są już gotowe na przyjęcie uczniów. Rodzice kończą kompletowanie wyprawek dla swoich dzieci. Nowy rok szkolny przyniesie kolejne zmiany. Jedną z nich jest zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. Telefon można wyciągnąć, jeżeli pozwala na to nauczyciel, gdy wymaga tego stan zdrowia ucznia w sytuacjach nagłych, np. kontakt z rodzicem lub przy zagrożeniu życia i mienia. Na tym nie koniec zmian. Kolejne obejmą szkolne stołówki.

0: Od 1 września w szkolnych stołówkach i przedszkolach w całej Polsce będą obowiązywały nowe, bardziej restrykcyjne zasady żywienia dzieci i młodzieży.
1: Od 1 września dzieci, które są zapisywane na obiady, będą korzystali zupełnie z nowego menu, tak zwana dieta planetarna, co oznacza, że będzie więcej płodów ziemi, czyli więcej roślin strączkowych, owoców i warzyw, ale też takich, które też budowanie takich nawyków, które są związane z ochroną środowiska. I też co ważne, że oprócz tej zmiany w diecie, też zachęcenie do kupowania produktów od lokalnych wytwórców, co również cieszy, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście nasz region może się poszczycić dobrej jakości produktami. Stąd też przy zakupach myślę, że też osoby, które to dokonują w szkołach czy w przedszkolach, będą również z tego korzystały. Nowy jadłospis, nawet nie dieta, tylko nowy jadłospis. Mniej soli, mniej smażonych rzeczy, chyba 2 razy w tygodniu maksymalnie. Mniej również cukru w potrawach, mniej przetworzonych potraw, czyli na przykład nie kompot słodki, ale bardziej bazowanie na korzystaniu z wody. Skoro mamy kranówkę dobrą, czy mamy wody, dostęp do wód mineralnych, można również z tego skorzystać. Będą w jadłospisie potrawy również na bazie nie mięsa, ale również takich roślinnych produktów, co też jest ukłonem w stronę dzieci pozostających na diecie wegetariańskiej albo takich, które na przykład nie tolerują niektórych produktów.
0: Główną przyczyną wprowadzonych zmian jest walka z nadwagą i otyłością u dzieci. Nowe normy limitują ilość cukru w posiłkach i napojach. Kolejne zmiany dotyczą szkolnych dzwonków. Chodzi o ograniczenie wszechobecnego hałasu na korytarzach, co poprawia komfort psychiczny uczniów i nauczycieli.
1: Pomyśleliśmy sobie wspólnie z dyrektorami, bo jeszcze przed wakacjami konsultowaliśmy się z nimi. Jeszcze wcześniej w ramach działającego w naszym mieście specjalistycznego Centrum Edukacji Włączającej podczas jednej z konferencji też zadałam takie pytanie psychologom, pedagogom i specjalistom z różnych szkół z Włocławka, którzy się zebrali na tym spotkaniu, co oni na to, gdybyśmy podjęli taką decyzję, że rezygnujemy z dzwonków, albo to będą zamiennie melodyjki, albo generalnie ciche dzwonki. I rzeczywiście spotkało się to z dużą aprobatą, z aplauzem. Włocławek powinien być, jest miastem dostępnym, a jak zawsze na początku roku mówimy, że w naszej włocławskiej edukacji jest miejsce dla każdego dziecka. I chcemy też włączyć dzieci, które są nieneurotypowe, dla których dźwięki, które możemy usunąć, też powodują niepotrzebny stres. Stąd też wychodząc naprzeciw takiej grupie, rosnącej grupie dzieci nieneurotypowych, ale z drugiej strony też nauczyciele na ważną rzecz mi wskazali, że dzięki temu, że w szkole, w klasie cały czas patrzą na zegarek razem z wychowawczynią czy z osobą, z nauczycielem prowadzącym zajęcia, uczą się też dyscypliny, czasu, uczą się w ogóle na zegarku, jak te godziny nazywać i postrzegać. Bardzo dobra rzecz, dlatego że wiele razy zdarzało się, że podczas egzaminu ósmoklasisty niektórzy mieli z tym problem. Nie wiedzieli, ile to jest kwadrans po 10 czy za 15, 12.
0: Zmiany pojawią się w podstawie programowej. Czy zostaną dobrze przyjęte przez uczniów i rodziców? Tego dowiemy się w trakcie roku szkolnego. Miniony weekend był jednocześnie ostatnim weekendem wakacji. Na drogach pojawił się wzmożony ruch. Służby kontrolowały, czy kierowcy są trzeźwi, a ich pojazdy w pełni sprawne. Tylko w piątek mundurowi zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujących.
2: Przez ten czas włocławscy policjanci odnotowali na drogach miasta i powiatu 13 zdarzeń drogowych. Na szczęście wszystkie te zdarzenia okazały się kolizjami. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń i nie było poważnych uszkodzeń mienia. Policjanci również przez ten weekend sprawdzali trzeźwość kierujących. W piątek przeprowadzili działania stop braworowej jeździe ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym rowerzystów. No i niestety w piątek

0: przez cały dzień włoscy policjanci ujawnili 5 nietrzeźwych rowerzystów. Niechlubnym rekordzistą okazał się mieszkaniec miejscowości Mozerowo, gdzie został zatrzymany i tu okazało się, że 51-latek miał w organizmie 1,6 promila alkoholu. Przypominamy o tym, że jazda w stanie nietrzeźwości rowerem jest zagrożona karą grzywny nawet do 2,5 tysiąca złotych, a jeżeli sprawa trafi do sądu, to nawet może taka osoba liczyć się z konsekwencjami wyższej grzywny, która może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.
1: Od wtorku policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi będą patrolowali okolice szkół. Mundurowi apelują o zachowanie szczególnej czujności w pobliżu przejść dla pieszych. Weekend był również pracowity dla strażaków z naszego regionu. Grupa ratownictwa wodnego z PSP we Wrocławku została zadysponowana na jezioro Chełmickie. W wodzie znajdowało się ciało mężczyzny w wieku około 60 lat.
2: 27 interwencji strażaków z powiatu ocyckiego i z miasta Włocławek. Mimo tego, że to końcówka wakacji, wzmożony ruch na drogach, ten ruch intensywny, ale w miarę bezpieczny. Mieliśmy jedno zdarzenie na terenie miasta Włocławek, gdzie doszło do kolizji pojazdów, w którym to ucierpiał 62-letni mężczyzna. Natomiast cieszymy się bardzo, że nie mieliśmy tych zdarzeń gdzieś na drogach, w których to, czy to na autostradzie A1, czy to drodze 91, odbył się intensywny ruch w związku z zakończeniem wakacji i powrotem z wypoczynku naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o pożary, mieliśmy dwa zdarzenia, to takie drobne zdarzenia, w których to paliły się trawy na nieużytkach, natomiast w związku z tymi opadami deszczu intensywnymi, wybuchami silnego wiatru, sporo jeszcze interwencji związanych z usuwaniem klonarów drzew, które tarasowały jezdnie i chodniki.
1: W nocy z niedzieli na poniedziałek służby zostały zaalarmowane, że na stopniu wodnym znajduje się mężczyzna w kryzysie emocjonalnym. Na miejsce udali się strażacy, ratownicy WOPR, a także policjanci i ratownicy medyczni. Funkcjonariuszom udało się uratować 42-latka.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Anna Chabrasz-Modrzejewska, założycielka i
1: Właścicielka.
0: właścicielka Szkoły Języków Obcych Greenwich. Szkoły, która jest jedną z najstarszych we Włocławku, o ile nie najstarszą, prawda? Bo to już
1: najstarszą.
0: 30 lat. Najstarszą.
1: Pierwszą i najstarszą
0: Pierwszą
1: szkołą
0: i
1: językową.
0: Najstarszą. No właśnie, Aniu, rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Jutro zabrzmi pierwszy dzwonek tego roku. No i wszystko wraca do normalności. Również niestety dla dzieci niektórych wracają zajęcia pozalekcyjne, a wśród nich bardzo ważną rolę odgrywa język angielski. I powiedz, czym powinni kierować się rodzice, wybierając po pierwsze szkołę i od czego w ogóle zacząć szukać, na co zwracać uwagę?
1: Dziękuję za to pytanie. Uważam, że to jest bardzo ważne pytanie, z którym mierzy się naprawdę wielu rodziców na początku roku szkolnego. Jak to wszystko logistycznie sobie poukładać, żeby później nie zginąć w dojazdach i w całej tej logistyce. Natomiast no, ja ze swojego 30-ponadletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że oczywiście ważne jest to, żeby pomyśleć o tym języku angielskim wcześniej, ale w sposób mądry. Nie tylko dlatego, gdzie ten język angielski, powiedzmy, upchnąć w tym tygodniowym harmonogramie, rozkładzie zajęć naszego dziecka, ale też co ten angielski ma temu dziecku dać. Czyli warto sobie zapytać siebie, szkołę, czy osoby, z którymi chcemy się uczyć, na czym będzie polegała ta nauka. Kto będzie uczył to dziecko? Jakie będą efekty po tym czasie? Czy dziecko trafi do właściwej grupy? Czy jest odpowiednio zakwalifikowane, zarówno jeśli chodzi o wiek dziecka, ale też jeśli chodzi o jego poziom zaawansowania? W jaki sposób będą mierzone efekty? Czyli jaki ma być ten efekt, ale też jak to dziecko będzie się po tym czuło i co z nim będzie za tych kilka lat? Tak? Jaką będzie miał tę ścieżkę rozwoju?
0: To jest nie takie proste, jakby się mogło wydawać i myślę, że wielu rodziców zmusi to do refleksji, bo zwykle jest tak, będziesz chodził na angielski i tyle. I rozpoczyna się nauka angielskiego, rodzice są szczęśliwi, że dziecko chodzi, uczy się angielskiego, a tu proszę, tyle pytań i odpowiedzi na te pytania, zanim tą naukę się rozpocznie. U was naukę rozpoczynają już dwulatki. Czy to nie jest za wcześnie?
1: Ja bym powiedziała, że to jest idealny czas. Znam osoby takie, które mówią do dziecka po angielsku jeszcze jak jest w brzuszku u mamusi. Chodzi generalnie o to, żeby ten język angielski był dla dziecka tak naturalny jak język polski. My uczymy w Greenwich już właśnie od drugiego roku życia. Jesteśmy jedyną szkołą, która ma licencję TED-EDI właśnie na zajęcia już z takimi maluszkami. Natomiast to jest bardzo ważne, bo te dzieci chłoną ten język po prostu jak gąbeczka. I tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że zupełnie inaczej uczymy dwulatki, nie uczymy ich przy
0: Jak udaje
1: ławeczce.
0: Wam się ich skupić, ich uwagę?
1: Mamy fantastyczne na to metody. Na przykład w ostatnich latach też w czasie wakacji robiliśmy zajęcia adaptacyjne dla dzieci, żeby już od nowego roku te dwu- i trzylatki mogły się też odnaleźć w grupie rówieśniczej. Na te zajęcia przychodziły razem z rodzicami, więc naprawdę fajnie to wyglądało, ale to, co jest ważne dla tych dzieci dwuletnich, dla nich to musi być naturalne, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi. Czyli żeby tu był ruch, żeby była zabawa, żeby one nie czuły, że one się uczą, żeby ta nauka wchodziła w sposób bardzo naturalny. I to tak naprawdę pięknie się dalej rozwija i procentuje, bo okazuje się, że dzieci po naszych właśnie takich zajęciach często do rodziców zaczynają mówić takim łamanym polsko-angielskim, ale wtrącać te angielskie słówka i zwroty. I to właśnie o to chodzi.
0: Czyli one nawet nie zauważają w tym wieku, że to jest nauka, po prostu jest to taki naturalny proces przyswajania kolejnych słów, tak jak języka polskiego.
1: Dokładnie tak. Ma to być w sposób bardzo naturalny, ale też w tym czasie otwierają się, czy w tym czasie rozwijają się narządy mowy. Więc to, jak one złapią ten piękny akcent i dobrą intonację w tym czasie, to im zaprocentuje na kolejne lata.
0: Jeszcze na chwilę, Aniu, wróćmy do tego grafiku, który rodzice wspólnie z dziećmi tworzą od 1 września. Zwykle jest to grafik napięty, bo język angielski jest ważny, ale to nie tylko jedyne zajęcia pozalekcyjne, które dzieci mają. Powiedz, czy wpisując sobie lekcję języka w grafik, musimy myśleć o jednej lekcji w tygodniu, minimum dwóch lekcjach w tygodniu? Jak rozłożyć to?

0: w czasie, żeby to przynosiło oczekiwany efekt.
1: Żeby był efekt. No właśnie, zawsze najważniejsze jest pytanie, to o którym powiedziałaś, jaki ma być tego efekt? Bo ja wiem, bardzo ważne jest to, żeby rodzic mógł logistycznie sobie poradzić właśnie z tym dowozem na jeszcze inne zajęcia, czy na tańce, czy na piłkę, czy na inne zajęcia pozalekcyjne. Natomiast jeśli ten język ma przynosić efekt, to w naszej metodzie absolutnie rekomendujemy zajęcia 2 razy w tygodniu. I jest to dlatego, że wtedy nauka jest bardzo systematyczna. Szybciej robią się powtórki, szybciej zapamiętuje dziecko to, co było na zajęciach. Lepiej się też oswaja z intonacją i z akcentem językowym. Więc tak, raz w tygodniu jest bardzo wygodne, ale jeśli mamy mieć efekt, warto tak naprawdę popatrzeć na to od tej strony i faktycznie przyjąć tę zasadę 2 razy w tygodniu po jednych
0: No,
1: zajęciach.
0: zdaje się, że efekt jest najważniejszy. To nie chodzi
1: Jest.
0: o to, żeby odhaczyć kolejną
1: Tak.
0: pozycję i zapełnić dziecku popołudnie,
1: Tak.
0: tylko żeby to przynosiło efekty. A powiedz, bo zdarzają się dzieci i rodzice wtedy też mają dylemat, że tak, oglądają wspólnie z dzieckiem jakiś film, bajki i się okazuje, że to dziecko strasznie dużo rozumie, a w momencie, kiedy przychodzi do tego, żeby coś zaczęło mówić, to się sprawdza często na wakacjach. No
1: Tak.
0: przecież ty znasz, a no to idź coś tam zamów, a dziecko po prostu jakby ma taką
1: Ma
0: blokadę
1: blokadę.
0: i nie może wypowiedzieć słowa. Na takie dzieci macie też swoje metody nauczania.
1: Oczywiście,
0: I
1: że
0: co,
1: mamy
0: jak
1: metody.
0: je odblokować, krótko mówiąc?
1: Oczywiście, że mamy takie metody. Właśnie o to chodzi, żeby dziecko zaczęło się uczyć od jak najmłodszego roku życia, od jak najmłodszych lat, dlatego że ono dla niego interakcja z rówieśnikami będzie bardzo naturalna. I tutaj tak naprawdę mamy dwie rzeczy, o których warto wspomnieć. Pierwsza to jest taka, że faktycznie na naszych zajęciach uczymy interakcji. Od najmłodszych lat. Po to są te grupy małe, średnio 6-8-osobowe, żeby dzieci mogły ze swoimi rówieśnikami również ćwiczyć zadawanie pytań, odpowiadanie na pytania, czyli interakcje. To jest mega ważne, bo tego się nie wyrobi tylko w nauce takiej na przykład sam na sam z osobą dorosłą, tak? W związku z tym te małe grupy i nastawienie się na komunikowanie jest rzeczą bardzo ważną. Dla dzieci starszych mamy z kolei już też program National Geographic Learning, gdzie dzieci uczą się nie tylko właśnie gramatyki, która też jest ważna w szkole, ale również mówienia i rozmawiania o tych tematach, które je interesują i które są dla nich nie teoretyczne, tylko faktycznie praktyczne. No i kolejna rzecz jest też taka, bo mówisz o tym, że właśnie dzieci nieraz jest tak, że ciężko im za granicą powiedzieć chociażby
0: Tak.
1: słowo. To też musimy o tym powiedzieć, że jest też takie prawo do milczenia dla dzieci przy nauce jakiegokolwiek innego języka obcego. To znaczy, że w warunkach na przykład klasowych z rówieśnikami bez problemu się dogadują, ale jak już widzą za granicą, nie wiem, kelnera albo osoby takie, które są od nich starsze, ciężko im przełamać się, pomimo że one wiedzą, jak to powiedzieć, to ciężko im to tak naprawdę jest powiedzieć. Więc trzeba troszeczkę czasu, a tu ważne jest to, żeby też mówić o tym, jak mierzymy postępy i po czym poznać, że to
0: A no i
1: dziecko
0: to jest
1: uczy się
0: kolejne
1: języka.
0: pytanie, które uprzedziłaś. No właśnie, skąd rodzice mają wiedzieć, czy jak to dziecko ich tam przyjeżdża 2 razy w tygodniu na te zajęcia, to to przynosi taki efekt, że ono ten język poznaje i będzie się umiało nim posługiwać. No zobacz, ta poprzednia sytuacja, o której mówiliśmy, może postawić takie zwątpienie rodzica. No
1: Tak,
0: niby umie, ale nie
1: tak,
0: umie, prawda?
1: tak. No więc tutaj też tak na dobrą sprawę ważne jest to, żeby umiejętnie obserwować postęp dziecka, zobaczyć, czy ono się rozwija, czy ona zaczyna mówić pierwsze słówka, pierwsze zdania. Ale tutaj to jest bardzo częsty problem, nawet ja sama jako matka swego czasu miałam taki dylemat, jak pytałam się dzieci, a co było na angielskim? A no nic, no fajnie było, bawiliśmy się. Ale ja miałam pewien niedosyt, zupełnie niepotrzebnie, dlatego że dziecko przecież w tym wieku nie ma umiejętności analitycznych, żeby nam zreferowało, czego ono się dzisiaj nauczyło na tym języku. W związku z tym dla dzieci najmłodszych i dla ich rodziców mamy taki pełen program wsparcia. To znaczy, że rodzice przychodzą na końcówkę zajęć, na ostatnie 2 minutki, nauczyciel z dziećmi opowiada o tym, co dzisiaj robiliśmy na angielskim. Oprócz tego rodzice dostają raz w tygodniu maile z taką właśnie informacją, żeby nawet jeśli dziecko było nieobecne, byli na bieżąco z tym, co się działo na tym angielskim. Oprócz tego są raporty semestralne, gdzie mamy wypisane wszystkie umiejętności i jak sobie dziecko daje radę z poszczególnymi zakresami tego naszego programu. są lekcje otwarte, gdzie rodzice mogą przyjść i zobaczyć, jak dziecko sobie też daje radę w grupie. Więc to
0: Nie
1: są.
0: wstydzą się dzieci takich lekcji otwartych? Czy w waszej szkole już jest taką normą, że ktoś, kto tam chodzi pół roku, później
1: Tak.
0: rok i tak dalej, w ogóle na to nie zwraca uwagi?
1: Nie, jak już

0: Przychodzi kilka lat, to dzieci wymiatają, w ogóle nie mają z tym problemu. Oczywiście dzieci nowe na początku troszkę się jeszcze wstydzą, bo jest to dla nich taka sytuacja nowa, ale za chwilę jest to sytuacja dla nich zupełnie taka naprawdę naturalna. Więc no, jeżeli mówimy właśnie o takich efektach i o tym, żeby ta nauka była dobra, to warto faktycznie zwrócić na to uwagę, jak rodzic jest informowany o tych zajęciach, co dziecko później wykazuje, ucząc się tego języka. Ale nie chodzi tylko o znajomość języka. Nam przede wszystkim chodzi o to, nie żeby znać język, tylko żeby jego aktywnie używać. I to jest nasze główne clue.
1: No właśnie, czy po kilku latach nauki, tak jak powiedzmy, no wzorowo by się udało któremuś z rodziców zacząć od tego dwulatka, to w takiej, na poziomie szkoły podstawowej, w tych ostatnich klasach, to co już dziecko powinno umieć, co powinno się wydarzyć? Czy, no nie wiem, coś więcej powinniśmy dla tego dziecka zacząć robić, bo on już jakby tą podstawę i nawet ponad podstawę zna i na przykład mógłby się nudzić na takich zwykłych zajęciach języka angielskiego?
0: No, nasze dzieci często się nudzą na zwykłych zajęciach języka angielskiego. Natomiast tak, no, dzieci, które są u nas już tak naprawdę parę lat, naprawdę nie mają problemów w ogóle z tym, żeby się dogadywać. To jest jakby pierwsza rzecz. Jakby ta ścieżka rozwoju w naszej szkole jest tak ładnie ułożona, że zaczynając od tego dwulatka metodą Teddy Eddy, która jest fantastyczną metodą dla dzieci, wykorzystana jest każda minutka i jest ułożona przez najlepszych metodyków w Polsce. Dalej prowadzi do kontynuacji na poziomach Savvy Ed. To są takie zajęcia dla dzieci bardzo ambitnych, które są już po kontynuacji Teddy Eddy, albo na przykład takich, które przyjechały z Wielkiej Brytanii i tam uczyły się w szkole w ramach swojej edukacji podstawowej języka angielskiego, bo uczyły się po angielsku. Poprzez program dla dzieci szkolnych z National Geographic Learning i tu uczymy się nie tylko angielskiego, ale też całej wiedzy o świecie, o innych kulturach. Otwieramy dzieci na świat przy okazji ucząc je języka angielskiego. Później w dalszej kolejności nasze dzieci nie mają żadnych problemów ani z egzaminem ani z egzaminem ósmoklasisty, ani z egzaminem maturalnym. Dzieci z kolei, czy młodzież już w klasach takich szkół średnich, uczą się języka angielskiego nie tylko zgodnie z programem, ale też przygotowują się do międzynarodowych certyfikatów z języka
1: Czy one są
0: angielskiego.
1: potrzebne?
0: No więc właśnie, bo jeszcze jakby klamrą nie zakończyłam twojego poprzedniego pytania. Więc co jest potrzebne? A jeszcze zapomniałam powiedzieć, że jakby na każdym z tych poziomów, do każdych z tych rodzajów zajęć mamy odpowiednio skorelowaną aplikację, gdzie można się uczyć w zasadzie 24 godziny na dobę i utrwalać w taki naprawdę fajny sposób to, czego uczymy się na zajęciach. Ale właśnie mówiąc o tych certyfikatach i to, do czego te dzieci po takim czasie dochodzą. Otóż okazuje się, że dzieci, które u nas uczą się właśnie według tej naszej ścieżki rozwoju, już w klasie 7-8 są gotowe na egzaminy na poziomie B1, B2. Czyli, no, żeby powiedzieć to prosto, poziom matury podstawowej bądź rozszerzonej już w szkole podstawowej, gdzie no, tak naprawdę mają ogromną przewagę nad pozostałymi dziećmi i swoimi rówieśnikami. Czy one są potrzebne, te
1: No
0: certyfikaty?
1: właśnie, kiedyś jeszcze było wymagane, w CV pisało się język angielski na poziomie B1, C i tak dalej. W tej chwili coraz rzadziej to spotykamy. To jest
0: Tak.
1: takie potwierdzenie dla siebie, czy jednak jest to dokument, który może się przydać?
0: No
1: Warto
0: więc
1: ten certyfikat
0: jakby
1: zrobić.
0: certyfikat nie jest samym celem w sobie. Ten certyfikat jest po to, żeby w sposób taki rozpoznawany na całym świecie udowodnić, jaka jest znajomość języka angielskiego dziecka, bądź też młodzieży, czy osoby dorosłej. Skąd to wiemy? No bo jesteśmy jedynym centrum egzaminacyjnym międzynarodowych certyfikatów Pearson English International Certificate. Natomiast z drugiej strony daje to wiele uprawnień. Być może nie takich jak kiedyś, że zwalnia to na przykład z matury, ale są to równie ważne uprawnienia, bo wiele uczelni daje za to dodatkowe punkty. Dzięki temu można się dostać na program międzynarodowej wymiany Erasmus. Są uczelnie, bardzo wiele w tej chwili takich w kraju u nas i za granicą, które w kraju szczególnie zwalniają na przykład z egzaminu z języka angielskiego, jeśli nie jest to filologia, No i w związku z tym student może zaoszczędzić sobie bardzo dużo pracy. A są osoby takie, które mając już certyfikat na poziomie na przykład B2, C1, mogą nawet dorabiać sobie jako korepetytorzy, jeśli mają odpowiednie jeszcze dodatkowe wykształcenie z

0: zakresu pedagogicznego, na korepetycjach, czy nawet, nie wiem, w innych rzeczach, ale słyszałam o przypadkach takich, gdzie dorabiają sobie fantastyczne pieniądze, na przykład w Saudi Arabia, tak? I tam są bardzo cenione to umiejętności. Można sobie zrobić bardzo piękne pieniądze z tego tytułu.
1: Czyli warto jednak, nie cel sam w sobie, ale taki
0: Tak.
1: certyfikat przy okazji tych umiejętności nabytych przez lata zrobić,
0: Tak.
1: nie wiadomo kiedy się przyda. Ania, podsumowując tą naszą dzisiejszą rozmowę, bo to głównie przekaz dla rodziców, bo to
0: Tak.
1: jednak na tym etapie dwulatka to na pewno, ale nawet takiego dziesięciolatka, to
0: Tak.
1: rodzice decydują
0: Tak.
1: o tym jednak, co dziecko i jakie zajęcia będzie miało poza tymi obowiązkami szkolnymi. Jakie najważniejsze pytania powinien sobie rodzic zadać przed wyborem nauki języka angielskiego przez dziecko?
0: No właśnie, czyli trzeba sobie zadać takie pytania ze swojego takiego 30-letniego doświadczenia. Uważam i też sama jako rodzic, że najważniejsze pytania dotyczą tego, jak są prowadzone te zajęcia, kto je prowadzi, jaki jest program, jaki jest cel, jakie mają być efekty, ale też co moje dziecko z tym językiem, nie tylko w danym roku, nie tylko na chwilę, ale nie wiem, w wieku 7, 10, 14 lat, w którym momencie swojego rozwoju językowego będzie. Czyli jak będzie wyglądała droga rozwoju języka angielskiego mojego dziecka, zaplanowana już teraz. Wybierając naprawdę, podejmując dobrą decyzję, można wybrać dobry angielski.
1: I jeszcze jedno mi się pytanie nasunęło, tak jak podsumowujesz. Powiedz, bo wiemy, że 2 lata to nie jest za wcześnie i to jest bardzo dobry okres, żeby rozpocząć naukę angielskiego, no ale umówmy się, to są jednak nieliczne przypadki jeszcze wciąż, chyba to potwierdzisz, że
0: Tak.
1: dwulatki rozpoczynają regularną naukę języka. Czy jest taka granica wiekowa, kiedy już jest za późno?
0: Nigdy nie jest za późno.
1: I to chciałam właśnie
0: Nigdy nie
1: usłyszeć.
0: jest za późno, ale zdziwię ciebie i zdziwię pewnie państwa, że wcale nie jest tak mało tych dwulatków, które przychodzą na zajęcia.
1: Jest
0: W
1: coraz
0: zeszłym
1: więcej.
0: roku mieliśmy dwie grupki takich maluszków i to po prostu serce rośnie, jak patrzymy, jak idą z tymi teczuszkami na te zajęcia i z rodzicami i jak wychodzą takie pełne emocji i pełne takich dobrych wrażeń, ale też jak się uczą, wiesz, jak one się rozwijają pięknie społecznie, bo często to jest też tak, że to jest pierwszy kontakt z taką grupą rówieśniczą i z panią, i z innymi rodzicami. I one, tak jak zdarzają się nieraz dzieci takie, które są wycofane, nieśmiałe, jak i one robią postęp nie tylko w języku, ale również właśnie w takiej współpracy z grupą, w tym, że się słucha tej pani, że pani puszcza piosenki, że się z nimi bawi. Ale to, co jest jeszcze ważne, że nawet dla takich dwulatków mamy tutaj już aplikację, która się nazywa Plac Zabaw, gdzie rodzice później mogą puszczać te piosenki z zajęć, te wierszyki, te wszystkie historyjki i nawet jak dziecko się tam bawi, nie wiem, klocuszkami albo laleczkami,
1: Podświadomie dociera do niego
0: podświadomie
1: to, co.
0: cały czas jest zanurzone w tym angielskim. Więc te dwulatki moim zdaniem najszybciej łapią. Natomiast mamy w tej chwili też takiego pana na przykład, który no, już jest w wieku takim
1: Dojrzałym.
0: dojrzałym, czyli już sporo od czasu, kiedy jest na emeryturze. I on z kolei za cel sobie wziął to, żeby się nauczyć tego języka, bo on jeździ do swojego wnuka do Anglii, który mówi ten wnuk tylko po angielsku. I on chce z tym wnukiem się po prostu dogadywać. I dzielnie chodzi od ponad roku czasu i robi postępy.
1: Motywacja jest najważniejsza.
0: Właśnie o to chodzi.
1: Dziękuję Ci bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Anna Hawrasz-Modrzejewska, założycielka i właściciel Szkoły Językowej Glinicz we Włocławku, była moim i Państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję bardzo.
0: Ja też dziękuję i tylko powiem na koniec, że od 14 września rozpoczynamy już zajęcia, także zapraszamy do tego, żeby śledzić nas na Facebooku, ewentualnie do nas dzwonić. Dziękuję.
1: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra.

0: Wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: W Boniewie mieszkańcy świętowali tegoroczne dożynki. Była msza święta, dziękczynna, lokalne smaki i koncerty, ale także rozmowy o problemach rolników. Gospodarze zwrócili uwagę na niższe ceny i rosnące koszty prowadzenia gospodarstw.
1: Sam wiem, jak to jest ważne święto, bo sam jestem rolnikiem i wiem, jaka to jest trudna praca, ale też kiedy ją się wykona, to potem jest ta satysfakcja i ta chęć radości, ale też chęć dziękowania na początku Panu Bogu, potem wszystkim innym ludziom za to, że wspólnie udało się kolejny rok te plony zebrać. W tym roku trochę skromniejsze. Ja tu mówiłem ze sceny, że ta nasza ziemia, która rodzi te plony, to jest trochę jak matka i tak jak matka pewnie w tym roku musiała trochę odpocząć, żeby w następnych latach dużo szczodrzej nas wynagradzać plonami. Ale przez to, że mamy te mniejsze plony, to musimy je jeszcze bardziej szanować. Nie marnować żywności. My jako rolnicy też nie eksploatować nadmiernie tej ziemi, żeby ją uszanować tak jak matkę, kochać jak matkę, ale też czasami trzeba dla niej być takim bardzo życzliwym, żeby ona potem chciała nam rodzić te plony, a my żebyśmy potem je sprawiedliwie dzielili.
2: Czego życzyć rolnikom na ten kolejny rok, kolejne lata?
1: Ja myślę, że lepszych plonów, ale też tych cen, żeby to wynagrodzenie za ten trud pracy rolnika nie było tylko ciągle życzeniowo, tylko żeby wreszcie przyszły takie czasy, kiedy ten rolnik zostanie także finansowo doceniony i z godnością będzie mógł za swoją ciężką pracę utrzymać swoje rodziny i dodatkowo rozwijać gospodarstwa, bo bez tego nie ma rozwoju. Te gospodarstwa muszą się rozwijać. Świat nie stoi w miejscu. Zmieniają się technologie, zmieniają się różne wymagania, przepisy i my jako rolnicy też musimy za tym wszystkim nadążać. Więc właśnie tego stabilnego rozwoju, tych dobrych cen, i przede wszystkim zdrowia na co dzień, żeby ta praca w rolnictwie odbywała się bezpiecznie, ale poza rolnictwem też, żebyśmy po prostu zdrowi byli, żebyśmy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, ale także z tych owoców ziemi, które zebraliśmy.
3: Boniewo, to tak jak mówiłem przed chwilą, dla mnie miejsce szczególne. Ja tu przyjeżdżałem do moich dziadków, którzy tu mieszkali i tak naprawdę od wielu lat obserwuję, jak pięknie się to Boniewo rozwija, jakie mądre, wspaniałe inwestycje są tutaj realizowane, ale takie inwestycje, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców. Tegoroczne żniwa były trudne, bo mieliśmy za sobą trudną zimę, duże mrozy w czasie zimy, potem sucha wiosna i nie najlepsze lata. Plony tegoroczne trzeba będzie szczególnie szanować. Życzę, aby rolnicy mogli je godziwie sprzedać i abyśmy wszyscy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, tak jak to święto na to

0: zasługuje. Wspaniała oprawa uroczystości. Wszystkim serdecznie dziękuję za zaproszenie i za poczęstowanie tym dożynkowym chlebem.
1: Dożynki to szczególny czas. To dzień, kiedy możemy podziękować za całoroczną pracę rolników, ale też będziemy tutaj mogli podkreślić, jak ta praca w dzisiejszych czasach wygląda, bo niestety, jak dobrze wiemy, sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna, więc tym bardziej trzeba docenić ludzi, którzy pomimo tych trudności prowadzą własne gospodarstwa rolne i dzięki którym na naszych stołach pojawia się chleb.
2: A jak pan ocenia stan rolnictwa na terenie gminy? Tych rolników ubywa, prawda?
1: No niestety, nie będę tutaj ukrywał, coraz więcej mieszkańców z małych gospodarstw idzie do pracy na etat, ziemię po prostu uprawia po godzinach, a ci, którzy zdecydowali się żyć tylko z rolnictwa, naprawdę powiększyli znacząco swoje gospodarstwa. Myślę, że to dotyka całego powiatu, nie tylko gminy Boniewo.
2: Święto plonu, święto rolników, więc życzenia. Czego możemy życzyć?
1: Życzyć jak zwykle przede wszystkim zdrowia, ale chciałbym też życzyć rolnikom stabilnych cen, aby ich ciężka praca była należycie wynagradzana i doceniana. I chciałbym jeszcze życzyć wyższych plonów w kolejnych latach, bo myślę, że to też jest ważne, żeby to rolnictwo mogło się odbudować.
3: Po oficjalnej części przyszedł czas na zabawę. Na scenie wystąpili Kwiaty Polskie, Julia Kordylewska, Bibi & Jeremy oraz Andre. Wieczór zakończyła zabawa taneczna z DJ Robo i DJ Deleś.

0: Dożynki w Boniewie były okazją nie tylko do podziękowania rolnikom, ale też do wspólnego świętowania. Była muzyka, lokalne smaki i dużo dobrej atmosfery. Mieszkańcy pokazali, że w Boniewie tradycja wciąż ma się bardzo dobrze, a święto plonów potrafi połączyć całą lokalną społeczność.
1: W Lutoborzu odsłonięto pomnik poświęcony powstańcom zabajkalskim z 1866 roku. Uroczystości towarzyszyło również odsłonięcie tablicy upamiętniającej rodzinę Celińskich, zasłużonych mieszkańców miejscowości, którzy angażowali się w walkę o niepodległość Polski.
2: W wydarzeniu biorą udział wszyscy, którym na sercu leży niepodległość kraju, walki niepodległościowe, ale przede wszystkim historia tej 700-letniej wsi, w której, jak już wcześniej nadmieniłem, urodził się Narcyz Celiński, powstaniec wielkopolski, powstaniec styczniowy i powstaniec zabajkalski. Tu w nieopodal urodził się Narcyz Celiński w roku 1820, następnie wyemigrował do Francji, z Francji został, przyjechał do Polski, niestety tam został pojmany przez wojska carskie, skazany na 7 lat Syberii. Później w roku 1863 wrócił znowu do Polski, brał udział w powstaniu styczniowym, został pojmany i skazany na 12 lat Syberii. I wtedy po wywózce na Syberię, tam wzniecono powstanie zabajkalskie. 720

0: jeden powstańców styczniowych, którzy zostali zesłani na Syberię, wzniecił powstanie zabajkalskie. Głównym dowódcą był Narcyz Celiński. Niestety po miesiącu walki zostali znowu po raz kolejny pojmani przez wojska carskie i wtedy sąd wojskowy i został wykonany wyrok 27 listopada 1866 roku. Został wydany wyrok i czterej powstańcy zostali straceni.
1: A skąd cała ta inicjatywa? Kto przyczynił się do powstania tego miejsca?
0: Do powstania tego miejsca przyczyniłem się ja osobiście, ponieważ ja w miejscowości Lutobórz się urodziłem. Tutaj przez jakiś czas w dzieciństwie mieszkałem i genealogią moich przodków zajmuję się od 15 lat i poszukując dokumentów dotyczących moich pradziadków, natknąłem się na akt zgonu Franciszka Celińskiego, który w 1790 roku kupił Lutobórz. I tak się zaczęła moja przygoda z genealogią i z historią tej naszej małej ojczyzny.
2: To kolejne miejsce przypominające o historii regionu i losach Polaków zesłanych na Syberię. W ubiegłym roku podobną tablicę poświęconą rodzinie Celińskich odsłonięto przy kościele w Kłupce.
3: To jest dopełnienie tego, co przeżywaliśmy i w ubiegłym roku, i w tym roku, w początkach lipca, bo ubiegłego roku po raz pierwszy konferencja, w tym roku drugi raz, trzeci, czwarty lipca 2026 rok, to uroczystość naukowo-religijna. Dzisiaj ta właśnie patriotyczna uroczystość poświęcona upamiętnieniu powstańców zabajkalskich.
1: No chyba ważne, żeby pamiętać i żeby czcić i przypominać młodym o tym, co przeminęło.
3: Powtórzę słowa Pana Jezusa z Ewangelii. Jeżeli wy zamilkniecie, kamienie wołać będą. Myślę, że ten pomnik jest takim wołaniem, ale ten pomnik też jest i dla nas zobowiązaniem, byśmy nie milczeli o przeszłości, ale z przeszłości wyciągali właściwe wnioski na przyszłość.
2: Podczas uroczystości podkreślano, że takie miejsca są ważne dla zachowania pamięci o Polakach, którzy walczyli o wolność i przez lata żyli na syberyjskiej ziemi.
4: Warto pamiętać, że oprócz tych właśnie najważniejszych wydarzeń, o których mówi się w podręcznikach, o których mówi się w mediach, Polacy przebywali przez całych tych 400 lat na ziemi syberyjskiej. Dlatego tak bardzo cieszy, że pomysł, aby przenieść krzyż i przypomnieć o powstaniu zabajkalskim, który niektórym osobom może wydać się w błahym. Ktoś może powiedzieć, tylko 700 uczestników, nieudane powstanie, nie mieli żadnych szans, ale to właśnie pokazuje najlepiej losy Polaków na Syberii. Czy mieli szansę Narcyz Celiński i inne osoby, które rozpoczęły powstanie? Z perspektywy czasu historyk nie ma żadnych wątpliwości, że powstanie zabajkalskie było skazane na klęskę. 700 osób, 721, ale wymizerowanych, wycieńczonych przez kilka lat musieli podążać na Sybir, w większości pieszo, przynajmniej od Uralu. Liczne epidemie, wycieńczeni, zagłodzeni, a obok w Irkucku garnizon liczący około 2000 osób, który w każdej chwili może być większy. Natomiast to powstanie świetnie pokazuje, że te osoby marzyły o tym, aby dalej walczyć o wolną Polskę i marzyły o tym, aby powrócić do swojej ojczyzny i były gotowe na wszystko.
2: Pomnik i tablica mają przypominać o tych wydarzeniach kolejnym pokoleniom i zachować pamięć o osobach związanych z historią Lutoborza i regionu.
5: Z naszą redakcją skontaktowała się mieszkanka Włocławka z problemem dotyczącym przystanku przy ulicy Zagajewskiego. Starsza kobieta wskazała, że nie ma tam wiaty, nie wspominając już o ławce. Jest tylko znak informujący, że jest to przystanek oraz tablica z rozkładem jazdy. Dla osób starszych lub schorowanych jest to szczególny problem, gdy trzeba czekać na autobus.
6: Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek przeanalizował tą sytuację właśnie w tej lokalizacji na tym przystanku i z tej analizy wynika, że w ciągu całego dnia z tego przystanku korzysta raptem kilku mieszkańców naszego miasta. Natomiast wsłuchując się w te głosy i w te opinie mieszkańców,

0: postanowiliśmy postawić w tym miejscu ławeczkę dla osób oczekujących na autobus, dla podwyższenia jakości życia, chociażby właśnie tych mieszkańców, którzy tego potrzebują.
1: Dopytam jeszcze, chodzi o wiaty przystankowe. Na niektórych przystankach te wiaty są, na innych nie ma. Są też właśnie na jednych są ławki, na innych nie ma. Z czego to wynika?
0: Tutaj tak naprawdę wiele takich różnic wynikających z lokalizacji tych przystanków. Natomiast najczęściej powodem tego, że nie ma takiej wiaty z prawdziwego zdarzenia, jest to, że po prostu jest mało miejsca na to, żeby taką wiatę zamontować. Bardzo często również grunt w okolicach przystanku nie do końca jest gruntem miejskim. Bardzo często tutaj miasto jest jako współwłaściciel tego gruntu. W związku z tym nie do końca mamy możliwości prawne, ale również organizacyjne do tego, żeby w każdej lokalizacji taka wiata powstała. Mogę również oczywiście powiedzieć, że cały czas tutaj infrastruktura drogowa, właśnie w tym związana z transportem zbiorowym we Włocławku się zmienia, się na lepsze. Powstają nowe perony autobusowe, inwestujemy w tabor. Jeżeli chodzi o autobusy elektryczne, nowe przegubowe autobusy jeżdżą po włocławskich drogach. W związku z tym tutaj ten temat nie tylko transportu samochodowego, ale właśnie również dbania o transport zbiorowy jest bardzo ważną kwestią. Dbamy o to, żeby każdy mieszkaniec miał wybór, jak chce się przemieszczać po Włocławku, czy to jest samochodem, czy autobusem, czy rowerem, czy chociażby pieszo.
1: Na razie trwa lato. Pogoda, mimo pojawiających się co pewien czas opadów deszczu, jest raczej ładna. Nieuchronnie zbliża się jednak jesień, a po niej zima. Warto byłoby, aby na przystankach ustawić, nawet jeśli nie całe wiaty, to przynajmniej zadaszenia.
2: Po 2 miesiącach wakacji szkolne korytarze znów wypełniły się uczniami, a w klasach zabrzmiał pierwszy dzwonek. 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. We Włocławku do miejskich szkół wróciło ponad 14 tysięcy uczniów. Miejskie uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego odbyły się w Zespole Szkół Chemicznych. Była okazja do powitania uczniów i nauczycieli, ale także podsumowania tego, co w ostatnim czasie udało się zrobić dla włocławskiej edukacji.
3: Najbardziej się cieszę z faktu, że cały czas dbamy o to, żeby rozwój dzieci i młodzieży był jak najlepszy i niezagrożony. Oczywiście przy zmianach, przy wyzwaniach demograficznych to jest bardzo trudne, ale zawsze w centrum każdej naszej decyzji jest młody człowiek, nauczyciel i to, żeby jakość kształcenia w naszym mieście była jak najwyższa. I stąd też właściwie od najmłodszych lat staramy się zapewnić jak najlepszą infrastrukturę też. Dzisiaj podpisałem umowę z firmą Camaro na przebudowę żłobka przy ulicy Żytniej, więc już od takich zupełnie malutkich zaczynamy dzieciaczków, ale w tym roku będziemy kontynuować dalej partnerstwo włocławskich stowarzyszeń z przedszkolami. To daje możliwość rozwoju takiego wszechstronnego już przedszkolaków. Dbamy też o szkoły podstawowe. Budujemy aktualnie salę gimnastyczną przy Zespole Szkół numer 8 na włocławskim Zawiślu, przy szkole podstawowej numer 8 na włocławskim Zawiślu. Rozbudowujemy też infrastrukturę. W zeszłym tygodniu odebraliśmy potwierdzenie z rąk ministra sportu o dofinansowaniu modernizacji dwóch kolejnych orlików, które są w naszym mieście. Aktualnie też trwają prace nad przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowych. Zespole szkół, które będzie pełnił coraz mocniejszą, większą rolę w systemie oświatowym naszego miasta, ale też nie tylko naszego miasta, bo przypomnę, że uruchamiamy właśnie klasy mistrzostwa sportowego na poziomie średnim. W poprzednich latach takie klasy uruchomiliśmy, podobne klasy sportowe uruchomiliśmy na poziomie tym podstawowym.
4: Edukacja to ludzie i co roku podczas inauguracji roku szkolnego mówimy, że we włocławskiej szkole jest miejsce dla każdego. Dlatego też wdrażając też taki model w każdej szkole, mówiąc od szkoły podstawowej do szkoły ponadpodstawowej, model takiego kształcenia nowoczesnego i dlatego też wszystkie

0: Włocławskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z dniem 1 września 2026 roku rezygnują z dzwonków tradycyjnych. Albo to będą ciche dzwonki tak zwane, albo będą to zamiast takich dźwiękowych, tych tradycyjnych sygnałów, będą to melodyjki. Wcześniej rozmawialiśmy jeszcze przed wakacjami z dyrektorami szkół, z pedagogami i rzeczywiście konsultowaliśmy tą naszą wspólną decyzję i rzeczywiście zostało to dobrze odebrane. Kilka szkół już realizowało to przedsięwzięcie, ale teraz doszliśmy do wniosku, że trzeba zrobić to razem zespołowo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że wielu uczniów będzie zadowolonych, szczególnie tych nieneurotypowych, więc włocławski samorząd, włocławska szkoła jest szkołą otwartą. To nie tylko jedyna nowość. Pamiętacie Państwo, że z dniem 1 września rozpoczyna działalność 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych. W ofercie kształcenia, w szczególności szkół ponadpodstawowych, znalazło się też wiele szkół. Tu patrzę na pana konsula, ruszyła w liceum Marii Konopnickiej klasa dyplomatyczna. W zespole szkół technicznych i elektrycznych rozpoczęły działalność po raz pierwszy klasy cyberbezpieczeństwa i to, co pan prezydent wspomniał, klasa mistrzostwa sportowego liceum ogólnokształcącym zespołu szkół samochodowych.
1: A sami uczniowie? Wakacje najchętniej jeszcze trochę by przedłużyli, ale dziś trzeba było już wrócić do szkolnej rzeczywistości.
2: Jak spędzałaś wakacje? Jak ci minął ten wakacyjny czas?
3: Fajnie, byłam z rodzicami nad morzem, w górach byłam, więc fajnie.
2: Szybko ci minęły te 2 miesiące?
3: Bardzo szybko, ale chciałabym wrócić do szkoły już.
2: Powiedz, jakie oczekiwania na ten nowy rok szkolny?
3: No, myślę, że będzie ciężko, ale jakoś damy radę, przetrwamy to, więc będzie dobrze.
4: Głównie odpoczywałem, byłem we Włocławku, ale kilka razy pojechałem ze znajomymi na przykład do Torunia, do Gdańska, tak na luzie bardziej, bez takich dalszych wyjazdów.
2: Powiedz mi, jak nastawienie na nowy rok szkolny? Masz jakieś oczekiwania, nadzieje?
4: Stresuję się, ale myślę, że będzie dobrze, bo w szkole jest bardzo fajnie, kierunek mi się bardzo podoba i będzie więcej pracowni, bardzo lubię pracownię.
2: Jak nastawienie po powrocie? Tęskniłeś za kolegami, za swoją klasą?
4: Tak, bardzo.
2: Jak minęły ci wakacje? Jak spędziłaś ten wakacyjny czas?
3: No bardzo fajnie, ale bardzo szybko też. Byłam nad morzem z rodzicami.
2: Jakie oczekiwania co do nowego roku szkolnego? Jakie nastawienie?
3: No, mam nadzieję, że będzie dobrze, ale na pewno będzie też ciężko.
2: Jakieś nowe wyzwania przed tobą w tym nadchodzącym roku szkolnym, nowe jakieś zajęcia, przedmioty, praktyki?
3: Na pewno muszę dobrze się uczyć i też mam treningi, więc no, muszę to jakoś pogodzić ze sobą.
2: Powiedz, jak ci minęły wakacje? Czy wróciłaś do szkoły taka naładowana energią i pozytywnymi emocjami?
5: Trochę za krótko. Ciężko się tak wraca po wakacjach w środku tygodnia, ale no już trzecia klasa to już z górki.
2: Jaki entuzjazm na nowy rok szkolny?
5: Zdać, przetrwać i byle do świąt.
6: Wakacje szybko minęły, tak jak chodziło mi po głowie, że niestety tak miną. No w tym roku klasa maturalna, więc trzeba się spiąć. I no co, no trzeba wziąć się za siebie i dobrze napisać matury.
7: Jestem bardzo dobrze nastawiony na rok maturalny, a wakacje głównie odpoczywałem. Starałem się wypocząć z rodziną, spędzić czas.
2: Klasa maturalna, jakie twoje plany, z czego planujesz zdawać maturę jako z takich przedmiotów? Jaki dalej kierunek?
7: Z geografii, z angielskiego. To są moje dwa rozszerzenia. Ja teraz wracam po roku przerwy. Rok byłem w Sopocie, bo jestem sportowcem i brakowało mi otoczenia całego i znajomych.
2: Powiedzcie proszę, jak minęły wam wakacje i jakie nastroje tutaj towarzyszą przed nowym rozpoczęciem nowego roku szkolnego?
8: Zdecydowanie za szybko, ale fajnie ogólnie. Myślę, że to były takie fajniejsze wakacje. No, zmotywować się trzeba na ten rok, no, bo dużo pracy na pewno będzie.
2: Czy tęskniliście za szkołą, za kolegami? Jaki ten powrót?
3: No, było trochę takich chwil, że chciałabym wrócić, ale potem się przy...

0: wspominały parę takich zdarzeń, tak średnio.
1: Ej.
2: To powiedz, jakie nastawienie przed nowym rokiem szkolnym? Czego się spodziewacie od tego nadchodzącego roku szkolnego?
1: Może trochę lżej niż w tamtym roku, ale no, mam nadzieję, że będzie dobry i że pozytywny i że tylko lepiej.
3: No, było bardzo.

0: W sensie nie lubię wracać z wakacji do szkoły, ale potem jest lepiej. I bardzo lubię.
1: A powiedz nam jeszcze proszę a propos rozpoczęcia roku szkolnego. Czy jesteś zadowolona z tego powrotu? Jak twoja klasa? Czy stęskniłaś się już za wszystkimi?
0: W sensie za wszystkimi to nie, ale za większością i szczególnie za nauczycielami, bo jakby ta nowa zmiana to też jakby dla mnie nowe jakby otwarcie w życiu, że mogę dużo nowych rzeczy się nauczyć i się skupić już też na tym, co będzie dla mnie dalej ważne.
2: Pierwszy dzień szkoły miał wyjątkowy charakter, także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza. Tam odsunięto tablicę poświęconą Danucie Siedzikównie, pseudonim Inka, sanitariuszce i łączniczce polskiego podziemia niepodległościowego.
3: Cieszę się, że rozpoczynając kolejny rok szkolny, w tym roku jest on wyjątkowy, choćby z tego powodu, że obchodzimy podwójny jubileusz szkoły, a więc 110 lat od założenia szkoły, a może ten drugi jubileusz 25-lecia od reaktywacji wydaje się nam bliższy i chcemy w sposób szczególny uczcić go. Rozpoczynamy od takiej oddolnej inicjatywy, która wyszła od absolwentów, obecnych uczniów i nauczycieli, aby zostawić pewien ślad tego jubileuszu i doszliśmy wspólnie do wniosku, że takim pięknym symbolem będzie właśnie upamiętnienie tego jubileuszu przez tablicę pamiątkową poświęconą bohaterce niezłomnej, a więc Ince, jako wotum wdzięczności wobec wszystkich i absolwentów, i wszystkich bohaterów naszego kraju, którzy walczyli o to, aby Polacy mogli być wierzący, mogli być patriotami. Pielęgnujemy te tradycje i mam nadzieję, że ta tablica wielu naszym uczniom i pracownikom będzie o tym przypominała.
1: Dziś rozpoczęcie roku szkolnego. Chciałam tak kilka tylko słów co do planów i życzeń dla Państwa, dla szkoły, dla uczniów.
3: No, tak jak powiedziałem, ten rok szkolny będzie bardzo wyjątkowy, bo jubileuszowy, więc każdego miesiąca będzie wiele wydarzeń. To główne wydarzenie będzie w listopadzie, 16 listopada, na które bardzo serdecznie i telewizję, i wszystkich chętnych zapraszam. Niech ten rok jubileuszowy będzie wspaniałym czasem dla wszystkich.
2: O Ince mówiono w dniu, który ma dla Polaków jeszcze jedno, znacznie bardziej tragiczne znaczenie. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Posłanka Joanna Borowiak podkreślała, że rozpoczynając nowy rok szkolny, warto pamiętać także o wydarzeniach sprzed 87 lat.
4: 1 września to czas rozpoczęcia roku szkolnego, czas powrotu uczniów do szkoły. Ale 1 września to również wspomnienie najtragiczniejszej wojny, II wojny światowej, dramatu także polskich dzieci, dramatu Polaków. I dziś właśnie w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza będzie miało odsłonięcie tablicy pamiątkowej w ramach akcji Serce dla Inki. Inka, młoda dziewczyna, niespełna 18 lat miała, kilka dni przed swoimi urodzinami została rozstrzelana przez komunistów za to, że była sanitariuszką Armii Krajowej. Zasłynęła z tego, że do końca zachowała właściwą postawę i w krypcie do swojej babci napisała sławetne słowa: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Zachowała się jak trzeba i jest wzorem dla młodych Polek, dla młodych Polaków. Wiele lat poszukiwano jej szczątków, bo przecież komuniści skazali tych ludzi, żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy niezłomnych, na zapomnienie. Zespół Szkół Katolickich we Wrocławku jest 40. szkołą, która dołącza do akcji Serce dla Inki. Jestem dumna z tego, że nasza wrocławska szkoła, szkoła prowadzona przez diecezję, właśnie stawia na patriotyzm, pokazuje swoim uczniom postawy młodych Polaków, którzy potrafili oddać dla ojczyzny to, co mają najcenniejszego, oddali swoje życie.
2: Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich podkreślają, że historia Inki jest im dobrze znana, a przypomnienie o takich postaciach pomaga kolejnym pokoleniom pamiętać o historii Polski.
5: Ta tablica obejmuje Danutę Siedzikównę, inaczej jej część została stworzona w Długoszu.
1: Czy wiesz coś więcej odnośnie tej osoby?
5: No ta osoba była też, pomagała w powstaniu i była sanitariuszką i pomagała różnym osobom opatrywać ich rany, transportować ich i potem została skazana.

0: skazana na śmierć.
1: Czy myślisz, że jej osoba jest godna rzeczywiście tutaj, żeby być w waszej szkole?
0: Uważam, że tak, bardzo jest godna i że to był dobry wybór, żeby zrobić taką tablicę w szkole.
1: A powiedz, co do twoich planów na ten rok, oczekiwań, jakie nastroje przed nowym rokiem szkolnym?
0: Nie no, jest dobrze, uważam, że będzie jeszcze lepiej, bo są koledzy i jest też pomoc w kolegach i we wszystkich osobach, które są u mnie w klasie i też nawzajem sobie pomagamy.
1: A jak minęły ci wakacje? Wyjeżdżałeś, spędziłeś je w domu, uczyłeś się, czy bardziej korzystałeś z wolnego czasu?
0: Bardziej korzystałem z wolnego czasu, też byłem na wakacjach i tak bardziej też starałem odpocząć, bez takiego napięcia na naukę.
2: Dziś było jeszcze uroczyście, ale od jutra już bez wyjątków. Uczniowie wracają do normalnego planu lekcji. Przed nimi pierwsze zajęcia, nowe wyzwania i kolejny rok nauki.
3: W całym kraju upamiętniano rocznicę wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku wojska niemieckie przekroczyły granicę z Polską, rozpoczynając największy i najokrutniejszy konflikt zbrojny. Kampania polska trwała nieco ponad miesiąc i zakończyła się klęską II Rzeczypospolitej. We Włocławku uroczystości odbyły się tradycyjnie na Placu Wolności pod pomnikiem żołnierza polskiego.
4: We Włocławku 1 grudnia 1939 roku urządzono pierwsze akcje eksterminacyjne. Mieszkańców dzielnicy Grzywno wywożono do lasu Pimczata i tam mordowano. W ciągu kilku dni zniknęło kilkutysięczne włocławskie osiedle. Według szacunków na Grzywnie mogło mieszkać nawet 6 tysięcy osób. Jak państwo sądzą, co zrobiono po zakończeniu akcji pacyfikacyjnej? Aby ukryć hańbę, teren uprzątnięto i wyrównano. Tak po prostu. A w 1940 roku na terenie dawnego osiedla posadzono las. 87 lat po brutalnych aresztowaniach z szacunkiem dla ofiar Grzywna utworzymy w tym miejscu park. Uczcimy to w sposób, który zachowa pamięć o kobietach, mężczyznach, dzieciach i straconych marzeniach i krwi przelanej za wolny Włocławek. Grzywno znów będzie miejscem dla rodzin, a tragiczna przeszłość mieszkańców z 1939 roku doczeka się godnego upamiętnienia. Polacy bowiem stali się ofiarami nie tylko działań wojennych, ale przede wszystkim systematycznego ludobójstwa, o czym należy także dziś mówić i przekazywać tę wiedzę następnym pokoleniom. W hitlerowskich obozach koncentracyjnych II wojny światowej ginęli nauczyciele, urzędnicy, duchowni. Aresztowania we Włocławku trwały przez cały okres niemieckiej okupacji. Na co dzień nie myślimy o tym, że Las Pimczata, Widoń, Przyborowo, Łuba to miejsca kaźni, jedne z wielu. Należy wspomnieć dzielnicę Rakutówek, kolejne miejsce wysiedleń i aresztowań, w którym później utworzono getto.
3: Polska odzyskała liczbę ludności z 1938 roku dopiero pod koniec 1977 roku. Do tego doszły ogromne straty materialne.
5: Mówimy o najtragiczniejszym wydarzeniu w historii świata. Pochłonęło wiele milionów ofiar, w tym także dzieci, co zostało podkreślone w wystąpieniu pana prezydenta, ale tych dzieci szczególnie najwięcej zginęło właśnie w Polsce. Dlatego, że tutaj oprawca hitlerowski szczególnie brutalnie rozprawiał się zarówno i z Polakami, jak i z innymi mniejszościami narodowymi, które żyły wtedy w Polsce, bo przecież II Rzeczpospolita to było państwo wieloetniczne. Natomiast w tym wszystkim trzeba pamiętać również o obecnym kontekście, bo to, że zło udało się pokonać w 1945 roku, to nie znaczy, że ono zniknęło na zawsze. Zło rodziło się powoli, zło rodziło się przy akompaniamencie ustępstw, z których ówcześni przywódcy europejscy byli dumni, a doprowadziło to i tak do tego, że konflikt rozgorzał. Więc my dzisiaj musimy być mądrzejsi niż nasi poprzednicy ponad 80 lat temu i musimy to zło, które dzisiaj czai się za naszą wschodnią granicą, zdusić w zarodku. Dlatego tak bardzo ważne jest dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski, aby

0: byli z jednej strony samodzielnie silni, mieli jak największą i najsilniejszą, najlepiej zmodernizowaną armię, i to się dzieje za pomocą środków z budżetu krajowego, z budżetu SAFE, ale jednocześnie mocni sojuszami, realnymi sojuszami. I o to też jako ta większość parlamentarna, jako rząd staramy się dbać.
1: Po przemówieniu przedstawiciele władz oraz różnych włocławskich organizacji złożyli przed pomnikiem pamiątkowe kwiaty w asyście pocztów sztandarowych. Prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej, Wysokiej i Długiej we Włocławku rozpoczęły się na początku czerwca 2026 roku, a następnie nastąpiło całkowite zamknięcie tego węzła. Powstające rondo turbinowe ma, zdaniem ratusza, usprawnić ruch. Inwestycja obejmuje nie tylko budowę ronda, ale również przebudowę jezdni, chodników oraz zjazdów. Obecnie można już przejechać ulicą Wysoką do Kapitulnej i dalej w kierunku centrum.
2: Na tą chwilę został dopuszczony ruch z ulicy Wysokiej w ulicę Kapitulną w stronę centrum. I jest to podyktowane też tym, że doskonale sobie wszyscy zdajemy sprawę, że w miesiącu wrześniu wzrasta natężenie ruchu, dzieci idą do szkoły, więc ten ruch będzie znacznie większy niż w okresie wakacyjnym. Stąd też był taki nasz wymóg co do wykonawcy, aby w pierwszej kolejności udrożnić ten ruch z osiedla Zazamcze w kierunku centrum. Na tą chwilę trwają prace, jeżeli chodzi o pozostałą część ronda, będą wykonywane prace, które będą polegały na położeniu nawierzchni bitumicznej na pozostałych fragmentach jezdni. Będzie też układany chodnik, nawierzchnia chodnikowa oraz zostanie nasadzona zieleń. W następnym etapie będzie także budowany naprzeciwko Powiatowego Urzędu Pracy parking, który będzie miał 20 miejsc postojowych. I to jest jakby pierwszy etap tej inwestycji. W drugim etapie planujemy wybudować zatokę autobusową na potrzeb MPK. Tutaj po prostu pojawiła się konieczność skorygowania położenia tej zatoki, aby ona nie kolidowała z ruchem drogowym. Całość, jeżeli chodzi o ten pierwszy etap, powinna się zakończyć w połowie października. Drugi etap, czyli zatoka autobusowa, powinna gdzieś w połowie miesiąca listopada. Tak liczymy, że ta inwestycja całkowicie się zakończy.
1: Całkowity koszt inwestycji to 5 milionów 600 tysięcy złotych, z czego około połowa została dofinansowana z Rządowego Funduszu Dróg. Warto dodać, że przebudowa Kapitulnej i ronda jest powiązana z pracami prowadzonymi przy ulicy Wysokiej w Parku Sienkiewicza. Tam powstają chodniki i ścieżki rowerowe. Jedna z nich biegnie pod mostem nad Zgłowiączką.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: W Boniewie mieszkańcy świętowali tegoroczne dożynki. Była msza święta dziękczynna, lokalne smaki i koncerty, ale także rozmowy o problemach rolników. Gospodarze zwrócili uwagę na niższe ceny i rosnące koszty prowadzenia gospodarstw.
1: Sam wiem, jak to jest ważne święto, bo sam jestem rolnikiem i wiem, jaka to jest trudna praca, ale też kiedy ją się wykona, to potem jest ta satysfakcja i ta chęć radości, ale też chęć dziękowania na początku Panu Bogu, potem wszystkim innym ludziom za to, że wspólnie udało się kolejny rok te plony zebrać. W tym roku trochę skromniejsze. Ja tu mówiłem ze sceny, że ta nasza ziemia, która rodzi te plony, to jest trochę jak matka i tak jak matka pewnie w tym roku musiała trochę odpocząć, żeby w następnych latach dużo szczodrzej nas wynagradzać plonami. Ale przez to, że mamy te mniejsze plony, to musimy je jeszcze bardziej szanować. Nie marnować żywności. My jako rolnicy też nie eksploatować nadmiernie tej ziemi, żeby ją uszanować tak jak matkę, kochać jak matkę, ale też czasami trzeba dla niej być takim bardzo życzliwym, żeby ona potem chciała nam rodzić te plony, a my żebyśmy potem je sprawiedliwie dzielili.
2: Czego życzyć rolnikom na ten kolejny rok, kolejne lata?
1: Ja myślę, że lepszych plonów, ale też tych cen, żeby to wynagrodzenie za ten trud pracy rolnika, no nie było tylko ciągle życzeniowo, tylko żeby wreszcie przyszły takie czasy, kiedy ten rolnik zostanie także finansowo doceniony i z godnością będzie mógł za swoją ciężką pracę utrzymać swoje rodziny i dodatkowo rozwijać gospodarstwa, bo bez tego no nie ma rozwoju. Te gospodarstwa muszą się rozwijać. Świat nie stoi w miejscu. Zmieniają się technologie, zmieniają się różne wymagania, przepisy i my jako rolnicy też musimy za tym

0: wszystkim nadążać. Więc właśnie tego stabilnego rozwoju, tych dobrych cen, no i przede wszystkim zdrowia na co dzień, żeby ta praca w rolnictwie odbywała się bezpiecznie, ale poza rolnictwem też, żebyśmy no po prostu zdrowi byli, żebyśmy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, ale także z tych owoców ziemi, które zebraliśmy.
1: Poniewo to, nie tak widzę. Jak mówiłem przed chwilą, dla mnie miejsce szczególne. Ja tu przyjeżdżałem do moich dziadków, którzy tu mieszkali i tak naprawdę od wielu lat obserwuję, jak pięknie się to Poniewo rozwija, jakie mądre, wspaniałe inwestycje są tutaj realizowane, ale takie inwestycje, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców. Tegoroczne żniwa były trudne, bo mieliśmy za sobą trudną zimę, duże mrozy w czasie zimy, potem sucha wiosna i nie najlepsze lata. Plony tegoroczne trzeba będzie szczególnie szanować. Życzę, aby rolnicy mogli je godziwie sprzedać i abyśmy wszyscy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, tak jak to święto na to zasługuje. Wspaniała oprawa uroczystości. Wszystkim serdecznie dziękuję za zaproszenie i za poczęstowanie tym dożynkowym chlebem.
2: Dożynki to szczególny czas. To dzień, kiedy możemy podziękować za całoroczną pracę rolników, ale też będziemy tutaj mogli podkreślić, jak ta praca w dzisiejszych czasach wygląda, bo niestety, jak dobrze wiemy, sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna, więc tym bardziej trzeba docenić ludzi, którzy pomimo tych trudności prowadzą własne gospodarstwa rolne i dzięki którym na naszych stołach pojawia się chleb.
3: A jak pan ocenia stan rolnictwa na terenie gminy? Tych rolników ubywa, prawda?
2: No niestety, nie będę tutaj ukrywał, coraz więcej mieszkańców z małych gospodarstw idzie do pracy na etat, ziemię po prostu uprawia po godzinach, a ci, którzy zdecydowali się żyć tylko z rolnictwa, naprawdę powiększyli znacząco swoje gospodarstwa. Myślę, że to dotyka całego powiatu, nie tylko gminy Boniewo.
3: Święto plonów, święto rolników, więc życzenia. Czego możemy życzyć?
2: Życzyć jak zwykle przede wszystkim zdrowia, ale chciałbym też życzyć rolnikom stabilnych cen, aby ich ciężka praca była należycie wynagradzana i doceniana. I chciałbym jeszcze życzyć wyższych plonów w kolejnych latach, bo myślę, że to też jest ważne, żeby to rolnictwo mogło się odbudować.
4: Po oficjalnej części przyszedł czas na zabawę. Na scenie wystąpili Kwiaty Polskie, Julia Kordylewska, Bibi & Jeremy oraz Andre. Wieczór zakończyła zabawa taneczna z DJ Robo i DJ Deleś.

0: Dożynki w Boniewie były okazją nie tylko do podziękowania rolnikom, ale też do wspólnego świętowania. Była muzyka, lokalne smaki i dużo dobrej atmosfery. Mieszkańcy pokazali, że w Boniewie tradycja wciąż ma się bardzo dobrze, a święto plonów potrafi połączyć całą lokalną społeczność.
1: W Lutoborzu odsłonięto pomnik poświęcony powstańcom zabajkalskim z 1866 roku. Uroczystości towarzyszyło również odsłonięcie tablicy upamiętniającej rodzinę Celińskich, zasłużonych mieszkańców miejscowości, którzy angażowali się w walkę o niepodległość Polski.
2: W wydarzeniu biorą udział wszyscy, którym na sercu leży niepodległość kraju, walki niepodległościowe, ale przede wszystkim historia tej 700

0: letniej wsi, w której, jak już wcześniej nadmieniłem, urodził się Narcyz Celiński, powstaniec wielkopolski, powstaniec styczniowy i powstaniec zabajkalski. Tu w nieopodal urodził się Narcyz Celiński w roku 1820, następnie wyemigrował do Francji, z Francji został, przyjechał do Polski, niestety tam został pojmany przez wojska carskie, skazany na 7 lat Syberii. Później w roku 1863 wrócił znowu do Polski, brał udział w powstaniu styczniowym, został pojmany i skazany na 12 lat Syberii. I wtedy po wywózce na Syberię, tam wzniecono powstanie zabajkalskie. 721 powstańców styczniowych, którzy zostali zesłani na Syberię, wznieciło powstanie zabajkalskie. Głównym dowódcą był Narcyz Celiński. Niestety po miesiącu walki zostali znowu po raz kolejny pojmani przez wojska carskie i wtedy sąd wojskowy i został wykonany wyrok 27 listopada 1866 roku. Został wydany wyrok i czterej powstańcy zostali straceni.
1: A skąd cała ta inicjatywa? Kto przyczynił się do powstania tego miejsca?
0: Do powstania tego miejsca przyczyniłem się ja osobiście, ponieważ ja w miejscowości Lutobórz się urodziłem. Tutaj przez jakiś czas w dzieciństwie mieszkałem i genealogią moich przodków zajmuję się od 15 lat i poszukując dokumentów dotyczących moich pradziadków, natknąłem się na akt zgonu Franciszka Celińskiego, który w 1790 roku kupił Lutobórz. I tak się zaczęła moja przygoda z genealogią i z historią tej naszej małej ojczyzny.
2: To kolejne miejsce przypominające o historii regionu i losach Polaków zesłanych na Syberię. W ubiegłym roku podobną tablicę poświęconą rodzinie Celińskich odsunięto przy kościele w Kupce.
3: To jest dopełnienie tego, co przeżywaliśmy i w ubiegłym roku, i w tym roku, w początkach lipca, bo ubiegłego roku po raz pierwszy konferencja, w tym roku drugi raz, trzeci, czwarty lipca 2026 rok, to uroczystość naukowo-religijna. Dzisiaj ta właśnie patriotyczna uroczystość poświęcona upamiętnieniu powstańców zabajkalskich.
1: To chyba ważne, żeby pamiętać i żeby czcić i przypominać młodym o tym, co przeminęło.
3: Powtórzę słowa Pana Jezusa z Ewangelii. Jeżeli wy zamilkniecie, kamienie wołać będą. Myślę, że ten pomnik jest takim wołaniem, ale ten pomnik też jest i dla nas zobowiązaniem, byśmy nie milczeli o przeszłości, ale z przeszłości wyciągali właściwe wnioski na przyszłość.
2: Podczas uroczystości podkreślano, że takie miejsca są ważne dla zachowania pamięci o Polakach, którzy walczyli o wolność i przez lata żyli na syberyjskiej ziemi.
4: Warto pamiętać, że oprócz tych właśnie najważniejszych wydarzeń, o których mówi się w podręcznikach, o których mówi się w mediach, Polacy przebywali przez całych tych 400 lat na ziemi syberyjskiej. Dlatego tak bardzo cieszy, że pomysł, aby przenieść krzyż i przypomnieć o powstaniu zabajkalskim, który niektórym osobom może wydać się w błahym. Ktoś może powiedzieć, tylko 700 uczestników, nieudane powstanie, nie mieli żadnych szans, ale to właśnie pokazuje najlepiej losy Polaków na Syberii. Czy mieli szansę Narcyz Celiński i inne osoby, które rozpoczęły powstanie? Z perspektywy czasu historyk nie ma żadnych wątpliwości, że powstanie zabajkalskie było skazane na klęskę. 700 osób, 721, ale wymizerowanych, wycieńczonych przez kilka lat musieli podążać na Sybir, w większości pieszo, przynajmniej od Uralu. Liczne epidemie, wycieńczeni, zagłodzeni, a obok w Irkucku garnizon liczący około 2000 osób, który w każdej chwili

0: i może być większy. Natomiast to powstanie świetnie pokazuje, że te osoby marzyły o tym, aby dalej walczyć o wolną Polskę i marzyły o tym, aby powrócić do swojej ojczyzny i były gotowe na wszystko.
1: Pomnik i tablice mają przypominać o tych wydarzeniach kolejnym pokoleniom i zachować pamięć o osobach związanych z historią Lutoborza i regionu.
2: Z naszą redakcją skontaktowała się mieszkanka Wocławka z problemem dotyczącym przystanku przy ulicy Zagajewskiego. Starsza kobieta wskazała, że nie ma tam wiaty, nie wspominając już o ławce. Jest tylko znak informujący, że jest to przystanek oraz tablica z rozkładem jazdy. Dla osób starszych lub schorowanych jest to szczególny problem, gdy trzeba czekać na autobus.
3: Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Wocławek przeanalizował tą sytuację właśnie w tej lokalizacji na tym przystanku i z tej analizy wynika, że w ciągu całego dnia z tego przystanku korzysta raptem kilku mieszkańców naszego miasta. Natomiast wsłuchując się w te głosy i w te opinie mieszkańców, postanowiliśmy postawić w tym miejscu ławeczkę dla osób oczekujących na autobus, dla podwyższenia jakości życia, chociażby właśnie tych mieszkańców, którzy tego potrzebują.
4: Dopytam jeszcze, chodzi o wiaty przystankowe. Na niektórych przystankach te wiaty są, na innych nie ma. Są też właśnie na jednych są ławki, na innych nie ma. Z czego to wynika?
3: Tutaj tak naprawdę wiele takich różnic wynikających z lokalizacji tych przystanków. Natomiast najczęściej powodem tego, że nie ma takiej wiaty z prawdziwego zdarzenia, jest to, że po prostu jest mało miejsca na to, żeby taką wiatę zamontować. Bardzo często również grunt w okolicach przystanku nie do końca jest gruntem miejskim. Bardzo często tutaj miasto jest jako współwłaściciel tego gruntu. W związku z tym nie do końca mamy możliwości prawne, ale również organizacyjne do tego, żeby w każdej lokalizacji taka wiata powstała. Mogę również oczywiście powiedzieć, że cały czas tutaj infrastruktura drogowa właśnie w tym związana z transportem zbiorowym we Wocławku się zmienia. Zmienia się na lepsze. Powstają nowe perony autobusowe. Inwestujemy w tabor, jeżeli chodzi o autobusy elektryczne, nowe przegubowe autobusy jeżdżą po wocławskich drogach. W związku z tym tutaj ten temat nie tylko transportu samochodowego, ale właśnie również dbania o transport zbiorowy jest bardzo ważną kwestią. Dbamy o to, żeby każdy mieszkaniec miał wybór, jak chce się przemieszczać po Wocławku, czy to jest samochodem, czy autobusem, czy rowerem, czy chociażby pieszo.
2: Na razie trwa lato. Pogoda, mimo pojawiających się co pewien czas opadów deszczu, jest raczej ładna. Nieuchronnie zbliża się jednak jesień, a po niej zima. Warto byłoby, aby na przystankach ustawić, nawet jeśli nie całe wiaty, to przynajmniej zadaszenia.
1: Po 2 miesiącach wakacji szkolne korytarze znów wypełniły się uczniami, a w klasach zabrzmiał pierwszy dzwonek. 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. We Wocławku do miejskich szkół wróciło ponad 14 tysięcy uczniów. Miejskie uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego odbyły się w Zespole Szkół Chemicznych. Była okazja do powitania uczniów i nauczycieli, ale także podsumowania tego, co w ostatnim czasie udało się zrobić dla wocławskiej edukacji.
5: Najbardziej się cieszę z faktu, że cały czas dbamy o to, żeby rozwój dzieci i młodzieży był jak najlepszy i niezagrożony. Oczywiście przy zmianach, przy wyzwaniach demograficznych to jest bardzo trudne, ale zawsze w centrum każdej naszej decyzji jest młody człowiek, nauczyciel i to, żeby jakość kształcenia w naszym mieście była jak najwyższa. I stąd też właściwie od najmłodszych lat staramy się zapewnić jak najlepszą infrastrukturę też. Dzisiaj podpisałem umowę z firmą Camaro na przebudowę żłobka przy ulicy Żytniej, więc już od takich zupełnie malutkich zaczynamy dzieciaczków, ale w tym roku będziemy kontynuować dalej partnerstwo wocławskich stowarzyszeń z przedszkolami. To daje możliwość rozwoju takiego wszechstronnego już przedszkolaków. Dbamy też o szkoły podstawowe. Budujemy aktualnie salę gimnastyczną przy zespole szkół numer 8 na Włocławskim Zawiślu, przy szkole podstawowej numer 8 na Włocławskim Zawiślu. Rozbudowujemy też infrastrukturę. W zeszłym tygodniu odebraliśmy potwierdzenie z rąk ministra sportu,

0: tu o dofinansowaniu modernizacji dwóch kolejnych orlików, które są w naszym mieście. Aktualnie też trwają prace nad przebudową sali gimnastycznej w zespole szkół samochodowych. Zespole szkół, które no, będzie pełnił coraz mocniejszą, większą rolę w systemie oświatowym naszego miasta, ale też nie tylko naszego miasta, bo przypomnę, że uruchamiamy właśnie klasy mistrzostwa sportowego na poziomie średnim. W poprzednich latach takie klasy uruchomiliśmy, podobne klasy sportowe uruchomiliśmy na poziomie tym podstawowym.
1: Edukacja to ludzie i co roku podczas inauguracji roku szkolnego mówimy, że we wrocławskiej szkole jest miejsce dla każdego. Dlatego też wdrażając też taki model w każdej szkole, mówiąc od szkoły podstawowej do szkoły ponadpodstawowej, model takiego kształcenia nowoczesnego i dlatego też wszystkie wrocławskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z dniem 1 września 2026 roku rezygnują z dzwonków tradycyjnych. Albo to będą ciche dzwonki tak zwane, albo będą to zamiast takich dźwiękowych, tych tradycyjnych sygnałów, będą to melodyjki. Wcześniej rozmawialiśmy jeszcze przed wakacjami z dyrektorami szkół, z pedagogami i rzeczywiście konsultowaliśmy tą naszą wspólną decyzję i rzeczywiście zostało to dobrze odebrane. Kilka szkół już realizowało to przedsięwzięcie, ale teraz doszliśmy do wniosku, że trzeba zrobić to razem zespołowo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że wielu uczniów będzie zadowolonych, szczególnie tych nieneurotypowych, więc wrocławski samorząd, wrocławska szkoła jest szkołą otwartą. To nie tylko jedyna nowość. Pamiętacie Państwo, że z dniem 1 września rozpoczyna działalność 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych. W ofercie kształcenia, w szczególności szkół ponadpodstawowych, no, znalazło się też wiele szkół. Tu patrzę na pana konsula, ruszyła w liceum Marii Konopnickiej klasa dyplomatyczna. W zespole szkół technicznych i elektrycznych rozpoczęły działalność po raz pierwszy klasy cyberbezpieczeństwa i to, co pan prezydent wspomniał, klasa mistrzostwa sportowego liceum ogólnokształcącym zespołu szkół samochodowych.
2: A sami uczniowie? Wakacje najchętniej jeszcze trochę by przedłużyli, ale dziś trzeba było już wrócić do szkolnej rzeczywistości.
3: Jak spędzałaś wakacje? Jak ci minął ten wakacyjny czas?
4: Fajnie, byłam z rodzicami nad morzem, w górach byłam, więc fajnie.
3: Szybko ci minęły te 2 miesiące?
4: Bardzo szybko, ale chciałabym wrócić do szkoły już.
3: Powiedz, jakie oczekiwania na ten nowy rok szkolny?
4: No, myślę, że będzie ciężko, ale jakoś damy radę, przetrwamy to, więc będzie dobrze.
5: Głównie odpoczywałem, byłem we Włocławku, ale kilka razy pojechałem ze znajomymi na przykład do Torunia, do Gdańska, tak na luzie bardziej, bez takich dalszych wyjazdów.
3: Powiedz mi, jak nastawienie na nowy rok szkolny? Masz jakieś oczekiwania, nadzieje?
5: Stresuję się, ale myślę, że będzie dobrze, bo w szkole jest bardzo fajnie, kierunek mi się bardzo podoba i będzie więcej pracowni, bardzo lubię pracownię.
3: Jak nastawienie po powrocie? Tęskniłeś za kolegami, za swoją klasą?
5: Tak, bardzo.
3: Jak minęły ci wakacje? Jak spędziłaś ten wakacyjny czas?
4: A, no bardzo fajnie, ale bardzo szybko też. Byłam nad morzem z rodzicami.
3: Jakie oczekiwania co do nowego roku szkolnego? Jakie nastawienie?
4: No, mam nadzieję, że będzie dobrze, ale na pewno będzie też ciężko.
3: Jakieś nowe wyzwania przed tobą w tym nadchodzącym roku szkolnym, nowe jakieś zajęcia, przedmioty, praktyki?
4: No na pewno muszę dobrze się uczyć i też mam treningi, więc no, muszę to jakoś pogodzić ze sobą.
3: Powiedz, jak ci minęły wakacje? Czy wróciłaś do szkoły taka naładowana energią i pozytywnymi emocjami?
6: No, trochę za krótko. Ciężko się tak wraca po wakacjach w środku tygodnia, ale no już trzecia klasa to już z górki.
3: Jaki entuzjazm na nowy rok szkolny?
6: zdać, przetrwać i byle do świąt.
7: Wakacje szybko minęły, tak jak chodziło mi po głowie, że niestety tak miną. No, w tym roku klasa maturalna.

0: a więc trzeba się spiąć i no co, no trzeba wziąć się za siebie i dobrze napisać matury.
1: Jestem bardzo dobrze nastawiony na rok maturalny, a wakacje głównie odpoczywałem, starałem się wypocząć z rodziną, spędzić czas.
2: Klasa maturalna, jakie twoje plany, z czego planujesz zdawać maturę jako z takich przedmiotów, jaki dalej kierunek?
1: Z geografii, z angielskiego, to są moje dwa rozszerzenia. Ja teraz wracam po roku przerwy, rok byłem w Sopocie, bo jestem sportowcem i brakowało mi otoczenia całego i znajomych.
2: Powiedzcie proszę, jak minęły wam wakacje, jakie nastroje tutaj towarzyszą nowemu, przed nowym rozpoczęciem nowego roku szkolnego?
3: Zdecydowanie za szybko, ale fajnie ogólnie. Myślę, że to były takie fajniejsze wakacje. No, zmotywować się trzeba na ten rok, no, bo dużo pracy na pewno będzie.
2: Czy tęskniliście za szkołą, za kolegami? Jaki ten powrót?
4: No, było trochę takich chwil, że chciałabym wrócić, ale potem się przypominały parę takich zdarzeń, tak średnio.
5: To powiedz, jakie nastawienie przed nowym rokiem szkolnym? Czego się spodziewacie od tego nadchodzącego roku szkolnego?
3: Może trochę lżej niż w tamtym roku, ale no, mam nadzieję, że będzie dobry i że pozytywny i że tylko lepiej.
6: No, było bardzo fajnie. Mogłam spędzić czas z rodziną. Też mogłam powyjeżdżać i odpocząć też trochę od szkoły, ale już tak myślami wracałam do niej często.
7: Lubisz chodzić do szkoły?
6: W sensie nie lubię wracać z wakacji do szkoły, ale potem jest lepiej i bardzo lubię.
2: A powiedz nam jeszcze proszę a propos rozpoczęcia roku szkolnego. Czy jesteś zadowolona z tego powrotu? Jak twoja klasa? Czy stęskniłaś się już za wszystkimi?
6: W sensie za wszystkimi to nie, ale za większością i szczególnie za nauczycielami, bo jakby ta nowa zmiana to też jakby dla mnie nowe jakby otwarcie w życiu, że mogę dużo nowych rzeczy się nauczyć i się skupić już też na tym, co będzie dla mnie dalej ważne.
8: Pierwszy dzień szkoły miał wyjątkowy charakter, także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza. Tam odsunięto tablicę poświęconą Danucie Siedzikównie, pseudonim Inka, sanitariuszce i łączniczce polskiego podziemia niepodległościowego.
9: Cieszę się, że rozpoczynając kolejny rok szkolny, w tym roku jest on wyjątkowy, choćby z tego powodu, że obchodzimy podwójny jubileusz szkoły, a więc 110 lat od założenia szkoły, a może ten drugi jubileusz 25-lecia od reaktywacji wydaje się nam bliższy i chcemy w sposób szczególny uczcić go. Rozpoczynamy od takiej oddolnej inicjatywy, która wyszła od absolwentów, obecnych uczniów i nauczycieli, aby zostawić pewien ślad tego jubileuszu i doszliśmy wspólnie do wniosku, że takim pięknym symbolem będzie właśnie upamiętnienie tego jubileuszu przez tablicę pamiątkową poświęconą bohaterce niezłomnej, a więc Ince, jako wotum wdzięczności wobec wszystkich i absolwentów, i wszystkich bohaterów naszego kraju, którzy walczyli o to, aby Polacy mogli być wierzący, mogli być patriotami. Pielęgnujemy te tradycje i mam nadzieję, że ta tablica wielu naszym uczniom i pracownikom będzie o tym przypominała.
2: Dziś rozpoczęcie roku szkolnego. Chciałam tak kilka tylko słów co do planów i życzeń dla państwa, dla szkoły, dla uczniów.
9: No, tak jak powiedziałem, ten rok szkolny będzie bardzo wyjątkowy, bo jubileuszowy, więc każdego miesiąca będzie wiele wydarzeń. To główne wydarzenie będzie w listopadzie, 16 listopada, na które bardzo serdecznie i telewizję, i wszystkich chętnych zapraszam. Niech ten rok jubileuszowy będzie wspaniałym czasem dla wszystkich.
8: O Ince mówiono w dniu, który ma dla Polaków jeszcze jedno, znacznie bardziej tragiczne znaczenie. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Posłanka Joanna Borowiak podkreślała, że rozpoczynając nowy rok szkolny, warto pamiętać także o wydarzeniach sprzed 87 lat.
10: 3 września to czas rozpoczęcia roku szkolnego, czas powrotu uczniów do szkoły. Ale 1 września to również wspomnienie najtragiczniejszej wojny, II wojny światowej, dramatu także polskich dzieci, dramatu Polaków. I dziś właśnie w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza będzie miało odsłonięcie tablicy pamiątkowej w ramach akcji Serce dla Inki. Inka, młoda

0: dziewczyna niespełna 18 lat miała, kilka dni przed swoimi urodzinami została rozstrzelana przez komunistów za to, że była sanitariuszką Armii Krajowej. Zasłynęła z tego, że do końca zachowała właściwą postawę i w krypcie do swojej babci napisała sławetne słowa: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Zachowała się jak trzeba i jest wzorem dla młodych Polek, dla młodych Polaków. Wiele lat poszukiwano jej szczątków, bo przecież komuniści skazali tych ludzi, żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy niezłomnych, na zapomnienie. Zespół Szkół Katolickich we Wrocławku jest 40. szkołą, która dołącza do akcji Serce dla Inki. Jestem dumna z tego, że nasza wrocławska szkoła, szkoła prowadzona przez diecezję, właśnie stawia na patriotyzm, pokazuje swoim uczniom postawy młodych Polaków, którzy potrafili oddać dla ojczyzny to, co mają najcenniejszego, oddali swoje życie.
1: Uczniowie zespołu szkół katolickich podkreślają, że historia Inki jest im dobrze znana, a przypomnienie o takich postaciach pomaga kolejnym pokoleniom pamiętać o historii Polski.
2: Ta tablica obejmuje Danutę Siedzikównę, inaczej jej część została stworzona w Długoszu.
3: Czy wiesz coś więcej odnośnie tej osoby?
2: No ta osoba była też, pomagała w powstaniu i była sanitariuszką i pomagała różnym osobom opatrywać ich rany, transportować ich i potem została skazana na śmierć.
3: Czy myślisz, że jej osoba jest godna rzeczywiście tutaj, żeby być w waszej szkole?
2: Uważam, że tak, bardzo jest godna i że to był dobry wybór, żeby zrobić taką tablicę w szkole.
3: A powiedz, co do twoich planów na ten rok, oczekiwań, jakie nastroje przed nowym rokiem szkolnym?
2: Nie no, jest dobrze, uważam, że będzie jeszcze lepiej, bo są koledzy i jest też pomoc w kolegach i we wszystkich osobach, które są u mnie w klasie i też nawzajem sobie pomagamy.
3: A jak minęły ci wakacje? Wyjeżdżałeś, spędziłeś je w domu, uczyłeś się, czy bardziej korzystałeś z wolnego czasu?
2: Bardziej korzystałem z wolnego czasu, też byłem na wakacjach i tak bardziej też starałem odpocząć, tak. Bez takiego napięcia na naukę.
1: Dziś było jeszcze uroczyście, ale od jutra już bez wyjątków. Uczniowie wracają do normalnego planu lekcji. Przed nimi pierwsze zajęcia, nowe wyzwania i kolejny rok nauki.
4: W całym kraju upamiętniano rocznicę wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku wojska niemieckie przekroczyły granicę z Polską, rozpoczynając największy i najokrutniejszy konflikt zbrojny. Kampania polska trwała nieco ponad miesiąc i zakończyła się klęską II Rzeczypospolitej. We Wrocławku uroczystości odbyły się tradycyjnie na Placu Wolności pod pomnikiem żołnierza polskiego.
5: We Wrocławku 1 grudnia 1939 roku urządzono pierwsze akcje eksterminacyjne. Mieszkańców dzielnicy Grzywno wywożono do lasu Pimczata i tam mordowano. W ciągu kilku dni zniknęło kilkutysięczne włocławskie osiedle. Według szacunków na Grzywnie mogło mieszkać nawet 6 tysięcy osób. Jak państwo sądzą, co zrobiono po zakończeniu akcji pacyfikacyjnej? Aby ukryć hańbę, teren uprzątnięto i wyrównano. Tak po prostu. A w 1940 roku na terenie dawnego osiedla posadzono las. 87 lat po brutalnych aresztowaniach, z szacunkiem dla ofiar Grzywna, utworzymy w tym miejscu park. Uczcimy to w sposób, który zachowa pamięć o kobietach, mężczyznach, dzieciach i straconych marzeniach i krwi przelanej za wolny Włocławek. Grzywno znów będzie miejscem dla rodzin, a tragiczna przeszłość mieszkańców z 1939 roku doczeka się godnego upamiętnienia. Polacy bowiem stali się ofiarami nie tylko działań wojennych, ale przede wszystkim systematycznego ludobójstwa, o czym należy także dziś mówić i przekazywać tę wiedzę następnym pokoleniom. W hitlerowskich obozach koncentracyjnych II wojny światowej ginęli nauczyciele, urzędnicy, duchowni. Aresztowania we Włocławku trwały przez cały okres niemieckiej okupacji. Na co dzień nie myślimy o tym, że Las Pimczata, Widoń,

0: Przyborowo, Łuba to miejsca kaźni, jedne z wielu. Należy wspomnieć dzielnicę Rakutówek, kolejne miejsce wysiedleń i aresztowań, w którym później utworzono getto.
1: Polska odzyskała liczbę ludności z 1938 roku dopiero pod koniec 1977 roku. Do tego doszły ogromne straty materialne.
2: Mówimy o najtragiczniejszym wydarzeniu w historii świata. Pochłonęło wiele milionów ofiar, w tym także dzieci, co zostało podkreślone w wystąpieniu pana prezydenta, ale w tych dzieci szczególnie najwięcej zginęło właśnie w Polsce. Dlatego, że tutaj oprawca hitlerowski szczególnie brutalnie rozprawiał się zarówno i z Polakami, jak i z innymi mniejszościami narodowymi, które żyły wtedy w Polsce, bo przecież II Rzeczpospolita to było państwo wieloetniczne. Natomiast w tym wszystkim trzeba pamiętać również o obecnym kontekście, bo to, że zło udało się pokonać w 1945 roku, to nie znaczy, że ono zniknęło na zawsze. Zło rodziło się powoli, zło rodziło się przy akompaniamencie ustępstw, z których ówcześniej przywódcy europejscy byli dumni, a doprowadziło to i tak do tego, że konflikt rozgorzał. Więc my dzisiaj musimy być mądrzejsi niż nasi poprzednicy ponad 80 lat temu i musimy to zło, które dzisiaj czai się za naszą wschodnią granicą, zdusić w zarodku. Dlatego tak bardzo ważne jest dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski, abyśmy byli z jednej strony samodzielnie silni, mieli jak największą i najsilniejszą, najlepiej zmodernizowaną armię i to się dzieje za pomocą środków z budżetu krajowego, z budżetu SAFE, ale jednocześnie mocni sojuszami, realnymi sojuszami. I o to też jako ta większość parlamentarna, jako rząd staramy się dbać.
1: Po przemówieniu przedstawiciele władz oraz różnych włocławskich organizacji złożyli przed pomnikiem pamiątkowe kwiaty w asyście pocztów sztandarowych. Prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej, Wysokiej i Długiej we Włocławku rozpoczęły się na początku czerwca 2026 roku, a następnie nastąpiło całkowite zamknięcie tego węzła. Powstające rondo turpinowe ma, zdaniem ratusza, usprawnić ruch. Inwestycja obejmuje nie tylko budowę ronda, ale również przebudowę jezdni, chodników oraz zjazdów. Obecnie można już przejechać ulicą Wysoką do Kapitulnej i dalej w kierunku centrum.
3: Na tą chwilę został dopuszczony ruch z ulicy Wysokiej w ulicę Kapitulną w stronę centrum. I jest to podyktowane też tym, że doskonale sobie wszyscy zdajemy sprawę, że w miesiącu wrześniu wzrasta natężenie ruchu, dzieci idą do szkoły, więc ten ruch będzie znacznie większy niż w okresie wakacyjnym. Stąd też był taki nasz wymóg co do wykonawcy, aby w pierwszej kolejności udrożnić ten ruch z osiedla Zazamcze w kierunku centrum. Na tą chwilę trwają prace, jeżeli chodzi o pozostałą część ronda, będą wykonywane prace, które będą polegały na położeniu nawierzchni bitumicznej na pozostałych fragmentach jezdni. Będzie też układany chodnik, nawierzchnia chodnikowa oraz zostanie nasadzona zieleń. W następnym etapie będzie także budowany naprzeciwko Powiatowego Urzędu Pracy parking, który będzie miał 20 miejsc postojowych. I to jest jakby pierwszy etap tej inwestycji. W drugim etapie planujemy wybudować zatokę autobusową na potrzeb MPK. Tutaj po prostu pojawiła się konieczność skorygowania położenia tej zatoki, aby ona nie kolidowała z ruchem drogowym. Całość, jeżeli chodzi o ten pierwszy etap, powinna się zakończyć w połowie października. Drugi etap, czyli zatoka autobusowa, powinna gdzieś w połowie miesiąca listopada. Tak liczymy, że ta inwestycja całkowicie się zakończy.
1: Całkowity koszt inwestycji to 5 600 000 zł, z czego około połowa została dofinansowana z Rządowego Funduszu Dróg. Warto dodać, że przebudowa Kapitulnej i ronda jest powiązana z pracami prowadzonymi przy ulicy Wysokiej w Parku Sienkiewicza. Tam powstają chodniki i ścieżki rowerowe. Jedna z nich biegnie pod mostem nad Zgłowiączką.

0: misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę –

0: jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Szczepienie lisów przeciw wścieklizni jest niezwykle ważnym elementem ochrony zdrowia publicznego, zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Wścieklizna pozostaje jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych. Prawie 100% zarażonych ludzi umiera, jeżeli nie otrzyma szczepień na czas. Lisy stanowią naturalny zbiornik wirusa w przyrodzie i mogą przenosić chorobę na inne zwierzęta domowe i dzikie, a także na człowieka. Masowe szczepienie lisów w dzikiej przyrodzie ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie populacji zarażonych osobników i przerwanie łańcucha transmisji wirusa. Mniej zagrożonych lisów to mniejsze ryzyko kontaktu z psami, kotami i innymi zwierzętami domowymi, które mogą być dla nas bliskie. W wielu krajach europejskich programy szczepienia lisów okazały się niezwykle skuteczne. Znacznie zmniejszyły liczbę przypadków wścieklizny zarówno wśród zwierząt, jak i ludzi. To uznana i sprawdzona strategia zdrowotna. Szczepienia prowadzone są w sposób praktyczny i naturalny. Poprzez przynęty rozrzucane w terenie, które lisy zjadają spontanicznie. Taki system pozwala na osiągnięcie dużej liczby zwierząt bez ingerencji bezpośredniej. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 26 sierpień 2026. Miejsce znalezienia przy Jeziorze Czarnym. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarno-białe. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 29 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Obwodowa 4. Płeć samica. Rok urodzenia około 2017. Umaszczenie czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Posiada zarejestrowany chip. Data przyjęcia 30 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Południowa. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Tofik. Tofik, 7-letni, ważący 18 kg pies o pięknej brązowo-czarnej maści. To spokojny towarzysz, który z radością wita ludzi i chętnie towarzyszy na spacerach oraz podczas eksplorowania otoczenia. Doskonale chodzi na smyczy i potrafi cieszyć się każdą chwilą na świeżym powietrzu. W kontaktach z innymi psami bywa wybiórczy. Dlatego szuka domu bez konfliktów lub z odpowiednim wprowadzeniem do innego rezydenta. Tofik potrzebuje stałego, kochającego domu na długie lata, gdzie będzie otoczony cierpliwością i uwagą. Psiak trzyma czystość w boksie, co czyni go jeszcze łatwiejszym w opiece. Jeżeli możesz dać mu bezpieczne miejsce i wiele spacerów pełnych zapachów i zabawy, Tofik będzie wspaniałym przyjacielem na kolejne lata. Tofik zarejestrowany jest pod numerem 13 342/64/26. Został zaszczepiony przeciwko wścieklizni i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Kleofas. Drodzy, poznajcie Kleofasa. Kleoś to czarny kot średniej wielkości, którego wiek nasi lekarze ocenili na około 13 lat.

Ofas pojawił się któregoś dnia w miejscu do karmienia kotów wolno żyjących. Ewidentnie nie pasował do tamtego miejsca, ponieważ miał na sobie obrożę i nie chował się tak jak inne koty. Został więc zabezpieczony i trafił do nas. Kleofas to piękny kocurek. Do ludzi podchodzi łagodnie, ale jest trochę zdystansowany i przynajmniej na razie niespecjalnie lubi dotyk. Pogłaskany korzysta z pieszczot, ale nie szuka aktywnie kontaktu. W stosunku do innych kotów jest łagodny, a nawet nieco uległy. Nie powoduje konfliktów, woli zejść innemu kotu z drogi niż rozpocząć walkę. Kleofas to spokojny kocur, który lubi być obok człowieka,

48, 32, łamane na 48, łamane na 26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Boniewie mieszkańcy świętowali tegoroczne dożynki. Była msza święta, dziękczynna, lokalne smaki i koncerty, ale także rozmowy o problemach rolników. Gospodarze zwrócili uwagę na niższe ceny i rosnące koszty prowadzenia gospodarstw.
1: Sam wiem, jak to jest ważne święto, bo sam jestem rolnikiem i wiem, jaka to jest trudna praca, ale też kiedy ją się wykona, to potem jest ta satysfakcja i ta chęć radości, ale też chęć dziękowania na początku Panu Bogu, potem wszystkim innym ludziom za to, że wspólnie udało się kolejny rok te plony zebrać. W tym roku trochę skromniejsze. Ja tu mówiłem ze sceny, że ta nasza ziemia, która rodzi

0: te plony to jest trochę jak matka i tak jak matka pewnie w tym roku musiała trochę odpocząć, żeby w następnych latach dużo szczodrzej nas wynagradzać plonami. Ale przez to, że mamy te mniejsze plony, to musimy je jeszcze bardziej szanować. Nie marnować żywności. My jako rolnicy też nie eksploatować nadmiernie tej ziemi, żeby ją uszanować tak jak matkę, kochać jak matkę, ale też czasami trzeba no, dla niej być takim bardzo życzliwym, żeby ona potem chciała nam rodzić te plony, a my żebyśmy potem je sprawiedliwie dzielili.
1: Czego życzyć rolnikom na ten kolejny rok, kolejne lata?
0: Ja myślę, że lepszych plonów, ale też tych cen, żeby to wynagrodzenie za ten trud pracy rolnika no, nie było tylko ciągle życzeniowo, tylko żeby wreszcie przyszły takie czasy, kiedy ten rolnik zostanie także finansowo doceniony i z godnością będzie mógł za swoją ciężką pracę utrzymać swoje rodziny i dodatkowo rozwijać gospodarstwa, bo bez tego no, nie ma rozwoju. Te gospodarstwa muszą się rozwijać. Świat nie stoi w miejscu. Zmieniają się technologie, zmieniają się różne wymagania, przepisy i my jako rolnicy też musimy za tym wszystkim nadążać. Więc właśnie tego stabilnego rozwoju, tych dobrych cen, no i przede wszystkim zdrowia na co dzień, żeby ta praca w rolnictwie odbywała się bezpiecznie, ale poza rolnictwem też, żebyśmy no, po prostu zdrowi byli, żebyśmy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, ale także z tych owoców ziemi, które zebraliśmy.
2: Ponieważ to, tak jak mówiłem przed chwilą, dla mnie miejsce szczególne. Ja tu przyjeżdżałem do moich dziadków, którzy tu mieszkali i tak naprawdę od wielu lat obserwuję, jak pięknie się to Gniewo rozwija, jakie mądre, wspaniałe inwestycje są tutaj realizowane, ale takie inwestycje, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców. Tegoroczne żniwa były trudne, bo mieliśmy za sobą trudną zimę, duże mrozy w czasie zimy, potem sucha wiosna i nie najlepsze lato. Plony tegoroczne trzeba będzie szczególnie szanować. Życzę, aby rolnicy mogli je godziwie sprzedać i abyśmy wszyscy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, tak jak to święto na to zasługuje. Wspaniała oprawa uroczystości. Wszystkim serdecznie dziękuję za zaproszenie i za poczęstowanie tym dożynkowym chlebem.
3: Dożynki to szczególny czas. To dzień, kiedy możemy podziękować za całoroczną pracę rolników, ale też będziemy tutaj mogli podkreślić, jak ta praca w dzisiejszych czasach wygląda, bo niestety, jak dobrze wiemy, sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna, więc tym bardziej trzeba docenić ludzi, którzy pomimo tych trudności prowadzą własne gospodarstwa rolne i dzięki którym na naszych stołach pojawia się chleb.
4: A jak pan ocenia stan rolnictwa na terenie gminy? Tych rolników ubywa, prawda?
3: No niestety, nie będę tutaj ukrywał, coraz więcej mieszkańców z małych gospodarstw idzie do pracy na etat, ziemię po prostu uprawia po godzinach, a ci, którzy zdecydowali się żyć tylko z rolnictwa, naprawdę powiększyli znacząco swoje gospodarstwa. Myślę, że to dotyka całego powiatu, nie tylko gminy Boniewo.
4: Święto plonów, święto rolników, więc życzenia. Czego możemy życzyć?
3: Życzyć jak zwykle przede wszystkim zdrowia, ale chciałbym też życzyć rolnikom stabilnych cen, aby ich ciężka praca była należycie wynagradzana i doceniana. I chciałbym jeszcze życzyć wyższych plonów w kolejnych latach, bo myślę, że to też jest ważne, żeby to rolnictwo mogło się odbudować.
5: Po oficjalnej części przyszedł czas na zabawę. Na scenie wystąpili Kwiaty Polskie, Julia Kordylewska, Bibi and Jeremy oraz André. Wieczór zakończyła zabawa taneczna z DJ Robo i DJ Deleś. Dziękuję.

0: Dożynki w Boniewie były okazją nie tylko do podziękowania rolnikom, ale też do wspólnego świętowania. Była muzyka, lokalne smaki i dużo dobrej atmosfery. Mieszkańcy pokazali, że w Boniewie tradycja wciąż ma się bardzo dobrze, a święto plonów potrafi połączyć całą lokalną społeczność.
1: W Lutoworzu odsłonięto pomnik poświęcony powstańcom zabajkalskim z 1866 roku. Uroczystości towarzyszyło również odsłonięcie tablicy upamiętniającej rodzinę Celińskich, zasłużonych mieszkańców miejscowości, którzy angażowali się w walkę o niepodległość Polski.
2: W wydarzeniu biorą udział wszyscy, którym na sercu leży niepodległość kraju, walki niepodległościowe, a przede wszystkim historia tej 700-letniej wsi, w której, jak już wcześniej nadmieniłem, urodził się Narcyz Celiński, powstaniec wielkopolski, powstaniec styczniowy i powstaniec zabajkalski. Tu w nieopodal urodził się Narcyz Celiński w roku 1820, następnie wyemigrował do Francji, z Francji został, przyjechał do Polski, niestety tam został pojmany przez wojska carskie, skazany na 7 lat Syberii. Później w roku 1863 wrócił znowu do Polski, brał udział w powstaniu styczniowym, został pojmany i skazany na 12 lat Syberii. I wtedy po wywózce na Syberię, tam zniecono powstanie zabajkalskie. 721 powstańców styczniowych, którzy zostali zesłani na Syberię, wznieciło powstanie zabajkalskie. Głównym dowódcą był Narcyz Celiński. Niestety po miesiącu walki zostali znowu po raz kolejny pojmani przez wojska carskie i wtedy sąd wojskowy i został wykonany wyrok 27 listopada 1866 roku. Został wydany wyrok i czterej powstańcy zostali straceni.
3: A skąd cała ta inicjatywa? Kto przyczynił się do powstania tego miejsca?
2: Do powstania tego miejsca przyczyniłem się ja osobiście, ponieważ ja w miejscowości Lutoburz się urodziłem. Tutaj przez jakiś czas w dzieciństwie mieszkałem i genealogią moich przodków zajmuję się od 15 lat i poszukując dokumentów dotyczących moich pradziadków, natknąłem się na akt zgonu Franciszka Celińskiego, który w 1790 roku kupił Lutoburz. I tak się zaczęła moja przygoda z genealogią i z historią tej naszej małej ojczyzny.
1: To kolejne miejsce przypominające o historii regionu i losach Polaków zesłanych na Syberię. W ubiegłym roku podobną tablicę poświęconą rodzinie Celińskich odsunięto przy kościele w Kłupce.
4: To jest dopełnienie tego, co przeżywaliśmy i w ubiegłym roku, i w tym roku, w początkach lipca, bo ubiegłego roku po raz pierwszy konferencja, w tym roku drugi raz, 3-4 lipca 2026 rok, to uroczystość naukowo-religijna. Dzisiaj ta właśnie patriotyczna uroczystość poświęcona upamiętnieniu powstańców zabajkalskich.
3: To chyba ważne, żeby pamiętać i żeby czcić i przypominać młodym o tym, co przeminęło.
4: Powtórzę słowa Pana Jezusa z Ewangelii. Jeżeli wy zamilkniecie, kamienie wołać będą. Myślę, że ten pomnik jest takim wołaniem, ale ten pomnik też jest i dla nas zobowiązaniem, byśmy nie milczeli o przeszłości, ale z przeszłości wyciągali właściwe wnioski na przyszłość.
1: Podczas uroczystości podkreślam,

0: Podkreślano, że takie miejsca są ważne dla zachowania pamięci o Polakach, którzy walczyli o wolność i przez lata żyli na syberyjskiej ziemi.
1: Warto pamiętać, że oprócz tych właśnie najważniejszych wydarzeń, o których mówi się w podręcznikach, o których mówi się w mediach, Polacy przebywali przez całych tych 400 lat na ziemi syberyjskiej. Dlatego tak bardzo cieszy, że pomysł, aby przenieść krzyż i przypomnieć o powstaniu zabajkalskim, który niektórym osobom może wydać się błahym. Ktoś może powiedzieć, tylko 700 uczestników, nieudane powstanie, nie mieli żadnych szans, ale to właśnie pokazuje najlepiej losy Polaków na Syberii. Czy mieli szansę Narcyz Celiński i inne osoby, które rozpoczęły powstanie? Z perspektywy czasu historyk nie ma żadnych wątpliwości, że powstanie zabajkalskie było skazane na klęskę. 700 osób, 721, ale wymizerowanych, wycieńczonych przez kilka lat musieli podążać na Sybir, w większości pieszo, przynajmniej od Uralu. Liczne epidemie, wycieńczeni, zagłodzeni, a obok w Irkucku garnizon liczący około 2000 osób, który w każdej chwili może być większy. Natomiast to powstanie świetnie pokazuje, że te osoby marzyły o tym, aby dalej walczyć o wolną Polskę i marzyły o tym, aby powrócić do swojej ojczyzny i były gotowe na wszystko.
0: Pomnik i tablice mają przypominać o tych wydarzeniach kolejnym pokoleniom i zachować pamięć o osobach związanych z historią Lutoborza i regionu.
2: Z naszą redakcją skontaktowała się mieszkanka Włocławka z problemem dotyczącym przystanku przy ulicy Zagajewskiego. Starsza kobieta wskazała, że nie ma tam wiaty, nie wspominając już o ławce. Jest tylko znak informujący, że jest to przystanek oraz tablica z rozkładem jazdy. Dla osób starszych lub schorowanych jest to szczególny problem, gdy trzeba czekać na autobus.
3: Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek przeanalizował tą sytuację właśnie w tej lokalizacji na tym przystanku i z tej analizy wynika, że w ciągu całego dnia z tego przystanku korzysta raptem kilku mieszkańców naszego miasta. Natomiast wsłuchując się w te głosy i w te opinie mieszkańców, postanowiliśmy postawić w tym miejscu ławeczkę dla osób oczekujących na autobus, dla podwyższenia jakości życia, chociażby właśnie tych mieszkańców, którzy tego potrzebują.
4: Dopytam jeszcze, chodzi o wiaty przystankowe. Na niektórych przystankach te wiaty są, na innych nie ma. Są też właśnie na jednych są ławki, na innych nie ma. Z czego to wynika?
3: Tutaj tak naprawdę wiele takich różnic wynikających z lokalizacji tych przystanków. Natomiast najczęściej powodem tego, że nie ma takiej wiaty z prawdziwego zdarzenia, jest to, że po prostu jest mało miejsca na to, żeby taką wiatę zamontować. Bardzo często również grunt w okolicach przystanku nie do końca jest gruntem miejskim. Bardzo często tutaj miasto jest jako współwłaściciel tego gruntu. W związku z tym nie do końca mamy możliwości prawne, ale również organizacyjne do tego, żeby w każdej lokalizacji taka wiata powstała. Mogę również oczywiście powiedzieć, że cały czas tutaj infrastruktura drogowa, właśnie w tym związana z transportem zbiorowym we Włocławku się zmienia się na lepsze. Powstają nowe perony autobusowe, inwestujemy w tabor, jeżeli chodzi o autobusy elektryczne, nowe przegłubowe autobusy jeżdżą po włocławskich drogach. W związku z tym tutaj ten temat nie tylko transportu samochodowego, ale właśnie również dbania o transport zbiorowy jest bardzo ważną kwestią. Dbamy o to, żeby każdy mieszkaniec miał wybór, jak chce się przemieszczać po Włocławku, czy to jest samochodem, czy autobusem, czy rowerem, czy chociażby pieszo.
2: Na razie trwa lato. Pogoda, mimo pojawiających się co pewien czas opadów deszczu, jest raczej ładna. Nieuchronnie zbliża się jednak jesień, a po niej zima. Warto byłoby, aby na przystankach ustawić, nawet jeśli nie całe wiaty, to przynajmniej zadaszenia.
0: Po 2 miesiącach wakacji szkolne korytarze znów wypełniły się uczniami, a w klasach zabrzmiał pierwszy dzwonek. 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. We Włocławku do miejskich szkół wróciło ponad 14 tysięcy uczniów. Miejskie uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego odbyły się w Zespole Szkół Chemicznych. Była okazja do powitania uczniów i nauczycieli, ale także podsumowania tego, co w ostatnim czasie udało się zrobić dla włocławskiej edukacji.
5: Najbardziej się cieszę z faktu, że cały czas dbamy o to, żeby rozwój dzieci i młodzieży był jak najlepszy i niezagrożony.

0: Oczywiście przy zmianach, przy wyzwaniach demograficznych to jest bardzo trudne, ale zawsze w centrum każdej naszej decyzji jest młody człowiek, nauczyciel i to, żeby jakość kształcenia w naszym mieście była jak najwyższa. I stąd też właściwie od najmłodszych lat staramy się zapewnić jak najlepszą infrastrukturę też. Dzisiaj podpisałem umowę z firmą Camaro na przebudowę żłobka przy ulicy Żytniej, więc już od takich zupełnie malutkich zaczynamy dzieciaczków, ale w tym roku będziemy kontynuować dalej partnerstwo włocławskich stowarzyszeń z przedszkolami. To daje możliwość rozwoju takiego wszechstronnego już przedszkolaków. Dbamy też o szkoły podstawowe. Budujemy aktualnie salę gimnastyczną przy zespole szkół numer 8 na włocławskim Zawiślu, przy szkole podstawowej numer 8 na włocławskim Zawiślu. Rozbudowujemy też infrastrukturę. W zeszłym tygodniu odebraliśmy potwierdzenie z rąk ministra sportu o dofinansowaniu modernizacji dwóch kolejnych orlików, które są w naszym mieście. Aktualnie też trwają prace nad przebudową sali gimnastycznej w zespole szkół samochodowych, zespole szkół, które będzie pełnił coraz mocniejszą, większą rolę w systemie oświatowym naszego miasta, ale też nie tylko naszego miasta, bo przypomnę, że uruchamiamy właśnie klasy mistrzostwa sportowego na poziomie średnim. W poprzednich latach takie klasy uruchomiliśmy, podobne klasy sportowe uruchomiliśmy na poziomie tym podstawowym.
1: Edukacja to ludzie i co roku podczas inauguracji roku szkolnego mówimy, że we włocławskiej szkole jest miejsce dla każdego. Dlatego też wdrażając też taki model w każdej szkole, mówiąc od szkoły podstawowej do szkoły ponadpodstawowej, model takiego kształcenia nowoczesnego i dlatego też wszystkie włocławskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z dniem 1 września 2026 roku rezygnują z dzwonków tradycyjnych. Albo to będą ciche dzwonki tak zwane, albo będą to zamiast takich dźwiękowych, tych tradycyjnych sygnałów, będą to melodyjki. Wcześniej rozmawialiśmy jeszcze przed wakacjami z dyrektorami szkół, z pedagogami i rzeczywiście konsultowaliśmy tą naszą wspólną decyzję i rzeczywiście zostało to dobrze odebrane. Kilka szkół już realizowało to przedsięwzięcie, ale teraz doszliśmy do wniosku, że trzeba zrobić to razem zespołowo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że wielu uczniów będzie zadowolonych, szczególnie tych nieneurotypowych, więc włocławski samorząd, włocławska szkoła jest szkołą otwartą. To nie tylko jedyna nowość. Pamiętacie Państwo, że z dniem 1 września rozpoczyna działalność 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych. W ofercie kształcenia, w szczególności szkół ponadpodstawowych, znalazło się też wiele szkół. Tu patrzę na pana konsula, ruszyła w liceum Marii Konopnickiej klasa dyplomatyczna. W zespole szkół technicznych i elektrycznych rozpoczęły działalność po raz pierwszy klasy cyberbezpieczeństwa i to, co pan prezydent wspomniał, klasa mistrzostwa sportowego liceum ogólnokształcącym zespołu szkół samochodowych.
2: A sami uczniowie? Wakacje najchętniej jeszcze trochę by przedłużyli, ale dziś trzeba było już wrócić do szkolnej rzeczywistości.
3: Jak spędzałaś wakacje? Jak ci minął ten wakacyjny czas?
4: Fajnie, byłam z rodzicami nad morzem, w górach byłam, więc fajnie.
3: Szybko ci minęły te 2 miesiące?
4: Bardzo szybko, ale chciałabym wrócić do szkoły już.
3: Powiedz, jakie oczekiwania na ten nowy rok szkolny?
4: No, myślę, że będzie ciężko, ale jakoś damy radę, przetrwamy to, więc będzie dobrze.
5: Głównie odpoczywałem, byłem we Włocławku, ale kilka razy pojechałem ze znajomymi na przykład do Torunia, do Gdańska, tak na luzie bardziej, bez takich dalszych wyjazdów.
3: Powiedz mi, jak nastawienie na nowy rok szkolny? Masz jakieś oczekiwania, nadzieje?
5: stresuję się, ale myślę, że będzie dobrze, bo w szkole

0: bardzo fajnie, kierunek mi się bardzo podoba i będzie więcej pracowni, bardzo lubię pracownię.
1: Jak nastawienie po powrocie? Tęskniłeś za kolegami, za swoją klasą?
0: Tak, bardzo.
1: Jak minęły ci wakacje, jak spędziłaś ten wakacyjny czas?
2: A, no bardzo fajnie, ale bardzo szybko też. Byłam nad morzem z rodzicami.
1: Jakie oczekiwania co do nowego roku szkolnego? Jakie nastawienie?
2: No, mam nadzieję, że będzie dobrze, ale na pewno będzie też ciężko.
1: Jakieś nowe wyzwania przed tobą w tym nadchodzącym roku szkolnym? Nowe jakieś zajęcia, przedmioty, praktyki?
2: No, na pewno muszę dobrze się uczyć i też mam treningi, więc no, muszę to jakoś pogodzić ze sobą.
1: Powiedz, jak ci minęły wakacje? Czy wróciłaś do szkoły taka naładowana energią i pozytywnymi emocjami?
3: No, trochę za krótko. Ciężko się tak wraca po wakacjach w środku tygodnia, ale no, już trzecia klasa to już z górki.
1: Jaki entuzjazm na nowy rok szkolny?
3: Zdać, przetrwać i byle do świąt.
4: Wakacje szybko minęły, tak jak chodziło mi po głowie, że niestety tak miną. No, w tym roku klasa maturalna, więc trzeba się spiąć. I no co, no trzeba wziąć się za siebie i dobrze napisać matury.
5: Jestem bardzo dobrze nastawiony na rok maturalny. A wakacje głównie odpoczywałem. Starałem się wypocząć z rodziną, spędzić czas.
1: Klasa maturalna, jakie twoje plany, z czego planujesz zdawać maturę jako z takich przedmiotów? Jaki dalej kierunek?
5: Z geografii, z angielskiego. To są moje dwa rozszerzenia. Ja teraz wracam po roku przerwy. Rok byłem w Sopocie, bo jestem sportowcem i brakowało mi otoczenia całego i znajomych.
1: Powiedzcie proszę, jak minęły wam wakacje i jakie nastroje tutaj towarzyszą przed nowym rozpoczęciem nowego roku szkolnego?
6: Zdecydowanie za szybko, ale fajnie ogólnie. Myślę, że to były takie fajniejsze wakacje. No, zmotywować się trzeba na ten rok, no, bo dużo pracy na pewno będzie.
1: Czy tęskniliście za szkołą, za kolegami? Jaki ten powrót?
2: No, było trochę takich chwil, że chciałabym wrócić, ale potem się przypominały parę takich zdarzeń, tak średnio.
7: To powiedz, jakie nastawienie przed nowym rokiem szkolnym? Czego się spodziewacie od tego nadchodzącego roku szkolnego?
6: Może trochę lżej niż w tamtym roku, ale no, mam nadzieję, że będzie dobry i że pozytywny i że tylko lepiej.
8: No, było bardzo fajnie. Mogłam spędzić czas z rodziną. Też mogłam powyjeżdżać i odpocząć też trochę od szkoły, ale już tak myślami wracałam do niej często.
9: Lubisz chodzić do szkoły?
8: W sensie nie lubię wracać z wakacji do szkoły, ale potem jest lepiej. I bardzo lubię.
1: A powiedz nam jeszcze proszę a propos rozpoczęcia roku szkolnego. Czy jesteś zadowolona z tego powrotu? Jak twoja klasa? Czy stęskniłaś się już za wszystkimi?
8: W sensie za wszystkimi to nie, ale za większością i szczególnie za nauczycielami, bo jakby ta nowa zmiana to też jakby dla mnie nowe jakby otwarcie w życiu, że mogę dużo nowych rzeczy się nauczyć i się skupić już też na tym, co będzie dla mnie dalej ważne.
10: Pierwszy dzień szkoły miał wyjątkowy charakter, także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza. Tam odsłonięto tablicę poświęconą Danucie Siedzikównie, pseudonim Inka, sanitariuszce i łączniczce Polskiego Podziemia Niepodległościowego.
11: Cieszę się, że rozpoczynając kolejny rok szkolny, w tym roku jest on wyjątkowy, choćby z tego powodu, że obchodzimy podwójny jubileusz szkoły, a więc 110 lat od założenia szkoły, a może ten drugi jubileusz 25-lecia od reaktywacji wydaje się nam bliższy i chcemy w sposób szczególny uczcić go. Rozpoczynamy od takiej oddolnej inicjatywy, która wyszła od absolwentów, obecnych uczniów i nauczycieli, aby zostawić pewien ślad tego jubileuszu i doszliśmy wspólnie do wniosku, że takim pięknym symbolem będzie właśnie upamiętnienie tego jubileuszu przez tablicę pamiątkową poświęconą bohaterce niezłomnej, a więc Ince, jako wotum wdzięczności wobec wszystkich i absolwentów, i wszystkich bohaterów naszego kraju, którzy walczyli o to, aby Polacy mogli być wierzący, mogli być patriotami. Pielęgnujemy te tradycje i mam nadzieję, że ta tablica wielu

0: naszym uczniom i pracownikom będzie o tym przypominała.
1: Dziś rozpoczęcie roku szkolnego. Chciałam tak kilka tylko słów co do planów i życzeń dla Państwa, dla szkoły, dla uczniów.
0: No, tak jak powiedziałem, ten rok szkolny będzie bardzo wyjątkowy, bo jubileuszowy, więc każdego miesiąca będzie wiele wydarzeń. To główne wydarzenie będzie w listopadzie, 16 listopada, na które bardzo serdecznie i telewizję, i wszystkich chętnych zapraszam. Niech ten rok jubileuszowy będzie wspaniałym czasem dla wszystkich.
2: O Ince mówiono w dniu, który ma dla Polaków jeszcze jedno, znacznie bardziej tragiczne znaczenie. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Posłanka Joanna Borowiak podkreślała, że rozpoczynając nowy rok szkolny, warto pamiętać także o wydarzeniach sprzed 87 lat.
3: 3 września to czas rozpoczęcia roku szkolnego, czas powrotu uczniów do szkoły. Ale 1 września to również wspomnienie najtragiczniejszej wojny, II wojny światowej, dramatu także polskich dzieci, dramatu Polaków. I dziś właśnie w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza będzie miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej w ramach akcji Serce dla Inki. Inka, młoda dziewczyna, niespełna 18 lat, miała kilka dni przed swoimi urodzinami, została rozstrzelana przez komunistów za to, że była sanitariuszką Armii Krajowej. Zasłynęła z tego, że do końca zachowała właściwą postawę i w krypcie do swojej babci napisała sławetne słowa: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Zachowała się jak trzeba i jest wzorem dla młodych Polek, dla młodych Polaków. Wiele lat poszukiwano jej szczątków, bo przecież komuniści skazali tych ludzi, żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy niezłomnych, na zapomnienie. Zespół Szkół Katolickich we Wrocławku jest 40. szkołą, która dołącza do akcji Serce dla Inki. Jestem dumna z tego, że nasza wrocławska szkoła, szkoła prowadzona przez diecezję, właśnie stawia na patriotyzm, pokazuje swoim uczniom postawy młodych Polaków, którzy potrafili oddać dla ojczyzny to, co mają najcenniejszego, oddali swoje życie.
2: Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich podkreślają, że historia Inki jest im dobrze znana, a przypomnienie o takich postaciach pomaga kolejnym pokoleniom pamiętać o historii Polski.
4: Ta tablica obejmuje Danutę Siedzikównę, inaczej jej część została stworzona w Długoszu.
1: Czy wiesz coś więcej odnośnie tej osoby?
4: No, ta osoba była też, pomagała w powstaniu i była sanitariuszką i pomagała różnym osobom opatrywać ich rany, transportować ich i potem została skazana na śmierć.
1: Czy myślisz, że jej osoba jest godna rzeczywiście tutaj, żeby być w waszej szkole?
4: Uważam, że tak, bardzo jest godna i że to był dobry wybór, żeby zrobić taką tablicę w szkole.
1: A powiedz, co do twoich planów na ten rok, oczekiwań, jakie nastroje przed nowym rokiem szkolnym?
4: Nie no, jest dobrze. Uważam, że będzie jeszcze lepiej, bo są koledzy i jest też pomoc w kolegach i we wszystkich osobach, które są u mnie w klasie i też nawzajem sobie pomagamy.
1: A jak minęły ci wakacje? Wyjeżdżałeś, spędziłeś je w domu, uczyłeś się, czy bardziej korzystałeś z wolnego czasu?
4: Bardziej korzystałem z wolnego czasu, też byłem na wakacjach i tak bardziej też starałem odpocząć, tak. Bez takiego napięcia na naukę.
2: Dziś było jeszcze uroczyście, ale od jutra już bez wyjątków. Uczniowie wracają do normalnego planu lekcji. Przed nimi pierwsze zajęcia, nowe wyzwania i kolejny rok nauki.
5: W całym kraju upamiętniano rocznicę wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku wojska niemieckie przekroczyły granicę z Polską, rozpoczynając największy i najokrutniejszy konflikt zbrojny. Kampania polska trwała nieco ponad miesiąc i zakończyła się klęską II Rzeczypospolitej. We Wrocławku uroczystości odbyły się tradycyjnie na Placu Wolności pod pomnikiem żołnierza polskiego.
6: We Wrocławku 1 grudnia 1939 roku urządzono pierwsze akcje eksterminacyjne. Mieszkańców dzielnicy Grzywno wywożono do lasu Pimczata i tam mordowano. W ciągu kilku dni zniknęło kilkutysięczne włocławskie osiedle. Według szacunków na Grzywnie mogło mieszkać nawet 6 tysięcy osób. Jak państwo sądzą, co zrobiono po zakończeniu akcji pacyfikacyjnej? Aby ukryć hańbę, teren uprzątnięto i wyrównano. Tak po prostu. A w 1940 roku na terenie

0: niedawnego osiedla posadzono las. 87 lat po brutalnych aresztowaniach, z szacunkiem dla ofiar grzywna, utworzymy w tym miejscu park. Uczynimy ten, uczcimy to w sposób, który zachowa pamięć o kobietach, mężczyznach, dzieciach i straconych marzeniach i krwi przelanej za wolny Włocławek. Grzywno znów będzie miejscem dla rodzin, a tragiczna przeszłość mieszkańców z 1939 roku doczeka się godnego upamiętnienia. Polacy bowiem stali się ofiarami nie tylko działań wojennych, ale przede wszystkim systematycznego ludobójstwa, o czym należy także dziś mówić i przekazywać tę wiedzę następnym pokoleniom. W hitlerowskich obozach koncentracyjnych II wojny światowej ginęli nauczyciele, urzędnicy, duchowni. Aresztowania we Włocławku trwały przez cały okres niemieckiej okupacji. Na co dzień nie myślimy o tym, że Las Pinczata, Widoń, Przyborowo, Łuba to miejsca kaźni, jedne z wielu. Należy wspomnieć dzielnicę Rakutówek, kolejne miejsce wysiedleń i aresztowań, w którym później utworzono getto.
1: Polska odzyskała liczbę ludności z 1938 roku dopiero pod koniec 1977 roku. Do tego doszły ogromne straty materialne.
2: Mówimy o najtragiczniejszym wydarzeniu w historii świata. Pochłonęło wiele milionów ofiar, w tym także dzieci, co zostało podkreślone w wystąpieniu pana prezydenta, ale tych dzieci szczególnie najwięcej zginęło właśnie w Polsce. Dlatego, że tutaj oprawca hitlerowski szczególnie brutalnie rozprawiał się zarówno i z Polakami, jak i z innymi mniejszościami narodowymi, które żyły wtedy w Polsce, bo przecież II Rzeczpospolita to było państwo wieloetniczne. Natomiast w tym wszystkim trzeba pamiętać również o obecnym kontekście, bo to, że zło udało się pokonać w 1945 roku, to nie znaczy, że ono zniknęło na zawsze. Zło rodziło się powoli, zło rodziło się przy akompaniamencie ustępstw, z których ówcześni przywódcy europejscy byli dumni, a doprowadziło to i tak do tego, że konflikt rozgorzał. Więc my dzisiaj musimy być mądrzejsi niż nasi poprzednicy ponad 80 lat temu i musimy to zło, które dzisiaj czai się za naszą wschodnią granicą, zdusić w zarodku. Dlatego tak bardzo ważne jest dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski, abyśmy byli z jednej strony samodzielnie silni, mieli jak największą i najsilniejszą, najlepiej zmodernizowaną armię i to się dzieje za pomocą środków z budżetu krajowego, z budżetu SAFE, ale jednocześnie mocni sojuszami, realnymi sojuszami. I o to też jako ta większość parlamentarna, jako rząd staramy się dbać.
1: Po przemówieniu przedstawiciele władz oraz różnych włocławskich organizacji złożyli przed pomnikiem pamiątkowe kwiaty w asyście pocztów sztandarowych. Prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej, Wysokiej i Długiej we Włocławku rozpoczęły się na początku czerwca 2026 roku, a następnie nastąpiło całkowite zamknięcie tego węzła. Powstające rondo turbinowe ma, zdaniem ratusza, usprawnić ruch. Inwestycja obejmuje nie tylko budowę ronda, ale również przebudowę jezdni, chodników oraz zjazdów. Obecnie można już przejechać ulicą Wysoką do Kapitulnej i dalej w kierunku centrum.
3: Na tą chwilę został dopuszczony ruch z ulicy Wysokiej w ulicę Kapitulną w stronę centrum. I jest to podyktowane też tym, że doskonale sobie wszyscy zdajemy sprawę, że w miesiącu wrześniu wzrasta natężenie ruchu, dzieci idą do szkoły, więc ten ruch będzie znacznie większy niż w okresie wakacyjnym. Stąd też był taki nasz wymóg co do wykonawcy, aby w pierwszej kolejności udrożnić ten ruch z osiedla Zazomcze w kierunku centrum. Na tą chwilę trwają prace, jeżeli chodzi o pozostałą część ronda, będą wykonywane prace, które będą polegały na położeniu nawierzchni bitumicznej na pozostałych fragmentach jezdni. Będzie też układany chodnik, nawierzchnia chodnikowa oraz zostanie nasadzona zieleń. W następnym etapie będzie także budowany naprzeciwko Powiatowego Urzędu Pracy parking, który będzie miał 20 miejsc postojowych. I to jest jakby pierwszy etap tej inwestycji. W drugim etapie planujemy wybudować zatokę autobusową na potrzeb MPK. Tutaj po prostu pojawiła się konieczność skorygowania położenia tej zatoki, aby ona nie kolidowała z ruchem drogowym.

0: Całość, jeżeli chodzi o ten pierwszy etap, powinno się zakończyć w połowie października. Drugi etap, czyli zatoka autobusowa, powinna gdzieś w połowie miesiąca listopada. Tak liczymy, że ta inwestycja całkowicie się zakończy.
1: Całkowity koszt inwestycji to 5 milionów 600 tysięcy złotych, z czego około połowa została dofinansowana z Rządowego Funduszu Dróg. Warto dodać, że przebudowa Kapitulnej i ronda jest powiązana z pracami prowadzonymi przy ulicy Wysokiej w Parku Sienkiewicza. Tam powstają chodniki i ścieżki rowerowe. Jedna z nich biegnie pod mostem nad Zgłowiączką.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim państwa gościem jest Szymon Szewczyk, były zawodnik m.in. Anwilu Włocławek, reprezentant Polski w koszykówce, obecnie komentator sportowy, radny Rady Miasta Włocławek, a także szef Szewczyk Basketball Academy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu. Dzień dobry bardzo.
0: Zaczniemy od tego właśnie ostatniego, tej twojej ostatnie, od twojego ostatniego zajęcia, czyli Szewczyk Basketball Academy. Jak to się zaczęło?
1: Zaczęło się to ze względu na syna Emilio, który gra. Chciał jeździć na obozy, na kilka obozów sportowych gdzieś go wysłałem, ale widziałem, że po pierwsze nie był zadowolony, po drugie jakość trenowania nie była taka, jaka by mi, nazwijmy to, odpowiadała. I tutaj nie mówię jako jakiś zatroskany bardzo tata, tylko zawodnik, który zna etykę pracy, zna to, jak powinno się trenować. W szczególności mówię tutaj od najmłodszych lat. I to mi gdzieś tam przyświecało. Oczywiście ze mną w stowarzyszeniu, tak? Czy w Szewczyk

0: Basketball Academy, też jest Artur Trocikowski, którego dokładnie tak samo, że tak powiem, wszedł w to ze względu na syna Janka. I SBA powstało, oczywiście gdzieś było w mojej głowie jako akademia, ale Artur właśnie dosyć sporo mi pomógł od tej strony, nazwijmy to dokumentów różnych właśnie tej strony prawnej, poukładania tego wszystkiego. Natomiast ja zająłem się już typowo sportowo, wizerunkowo i tak, żeby to szło do przodu. Treningi indywidualne, obozy, turnieje, więc nie powiem, rośniemy w siłę. W tym roku chociażby turniej 3x3 na Dzień Dziecka, 190 uczestników, 200 spotkań. Nie powiem, że w przyszłym, czyli 2027 roku, trzecia edycja już jest w mojej głowie, już zaczynam grubo szyć.
1: Zapytam o same treningi. Wiadomo, że to, jak zostanie ukształtowany młody sportowiec właśnie w tych kategoriach jeszcze juniorskich, wpływa na to, jakim będzie zawodnikiem seniorskim. Oczywiście wiadomo, że nie każdy, kto zapisał się do klubu, rzeczywiście zostanie zawodowym zawodnikiem, czy to koszykówki, czy też innego sportu. Na co stawiasz w swojej akademii?
0: Po pierwsze na świadomość, bo tak jak właśnie mówiłeś, to jest bardzo ważna kwestia, żeby po pierwsze rodzice zdawali sobie sprawę, że nie każdy zawodnik trenujący zostanie później, że tak powiem, koszykarzem, piłkarzem czy siatkarzem, obojętnie. Chodzi tutaj o to, że jeżeli dziecko ma pasję, tą pasję trzeba pielęgnować. Z jednej strony to mówię do rodziców, ale z drugiej strony też mówię do zawodniczek i do zawodników, bo dziewczyny również się zdarzają, gdzieś przychodzą i uczestniczą w tych zajęciach. Ja im mówię o jednej rzeczy istotnej. Mówię, zobaczcie, mówię, rodzice poświęcają, mówię, czas po to, żeby was przywieźć, po to, żeby was przygotować i tak dalej. Najważniejsze jest to, żebyście wy po pierwsze chętnie tutaj przychodzili, po drugie nie dokładali rodzicom dodatkowych zajęć. Posprzątaj łóżko, posprzątaj w pokoju, bądź, że tak powiem, o czasie, bądź wdzięczna czy wdzięczny rodzicom, że poświęcają swój czas na to, żebyś mógł uczestniczyć w tych danych zajęciach. To jest, mówię, to jest ten pierwszy, czyli ten etap taki właśnie bardziej psychologiczny, czyli rozmowa po prostu z dzieckiem, i to nie są rozmowy wychowawcze, tylko rozmowy nakierujące na tą mentalność taką zdroworozsądkową, tak to nazwijmy. No a później no już jest sama praca, tak, to już jest, mówię, to już jest porządna rozgrzewka, czyli powiedzmy, jeżeli to jest skip A, to ma być to skip A, jeżeli to jest przysiad, ci co trenują wiedzą doskonale, za co się robi u mnie pompki i za co się robi przysiady, to nie są kary, to jest po prostu, no, nazwijmy to bonus za to, że no niestety nie trafiłeś lub też ewentualnie zrobiłeś inną rzecz. I fajnie to wygląda, bo dzieciaki szanują mnie, ja szanuję dzieciaki i wtedy ta godzina, czy powiedzmy ta godzina 15, która ze mną jest, przebiega, nazwijmy to, w miłej atmosferze, ale widzę po nich oczywiście, że są zmęczeni, widzę po nich, że czasami już nie dojeżdżają przysłowiowo, ale ja im wtedy tłumaczę, że to jest właśnie ta końcówka spotkania. To jest ta czwarta kwarta, gdzie tak samo jak ty, tak samo przeciwnik jest zmęczony. I teraz jest kwestia, kto pierwszy się podda, a kto wykrzesie z siebie jeszcze jakąś energię, jeszcze jakiś zapas. Więc mówię, to nie jest tylko stricto, że tak powiem, kozłowanie i rzucanie do kosza. To jest cały proces złożony, oczywiście z elementami koszykarskimi, po to, żeby później dana zawodniczka czy dany zawodnik w meczu zrobił to z automatu. Czy minięcie, czy rzut, czy podanie, czy cokolwiek. Po prostu nie da się czegoś zrobić, jak tego się nie trenuje. I ja staram się im to przekazać. Czyli tak zwana też etyka pracy.
1: To, co, o czym wspomniałeś, czyli to, co decyduje w końcówce meczu, w końcówce spotkania, czyli to, kto ma lepszą kondycję, kto jest lepiej przygotowany motorycznie. Rozumiem, że to też jest ważnym aspektem treningów. Domyślam się, że te treningi też są dostosowane do wieku poszczególnych dzieciaków.
0: Jak najbardziej. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest kwestia tego, czy powiedzmy w meczu, czy ty będziesz miał lepszą kondycję, czy ja. Czy ja będę bardziej lepiej przygotowany do rzutu? Nie. Nie. Tu jest właśnie kwestia tego, że nawet jeżeli jestem gorzej przygotowany, ale dam siebie więcej, dam siebie coś ekstra, nie będę narzekał, to jestem w stanie.

stanie, że tak powiem, z tobą wygrać, mimo że jesteś wyższy, lepszy, szybszy i tak dalej. Ale moje zaangażowanie będzie po prostu zupełnie inne. Jeżeli nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Nie będę miał z tym problemu i zresztą też do dzieciaków, które ze mną trenują. Ja im mówię, posłuchajcie, jak nie trafisz w meczu, coś się dzieje? Nie. Tylko jest kwestia selekcji rzutu. Jeżeli masz dwóch czy trzech zawodników na sobie, ktoś z twojej drużyny musi być otwarty. Musisz go znaleźć. Spowoduj swoją reakcją, jakimś zachowaniem, że obrona, powiedzmy, się zacieśni, a ty będziesz mógł spokojnie sobie rozdać asystę. Bo za chwilę, jak twój kolega czy koleżanka trafi, to ty będziesz miał łatwy wjazd, bo wszyscy już będą przy swoim. I to jest taka, mówię, to nie jest typowo praca sportowa, ale mówię, łatwo nie jest. Widzę, dzieciaki są zmęczone, są chętne, bo to jest dla mnie najważniejsze, ale też to nie jest na takiej zasadzie, że gdzieś na nie krzyczę, że nie. Wymagam oczywiście, nazwijmy to, poświęcenia, wymagam pełnej koncentracji na tyle, na ile już poznaję danego dzieciaka, czy uczestnika, uczestniczkę, już widzę, na co go stać i gdzie, w których elementach go mogę, że tak powiem, przysłowiowo troszeczkę pchać do przodu. Jak widzę, że sobie z czymś nie radzi, podpowiadam mu i patrzę, czy gdzieś stara się to poprawić, tak? Czy to jest ułożenie ręki, to jest ułożenie, powiedzmy, kozła, czy to jest obniżenie środka ciężkości. To są te elementy, które im można powtarzać przysłowiowo przez cały rok i za rok będzie bardzo podobnie, bo dlaczego? Każdy z nas ma tak zwane zachowania, do których wraca pod presją, pod zmęczeniem. To są te tak zwane fundamenty. I te fundamenty, no niestety, gdzieś skądś się wyciąga, gdzieś skądś się je zabiera ze sobą. Jeżeli na młodszym etapie, mimo że to jest zabawa, ktoś nie tłumaczy, ktoś nie stara się wpłynąć na tego zawodnika, to później, że tak powiem, ten nadgarstek przysłowiowo lata w prawo, w lewo i on się dziwi, że jemu nie wpada. Ja mówię, posłuchaj, no spokojnie, dojdziemy do tego etapu. Jednemu potrzeba 10 rzutów, innemu 50, innemu 200, a innemu 2000 będzie za mało. Więc ja mówię, pomału, tylko każdy raz, czy to jest właśnie rzut, czy to jest, powiedzmy, jakiś element koszykarski, rób to z pełnym zaangażowaniem, rób to na maksa i wtedy zobaczymy, co będzie. A mówię, dzieciaki niejednokrotnie się śmieją na zajęciach, bo też ta interakcja z nim jest dla mnie bardzo, bardzo ważna, więc rozmawiamy nie tylko o koszkówce, rozmawiamy naprawdę o wszystkim innym, bo też jest dla mnie dosyć istotne, żeby wiedzieć, co się u nich dzieje. Jest oczywiście rozstrzał wiekowy, więc są różni zawodnicy, mniej więcej od 2008 roku miałem do 2015, to na pewno. W tym roku nawet był jeden 2016, najmłodszy, więc no nie oszukujmy się, no z jednym czy z drugim nie będę rozmawiał, że tak powiem, o tym samym, ale też akurat tego najmłodszego siostra była na obozie. Tosia, cały czas cię pamiętam. Naprawdę rewelacyjna dziewczynka. Nie powiem, że zdominowała tą męską część obozu, ale było widać, że koszykarsko jeszcze bawi się. Ja z tym nie miałem najmniejszego problemu. Natomiast starałem się do niej dotrzeć, żeby te pewne elementy, te naleciałości, czyli właśnie te fundamenty, które miała gdzieś nie do końca dobre, żeby gdzieś one odeszły na bok, czy je wyeliminować, nazwijmy. Ale oni wciąż po prostu się bawią. Do, tak dobrze bym powiedział, do 13 roku życia, 12 na pewno, to ma być zabawa. Oczywiście z elementami rywalizacji, ale to wciąż ma być zabawa. A największym problemem to niestety, wybaczcie, ale no taka jest prawda, to są rodzice, którzy gdzieś starają się przełożyć tą presję trochę na dziecko. Starają się, żeby uczęszczało na zajęcia i było tym najlepszym zawodnikiem. Wmawianie. Nie, to dziecko niejednokrotnie dozna porażki, tak samo jak my. To dziecko niejednokrotnie się przewróci. Najważniejsze jest to, żeby nie zabić w nim pasji. Jeżeli chce ktoś grać w kosza, mimo że, nazwijmy, no, talentu dużego nie ma,
Niech w to idzie. Nie każdy świetny zawodnik na początku swojej drogi miał talent. Nie miał wzrostu, nie miał dobrego rzutu, ale poprzez ciężkość.

0: ciężką pracę można naprawdę dużo zdziałać, ale najważniejsze jest to, żeby właśnie taki zawodnik czy zawodniczka mniej więcej w okolicach 7-8 klasa, to jest ten wiek, gdzie zaczynają już dojrzewać, zaczynają już myśleć, zaczyna się coraz ta większa rywalizacja i żeby mi po prostu nie dokładać stresu. Czy dzisiaj dobrze mi poszło, dzisiaj zdobyłem mało punktów, okej. Ja też zdobywałem czasami po 0 punktów i nic się z tego tak naprawdę wielkiego nie działo. Czasami po prostu nie jest twój dzień i tyle. Trenuj dalej, żeby kiedyś móc na to spojrzeć i powiedzieć, kurczę, jednak warto było poświęcić się trochę czasu. No i potem też sami trenerzy, którzy... Ja tutaj nie mówię o naszych wrocławskich trenerach, żeby którykolwiek z was mi czegoś nie zarzucił. Bardziej chodzi mi o generalizuję, bo widzę, że są czasami takie spotkania, gdzie wygrywają naprawdę przy ogromną różnicą punktów. Jaki to ma, że tak powiem, sens szkoleniowy, tego w ogóle nie wiem. Fajna jest rzecz na przykład w Hiszpanii, gdzie gra mój właśnie syn Emilio, bo byłem na takim meczu, gdzie bodajże w połowie drugiej kwarty zaczęli prowadzić już 40 punktami. Wtedy wynik się zatrzymuje, czas leci dalej, faule są liczone i tak dalej, ale wynik się zatrzymuje tak jak jest. Oczywiście oni sobie liczą te plus 40 na zasadzie, mają drugą karteczkę, na której sobie po prostu zliczają, bo rzadko już jest w tym wieku, żeby drużyna przeciwna wróciła z minus 40. Ale jeżeli wróci bodajże do minus 10, czy do minus 20, minus 10 bodajże, ten wynik powraca na tablicę. Nie, więc oni cały czas kontrolują ten wynik, na tablicy jest zatrzymany. Strzelam 10 do 50 i tak nagle, i tak się czytam do 51.
1: W pewnym momencie pojawia się ten wynik rzeczywisty, tam te minus nie. 10, czy on jest...
0: Tak, nie, on się pojawia nagle, wynik rzeczywisty, ale tak jak słyszałem, tak jak rozmawiałem, jeszcze nigdy tak się nie stało. Tak naprawdę, więc mówię, to była rzadkość, tak jak rozmawiałem z ludźmi. Gdzieś tam słyszałem, że ktoś wrócił do tych minus 10, ale to było na takiej zasadzie, że po prostu trener drużyny, która prowadziła, wpuścił po prostu same głębokie rezerwy i dał im po prostu grać. Bo wiedział, że jak coś by było kryzysowego, tam już była jakaś końcówka, gdzieś coś tam słyszałem, ale to mówię, to jest... I to wtedy wpuszcza jak gdyby tą pierwszą piątkę i pierwsza piątka robi, że tak powiem, swoją robotę i dziękuję, do widzenia. Ale to jest o tyle fajne, bo wyniki między 200 do 10 czy do 20, 150 do 30 szkoleniowo po prostu nie mają sensu. I to jest to, bo ten trener danej drużyny, która przegrywa za każdym razem, no ma dzieciaki, które widzą ten wynik. Widzą ten wynik, że one dopiero gdzieś zaczynają się bawić w tą koszkówkę. Ja to doskonale rozumiem, że to jest proces. Tylko tutaj po prostu to jest bez sensu według mnie pompowanie tego, że powiedzmy ty wygrałeś 150 do 20, a ja wygrałem 152 do 20. I to jest takie właśnie przekomarzanie się trenerów właśnie w Polsce, kto zrobił lepszy wynik, kto gdzieś zdobył więcej punktów. Tylko po co?
1: Chciałbym cię zapytać jeszcze o pewne elementy na boiskach do koszykówki, które od pewnego czasu pojawiają się we Wrocławku. Mam na myśli zielone, żółte siatki na koszach.
0: Zielone, już tylko zielone. Są tylko zielone.
1: Okej, okay. Co to za akcja?
0: Siata od szewca zrodziła się w pewnym momencie, kiedy na boiskach zauważyłem, że są po prostu porwane te siatki. Zdawałem sobie sprawę, że nie każdy wie, jak ją wymienić. Nie każdy wiedział, jak do tego się zabrać, bo nie tylko wymieniałem siatki, jeździłem z drabiną po całym Wrocławku i spokojnie, jeżeli są jeszcze jakiekolwiek miejsca, dajcie znać, napiszcie do mnie w prywatnej wiadomości. Najlepsze zawsze jest to, że dostawałem pod postem lub też w prywatnej wiadomości lokalizacja, zdjęcia boiska, ale zdjęcia przede wszystkim też obręcz. Bo ja później wiedziałem mniej więcej, jak mam się do tej akcji, nazwijmy, czy do danego miejsca przygotować, bo niektóre miały tak zwane te ślimaczki, więc można było sobie spokojnie to przeciągnąć, a niektóre miały kółeczka, więc jakoś musiałem, że tak powiem, wymyślić to mocowanie i wymyśliłem w ten sposób, że montowałem takie wzmacniane kółka, nazwijmy te bryloki do kluczy. No i potem na to siatkę, więc ona jeszcze dzwoneczki taki był. Nie tylko siatka, ale były dzwoneczki. Lecz niestety w kilku miejscach pojawił się problem. Problem po pierwsze...

0: taki, że te kółeczka, do których można było przymocować kolejne kółeczka, ich nie było. Czy nawet ślimaki. Ich po prostu fizycznie nie było. I wtedy trzeba było taką obręcz ściągnąć i to były dwie lokalizacje. Jak na razie to była właśnie SP12 i na Michelinie. SP19. Dobrze kojarzę. Michelin 23.
1: Była podstawowa na Michelinie.
0: Tak, na Michelinie. Wybaczcie.

0: Zresztą szkoła na Michelinie wie, o czym doskonale mówię, bo też to kiedyś właśnie wybrzmiało jako zespół szkolno-przedszkolny. I to były te dwie lokalizacje, gdzie trzeba było ściągnąć obręcz, więc cieszę się, że dyrekcja czy też pracownicy szkoły zareagowali na to bardzo szybko, na mój apel. Tak naprawdę na drugi, trzeci dzień już miałem te obręcze ściągnięte. No i wtedy nie wiedziałem tak naprawdę, co do końca z nimi zrobić. Znaczy, wiedziałem, co z nimi zrobić, ale gdzie mówię tutaj podjechać? I zadzwoniłem do kolegi, którego bardzo pozdrawiam, Piotr Harzewski. Ja mówię: Piotr, weź mi, kurczę, pomóż, bo naprawdę no mam zagłostkę, gdzie to zrobić. Mówi: daj mi chwilę. Dzięki temu znalazłem się w firmie 12 na Toruńskiej. Tam szef brygady oraz właściciel firmy powiedział, że ogarną temat, nie ma problemu. Przywiozłem im taki łańcuch, którego sobie zrobili elementy, tak, porozcinali, przyspawali. Później zrobili dwie obręcze na sztywno, bo one miały w sobie jeszcze ten taki mechanizm, żeby one się uginały. Nie wiem, kto to wymyślił, żeby był mechanizm uginany na zewnątrz, ale zespawali to na sztywno, żeby był kąt 90 stopni. Nie powiem, że trochę ona wtedy ważyła od razu więcej. No i zapytali się, że mogą ją wypiaskować i pomalować. Tak? Ja mówię: no, byłoby super. Tylko no, kwestia jest kolor jaki. No, ja mówię: no, normalnie obręcze są w koszówce pomarańczowe. Ale jak będą czarne, brązowe, czerwone, nie ma znaczenia. Jaka będzie farba, taka będzie. No i na drugi dzień dostaję telefon: Szymon, posłuchaj, jest zielona. Ja mówię: pod zielone siatki, które są w tej akcji, czyli siata od szewca, mówię, będą pasowały idealnie. Potem dokupiłem śruby, w 12 przyszli akurat też panowie, pomogli, zamontowaliśmy, widziałem, niejednokrotnie przejeżdżam. I nie tylko mówię tutaj o tej jednej lokalizacji, ale też widzę po prostu, że siatki wiszą, mają się dobrze. Te akurat, o których wspomniałem, że były na początku żółte, to był troszeczkę właśnie inny model. Był za cienki. Chciałem go zmienić, ale no, zdaję też sobie sprawę, że one się zdzierają, więc spokojnie, zapas siatek jest, tylko szanujcie to. Po prostu szanujcie to, bo to jest czyjaś praca, też, że tak powiem, powieszenie siatki. Pamiętam, byłem po tym najcieplejszym, tym rekordowym, nazwijmy to, weekendzie. I niejednokrotnie wieszałem to z samego rana gdzieś, kiedy córkę odprowadzałem do żłobka. Jechałem do biura, brałem drabinę, brałem siatki i jechałem, bo robienie to już w okolicach godziny 10-11 naprawdę było problematyczne, bo mieliśmy do pewnego momentu bardzo fajne, ciepłe lato, ale stojąc na drabinie i montując siatki, to nie było nic takiego fajnego. Ale cieszę się, że te siatki wiszą. Wiem, że jest jeszcze kilka lokalizacji. Dużo dostałem wiadomości, jak również z Polski, żeby przyjechać. Lecz też odpisywałem, że mówię, Stalowa Wola, był gdzieś Lublin, gdzieś był Szczecin, oczywiście z wiadomych względów, gdzieś było Trójmiasto, ktoś do mnie napisał. I to były fajne te wiadomości, że ta akcja naprawdę się rozeszła, bo niektóre filmiki były po kilkanaście tysięcy razy odtwarzane, ludzie pisali. I mówię, i to jest też po części jako Szewczyk Basketball Academy, żeby popularyzować tą piękną dyscyplinę sportu, jaką jest koszkówka, ale to również jako radny tutaj miasta naszego Włocławek, tak naprawdę przyczynić się do czegoś, żeby te dzieciaki miały kolejne miejsce. Kolejne miejsce do fajnej gry. I nie miałem nigdy pretensji do kogoś, że tej siatki nie było, że ta siatka była rozwalona, czy obręcz. Nie ma to w ogóle w tym celu pokazywanie, że gdzieś mamy w naszym mieście jakieś boiska, że tak powiem, bez siatek. Montowałem to, czy to były szkoły, czy to były miejsca, które były tak właśnie jak na zakręcie z Grzegorzem Uszalikiem. Zamontowaliśmy nową tablicę, więc dzieciaki tam od razu przybiegły, patrzyły, co robią. Ludzie też na nas patrzyli, bo nie powiem, że ta stara tablica, nazwijmy to stara tablica, nawet nie wiem, jak to nazwać, taki paździerz typowy już naprawdę był mocno zużyty. I to było naprawdę fajne, przyjemne. Cieszę się, że taka akcja powstała i po prostu poszła w świat.
1: Na zakończenie nie mogę Cię nie zapytać. Niedawno mieliśmy zaprezentowany skład Anwilu na nadchodzący sezon. Właśnie, Zapytam jako byłego zawodnika, byłego reprezentanta Polski, komentatora sportowego, osobę, która zna się na, jak właściwie nikt inny, na tym sporcie. Jakie pierwsze spostrzeżenia? Co sądzisz o nowym składzie? Jak to może wyglądać?

0: Mamy wtorek, 1 września. Wczoraj miał być sparring, nazwijmy to, taki pierwszy już sparring, bo oczywiście ja patrząc na to z perspektywy lat, sparring z Polonią Warszawa, patrzę na niego jako właśnie w kontekście typowego meczu, jak gdyby kontrolnego. Wiadomo, chłopacy są po ciężkim okresie, tym przygotowawczym, tym pierwszym, który zawsze gdzieś tam wchodzi na wyższy poziom. Więc te pierwsze koty za płoty to jest takie po prostu przetarcie, czyli w końcu zagrasz z przeciwnikiem, gdzie nie do końca, nie znasz taktyki, nie wiesz jak grają, po prostu idziesz i grasz i masz pokazać to, co potrafisz. I liczyłem na to, że z Lublinem będzie, no niestety trener Kamiński zadzwonił i odwołał ten sparring, szkoda. Będą teraz kolejne, z tego co wiem, będzie turniej teraz we Włocławku. I zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Im dalej w las, tym będzie coraz więcej wiadomych, nazwijmy to w ten sposób. Oczywiście porażki będą mogły się zdarzać, natomiast papier przyjmie wszystko. Czy nowy dyrektor sportowy i trener poukładali sobie klocki tak, jak chcą? Mieli taką możliwość. A parkiet po prostu wszystko zweryfikuje. Będzie nam bardzo ciężko, bo już w zeszłym roku mówiłem przed sezonem, porównałem sobie składy, popatrzyłem na to, jak się buduje Anwil, oczywiście, trenera Grzegorza Kożana, jak i również inne zespoły, i powiedziałem, że będzie nam bardzo ciężko dojść do strefy medalowej, bo tutaj mówiłem o strefie medalowej, bo mówię, jest 10 zespołów, które jest bardzo wyrównane, są zróżnicowane składy, jeżeli chodzi o Polaków, jak i również o zagranicznych, bo to jest Polska Liga Koszkówki i Polaków musisz mieć naprawdę jakościowych, bo to im najbardziej zależy na wyniku, nazwijmy to, w Polsce, tak, no bo grają na rodzimym podwórku. Natomiast ten, kto trafi z transferami, ten po prostu będzie mógł, że tak powiem, plasować się na wyższym miejscu w tabeli. No ale też, no niestety, no to jest sport, to są różne kontuzje, więc patrząc dzisiaj na to, co będzie w marcu, w kwietniu, powiedzmy, i tak dalej. To jest tak naprawdę, nie chcę powiedzieć, że to jest wróżenie z fusów, bo już pewne rzeczy widzimy, tak, ale no, rynek się bardzo mocno zmienił, też dostępności zawodników. Zmienia się też postrzeganie właśnie innych klubów, gdzie my jako Anwil Włocławek już nie jesteśmy postrzegani jako ta potęga, ale też nie jesteśmy chłopcami do bicia. Po prostu ta drużyna musi udowodnić, że Anwil Włocławek i Twierdza Włocławek, to jest twierdza, że tutaj jak przyjeżdżasz, to czujesz po pierwsze kibiców. Widzę zresztą, że też kupują karnety, że hala na pewno będzie wypełniona. Czy po brzegi, to też jest uzależnione od dobrego, że tak powiem, grania, od dobrych wyników drużyny, bo to jest normalne i to nie jest odosobniony przypadek, bo przez prawie 25 lat grania w koszykówkę widziałem dokładnie tę sytuację. Kiedy drużyna rośnie, kiedy drużynie idzie, ten odsetek, że tak powiem, wolnych krzesełek bardzo mocno i bardzo szybko się zmniejsza. I tego liczę. Na to liczę, że w tym sezonie właśnie tak będzie. Tego życzę temu zespołowi, żeby piął się w górę tabeli. Zdaję sobie sprawę, że trener nie chce mieć nie wiadomo jakich gwiazd, ale cieszę się z jednego nazwiska, które do nas przyszło. To jest Szymon Wójcik, którego znam. No Szymon, no, nie oszukujmy się, dokładnie od takiego znam Szymona, więc rozmawiałem z nim, zanim podpisał jeszcze kontrakt tutaj i fajnie, że trafi do Włocławka. Bardzo trzymam kciuki za niego, za jego rozwój, też ze względu na, przede wszystkim ze względu na tatę, tak, który kiedyś, kiedy ja byłem młody, wstawił się za mną, pomógł mi. Więc to są te właśnie koneksje nasze, nazwijmy to takie koszykarsko-rodzinne. I tutaj jest coś naprawdę fajnego. Mamy dwóch zawodników, którzy zostali z zeszłego sezonu, czyli Słupiński i
1: Bartek Bozarski.
0: Łazar, wybacz. Bo chciałem powiedzieć Łazar, a mówię Łazarski, Bartek. Bartek, wiem, że myślał o wyjeździe do Stanów. Nie rozmawiałem z nim jeszcze na ten temat. Mówię, niech każdy się na razie skupi na swojej roli, na tym, że jest nowy trener, jest nowe rozdanie, więc mam nadzieję, że ten wynik, który był w zeszłym roku, ten, no nie, no nazwijmy

0: nazwijmy to po ludzku, katastrofalny, tak, na koniec sezonu, w tym sezonie będzie po prostu lepszy. Łatwo nie będzie, ale trzymam kciuki za tą drużynę, że sobie poradzi i znajdzie to swoje DNA, że tak powiem, wrocławskie. No a kibic, czyli nasz szósty zawodnik, że tak powiem, na nowym parkiecie w Hali Mistrzów będziemy mogli świętować chociażby jakiś fajny triumf.
1: I tym akcentem zakończymy. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Szymon Szewczyk, były zawodnik Anwilu Włocławek, między innymi Anwilu Włocławek, obecnie radny Rady Miasta Włocławek, a także Szewczyk Basketball Academy.
0: Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu bardzo. No i zapraszam na sporą dawkę koszykówki w tym roku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: W Boniewie mieszkańcy świętowali tegoroczne dożynki. Była msza święta dziękczynna, lokalne smaki i koncerty, ale także rozmowy o problemach rolników. Gospodarze zwrócili uwagę na niższe ceny i rosnące koszty prowadzenia gospodarstw.
1: Sam wiem, jak to jest ważne święto, bo sam jestem rolnikiem i wiem, jaka to jest trudna praca, ale też kiedy ją się wykona, to potem jest ta satysfakcja i ta chęć radości, ale też chęć dziękowania na początku Panu Bogu, potem wszystkim innym ludziom za to, że wspólnie udało się kolejny rok te plony zebrać. W tym roku trochę skromniejsze. Ja tu mówiłem ze sceny, że ta nasza ziemia, która rodzi te plony, to jest trochę jak matka i tak jak matka pewnie w tym roku musiała trochę odpocząć, żeby w następnych latach dużo szczodrzej nas wynagradzać plonami. Ale przez to, że mamy te mniejsze plony, to musimy je jeszcze bardziej szanować. Nie marnować żywności. My jako rolnicy też nie eksploatować nadmiernie tej ziemi, żeby ją uszanować tak jak matkę, kochać jak matkę, ale też czasami trzeba dla niej być takim bardzo życzliwym, żeby ona potem chciała nam rodzić te plony, a my żebyśmy potem je sprawiedliwie dzielili.
2: Czego życzyć rolnikom na ten kolejny rok, kolejne lata?
1: Ja myślę, że lepszych plonów, ale też tych cen, żeby to wynagrodzenie za ten trud pracy rolnika nie było tylko ciągle życzeniowo, tylko żeby wreszcie przyszły takie czasy, kiedy ten rolnik

0: zostanie także finansowo doceniony i z godnością będzie mógł za swoją ciężką pracę utrzymać swoje rodziny i dodatkowo rozwijać gospodarstwa, bo bez tego no, nie ma rozwoju. Te gospodarstwa muszą się rozwijać. Świat nie stoi w miejscu. Zmieniają się technologie, zmieniają się różne wymagania, przepisy i my jako rolnicy też musimy za tym wszystkim nadążać. Więc właśnie tego stabilnego rozwoju, tych dobrych cen, no i przede wszystkim zdrowia na co dzień, żeby ta praca w rolnictwie odbywała się bezpiecznie, ale poza rolnictwem też, żebyśmy no, po prostu zdrowi byli, żebyśmy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, ale także z tych owoców ziemi, które zebraliśmy.
1: Poniewo, to nie tak jak mówiłem przed chwilą, dla mnie miejsce szczególne. Ja tu przyjeżdżałem do moich dziadków, którzy tu mieszkali i tak naprawdę od wielu lat obserwuję, jak pięknie się to Poniewo rozwija, jakie mądre, wspaniałe inwestycje są tutaj realizowane, ale takie inwestycje, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców. Tegoroczne żniwa były trudne, bo mieliśmy za sobą trudną zimę, duże mrozy w czasie zimy, potem sucha wiosna i nie najlepsze lata. Plony tegoroczne trzeba będzie szczególnie szanować. Życzę, aby rolnicy mogli je godziwie sprzedać i abyśmy wszyscy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, tak jak to święto na to zasługuje. Wspaniała oprawa uroczystości. Wszystkim serdecznie dziękuję za zaproszenie i za poczęstowanie tym dożynkowym chlebem.
2: Dożynki to szczególny czas. To dzień, kiedy możemy podziękować za całoroczną pracę rolników, ale też będziemy tutaj mogli podkreślić, jak ta praca w dzisiejszych czasach wygląda, bo niestety, jak dobrze wiemy, sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna, więc tym bardziej trzeba docenić ludzi, którzy pomimo tych trudności prowadzą własne gospodarstwa rolne i dzięki którym na naszych stołach pojawia się chleb.
3: A jak pan ocenia stan rolnictwa na terenie gminy? Tych rolników ubywa, prawda?
2: No niestety, nie będę tutaj ukrywał, coraz więcej mieszkańców z małych gospodarstw idzie do pracy na etat, ziemię po prostu uprawia po godzinach, a ci, którzy zdecydowali się żyć tylko z rolnictwa, naprawdę powiększyli znacząco swoje gospodarstwa. Myślę, że to dotyka całego powiatu, nie tylko gminy Boniewo.
3: Święto plonów, święto rolników, więc życzenia. Czego możemy życzyć?
2: Życzyć jak zwykle przede wszystkim zdrowia, ale chciałbym też życzyć rolnikom stabilnych cen, aby ich ciężka praca była należycie wynagradzana i doceniana. I chciałbym jeszcze życzyć wyższych plonów w kolejnych latach, bo myślę, że to też jest ważne, żeby to rolnictwo mogło się odbudować.
4: Po oficjalnej części przyszedł czas na zabawę. Na scenie wystąpili Kwiaty Polskie, Julia Kordylewska, Bibi and Jeremy oraz André. Wieczór zakończyła zabawa taneczna z DJ Robo i DJ Deleś.

0: Dożynki w Boniewie były okazją nie tylko do podziękowania rolnikom, ale też do wspólnego świętowania. Była muzyka, lokalne smaki i dużo dobrej atmosfery. Mieszkańcy pokazali, że w Boniewie tradycja wciąż ma się bardzo dobrze, a święto plonów potrafi połączyć całą lokalną społeczność.
1: W Lutoborzu odsłonięto pomnik poświęcony powstańcom zabajkalskim z 1866 roku. Uroczystości towarzyszyło również odsłonięcie

0: Przesunięcie tablicy upamiętniającej rodzinę Celińskich, zasłużonych mieszkańców miejscowości, którzy angażowali się w walkę o niepodległość Polski.
1: W wydarzeniu biorą udział wszyscy, którym na sercu leży niepodległość kraju, walki niepodległościowe, a przede wszystkim historia tej 700-letniej wsi, w której, jak już wcześniej nadmieniłem, urodził się Narcyz Celiński, powstaniec wielkopolski, powstaniec styczniowy i powstaniec zabajkalski. Tu w nieopodal urodził się Narcyz Celiński w roku 1820, następnie wyemigrował do Francji, z Francji został, przyjechał do Polski, niestety tam został pojmany przez wojska carskie, skazany na 7 lat Syberii. Później w roku 1863 wrócił znowu do Polski, brał udział w powstaniu styczniowym, został pojmany i skazany na 12 lat Syberii. I wtedy po wywózce na Syberię, tam zniecono powstanie zabajkalskie. 721 powstańców styczniowych, którzy zostali zesłani na Syberię, wznieciło powstanie zabajkalskie. Głównym dowódcą był Narcyz Celiński. Niestety po miesiącu walki zostali znowu po raz kolejny pojmani przez wojska carskie i wtedy sąd wojskowy i został wykonany wyrok 27 listopada 1866 roku. Został wydany wyrok i czterej powstańcy zostali straceni.
2: A skąd cała ta inicjatywa? Kto przyczynił się do powstania tego miejsca?
1: Do powstania tego miejsca przyczyniłem się ja osobiście, ponieważ ja w miejscowości Lutobórz się urodziłem. Tutaj przez jakiś czas w dzieciństwie mieszkałem i genealogią moich przodków zajmuję się od 15 lat i poszukując dokumentów dotyczących moich pradziadków, natknąłem się na akt zgonu Franciszka Celińskiego, który w 1790 roku kupił Lutobórz. I tak się zaczęła moja przygoda z genealogią i z historią tej naszej małej ojczyzny.
0: To kolejne miejsce przypominające o historii regionu i losach Polaków zesłanych na Syberię. W ubiegłym roku podobną tablicę poświęconą rodzinie Celińskich odsunięto przy kościele w Kłupce.
3: To jest dopełnienie tego, co przeżywaliśmy i w ubiegłym roku, i w tym roku, w początkach lipca, bo ubiegłego roku po raz pierwszy konferencja, w tym roku drugi raz, 3-4 lipca 2026 rok, to uroczystość naukowo-religijna. Dzisiaj ta właśnie patriotyczna uroczystość poświęcona upamiętnieniu powstańców zabajkalskich.
2: To chyba ważne, żeby pamiętać i żeby czcić i przypominać młodym o tym, co przeminęło.
3: Powtórzę słowa Pana Jezusa z Ewangelii. Jeżeli wy zamilkniecie, kamienie wołać będą. Myślę, że ten pomnik jest takim wołaniem, ale ten pomnik też jest i dla nas zobowiązaniem, byśmy nie milczeli o przeszłości, ale z przeszłości wyciągali właściwe wnioski na przyszłość.
0: Podczas uroczystości podkreślano, że takie miejsca są ważne dla zachowania pamięci o Polakach, którzy walczyli o wolność i przez lata żyli na syberyjskiej ziemi.
4: Warto pamiętać, że oprócz tych właśnie najważniejszych wydarzeń, o których mówi się w podręcznikach, o których mówi się w mediach, Polacy przebywali przez całych tych 400 lat na ziemi syberyjskiej. Dlatego tak bardzo cieszy, że pomysł, aby przenieść krzyż i przypomnieć o powstaniu zabajkalskim, który niektórym osobom może wydać się błahym. Ktoś może powiedzieć, tylko 700 uczestników, nieudane powstanie, nie mieli żadnych szans, ale to właśnie pokazuje najlepiej losy Polaków na Syberii. Czy mieli szansę Narcyz Celiński i inne osoby, które rozpoczęły powstanie? Z perspektywy czasu historyk nie ma żadnych wątpliwości, że powstanie zabajkalskie było skazane na klęskę. 700 osób, 721, ale wymizerowanych, wycieńczonych przez kilka lat musieli podążać na Sybir, w większości pieszo, przynajmniej od Uralu. Liczne epidemie, wycieńczeni, zagłodzeni, a obok w Irkucku garnizon liczący około 2000 osób, który w każdej chwili może być większy. Natomiast to powstanie świetnie pokazuje, że te osoby marzyły o tym, aby dalej walczyć o wolną Polskę i marzyły o tym, aby powrócić do swojej ojczyzny i były gotowe na wszystko.
0: Pomnik i tablice mają przypominać o tych wydarzeniach kolejnym pokoleniom i zachować pamięć o osobach związanych z historią Lutoborza i regionu.
5: Z naszą redakcją skontaktowała się mieszkanka Włocławka z problemem dotyczącym przystanku przy ulicy Zagajewskiego. Starsza kobieta wskazała, że nie ma tam wiaty, nie wspominając już o ławce. Jest tylko znak informujący, że jest to przystanek oraz tablica z rozkładem jazdy. Dla osób starszych lub schorowanych jest to szczególny problem, gdy trzeba czekać na autobus.
6: Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek przeanalizował tą sytuację właśnie w tej lokalizacji na tym przystanku i z tej analizy wynika, że w ciągu całego dnia z tego przystanku korzysta raptem kilku mieszkańców naszego miasta. Natomiast wsłuchując się w te głosy i w te opinie mieszkańców, postanowiliśmy postawić w tym miejscu ławeczkę dla osób oczekujących na autobus, dla podwyższenia jakości życia, chociażby właśnie tych mieszkańców, którzy tego potrzebują.
7: Dopytam jeszcze, chodzi o wiaty przystankowe. Na niektórych przystankach te wiaty są, na innych nie ma. Są też właśnie na jednych są ławki, na innych nie ma. Z czego to wynika?
6: Tutaj tak naprawdę wiele takich różnic wynikających z lokalizacji tych przystanków. Natomiast najczęściej powodem tego, że nie ma takiej wiaty z prawdziwego zdarzenia, jest to, że po prostu jest mało miejsca na to, żeby taką wiatę zamontować. Bardzo często również grunt w okolicach przystanku nie do końca jest gruntem miejskim. Bardzo często tutaj miasto jest jako współwłaściciel tego gruntu. W związku z tym nie do końca mamy możliwości prawne, ale również organizacyjne do tego, żeby w każdej lokalizacji taka wiata powstała. Mogę również oczywiście powiedzieć, że cały czas tutaj infrastruktura drogowa, właśnie w tym związana z transportem zbiorowym we Włocławku się zmienia się na lepsze. Powstają nowe perony autobusowe, inwestujemy w tabor, jeżeli chodzi o autobusy elektryczne, nowe przegubowe autobusy jeżdżą po włocławskich drogach. W związku z tym tutaj ten temat nie tylko transportu samochodowego, ale właśnie również dbania o transport zbiorowy jest bardzo ważną kwestią. Dbamy o to, żeby każdy mieszkaniec miał wybór, jak chce się przemieszczać po Włocławku, czy to jest samochodem, czy autobusem, czy rowerem, czy chociażby pieszo.
5: Na razie trwa lato. Pogoda, mimo pojawiających się co pewien czas opadów deszczu, jest raczej ładna. Nieuchronnie zbliża się jednak jesień, a po niej zima. Warto byłoby, aby na przystankach ustawić, nawet jeśli nie całe wiaty, to przynajmniej zadaszenia.
0: Po 2 miesiącach wakacji szkolne korytarze znów wypełniły się uczniami, a w klasach zabrzmiał pierwszy dzwonek. 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. We Włocławku do miejskich szkół wróciło ponad 14 tysięcy uczniów. Miejskie uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego odbyły się w Zespole Szkół Chemicznych. Była okazja do powitania uczniów i nauczycieli, ale także podsumowania tego, co w ostatnim czasie udało się zrobić dla włocławskiej edukacji.
8: Najbardziej się cieszę z faktu, że cały czas dbamy o to, żeby rozwój dzieci i młodzieży był jak najlepszy i niezagrożony. Oczywiście przy zmianach, przy wyzwaniach demograficznych to jest bardzo trudne, ale zawsze w centrum każdej naszej decyzji jest młody człowiek, nauczyciel i to, żeby jakość kształcenia w naszym mieście była jak najwyższa. I stąd też właściwie od najmłodszych lat staramy się zapewnić jak najlepszą infrastrukturę też. Dzisiaj podpisałem umowę z firmą Camaro na przebudowę żłobka przy ulicy Żytniej, więc już od takich zupełnie malutkich zaczynamy dzieciaczków, ale w tym roku będziemy kontynuować dalej partnerstwo włocławskich stowarzyszeń z przedszkolami. To daje możliwość rozwoju takiego wszechstronnego już przedszkolaków. Dbamy też o szkoły podstawowe.

0: sportowe. Budujemy aktualnie salę gimnastyczną przy zespole szkół numer 8 na Włocławskim Zawiślu, przy szkole podstawowej numer 8 na Włocławskim Zawiślu. Rozbudowujemy też infrastrukturę. W zeszłym tygodniu odebraliśmy potwierdzenie z rąk ministra sportu o dofinansowaniu modernizacji dwóch kolejnych orlików, które są w naszym mieście. Aktualnie też trwają prace nad przebudową sali gimnastycznej w zespole szkół samochodowych, zespole szkół, które będzie pełnił coraz mocniejszą, większą rolę w systemie oświatowym naszego miasta, ale też nie tylko naszego miasta, bo przypomnę, że uruchamiamy właśnie klasy mistrzostwa sportowego na poziomie średnim. W poprzednich latach takie klasy uruchomiliśmy, podobne klasy sportowe uruchomiliśmy na poziomie tym podstawowym.
1: Edukacja to ludzie i co roku podczas inauguracji roku szkolnego mówimy, że we włocławskiej szkole jest miejsce dla każdego. Dlatego też wdrażając też taki model w każdej szkole, mówiąc od szkoły podstawowej do szkoły ponadpodstawowej, model takiego kształcenia nowoczesnego i dlatego też wszystkie włocławskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z dniem 1 września 2026 roku rezygnują z dzwonków tradycyjnych. Albo to będą ciche dzwonki tak zwane, albo będą to zamiast takich dźwiękowych, tych tradycyjnych sygnałów, będą to melodyjki. Wcześniej rozmawialiśmy jeszcze przed wakacjami z dyrektorami szkół, z pedagogami i rzeczywiście konsultowaliśmy tą naszą wspólną decyzję i rzeczywiście zostało to dobrze odebrane. Kilka szkół już realizowało to przedsięwzięcie, ale teraz doszliśmy do wniosku, że trzeba zrobić to razem zespołowo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że wielu uczniów będzie zadowolonych, szczególnie tych nieneurotypowych, więc włocławski samorząd, włocławska szkoła jest szkołą otwartą. To nie tylko jedyna nowość. Pamiętacie Państwo, że z dniem 1 września rozpoczyna działalność 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych. W ofercie kształcenia, w szczególności szkół ponadpodstawowych, znalazło się też wiele szkół. Tu patrzę na pana konsula, ruszyła w liceum Marii Konopnickiej klasa dyplomatyczna. W zespole szkół technicznych i elektrycznych rozpoczęły działalność po raz pierwszy klasy cyberbezpieczeństwa i to, co pan prezydent wspomniał, klasa mistrzostwa sportowego liceum ogólnokształcącym zespołu szkół samochodowych.
2: A sami uczniowie? Wakacje najchętniej jeszcze trochę by przedłużyli, ale dziś trzeba było już wrócić do szkolnej rzeczywistości.
3: Jak spędzałaś wakacje? Jak ci minął ten wakacyjny czas?
4: Fajnie, byłam z rodzicami nad morzem, w górach byłam, więc fajnie.
3: Szybko ci minęły te 2 miesiące?
4: Bardzo szybko, ale chciałabym wrócić do szkoły już.
3: Powiedz, jakie oczekiwania na ten nowy rok szkolny?
4: No, myślę, że będzie ciężko, ale jakoś damy radę, przetrwamy to, więc będzie dobrze.
5: Głównie odpoczywałem, byłem we Włocławku, ale kilka razy pojechałem ze znajomymi na przykład do Torunia, do Gdańska, tak na luzie bardziej, bez takich dalszych wyjazdów.
3: Powiedz mi, jak nastawienie na nowy rok szkolny? Masz jakieś oczekiwania, nadzieje?
5: Stresuję się, ale myślę, że będzie dobrze, bo w szkole jest bardzo fajnie, kierunek mi się bardzo podoba i będzie więcej pracowni, bardzo lubię pracownię.
3: Jak nastawienie po powrocie? Tęskniłeś za kolegami, za swoją klasą?
5: Tak, bardzo.
3: Jak minęły ci wakacje? Jak spędziłaś ten wakacyjny czas?
4: Bardzo fajnie, ale bardzo szybko też. Byłam nad morzem z rodzicami.
3: Jakie oczekiwania co do nowego roku szkolnego? Jakie nastawienie?
4: No, mam nadzieję, że będzie dobrze, ale na pewno będzie też ciężko.
3: Jakieś nowe wyzwania przed tobą w tym nadchodzącym roku szkolnym, nowe jakieś zajęcia, przedmioty, praktyki?
4: Na pewno muszę dobrze się uczyć i też mam treningi, więc no, muszę to jakoś pogodzić ze sobą.
3: Powiedz, jak ci minęły wakacje? Czy wróciłaś do szkoły taka naładowana energią i pozytywnymi emocjami?
4: No, trochę tak.

0: Krótko. Ciężko się tak wraca po wakacjach w środku tygodnia, ale no, już trzecia klasa to już z górki.
1: Jaki entuzjazm na nowy rok szkolny?
0: Zdać, przetrwać i byleby do świąt.
2: Wakacje szybko minęły, tak jak chodziło mi po głowie, że niestety tak miną. No, w tym roku klasa maturalna, więc trzeba się spiąć. I no co, no, trzeba wziąć się za siebie i dobrze napisać matury.
3: Jestem bardzo dobrze nastawiony na rok maturalny, a wakacje głównie odpoczywałem. Starałem się wypocząć z rodziną, spędzić czas.
1: Klasa maturalna, jakie twoje plany, z czego planujesz zdawać maturę jako z takich przedmiotów, jaki dalej kierunek?
3: Z geografii, z angielskiego, to są moje dwa rozszerzenia. Ja teraz wracam po roku przerwy. Rok byłem w Sopocie, bo jestem sportowcem i brakowało mi otoczenia całego i znajomych.
1: Powiedzcie proszę, jak minęły wam wakacje, jakie nastroje tutaj towarzyszą nowemu, przed nowym rozpoczęciem nowego roku szkolnego?
4: Zdecydowanie za szybko, ale fajnie ogólnie. Myślę, że to były takie fajniejsze wakacje. No, zmotywować się trzeba na ten rok, no, bo dużo pracy na pewno będzie.
1: Czy tęskniliście za szkołą, za kolegami? Jaki ten powrót?
5: No, było trochę takich chwil, że chciałabym wrócić, ale potem się przypominały parę takich zdarzeń, tak średnio.
6: To powiedz, jakie nastawienie przed nowym rokiem szkolnym? Czego się spodziewacie od tego nadchodzącego roku szkolnego?
4: Może trochę lżej niż w tamtym roku, ale no, mam nadzieję, że będzie dobry i że pozytywny i że tylko lepiej.
7: No, było bardzo fajnie. Mogłam spędzić czas z rodziną. Też mogłam powyjeżdżać i odpocząć też trochę od szkoły, ale już tak myślami wracałam do niej często.
1: Lubisz chodzić do szkoły?
7: W sensie nie lubię wracać z wakacji do szkoły, ale potem jest lepiej i bardzo lubię.
1: A powiedz nam jeszcze proszę a propos rozpoczęcia roku szkolnego. Czy jesteś zadowolona z tego powrotu? Jak twoja klasa? Czy stęskniłaś się już za wszystkimi?
7: W sensie za wszystkimi to nie, ale za większością i szczególnie za nauczycielami, bo jakby ta nowa zmiana to też jakby dla mnie nowe jakby otwarcie w życiu, że mogę dużo nowych rzeczy się nauczyć i się skupić już też na tym, co będzie dla mnie dalej ważne.
8: Pierwszy dzień szkoły miał wyjątkowy charakter, także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza. Tam odsłonięto tablicę poświęconą Danucie Siedzikównie, pseudonim Inka, sanitariuszce i łączniczce polskiego podziemia niepodległościowego.
9: Cieszę się, że rozpoczynając kolejny rok szkolny, w tym roku jest on wyjątkowy, choćby z tego powodu, że obchodzimy podwójny jubileusz szkoły, a więc 110 lat od założenia szkoły, a może ten drugi jubileusz 25-lecia od reaktywacji wydaje się nam bliższy i chcemy w sposób szczególny uczcić go. Rozpoczynamy od takiej oddolnej inicjatywy, która wyszła od absolwentów, obecnych uczniów i nauczycieli, aby zostawić pewien ślad tego jubileuszu i doszliśmy wspólnie do wniosku, że takim pięknym symbolem będzie właśnie upamiętnienie tego jubileuszu przez tablicę pamiątkową poświęconą bohaterce niezłomnej, a więc Ince, jako wotum wdzięczności wobec wszystkich i absolwentów, i wszystkich bohaterów naszego kraju, którzy walczyli o to, aby Polacy mogli być wierzący, mogli być patriotami. Pielęgnujemy te tradycje i mam nadzieję, że ta tablica wielu naszym uczniom i pracownikom będzie o tym przypominała.
1: Dziś rozpoczęcie roku szkolnego. Chciałam tak kilka tylko słów co do planów i życzeń dla państwa, dla szkoły, dla uczniów.
9: No, tak jak powiedziałem, ten rok szkolny będzie bardzo wyjątkowy, bo jubileuszowy, więc każdego miesiąca będzie wiele wydarzeń. To główne wydarzenie będzie w listopadzie, 16 listopada, na które bardzo serdecznie i telewizję, i wszystkich chętnych zapraszam. Niech ten rok jubileuszowy będzie wspaniałym czasem dla wszystkich.
8: O Ince mówiono w dniu, który ma dla Polaków jeszcze jedno, znacznie bardziej tragiczne znaczenie. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Posłanka Joanna Borowiak podkreślała, że rozpoczynając nowy rok szkolny, warto pamiętać także o wydarzeniach sprzed 87 lat.
10: 3 września to czas rozpoczęcia roku szkolnego, czas powrotu uczniów do szkoły. ale pierwszy

0: 1 września to również wspomnienie najtragiczniejszej wojny, II wojny światowej, dramatu także polskich dzieci, dramatu Polaków. I dziś właśnie w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza będzie miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej w ramach akcji Serce dla Inki. Inka, młoda dziewczyna, niespełna 18 lat, miała kilka dni przed swoimi urodzinami, została rozstrzelana przez komunistów za to, że była sanitariuszką Armii Krajowej. Zasłynęła z tego, że do końca zachowała właściwą postawę i w grypsie do swojej babci napisała sławetne słowa: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Zachowała się jak trzeba i jest wzorem dla młodych Polek, dla młodych Polaków. Wiele lat poszukiwano jej szczątków, bo przecież komuniści skazali tych ludzi, żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy niezłomnych, na zapomnienie. Zespół Szkół Katolickich we Wrocławku jest 40. szkołą, która dołącza do akcji Serce dla Inki. Jestem dumna z tego, że nasza wrocławska szkoła, szkoła prowadzona przez diecezję, właśnie stawia na patriotyzm, pokazuje swoim uczniom postawy młodych Polaków, którzy potrafili oddać dla ojczyzny to, co mają najcenniejszego, oddali swoje życie.
1: Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich podkreślają, że historia Inki jest im dobrze znana, a przypomnienie o takich postaciach pomaga kolejnym pokoleniom pamiętać o historii Polski.
2: Ta tablica obejmuje Danutę Siedzikównę, inaczej jej część została stworzona w Długoszu.
3: Czy wiesz coś więcej odnośnie tej osoby?
2: No, ta osoba była też, pomagała w powstaniu i była sanitariuszką i pomagała różnym osobom opatrywać ich rany, transportować ich i potem została skazana na śmierć.
3: Czy myślisz, że jej osoba jest godna rzeczywiście tutaj, żeby być w waszej szkole?
2: Uważam, że tak, bardzo jest godna i że to był dobry wybór, żeby zrobić taką tablicę w szkole.
3: A powiedz, co do twoich planów na ten rok, oczekiwań, jakie nastroje przed nowym rokiem szkolnym?
2: Nie no, jest dobrze. Uważam, że będzie jeszcze lepiej, bo są koledzy i jest też pomoc w kolegach i we wszystkich osobach, które są u mnie w klasie i też nawzajem sobie pomagamy.
3: A jak minęły ci wakacje? Wyjeżdżałeś, spędziłeś je w domu, uczyłeś się, czy bardziej korzystałeś z wolnego czasu?
2: Bardziej korzystałem z wolnego czasu, też byłem na wakacjach i tak bardziej też starałem odpocząć, tak. Bez takiego napięcia na naukę.
1: Dziś było jeszcze uroczyście, ale od jutra już bez wyjątków. Uczniowie wracają do normalnego planu lekcji. Przed nimi pierwsze zajęcia, nowe wyzwania i kolejny rok nauki.
4: W całym kraju upamiętniano rocznicę wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku wojska niemieckie przekroczyły granicę z Polską, rozpoczynając największy i najokrutniejszy konflikt zbrojny. Kampania polska trwała nieco ponad miesiąc i zakończyła się klęską II Rzeczypospolitej. We Wrocławku uroczystości odbyły się tradycyjnie na Placu Wolności pod pomnikiem żołnierza polskiego.
5: We Wrocławku 1 grudnia 1939 roku urządzono pierwsze akcje eksterminacyjne. Mieszkańców dzielnicy Grzywno wywożono do lasu Pimczata i tam mordowano. W ciągu kilku dni zniknęło kilkutysięczne włocławskie osiedle. Według szacunków na Grzywnie mogło mieszkać nawet 6 tysięcy osób. Jak państwo sądzą, co zrobiono po zakończeniu akcji pacyfikacyjnej? Aby ukryć hańbę, teren uprzątnięto i wyrównano. Tak po prostu. A w 1940 roku na terenie dawnego osiedla posadzono las. 87 lat po brutalnych aresztowaniach, z szacunkiem dla ofiar Grzywna, utworzymy w tym miejscu park. Uczcimy to w sposób, który zachowa pamięć o kobietach, mężczyznach, dzieciach i straconych marzeniach i krwi przelanej za wolny Włocławek. Grzywno znów będzie miejscem dla rodzin, a tragiczna przeszłość mieszkańców z 1939 roku doczeka się godnego upamiętnienia. Polacy bowiem stali się ofiarami nie tylko działań wojennych, ale przede wszystkim systematycznego ludobójstwa, o czym należy także dziś mówić i przekazywać tę wiedzę

0: następnym pokoleniom. W hitlerowskich obozach koncentracyjnych II wojny światowej ginęli nauczyciele, urzędnicy, duchowni. Aresztowania we Włocławku trwały przez cały okres niemieckiej okupacji. Na co dzień nie myślimy o tym, że Las Pinczata, Widoń, Przyborowo, Łuba to miejsca kaźni, jedne z wielu. Należy wspomnieć dzielnicę Rakutówek, kolejne miejsce wysiedleń i aresztowań, w którym później utworzono getto.
1: Polska odzyskała liczbę ludności z 1938 roku dopiero pod koniec 1977 roku. Do tego doszły ogromne straty materialne.
2: Mówimy o najtragiczniejszym wydarzeniu w historii świata. Pochłonęło wiele milionów ofiar, w tym także dzieci, co zostało podkreślone w wystąpieniu pana prezydenta, ale tych dzieci szczególnie najwięcej zginęło właśnie w Polsce. Dlatego, że tutaj oprawca hitlerowski szczególnie brutalnie rozprawiał się zarówno i z Polakami, jak i z innymi mniejszościami narodowymi, które żyły wtedy w Polsce, bo przecież II Rzeczpospolita to było państwo wieloetniczne. Natomiast w tym wszystkim trzeba pamiętać również o obecnym kontekście, bo to, że zło udało się pokonać w 1945 roku, to nie znaczy, że ono zniknęło na zawsze. Zło rodziło się powoli, zło rodziło się przy akompaniamencie ustępstw, z których ówcześni przywódcy europejscy byli dumni, a doprowadziło to i tak do tego, że konflikt rozgorzał. Więc my dzisiaj musimy być mądrzejsi niż nasi poprzednicy ponad 80 lat temu i musimy to zło, które dzisiaj czai się za naszą wschodnią granicą, zdusić w zarodku. Dlatego tak bardzo ważne jest dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski, abyśmy byli z jednej strony samodzielnie silni, mieli jak największą i najsilniejszą, najlepiej zmodernizowaną armię i to się dzieje za pomocą środków z budżetu krajowego, z budżetu SAFE, ale jednocześnie mocni sojuszami, realnymi sojuszami. I o to też jako ta większość parlamentarna, jako rząd staramy się dbać.
1: Po przemówieniu przedstawiciele władz oraz różnych włocławskich organizacji złożyli przed pomnikiem pamiątkowe kwiaty w asyście pocztów sztandarowych. Prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej, Wysokiej i Długiej we Włocławku rozpoczęły się na początku czerwca 2026 roku, a następnie nastąpiło całkowite zamknięcie tego węzła. Powstające rondo turpinowe ma, zdaniem ratusza, usprawnić ruch. Inwestycja obejmuje nie tylko budowę ronda, ale również przebudowę jezdni, chodników oraz zjazdów. Obecnie można już przejechać ulicą Wysoką do Kapitulnej i dalej w kierunku centrum.
3: Na tą chwilę został dopuszczony ruch z ulicy Wysokiej w ulicę Kapitulną w stronę centrum. I jest to podyktowane też tym, że doskonale sobie wszyscy zdajemy sprawę, że w miesiącu wrześniu wzrasta natężenie ruchu, dzieci idą do szkoły, więc ten ruch będzie znacznie większy niż w okresie wakacyjnym. Stąd też był taki nasz wymóg co do wykonawcy, aby w pierwszej kolejności udrożnić ten ruch z osiedla Zazomcze w kierunku centrum. Na tą chwilę trwają prace, jeżeli chodzi o pozostałą część ronda, będą wykonywane prace, które będą polegały na położeniu nawierzchni bitumicznej na pozostałych fragmentach jezdni. Będzie też układany chodnik, nawierzchnia chodnikowa oraz zostanie nasadzona zieleń. W następnym etapie będzie także budowany naprzeciwko Powiatowego Urzędu Pracy parking, który będzie miał 20 miejsc postojowych. I to jest jakby pierwszy etap tej inwestycji. W drugim etapie planujemy wybudować zatokę autobusową na potrzeb MPK. Tutaj po prostu pojawiła się konieczność skorygowania położenia tej zatoki, aby ona nie kolidowała z ruchem drogowym. Całość, jeżeli chodzi o ten pierwszy etap, powinna się zakończyć w połowie października. Drugi etap, czyli zatoka autobusowa, powinna gdzieś w połowie miesiąca listopada. Tak liczymy, że ta inwestycja całkowicie się zakończy.
1: Całkowity koszt inwestycji to 5 600 000 zł, z czego około połowa została dofinansowana z Rządowego Funduszu Dróg. Warto dodać, że przebudowa Kapitulnej i ronda jest powiązana z pracami prowadzonymi przy ulicy Wysokiej w Parku Sienkiewicza. Tam powstają chodniki i ścieżki rowerowe. Jedna z nich biegnie pod mostem nad Zgłowiączką.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort

0: życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Szczepienie lisów przeciw wściekliźnie jest niezwykle ważnym elementem ochrony zdrowia publicznego, zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Wścieklizna pozostaje jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych. Prawie 100% zarażonych ludzi umiera, jeżeli nie otrzyma szczepień na czas. Lisy stanowią naturalny zbiornik wirusa w przyrodzie i mogą przenosić chorobę na inne zwierzęta domowe i dzikie, a także na człowieka. Masowe szczepienie lisów w dzikiej przyrodzie ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie populacji zarażonych osobników i przerwanie łańcucha transmisji wirusa. Mniej zagrożonych lisów to mniejsze ryzyko kontaktu z psami, kotami i innymi zwierzętami domowymi, które mogą być dla nas bliskie. W wielu krajach europejskich programy szczepienia lisów okazały się niezwykle skuteczne. Znacznie zmniejszyły liczbę przypadków wścieklizny zarówno wśród zwierząt, jak i ludzi. To uznana i sprawdzona strategia zdrowotna. Szczepienia prowadzone są w sposób praktyczny i naturalny, poprzez przynęty rozrzucane w terenie, które lisy zjadają spontanicznie. Taki system pozwala na osiągnięcie dużej liczby zwierząt bez ingerencji bezpośredniej. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 26 sierpień 2026. Miejsce znalezienia przy Jeziorze Czarnym. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarno-białe. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 29 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Obwodowa 4. Płeć samica. Rok urodzenia około 2017. Umaszczenie czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Posiada zarejestrowany chip. Data przyjęcia 30 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Południowa. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Tofik. Tofik, 7-letni, ważący 18 kg pies o pięknej brązowo-czarnej maści. To spokojny towarzysz, który z radością wita ludzi i chętnie towarzyszy na spacerach oraz podczas eksplorowania otoczenia. Doskonale chodzi na smyczy i potrafi cieszyć się każdą chwilą na świeżym powietrzu. W kontaktach z innymi psami bywa wybiórczy. Dlatego szuka domu bez konfliktów lub z odpowiednim wprowadzeniem do innego rezydenta. Tofik potrzebuje stałego, kochającego domu na długie lata, gdzie będzie otoczony cierpliwością i uwagą. Psiak trzyma czystość w boksie, co czyni go jeszcze łatwiejszym w opiece. Jeżeli możesz dać mu bezpieczne miejsce i wiele spacerów pełnych zapachów i zabawy, Tofik będzie wspaniałym przyjacielem na kolejne lata. Tofik zarejestrowany jest pod numerem 13 342 / 64 /

na 26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Kleofas. Drodzy, poznajcie Kleofasa. Kleoś to czarny kot średniej wielkości, którego wiek nasi lekarze ocenili na około 13 lat. Kleofas pojawił się któregoś dnia w miejscu do karmienia kotów wolno żyjących. Ewidentnie nie pasował do tamtego miejsca, ponieważ miał na sobie obrożę i nie chował się tak jak inne koty. Został więc zabezpieczony i trafił do nas. Kleofas to piękny kocurek. Do ludzi podchodzi łagodnie, ale jest trochę zdystansowany i przynajmniej na razie niespecjalnie lubi dotyk. Pogłaskany korzysta z pieszczot, ale nie szuka aktywnie kontaktu. W stosunku do innych kotów jest łagodny, a nawet nieco uległy. Nie powoduje konfliktów, woli zejść innemu kotu z drogi niż rozpocząć walkę. Kleofas to spokojny kocur, który lubi być obok człowieka, ale niekoniecznie w centrum zainteresowania. Mamy ogromną nadzieję, że zmieni się to, kiedy trafi do nowego domu. Póki co jednak szukamy dla niego miejsca, gdzie będzie miał spokój i opiekę przez resztę życia. Kleofas zarejestrowany jest pod numerem 4832/48/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na

0: oferty, ale także rozmowy o problemach rolników. Gospodarze zwrócili uwagę na niższe ceny i rosnące koszty prowadzenia gospodarstw.
1: Sam wiem, jak to jest ważne święto, bo sam jestem rolnikiem i wiem, jaka to jest trudna praca, ale też kiedy ją się wykona, to potem jest ta satysfakcja i ta chęć radości, ale też chęć dziękowania na początku Panu Bogu, potem wszystkim innym ludziom za to, że wspólnie udało się kolejny rok te plony zebrać. W tym roku trochę skromniejsze. Ja tu mówiłem ze sceny, że ta nasza ziemia, która rodzi te plony, to jest trochę jak matka i tak jak matka pewnie w tym roku musiała trochę odpocząć, żeby w następnych latach dużo szczodrzej nas wynagradzać plonami. Ale przez to, że mamy te mniejsze plony, to musimy je jeszcze bardziej szanować. Nie marnować żywności. My jako rolnicy też nie eksploatować nadmiernie tej ziemi, żeby ją uszanować tak jak matkę, kochać jak matkę, ale też czasami trzeba dla niej być takim bardzo życzliwym, żeby ona potem chciała nam rodzić te plony, a my żebyśmy potem je sprawiedliwie dzielili.
2: Czego życzyć rolnikom na ten kolejny rok, kolejne lata?
1: Ja myślę, że lepszych plonów, ale też tych cen, żeby to wynagrodzenie za ten trud pracy rolnika nie było tylko ciągle życzeniowo, tylko żeby wreszcie przyszły takie czasy, kiedy ten rolnik zostanie także finansowo doceniony i z godnością będzie mógł za swoją ciężką pracę utrzymać swoje rodziny i dodatkowo rozwijać gospodarstwa, bo bez tego nie ma rozwoju. Te gospodarstwa muszą się rozwijać. Świat nie stoi w miejscu. Zmieniają się technologie, zmieniają się różne wymagania, przepisy i my jako rolnicy też musimy za tym wszystkim nadążać. Więc właśnie tego stabilnego rozwoju, tych dobrych cen, i przede wszystkim zdrowia na co dzień, żeby ta praca w rolnictwie odbywała się bezpiecznie, ale poza rolnictwem też, żebyśmy po prostu zdrowi byli, żebyśmy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, ale także z tych owoców ziemi, które zebrać.
3: Poniewo to, tak jak mówiłem przed chwilą, dla mnie miejsce szczególne. Ja tu przyjeżdżałem do moich dziadków, którzy tu mieszkali i tak naprawdę od wielu lat obserwuję, jak pięknie się to Poniewo rozwija, jakie mądre, wspaniałe inwestycje są tutaj realizowane, ale takie inwestycje, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców. Tegoroczne żniwa były trudne, bo mieliśmy za sobą trudną zimę, duże mrozy w czasie zimy, potem sucha wiosna i nie najlepsze lata. Plony tegoroczne trzeba będzie szczególnie szanować. Życzę, aby rolnicy mogli je godziwie sprzedać i abyśmy wszyscy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, tak jak to święto na to zasługuje. Wspaniała oprawa uroczystości. Wszystkim serdecznie dziękuję za zaproszenie i za poczęstowanie tym dożynkowym chlebem.
4: Dożynki to szczególny czas. To dzień, kiedy możemy podziękować za całoroczną pracę rolników, ale też będziemy tutaj mogli podkreślić, jak ta praca w dzisiejszych czasach wygląda, bo niestety, jak dobrze wiemy, sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna, więc tym bardziej trzeba docenić ludzi, którzy pomimo tych trudności prowadzą własne gospodarstwa rolne i dzięki którym na naszych stołach pojawia się chleb.
5: A jak pan ocenia stan rolnictwa na terenie gminy? Tych rolników ubywa, prawda?
4: No niestety, nie będę tutaj ukrywał, coraz więcej mieszkańców z małych gospodarstw idzie do pracy na etat, ziemię po prostu uprawia po godzinach, a ci, którzy zdecydowali się żyć tylko z rolnictwa, naprawdę powiększyli znacząco swoje gospodarstwa. Myślę, że to dotyka całego powiatu, nie tylko gminy Boniewo.
5: Święto plonu, święto rolników, więc życzenia. Czego możemy życzyć?
4: Życzyć jak zwykle przede wszystkim zdrowia, ale chciałbym też życzyć rolnikom stabilnych cen, aby ich ciężka praca była należycie wynagradzana i doceniana. I chciałbym jeszcze życzyć wyższych plonów w kolejnych latach, bo myślę, że to też jest ważne, żeby to rolnictwo mogło się odbudować.
0: Po oficjalnej części przyszedł czas na zabawę. Na scenie wystąpili Kwiaty Polskie, Julia Kordylewska, Bibi and Jeremy oraz André. Wieczór zakończyła zabawa taneczna z DJ Robo i DJ Deleś.

0: Dożynki w Boniewie były okazją nie tylko do podziękowania rolnikom, ale też do wspólnego świętowania. Była muzyka, lokalne smaki i dużo dobrej atmosfery. Mieszkańcy pokazali, że w Boniewie tradycja wciąż ma się bardzo dobrze, a święto plonów potrafi połączyć całą lokalną społeczność.
1: W Lutoborzu odsłonięto pomnik poświęcony powstańcom zabajkalskim z 1866 roku. Uroczystości towarzyszyło również odsłonięcie tablicy upamiętniającej rodzinę Celińskich, zasłużonych mieszkańców miejscowości, którzy angażowali się w walkę o niepodległość Polski.
2: W wydarzeniu biorą udział wszyscy, którym na sercu leży niepodległość kraju, walki niepodległościowe, ale przede wszystkim historia tej 700-letniej wsi, w której, jak już wcześniej nadmieniłem, urodził się Narcyz Celiński, powstaniec wielkopolski, powstaniec styczniowy i powstaniec zabajkalski. Tu w nieopodal urodził się Narcyz Celiński w roku 1820, następnie wyemigrował do Francji, z Francji został, przyjechał do Polski, niestety tam został pojmany przez wojska carskie, skazany na 7 lat Syberii. Później w roku 1863 wrócił znowu do Polski, brał udział w powstaniu styczniowym, został pojmany i skazany na 12 lat Syberii. I wtedy po wywózce na Syberię, tam wzniecono powstanie zabajkalskie. 721 powstańców styczniowych, którzy zostali zesłani na Syberię, wznieciło powstanie zabajkalskie. Głównym dowódcą był Narcyz Celiński. Niestety po miesiącu walki zostali znowu po raz kolejny pojmani przez wojska carskie i wtedy sąd wojskowy i został wykonany wyrok 27 listopada 1866 roku. Został wydany wyrok i czterej powstańcy zostali straceni.
3: A skąd cała ta inicjatywa? Kto przyczynił się do powstania tego miejsca?
2: Do powstania tego miejsca przyczyniłem się ja osobiście, ponieważ ja w miejscowości Lutoborz się urodziłem. Tutaj przez jakiś czas w dzieciństwie mieszkałem i genealogią moich przodków zajmuję się od 15 lat i poszukując dokumentów dotyczących moich pradziadków, natknąłem się na akt zgonu Franciszka Celińskiego, który w 1790 roku kupił Lutoborz. I tak się zaczęła moja przygoda z genealogią i z historią tej naszej małej ojczyzny.
1: To kolejne miejsce przypominające o historii regionu i losach Polaków zesłanych na Syberię. W ubiegłym roku podobną tablicę poświęconą rodzinie Celińskich odsłonięto przy kościele w Kupce.
4: To jest dopełnienie tego, co przeżywaliśmy i w ubiegłym roku, i w tym roku, w początkach lipca, bo ubiegłego roku po raz pierwszy konferencja, w tym roku drugi raz, trzeci, czwarty lipca 2026 rok, to uroczystość naukowo-religijna. Dzisiaj ta właśnie patriotyczna uroczystość poświęcona upamiętnieniu powstańców zabajkalskich.
3: No chyba ważne, żeby pamiętać i żeby czcić i przypominać młodym o tym, co

0: bo przeminęło.
1: Powtórzę słowa Pana Jezusa z Ewangelii. Jeżeli wy zamilkniecie, kamienie wołać będą. Myślę, że ten pomnik jest takim wołaniem, ale ten pomnik też jest i dla nas zobowiązaniem, byśmy nie milczeli o przeszłości, ale z przeszłości wyciągali właściwe wnioski na przyszłość.
2: Podczas uroczystości podkreślano, że takie miejsca są ważne dla zachowania pamięci o Polakach, którzy walczyli o wolność i przez lata żyli na syberyjskiej ziemi.
3: Warto pamiętać, że oprócz tych właśnie najważniejszych wydarzeń, o których mówi się w podręcznikach, o których mówi się w mediach, Polacy przebywali przez całych tych 400 lat na ziemi syberyjskiej. Dlatego tak bardzo cieszy, że pomysł, aby przenieść krzyż i przypomnieć o powstaniu zabajkalskim, który niektórym osobom może wydać się w błahym. Ktoś może powiedzieć, tylko 700 uczestników, nieudane powstanie, nie mieli żadnych szans, ale to właśnie pokazuje najlepiej losy Polaków na Syberii. Czy mieli szansę Narcyz Celiński i inne osoby, które rozpoczęły powstanie? Z perspektywy czasu historyk nie ma żadnych wątpliwości, że powstanie zabajkalskie było skazane na klęskę. 700 osób, 721, ale wymizerowanych, wycieńczonych przez kilka lat musieli podążać na Sybir, w większości pieszo, przynajmniej od Uralu. Liczne epidemie, wycieńczeni, zagłodzeni, a obok w Irkucku garnizon liczący około 2000 osób, który w każdej chwili może być większy. Natomiast to powstanie świetnie pokazuje, że te osoby marzyły o tym, aby dalej walczyć o wolną Polskę i marzyły o tym, aby powrócić do swojej ojczyzny i były gotowe na wszystko.
2: Pomnik i tablica mają przypominać o tych wydarzeniach kolejnym pokoleniom i zachować pamięć o osobach związanych z historią Lutoborza i regionu.
4: Z naszą redakcją skontaktowała się mieszkanka Włocławka z problemem dotyczącym przystanku przy ulicy Zagajewskiego. Starsza kobieta wskazała, że nie ma tam wiaty, nie wspominając już o ławce. Jest tylko znak informujący, że jest to przystanek oraz tablica z rozkładem jazdy. Dla osób starszych lub schorowanych jest to szczególny problem, gdy trzeba czekać na autobus.
5: Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek przeanalizował tą sytuację właśnie w tej lokalizacji na tym przystanku i z tej analizy wynika, że w ciągu całego dnia z tego przystanku korzysta raptem kilku mieszkańców naszego miasta. Natomiast wsłuchując się w te głosy i w te opinie mieszkańców, postanowiliśmy postawić w tym miejscu ławeczkę dla osób oczekujących na autobus, dla podwyższenia jakości życia, chociażby właśnie tych mieszkańców, którzy tego potrzebują.
6: Dopytam jeszcze, chodzi o wiaty przystankowe. Na niektórych przystankach te wiaty są, na innych nie ma. Są też właśnie na jednych są ławki, na innych nie ma. Z czego to wynika?
5: Tutaj tak naprawdę wiele takich różnic wynikających z lokalizacji tych przystanków. Natomiast najczęściej powodem tego, że nie ma takiej wiaty z prawdziwego zdarzenia, jest to, że po prostu jest mało miejsca na to, żeby taką wiatę zamontować. Bardzo często również grunt w okolicach przystanku nie do końca jest gruntem miejskim. Bardzo często tutaj miasto jest jako współwłaściciel tego gruntu. W związku z tym nie do końca mamy możliwości prawne, ale również organizacyjne do tego, żeby w każdej lokalizacji taka wiata powstała. Mogę również oczywiście powiedzieć, że cały czas tutaj infrastruktura drogowa, właśnie w tym związana z transportem zbiorowym we Włocławku się zmienia się na lepsze. Powstają nowe perony autobusowe, inwestujemy w tabor, jeżeli chodzi o autobusy elektryczne, nowe przegubowe autobusy jeżdżą po włocławskich drogach. W związku z tym tutaj ten temat nie tylko transportu samochodowego, ale właśnie również dbania o transport zbiorowy jest bardzo ważną kwestią. Dbamy o to, żeby każdy mieszkaniec miał wybór, jak chce się przemieszczać po Włocławku, czy to jest samochodem, czy autobusem, czy rowerem, czy chociażby pieszo.
4: Na razie trwa lato. Pogoda, mimo pojawiających się co pewien czas opadów deszczu, jest raczej ładna. Nieuchronnie zbliża się jednak jesień, a po niej zima. Warto byłoby, aby na przystankach ustawić, nawet jeśli nie całe wiaty, to przynajmniej zadaszenia.
2: Po 2 miesiącach wakacji szkolne korytarze znów wypełniły się uczniami, a w klasach zabrzmiał pierwszy dzwonek. 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. We Włocławku do miejskich szkół wróciło ponad

0: na 14 tysięcy uczniów. Miejskie uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego odbyły się w Zespole Szkół Chemicznych. Była okazja do powitania uczniów i nauczycieli, ale także podsumowania tego, co w ostatnim czasie udało się zrobić dla włocławskiej edukacji.
1: Najbardziej się cieszę z faktu, że cały czas dbamy o to, żeby rozwój dzieci i młodzieży był jak najlepszy i niezagrożony. Oczywiście przy zmianach, przy wyzwaniach demograficznych to jest bardzo trudne, ale zawsze w centrum każdej naszej decyzji jest młody człowiek, nauczyciel i to, żeby jakość kształcenia w naszym mieście była jak najwyższa. I stąd też właściwie od najmłodszych lat staramy się zapewnić jak najlepszą infrastrukturę też. Dzisiaj podpisałem umowę z firmą Camaro na przebudowę żłobka przy ulicy Żytniej, więc już od takich zupełnie malutkich zaczynamy dzieciaczków, ale w tym roku będziemy kontynuować dalej partnerstwo włocławskich stowarzyszeń z przedszkolami. To daje możliwość rozwoju takiego wszechstronnego już przedszkolaków. Dbamy też o szkoły podstawowe. Budujemy aktualnie salę gimnastyczną przy Zespole Szkół numer 8 na włocławskim Zawiślu, przy Szkole Podstawowej numer 8 na włocławskim Zawiślu. Rozbudowujemy też infrastrukturę. W zeszłym tygodniu odebraliśmy potwierdzenie z rąk ministra sportu o dofinansowaniu modernizacji dwóch kolejnych orlików, które są w naszym mieście. Aktualnie też trwają prace nad przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowych. Zespole szkół, które będzie pełnił coraz mocniejszą, większą rolę w systemie oświatowym naszego miasta, ale też nie tylko naszego miasta, bo przypomnę, że uruchamiamy właśnie klasy mistrzostwa sportowego na poziomie średnim. W poprzednich latach takie klasy uruchomiliśmy, podobne klasy sportowe uruchomiliśmy na poziomie tym podstawowym.
2: Edukacja to ludzie i co roku podczas inauguracji roku szkolnego mówimy, że we włocławskiej szkole jest miejsce dla każdego. Dlatego też wdrażając też taki model w każdej szkole, mówiąc od szkoły podstawowej do szkoły ponadpodstawowej, model takiego kształcenia nowoczesnego i dlatego też wszystkie włocławskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z dniem 1 września 2026 roku rezygnują z dzwonków tradycyjnych. Albo to będą ciche dzwonki tak zwane, albo będą to zamiast takich dźwiękowych, tych tradycyjnych sygnałów, będą to melodyjki. Wcześniej rozmawialiśmy jeszcze przed wakacjami z dyrektorami szkół, z pedagogami i rzeczywiście konsultowaliśmy tą naszą wspólną decyzję i rzeczywiście zostało to dobrze odebrane. Kilka szkół już realizowało to przedsięwzięcie, ale teraz doszliśmy do wniosku, że trzeba zrobić to razem zespołowo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że wielu uczniów będzie zadowolonych, szczególnie tych nieneurotypowych, więc włocławski samorząd, włocławska szkoła jest szkołą otwartą. To nie tylko jedyna nowość. Pamiętacie Państwo, że z dniem 1 września rozpoczyna działalność 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych. W ofercie kształcenia, w szczególności szkół ponadpodstawowych, znalazło się też wiele szkół. Tu patrzę na pana konsula, ruszyła w liceum Marii Konopnickiej klasa dyplomatyczna. W Zespole Szkół Technicznych i Elektrycznych rozpoczęły działalność po raz pierwszy klasy cyberbezpieczeństwa i to, co pan prezydent wspomniał, klasa mistrzostwa sportowego liceum ogólnokształcącym Zespołu Szkół Samochodowych.
0: A sami uczniowie? Wakacje najchętniej jeszcze trochę by przedłużyli, ale dziś trzeba było już wrócić do szkolnej rzeczywistości.
3: Jak spędzałaś wakacje? Jak ci minął ten wakacyjny czas?
4: Fajnie, byłam z rodzicami nad morzem, w górach byłam, więc fajnie.
3: Szybko ci minęły te 2 miesiące?
4: Bardzo szybko, ale chciałabym wrócić do szkoły już.
3: Powiedz, jakie oczekiwania na ten nowy rok szkolny?
4: No, myślę, że będzie ciężko.

0: jakoś damy radę, przetrwamy to, więc będzie dobrze.
1: Głównie odpoczywałem, byłem we Włocławku, ale kilka razy pojechałem ze znajomymi na przykład do Torunia, do Gdańska, tak na luzie bardziej, bez takich dalszych wyjazdów.
2: Powiedz mi, jak nastawienie na nowy rok szkolny? Masz jakieś oczekiwania, nadzieje?
1: Stresuję się, ale myślę, że będzie dobrze, bo w szkole jest bardzo fajnie, kierunek mi się bardzo podoba i będzie więcej pracowni, bardzo lubię pracownię.
2: Jak nastawienie po powrocie? Tęskniłeś za kolegami, za swoją klasą?
1: Tak, bardzo.
2: Jak minęły ci wakacje? Jak spędziłaś ten wakacyjny czas?
0: A, no bardzo fajnie, ale bardzo szybko też. Byłam nad morzem z rodzicami.
2: Jakie oczekiwania co do nowego roku szkolnego? Jakie nastawienie?
0: No, mam nadzieję, że będzie dobrze, ale na pewno będzie też ciężko.
2: Jakieś nowe wyzwania przed tobą w tym nadchodzącym roku szkolnym, nowe jakieś zajęcia, przedmioty, praktyki?
0: No na pewno muszę dobrze się uczyć i też mam treningi, więc no, muszę to jakoś pogodzić ze sobą.
2: Powiedz, jak ci minęły wakacje? Czy wróciłaś do szkoły taka naładowana energią i pozytywnymi emocjami?
3: No, trochę za krótko. Ciężko się tak wraca po wakacjach w środku tygodnia, ale no już trzecia klasa to już z górki.
2: Jaki entuzjazm na nowy rok szkolny?
3: Zdać, przetrwać i byle do świąt.
4: Wakacje szybko minęły, tak jak chodziło mi po głowie, że niestety tak miną. No w tym roku klasa maturalna, więc trzeba się spiąć. I no co, no trzeba wziąć się za siebie i dobrze napisać matury.
5: Jestem bardzo dobrze nastawiony na rok maturalny, a wakacje głównie odpoczywałem. Starałem się wypocząć z rodziną, spędzić czas.
2: Klasa maturalna, jakie twoje plany, z czego planujesz zdawać maturę jako z takich przedmiotów? Jaki dalej kierunek?
5: Z geografii, z angielskiego. To są moje dwa rozszerzenia. Ja teraz wracam po roku przerwy, rok byłem w Sopocie, bo jestem sportowcem i brakowało mi otoczenia całego i znajomych.
2: Powiedzcie proszę, jak minęły wam wakacje i jakie nastroje tutaj towarzyszą nowemu, przed nowym rozpoczęciem nowego roku szkolnego?
6: Zdecydowanie za szybko, ale fajnie ogólnie. Myślę, że to były takie fajniejsze wakacje. No, zmotywować się trzeba na ten rok, no, bo dużo pracy na pewno będzie.
2: Czy tęskniliście za szkołą, za kolegami? Jaki ten powrót?
7: No, było trochę takich chwil, że chciałabym wrócić, ale potem się przypominały parę takich zdarzeń, tak średnio.
8: To powiedz, jakie nastawienie przed nowym rokiem szkolnym? Czego się spodziewacie od tego nadchodzącego roku szkolnego?
6: Może trochę lżej niż w tamtym roku, ale no, mam nadzieję, że będzie dobry i że pozytywny i że tylko lepiej.
9: No, było bardzo fajnie. Mogłam spędzić czas z rodziną. Też mogłam powyjeżdżać i odpocząć też trochę od szkoły, ale już tak myślami wracałam do niej często.
10: Lubisz chodzić do szkoły?
9: W sensie nie lubię wracać z wakacji do szkoły, ale potem jest lepiej. I bardzo lubię.
2: A powiedz nam jeszcze proszę a propos rozpoczęcia roku szkolnego. Czy jesteś zadowolona z tego powrotu? Jak twoja klasa? Czy stęskniłaś się już za wszystkimi?
9: W sensie za wszystkimi to nie, ale za większością i szczególnie za nauczycielami, bo jakby ta nowa zmiana to też jakby dla mnie nowe jakby otwarcie w życiu, że mogę dużo nowych rzeczy się nauczyć i się skupić już też na tym, co będzie dla mnie dalej ważne.
11: Pierwszy dzień szkoły miał wyjątkowy charakter, także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza. Tam odsunięto tablicę poświęconą Danucie Siedzikównie, pseudonim Inka, sanitariuszce i łączniczce polskiego podziemia niepodległościowego.
12: Cieszę się, że rozpoczynając kolejny rok szkolny, w tym roku jest on wyjątkowy choćby z tego powodu, że obchodzimy podwójny jubileusz szkoły, a więc 110 lat od założenia szkoły, a może ten drugi jubileusz 25-lecia od reaktywacji wydaje się nam bliższy i chcemy w sposób szczególny uczcić go. Rozpoczynamy od takiej oddolnej inicjatywy, która wyszła od absolwentów, obecnych uczniów i nauczycieli, aby zostawić pewien ślad tego jubileuszu i doszliśmy wspólnie do wniosku, że takim pięknym symbolem będzie właśnie upamiętnienie tego jubileuszu przez tablicę pamiątkową poświęconą bohaterce niezłomnej.

0: a więc Ince jako wotum wdzięczności wobec wszystkich i absolwentów, i wszystkich bohaterów naszego kraju, którzy walczyli o to, aby Polacy mogli być wierzący, mogli być patriotami. Pielęgnujemy te tradycje i mam nadzieję, że ta tablica wielu naszym uczniom i pracownikom będzie o tym przypominała.
1: Dziś rozpoczęcie roku szkolnego. Chciałam tak kilka tylko słów co do planów i życzeń dla Państwa, dla szkoły, dla uczniów.
0: No, tak jak powiedziałem, ten rok szkolny będzie bardzo wyjątkowy, bo jubileuszowy, więc każdego miesiąca będzie wiele wydarzeń. To główne wydarzenie będzie w listopadzie, 16 listopada, na które bardzo serdecznie i telewizję, i wszystkich chętnych zapraszam. Niech ten rok jubileuszowy będzie wspaniałym czasem dla wszystkich.
2: O Ince mówiono w dniu, który ma dla Polaków jeszcze jedno, znacznie bardziej tragiczne znaczenie. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Posłanka Joanna Borowiak podkreślała, że rozpoczynając nowy rok szkolny, warto pamiętać także o wydarzeniach sprzed 87 lat.
3: 1 września to czas rozpoczęcia roku szkolnego, czas powrotu uczniów do szkoły. Ale 1 września to również wspomnienie najtragiczniejszej wojny, II wojny światowej, dramatu także polskich dzieci, dramatu Polaków. I dziś właśnie w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza będzie miało odsłonięcie tablicy pamiątkowej w ramach akcji Serce dla Inki. Inka, młoda dziewczyna, niespełna 18 lat miała, kilka dni przed swoimi urodzinami została rozstrzelana przez komunistów za to, że była sanitariuszką Armii Krajowej. Zasłynęła z tego, że do końca zachowała właściwą postawę i w krypcie do swojej babci napisała sławetne słowa: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Zachowała się jak trzeba i jest wzorem dla młodych Polek, dla młodych Polaków. Wiele lat poszukiwano jej szczątków, bo przecież komuniści skazali tych ludzi, żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy niezłomnych, na zapomnienie. Zespół Szkół Katolickich we Wrocławku jest 40. szkołą, która dołącza do akcji Serce dla Inki. Jestem dumna z tego, że nasza wrocławska szkoła, szkoła prowadzona przez diecezję, właśnie stawia na patriotyzm, pokazuje swoim uczniom postawy młodych Polaków, którzy potrafili oddać dla ojczyzny to, co mają najcenniejszego, oddali swoje życie.
2: Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich podkreślają, że historia Inki jest im dobrze znana, a przypomnienie o takich postaciach pomaga kolejnym pokoleniom pamiętać o historii Polski.
4: Ta tablica obejmuje Danutę Siedzikównę, inaczej jej część została stworzona w Długoszu.
1: Czy wiesz coś więcej odnośnie tej osoby?
4: No, ta osoba była też, pomagała w powstaniu i była sanitariuszką i pomagała różnym osobom opatrywać ich rany, transportować ich i potem została skazana na śmierć.
1: Czy myślisz, że jej osoba jest godna rzeczywiście tutaj, żeby być w waszej szkole?
4: Uważam, że tak, bardzo jest godna i że to był dobry wybór, żeby zrobić taką tablicę w szkole.
1: A powiedz, co do twoich planów na ten rok, oczekiwań, jakie nastroje przed nowym rokiem szkolnym?
4: Nie no, jest dobrze, uważam, że będzie jeszcze lepiej, bo są koledzy i jest też pomoc w kolegach i we wszystkich osobach, które są u mnie w klasie i też nawzajem sobie pomagamy.
1: A jak minęły ci wakacje? Wyjeżdżałeś, spędziłeś je w domu, uczyłeś się, czy bardziej korzystałeś z wolnego czasu?
4: Bardziej korzystałem z wolnego czasu, też byłem na wakacjach i tak bardziej też starałem odpocząć, tak. Bez takiego napięcia na naukę.
2: Dziś było jeszcze uroczyście, ale od jutra już bez wyjątków. Uczniowie wracają do normalnego planu lekcji. Przed nimi pierwsze zajęcia, nowe wyzwania i kolejny rok nauki.
5: W całym kraju upamiętniano rocznicę wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku wojska niemieckie przekroczyły granicę z Polską, rozpoczynając największy i najokrutniejszy konflikt zbrojny. Kampania polska trwała nieco ponad miesiąc i zakończyła się klęską II Rzeczypospolitej. We Wrocławku uroczystości odbyły się tradycyjnie na Placu Wolności pod pomnikiem żołnierza polskiego.
6: We Wrocławku 1 grudnia 1939 roku urządzono pierwsze akcje eksterminacyjne. Mieszkańców dzielnicy Grzywno wywożono do lasu Pinczata i tam mordowano. W ciągu kilku dni zniknęło kilkutysięczne włocławskie osiedle. Według szacunków na grzywnie mogło

0: mieszkać nawet 6 tysięcy osób. Jak państwo sądzą, co zrobiono po zakończeniu akcji pacyfikacyjnej? Aby ukryć hańbę, teren uprzątnięto i wyrównano. Tak po prostu. A w 1940 roku na terenie dawnego osiedla posadzono las. 87 lat po brutalnych aresztowaniach, z szacunkiem dla ofiar grzywna, utworzymy w tym miejscu park. Uczcimy to w sposób, który zachowa pamięć o kobietach, mężczyznach, dzieciach i straconych marzeniach i krwi przelanej za wolny Włocławek. Grzywno znów będzie miejscem dla rodzin, a tragiczna przeszłość mieszkańców z 1939 roku doczeka się godnego upamiętnienia. Polacy bowiem stali się ofiarami nie tylko działań wojennych, ale przede wszystkim systematycznego ludobójstwa, o czym należy także dziś mówić i przekazywać tę wiedzę następnym pokoleniom. W hitlerowskich obozach koncentracyjnych II wojny światowej ginęli nauczyciele, urzędnicy, duchowni. Aresztowania we Włocławku trwały przez cały okres niemieckiej okupacji. Na co dzień nie myślimy o tym, że Las Pinczata, Widoń, Przyborowo, Łuba to miejsca kaźni, jedne z wielu. Należy wspomnieć dzielnicę Rakutówek, kolejne miejsce wysiedleń i aresztowań, w którym później utworzono getto.
1: Polska odzyskała liczbę ludności z 1938 roku dopiero pod koniec 1977 roku. Do tego doszły ogromne straty materialne.
2: Mówimy o najtragiczniejszym wydarzeniu w historii świata. Pochłonęło wiele milionów ofiar, w tym także dzieci, co zostało podkreślone w wystąpieniu pana prezydenta, ale w tych dzieci szczególnie najwięcej zginęło właśnie w Polsce. Dlatego, że tutaj oprawca hitlerowski szczególnie brutalnie rozprawiał się zarówno i z Polakami, jak i z innymi mniejszościami narodowymi, które żyły wtedy w Polsce, bo przecież II Rzeczpospolita to było państwo wieloetniczne. Natomiast w tym wszystkim trzeba pamiętać również o obecnym kontekście, bo to, że zło udało się pokonać w 1945 roku, to nie znaczy, że ono zniknęło na zawsze. Zło rodziło się powoli, zło rodziło się przy akompaniamencie ustępstw, z których ówcześni przywódcy europejscy byli dumni, a doprowadziło to i tak do tego, że konflikt rozgorzał. Więc my dzisiaj musimy być mądrzejsi niż nasi poprzednicy ponad 80 lat temu i musimy to zło, które dzisiaj czai się za naszą wschodnią granicą, zdusić w zarodku. Dlatego tak bardzo ważne jest dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski, abyśmy byli z jednej strony samodzielnie silni, mieli jak największą i najsilniejszą, najlepiej zmodernizowaną armię i to się dzieje za pomocą środków z budżetu krajowego, z budżetu SAFE, ale jednocześnie mocni sojuszami, realnymi sojuszami. I o to też jako ta większość parlamentarna, jako rząd staramy się dbać.
1: Po przemówieniu przedstawiciele władz oraz różnych włocławskich organizacji złożyli przed pomnikiem pamiątkowe kwiaty w asyście pocztów sztandarowych. Prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej, Wysokiej i Długiej we Włocławku rozpoczęły się na początku czerwca 2026 roku, a następnie nastąpiło całkowite zamknięcie tego węzła. Powstające rondo turpinowe ma, zdaniem ratusza, usprawnić ruch. Inwestycja obejmuje nie tylko budowę ronda, ale również przebudowę jezdni, chodników oraz zjazdów. Obecnie można już przejechać ulicą Wysoką do Kapitulnej i dalej w kierunku centrum.
3: Na tą chwilę został dopuszczony ruch z ulicy Wysokiej w ulicę Kapitulną w stronę centrum. I jest to podyktowane też tym, że doskonale sobie wszyscy zdajemy sprawę, że w miesiącu wrześniu wzrasta natężenie ruchu, dzieci idą do szkoły, więc ten ruch będzie znacznie większy niż w okresie wakacyjnym. Stąd też był taki nasz wymóg co do wykonawcy, aby w pierwszej kolejności udrożnić ten ruch z osiedla Zazomcze w kierunku centrum. Na tą chwilę trwają prace, jeżeli chodzi o pozostałą część ronda, będą wykonywane prace, które będą polegały na położeniu nawierzchni bitumicznej na pozostałych fragmentach jezdni. Będzie też układany chodnik, nawierzchnia chodnikowa oraz zostanie nasadzona zieleń. W następnym etapie będzie także budowany naprzeciwko Powiatowego Urzędu Pracy

0: parking, który będzie miał 20 miejsc postojowych. I to jest jakby pierwszy etap tej inwestycji. W drugim etapie planujemy wybudować zatokę autobusową na potrzeby MPK. Tutaj po prostu pojawiła się konieczność skorygowania położenia tej zatoki, aby ona nie kolidowała z ruchem drogowym. Całość, jeżeli chodzi o ten pierwszy etap, powinna się zakończyć w połowie października. Drugi etap, czyli zatoka autobusowa, powinna gdzieś w połowie miesiąca listopada. Tak liczymy, że ta inwestycja całkowicie się zakończy.
1: Całkowity koszt inwestycji to 5 milionów 600 tysięcy złotych, z czego około połowa została dofinansowana z Rządowego Funduszu Dróg. Warto dodać, że przebudowa Kapitulnej i Ronda jest powiązana z pracami prowadzonymi przy ulicy Wysokiej w Parku Sienkiewicza. Tam powstają chodniki i ścieżki rowerowe. Jedna z nich biegnie pod mostem nad Głowiączką.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim Państwa gościem jest Szymon Szewczyk, były zawodnik m.in. Anwilu Wosławek, reprezentant Polski w koszykówce, obecnie komentator sportowy, radny Rady Miasta Wosławek, a także szef Szewczyk Basketball Academy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry bardzo.
0: Zaczniemy od tego właśnie ostatniego, od Twojego ostatniego zajęcia, czyli Szewczyk Basketball Academy. Jak to się zaczęło?
1: Zaczęło się to ze względu na syna Emilio, który gra. Chciał jeździć na obozy, na kilka obozów sportowych gdzieś go wysłałem, ale widziałem, że po pierwsze nie był zadowolony, po drugie jakość trenowania nie była taka, jaka by mi

0: nazwijmy to, odpowiadała. I tutaj nie mówię jako jakiś zatroskany bardzo tata, tylko zawodnik, który zna etykę pracy, zna to, jak powinno się trenować. W szczególności mówię tutaj od najmłodszych lat. I to mi gdzieś tam przyświecało, oczywiście ze mną w stowarzyszeniu, tak? Czy w Szewczyk Basketball Academy też jest Artur Trocikowski, którego dokładnie tak samo, że tak powiem, wszedł w to ze względu na syna Janka. I ISBA powstało, oczywiście gdzieś było w mojej głowie jako akademia, ale Artur właśnie dosyć sporo mi pomógł od tej strony, nazwijmy to, dokumentów różnych właśnie tej strony prawnej, poukładania tego wszystkiego. Natomiast ja zająłem się już typowo sportowo, wizerunkowo i tak, żeby to szło do przodu. Treningi indywidualne, obozy, turnieje, więc nie powiem, rośniemy w siłę. W tym roku chociażby turniej 3x3 na Dzień Dziecka, 190 uczestników, 200 spotkań. Nie powiem, że w przyszłym, czyli 2027 roku, trzecia edycja już jest w mojej głowie, już zaczynam grubo szyć.
1: Zapytam o same treningi. Wiadomo, że to, jak zostanie ukształtowany młody sportowiec właśnie w tych kategoriach jeszcze juniorskich, wpływa na to, jakim będzie zawodnikiem seniorskim. Oczywiście wiadomo, że nie każdy, kto zapisał się do klubu, rzeczywiście zostanie zawodowym zawodnikiem, czy to koszykówki, czy też innego sportu. Na co stawiasz w swojej akademii?
0: Po pierwsze, na świadomość, bo tak jak właśnie mówiłeś, to jest bardzo ważna kwestia, żeby po pierwsze rodzice zdawali sobie sprawę, że nie każdy zawodnik trenujący zostanie później, że tak powiem, koszykarzem, piłkarzem czy siatkarzem, obojętnie. Chodzi tutaj o to, że jeżeli dziecko ma pasję, tą pasję trzeba pielęgnować. Z jednej strony to mówię do rodziców, ale z drugiej strony też mówię do zawodniczek i do zawodników, bo dziewczyny również się zdarzają, gdzieś przychodzą i uczestniczą w tych zajęciach. Ja im mówię o jednej rzeczy istotnej. Mówię, zobaczcie, mówię, rodzice poświęcają, mówię, czas po to, żeby was przywieźć, po to, żeby was przygotować i tak dalej. Najważniejsze jest to, żebyście wy po pierwsze chętnie tutaj przychodzili, po drugie nie dokładali rodzicom dodatkowych zajęć. Posprzątaj łóżko, posprzątaj w pokoju, bądź, że tak powiem, o czasie. Bądź wdzięczna, czy wdzięczny rodzicom, że poświęcają swój czas na to, żebyś mógł uczestniczyć w tych danych zajęciach. To jest, mówię, to jest ten pierwszy, czyli ten etap taki właśnie bardziej psychologiczny, czyli rozmowa po prostu z dzieckiem. I to nie są rozmowy wychowawcze, tylko rozmowy nakierujące na tą mentalność taką zdroworozsądkową, tak to nazwijmy. No a później no, już jest sama praca, tak? To już jest, mówię, to już jest porządna rozgrzewka, czyli powiedzmy, jeżeli to jest skip A, to ma być to skip A, jeżeli to jest przysiad, ci, co trenują, wiedzą doskonale, za co się robi u mnie pompki i za co się robi przysiady. To nie są kary, to jest po prostu, no, nazwijmy to bonus za to, że no niestety nie trafiłeś lub też ewentualnie zrobiłeś inną rzecz. I fajnie to wygląda, bo dzieciaki szanują mnie, ja szanuję dzieciaki. I wtedy ta godzina, czy powiedzmy ta godzina 15, która ze mną jest, przebiega, nazwijmy to, w miłej atmosferze. Ale widzę po nich oczywiście, że są zmęczeni, widzę po nich, że czasami już nie dojeżdżają przysłowiowo. Ale ja im wtedy tłumaczę, że to jest właśnie ta końcówka spotkania. To jest ta czwarta kwarta, gdzie tak samo jak ty, tak samo przeciwnik jest zmęczony. I teraz jest kwestia, kto pierwszy się podda, a kto wykrzesie z siebie jeszcze jakąś energię, jeszcze jakiś zapas. Więc mówię, to nie jest tylko stricto, że tak powiem, kozłowanie i rzucanie do kosza. To jest cały proces złożony, oczywiście z elementami koszykarskimi, po to, żeby później dana zawodniczka czy dany zawodnik w meczu zrobił to z automatu. Czy minięcie, czy rzut, czy podanie, czy cokolwiek. Po prostu nie da się czegoś zrobić, jak tego się nie trenuje. I ja staram się im to przekazać, czyli tak zwana też etyka pracy.
1: To, co, o czym wspomniałeś, czyli to, co decyduje w końcówce meczu, w końcówce spotkania, czyli to, kto ma lepszą kondycję, kto jest lepiej przygotowany motorycznie. Rozumiem, że to też jest ważnym aspektem treningów. Domyślam się, że te treningi też są dostosowane do wieku poszczególnych
0: Tak, nie,
1: dzieciaków.

0: Jak najbardziej. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest kwestia tego, czy powiedzmy w meczu, czy ty będziesz miał lepszą kondycję, czy ja. Czy ja będę bardziej lepiej przygotowany do rzutu? Nie. Nie. Tu jest właśnie kwestia tego, że nawet jeżeli jestem gorzej przygotowany, ale dam z siebie więcej, dam z siebie coś ekstra, nie będę narzekał, to jestem w stanie, że tak powiem, z tobą wygrać, mimo że jesteś wyższy, lepszy, szybszy i tak dalej. Ale moje zaangażowanie będzie po prostu zupełnie inne. Jeżeli nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Nie będę miał z tym problemu. I zresztą też do dzieciaków, które ze mną trenują. Ja im mówię, posłuchajcie, jak nie trafisz w meczu, coś się dzieje? Nie. Tylko jest kwestia selekcji rzutu. Jeżeli masz dwóch czy trzech zawodników na sobie, ktoś z twojej drużyny musi być otwarty. Musisz go znaleźć. Spowoduj swoją reakcją, jakimś zachowaniem, że obrona, powiedzmy, się zacieśni, a ty będziesz mógł spokojnie sobie rozdać asystę. Bo za chwilę, jak twój kolega czy koleżanka trafi, to ty będziesz miał łatwy wjazd, bo wszyscy już będą przy swoim. I to jest taka, mówię, to nie jest typowo praca sportowa, ale mówię, łatwo nie jest. Widzę, dzieciaki są zmęczone, są chętne, bo to jest dla mnie najważniejsze. Ale też to nie jest na takiej zasadzie, że gdzieś na nie krzyczę, że nie. Wymagam oczywiście, nazwijmy to, poświęcenia, wymagam pełnej koncentracji na tyle, na ile już poznaję danego dzieciaka, czy uczestnika, uczestniczkę, już widzę, na co go stać i gdzie, w których elementach go mogę, że tak powiem, przysłowiowo troszeczkę pchać do przodu. Jak widzę, że sobie z czymś nie radzi, podpowiadam mu i patrzę, czy gdzieś stara się to poprawić, tak? Czy to jest ułożenie ręki, to jest ułożenie, powiedzmy, kozła, czy to jest obniżenie środka ciężkości. To są te elementy, które im można powtarzać przysłowiowo przez cały rok i za rok będzie bardzo podobnie, bo dlaczego? Każdy z nas ma tak zwane zachowania, do których wraca pod presją, pod zmęczeniem. To są te tak zwane fundamenty. I te fundamenty, no niestety, gdzieś skądś się wyciąga, gdzieś skądś się je zabiera ze sobą. Jeżeli na młodszym etapie, mimo że to jest zabawa, ktoś nie tłumaczy, ktoś nie stara się wpłynąć na tego zawodnika, to później, że tak powiem, ten nadgarstek przysłowiowo lata w prawo, w lewo i on się dziwi, że jemu nie wpada. Ja mówię, posłuchaj, no spokojnie, dojdziemy do tego etapu. Jednemu potrzeba 10 rzutów, innemu 50, innemu 200, a innemu 2000 będzie za mało. Więc ja mówię, pomału, tylko każdy raz, czy to jest właśnie rzut, czy to jest, powiedzmy, jakiś element koszykarski, rób to z pełnym zaangażowaniem. Rób to na maksa i wtedy zobaczymy, co będzie. A mówię, dzieciaki niejednokrotnie się śmieją na zajęciach, bo też ta interakcja z nim jest dla mnie bardzo, bardzo ważna, więc rozmawiamy nie tylko o koszykówce. Rozmawiamy naprawdę o wszystkim innym, bo też jest dla mnie dosyć istotne, żeby wiedzieć, co się u nich dzieje. Jest oczywiście rozstrzał wiekowy, więc są różni zawodnicy, mniej więcej od 2008 roku miałem do 2015, to na pewno. W tym roku nawet był jeden 2016, najmłodszy, więc no nie oszukujmy się, no z jednym czy z drugim nie będę rozmawiał, że tak powiem, o tym
1: O tym
0: samym,
1: samym.
0: ale też akurat tego najmłodszego siostra była na obozie. Tosia, cały czas cię pamiętam. Naprawdę rewelacyjna dziewczynka. Nie powiem, że zdominowała tą męską część obozu, ale było widać, że koszykarsko jeszcze bawi się. Ja z tym nie miałem najmniejszego problemu. Natomiast starałem się do niej dotrzeć, żeby te pewne elementy, te naleciałości, czyli właśnie te fundamenty, które miała gdzieś nie do końca dobre, żeby gdzieś one odeszły na bok, czy je wyeliminować, nazwijmy. Ale oni wciąż po prostu się bawią. Dobrze bym powiedział, do 13 roku życia, 12 na pewno, to ma być zabawa. Oczywiście z elementami rywalizacji, ale to wciąż ma być zabawa. A największym problemem to niestety, wybaczcie, ale no taka jest prawda, to są rodzice, którzy gdzieś starają się przełożyć tą presję trochę na dziecko, starają się, żeby uczęszczało na zajęcia i było tym najlepszym zawodnikiem, wmawianie. Nie, to dziecko nie

0: niejednokrotnie dozna porażki, tak samo jak my, to dziecko niejednokrotnie się przewróci. Najważniejsze jest to, żeby nie zabić w nim pasji. Jeżeli chce ktoś grać w kosza, mimo że nazwijmy no talentu dużego nie ma, niech w to idzie. Nie każdy świetny zawodnik na początku swojej drogi miał talent. Nie miał wzrostu, nie miał dobrego rzutu, ale poprzez ciężką pracę można naprawdę dużo zdziałać, ale najważniejsze jest to, żeby właśnie taki zawodnik czy zawodniczka mniej więcej w okolicach 7-8 klasa, to jest ten wiek, gdzie zaczynają już dojrzewać, zaczynają już myśleć. Zaczyna się coraz ta większa rywalizacja i żeby im po prostu nie dokładać stresu. Czy dzisiaj dobrze mi poszło, dzisiaj zdobyłem mało punktów? Okej. Ja też zdobywałem czasami po 0 punktów i nic się z tego tak naprawdę wielkiego nie działo. Czasami po prostu nie jest twój dzień i tyle. Trenuj dalej, żeby kiedyś móc na to spojrzeć i powiedzieć, kurczę, jednak warto było poświęcić się trochę czasu. No i potem też sami trenerzy, którzy, ja tutaj nie mówię o naszych wrocławskich trenerach, żeby którykolwiek z was mi czegoś nie zarzucił. Bardziej chodzi mi o, generalizuję, bo widzę, że są czasami takie spotkania, gdzie wygrywają naprawdę przeogromną różnicą punktów. Jaki to ma, że tak powiem, sens szkoleniowy, tego w ogóle nie wiem. Fajna jest rzecz na przykład w Hiszpanii, gdzie gra mój właśnie syn Emilio, bo byłem na takim meczu, gdzie bodajże w połowie drugiej kwarty zaczęli prowadzić już 40 punktami. Wtedy wynik się zatrzymuje, czas leci dalej, faule są liczone i tak dalej, ale wynik się zatrzymuje. Tak jak jest, oczywiście oni sobie liczą te plus 40 na zasadzie mają drugą karteczkę, na której sobie po prostu zliczają, bo rzadko już jest w tym wieku, żeby drużyna przeciwna wróciła z minus 40. Ale jeżeli wróci bodajże do minus 10, czy do minus 20, minus 10 bodajże, ten wynik powraca na tablicę. Więc oni cały czas kontrolują ten wynik, na tablicy jest zatrzymany. Strzelam 10 do 50. I tak nagle, i tak się czytam do
1: W
0: 51.
1: pewnym momencie pojawia się ten wynik rzeczywisty, tam to minus
0: Nie.
1: 10, czy on
0: Tak,
1: jest
0: nie. On się
1: ciemną?
0: pojawia nagle, wynik rzeczywisty, ale tak jak słyszałem, tak jak rozmawiałem, jeszcze nigdy tak się nie stało. Tak naprawdę. Więc mówię, to była rzadkość. Tak jak rozmawiałem z ludźmi, gdzieś tam słyszałem, że ktoś wrócił do tych minus 10, ale to było na takiej zasadzie, że po prostu trener drużyny, która prowadziła, wpuścił po prostu same głębokie rezerwy i dał im po prostu grać. Bo wiedział, że jak coś by było kryzysowego, tam już była jakaś końcówka, gdzieś coś tam słyszałem, ale to mówię, to jest. I to wtedy wpuszcza jak gdyby no, tą pierwszą piątkę i pierwsza piątka robi, że tak powiem, swoją robotę i dziękuję, do widzenia. Ale to jest o tyle fajne, bo wyniki między 200 do 10 czy do 20, 150 do 30 szkoleniowo po prostu nie mają sensu. I to jest to. Bo ten trener danej drużyny, która przegrywa za każdym razem, no ma dzieciaki, które widzą ten wynik. Widzą ten wynik, że one dopiero gdzieś zaczynają się bawić w tą koszykówkę. I ja to doskonale rozumiem, że to jest proces. Tylko tutaj po prostu to jest bez sensu według mnie pompowanie tego, że powiedzmy, ty wygrałeś 150 do 20, a ja wygrałem 152 do 20. I to jest takie właśnie przekomarzanie się trenerów właśnie w Polsce, kto zrobił lepszy wynik, kto gdzieś zdobył więcej punktów. Tylko po co?
1: Chciałbym Cię zapytać jeszcze o pewne elementy na boiskach do koszykówki, które od pewnego czasu pojawiają się we Wrocławku. Mam na myśli zielone, żółte siatki na koszach.
0: Zielone, już tylko zielone.
1: Zielone
0: Są
1: tylko.
0: tylko zielone.
1: Okej, co to za akcja?
0: Siata od szewca zrodziła się w pewnym momencie, kiedy na boiskach zauważyłem, że są po prostu porwane te siatki. Zdawałem sobie sprawę, że nie każdy wie, jak ją wymienić. Nie każdy wiedział, jak do tego się zabrać, bo nie tylko wymieniałem siatki, jeździłem z drabiną po całym Wrocławku i spokojnie, jeżeli są jeszcze jakiekolwiek miejsca, dajcie znać, napiszcie do mnie w prywatnej wiadomości. Najlepsze zawsze jest to, że dostawałem pod postem lub też w prywatnej wiadomości lokalizacja. zdjęcia boiska, ale zdjęcia przede wszystkim też obręczy. Bo ja później wiedziałem mniej więcej, jak mam się do tej akcji, nazwijmy, czy do danego miejsca przygotować, bo niektóre miały tak zwane te ślimaczki, więc można było sobie spokojnie to przeciągnąć, a niektóre miały kółeczka, więc

0: jakoś musiałem, że tak powiem, wymyślić to mocowanie i wymyśliłem w ten sposób, że montowałem takie wzmacniane kółka, nazwijmy te bryloki do kluczy. No i potem na to siatkę, więc ona jeszcze dzwoneczki taki był. Nie tylko siatka, ale były dzwoneczki. Lecz niestety w kilku miejscach pojawił się problem. Problem po pierwsze taki, że te kółeczka, do których można było przymocować kolejne kółeczka, ich nie było. Czy nawet ślimaki. Ich po prostu fizycznie nie było. I wtedy trzeba było taką obręcz ściągnąć i to były dwie lokalizacje. Jak na razie to była właśnie SP12 i na Michelinie. SP19. Dobrze kojarzę. Michelin 23.
1: Była podstawowa na Michelinie.
0: Tak, na Michelinie. Wybaczcie, bo nie wszystkie do końca pamiętam, jeżeli chodzi, która to jest, która zresztą teraz też zamieniają się, że tak powiem, jako zespół
1: tak,
0: szkolno-przedszkolny.
1: Tak.
0: Zresztą szkoła na Michelinie wie, o czym doskonale mówię, bo też to kiedyś właśnie wybrzmiało jako zespół szkolno-przedszkolny. I to były te dwie lokalizacje, gdzie trzeba było ściągnąć obręcz, więc cieszę się, że dyrekcja czy też pracownicy szkoły zareagowali na to bardzo szybko, na mój apel. Tak naprawdę na drugi, trzeci dzień już miałem te obręcze ściągnięte. No i wtedy nie wiedziałem tak naprawdę, co do końca z nimi zrobić. Znaczy, wiedziałem, co z nimi zrobić, ale gdzie mówię tutaj podjechać? I zadzwoniłem do kolegi, którego bardzo pozdrawiam, Piotr Harzewski. Ja mówię: Piotr, weź mi kurczę pomóż, bo naprawdę no mam zagłostkę, gdzie to zrobić. Mówi: daj mi chwilę. Dzięki temu znalazłem się w firmie 12 na Toruńskiej. Tam szef brygady oraz właściciel firmy powiedział, że ogarną temat, nie ma problemu. Przywiozłem im taki łańcuch, którego sobie zrobili elementy, tak, porozcinali, przyspawali. Później zrobili dwie obręcze na sztywno, bo one miały w sobie jeszcze ten taki mechanizm, żeby one się uginały. Nie wiem, kto to wymyślił, żeby był mechanizm uginany na zewnątrz, ale zespawali to na sztywno, żeby był kąt 90 stopni. Nie powiem, że trochę ona wtedy ważyła od razu więcej. No i zapytali się, że mogą ją wypiaskować i pomalować. Tak? Ja mówię, no byłoby super. Tylko no, kwestia jest kolor jaki. No ja mówię, no normalnie obręcze są w koszówce pomarańczowe. Ale jak będą czarne, brązowe, czerwone, nie ma znaczenia. Jaka będzie farba, taka będzie. No i na drugi dzień dostaję telefon. Szymon, posłuchaj, jest zielona. Ja mówię, pod zielone siatki, które są w tej akcji, czyli siata od szewca, mówię, będą pasowały idealnie. Potem dokupiłem śruby. W 12 przyszli akurat też panowie, pomogli, zamontowaliśmy, widziałem, niejednokrotnie przejeżdżam. I nie tylko mówię tutaj o tej jednej lokalizacji, ale też widzę po prostu, że siatki wiszą, mają się dobrze. Te akurat, o których wspomniałem, że były na początku żółte, to był troszeczkę właśnie inny model. Był za cienki. Chciałem go zmienić, ale no zdaję też sobie sprawę, że one się zdzierają, więc spokojnie, zapas siatek jest, tylko szanujcie to. Po prostu szanujcie to, bo to jest czyjaś praca, też, że tak powiem, powieszenie siatki. Pamiętam, byłem po tym najcieplejszym, tym rekordowym, nazwijmy to, weekendzie. I niejednokrotnie wieszałem to z samego rana gdzieś, kiedy córkę odprowadzałem do żłobka. Jechałem do biura, brałem drabinę, brałem siatki i jechałem, bo robienie to już w okolicach godziny 10-11 naprawdę było problematyczne, bo mieliśmy do pewnego momentu bardzo fajne, ciepłe lato, ale stojąc na drabinie i montując siatki, to nie było nic takiego fajnego. Ale cieszę się, że te siatki wiszą. Wiem, że jest jeszcze kilka lokalizacji. Dużo dostałem wiadomości, jak również z Polski, żeby przyjechać. Lecz też odpisywałem, że mówię, Stalowa Wola, był gdzieś Lublin, gdzieś był Szczecin, oczywiście z wiadomych względów, gdzieś było Trójmiasto, ktoś do mnie napisał. I to były fajne te wiadomości, że ta akcja naprawdę się rozeszła, bo niektóre filmiki były po kilkanaście tysięcy razy odtwarzane, ludzie pisali. I mówię, i to jest też po części jako szewczyk Basketball Academy, żeby popularyzować tą piękną dyscyplinę sportu, jaką jest koszkówka, ale to również jako radny tutaj miasta naszego Włocławek. Tak naprawdę przyczynić się do czegoś, żeby te dzieciaki miały kolejne miejsce. Kolejne miejsce do fajnej gry,

I nie miałem nigdy pretensji do kogoś, że tej siatki nie było, że ta siatka była rozwalona, czy obręcz. Nie ma to w ogóle w tym celu pokazywanie, że gdzieś mamy w naszym mieście jakieś boiska, że tak powiem, bez siatek. Montowałem to, czy to były szkoły, czy to były miejsca.

0: co robią ludzie, też na nas patrzyli, bo nie powiem, że ta stara tablica, nazwijmy to stara tablica, nawet nie wiem jak to nazwać, taki paździerz typowy już naprawdę był mocno zużyty. I to było naprawdę fajne, przyjemne. Cieszę się, że taka akcja powstała i po prostu poszła w świat.
1: Na zakończenie nie mogę Cię nie zapytać. Niedawno mieliśmy zaprezentowany skład Anvilu na nadchodzący sezon. Właśnie, zapytam jako byłego zawodnika, byłego reprezentanta Polski, komentatora sportowego, osobę, która zna się na, jak właściwie nikt inny, na tym sporcie. Jakie pierwsze spostrzeżenia? Co sądzisz o nowym składzie? Jak to może wyglądać?
0: Dzisiaj mamy wtorek, 1 września. Wczoraj miał być sparring, nazwijmy to, taki pierwszy już sparring, bo oczywiście ja patrząc na to z perspektywy lat, sparring z Polonią Warszawa, nie patrzę na niego jako właśnie w kontekście typowego meczu, jak gdyby kontrolnego. Wiadomo, chłopacy są po ciężkim okresie, tym przygotowawczym, tym pierwszym, który zawsze gdzieś tam wchodzi na wyższy poziom. Więc te pierwsze koty za płoty to jest takie po prostu przetarcie, czyli w końcu zagrasz z przeciwnikiem, gdzie nie do końca, nie znasz taktyki, nie wiesz jak grają, po prostu idziesz i grasz i masz pokazać to, co potrafisz. I liczyłem na to, że z Lublinem będzie, no niestety trener Kamiński zadzwonił i odwołał ten sparring, szkoda. Będą teraz kolejne, z tego co wiem, będzie turniej teraz we Włocławku. I zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Im dalej w las, tym będzie coraz więcej wiadomych, nazwijmy to w ten sposób. Oczywiście porażki będą mogły się zdarzać, natomiast papier przyjmie wszystko. Czy nowy dyrektor sportowy i trener poukładali sobie klocki tak, jak chcą? Mieli taką możliwość. A parkiet po prostu wszystko zweryfikuje. Będzie nam bardzo ciężko, bo już w zeszłym roku mówiłem przed sezonem, porównałem sobie składy, popatrzyłem na to, jak się buduje Anvil, oczywiście, trenera Grzegorza Korzana, jak i również inne zespoły, i powiedziałem, że będzie nam bardzo ciężko dojść do strefy medalowej, bo tutaj mówiłem o strefie medalowej, bo mówię, jest 10 zespołów, które jest bardzo wyrównane, są zróżnicowane składy, jeżeli chodzi o Polaków, jak i również o zagranicznych, bo to jest Polska Liga Koszkówki i Polaków musisz mieć naprawdę jakościowych, bo to im najbardziej zależy na wyniku, nazwijmy to, w Polsce, tak, no bo grają na rodzimym podwórku. Natomiast ten, kto trafi z transferami, ten po prostu będzie mógł, że tak powiem, plasować się wyższej, na wyższym miejscu w tabeli. No ale też, no niestety, no to jest sport, to są różne kontuzje, więc patrząc dzisiaj na to, co będzie w marcu, w kwietniu powiedzmy i tak dalej, to jest tak naprawdę, nie chcę powiedzieć, że to jest wróżenie z fusów, bo już pewne rzeczy widzimy, tak, ale no, rynek się bardzo mocno zmienił, też dostępności zawodników, zmienia się też postrzeganie właśnie innych klubów, gdzie my jako Anvil Włocławek już nie jesteśmy postrzegani jako ta potęga, ale też nie jesteśmy chłopcami do bicia, po prostu ta drużyna musi udowodnić, że Anvil Włocławek i Twierdza Włocławek, to jest twierdza, że tutaj jak przyjeżdżasz, to czujesz po pierwsze kibiców, widzę zresztą, że też kupują karnety, że hala na pewno będzie wypełniona, czy po brzegi, to też jest uzależnione od dobrego, że tak powiem, grania, od dobrych wyników drużyny, bo to jest normalne i to nie jest odosobniony przypadek, bo przez prawie 25 lat grania w koszkówkę widziałem dokładnie tę sytuację. Kiedy drużyna rośnie, kiedy drużynie idzie, ten odsetek, że tak powiem, wolnych krzesełek bardzo mocno i bardzo szybko się zmniejsza. I tego liczę, na to liczę, że w tym sezonie właśnie tak będzie. Tego życzę temu zespołowi, żeby piął się w górę tabeli. Zdaję sobie sprawę, że trener nie chce mieć nie wiadomo jakich gwiazd, ale cieszę się z jednego nazwiska, które do nas przyszło, to jest Szymon Wójcik, którego znam. No Szymon, no nie oszukujmy się, dokładnie od takiego znam Szymona, więc rozmawiałem z nim, zanim podpisał jeszcze kontrakt tutaj i fajnie, że trafi do Włocławka, bardzo trzymam kciuki za niego, za jego rozwój, też ze względu na, przede wszystkim ze względu na tatę, tak, który kiedyś, kiedy ja byłem młody, wstawił się za mną, pomógł mi, Więc to

0: są te właśnie koneksje nasze, nazwijmy to takie koszykarsko-rodzinne. I tutaj jest coś naprawdę fajnego. Mamy dwóch zawodników, którzy zostali z zeszłego sezonu, czyli Słupiński i
1: Bartek Bazarski.
0: Łazar, wybacz. Musiałem powiedzieć Łazar, a mówię Łazarski, Bartek. Bartek wiem, że myślał o wyjeździe do Stanów. Nie rozmawiałem z nim jeszcze na ten temat. Mówię, niech każdy się na razie skupi na swojej roli, na tym, że jest nowy trener, jest nowe rozdanie, więc mam nadzieję, że ten wynik, który był w zeszłym roku, ten, no nie, no nazwijmy to po ludzku, katastrofalny, tak, na koniec sezonu, w tym sezonie będzie po prostu lepszy. Łatwo nie będzie, ale trzymam kciuki za tą drużynę, że sobie poradzi i znajdzie to swoje DNA, że tak powiem, wrocławskie. No a kibic, czyli nasz szósty zawodnik, że tak powiem, na nowym parkiecie w Hali Mistrzów będziemy mogli świętować chociażby jakiś fajny triumf.
1: I tym akcentem zakończymy. Przypomnę, że moim Państwa gościem był Szymon Szewczyk, były zawodnik Anwilu Włocławek, między innymi Anwilu Włocławek, obecnie radny Rady Miasta Włocławek, a także Szewczyk Basketball Academy.
0: Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu bardzo. No i zapraszam na sporą dawkę koszykówki w tym roku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: W Boniewie mieszkańcy świętowali tegoroczne dożynki. Była msza święta, dziękczynna, lokalne smaki i koncerty, ale także rozmowy o problemach rolników. Gospodarze zwrócili uwagę na niższe ceny i rosnące koszty prowadzenia gospodarstw.
1: Sam wiem, jak to jest ważne święto, bo sam jestem rolnikiem i wiem, jaka to jest trudna praca, ale też kiedy ją się wykona, to potem jest ta satysfakcja i ta chęć radości, ale też chęć dziękowania na początku Panu Bogu, potem wszystkim innym ludziom za to, że wspólnie udało się kolejny rok te plony zebrać. W tym roku trochę skromniejsze. Ja tu mówiłem ze sceny, że ta nasza ziemia, która rodzi te plony, to jest trochę jak matka i tak jak matka pewnie w tym roku musiała trochę odpocząć, żeby w następnych latach dużo szczodrzej nas wynagradzać plonami. Ale przez to, że mamy te mniejsze plony, to musimy je jeszcze bardziej

0: i szanować. Nie marnować żywności. My jako rolnicy też nie eksploatować nadmiernie tej ziemi, żeby ją uszanować tak jak matkę, kochać jak matkę, ale też czasami trzeba no, dla niej być takim bardzo życzliwym, żeby ona potem chciała nam rodzić te plony, a my żebyśmy potem je sprawiedliwie dzielili.
1: Czego życzyć rolnikom na ten kolejny rok, kolejne lata?
0: Ja myślę, że lepszych plonów, ale też tych cen, żeby to wynagrodzenie za ten trud pracy rolnika no, nie było tylko ciągle życzeniowo, tylko żeby wreszcie przyszły takie czasy, kiedy ten rolnik zostanie także finansowo doceniony i z godnością będzie mógł za swoją ciężką pracę utrzymać swoje rodziny i dodatkowo rozwijać gospodarstwa, bo bez tego no, nie ma rozwoju. Te gospodarstwa muszą się rozwijać. Świat nie stoi w miejscu. Zmieniają się technologie, zmieniają się różne wymagania, przepisy i my jako rolnicy też musimy za tym wszystkim nadążać. Więc właśnie tego stabilnego rozwoju, tych dobrych cen, no i przede wszystkim zdrowia na co dzień, żeby ta praca w rolnictwie odbywała się bezpiecznie, ale poza rolnictwem też, żebyśmy no, po prostu zdrowi byli, żebyśmy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, ale także z tych owoców ziemi, które zebraliśmy.
2: Poniewo to, tak jak mówiłem przed chwilą, dla mnie miejsce szczególne. Ja tu przyjeżdżałem do moich dziadków, którzy tu mieszkali i tak naprawdę od wielu lat obserwuję, jak pięknie się to Poniewo rozwija, jakie mądre, wspaniałe inwestycje są tutaj realizowane, ale takie inwestycje, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców. Tegoroczne żniwa były trudne, bo mieliśmy za sobą trudną zimę, duże mrozy w czasie zimy, potem sucha wiosna i nie najlepsze lata. Plony tegoroczne trzeba będzie szczególnie szanować. Życzę, aby rolnicy mogli je godziwie sprzedać i abyśmy wszyscy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, tak jak to święto na to zasługuje. Wspaniała oprawa uroczystości wszystkim. Serdecznie dziękuję za zaproszenie i za poczęstowanie tym dożynkowym chlebem.
3: Dożynki to szczególny czas. To dzień, kiedy możemy podziękować za całoroczną pracę rolników, ale też będziemy tutaj mogli podkreślić, jak ta praca w dzisiejszych czasach wygląda, bo niestety, jak dobrze wiemy, sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna, więc tym bardziej trzeba docenić ludzi, którzy pomimo tych trudności prowadzą własne gospodarstwa rolne i dzięki którym na naszych stołach pojawia się chleb.
4: A jak pan ocenia stan rolnictwa na terenie gminy? Tych rolników ubywa, prawda?
3: No niestety, nie będę tutaj ukrywał, coraz więcej mieszkańców z małych gospodarstw idzie do pracy na etat, ziemię po prostu uprawia po godzinach, a ci, którzy zdecydowali się żyć tylko z rolnictwa, naprawdę powiększyli znacząco swoje gospodarstwa. Myślę, że to dotyka całego powiatu, nie tylko gminy Boniewo.
4: Święto plonów, święto rolników, więc życzenia. Czego możemy życzyć?
3: Życzyć jak zwykle przede wszystkim zdrowia, ale chciałbym też życzyć rolnikom stabilnych cen, aby ich ciężka praca była należycie wynagradzana i doceniana. I chciałbym jeszcze życzyć wyższych plonów w kolejnych latach, bo myślę, że to też jest ważne, żeby to rolnictwo mogło się odbudować.
5: Po oficjalnej części przyszedł czas na zabawę. Na scenie wystąpili Kwiaty Polskie, Julia Kordylewska, Bibi and Jeremy oraz Andre. Wieczór zakończyła zabawa taneczna z DJ Robo i DJ Deleś.

0: Dożynki w Boniewie były okazją nie tylko do podziękowania rolnikom, ale też do wspólnego świętowania. Była muzyka, lokalne smaki i dużo dobrej atmosfery. Mieszkańcy pokazali, że w Boniewie tradycja wciąż ma się bardzo dobrze, a święto plonów potrafi połączyć całą lokalną społeczność.
1: W Lutoborzu odsłonięto pomnik poświęcony powstańcom zabajkalskim z 1866 roku. Uroczystości towarzyszyło również odsłonięcie tablicy upamiętniającej rodzinę Celińskich, zasłużonych mieszkańców miejscowości, którzy angażowali się w walkę o niepodległość Polski.
2: W wydarzeniu biorą udział wszyscy, którym na sercu leży niepodległość kraju, walki niepodległościowe, a przede wszystkim historia tej 700-letniej wsi, w której, jak już wcześniej nadmieniłem, urodził się Narcyz Celiński, powstaniec wielkopolski, powstaniec styczniowy i powstaniec zabajkalski. Tu w nieopodal urodził się Narcyz Celiński w roku 1820, następnie wyemigrował do Francji, z Francji został, przyjechał do Polski, niestety tam został pojmany przez wojska carskie, skazany na 7 lat Syberii. Później w roku 1863 wrócił znowu do Polski, brał udział w powstaniu styczniowym, został pojmany i skazany na 12 lat Syberii. I wtedy po wywózce na Syberię, tam zniecono powstanie zabajkalskie. 721 powstańców styczniowych, którzy zostali zesłani na Syberię, znieciło powstanie zabajkalskie. Głównym dowódcą był Narcyz Celiński. Niestety po miesiącu walki zostali znowu po raz kolejny pojmani przez wojska carskie i wtedy sąd wojskowy i został wykonany wyrok 27 listopada 1866 roku. Został wydany wyrok i czterej powstańcy zostali straceni.
3: A skąd cała ta inicjatywa? Kto przyczynił się do powstania tego miejsca?
2: Do powstania tego miejsca przyczyniłem się ja osobiście, ponieważ ja w miejscowości Lutoborz się urodziłem. Tutaj przez jakiś czas w dzieciństwie mieszkałem i genealogią moich przodków zajmuję się od 15 lat i poszukując dokumentów dotyczących moich pradziadków, natknąłem się na akt zgonu Franciszka Celińskiego, który w 1790 roku kupił Lutoborz. I tak się zaczęła moja przygoda z genealogią i z historią tej naszej małej ojczyzny.
1: To kolejne miejsce przypominające o historii regionu i losach Polaków zesłanych na Syberię. W ubiegłym roku podobną tablicę poświęconą rodzinie Celińskich odsunięto przy kościele w Kłupce.
4: To jest dopełnienie tego, co przeżywaliśmy i w ubiegłym roku, i w tym roku, w początkach lipca, bo ubiegłego roku po raz pierwszy konferencja, w tym roku drugi raz, 3-4 lipca 2026 rok, to uroczystość naukowo-religijna. Dzisiaj ta właśnie patriotyczna uroczystość poświęcona upamiętnieniu powstańców zabajkalskich.
3: To chyba ważne, żeby pamiętać i żeby czcić i przypominać młodym o tym, co przeminęło.
4: Powtórzę słowa Pana Jezusa z Ewangelii. Jeżeli wy zamilkniecie, kamienie wołać będą. Myślę, że ten pomnik jest takim wołaniem, ale ten pomnik też jest i dla nas zobowiązaniem, byśmy nie milczeli o przeszłości, ale z przeszłości wyciągali właściwe wnioski na przyszłość.
1: Podczas uroczystości podkreślano, że takie miejsca są ważne dla zachowania pamięci o Polakach, którzy walczyli o wolność i przez lata żyli na syberyjskiej ziemi.
5: Warto pamiętać, że oprócz tych właśnie najważniejszych wydarzeń, o których mówi się w podręcznikach, o których mówi się w mediach, Polacy przebywali

0: przez całych tych 400 lat na ziemi syberyjskiej. Dlatego tak bardzo cieszy, że pomysł, aby przenieść krzyż i przypomnieć o powstaniu zabajkalskim, który niektórym osobom może wydać się w błahym. Ktoś może powiedzieć, tylko 700 uczestników, nieudane powstanie, nie mieli żadnych szans, ale to właśnie pokazuje najlepiej losy Polaków na Syberii. Czy mieli szansę Narcyz Celiński i inne osoby, które rozpoczęły powstanie? Z perspektywy czasu historyk nie ma żadnych wątpliwości, że powstanie zabajkalskie było skazane na klęskę. 700 osób, 721, ale wymizerowanych, wycieńczonych przez kilka lat musieli podążać na Sybir, w większości pieszo, przynajmniej od Uralu. Liczne epidemie, wycieńczeni, zagłodzeni, a obok w Irkucku garnizon liczący około 2000 osób, który w każdej chwili może być większy. Natomiast to powstanie świetnie pokazuje, że te osoby marzyły o tym, aby dalej walczyć o wolną Polskę i marzyły o tym, aby powrócić do swojej ojczyzny i były gotowe na wszystko.
1: Pomnik i tablice mają przypominać o tych wydarzeniach kolejnym pokoleniom i zachować pamięć o osobach związanych z historią Lutoborza i regionu.
2: Z naszą redakcją skontaktowała się mieszkanka Włocławka z problemem dotyczącym przystanku przy ulicy Zagajewskiego. Starsza kobieta wskazała, że nie ma tam wiaty, nie wspominając już o ławce. Jest tylko znak informujący, że jest to przystanek oraz tablica z rozkładem jazdy. Dla osób starszych lub schorowanych jest to szczególny problem, gdy trzeba czekać na autobus.
3: Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek przeanalizował tą sytuację właśnie w tej lokalizacji na tym przystanku i z tej analizy wynika, że w ciągu całego dnia z tego przystanku korzysta raptem kilku mieszkańców naszego miasta. Natomiast wsłuchując się w te głosy i w te opinie mieszkańców, postanowiliśmy postawić w tym miejscu ławeczkę dla osób oczekujących na autobus, dla podwyższenia jakości życia, chociażby właśnie tych mieszkańców, którzy tego potrzebują.
4: Dopytam jeszcze, chodzi o wiaty przystankowe. Na niektórych przystankach te wiaty są, na innych nie ma. Są też właśnie na jednych są ławki, na innych nie ma. Z czego to wynika?
3: Tutaj tak naprawdę wiele takich różnic wynikających z lokalizacji tych przystanków. Natomiast najczęściej powodem tego, że nie ma takiej wiaty z prawdziwego zdarzenia, jest to, że po prostu jest mało miejsca na to, żeby taką wiatę zamontować. Bardzo często również grunt w okolicach przystanku nie do końca jest gruntem miejskim. Bardzo często tutaj miasto jest jako współwłaściciel tego gruntu. W związku z tym nie do końca mamy możliwości prawne, ale również organizacyjne do tego, żeby w każdej lokalizacji taka wiata powstała. Mogę również oczywiście powiedzieć, że cały czas tutaj infrastruktura drogowa, właśnie w tym związana z transportem zbiorowym we Włocławku się zmienia się na lepsze. Powstają nowe perony autobusowe, inwestujemy w tabor, jeżeli chodzi o autobusy elektryczne, nowe przegubowe autobusy jeżdżą po włocławskich drogach. W związku z tym tutaj ten temat nie tylko transportu samochodowego, ale właśnie również dbania o transport zbiorowy jest bardzo ważną kwestią. Dbamy o to, żeby każdy mieszkaniec miał wybór, jak chce się przemieszczać po Włocławku, czy to jest samochodem, czy autobusem, czy rowerem, czy chociażby pieszo.
2: Na razie trwa lato. Pogoda, mimo pojawiających się co pewien czas opadów deszczu, jest raczej ładna. Nieuchronnie zbliża się jednak jesień, a po niej zima. Warto byłoby, aby na przystankach ustawić, nawet jeśli nie całe wiaty, to przynajmniej zadaszenia.
1: Po 2 miesiącach wakacji szkolne korytarze znów wypełniły się uczniami, a w klasach zabrzmiał pierwszy dzwonek. 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. We Włocławku do miejskich szkół wróciło ponad 14 tysięcy uczniów. Miejskie uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego odbyły się w Zespole Szkół Chemicznych. Była okazja do powitania uczniów i nauczycieli, ale także podsumowania tego, co w ostatnim czasie udało się zrobić dla włocławskiej edukacji.
5: Najbardziej się cieszę z faktu, że cały czas dbamy o to, żeby rozwój dzieci i młodzieży był jak najlepszy i niezagrożony. Oczywiście przy zmianach, przy wyzwaniach demograficznych to jest bardzo trudne, ale zawsze w centrum każdej naszej decyzji jest młody człowiek, nauczyciel i to, żeby jakość kształcenia

0: w naszym mieście była jak najwyższa. I stąd też właściwie od najmłodszych lat staramy się zapewnić jak najlepszą infrastrukturę też. Dzisiaj podpisałem umowę z firmą Camaro na przebudowę żłobka przy ulicy Żytniej, więc już od takich zupełnie malutkich zaczynamy dzieciaczków, ale w tym roku będziemy kontynuować dalej partnerstwo włocławskich stowarzyszeń z przedszkolami. To daje możliwość rozwoju takiego wszechstronnego już przedszkolaków. Dbamy też o szkoły podstawowe. Budujemy aktualnie salę gimnastyczną przy Zespole Szkół numer 8 na włocławskim Zawiślu, przy Szkole Podstawowej numer 8 na włocławskim Zawiślu. Rozbudowujemy też infrastrukturę. W zeszłym tygodniu odebraliśmy potwierdzenie z rąk ministra sportu o dofinansowaniu modernizacji dwóch kolejnych orlików, które są w naszym mieście. Aktualnie też trwają prace nad przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowych. Zespole szkół, które będzie pełnił coraz mocniejszą, większą rolę w systemie oświatowym naszego miasta, ale też nie tylko naszego miasta, bo przypomnę, że uruchamiamy właśnie klasy mistrzostwa sportowego na poziomie średnim. W poprzednich latach takie klasy uruchomiliśmy, podobne klasy sportowe uruchomiliśmy na poziomie tym podstawowym.
1: Edukacja to ludzie i co roku podczas inauguracji roku szkolnego mówimy, że we włocławskiej szkole jest miejsce dla każdego. Dlatego też wdrażając też taki model w każdej szkole, mówiąc od szkoły podstawowej do szkoły ponadpodstawowej, model takiego kształcenia nowoczesnego i dlatego też wszystkie włocławskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z dniem 1 września 2026 roku rezygnują z dzwonków tradycyjnych. Albo to będą ciche dzwonki tak zwane, albo będą to zamiast takich dźwiękowych, tych tradycyjnych sygnałów, będą to melodyjki. Wcześniej rozmawialiśmy jeszcze przed wakacjami z dyrektorami szkół, z pedagogami i rzeczywiście konsultowaliśmy tą naszą wspólną decyzję i rzeczywiście zostało to dobrze odebrane. Kilka szkół już realizowało to przedsięwzięcie, ale teraz doszliśmy do wniosku, że trzeba zrobić to razem zespołowo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że wielu uczniów będzie zadowolonych, szczególnie tych nieneurotypowych, więc włocławski samorząd, włocławska szkoła jest szkołą otwartą. To nie tylko jedyna nowość. Pamiętacie Państwo, że z dniem 1 września rozpoczyna działalność 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych. W ofercie kształcenia, w szczególności szkół ponadpodstawowych, znalazło się też wiele szkół. Tu patrzę na pana konsula, ruszyła w liceum Marii Konopnickiej klasa dyplomatyczna. W Zespole Szkół Technicznych i Elektrycznych rozpoczęły działalność po raz pierwszy klasy cyberbezpieczeństwa i to, co pan prezydent wspomniał, klasa mistrzostwa sportowego liceum ogólnokształcącym Zespołu Szkół Samochodowych.
2: A sami uczniowie? Wakacje najchętniej jeszcze trochę by przedłużyli, ale dziś trzeba było już wrócić do szkolnej rzeczywistości.
3: Jak spędzałaś wakacje? Jak ci minął ten wakacyjny czas?
4: Fajnie, byłam z rodzicami nad morzem, w górach byłam, więc fajnie.
3: Szybko ci minęły te 2 miesiące?
4: Bardzo szybko, ale chciałabym wrócić do szkoły już.
3: Powiedz, jakie oczekiwania na ten nowy rok szkolny?
4: No, myślę, że będzie ciężko, ale jakoś damy radę, przetrwamy to, więc będzie dobrze.
5: Głównie odpoczywałem, byłem we Włocławku, ale kilka razy pojechałem ze znajomymi na przykład do Torunia, do Gdańska, tak na luzie bardziej, bez takich dalszych wyjazdów.
3: Powiedz mi, jak nastawienie na nowy rok szkolny? Masz jakieś oczekiwania, nadzieje?
5: Stresuję się, ale myślę, że będzie dobrze, bo w szkole jest bardzo fajnie, kierunek mi się bardzo podoba i będzie więcej pracowni, bardzo lubię pracownię.
3: Jak nastawienie po powrocie? Tęskniłeś za kolegami, za swoją klasą?
5: Tak, bardzo.
3: Jak minęły

0: Choć wakacje, jak spędziłaś ten wakacyjny czas?
1: A, no bardzo fajnie, ale bardzo szybko też. Byłam nad morzem z rodzicami.
0: Jakie oczekiwania co do nowego roku szkolnego? Jakie nastawienie?
1: No, mam nadzieję, że będzie dobrze, ale na pewno będzie też ciężko.
0: Jakieś nowe wyzwania przed tobą w tym nadchodzącym roku szkolnym? Nowe jakieś zajęcia, przedmioty, praktyki?
1: No, na pewno muszę dobrze się uczyć i też mam treningi, więc no, muszę to jakoś pogodzić ze sobą.
0: Powiedz, jak ci minęły wakacje? Czy wróciłaś do szkoły taka naładowana energią i pozytywnymi emocjami?
2: No, trochę za krótko. Ciężko się tak wraca po wakacjach w środku tygodnia, ale no, już trzecia klasa to już z górki.
0: Jaki entuzjazm na nowy rok szkolny?
2: Zdać, przetrwać i byle do świąt.
3: Wakacje szybko minęły, tak jak chodziło mi po głowie, że niestety tak miną. No, w tym roku klasa maturalna, więc trzeba się spiąć. I no co, no trzeba wziąć się za siebie i dobrze napisać matury.
4: Jestem bardzo dobrze nastawiony na rok maturalny. A wakacje głównie odpoczywałem. Starałem się wypocząć z rodziną, spędzić czas.
0: Klasa maturalna, jakie twoje plany, z czego planujesz zdawać maturę jako z takich przedmiotów? Jaki dalej kierunek?
4: Z geografii, z angielskiego. To są moje dwa rozszerzenia. Ja teraz wracam po roku przerwy. Rok byłem w Sopocie, bo jestem sportowcem i brakowało mi otoczenia całego i znajomych.
0: Powiedzcie proszę, jak minęły wam wakacje i jakie nastroje tutaj towarzyszą nowemu, przed nowym rozpoczęciem nowego roku szkolnego?
5: Zdecydowanie za szybko, ale fajnie ogólnie. Myślę, że to były takie fajniejsze wakacje. No, zmotywować się trzeba na ten rok, no, bo dużo pracy na pewno będzie.
0: Czy tęskniliście za szkołą, za kolegami? Jaki ten powrót?
6: No, było trochę takich chwil, że chciałabym wrócić, ale potem się przypominały parę takich zdarzeń, tak średnio.
7: To powiedz, jakie nastawienie przed nowym rokiem szkolnym? Czego się spodziewacie od tego nadchodzącego roku szkolnego?
5: Może trochę lżej niż w tamtym roku, ale no, mam nadzieję, że będzie dobry i że pozytywny i że tylko lepiej.
8: No, było bardzo fajnie. Mogłam spędzić czas z rodziną. Też mogłam powyjeżdżać i odpocząć też trochę od szkoły, ale już tak myślami wracałam do niej często.
9: Lubisz chodzić do szkoły?
8: W sensie nie lubię wracać z wakacji do szkoły, ale potem jest lepiej. I bardzo lubię.
0: A powiedz nam jeszcze proszę a propos rozpoczęcia roku szkolnego. Czy jesteś zadowolona z tego powrotu? Jak twoja klasa? Czy stęskniłaś się już za wszystkimi?
8: W sensie za wszystkimi to nie, ale za większością i szczególnie za nauczycielami, bo jakby ta nowa zmiana to też jakby dla mnie nowe jakby otwarcie w życiu, że mogę dużo nowych rzeczy się nauczyć i się skupić już też na tym, co będzie dla mnie dalej ważne.
10: Pierwszy dzień szkoły miał wyjątkowy charakter, także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza. Tam odsunięto tablicę poświęconą Danucie Siedzikównie, pseudonim Inka, sanitariuszce i łączniczce polskiego podziemia niepodległościowego.
11: Cieszę się, że rozpoczynając kolejny rok szkolny, w tym roku jest on wyjątkowy choćby z tego powodu, że obchodzimy podwójny jubileusz szkoły, a więc 110 lat od założenia szkoły, a może ten drugi jubileusz 25-lecia od reaktywacji wydaje się nam bliższy i chcemy w sposób szczególny uczcić go. Rozpoczynamy od takiej oddolnej inicjatywy, która wyszła od absolwentów, obecnych uczniów i nauczycieli, aby zostawić pewien ślad tego jubileuszu i doszliśmy wspólnie do wniosku, że takim pięknym symbolem będzie właśnie upamiętnienie tego jubileuszu przez tablicę pamiątkową poświęconą bohaterce niezłomnej, a więc Ince, jako wotum wdzięczności wobec wszystkich i absolwentów, i wszystkich bohaterów naszego kraju, którzy walczyli o to, aby Polacy mogli być wierzący, mogli być patriotami. Pielęgnujemy te tradycje i mam nadzieję, że ta tablica wielu naszym uczniom i pracownikom będzie o tym przypominała.
0: dziś rozpoczęcie roku szkolnego. Chciałam tak kilka tylko słów co do planów i życzeń dla państwa, dla szkoły, dla uczniów.
11: No, tak jak powiedziałem, ten rok szkolny będzie

0: bardzo wyjątkowy, bo jubileuszowy, więc każdego miesiąca będzie wiele wydarzeń. To główne wydarzenie będzie w listopadzie, 16 listopada, na które bardzo serdecznie i telewizję, i wszystkich chętnych zapraszam. Niech ten rok jubileuszowy będzie wspaniałym czasem dla wszystkich.
1: O Ince mówiono w dniu, który ma dla Polaków jeszcze jedno, znacznie bardziej tragiczne znaczenie. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Posłanka Joanna Borowiak podkreślała, że rozpoczynając nowy rok szkolny, warto pamiętać także o wydarzeniach sprzed 87 lat.
2: 3 września to czas rozpoczęcia roku szkolnego, czas powrotu uczniów do szkoły, ale 1 września to również wspomnienie najtragiczniejszej wojny, II wojny światowej, dramatu także polskich dzieci, dramatu Polaków. I dziś właśnie w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza będzie miało odsłonięcie tablicy pamiątkowej w ramach akcji Serce dla Inki. Inka, młoda dziewczyna, niespełna 18 lat miała, kilka dni przed swoimi urodzinami została rozstrzelana przez komunistów za to, że była sanitariuszką Armii Krajowej. Zasłynęła z tego, że do końca zachowała właściwą postawę i w krypcie do swojej babci napisała sławetne słowa: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Zachowała się jak trzeba i jest wzorem dla młodych Polek, dla młodych Polaków. Wiele lat poszukiwano jej szczątków, bo przecież komuniści skazali tych ludzi, żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy niezłomnych, na zapomnienie. Zespół Szkół Katolickich we Wrocławku jest 40. szkołą, która dołącza do akcji Serce dla Inki. Jestem dumna z tego, że nasza wrocławska szkoła, szkoła prowadzona przez diecezję, właśnie stawia na patriotyzm, pokazuje swoim uczniom postawy młodych Polaków, którzy potrafili oddać dla ojczyzny to, co mają najcenniejszego, oddali swoje życie.
1: Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich podkreślają, że historia Inki jest im dobrze znana, a przypomnienie o takich postaciach pomaga kolejnym pokoleniom pamiętać o historii Polski.
3: Ta tablica obejmuje Danutę Siedzikównę, inaczej jej część została stworzona w Długoszu.
4: Czy wiesz coś więcej odnośnie tej osoby?
3: No ta osoba była też, pomagała w powstaniu i była sanitariuszką i pomagała różnym osobom opatrywać ich rany, transportować ich i potem została skazana na śmierć.
4: Czy myślisz, że jej osoba jest godna rzeczywiście tutaj, żeby być w waszej szkole?
3: Uważam, że tak, bardzo jest godna i że to był dobry wybór, żeby zrobić taką tablicę w szkole.
4: A powiedz, co do twoich planów na ten rok, oczekiwań, jakie nastroje przed nowym rokiem szkolnym?
3: Nie no, jest dobrze, uważam, że będzie jeszcze lepiej, bo są koledzy i jest też pomoc w kolegach i we wszystkich osobach, które są u mnie w klasie i też nawzajem sobie pomagamy.
4: A jak minęły ci wakacje? Wyjeżdżałeś, spędziłeś je w domu, uczyłeś się czy bardziej korzystałeś z wolnego czasu?
3: Bardziej korzystałem z wolnego czasu, też byłem na wakacjach i tak bardziej też starałem odpocząć, tak. Bez takiego napięcia na naukę.
1: Dziś było jeszcze uroczyście, ale od jutra już bez wyjątków. Uczniowie wracają do normalnego planu lekcji. Przed nimi pierwsze zajęcia, nowe wyzwania i kolejny rok nauki.
5: W całym kraju upamiętniano rocznicę wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku wojska niemieckie przekroczyły granicę z Polską, rozpoczynając największy i najokrutniejszy konflikt zbrojny. Kampania polska trwała nieco ponad miesiąc i zakończyła się klęską II Rzeczypospolitej. We Wrocławku uroczystości odbyły się tradycyjnie na Placu Wolności pod pomnikiem żołnierza polskiego.
6: We Wrocławku 1 grudnia 1939 roku urządzono pierwsze akcje eksterminacyjne. Mieszkańców dzielnicy Grzywno wywożono do lasu Pinczata i tam mordowano. W ciągu kilku dni zniknęło kilkutysięczne włocławskie osiedle. Według szacunków na Grzywnie mogło mieszkać nawet 6 tysięcy osób. Jak państwo sądzą, co zrobiono po zakończeniu akcji pacyfikacyjnej? Aby ukryć hańbę, teren uprzątnięto i wyrównano. Tak po prostu. A w 1940 roku na terenie dawnego osiedla posadzono las. 87 lat po brutalnych aresztowaniach, z szacunkiem dla ofiar Grzywna, utworzymy w tym miejscu

0: Park. Uczynimy ten, uczcimy to w sposób, który zachowa pamięć o kobietach, mężczyznach, dzieciach i straconych marzeniach i krwi przelanej za wolny Włocławek. Grzywno znów będzie miejscem dla rodzin, a tragiczna przeszłość mieszkańców z 1939 roku doczeka się godnego upamiętnienia. Polacy bowiem stali się ofiarami nie tylko działań wojennych, ale przede wszystkim systematycznego ludobójstwa, o czym należy także dziś mówić i przekazywać tę wiedzę następnym pokoleniom. W hitlerowskich obozach koncentracyjnych II wojny światowej ginęli nauczyciele, urzędnicy, duchowni. Aresztowania we Włocławku trwały przez cały okres niemieckiej okupacji. Na co dzień nie myślimy o tym, że Las Pinczata, Widoń, Przyborowo, Łuba to miejsca kaźni, jedne z wielu. Należy wspomnieć dzielnicę Rakutówek, kolejne miejsce wysiedleń i aresztowań, w którym później utworzono getto.
1: Polska odzyskała liczbę ludności z 1938 roku dopiero pod koniec 1977 roku. Do tego doszły ogromne straty materialne.
2: Mówimy o najtragiczniejszym wydarzeniu w historii świata. Pochłonęło wiele milionów ofiar, w tym także dzieci, co zostało podkreślone w wystąpieniu pana prezydenta, ale tych dzieci szczególnie najwięcej zginęło właśnie w Polsce. Dlatego, że tutaj oprawca hitlerowski szczególnie brutalnie rozprawiał się zarówno i z Polakami, jak i z innymi mniejszościami narodowymi, które żyły wtedy w Polsce, bo przecież II Rzeczpospolita to było państwo wieloetniczne. Natomiast w tym wszystkim trzeba pamiętać również o obecnym kontekście, bo to, że zło udało się pokonać w 1945 roku, to nie znaczy, że ono zniknęło na zawsze. Zło rodziło się powoli, zło rodziło się przy akompaniamencie ustępstw, z których ówcześni przywódcy europejscy byli dumni, a doprowadziło to i tak do tego, że konflikt rozgorzał. Więc my dzisiaj musimy być mądrzejsi niż nasi poprzednicy ponad 80 lat temu i musimy to zło, które dzisiaj czai się za naszą wschodnią granicą, zdusić w zarodku. Dlatego tak bardzo ważne jest dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski, abyśmy byli z jednej strony samodzielnie silni, mieli jak największą i najsilniejszą, najlepiej zmodernizowaną armię i to się dzieje za pomocą środków z budżetu krajowego, z budżetu SAFE, ale jednocześnie mocni sojuszami, realnymi sojuszami. I o to też jako ta większość parlamentarna, jako rząd staramy się dbać.
1: Po przemówieniu przedstawiciele władz oraz różnych włocławskich organizacji złożyli przed pomnikiem pamiątkowe kwiaty w asyście pocztów sztandarowych. Prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej, Wysokiej i Długiej we Włocławku rozpoczęły się na początku czerwca 2026 roku, a następnie nastąpiło całkowite zamknięcie tego węzła. Powstające rondo turpinowe ma, zdaniem ratusza, usprawnić ruch. Inwestycja obejmuje nie tylko budowę ronda, ale również przebudowę jezdni, chodników oraz zjazdów. Obecnie można już przejechać ulicą Wysoką do Kapitulnej i dalej w kierunku centrum.
3: Na tą chwilę został dopuszczony ruch z ulicy Wysokiej w ulicę Kapitulną w stronę centrum. I jest to podyktowane też tym, że doskonale sobie wszyscy zdajemy sprawę, że w miesiącu wrześniu wzrasta natężenie ruchu, dzieci idą do szkoły, więc ten ruch będzie znacznie większy niż w okresie wakacyjnym. Stąd też był taki nasz wymóg co do wykonawcy, aby w pierwszej kolejności udrożnić ten ruch z osiedla Zazomcze w kierunku centrum. Na tą chwilę trwają prace, jeżeli chodzi o pozostałą część ronda, będą wykonywane prace, które będą polegały na położeniu nawierzchni bitumicznej na pozostałych fragmentach jezdni. Będzie też układany chodnik, nawierzchnia chodnikowa oraz zostanie nasadzona zieleń. W następnym etapie będzie także budowany naprzeciwko Powiatowego Urzędu Pracy parking, który będzie miał 20 miejsc postojowych. I to jest jakby pierwszy etap tej inwestycji. W drugim etapie planujemy wybudować zatokę autobusową na potrzeb MPK. Tutaj po prostu pojawiła się konieczność skorygowania położenia tej zatoki, aby ona nie kolidowała z ruchem drogowym. Całość, jeżeli chodzi o ten pierwszy etap, powinna się zakończyć w połowie października. Drugi etap, czyli zatoka autobusowa, powinna gdzieś w połowie miesiąca listopada. Tak liczymy, że ta inwestycja całkowicie się

0: zakończy.
1: Całkowity koszt inwestycji to 5 600 000 zł, z czego około połowa została dofinansowana z Rządowego Funduszu Dróg. Warto dodać, że przebudowa kapitulnej i ronda jest powiązana z pracami prowadzonymi przy ulicy Wysokiej w Parku Sienkiewicza. Tam powstają chodniki i ścieżki rowerowe. Jedna z nich biegnie pod mostem nad Zgłowiączką.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Szczepienie lisów przeciw wściekliźnie jest niezwykle ważnym elementem ochrony zdrowia publicznego, zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Wścieklizna pozostaje jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych. Prawie 100% zarażonych ludzi umiera, jeżeli nie otrzyma szczepień na czas. Lisy stanowią naturalny zbiornik wirusa w przyrodzie i mogą przenosić chorobę na inne zwierzęta domowe i dzikie, a także na człowieka. Masowe szczepienie lisów w dzikiej przyrodzie ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie populacji zarażonych osobników i przerwanie łańcucha transmisji wirusa. Mniej zagrożonych lisów to mniejsze ryzyko kontaktu z psami, kotami i innymi zwierzętami domowymi, które mogą być dla nas bliskie. W wielu krajach europejskich programy szczepienia lisów okazały się niezwykle skuteczne. Znacznie zmniejszyły liczbę przypadków wścieklizny zarówno wśród zwierząt, jak i ludzi. To uznana i sprawdzona strategia zdrowotna. Szczepienia prowadzone są w sposób praktyczny i naturalny, poprzez przynęty rozrzucane w terenie, które lisy zjadają spontanicznie. Taki system pozwala na osiągnięcie dużej liczby zwierząt bez ingerencji bezpośredniej. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 26 sierpień 2026. Miejsce znalezienia przy Jeziorze Czarnym. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarno-białe. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 29 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Obwodowa 4. Płeć samica. Rok urodzenia około 2017. Umaszczenie czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Posiada zarejestrowany chip. Data przyjęcia 30 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Południowa. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie

Niebiało-czarna, wielkość średnia, cechy szczególne, brak. Do adopcji polecają się Tofik. Tofik, 7-letni, ważący 18 kg pies o pięknej brązowo-czarnej maści. To spokojny towarzysz, który z radością wita ludzi i chętnie towarzyszy na spacerach oraz podczas eksplorowania otoczenia. Doskonale chodzi na smyczy i potrafi cieszyć się każdą chwilą na świeżym powietrzu. W kontaktach z innymi psami bywa wybiórczy. Dlatego szuka domu bez konfliktów lub z odpowiednim wprowadzeniem do innego rezydenta. Tofik potrzebuje stałego, kochającego domu na długie lata, gdzie będzie otoczony cierpliwością i uwagą. Psiak trzyma czystość w boksie, co czyni go jeszcze łatwiejszym w opiece. Jeżeli możesz dać mu bezpieczne miejsce i wiele spacerów pełnych zapachów i zabawy, Tofik będzie wspaniałym przyjacielem na kolejne lata. Tofik zarejestrowany jest pod numerem 13 342/64/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Kleofas. Drodzy, poznajcie Kleofasa. Kleoś to czarny kot średniej wielkości, którego wiek nasi lekarze ocenili na około 13 lat. Kleofas pojawił się któregoś dnia w miejscu do karmienia kotów wolno żyjących. Ewidentnie nie pasował do tamtego miejsca, ponieważ miał na sobie obrożę i nie chował się tak jak inne koty. Został więc zabezpieczony i trafił do nas. Kleofas to piękny kocurek. Do ludzi podchodzi łagodnie, ale jest trochę zdystansowany i przynajmniej na razie niespecjalnie lubi dotyk. Pogłaskany korzysta z pieszczot, ale nie szuka aktywnie kontaktu. W stosunku do innych kotów jest łagodny, a nawet nieco uległy. Nie powoduje konfliktów, woli zejść innemu kotu z drogi niż rozpocząć walkę. Kleofas to spokojny kozur, który lubi być obok człowieka, ale niekoniecznie w centrum zainteresowania. Mamy ogromną nadzieję, że zmieni się to, kiedy trafi do nowego domu. Póki co jednak szukamy dla niego miejsca, gdzie będzie miał spokój i opiekę przez resztę życia. Kleofas zarejestrowany jest pod numerem 4832/48/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi.

0: przyjaciółmi i rodziną, a nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Boniewie mieszkańcy świętowali tegoroczne dożynki. Była msza święta dziękczynna, lokalne smaki i koncerty, ale także rozmowy o problemach rolników. Gospodarze zwrócili uwagę na niższe ceny i rosnące koszty prowadzenia gospodarstw.
1: Sam wiem, jak to jest ważne święto, bo sam jestem rolnikiem i wiem, jaka to jest trudna praca, ale też kiedy ją się wykona, to potem jest ta satysfakcja i ta chęć radości, ale też chęć dziękowania na początku Panu Bogu, potem wszystkim innym ludziom za to, że wspólnie udało się kolejny rok te plony zebrać. W tym roku trochę skromniejsze. Ja tu mówiłem ze sceny, że ta nasza ziemia, która rodzi te plony, to jest trochę jak matka i tak jak matka pewnie w tym roku musiała trochę odpocząć, żeby w następnych latach dużo szczodrzej nas wynagradzać plonami. Ale przez to, że mamy te mniejsze plony, to musimy je jeszcze bardziej szanować. Nie marnować żywności. My jako rolnicy też nie eksploatować nadmiernie tej ziemi, żeby ją uszanować tak jak matkę. Kochać jak matkę, ale też czasami trzeba dla niej być takim bardzo życzliwym, żeby ona potem chciała nam rodzić te plony, a my żebyśmy potem je sprawiedliwie dzielili.
2: Czego życzyć rolnikom na ten kolejny rok, kolejne lata?
1: Ja myślę, że lepszych plonów, ale też tych cen, żeby to wynagrodzenie za ten trud pracy rolnika, no nie było tylko ciągle życzeniowo, tylko żeby wreszcie przyszły takie czasy, kiedy ten rolnik zostanie także finansowo doceniony i z godnością będzie mógł za swoją ciężką pracę utrzymać swoje rodziny i dodatkowo rozwijać gospodarstwa, bo bez tego no nie ma rozwoju, te gospodarstwa muszą się rozwijać, świat nie stoi w miejscu, zmieniają się technologie, zmieniają się różne wymagania, przepisy i my jako rolnicy też musimy za tym wszystkim nadążać, więc właśnie tego stabilnego rozwoju, tych dobrych cen, no i przede wszystkim zdrowia na co dzień, żeby ta praca w rolnictwie odbywała się bezpiecznie, ale poza rolnictwem też, żebyśmy no po prostu zdrowi byli, żebyśmy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, ale także z tych owoców ziemi, które zebraliśmy.
3: Ponieważ to, tak jak mówiłem przed chwilą, dla mnie miejsce szczególne. Ja tu przyjeżdżałem do moich dziadków, którzy tu mieszkali i tak naprawdę od wielu lat obserwuję, jak pięknie się to niebo rozwija, jakie mądre, wspaniałe inwestycje są tutaj realizowane, ale takie inwestycje, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców. Tegoroczne żniwa były trudne, bo mieliśmy za sobą trudną zimę, duże mrozy w czasie zimy, potem sucha wiosna i nie najlepsze lata. Plony tegoroczne trzeba będzie szczególnie szanować. Życzę, aby rolnicy mogli je godziwie sprzedać i abyśmy wszyscy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, tak jak to święto na to zasługuje. Wspaniała oprawa uroczystości. Wszystkim serdecznie dziękuję za zaproszenie i za poczęstowanie tym dożynkowym chlebem.
4: Dożynki to szczególny czas. To dzień, kiedy możemy podziękować za całoroczną pracę rolników, ale też będziemy tutaj mogli podkreślić, jak ta praca w dzisiejszych czasach wygląda, bo niestety, jak dobrze wiemy, sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna, więc tym bardziej trzeba docenić ludzi, którzy pomimo tych trudności prowadzą własne gospodarstwa rolne i dzięki którym na naszych stołach pojawia się chleb.
5: A jak pan ocenia stan rolnictwa na terenie gminy? Tych rolników ubywa, prawda?
4: No niestety, nie będę tutaj ukrywał, coraz więcej mieszkańców z małych gospodarstw.

0: gospodarstw, idzie do pracy na etat, ziemię po prostu uprawia po godzinach, a ci, którzy zdecydowali się żyć tylko z rolnictwa, naprawdę powiększyli znacząco swoje gospodarstwa. Myślę, że to dotyka całego powiatu, nie tylko gminy Boniewo.
1: Święto plonów, święto rolników, więc życzenia. Czego możemy życzyć?
0: Życzyć jak zwykle przede wszystkim zdrowia, ale chciałbym też życzyć rolnikom stabilnych cen, aby ich ciężka praca była należyta.

części przyszedł czas na zabawę. Na scenie wystąpili Kwiaty Polskie, Julia Kordylewska, Bibi and Jeremy oraz André. Wieczór zakończyła zabawa taneczna z DJ Robo i DJ Deleś. Dziękuję.

0: Dożynki w Boniewie były okazją nie tylko do podziękowania rolnikom, ale też do wspólnego świętowania. Była muzyka, lokalne smaki i dużo dobrej atmosfery. Mieszkańcy pokazali, że w Boniewie tradycja wciąż ma się bardzo dobrze, a święto plonów potrafi połączyć całą lokalną społeczność.
1: W Lutoworzu odsłonięto pomnik poświęcony powstańcom zabajkalskim z 1866 roku. Uroczystości towarzyszyło również odsłonięcie tablicy upamiętniającej rodzinę Celińskich, zasłużonych mieszkańców miejscowości, którzy angażowali się w walkę o niepodległość Polski.
2: W wydarzeniu biorą udział wszyscy, którym na sercu leży niepodległość kraju, walki niepodległościowe, a przede wszystkim historia tej 700-letniej wsi, w której, jak już wcześniej nadmieniłem, urodził się Narcyz Celiński, powstaniec wielkopolski, powstaniec styczniowy i powstaniec zabajkalski. Tu w nieopodal urodził się Narcyz Celiński w roku 1820, następnie wyemigrował do Francji, z Francji został, przyjechał do Polski, niestety tam został pojmany przez wojska carskie, skazany na 7 lat Syberii. Później w roku 1863 wrócił znowu do Polski, brał udział w powstaniu styczniowym, został pojmany i skazany na 12 lat Syberii. I wtedy po wywózce na Syberię, tam zniecono powstanie zabajkalskie. 721 powstańców styczniowych, którzy zostali zesłani na Syberię, znieciło powstanie zabajkalskie. Głównym dowódcą był Narcyz Celiński. Niestety po miesiącu walki zostali znowu po raz kolejny pojmani przez wojska carskie i wtedy sąd wojskowy i został wykonany wyrok 27 listopada 1866 roku. Został wydany wyrok i czterej powstańcy zostali straceni.
3: A skąd cała ta inicjatywa? Kto przyczynił się do powstania tego miejsca?
2: Do powstania tego miejsca przyczyniłem się ja osobiście, ponieważ ja w miejscowości Lutoburz się urodziłem. Tutaj przez jakiś czas w dzieciństwie mieszkałem i genealogią moich przodków zajmuję się od 15 lat i poszukując dokumentów dotyczących moich pradziadków, natknąłem się na akt zgonu Franciszka Celińskiego, który w 1790 roku kupił Lutoburz. I tak się zaczęło.

0: A moja przygoda z genealogią i z historią tej naszej małej ojczyzny.
1: To kolejne miejsce przypominające o historii regionu i losach Polaków zesłanych na Syberię. W ubiegłym roku podobną tablicę poświęconą rodzinie Celińskich odsunięto przy kościele w Kłupce.
2: To jest dopełnienie tego, co przeżywaliśmy i w ubiegłym roku, i w tym roku, w początkach lipca, bo ubiegłego roku po raz pierwszy konferencja, w tym roku drugi raz, 3-4 lipca 2026 rok, to uroczystość naukowo-religijna. Dzisiaj ta właśnie patriotyczna uroczystość poświęcona upamiętnieniu powstańców zabajkalskich.
3: No chyba ważne, żeby pamiętać i żeby czcić i przypominać młodym o tym, co przeminęło.
2: Powtórzę słowa Pana Jezusa z Ewangelii. Jeżeli wy zamilkniecie, kamienie wołać będą. Myślę, że ten pomnik jest takim wołaniem, ale ten pomnik też jest i dla nas zobowiązaniem, byśmy nie milczeli o przeszłości, ale z przeszłości wyciągali właściwe wnioski na przyszłość.
1: Podczas uroczystości podkreślano, że takie miejsca są ważne dla zachowania pamięci o Polakach, którzy walczyli o wolność i przez lata żyli na syberyjskiej ziemi.
4: Warto pamiętać, że oprócz tych właśnie najważniejszych wydarzeń, o których mówi się w podręcznikach, o których mówi się w mediach, Polacy przebywali przez całych tych 400 lat na ziemi syberyjskiej. Dlatego tak bardzo cieszy, że pomysł, aby przenieść krzyż i przypomnieć o powstaniu zabajkalskim, który niektórym osobom może wydać się w błahym. Ktoś może powiedzieć, tylko 700 uczestników, nieudane powstanie, nie mieli żadnych szans, ale to właśnie pokazuje najlepiej losy Polaków na Syberii. Czy mieli szansę Narcyz Celiński i inne osoby, które rozpoczęły powstanie? Z perspektywy czasu historyk nie ma żadnych wątpliwości, że powstanie zabajkalskie było skazane na klęskę. 700 osób, 721, ale wymizerowanych, wycieńczonych przez kilka lat musieli podążać na Sybir, w większości pieszo, przynajmniej od Uralu. Liczne epidemie, wycieńczeni, zagłodzeni, a obok w Irkucku garnizon liczący około 2000 osób, który w każdej chwili może być większy. Natomiast to powstanie świetnie pokazuje, że te osoby marzyły o tym, aby dalej walczyć o wolną Polskę i marzyły o tym, aby powrócić do swojej ojczyzny i były gotowe na wszystko.
1: Pomnik i tablice mają przypominać o tych wydarzeniach kolejnym pokoleniom i zachować pamięć o osobach związanych z historią Lutoborza i regionu.
5: Z naszą redakcją skontaktowała się mieszkanka Wrocławka z problemem dotyczącym przystanku przy ulicy Zagajewskiego. Starsza kobieta wskazała, że nie ma tam wiaty, nie wspominając już o ławce. Jest tylko znak informujący, że jest to przystanek oraz tablica z rozkładem jazdy. Dla osób starszych lub schorowanych jest to szczególny problem, gdy trzeba czekać na autobus.
6: Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Wrocławek przeanalizował tą sytuację właśnie w tej lokalizacji na tym przystanku i z tej analizy wynika, że w ciągu całego dnia z tego przystanku korzysta raptem kilku mieszkańców naszego miasta. Natomiast wsłuchując się w te głosy i w te opinie mieszkańców, postanowiliśmy postawić w tym miejscu ławeczkę dla osób oczekujących na autobus, dla podwyższenia jakości życia chociażby właśnie tych mieszkańców, którzy tego potrzebują.
7: Dopytam jeszcze, chodzi o wiaty przystankowe. Na niektórych przystankach te wiaty są, na innych nie ma. Są też właśnie na jednych są ławki, na innych nie ma. Z czego to wynika?
6: Tutaj tak naprawdę wiele takich różnic wynikających z lokalizacji tych przystanków, natomiast najczęściej powodem tego, że nie ma takiej wiaty z prawdziwego zdarzenia, jest to, że po prostu jest mało miejsca na to, żeby taką wiatę zamontować. Bardzo często również grunt w okolicach przystanku nie do końca jest gruntem miejskim. Bardzo często tutaj miasto jest jako współwłaściciel tego gruntu. W związku z tym nie do końca mamy możliwości prawne, ale również organizacyjne do tego, żeby w każdej lokalizacji taka wiata powstała. Mogę również oczywiście powiedzieć, że cały czas tutaj infrastruktura drogowa, właśnie w tym związana z transportem zbiorowym we Wrocławku się zmienia się na lepsze. Powstają nowe perony autobusowe, inwestujemy w tabor jeżeli chodzi o autobusy elektryczne, nowe przegubowe autobusy jeżdżą po włocławskich drogach.

0: związku z tym tutaj ten temat nie tylko transportu samochodowego, ale właśnie również dbania o transport zbiorowy jest bardzo ważną kwestią. Dbamy o to, żeby każdy mieszkaniec miał wybór, jak chce się przemieszczać po Wrocławku, czy to jest samochodem, czy autobusem, czy rowerem, czy chociażby pieszo.
1: Na razie trwa lato. Pogoda, mimo pojawiających się co pewien czas opadów deszczu, jest raczej ładna. Nieuchronnie zbliża się jednak jesień, a po niej zima. Warto byłoby, aby na przystankach ustawić, nawet jeśli nie całe wiaty, to przynajmniej zadaszenia.
2: Po 2 miesiącach wakacji szkolne korytarze znów wypełniły się uczniami, a w klasach zabrzmiał pierwszy dzwonek. 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. We Wrocławku do miejskich szkół wróciło ponad 14 tysięcy uczniów. Miejskie uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego odbyły się w Zespole Szkół Chemicznych. Była okazja do powitania uczniów i nauczycieli, ale także podsumowania tego, co w ostatnim czasie udało się zrobić dla wrocławskiej edukacji.
3: Najbardziej się cieszę z faktu, że cały czas dbamy o to, żeby rozwój dzieci i młodzieży był jak najlepszy i niezagrożony. Oczywiście przy zmianach, przy wyzwaniach demograficznych to jest bardzo trudne, ale zawsze w centrum każdej naszej decyzji jest młody człowiek, nauczyciel i to, żeby jakość kształcenia w naszym mieście była jak najwyższa. I stąd też właściwie od najmłodszych lat staramy się zapewnić jak najlepszą infrastrukturę też. Dzisiaj podpisałem umowę z firmą Camaro na przebudowę żłobka przy ulicy Żytniej, więc już od takich zupełnie malutkich zaczynamy dzieciaczków, ale w tym roku będziemy kontynuować dalej partnerstwo wrocławskich stowarzyszeń z przedszkolami. To daje możliwość rozwoju takiego wszechstronnego już przedszkolaków. Dbamy też o szkoły podstawowe. Budujemy aktualnie salę gimnastyczną przy Zespole Szkół numer 8 na wrocławskim Zawiślu, przy szkole podstawowej numer 8 na wrocławskim Zawiślu. Rozbudowujemy też infrastrukturę. W zeszłym tygodniu odebraliśmy potwierdzenie z rąk ministra sportu o dofinansowaniu modernizacji dwóch kolejnych orlików, które są w naszym mieście. Aktualnie też trwają prace nad przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowych. Zespole szkół, które będzie pełnił coraz mocniejszą, większą rolę w systemie oświatowym naszego miasta, ale też nie tylko naszego miasta, bo przypomnę, że uruchamiamy właśnie klasy mistrzostwa sportowego na poziomie średnim. W poprzednich latach takie klasy uruchomiliśmy, podobne klasy sportowe uruchomiliśmy na poziomie tym podstawowym.
4: Edukacja to ludzie i co roku podczas inauguracji roku szkolnego mówimy, że we wrocławskiej szkole jest miejsce dla każdego. Dlatego też wdrażając też taki model w każdej szkole, mówiąc od szkoły podstawowej do szkoły ponadpodstawowej, model takiego kształcenia nowoczesnego i dlatego też wszystkie wrocławskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z dniem 1 września 2026 roku rezygnują z dzwonków tradycyjnych. Albo to będą ciche dzwonki tak zwane, albo będą to zamiast takich dźwiękowych, tych tradycyjnych sygnałów, będą to melodyjki. Wcześniej rozmawialiśmy jeszcze przed wakacjami z dyrektorami szkół, z pedagogami i rzeczywiście konsultowaliśmy tą naszą wspólną decyzję i rzeczywiście zostało to dobrze odebrane. Kilka szkół już realizowało to przedsięwzięcie, ale teraz doszliśmy do wniosku, że trzeba zrobić to razem zespołowo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że wielu uczniów będzie zadowolonych, szczególnie tych nieneurotypowych, więc wrocławski samorząd, wrocławska szkoła jest szkołą otwartą. To nie tylko jedyna nowość. Pamiętacie Państwo, że z dniem 1 września rozpoczyna działalność 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych. W ofercie kształcenia, w szczególności szkół ponadpodstawowych, znalazło się też wiele szkół. Tu patrzę na pana konsula, ruszyła w liceum Marii Konopnickiej klasa dyplomatyczna. W zespole szkół

0: technicznych i elektrycznych rozpoczęły działalność po raz pierwszy klasy cyberbezpieczeństwa i to, co pan prezydent wspomniał, klasa mistrzostwa sportowego w zespole szkół numer, w zespole liceum ogólnokształcącym zespołu szkół samochodowych.
1: A sami uczniowie? Wakacje najchętniej jeszcze trochę by przedłużyli, ale dziś trzeba było już wrócić do szkolnej rzeczywistości.
2: Jak spędzałaś wakacje? Jak ci minął ten wakacyjny czas?
3: Fajnie, byłam z rodzicami nad morzem, w górach byłam, więc fajnie.
2: Szybko ci minęły te 2 miesiące?
3: Bardzo szybko, ale chciałabym wrócić do szkoły już.
2: Powiedz, jakie oczekiwania na ten nowy rok szkolny?
3: No, myślę, że będzie ciężko, ale jakoś damy radę, przetrwamy to, więc będzie dobrze.
4: Głównie odpoczywałem, byłem we Włocławku, ale kilka razy pojechałem ze znajomymi na przykład do Torunia, do Gdańska, tak na luzie bardziej, bez takich dalszych wyjazdów.
2: Powiedz mi, jak nastawienie na nowy rok szkolny? Masz jakieś oczekiwania, nadzieje?
4: Stresuję się, ale myślę, że będzie dobrze, bo w szkole jest bardzo fajnie, kierunek mi się bardzo podoba i będzie więcej pracowni, bardzo lubię pracownię.
2: Jak nastawienie po powrocie? Tęskniłeś za kolegami, za swoją klasą?
4: Tak, bardzo.
2: Jak minęły ci wakacje? Jak spędziłaś ten wakacyjny czas?
3: A, no bardzo fajnie, ale bardzo szybko też. Byłam nad morzem z rodzicami.
2: Jakie oczekiwania co do nowego roku szkolnego? Jakie nastawienie?
3: No, mam nadzieję, że będzie dobrze, ale na pewno będzie też ciężko.
2: Jakieś nowe wyzwania przed tobą w tym nadchodzącym roku szkolnym, nowe jakieś zajęcia, przedmioty, praktyki?
3: No na pewno muszę dobrze się uczyć i też mam treningi, więc no, muszę to jakoś pogodzić ze sobą.
2: Powiedz, jak ci minęły wakacje? Czy wróciłaś do szkoły taka naładowana energią i pozytywnymi emocjami?
5: No, trochę za krótko. Ciężko się tak wraca po wakacjach w środku tygodnia, ale no już trzecia klasa to już z górki.
2: Jaki entuzjazm na nowy rok szkolny?
5: Zdać, przetrwać i byle do świąt.
6: Wakacje szybko minęły, tak jak chodziło mi po głowie, że niestety tak miną. No, w tym roku klasa maturalna, więc trzeba się spiąć. I no co, no trzeba wziąć się za siebie i dobrze napisać matury.
7: Jestem bardzo dobrze nastawiony na rok maturalny, a wakacje głównie odpoczywałem. Starałem się wypocząć z rodziną, spędzić czas.
2: Klasa maturalna, jakie twoje plany, z czego planujesz zdawać maturę jako z takich przedmiotów? Jaki dalej kierunek?
7: Z geografii, z angielskiego. To są moje 2 rozszerzenia. Ja teraz wracam po roku przerwy, rok byłem w Sopocie, bo jestem sportowcem i brakowało mi otoczenia całego i znajomych.
2: Powiedzcie proszę, jak minęły wam wakacje i jakie nastroje tutaj towarzyszą przed nowym rozpoczęciem nowego roku szkolnego?
8: Zdecydowanie za szybko, ale fajnie ogólnie. Myślę, że to były takie fajniejsze wakacje. No, zmotywować się trzeba na ten rok, no, bo dużo pracy na pewno będzie.
2: Czy tęskniliście za szkołą, za kolegami? Jaki ten powrót?
9: No, było trochę takich chwil, że chciałabym wrócić, ale potem się przypominały parę takich zdarzeń, tak średnio.
10: To powiedz, jakie nastawienie przed nowym rokiem szkolnym? Czego się spodziewać od tego nadchodzącego roku szkolnego?
8: Może trochę lżej niż w tamtym roku, ale no, mam nadzieję, że będzie dobry i że pozytywny i że tylko lepiej.
11: No, było bardzo fajnie. Mogłam spędzić czas z rodziną. Też mogłam powyjeżdżać i odpocząć też trochę od szkoły, ale już tak myślami wracałam do niej często.
2: Lubisz chodzić do szkoły?
11: W sensie nie lubię wracać z wakacji do szkoły, ale potem jest lepiej. I bardzo lubię.
2: A powiedz nam jeszcze proszę a propos rozpoczęcia roku szkolnego. Czy jesteś zadowolona z tego powrotu? Jak twoja klasa? Czy stęskniłaś się już za wszystkimi?
11: W sensie za wszystkimi to nie, ale za większością i szczególnie za nauczycielami, bo jakby ta nowa zmiana to też jakby dla mnie nowe jakby otwarcie w życiu, że mogę dużo nowych rzeczy się nauczyć i się skupić już też na tym, co będzie dla mnie dalej ważne.
1: Pierwszy dzień szkoły miał wyjątkowy charakter, także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza. Tam odsłonięto tablicę poświęconą Danucie Siedzikównie, pseudonim Inka, sanitariuszce i łączniczce polskiego podziemia niepodległościowego.
12: Cieszę się, że rozpoczynając kolejny rok szkolny, w tym roku jest on wyjątkowy, choćby z tego powodu, że obchodzimy podwójny jubileusz szkoły, a więc

0: 110 lat od założenia szkoły, a może ten drugi jubileusz 25-lecia od reaktywacji wydaje się nam bliższy i chcemy w sposób szczególny uczcić go. Rozpoczynamy od takiej oddolnej inicjatywy, która wyszła od absolwentów, obecnych uczniów i nauczycieli, aby zostawić pewien ślad tego jubileuszu i doszliśmy wspólnie do wniosku, że takim pięknym symbolem będzie właśnie upamiętnienie tego jubileuszu przez tablicę pamiątkową poświęconą bohaterce niezłomnej, a więc Ince, jako wotum wdzięczności wobec wszystkich i absolwentów, i wszystkich bohaterów naszego kraju, którzy walczyli o to, aby Polacy mogli być wierzący, mogli być patriotami. Pielęgnujemy te tradycje i mam nadzieję, że ta tablica wielu naszym uczniom i pracownikom będzie o tym przypominała.
1: Dziś rozpoczęcie roku szkolnego. Chciałam tak kilka tylko słów co do planów i życzeń dla Państwa, dla szkoły, dla uczniów.
0: No, tak jak powiedziałem, ten rok szkolny będzie bardzo wyjątkowy, bo jubileuszowy, więc każdego miesiąca będzie wiele wydarzeń. To główne wydarzenie będzie w listopadzie, 16 listopada, na które bardzo serdecznie i telewizję, i wszystkich chętnych zapraszam. Niech ten rok jubileuszowy będzie wspaniałym czasem dla wszystkich.
2: O Ince mówiono w dniu, który ma dla Polaków jeszcze jedno, znacznie bardziej tragiczne znaczenie. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Posłanka Joanna Borowiak podkreślała, że rozpoczynając nowy rok szkolny, warto pamiętać także o wydarzeniach sprzed 87 lat.
3: 3 września to czas rozpoczęcia roku szkolnego, czas powrotu uczniów do szkoły. Ale 1 września to również wspomnienie najtragiczniejszej wojny, II wojny światowej, dramatu także polskich dzieci, dramatu Polaków. I dziś właśnie w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza będzie miało odsłonięcie tablicy pamiątkowej w ramach akcji Serce dla Inki. Inka, młoda dziewczyna, niespełna 18 lat, miała kilka dni przed swoimi urodzinami, została rozstrzelana przez komunistów za to, że była sanitariuszką Armii Krajowej. Zasłynęła z tego, że do końca zachowała właściwą postawę i w grypsie do swojej babci napisała sławetne słowa: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Zachowała się jak trzeba i jest wzorem dla młodych Polek, dla młodych Polaków. Wiele lat poszukiwano jej szczątków, bo przecież komuniści skazali tych ludzi, żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy niezłomnych, na zapomnienie. Zespół Szkół Katolickich we Wrocławku jest 40. szkołą, która dołącza do akcji Serce dla Inki. Jestem dumna z tego, że nasza wrocławska szkoła, szkoła prowadzona przez diecezję, właśnie stawia na patriotyzm, pokazuje swoim uczniom postawy młodych Polaków, którzy potrafili oddać dla ojczyzny to, co mają najcenniejszego, oddali swoje życie.
2: Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich podkreślają, że historia Inki jest im dobrze znana, a przypomnienie o takich postaciach pomaga kolejnym pokoleniom pamiętać o historii Polski.
4: Ta tablica obejmuje Danutę Siedzikównę, inaczej jej część została stworzona w Długoszu.
1: Czy wiesz coś więcej odnośnie tej osoby?
4: No, ta osoba była też, pomagała w powstaniu i była sanitariuszką i pomagała różnym osobom opatrywać ich rany, transportować ich i potem została skazana na śmierć.
1: Czy myślisz, że jej osoba jest godna rzeczywiście tutaj, żeby być w waszej szkole?
4: Uważam, że tak, bardzo jest godna i że to był dobry wybór, żeby zrobić taką tablicę w szkole.
1: A powiedz, co do twoich planów na ten rok, oczekiwań, jakie nastroje przed nowym rokiem szkolnym?
4: Nie no, jest dobrze, uważam, że będzie jeszcze lepiej, bo są koledzy i jest też pomoc w kolegach i we wszystkich osobach, które są u mnie w klasie i też nawzajem sobie pomagamy.
1: A jak minęły ci wakacje? Wyjeżdżałeś, spędziłeś je w domu, uczyłeś się, czy bardziej korzystałeś z wolnego czasu?
4: Bardziej korzystałem z wolnego czasu, też byłem na wakacjach i tak bardziej też starałem odpocząć, tak. Bez takiego napięcia na naukę.
2: Dziś było jeszcze uroczyście, ale od jutra już bez wyjątków. Uczniowie wracają do normalnego planu lekcji. Przed nimi pierwsze zajęcia, nowe wyzwania i kolejny rok nauki.

0: całym kraju upamiętniano rocznicę wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku wojska niemieckie przekroczyły granicę z Polską, rozpoczynając największy i najokrutniejszy konflikt zbrojny. Kampania polska trwała nieco ponad miesiąc i zakończyła się klęską II Rzeczypospolitej. We Włocławku uroczystości odbyły się tradycyjnie na Placu Wolności pod pomnikiem żołnierza polskiego.
1: We Włocławku 1 grudnia 1939 roku urządzono pierwsze akcje eksterminacyjne. Mieszkańców dzielnicy Grzywno wywożono do lasu Pimczata i tam mordowano. W ciągu kilku dni zniknęło kilkutysięczne włocławskie osiedle. Według szacunków na Grzywnie mogło mieszkać nawet 6 tysięcy osób. Jak państwo sądzą, co zrobiono po zakończeniu akcji pacyfikacyjnej? Aby ukryć hańbę, teren uprzątnięto i wyrównano. Tak po prostu. A w 1940 roku na terenie dawnego osiedla posadzono las. 87 lat po brutalnych aresztowaniach, z szacunkiem dla ofiar Grzywna, utworzymy w tym miejscu park. Uczcimy to w sposób, który zachowa pamięć o kobietach, mężczyznach, dzieciach i straconych marzeniach i krwi przelanej za wolny Włocławek. Grzywno znów będzie miejscem dla rodzin, a tragiczna przeszłość mieszkańców z 1939 roku doczeka się godnego upamiętnienia. Polacy bowiem stali się ofiarami nie tylko działań wojennych, ale przede wszystkim systematycznego ludobójstwa, o czym należy także dziś mówić i przekazywać tę wiedzę następnym pokoleniom. W hitlerowskich obozach koncentracyjnych II wojny światowej ginęli nauczyciele, urzędnicy, duchowni. Aresztowania we Włocławku trwały przez cały okres niemieckiej okupacji. Na co dzień nie myślimy o tym, że Las Pimczata, Widoń, Przyborowo, Łuba to miejsca kaźni, jedne z wielu. Należy wspomnieć dzielnicę Rakutówek, kolejne miejsce wysiedleń i aresztowań, w którym później utworzono getto.
0: Polska odzyskała liczbę ludności z 1938 roku dopiero pod koniec 1977 roku. Do tego doszły ogromne straty materialne.
2: Mówimy o najtragiczniejszym wydarzeniu w historii świata. Pochłonęło wiele milionów ofiar, w tym także dzieci, co zostało podkreślone w wystąpieniu pana prezydenta, ale tych dzieci szczególnie najwięcej zginęło właśnie w Polsce. Dlatego, że tutaj oprawca hitlerowski szczególnie brutalnie rozprawiał się zarówno i z Polakami, jak i z innymi mniejszościami narodowymi, które żyły wtedy w Polsce, bo przecież II Rzeczpospolita to było państwo wieloetniczne. Natomiast w tym wszystkim trzeba pamiętać również o obecnym kontekście, bo to, że zło udało się pokonać w 1945 roku, to nie znaczy, że ono zniknęło na zawsze. Zło rodziło się powoli, zło rodziło się przy akompaniamencie ustępstw, z których ówcześni przywódcy europejscy byli dumni, a doprowadziło to i tak do tego, że konflikt rozgorzał. Więc my dzisiaj musimy być mądrzejsi niż nasi poprzednicy ponad 80 lat temu i musimy to zło, które dzisiaj czai się za naszą wschodnią granicą, zdusić w zarodku. Dlatego tak bardzo ważne jest dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski, abyśmy byli z jednej strony samodzielnie silni, mieli jak największą i najsilniejszą, najlepiej zmodernizowaną armię i to się dzieje za pomocą środków z budżetu krajowego, z budżetu SAFE, ale jednocześnie mocni sojuszami, realnymi sojuszami. I o to też jako ta większość parlamentarna, jako rząd staramy się dbać.
0: Po przemówieniu przedstawiciele władz oraz różnych włocławskich organizacji złożyli przed pomnikiem pamiątkowe kwiaty w asyście pocztów sztandarowych. Prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej, Wysokiej i Długiej we Włocławku rozpoczęły się na początku czerwca 2026 roku, a następnie nastąpiło całkowite zamknięcie tego węzła. Powstające rondo torpinowe ma, zdaniem ratusza, usprawnić ruch. Inwestycja obejmuje nie tylko budowę ronda, ale również przebudowę jezdni, chodników oraz zjazdów. Obecnie można już przejechać ulicą Wysoką do Kapitulnej i dalej w kierunku centrum.
3: Na tą chwilę został dopuszczony ruch z ulicy Wysokiej w ulicę Kapitulną w stronę centrum. I jest to podyktowane też tym, że

0: Doskonale sobie wszyscy zdajemy sprawę, że w miesiącu wrześniu wzrasta natężenie ruchu, dzieci idą do szkoły, więc ten ruch będzie znacznie większy niż w okresie wakacyjnym. Stąd też był taki nasz wymóg co do wykonawcy, aby w pierwszej kolejności udrożnić ten ruch z osiedla Zazomcze w kierunku centrum. Na tą chwilę trwają prace, jeżeli chodzi o pozostałą część ronda, będą wykonywane prace, które będą polegały na położeniu nawierzchni bitumicznej na pozostałych fragmentach jezdni. Będzie też układany chodnik, nawierzchnia chodnikowa oraz zostanie nasadzona zieleń. W następnym etapie będzie także budowany naprzeciwko Powiatowego Urzędu Pracy parking, który będzie miał 20 miejsc postojowych. I to jest jakby pierwszy etap tej inwestycji. W drugim etapie planujemy wybudować zatokę autobusową na potrzeby MPK. Tutaj po prostu pojawiła się konieczność skorygowania położenia tej zatoki, aby ona nie kolidowała z ruchem drogowym. Całość, jeżeli chodzi o ten pierwszy etap, powinna się zakończyć w połowie października. Drugi etap, czyli zatoka autobusowa, powinna gdzieś w połowie miesiąca listopada. Tak liczymy, że ta inwestycja całkowicie się zakończy.
1: Całkowity koszt inwestycji to 5 milionów 600 tysięcy złotych, z czego około połowa została dofinansowana z Rządowego Funduszu Dróg. Warto dodać, że przebudowa kapitulnej i ronda jest powiązana z pracami prowadzonymi przy ulicy Wysokiej w Parku Sienkiewicza. Tam powstają chodniki i ścieżki rowerowe. Jedna z nich biegnie pod mostem nad Zgłowiączką.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim Państwa gościem jest Szymon Szewczyk, były zawodnik m.in. Anwilu Włocławek, reprezentant Polski w koszykówce, obecnie komentator sportowy, radny Rady Miasta Włocławek, a także szef Szewczyk Basketball Academy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry bardzo.
0: Zaczniemy od tego właśnie ostatniego, od Twojego ostatniego zajęcia, czyli Szewczyk Basketball Academy. Jak to się zaczęło?
1: Zaczęło się to ze względu na syna Emilio, który gra. Chciał jeździć na obozy, na kilka obozów sportowych gdzieś go wysłałem, ale widziałem, że po pierwsze nie był zadowolony, po drugie jakość trenowania nie była taka, jaka by mi, nazwijmy to, odpowiadała. I tutaj nie mówię jako jakiś zatroskany bardzo tata, tylko zawodnik, który zna etykę pracy, zna to, jak powinno się trenować. W szczególności mówię tutaj od najmłodszych lat. I to mi gdzieś tam przyświecało, oczywiście ze mną w stowarzyszeniu, tak? Czy w Szewczyk Basketball Academy też jest Artur Trocikowski, którego dokładnie tak samo, że tak powiem, wszedł w to ze względu na syna Janka. I SBA powstało, oczywiście gdzieś było w mojej głowie jako akademia, ale Artur właśnie dosyć sporo mi pomógł od tej strony, nazwijmy to, dokumentów różnych właśnie tej strony prawnej, poukładania tego wszystkiego, natomiast ja zająłem się już typowo sportowo, wizerunkowo i tak, żeby to szło do przodu. Treningi indywidualne, obozy, turnieje, więc nie powiem, rośniemy w siłę. W tym roku chociażby turniej 3x3 na Dzień Dziecka. 190 uczestników, 200 spotkań. Nie powiem, że w przyszłym, czyli 2027 roku, trzecia edycja już jest w mojej głowie, już zaczynam grubo szyć.
0: Zapytam o same treningi. Wiadomo, że to, jak zostanie ukształtowany młody sportowiec właśnie w tych kategoriach jeszcze juniorskich, wpływa na to, jakim będzie zawodnikiem seniorskim. Oczywiście wiadomo, że nie każdy, kto zapisał się do klubu, rzeczywiście zostanie zawodowym zawodnikiem, czy to koszykówki, czy też innego sportu. Na co stawiasz w swojej akademii?
1: Po pierwsze na świadomość, bo tak jak właśnie mówiłeś, to jest bardzo ważna kwestia, żeby po pierwsze rodzice zdawali sobie sprawę, że nie każdy zawodnik trenujący zostanie później, że tak powiem, koszykarzem, piłkarzem, czy siatkarzem, obojętnie. Chodzi tutaj o to, że jeżeli dziecko ma pasję, tą pasję trzeba pielęgnować. Z jednej strony to mówię do rodziców, ale z drugiej strony też mówię do zawodniczek i do zawodników, bo dziewczyny również się zdarzają, gdzieś przychodzą i uczestniczą w tych zajęciach. Ja im mówię o jednej rzeczy istotnej. Mówię, zobaczcie, mówię, rodzice poświęcają, mówię, czas po to, żeby was przywieźć, po to, żeby was przygotować i tak dalej. Najważniejsze jest to, żebyście wy, po pierwsze, chętnie tutaj przychodzili, po drugie, nie dokładali rodzicom dodatkowych zajęć. Posprzątaj łóżko, posprzątaj w pokoju, bądź, że tak powiem, o czasie, bądź wdzięczna, czy wdzięczny rodzicom, że poświęcają swój czas na to, żebyś mógł uczestniczyć w tych danych zajęciach. To jest, mówię, to jest ten pierwszy, czyli ten etap taki właśnie bardziej psychologiczny, czyli rozmowa po prostu z dzieckiem i to nie są rozmowy wychowawcze, tylko rozmowy nakierujące na tą mentalność taką zdroworozsądkową, tak to nazwijmy. No a później no już jest sama praca, tak, to już jest, mówię, to już jest porządna rozgrzewka, czyli powiedzmy, jeżeli to jest skip A, to ma być to skip A, jeżeli to jest przysiad, ci co trenują wiedzą doskonale, za co się robi u mnie pompki i za co się robi przysiady, to nie są kary, to jest po prostu, no, nazwijmy to bonus za to, że no niestety nie trafiłeś lub też ewentualnie zrobiłeś inną rzecz. I fajnie to wygląda, bo dzieciaki szanują mnie, ja szanuję dzieciaki i wtedy ta godzina, czy powiedzmy ta godzina 15, która ze mną jest, przebiega, nazwijmy to, w miłej atmosferze, ale widzę po nich oczywiście, że są zmęczeni, widzę po nich, że czasami już nie dojeżdżają przysłowiowo, ale ja im wtedy tłumaczę, że to jest właśnie ta końcówka spotkania. To jest ta czwarta kwarta, gdzie tak samo jak ty, tak samo przeciwnik jest zmęczony. I teraz jest kwestia, kto pierwszy się podda, a kto wykrzesie z siebie jeszcze jakąś energię, jeszcze jakiś zapas. Więc mówię, to nie jest tylko stricto, że tak powiem, kozłowanie i rzucanie do kosza. To jest

0: cały proces złożony, oczywiście z elementami koszykarskimi, po to, żeby później dana zawodniczka czy dany zawodnik w meczu zrobił to z automatu. Czy minięcie, czy rzut, czy podanie, czy cokolwiek, po prostu nie da się czegoś zrobić, jak tego się nie trenuje. I ja staram się im to przekazać, czyli tak zwana też etyka pracy.
1: To, co, o czym wspomniałeś, czyli to, co decyduje w końcówce meczu, w końcówce spotkania, czyli to, kto ma lepszą kondycję, kto jest lepiej przygotowany motorycznie. Rozumiem, że to też jest ważnym aspektem treningów. Domyślam się, że te treningi też są dostosowane do wieku poszczególnych dzieciaków.
0: Jak najbardziej. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest kwestia tego, czy powiedzmy w meczu, czy ty będziesz miał lepszą kondycję, czy ja. Czy ja będę bardziej lepiej przygotowany do rzutu? Nie. Nie. Tu jest właśnie kwestia tego, że nawet jeżeli jestem gorzej przygotowany, ale dam siebie więcej, dam siebie coś ekstra, nie będę narzekał, to jestem w stanie, że tak powiem, z tobą wygrać, mimo że jesteś wyższy, lepszy, szybszy i tak dalej. Ale moje zaangażowanie będzie po prostu zupełnie inne. Jeżeli nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Nie będę miał z tym problemu i zresztą też do dzieciaków, które ze mną trenują. Ja im mówię, posłuchajcie, jak nie trafisz w meczu, coś się dzieje? Nie. Tylko jest kwestia selekcji rzutu. Jeżeli masz dwóch czy trzech zawodników na sobie, ktoś z twojej drużyny musi być otwarty. Musisz go znaleźć. Spowoduj swoją reakcją, jakimś zachowaniem, że obrona, powiedzmy, się zacieśni, a ty będziesz mógł spokojnie sobie rozdać asystę. Bo za chwilę, jak twój kolega czy koleżanka trafi, to ty będziesz miał łatwy wjazd, bo wszyscy już będą przy swoim. I to jest taka, mówię, to nie jest typowo praca sportowa, ale mówię, łatwo nie jest. Widzę, dzieciaki są zmęczone, są chętne, bo to jest dla mnie najważniejsze, ale też to nie jest na takiej zasadzie, że gdzieś na nie krzyczę, że nie. Wymagam oczywiście, nazwijmy to, poświęcenia, wymagam pełnej koncentracji na tyle, na ile już poznaję danego dzieciaka, czy uczestnika, uczestniczkę, już widzę, na co go stać i gdzie, w których elementach go mogę, że tak powiem, przysłowiowo troszeczkę pchać do przodu. Jak widzę, że sobie z czymś nie radzi, podpowiadam mu i patrzę, czy gdzieś stara się to poprawić, tak? Czy to jest ułożenie ręki, to jest ułożenie, powiedzmy, kozła, czy to jest obniżenie środka ciężkości. To są te elementy, które im można powtarzać przysłowiowo przez cały rok i za rok będzie bardzo podobnie, bo dlaczego? Każdy z nas ma tak zwane zachowania, do których wraca pod presją, pod zmęczeniem. To są te tak zwane fundamenty. I te fundamenty, no niestety, gdzieś skądś się wyciąga, gdzieś skądś się je zabiera ze sobą. Jeżeli na młodszym etapie, mimo że to jest zabawa, ktoś nie tłumaczy, ktoś nie stara się wpłynąć na tego zawodnika, to później, że tak powiem, ten nadgarstek przysłowiowo lata w prawo, w lewo i on się dziwi, że jemu nie wpada. Ja mówię, posłuchaj, no spokojnie, dojdziemy do tego etapu, jednemu potrzeba 10 rzutów, innemu 50, innemu 200, a innemu 2000 będzie za mało, więc ja mówię, pomału, tylko każdy raz, czy to jest właśnie rzut, czy to jest, powiedzmy, jakiś element koszykarski, rób to z pełnym zaangażowaniem, rób to na maksa i wtedy zobaczymy, co będzie. A mówię, dzieciaki niejednokrotnie się śmieją na zajęciach, bo też ta interakcja z nimi jest dla mnie bardzo, bardzo ważna, więc rozmawiamy nie tylko o koszykówce, rozmawiamy naprawdę o wszystkim innym, bo też jest dla mnie dosyć istotne, żeby wiedzieć, co się u nich dzieje. Jest oczywiście rozstrzał wiekowy, więc są różni zawodnicy, mniej więcej od 2008 roku miałem do 2015, to na pewno. W tym roku nawet był jeden 2016, najmłodszy, więc no nie oszukujmy się, no z jednym czy z drugim nie będę rozmawiał, że tak powiem, o tym samym, ale też akurat tego najmłodszego siostra była na obozie. Tosia, cały czas cię pamiętam. Naprawdę rewelacyjna dziewczynka. Nie powiem, że zdominowała tą męską część obozu, ale było widać, że koszykarsko jeszcze bawi się. Ja z tym nie miałem najmniejszego problemu. Natomiast starałem się do niej dotrzeć, żeby te pewne elementy, te naleciałości, czyli właśnie te fundamenty, które miała gdzieś nie do końca,

0: dobre, żeby gdzieś one odeszły na bok, czy je wyeliminować, nazwijmy. Ale oni wciąż po prostu się bawią. Do, tak dobrze bym powiedział, do 13 roku życia, 12 na pewno, to ma być zabawa. Oczywiście z elementami rywalizacji, ale to wciąż ma być zabawa. A największym problemem to niestety, wybaczcie, ale no taka jest prawda, to są rodzice, którzy gdzieś starają się przełożyć tą presję trochę na dziecko, starają się, żeby uczęszczało na zajęcia i było tym najlepszym zawodnikiem. Wmawianie. Nie, to dziecko niejednokrotnie dozna porażki, tak samo jak my. To dziecko niejednokrotnie się przewróci. Najważniejsze jest to, żeby nie zabić w nim pasji. Jeżeli chce ktoś grać w kosza, mimo że nazwijmy no talentu dużego nie ma, niech w to idzie. Nie każdy świetny zawodnik na początku swojej drogi miał talent. Nie miał wzrostu, nie miał dobrego rzutu, ale poprzez ciężką pracę można naprawdę dużo zdziałać, ale najważniejsze jest to, żeby właśnie taki zawodnik czy zawodniczka mniej więcej w okolicach 7-8 klasa, to jest ten wiek, gdzie zaczynają już dojrzewać, zaczynają już myśleć. Zaczyna się coraz ta większa rywalizacja, i żeby im po prostu nie dokładać stresu. Czy dzisiaj dobrze mi poszło, dzisiaj zdobyłem mało punktów? Okej. Ja też zdobywałem czasami po 0 punktów i nic się z tego tak naprawdę wielkiego nie działo. Czasami po prostu nie jest twój dzień i tyle. Trenuj dalej, żeby kiedyś móc na to spojrzeć i powiedzieć, kurczę, jednak warto było poświęcić się trochę czasu. No i potem też sami trenerzy, którzy, ja tutaj nie mówię o naszych wrocławskich trenerach, żeby którykolwiek z was mi czegoś nie zarzucił. Bardziej chodzi mi o, generalizuję, bo widzę, że są czasami takie spotkania, gdzie wygrywają naprawdę przeogromną różnicą punktów. Jaki to ma, że tak powiem, sens szkoleniowy, tego w ogóle nie wiem. Fajna jest rzecz na przykład w Hiszpanii, gdzie gra mój właśnie syn Emilio, bo byłem na takim meczu, gdzie bodajże w połowie drugiej kwarty zaczęli prowadzić już 40 punktami. Wtedy wynik się zatrzymuje, czas leci dalej, faule są liczone i tak dalej, ale wynik się zatrzymuje. Tak jak jest. Oczywiście oni sobie liczą te plus 40 na zasadzie, mają drugą karteczkę, na której sobie po prostu zliczają, bo rzadko już jest w tym wieku, żeby drużyna przeciwna wróciła z minus 40. Ale jeżeli wróci bodajże do minus 10, czy do minus 20, minus 10 bodajże, ten wynik powraca na tablicę. To nie, więc oni cały czas kontrolują ten wynik, na tablicy jest zatrzymany. Strzelam 10 do 50. I tak nagle, i tak się czytam do 51.
1: W pewnym momencie pojawia się ten wynik rzeczywisty, tam te
0: Nie.
1: minus 10, czy on jest.
0: Tak, nie. On się pojawia nagle, wynik rzeczywisty, ale tak jak słyszałem, tak jak rozmawiałem, jeszcze nigdy tak się nie stało. Tak naprawdę. Więc mówię, to była rzadkość. Tak jak rozmawiałem z ludźmi, gdzieś tam słyszałem, że ktoś wrócił do tych minus 10, ale to było na takiej zasadzie, że po prostu trener drużyny, która prowadziła, wpuścił po prostu same głębokie rezerwy i dał im po prostu grać. Bo wiedział, że jak coś by było kryzysowego, tam już była jakaś końcówka, gdzieś coś tam słyszałem, ale to mówię, to jest. I to wtedy wpuszcza jak gdyby no, tą pierwszą piątkę, i pierwsza piątka robi, że tak powiem, swoją robotę i dziękuję, do widzenia. Ale to jest o tyle fajne, bo wyniki między 200 do 10 czy do 20, 150 do 30 szkoleniowo po prostu nie mają sensu. I to jest to, bo ten trener danej drużyny, która przegrywa za każdym razem, no ma dzieciaki, które widzą ten wynik. Widzą ten wynik, że one dopiero gdzieś zaczynają się bawić w tą koszkówkę. I ja to doskonale rozumiem, że to jest proces. Tylko tutaj po prostu to jest bez sensu według mnie pompowanie tego, że powiedzmy, ty wygrałeś 150 do 20, a ja wygrałem 152 do 20. I to jest takie właśnie przekomarzanie się trenerów właśnie w Polsce, kto zrobił lepszy wynik, kto gdzieś zdobył więcej punktów. Tylko po co?
1: Chciałbym Cię zapytać jeszcze o pewne elementy na boiskach do koszykówki, które od pewnego czasu pojawiają się we Wrocławku. Mam na myśli zielone, żółte siatki na koszach.
0: Zielone, już tylko zielone.
1: Zielone
0: Są
1: tylko.
0: tylko zielone.
1: Okej, co to za akcja?
0: Siata od szewca zrodziła się w pewnym momencie, kiedy na boiskach zauważyłem, że są po prostu porwane.

0: te siatki. Zdawałem sobie sprawę, że nie każdy wie, jak ją wymienić. Nie każdy wiedział, jak do tego się zabrać, bo nie tylko wymieniałem siatki, jeździłem z drabiną po całym Włocławku i spokojnie, jeżeli są jeszcze jakiekolwiek miejsca, dajcie znać. Dajcie znać, napiszcie do mnie w prywatnej wiadomości. Najlepsze zawsze jest to, że dostawałem pod postem lub też w prywatnej wiadomości lokalizacja, zdjęcia boiska, ale zdjęcia przede wszystkim też obręczy, bo ja później wiedziałem mniej więcej, jak mam się do tej akcji, nazwijmy, czy do danego miejsca przygotować, bo niektóre miały tak zwane te ślimaczki, więc można było sobie spokojnie to przeciągnąć, a niektóre miały kółeczka, więc jakoś musiałem, że tak powiem, wymyślić to mocowanie i wymyśliłem w ten sposób, że montowałem takie wzmacniane kółka, nazwijmy te bryloki do kluczy. No i potem na to siatkę, więc ona jeszcze dzwoneczki taki był. Nie tylko siatka, ale były dzwoneczki. Lecz niestety w kilku miejscach pojawił się problem. Problem po pierwsze taki, że te kółeczka, do których można było przymocować kolejne kółeczka, ich nie było. Czy nawet ślimaki. Ich po prostu fizycznie nie było. I wtedy trzeba było taką obręcz ściągnąć, i to były dwie lokalizacje. Jak na razie to była właśnie SP12 i na Michelinie. SP19. Dobrze kojarzę. Michelin 23.
1: Była podstawowa na Michelinie.
0: Tak, na Michelinie. Wybaczcie, bo nie wszystkie do końca pamiętam, jeżeli chodzi, która to jest, która zresztą teraz też zamieniają się, że tak powiem, jako
1: Tak,
0: zespół
1: łączone jako zespoły,
0: szkolno-przedszkolny.
1: tak.
0: Zresztą szkoła na Michelinie wie, o czym doskonale mówię, bo też to kiedyś właśnie wybrzmiało jako zespół szkolno-przedszkolny. I to były te dwie lokalizacje, gdzie trzeba było ściągnąć obręcz, więc cieszę się, że dyrekcja czy też pracownicy szkoły zareagowali na to bardzo szybko, na mój apel. Tak naprawdę na drugi, trzeci dzień już miałem te obręcze ściągnięte. No i wtedy nie wiedziałem tak naprawdę, co do końca z nimi zrobić. Znaczy, wiedziałem, co z nimi zrobić, ale gdzie mówię tutaj podjechać? I zadzwoniłem do kolegi, którego bardzo pozdrawiam, Piotr Harzewski. Ja mówię: Piotr, weź mi, kurczę, pomóż, bo naprawdę no mam zagłostkę, gdzie to zrobić. Mówi: daj mi chwilę. Dzięki temu znalazłem się w firmie 12 na Toruńskiej. Tam szef brygady oraz właściciel firmy powiedział, że ogarną temat, nie ma problemu. Przywiozłem im taki łańcuch, którego sobie zrobili elementy, tak, porozcinali, przyspawali. Później zrobili dwie obręcze na sztywno, bo one miały w sobie jeszcze ten taki mechanizm, żeby one się uginały. Nie wiem, kto to wymyślił, żeby był mechanizm uginany na zewnątrz, ale zespawali to na sztywno, żeby był kąt 90 stopni. Nie powiem, że trochę ona wtedy ważyła od razu więcej. No i zapytali się, że mogą ją wypiaskować i pomalować. Tak? Ja mówię: no, byłoby super. Tylko no, kwestia jest kolor jaki. No, ja mówię: no, normalnie obręcze są w koszówce pomarańczowe. Ale jak będą czarne, brązowe, czerwone, nie ma znaczenia. Jaka będzie farba, taka będzie. No i na drugi dzień dostaję telefon: Szymon, posłuchaj, jest zielona. Ja mówię: pod zielone siatki, które są w tej akcji, czyli siata od szewca, mówię, będą pasowały idealnie. Potem dokupiłem śruby. W 12 przyszli akurat też panowie, pomogli, zamontowaliśmy, widziałem, niejednokrotnie przejeżdżam. I nie tylko mówię tutaj o tej jednej lokalizacji, ale też widzę po prostu, że siatki wiszą, mają się dobrze. Te akurat, o których wspomniałem, że były na początku żółte, to był troszeczkę właśnie inny model. Był za cienki. Chciałem go zmienić, ale no, zdaję też sobie sprawę, że one się zdzierają, więc spokojnie, zapas siatek jest, tylko szanujcie to. Po prostu szanujcie to, bo to jest czyjaś praca, też, że tak powiem, powieszenie siatki. Pamiętam, byłem po tym najcieplejszym, tym rekordowym, nazwijmy to, weekendzie. I niejednokrotnie wieszałem to z samego rana gdzieś, kiedy córkę odprowadzałem do żłobka. Jechałem do biura, brałem drabinę, brałem siatki i jechałem, bo robienie to już w okolicach godziny 10-11 naprawdę było problematyczne, bo mieliśmy do pewnego momentu bardzo fajne, ciepłe lato, ale stojąc na drabinie i montując siatki, to nie było nic takiego fajnego. Ale cieszę się, że te siatki wiszą. Wiem, że jest jeszcze kilka lokalizacji. Dużo dostałem wiadomości, jak również z Polski, żeby przyjechać.

0: lecz też odpisywałem, że mówię, Stalowa Wola, był gdzieś Lublin, gdzieś był Szczecin, oczywiście z wiadomych względów, gdzieś było Trójmiasto, ktoś do mnie napisał. I to były fajne te wiadomości, że ta akcja naprawdę się rozeszła, bo niektóre filmiki były po kilkanaście tysięcy razy odtwarzane, ludzie pisali. I mówię, i to jest też po części jako Szewczyk Basketball Academy, żeby popularyzować tą piękną dyscyplinę sportu, jaką jest koszkówka, ale to również jako radny tutaj miasta naszego Włocławek, tak naprawdę przyczynić się do czegoś, żeby te dzieciaki miały kolejne miejsce. Kolejne miejsce do fajnej gry. I nie miałem nigdy pretensji do kogoś, że tej siatki nie było, że ta siatka była rozwalona, czy obręcz. Nie ma to w ogóle w tym celu pokazywanie, że gdzieś mamy w naszym mieście jakieś boiska, że tak powiem, bez siatek. Montowałem to, czy to były szkoły, czy to były miejsca, które były tak właśnie jak na zakręcie z Grzegorzem Uszalikiem. Zamontowaliśmy nową tablicę, więc dzieciaki tam od razu przybiegły, patrzyły, co robią. Ludzie też na nas patrzyli, bo nie powiem, że ta stara tablica, nazwijmy to stara tablica, nawet nie wiem jak to nazwać, taki paździerz typowy już naprawdę był mocno zużyty. I to było naprawdę fajne, przyjemne. Cieszę się, że taka akcja powstała i po prostu poszła w świat.
1: Na zakończenie nie mogę Cię nie zapytać. Niedawno mieliśmy zaprezentowany skład Anwilu na nadchodzący sezon. Właśnie, zapytam jako byłego zawodnika, byłego reprezentanta Polski, komentatora sportowego, osobę, która zna się na, jak właściwie nikt inny, na tym sporcie. Jakie pierwsze spostrzeżenia? Co sądzisz o nowym składzie? Jak to może wyglądać?
0: Dzisiaj mamy wtorek, 1 września. Wczoraj miał być sparring, nazwijmy to, taki pierwszy już sparring, bo oczywiście ja patrząc na to z perspektywy lat, sparring z Polonią Warszawa, nie patrzę na niego jako właśnie w kontekście typowego meczu, jak gdyby kontrolnego. Wiadomo, chłopacy są po ciężkim okresie, tym przygotowawczym, tym pierwszym, który zawsze gdzieś tam wchodzi na wyższy poziom. Więc te pierwsze koty za płoty to jest takie po prostu przetarcie, czyli w końcu zagrasz z przeciwnikiem, gdzie nie do końca, nie znasz taktyki, nie wiesz jak grają, po prostu idziesz i grasz i masz pokazać to, co potrafisz. I liczyłem na to, że z Lublinem będzie, no niestety trener Kamiński zadzwonił i odwołał ten sparring, szkoda. Będą teraz kolejne, z tego co wiem, będzie turniej teraz we Włocławku. I zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Im dalej w las, tym będzie coraz więcej wiadomych, nazwijmy to w ten sposób. Oczywiście porażki będą mogły się zdarzać, natomiast papier przyjmie wszystko. Czy nowy dyrektor sportowy i trener poukładali sobie klocki tak, jak chcą? Mieli taką możliwość. A parkiet po prostu wszystko zweryfikuje. Będzie nam bardzo ciężko, bo już w zeszłym roku mówiłem, przed sezonem, porównałem sobie składy, popatrzyłem na to, jak się buduje Anwil, oczywiście, trenera Grzegorza Korzana, jak i również inne zespoły, i powiedziałem, że będzie nam bardzo ciężko dojść do strefy medalowej, bo tutaj mówiłem o strefie medalowej, bo mówię, jest 10 zespołów, które jest bardzo wyrównane, są zróżnicowane składy, jeżeli chodzi o Polaków, jak i również o zagranicznych, bo to jest Polska Liga Koszkówki i Polaków musi mieć naprawdę jakościowych, bo to im najbardziej zależy na wyniku, nazwijmy to, w Polsce, tak, no bo grają na rodzimym podwórku. Natomiast ten, kto trafi z transferami, ten po prostu będzie mógł, że tak powiem, plasować się na wyższym miejscu w tabeli. No ale też, no niestety, no to jest sport, to są różne kontuzje, więc patrząc dzisiaj na to, co będzie w marcu, w kwietniu powiedzmy i tak dalej, to jest tak naprawdę, nie chcę powiedzieć, że to jest wróżenie z fusów, bo już pewne rzeczy widzimy, tak, ale no, rynek się bardzo mocno zmienił, też dostępności zawodników, zmienia się też postrzeganie właśnie innych klubów, gdzie my jako Anwil Włocławek już nie jesteśmy postrzegani jako ta potęga, ale też nie jesteśmy chłopcami do bicia, po prostu ta drużyna musi udowodnić, że Anwil Włocławek i Twierdza Włocławek, to jest twierdza, że tutaj jak przyjeżdżasz, to czujesz po pierwsze kibiców, widzę zresztą, że też kupują karnety, że hala na pewno

będzie wypełniona. Czy po brzegi, to też jest uzależnione od dobrego, że tak powiem, grania, od dobrych wyników drużyny, bo to jest normalne i to nie jest odosobniony przypadek, bo przez prawie 25 lat grania w koszykówkę widziałem dokładnie tę sytuację. Kiedy drużyna rośnie, kiedy drużynie idzie, ten odsetek, że tak powiem, wolnych krzesełek bardzo mocno i bardzo szybko się zmniejsza i tego liczę.

0: to liczę, że w tym sezonie właśnie tak będzie. Tego życzę temu zespołowi, żeby piął się w górę tabeli. Zdaję sobie sprawę, że trener nie chce mieć nie wiadomo jakich gwiazd, ale cieszę się z jednego nazwiska, które do nas przyszło, to jest Szymon Wójcik, którego znam. No Szymon, no nie oszukujmy się, dokładnie od takiego znam Szymona, więc rozmawiałem z nim, zanim podpisał jeszcze kontrakt tutaj i fajnie, że trafi do Wrocławka, bardzo trzymam kciuki za niego, za jego rozwój, też ze względu na, przede wszystkim ze względu na tatę, tak, który kiedyś, kiedy ja byłem młody, wstawił się za mną, pomógł mi. Więc to są te właśnie koneksje nasze, nazwijmy to takie koszykarsko-rodzinne. I tutaj jest coś naprawdę fajnego. Mamy dwóch zawodników, którzy zostali z zeszłego sezonu, czyli Słupiński i
1: Bartek Bozarski.
0: Łazar, wybacz. Bo chciałem powiedzieć Łazar, a mówię Łazarski, okay. Bartek. Bartek, wiem, że myślał o wyjeździe do Stanów. Nie rozmawiałem z nim jeszcze na ten temat. Mówię, niech każdy się na razie skupi na swojej roli, na tym, że jest nowy trener, jest nowe rozdanie, więc mam nadzieję, że ten wynik, który był w zeszłym roku, ten, no nie, no nazwijmy to po ludzku, katastrofalny, tak, na koniec sezonu, w tym sezonie będzie po prostu lepszy. Łatwo nie będzie, ale trzymam kciuki za tą drużynę, że sobie poradzi i znajdzie to swoje DNA, że tak powiem, wrocławskie. No a kibic, czyli nasz szósty zawodnik, że tak powiem, na nowym parkiecie w Hali Mistrzów będziemy mogli świętować chociażby jakiś fajny triumf.
1: I tym akcentem zakończymy. Przypomnę, że moim Państwa gościem był Szymon Szewczyk, były zawodnik Anwilu Wrocławek, między innymi Anwilu Wrocławek, obecnie radny Rady Miasta Wrocławek, a także Szewczyk Basketball Academy.
0: Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu bardzo. No i zapraszam na sporą dawkę koszykówki w tym roku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: to potem jest ta satysfakcja i ta chęć radości, ale też chęć dziękowania na początku Panu Bogu, potem wszystkim innym ludziom za to, że wspólnie udało się kolejny rok te plony zebrać. W tym roku trochę skromniejsze. Ja tu mówiłem ze sceny, że ta nasza ziemia, która rodzi te plony, to jest trochę jak matka i tak jak matka pewnie w tym roku musiała trochę odpocząć, żeby w następnych latach dużo szczodrzej nas wynagradzać plonami. Ale przez to, że mamy te mniejsze plony, to musimy je jeszcze bardziej szanować. Nie marnować żywności. My jako rolnicy też nie eksploatować nadmiernie tej ziemi, żeby ją uszanować tak jak matkę. Kochać jak matkę, ale też czasami trzeba dla niej być takim bardzo życzliwym, żeby ona potem chciała nam rodzić te plony, a my żebyśmy potem je sprawiedliwie dzielili.
1: Czego życzyć rolnikom na ten kolejny rok, kolejne lata?
0: Ja myślę, że lepszych plonów, ale też tych cen, żeby to wynagrodzenie za ten trud pracy rolnika, no nie było tylko ciągle życzeniowo, tylko żeby wreszcie przyszły takie czasy, kiedy ten rolnik zostanie także finansowo doceniony i z godnością będzie mógł za swoją ciężką pracę utrzymać swoje rodziny i dodatkowo rozwijać gospodarstwa, bo bez tego no nie ma rozwoju, te gospodarstwa muszą się rozwijać, świat nie stoi w miejscu, zmieniają się technologie, zmieniają się różne wymagania, przepisy i my jako rolnicy też musimy za tym wszystkim nadążać, więc właśnie tego stabilnego rozwoju, tych dobrych cen, no i przede wszystkim zdrowia na co dzień, żeby ta praca w rolnictwie odbywała się bezpiecznie, ale poza rolnictwem też, żebyśmy no po prostu zdrowi byli, żebyśmy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, ale także z tych owoców ziemi, które zebraliśmy.
2: Ponieważ to, tak jak mówiłem przed chwilą, dla mnie miejsce szczególne. Ja tu przyjeżdżałem do moich dziadków, którzy tu mieszkali i tak naprawdę od wielu lat obserwuję, jak pięknie się to niebo rozwija, jakie mądre, wspaniałe inwestycje są tutaj realizowane, ale takie inwestycje, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców. Tegoroczne żniwa były trudne, bo mieliśmy za sobą trudną zimę, duże mrozy w czasie zimy, potem sucha wiosna i nie najlepsze lata. Plony tegoroczne trzeba będzie szczególnie szanować. Życzę, aby rolnicy mogli je godziwie sprzedać i abyśmy wszyscy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, tak jak to święto na to zasługuje. Wspaniała oprawa uroczystości. Wszystkim serdecznie dziękuję za zaproszenie i za poczęstowanie tym dożynkowym chlebem.
3: Dożynki to szczególny czas. To dzień, kiedy możemy podziękować za całoroczną pracę rolników, ale też będziemy tutaj mogli podkreślić, jak ta praca w dzisiejszych czasach wygląda, bo niestety, jak dobrze wiemy, sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna, więc tym bardziej trzeba docenić ludzi, którzy pomimo tych trudności prowadzą własne gospodarstwa rolne i dzięki którym na naszych stołach pojawia się chleb.
4: A jak pan ocenia stan rolnictwa na terenie gminy? Tych rolników ubywa, prawda?
3: No niestety, nie będę tutaj ukrywał, coraz więcej mieszkańców z małych gospodarstw idzie do pracy na etat, ziemię po prostu uprawia po godzinach, a ci, którzy zdecydowali się żyć tylko z rolnictwa, naprawdę powiększyli znacząco swoje gospodarstwa. Myślę, że to dotyka całego powiatu, nie tylko gminy Boniewo.
4: Święto plonów, święto rolników, więc życzenia. Czego możemy życzyć?
3: Życzyć jak zwykle przede wszystkim zdrowia, ale chciałbym też życzyć rolnikom stabilnych cen, aby ich ciężka praca była należycie wynagradzana i doceniana. I chciałbym jeszcze życzyć wyższych plonów w kolejnych latach, bo myślę, że to też jest ważne, żeby to rolnictwo mogło się odbudować.
5: Po oficjalnej części przyszedł czas na zabawę. Na scenie wystąpili Kwiaty Polskie, Julia Kordylewska, Bibi and Jeremy oraz André. Wieczór zakończyła zabawa taneczna z DJ Robo i DJ Deleś. Dziękuję.

0: W Boniewie mieszkańcy świętowali tegoroczne dożynki. Była msza święta, dziękczynna, lokalne smaki i koncerty, ale także rozmowy o problemach rolników. Gospodarze zwrócili uwagę na niższe ceny i rosnące koszty prowadzenia gospodarstw.
1: Sam wiem, jak to jest ważne święto, bo sam jestem rolnikiem i wiem, jaka to jest trudna praca, ale też kiedy ją się wykona,

0: Dożynki w Boniewie były okazją nie tylko do podziękowania rolnikom, ale też do wspólnego świętowania. Była muzyka, lokalne smaki i dużo dobrej atmosfery. Mieszkańcy pokazali, że w Boniewie tradycja wciąż ma się bardzo dobrze, a święto plonów potrafi połączyć całą lokalną społeczność.
1: W Lutoborzu odsłonięto pomnik poświęcony powstańcom zabajkalskim z 1866 roku. Uroczystości towarzyszyło również odsłonięcie tablicy upamiętniającej rodzinę Celińskich, zasłużonych mieszkańców miejscowości, którzy angażowali się w walkę o niepodległość Polski.
2: W wydarzeniu biorą udział wszyscy, którym na sercu leży niepodległość kraju, walki niepodległościowe, ale przede wszystkim historia tej 700-letniej wsi, w której, jak już wcześniej nadmieniłem, urodził się Narcyz Celiński, powstaniec wielkopolski, powstaniec styczniowy i powstaniec zabajkalski. Tu w nieopodal urodził się Narcyz Celiński w roku 1820, następnie wyemigrował do Francji, z Francji został, przyjechał do Polski, niestety tam został pojmany przez wojska carskie, skazany na 7 lat Syberii. Później w roku 1863 wrócił znowu do Polski, brał udział w powstaniu styczniowym, został pojmany i skazany na 12 lat Syberii. I wtedy po wywózce na Syberię, tam wzniecono powstanie zabajkalskie. 721 powstańców styczniowych, którzy zostali zesłani na Syberię, wznieciło powstanie zabajkalskie. Głównym dowódcą był Narcyz Celiński. Niestety po miesiącu walki zostali znowu po raz kolejny pojmani przez wojska carskie i wtedy sąd wojskowy i został wykonany wyrok 27 listopada 1866 roku. Został wydany wyrok i czterej powstańcy zostali straceni.
3: A skąd cała ta inicjatywa? Kto przyczynił się do powstania tego miejsca?
2: Do powstania tego miejsca przyczyniłem się ja osobiście, ponieważ ja w miejscowości Lutoborz się urodziłem. Tutaj przez jakiś czas w dzieciństwie mieszkałem i genealogią moich przodków zajmuję się od 15 lat i poszukując dokumentów dotyczących moich pradziadków, natknąłem się na akt zgonu Franciszka Celińskiego, który w 1790 roku kupił Lutoborz. I tak się zaczęła moja przygoda z genealogią i z historią tej naszej małej ojczyzny.
1: To kolejne miejsce przypominające o historii regionu i losach Polaków zesłanych na Syberię. W ubiegłym roku podobną tablicę poświęconą rodzinie Celińskich odsłonięto przy kościele w Kłupce.
4: To jest dopełnienie tego, co przeżywaliśmy i w ubiegłym roku, i w tym roku, w początkach lipca, bo ubiegłego roku po raz pierwszy konferencja, w tym roku drugi raz, 3-4 lipca 2026 rok, to uroczystość naukowo-religijna. Dzisiaj ta właśnie patriotyczna uroczystość poświęcona upamiętnieniu powstańców zabajkalskich.
3: To chyba ważne, żeby pamiętać i żeby czcić i przypominać młodym o tym, co przeminęło.
4: Powtórzę słowa Pana Jezusa z Ewangelii.

0: Jeżeli wy zamilkniecie, kamienie wołać będą. Myślę, że ten pomnik jest takim wołaniem, ale ten pomnik też jest i dla nas zobowiązaniem, byśmy nie milczeli o przeszłości, ale z przeszłości wyciągali właściwe wnioski na przyszłość.
1: Podczas uroczystości podkreślano, że takie miejsca są ważne dla zachowania pamięci o Polakach, którzy walczyli o wolność i przez lata żyli na syberyjskiej ziemi.
2: Warto pamiętać, że oprócz tych właśnie najważniejszych wydarzeń, o których mówi się w podręcznikach, o których mówi się w mediach, Polacy przebywali przez całych tych 400 lat na ziemi syberyjskiej. Dlatego tak bardzo cieszy, że pomysł, aby przenieść krzyż i przypomnieć o powstaniu zabajkalskim, który niektórym osobom może wydać się w błahym. Ktoś może powiedzieć, tylko 700 uczestników, nieudane powstanie, nie mieli żadnych szans, ale to właśnie pokazuje najlepiej losy Polaków na Syberii. Czy mieli szansę Narcyz Celiński i inne osoby, które rozpoczęły powstanie? Z perspektywy czasu historyk nie ma żadnych wątpliwości, że powstanie zabajkalskie było skazane na klęskę. 700 osób, 721, ale wymizerowanych, wycieńczonych przez kilka lat musieli podążać na Sybir, w większości pieszo, przynajmniej od Uralu. Liczne epidemie, wycieńczeni, zagłodzeni, a obok w Irkucku garnizon liczący około 2000 osób, który w każdej chwili może być większy. Natomiast to powstanie świetnie pokazuje, że te osoby marzyły o tym, aby dalej walczyć o wolną Polskę i marzyły o tym, aby powrócić do swojej ojczyzny i były gotowe na wszystko.
1: Pomnik i tablice mają przypominać o tych wydarzeniach kolejnym pokoleniom i zachować pamięć o osobach związanych z historią Lutoborza i regionu.
3: Z naszą redakcją skontaktowała się mieszkanka Wrocławka z problemem dotyczącym przystanku przy ulicy Zagajewskiego. Starsza kobieta wskazała, że nie ma tam wiaty, nie wspominając już o ławce. Jest tylko znak informujący, że jest to przystanek oraz tablica z rozkładem jazdy. Dla osób starszych lub schorowanych jest to szczególny problem, gdy trzeba czekać na autobus.
4: Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Wrocławek przeanalizował tą sytuację właśnie w tej lokalizacji na tym przystanku i z tej analizy wynika, że w ciągu całego dnia z tego przystanku korzysta raptem kilku mieszkańców naszego miasta. Natomiast wsłuchując się w te głosy i w te opinie mieszkańców, postanowiliśmy postawić w tym miejscu ławeczkę dla osób oczekujących na autobus, dla podwyższenia jakości życia, chociażby właśnie tych mieszkańców, którzy tego potrzebują.
5: Dopytam jeszcze, chodzi o wiaty przystankowe. Na niektórych przystankach te wiaty są, na innych nie ma. Są też właśnie na jednych są ławki, na innych nie ma. Z czego to wynika?
4: Tutaj tak naprawdę wiele takich różnic wynikających z lokalizacji tych przystanków. Natomiast najczęściej powodem tego, że nie ma takiej wiaty z prawdziwego zdarzenia, jest to, że po prostu jest mało miejsca na to, żeby taką wiatę zamontować. Bardzo często również grunt w okolicach przystanku nie do końca jest gruntem miejskim. Bardzo często tutaj miasto jest jako współwłaściciel tego gruntu. W związku z tym nie do końca mamy możliwości prawne, ale również organizacyjne do tego, żeby w każdej lokalizacji taka wiata powstała. Mogę również oczywiście powiedzieć, że cały czas tutaj infrastruktura drogowa właśnie w tym związana z transportem zbiorowym we Wrocławku się zmienia się na lepsze. Powstają nowe perony autobusowe, inwestujemy w tabor, jeżeli chodzi o autobusy elektryczne, nowe przegłubowe autobusy jeżdżą po wrocławskich drogach. W związku z tym tutaj ten temat nie tylko transportu samochodowego, ale właśnie również dbania o transport zbiorowy jest bardzo ważną kwestią. Dbamy o to, żeby każdy mieszkaniec miał wybór, jak chce się przemieszczać po Wrocławku, czy to jest samochodem, czy autobusem, czy rowerem, czy chociażby pieszo.
3: Na razie trwa lato. Pogoda, mimo pojawiających się co pewien czas opadów deszczu, jest raczej ładna. Nieuchronnie zbliża się jednak jesień, a po niej zima. Warto byłoby, aby na przystankach ustawić, nawet jeśli nie całe wiaty, to przynajmniej zadaszenia.
1: Po 2 miesiącach wakacji szkolne korytarze znów wypełniły się uczniami, a w klasach zabrzmiał pierwszy dzwonek. 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. We Włocławku do miejskich szkół wróciło ponad 14 tysięcy uczniów. Miejskie uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego

0: odbyły się w Zespole Szkół Chemicznych. Była okazja do powitania uczniów i nauczycieli, ale także podsumowania tego, co w ostatnim czasie udało się zrobić dla wrocławskiej edukacji.
1: Najbardziej się cieszę z faktu, że cały czas dbamy o to, żeby rozwój dzieci i młodzieży był jak najlepszy i niezagrożony. Oczywiście przy zmianach, przy wyzwaniach demograficznych to jest bardzo trudne, ale zawsze w centrum każdej naszej decyzji jest młody człowiek, nauczyciel i to, żeby jakość kształcenia w naszym mieście była jak najwyższa. I stąd też właściwie od najmłodszych lat staramy się zapewnić jak najlepszą infrastrukturę też. Dzisiaj podpisałem umowę z firmą Camaro na przebudowę żłobka przy ulicy Żytniej, więc już od takich zupełnie malutkich zaczynamy dzieciaczków, ale w tym roku będziemy kontynuować dalej partnerstwo wrocławskich stowarzyszeń z przedszkolami. To daje możliwość rozwoju takiego wszechstronnego już przedszkolaków. Dbamy też o szkoły podstawowe. Budujemy aktualnie salę gimnastyczną przy Zespole Szkół numer 8 na wrocławskim Zawiślu, przy szkole podstawowej numer 8 na wrocławskim Zawiślu. Rozbudowujemy też infrastrukturę. W zeszłym tygodniu odebraliśmy potwierdzenie z rąk ministra sportu o dofinansowaniu modernizacji dwóch kolejnych orlików, które są w naszym mieście. Aktualnie też trwają prace nad przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowych. Zespole szkół, które będzie pełnił coraz mocniejszą, większą rolę w systemie oświatowym naszego miasta, ale też nie tylko naszego miasta, bo przypomnę, że uruchamiamy właśnie klasy mistrzostwa sportowego na poziomie średnim. W poprzednich latach takie klasy uruchomiliśmy, podobne klasy sportowe uruchomiliśmy na poziomie tym podstawowym.
2: Edukacja to ludzie i co roku podczas inauguracji roku szkolnego mówimy, że we wrocławskiej szkole jest miejsce dla każdego. Dlatego też wdrażając też taki model w każdej szkole, mówiąc od szkoły podstawowej do szkoły ponadpodstawowej, model takiego kształcenia nowoczesnego i dlatego też wszystkie wrocławskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z dniem 1 września 2026 roku rezygnują z dzwonków tradycyjnych. Albo to będą ciche dzwonki tak zwane, albo będą to zamiast takich dźwiękowych, tych tradycyjnych sygnałów, będą to melodyjki. Wcześniej rozmawialiśmy jeszcze przed wakacjami z dyrektorami szkół, z pedagogami i rzeczywiście konsultowaliśmy tą naszą wspólną decyzję i rzeczywiście zostało to dobrze odebrane. Kilka szkół już realizowało to przedsięwzięcie, ale teraz doszliśmy do wniosku, że trzeba zrobić to razem zespołowo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że wielu uczniów będzie zadowolonych, szczególnie tych nieneurotypowych, więc wrocławski samorząd, wrocławska szkoła jest szkołą otwartą. To nie tylko jedyna nowość. Pamiętacie Państwo, że z dniem 1 września rozpoczyna działalność 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych. W ofercie kształcenia w szczególności szkół ponadpodstawowych znalazło się też wiele szkół. Tu patrzę na pana konsula, ruszyła w liceum Marii Konopnickiej klasa dyplomatyczna. W Zespole Szkół Technicznych i Elektrycznych rozpoczęły działalność po raz pierwszy klasy cyberbezpieczeństwa i to, co pan prezydent wspomniał, klasa mistrzostwa sportowego liceum ogólnokształcącym Zespołu Szkół Samochodowych.
0: A sami uczniowie? Wakacje najchętniej jeszcze trochę by przedłużyli, ale dziś trzeba było już wrócić do szkolnej rzeczywistości.
3: Jak spędzałaś wakacje? Jak ci minął ten wakacyjny czas?
4: Fajnie, byłam z rodzicami nad morzem, w górach byłam, więc fajnie.
3: Szybko ci minęły te 2 miesiące?
4: Bardzo szybko, ale chciałabym wrócić do szkoły już.
3: Powiedz, jakie oczekiwania na ten nowy rok szkolny?
4: No, myślę, że będzie ciężko, ale jakoś damy radę, przetrwamy to, więc będzie dobrze.
5: Głównie.

0: Nie odpoczywałem, byłem we Włocławku, ale kilka razy pojechałem ze znajomymi, na przykład do Torunia, do Gdańska, tak na luzie bardziej, bez takich dalszych wyjazdów.
1: Powiedz mi, jak nastawienie na nowy rok szkolny? Masz jakieś oczekiwania, nadzieje?
0: Stresuję się, ale myślę, że będzie dobrze, bo w szkole jest bardzo fajnie, kierunek mi się bardzo podoba i będzie więcej pracowni, bardzo lubię pracownię.
1: Jak nastawienie po powrocie? Tęskniłeś za kolegami, za swoją klasą?
0: Tak, bardzo.
1: Jak minęły ci wakacje? Jak spędziłaś ten wakacyjny czas?
2: A, no bardzo fajnie, ale bardzo szybko też. Byłam nad morzem z rodzicami.
1: Jakie oczekiwania co do nowego roku szkolnego? Jakie nastawienie?
2: No, mam nadzieję, że będzie dobrze, ale na pewno będzie też ciężko.
1: Jakieś nowe wyzwania przed tobą w tym nadchodzącym roku szkolnym? Nowe jakieś zajęcia, przedmioty, praktyki?
2: No, na pewno muszę dobrze się uczyć i też mam treningi, więc no, muszę to jakoś pogodzić ze sobą.
1: Powiedz, jak ci minęły wakacje? Czy wróciłaś do szkoły taka naładowana energią i pozytywnymi emocjami?
3: No, trochę za krótko. Ciężko się tak wraca po wakacjach w środku tygodnia, ale no, już trzecia klasa to już z górki.
1: Jaki entuzjazm na nowy rok szkolny?
3: Zdać, przetrwać i byle do świąt.
4: Wakacje szybko minęły, tak jak chodziło mi po głowie, że niestety tak miną. No, w tym roku klasa maturalna, więc trzeba się spiąć. I no co, no, trzeba wziąć się za siebie i dobrze napisać matury.
5: Jestem bardzo dobrze nastawiony na rok maturalny, a wakacje głównie odpoczywałem. Starałem się wypocząć z rodziną, spędzić czas.
1: Klasa maturalna, jakie twoje plany, z czego planujesz zdawać maturę jako z takich przedmiotów, jaki dalej kierunek?
5: Z geografii, z angielskiego. To są moje dwa rozszerzenia. Ja teraz wracam po roku przerwy. Rok byłem w Sopocie, bo jestem sportowcem i brakowało mi otoczenia całego i znajomych.
1: Powiedzcie proszę, jak minęły wam wakacje i jakie nastroje tutaj towarzyszą przed nowym rozpoczęciem nowego roku szkolnego?
6: Zdecydowanie za szybko, ale fajnie ogólnie. Myślę, że to były takie fajniejsze wakacje. No, zmotywować się trzeba na ten rok, no, bo dużo pracy na pewno będzie.
1: Czy tęskniliście za szkołą, za kolegami? Jaki ten powrót?
2: No, było trochę takich chwil, że chciałabym wrócić, ale potem się przypominały parę takich zdarzeń, tak średnio.
7: To powiedz, jakie nastawienie przed nowym rokiem szkolnym? Czego się spodziewacie od tego nadchodzącego roku szkolnego?
6: Może trochę lżej niż w tamtym roku, ale no, mam nadzieję, że będzie dobry i że pozytywny i że tylko lepiej.
8: No, było bardzo fajnie. Mogłam spędzić czas z rodziną. Też mogłam powyjeżdżać i odpocząć też trochę od szkoły, ale już tak myślami wracałam do niej często.
1: Lubisz chodzić do szkoły?
8: W sensie nie lubię wracać z wakacji do szkoły, ale potem jest lepiej i bardzo lubię.
1: A powiedz nam jeszcze proszę a propos rozpoczęcia roku szkolnego. Czy jesteś zadowolona z tego powrotu? Jak twoja klasa? Czy stęskniłaś się już za wszystkimi?
8: W sensie za wszystkimi to nie, ale za większością i szczególnie za nauczycielami, bo jakby ta nowa zmiana to też jakby dla mnie nowe jakby otwarcie w życiu, że mogę dużo nowych rzeczy się nauczyć i się skupić już też na tym, co będzie dla mnie dalej ważne.
9: Pierwszy dzień szkoły miał wyjątkowy charakter, także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza. Tam odsłonięto tablicę poświęconą Danucie Siedzikównie, pseudonim Inka, sanitariuszce i łączniczce polskiego podziemia niepodległościowego.
10: Cieszę się, że rozpoczynając kolejny rok szkolny, w tym roku jest on wyjątkowy, choćby z tego powodu, że obchodzimy podwójny jubileusz szkoły, a więc 110 lat od założenia szkoły, a może ten drugi jubileusz 25-lecia od reaktywacji wydaje się nam bliższy i chcemy w sposób szczególny uczcić go. Rozpoczynamy od takiej oddolnej inicjatywy, która wyszła od absolwentów, obecnych uczniów i nauczycieli, aby zostawić pewien ślad tego jubileuszu i doszliśmy wspólnie do wniosku, że takim pięknym symbolem będzie właśnie upamiętnienie tego jubileuszu przez tablicę pamiątkową poświęconą bohaterce niezłomnej, a więc Ince, jako wotum wdzięczności.

0: wdzięczności wobec wszystkich i absolwentów, i wszystkich bohaterów naszego kraju, którzy walczyli o to, aby Polacy mogli być wierzący, mogli być patriotami. Pielęgnujemy te tradycje i mam nadzieję, że ta tablica wielu naszym uczniom i pracownikom będzie o tym przypominała.
1: Dziś rozpoczęcie roku szkolnego. Chciałam tak kilka tylko słów co do planów i życzeń dla Państwa, dla szkoły, dla uczniów.
0: No, tak jak powiedziałem, ten rok szkolny będzie bardzo wyjątkowy, bo jubileuszowy, więc każdego miesiąca będzie wiele wydarzeń. To główne wydarzenie będzie w listopadzie, 16 listopada, na które bardzo serdecznie i telewizję, i wszystkich chętnych zapraszam. Niech ten rok jubileuszowy będzie wspaniałym czasem dla wszystkich.
2: O Ince mówiono w dniu, który ma dla Polaków jeszcze jedno, znacznie bardziej tragiczne znaczenie. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Posłanka Joanna Borowiak podkreślała, że rozpoczynając nowy rok szkolny, warto pamiętać także o wydarzeniach sprzed 87 lat.
3: 1 września to czas rozpoczęcia roku szkolnego, czas powrotu uczniów do szkoły. Ale 1 września to również wspomnienie najtragiczniejszej wojny, II wojny światowej, dramatu także polskich dzieci, dramatu Polaków. I dziś właśnie w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza będzie miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej w ramach akcji Serce dla Inki. Inka, młoda dziewczyna, niespełna 18 lat, miała kilka dni przed swoimi urodzinami, została rozstrzelana przez komunistów za to, że była sanitariuszką Armii Krajowej. Zasłynęła z tego, że do końca zachowała właściwą postawę i w krypcie do swojej babci napisała sławetne słowa: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Zachowała się jak trzeba i jest wzorem dla młodych Polek, dla młodych Polaków. Wiele lat poszukiwano jej szczątków, bo przecież komuniści skazali tych ludzi, żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy niezłomnych, na zapomnienie. Zespół Szkół Katolickich we Wrocławku jest 40. szkołą, która dołącza do akcji Serce dla Inki. Jestem dumna z tego, że nasza wrocławska szkoła, szkoła prowadzona przez diecezję, właśnie stawia na patriotyzm, pokazuje swoim uczniom postawy młodych Polaków, którzy potrafili oddać dla ojczyzny to, co mają najcenniejszego, oddali swoje życie.
2: Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich podkreślają, że historia Inki jest im dobrze znana, a przypomnienie o takich postaciach pomaga kolejnym pokoleniom pamiętać o historii Polski.
4: Ta tablica obejmuje Danutę Siedzikównę, inaczej jej część została stworzona w Długoszu.
1: Czy wiesz coś więcej odnośnie tej osoby?
4: No, ta osoba była też, pomagała w powstaniu i była sanitariuszką i pomagała różnym osobom opatrywać ich rany, transportować ich i potem została skazana na śmierć.
1: Czy myślisz, że jej osoba jest godna rzeczywiście tutaj, żeby być w waszej szkole?
4: Uważam, że tak, bardzo jest godna i że to był dobry wybór, żeby zrobić taką tablicę w szkole.
1: A powiedz, co do twoich planów na ten rok, oczekiwań, jakie nastroje przed nowym rokiem szkolnym?
4: Nie no, jest dobrze. Uważam, że będzie jeszcze lepiej, bo są koledzy i jest też pomoc w kolegach i we wszystkich osobach, które są u mnie w klasie i też nawzajem sobie pomagamy.
1: A jak minęły ci wakacje? Wyjeżdżałeś, spędziłeś je w domu, uczyłeś się, czy bardziej korzystałeś z wolnego czasu?
4: Bardziej korzystałem z wolnego czasu, też byłem na wakacjach i tak bardziej też starałem odpocząć, bez takiego napięcia na naukę.
2: Dziś było jeszcze uroczyście, ale od jutra już bez wyjątków. Uczniowie wracają do normalnego planu lekcji. Przed nimi pierwsze zajęcia, nowe wyzwania i kolejny rok nauki.
5: W całym kraju upamiętniano rocznicę wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku wojska niemieckie przekroczyły granicę z Polską, rozpoczynając największy i najokrutniejszy konflikt zbrojny. Kampania polska trwała nieco ponad miesiąc i zakończyła się klęską II Rzeczypospolitej. We Wrocławku uroczystości odbyły się tradycyjnie na Placu Wolności pod pomnikiem żołnierza polskiego.
6: We Wrocławku 1 grudnia 1939 roku urządzono pierwsze akcje eksterminacyjne. Mieszkańców dzielnicy Grzywno wywożono do lasu Pimczata i tam mordowano. W ciągu kilku dni zniknęło kilkutysięczne włocławskie osiedle. Według szacunków na Grzywnie mogło mieszkać nawet 6 tysięcy osób.

0: Jak państwo sądzą, co zrobiono po zakończeniu akcji pacyfikacyjnej? Aby ukryć hańbę, teren uprzątnięto i wyrównano. Tak po prostu. A w 1940 roku na terenie dawnego osiedla posadzono las. 87 lat po brutalnych aresztowaniach, z szacunkiem dla ofiar grzywna, utworzymy w tym miejscu park. Uczcimy to w sposób, który zachowa pamięć o kobietach, mężczyznach, dzieciach i straconych marzeniach i krwi przelanej za wolny Włocławek. Grzywno znów będzie miejscem dla rodzin, a tragiczna przeszłość mieszkańców z 1939 roku doczeka się godnego upamiętnienia. Polacy bowiem stali się ofiarami nie tylko działań wojennych, ale przede wszystkim systematycznego ludobójstwa, o czym należy także dziś mówić i przekazywać tę wiedzę następnym pokoleniom. W hitlerowskich obozach koncentracyjnych II wojny światowej ginęli nauczyciele, urzędnicy, duchowni. Aresztowania we Włocławku trwały przez cały okres niemieckiej okupacji. Na co dzień nie myślimy o tym, że Las Pinczata, Widoń, Przyborowo, Łuba to miejsca kaźni, jedne z wielu. Należy wspomnieć dzielnicę Rakutówek, kolejne miejsce wysiedleń i aresztowań, w którym później utworzono getto.
1: Polska odzyskała liczbę ludności z 1938 roku dopiero pod koniec 1977 roku. Do tego doszły ogromne straty materialne.
2: Mówimy o najtragiczniejszym wydarzeniu w historii świata. Pochłonęło wiele milionów ofiar, w tym także dzieci, co zostało podkreślone w wystąpieniu pana prezydenta, ale tych dzieci szczególnie najwięcej zginęło właśnie w Polsce. Dlatego, że tutaj oprawca hitlerowski szczególnie brutalnie rozprawiał się zarówno i z Polakami, jak i z innymi mniejszościami narodowymi, które żyły wtedy w Polsce, bo przecież II Rzeczpospolita to było państwo wieloetniczne. Natomiast w tym wszystkim trzeba pamiętać również o obecnym kontekście, bo to, że zło udało się pokonać w 1945 roku, to nie znaczy, że ono zniknęło na zawsze. Zło rodziło się powoli, zło rodziło się przy akompaniamencie ustępstw, z których ówcześni przywódcy europejscy byli dumni, a doprowadziło to i tak do tego, że konflikt rozgorzał. Więc my dzisiaj musimy być mądrzejsi niż nasi poprzednicy ponad 80 lat temu i musimy to zło, które dzisiaj czai się za naszą wschodnią granicą, zdusić w zarodku. Dlatego tak bardzo ważne jest dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski, abyśmy byli z jednej strony samodzielnie silni, mieli jak największą i najsilniejszą, najlepiej zmodernizowaną armię i to się dzieje za pomocą środków z budżetu krajowego, z budżetu SAFE, ale jednocześnie mocni sojuszami, realnymi sojuszami. I o to też jako ta większość parlamentarna, jako rząd staramy się dbać.
1: Po przemówieniu przedstawiciele władz oraz różnych włocławskich organizacji złożyli przed pomnikiem pamiątkowe kwiaty w asyście pocztów sztandarowych. Prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej, Wysokiej i Długiej we Włocławku rozpoczęły się na początku czerwca 2026 roku, a następnie nastąpiło całkowite zamknięcie tego węzła. Powstające rondo turpinowe ma, zdaniem ratusza, usprawnić ruch. Inwestycja obejmuje nie tylko budowę ronda, ale również przebudowę jezdni, chodników oraz zjazdów. Obecnie można już przejechać ulicą Wysoką do Kapitulnej i dalej w kierunku centrum.
3: Na tą chwilę został dopuszczony ruch z ulicy Wysokiej w ulicę Kapitulną w stronę centrum. I jest to podyktowane też tym, że doskonale sobie wszyscy zdajemy sprawę, że w miesiącu wrześniu wzrasta natężenie ruchu, dzieci idą do szkoły, więc ten ruch będzie znacznie większy niż w okresie wakacyjnym. Stąd też był taki nasz wymóg co do wykonawcy, aby w pierwszej kolejności udrożnić ten ruch z osiedla Zazamcze w kierunku centrum. Na tą chwilę trwają prace, jeżeli chodzi o pozostałą część ronda, będą wykonywane prace, które będą polegały na położeniu nawierzchni bitumicznej na pozostałych fragmentach jezdni. Będzie też układany chodnik, nawierzchnia chodnikowa oraz zostanie nasadzona zieleń. W następnym etapie będzie także budowany naprzeciwko Powiatowego Urzędu Pracy parking, który będzie miał 20 miejsc postojowych.

0: I to jest jakby pierwszy etap tej inwestycji. W drugim etapie planujemy wybudować zatokę autobusową na potrzeb MPK. Tutaj po prostu pojawiła się konieczność skorygowania położenia tej zatoki, aby ona nie kolidowała z ruchem drogowym. Całość, jeżeli chodzi o ten pierwszy etap, powinna się zakończyć w połowie października. Drugi etap, czyli zatoka autobusowa, powinna gdzieś w połowie miesiąca listopada. Tak liczymy, że ta inwestycja całkowicie się zakończy.
1: Całkowity koszt inwestycji to 5 milionów 600 tysięcy złotych, z czego około połowa została dofinansowana z Rządowego Funduszu Dróg. Warto dodać, że przebudowa Kapitulnej i ronda jest powiązana z pracami prowadzonymi przy ulicy Wysokiej w Parku Sienkiewicza. Tam powstają chodniki i ścieżki rowerowe. Jedna z nich biegnie pod mostem nad Zgłowiączką.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Szczepienie lisów przeciw wściekliźnie jest niezwykle ważnym elementem ochrony zdrowia publicznego, zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Wścieklizna pozostaje jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych. Prawie 100% zarażonych ludzi umiera, jeżeli nie otrzyma szczepień na czas. Lisy stanowią naturalny zbiornik wirusa w przyrodzie i mogą przenosić chorobę na inne zwierzęta domowe i dzikie, a także na człowieka. Masowe szczepienie lisów w dzikiej przyrodzie ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie populacji zarażonych osobników i przerwanie łańcucha transmisji wirusa. Mniej zagrożonych lisów to mniejsze ryzyko kontaktu z psami, kotami i innymi zwierzętami domowymi, które mogą być dla nas bliskie. W wielu krajach europejskich programy szczepienia lisów okazały się niezwykle skuteczne. Znacznie zmniejszyły liczbę przypadków wścieklizny zarówno wśród zwierząt, jak i ludzi. To uznana i sprawdzona strategia zdrowotna. Szczepienia prowadzone są w sposób praktyczny i naturalny, poprzez przynęty rozrzucane w terenie, które lisy zjadają spontanicznie. Taki system pozwala na

Osiągnięcie dużej liczby zwierząt bez ingerencji bezpośredniej. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 26 sierpień 2026. Miejsce znalezienia przy Jeziorze Czarnym. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarno-białe. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 29 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Obwodowa 4. Płeć samica. Rok urodzenia około 2017. Umaszczenie czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Posiada zarejestrowany chip. Data przyjęcia 30 sierpień 2026. Miejsce znalezienia ulica Południowa. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie biało-czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Do adopcji polecają się Tofik. Tofik, 7-letni, ważący 18 kg pies o pięknej brązowo-czarnej maści. To spokojny towarzysz, który z radością wita ludzi i chętnie towarzyszy na spacerach oraz podczas eksplorowania otoczenia. Doskonale chodzi na smyczy i potrafi cieszyć się każdą chwilą na świeżym powietrzu. W kontaktach z innymi psami bywa wybiórczy. Dlatego szuka domu bez konfliktów lub z odpowiednim wprowadzeniem do innego rezydenta. Tofik potrzebuje stałego, kochającego domu na długie lata, gdzie będzie otoczony cierpliwością i uwagą. Psiak trzyma czystość w boksie, co czyni go jeszcze łatwiejszym w opiece. Jeżeli możesz dać mu bezpieczne miejsce i wiele spacerów pełnych zapachów i zabawy, Tofik będzie wspaniałym przyjacielem na kolejne lata. Tofik zarejestrowany jest pod numerem 13 342/64/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Kleofas. Drodzy, poznajcie Kleofasa. Kleoś to czarny kot średniej wielkości, którego wiek nasi lekarze ocenili na około 13 lat. Kleofas pojawił się któregoś dnia w miejscu do karmienia kotów wolno żyjących. Ewidentnie nie pasował do tamtego miejsca, ponieważ miał na sobie obrożę i nie chował się tak jak inne koty. Został więc zabezpieczony i trafił do nas. Kleofas to piękny kocurek. Do ludzi podchodzi łagodnie, ale jest trochę zdystansowany i przynajmniej na razie niespecjalnie lubi dotyk. Pogłaskany korzysta z pieszczot, ale nie szuka aktywnie kontaktu. W stosunku do innych kotów jest łagodny, a nawet nieco uległy. Nie powoduje konfliktów, woli zejść innemu kotu z drogi niż rozpocząć walkę. Kleofas to spokojny kozur, który lubi być obok człowieka, ale niekoniecznie w centrum zainteresowania. Mamy ogromną nadzieję, że zmieni się to, kiedy trafi do nowego domu. Póki co jednak szukamy dla niego miejsca, gdzie będzie miał spokój i opiekę przez resztę życia. Kleofas zarejestrowany jest pod numerem 4832/48/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim

0: wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W Boniewie mieszkańcy świętowali tegoroczne dożynki. Była msza święta, dziękczynna, lokalne smaki i koncerty, ale także rozmowy o problemach rolników. Gospodarze zwrócili uwagę na niższe ceny i rosnące koszty prowadzenia gospodarstw.
1: Sam wiem, jak to jest ważne święto, bo sam jestem rolnikiem i wiem, jaka to jest trudna praca, ale też kiedy ją się wykona, to potem jest ta satysfakcja i ta chęć radości, ale też chęć dziękowania na początku Panu Bogu, potem wszystkim innym ludziom za to, że wspólnie udało się kolejny rok te plony zebrać. W tym roku trochę skromniejsze. Ja tu mówiłem ze sceny, że ta nasza ziemia, która rodzi te plony, to jest trochę jak matka i tak jak matka pewnie w tym roku musiała trochę odpocząć, żeby w następnych latach dużo szczodrzej nas wynagradzać plonami. Ale przez to, że mamy te mniejsze plony, to musimy je jeszcze bardziej szanować. Nie marnować żywności. My jako rolnicy też nie eksploatować nadmiernie tej ziemi, żeby ją uszanować tak jak matkę, kochać jak matkę, ale też czasami trzeba no, dla niej być takim bardzo życzliwym, żeby ona potem chciała nam rodzić te plony, a my żebyśmy potem je sprawiedliwie dzielili.
2: Czego życzyć rolnikom na ten kolejny rok, kolejne lata?
1: Ja myślę, że lepszych plonów, ale też tych cen, żeby to wynagrodzenie za ten trud pracy rolnika no, nie było tylko ciągle życzeniowo, tylko żeby wreszcie przyszły takie czasy, kiedy ten rolnik zostanie także finansowo doceniony i z godnością będzie mógł za swoją ciężką pracę utrzymać swoje rodziny i dodatkowo rozwijać gospodarstwa, bo bez tego no, nie ma rozwoju. Te gospodarstwa muszą się rozwijać. Świat nie stoi w miejscu. Zmieniają się technologie, zmieniają się różne wymagania, przepisy i my jako rolnicy też musimy za tym wszystkim nadążać. Więc właśnie tego stabilnego rozwoju, tych dobrych cen, no i przede wszystkim zdrowia na co dzień, żeby ta praca w rolnictwie odbywała się bezpiecznie, ale poza rolnictwem też, żebyśmy no, po prostu zdrowi byli, żebyśmy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, ale także z tych owoców ziemi, które zebrać.
3: Boniewo to, tak jak mówiłem przed chwilą, dla mnie miejsce szczególne. Ja tu przyjeżdżałem do moich dziadków, którzy tu mieszkali i tak naprawdę od wielu lat obserwuję, jak pięknie się to Boniewo rozwija, jakie mądre, wspaniałe inwestycje są tutaj realizowane, ale takie inwestycje, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców. Tegoroczne żniwa były trudne, bo mieliśmy za sobą trudną zimę, duże mrozy w czasie zimy, potem sucha wiosna i nie najlepsze lata. Plony tegoroczne trzeba będzie szczególnie szanować. Życzę, aby rolnicy mogli je godziwie sprzedać i abyśmy wszyscy mogli cieszyć się dzisiejszym świętem, tak jak to święto na to zasługuje. Wspaniała oprawa uroczystości. Wszystkim serdecznie dziękuję za zaproszenie i za poczęstowanie tym dożynkowym chlebem.
4: Dożynki to szczególny czas. To dzień, kiedy możemy podziękować za całoroczną pracę rolników.

0: ale też będziemy tutaj mogli podkreślić, jak ta praca w dzisiejszych czasach wygląda, bo niestety, jak dobrze wiemy, sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna, więc tym bardziej trzeba docenić ludzi, którzy pomimo tych trudności prowadzą własne gospodarstwa rolne i dzięki którym na naszych stołach pojawia się chleb.
1: A jak pan ocenia stan rolnictwa na terenie gminy? Tych rolników ubywa, prawda?
0: No niestety, nie będę tutaj ukrywał, coraz więcej mieszkańców z małych gospodarstw idzie do pracy na etat, ziemię po prostu uprawia po godzinach, a ci, którzy zdecydowali się żyć tylko z rolnictwa, naprawdę powiększyli znacząco swoje gospodarstwa. Myślę, że to dotyka całego powiatu, nie tylko gminy Boniewo.
1: Święto plonów, święto rolników, więc życzenia. Czego możemy życzyć?
0: Życzyć jak zwykle przede wszystkim zdrowia, ale chciałbym też życzyć rolnikom stabilnych cen, aby ich ciężka praca była należycie wynagradzana i doceniana. I chciałbym jeszcze życzyć wyższych plonów w kolejnych latach, bo myślę, że to też jest ważne, żeby to rolnictwo mogło się odbudować.
2: Po oficjalnej części przyszedł czas na zabawę. Na scenie wystąpili Kwiaty Polskie, Julia Kordylewska, Bibi and Jeremy oraz André. Wieczór zakończyła zabawa taneczna z DJ Robo i DJ Deleś. Dziękuję.

0: Dożynki w Boniewie były okazją nie tylko do podziękowania rolnikom, ale też do wspólnego świętowania. Była muzyka, lokalne smaki i dużo dobrej atmosfery. Mieszkańcy pokazali, że w Boniewie tradycja wciąż ma się bardzo dobrze, a święto plonów potrafi połączyć całą lokalną społeczność.
1: W Lutoborzu odsłonięto pomnik poświęcony powstańcom zabajkalskim z 1866 roku. Uroczystości towarzyszyło również odsłonięcie tablicy upamiętniającej rodzinę Celińskich, zasłużonych mieszkańców miejscowości, którzy angażowali się w walkę o niepodległość Polski.
2: W wydarzeniu biorą udział wszyscy, którym na sercu leży niepodległość kraju, walki niepodległościowe, ale przede wszystkim historia tej 700-letniej wsi, w której, jak już wcześniej nadmieniłem, urodził się Narcyz Celiński, powstaniec wielkopolski, powstaniec styczniowy i powstaniec zabajkalski. Tu w nieopodal urodził się Narcyz Celiński w roku 1820, następnie wyemigrował do Francji, z Francji został, przyjechał do Polski, niestety tam został pojmany przez wojska carskie, skazany na 7 lat Syberii. Później w roku 1863 wrócił znowu do Polski, brał udział w powstaniu styczniowym, został pojmany i skazany na 12 lat Syberii. I wtedy po wywózce na Syberię, tam wzniecono powstanie zabajkalskie. 721 powstańców styczniowych, którzy zostali zesłani na Syberię, wznieciło powstanie zabajkalskie. Głównym dowódcą był Narcyz Celiński. Niestety po miesiącu walki zostali

Znowu po raz kolejny pojmani przez wojska carskie i wtedy sąd wojskowy i został wykonany wyrok 27 listopada 1866 roku. Został

0: facto przyczynił się do powstania tego miejsca?
1: Do powstania tego miejsca przyczyniłem się ja osobiście, ponieważ ja w miejscowości Lutobórz się urodziłem. Tutaj przez jakiś czas w dzieciństwie mieszkałem i genealogią moich przodków zajmuję się od 15 lat i poszukując dokumentów dotyczących moich pradziadków, natknąłem się na akt zgonu Franciszka Celnickiego, który w 1790 roku kupił Lutobórz. I tak się zaczęła moja przygoda z genealogią i z historią tej naszej małej ojczyzny.
2: To kolejne miejsce przypominające o historii regionu i losach Polaków zesłanych na Syberię. W ubiegłym roku podobną tablicę poświęconą rodzinie Celińskich odsunięto przy kościele w Kłupce.
3: To jest dopełnienie tego, co przeżywaliśmy i w ubiegłym roku, i w tym roku, w początkach lipca, bo ubiegłego roku po raz pierwszy konferencja, w tym roku drugi raz, 3-4 lipca 2026 rok, to uroczystość naukowo-religijna. Dzisiaj ta właśnie patriotyczna uroczystość poświęcona upamiętnieniu powstańców zabajkalskich.
0: To chyba ważne, żeby pamiętać i żeby czcić i przypominać młodym o tym, co przeminęło.
3: Powtórzę słowa Pana Jezusa z Ewangelii. Jeżeli wy zamilkniecie, kamienie wołać będą. Myślę, że ten pomnik jest takim wołaniem, ale ten pomnik też jest i dla nas zobowiązaniem, byśmy nie milczeli o przeszłości, ale z przeszłości wyciągali właściwe wnioski na przyszłość.
2: Podczas uroczystości podkreślano, że takie miejsca są ważne dla zachowania pamięci o Polakach, którzy walczyli o wolność i przez lata żyli na syberyjskiej ziemi.
4: Warto pamiętać, że oprócz tych właśnie najważniejszych wydarzeń, o których mówi się w podręcznikach, o których mówi się w mediach, Polacy przebywali przez całych tych 400 lat na ziemi syberyjskiej. Dlatego tak bardzo cieszy, że pomysł, aby przenieść krzyż i przypomnieć o powstaniu zabajkalskim, który niektórym osobom może wydać się w błahym. Ktoś może powiedzieć, tylko 700 uczestników, nieudane powstanie, nie mieli żadnych szans, ale to właśnie pokazuje najlepiej losy Polaków na Syberii. Czy mieli szansę Narcyz Celiński i inne osoby, które rozpoczęły powstanie? Z perspektywy czasu historyk nie ma żadnych wątpliwości, że powstanie zabajkalskie było skazane na klęskę. 700 osób, 721, ale wymizerowanych, wycieńczonych przez kilka lat musieli podążać na Sybir, w większości pieszo, przynajmniej od Uralu. Liczne epidemie, wycieńczeni, zagłodzeni, a obok w Irkucku garnizon liczący około 2000 osób, który w każdej chwili może być większy. Natomiast to powstanie świetnie pokazuje, że te osoby marzyły o tym, aby dalej walczyć o wolną Polskę i marzyły o tym, aby powrócić do swojej ojczyzny i były gotowe na wszystko.
2: Pomnik i tablice mają przypominać o tych wydarzeniach kolejnym pokoleniom i zachować pamięć o osobach związanych z historią Lutoborza i regionu.
5: Z naszą redakcją skontaktowała się mieszkanka Włocławka z problemem dotyczącym przystanku przy ulicy Zagajewskiego. Starsza kobieta wskazała, że nie ma tam wiaty, nie wspominając już o ławce. Jest tylko znak informujący, że jest to przystanek oraz tablica z rozkładem jazdy. Dla osób starszych lub schorowanych jest to szczególny problem, gdy trzeba czekać na autobus.
6: Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek przeanalizował tą sytuację właśnie w tej lokalizacji na tym przystanku i z tej analizy wynika, że w ciągu całego dnia z tego przystanku korzysta raptem kilku mieszkańców naszego miasta. Natomiast wsłuchując się w te głosy i w te opinie mieszkańców, postanowiliśmy postawić w tym miejscu ławeczkę dla osób oczekujących na autobus, dla podwyższenia jakości życia chociażby właśnie tych mieszkańców, którzy tego potrzebują.
7: Dopytam jeszcze, chodzi o wiaty przystankowe. Na niektórych przystankach te wiaty są, na innych nie ma. Są też właśnie na jednych są ławki, na innych nie ma. Z czego to wynika?
6: Tutaj tak naprawdę wiele takich różnic wynikających z lokalizacji tych przystanków, natomiast najczęściej powodem tego, że nie ma takiej wiaty z prawdziwego zdarzenia, jest to, że po prostu jest mało miejsca na to, żeby taką wiatę zamontować. Bardzo często również grunt w okolicach przystanku nie do końca jest gruntem miejskim. Bardzo często tutaj miasto jest jako współwłaściciel tego gruntu, w związku z tym nie do końca.

0: mamy możliwości prawne, ale również organizacyjne do tego, żeby no, w każdej lokalizacji taka wiata powstała. Mogę również oczywiście powiedzieć, że no, cały czas tutaj infrastruktura drogowa, właśnie w tym związana z transportem zbiorowym we Włocławku się zmienia, się na lepsze. Powstają nowe perony autobusowe, inwestujemy w tabor, jeżeli chodzi o autobusy elektryczne, nowe przegubowe autobusy jeżdżą po włocławskich drogach. W związku z tym tutaj ten temat nie tylko transportu samochodowego, ale właśnie również dbania o transport zbiorowy jest bardzo ważną kwestią. Dbamy o to, żeby no, każdy mieszkaniec miał wybór, jak chce się przemieszczać po Włocławku, czy to jest samochodem, czy autobusem, czy rowerem, czy chociażby pieszo.
1: Na razie trwa lato. Pogoda, mimo pojawiających się co pewien czas opadów deszczu, jest raczej ładna. Nieuchronnie zbliża się jednak jesień, a po niej zima. Warto byłoby, aby na przystankach ustawić, nawet jeśli nie całe wiaty, to przynajmniej zadaszenia.
2: Po 2 miesiącach wakacji szkolne korytarze znów wypełniły się uczniami, a w klasach zabrzmiał pierwszy dzwonek. 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. We Włocławku do miejskich szkół wróciło ponad 14 tysięcy uczniów. Miejskie uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego odbyły się w Zespole Szkół Chemicznych. Była okazja do powitania uczniów i nauczycieli, ale także podsumowania tego, co w ostatnim czasie udało się zrobić dla włocławskiej edukacji.
3: Najbardziej się cieszę z faktu, że cały czas dbamy o to, żeby rozwój dzieci i młodzieży był jak najlepszy i niezagrożony. Oczywiście przy zmianach, przy wyzwaniach demograficznych to jest bardzo trudne, ale zawsze w centrum każdej naszej decyzji jest młody człowiek, nauczyciel i to, żeby jakość kształcenia w naszym mieście była jak najwyższa. I stąd też właściwie od najmłodszych lat staramy się zapewnić jak najlepszą infrastrukturę też. Dzisiaj podpisałem umowę z firmą Camaro na przebudowę żłobka przy ulicy Żytniej, więc już od takich zupełnie malutkich zaczynamy dzieciaczków, ale w tym roku będziemy kontynuować dalej partnerstwo włocławskich stowarzyszeń z przedszkolami. To daje możliwość rozwoju takiego wszechstronnego już przedszkolaków. Dbamy też o szkoły podstawowe. Budujemy aktualnie salę gimnastyczną przy Zespole Szkół numer 8 na włocławskim Zawiślu, przy szkole podstawowej numer 8 na włocławskim Zawiślu. Rozbudowujemy też infrastrukturę. W zeszłym tygodniu odebraliśmy potwierdzenie z rąk ministra sportu o dofinansowaniu modernizacji dwóch kolejnych orlików, które są w naszym mieście. Aktualnie też trwają prace nad przebudową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowych. Zespole szkół, które no, będzie pełnił coraz mocniejszą, większą rolę w systemie oświatowym naszego miasta, ale też nie tylko naszego miasta, bo przypomnę, że uruchamiamy właśnie klasy mistrzostwa sportowego na poziomie średnim. W poprzednich latach takie klasy uruchomiliśmy, podobne klasy sportowe uruchomiliśmy na poziomie tym podstawowym.
4: Edukacja to ludzie i co roku podczas inauguracji roku szkolnego mówimy, że we włocławskiej szkole jest miejsce dla każdego. Dlatego też wdrażając też taki model w każdej szkole, mówiąc od szkoły podstawowej do szkoły ponadpodstawowej, model takiego kształcenia nowoczesnego i dlatego też wszystkie włocławskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z dniem 1 września 2026 roku rezygnują z dzwonków tradycyjnych. Albo to będą ciche dzwonki tak zwane, albo będą to zamiast takich dźwiękowych, tych tradycyjnych sygnałów, będą to melodyjki. Wcześniej rozmawialiśmy jeszcze przed wakacjami z dyrektorami szkół, z pedagogami i rzeczywiście konsultowaliśmy tą naszą wspólną decyzję i rzeczywiście zostało to dobrze odebrane. Kilka szkół już realizowało to przedsięwzięcie, ale teraz doszliśmy do wniosku, że trzeba zrobić to razem zespołowo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że wielu uczniów będzie zadowolonych, szczególnie

0: tych nieneurotypowych, więc włocławski samorząd, włocławska szkoła jest szkołą otwartą. To nie tylko jedyna nowość. Pamiętacie Państwo, że z dniem 1 września rozpoczyna działalność 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych. W ofercie kształcenia, w szczególności szkół ponadpodstawowych, znalazło się też wiele szkół. Tu patrzę na pana konsula, ruszyła w liceum Marii Konopnickiej klasa dyplomatyczna. W zespole szkół technicznych i elektrycznych rozpoczęły działalność po raz pierwszy klasy cyberbezpieczeństwa i to, co pan prezydent wspomniał, klasa mistrzostwa sportowego liceum ogólnokształcącym zespołu szkół samochodowych.
1: A sami uczniowie? Wakacje najchętniej jeszcze trochę by przedłużyli, ale dziś trzeba było już wrócić do szkolnej rzeczywistości.
2: Jak spędzałaś wakacje? Jak ci minął ten wakacyjny czas?
3: Fajnie, byłam z rodzicami nad morzem, w górach byłam, więc fajnie.
2: Szybko ci minęły te 2 miesiące?
3: Bardzo szybko, ale chciałabym wrócić do szkoły już.
2: Powiedz, jakie oczekiwania na ten nowy rok szkolny?
3: No, myślę, że będzie ciężko, ale jakoś damy radę, przetrwamy to, więc będzie dobrze.
4: Głównie odpoczywałem, byłem we Włocławku, ale kilka razy pojechałem ze znajomymi na przykład do Torunia, do Gdańska, tak na luzie bardziej, bez takich dalszych wyjazdów.
2: Powiedz mi, jak nastawienie na nowy rok szkolny? Masz jakieś oczekiwania, nadzieje?
4: Stresuję się, ale myślę, że będzie dobrze, bo w szkole jest bardzo fajnie, kierunek mi się bardzo podoba i będzie więcej pracowni, bardzo lubię pracownię.
2: Jak nastawienie po powrocie? Tęskniłeś za kolegami, za swoją klasą?
4: Tak, bardzo.
2: Jak minęły ci wakacje? Jak spędziłaś ten wakacyjny czas?
3: No bardzo fajnie, ale bardzo szybko też. Byłam nad morzem z rodzicami.
2: Jakie oczekiwania co do nowego roku szkolnego? Jakie nastawienie?
3: No, mam nadzieję, że będzie dobrze, ale na pewno będzie też ciężko.
2: Jakieś nowe wyzwania przed tobą w tym nadchodzącym roku szkolnym, nowe jakieś zajęcia, przedmioty, praktyki?
3: No na pewno muszę dobrze się uczyć i też mam treningi, więc no, muszę to jakoś pogodzić ze sobą.
2: Powiedz, jak ci minęły wakacje? Czy wróciłaś do szkoły taka naładowana energią i pozytywnymi emocjami?
5: No trochę za krótko. Ciężko się tak wraca po wakacjach w środku tygodnia, ale no już trzecia klasa to już z górki.
2: Jaki entuzjazm na nowy rok szkolny?
5: Zdać, przetrwać i byle do świąt.
6: Wakacje szybko minęły, tak jak chodziło mi po głowie, że niestety tak miną. No w tym roku klasa maturalna, więc trzeba się spiąć. I no co, no trzeba wziąć się za siebie i dobrze napisać matury.
7: Jestem bardzo dobrze nastawiony na rok maturalny, a wakacje głównie odpoczywałem. Starałem się wypocząć z rodziną, spędzić czas.
2: Klasa maturalna, jakie twoje plany, z czego planujesz zdawać maturę jako z takich przedmiotów? Jaki dalej kierunek?
7: Z geografii, z angielskiego. To są moje 2 rozszerzenia. Ja teraz wracam po roku przerwy. Rok byłem w Sopocie, bo jestem sportowcem i brakowało mi otoczenia całego i znajomych.
2: Powiedzcie proszę, jak minęły wam wakacje i jakie nastroje tutaj towarzyszą przed nowym rozpoczęciem nowego roku szkolnego?
8: Zdecydowanie za szybko, ale fajnie ogólnie. Myślę, że to były takie fajniejsze wakacje. No, zmotywować się trzeba na ten rok, no, bo dużo pracy na pewno będzie.
2: Czy tęskniliście za szkołą, za kolegami? Jaki ten powrót?
3: No, było trochę takich chwil, że chciałabym wrócić, ale potem się przypominały parę takich zdarzeń, tak średnio.
9: To powiedz, jakie nastawienie przed nowym rokiem szkolnym? Czego się spodziewacie od tego nadchodzącego roku szkolnego?
8: Może trochę lżej niż w tamtym roku, ale no, mam nadzieję, że będzie dobry i że pozytywny i że tylko lepiej.
10: No, było bardzo fajnie. Mogłam spędzić czas z rodziną. Też mogłam powyjeżdżać i odpocząć też trochę od szkoły, ale już tak myślami wracałam do niej często.
2: Lubisz chodzić do szkoły?
10: W sensie nie lubię wracać z wakacji do szkoły, ale potem jest lepiej. I bardzo lubię.
2: A powiedz nam jeszcze proszę a propos rozpoczęcia roku szkolnego. Czy jesteś zadowolona z tego powrotu? Jak twoja klasa? Czy stęskniłaś się już za wszystkimi?
10: W sensie za wszystkimi to nie, ale za większością i szczególnie za nauczycielami, bo jakby ta nowa zmiana

0: To też jakby dla mnie nowe jakby otwarcie w życiu, że mogę dużo nowych rzeczy się nauczyć i się skupić już też na tym, co będzie dla mnie dalej ważne.
1: Pierwszy dzień szkoły miał wyjątkowy charakter, także w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza. Tam odsłonięto tablicę poświęconą Danucie Siedzikównie, pseudonim Inka, sanitariuszce i łączniczce polskiego podziemia niepodległościowego.
2: Cieszę się, że rozpoczynając kolejny rok szkolny, w tym roku jest on wyjątkowy, choćby z tego powodu, że obchodzimy podwójny jubileusz szkoły, a więc 110 lat od założenia szkoły, a może ten drugi jubileusz 25-lecia od reaktywacji wydaje się nam bliższy i chcemy w sposób szczególny uczcić go. Rozpoczynamy od takiej oddolnej inicjatywy, która wyszła od absolwentów, obecnych uczniów i nauczycieli, aby zostawić pewien ślad tego jubileuszu i doszliśmy wspólnie do wniosku, że takim pięknym symbolem będzie właśnie upamiętnienie tego jubileuszu przez tablicę pamiątkową poświęconą bohaterce niezłomnej, a więc Ince, jako wotum wdzięczności wobec wszystkich i absolwentów, i wszystkich bohaterów naszego kraju, którzy walczyli o to, aby Polacy mogli być wierzący, mogli być patriotami. Pielęgnujemy te tradycje i mam nadzieję, że ta tablica wielu naszym uczniom i pracownikom będzie o tym przypominała.
3: Dziś rozpoczęcie roku szkolnego. Chciałam tak kilka tylko słów co do planów i życzeń dla Państwa, dla szkoły, dla uczniów.
2: No, tak jak powiedziałem, ten rok szkolny będzie bardzo wyjątkowy, bo jubileuszowy, więc każdego miesiąca będzie wiele wydarzeń. To główne wydarzenie będzie w listopadzie, 16 listopada, na które bardzo serdecznie i telewizję, i wszystkich chętnych zapraszam. Niech ten rok jubileuszowy będzie wspaniałym czasem dla wszystkich.
1: O Ince mówiono w dniu, który ma dla Polaków jeszcze jedno, znacznie bardziej tragiczne znaczenie. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Posłanka Joanna Borowiak podkreślała, że rozpoczynając nowy rok szkolny, warto pamiętać także o wydarzeniach sprzed 87 lat.
4: 1 września to czas rozpoczęcia roku szkolnego, czas powrotu uczniów do szkoły. Ale 1 września to również wspomnienie najtragiczniejszej wojny, II wojny światowej, dramatu także polskich dzieci, dramatu Polaków. I dziś właśnie w Zespole Szkół Katolickich imienia księdza Jana Długosza będzie miało odsłonięcie tablicy pamiątkowej w ramach akcji Serce dla Inki. Inka, młoda dziewczyna, niespełna 18 lat miała, kilka dni przed swoimi urodzinami została rozstrzelana przez komunistów za to, że była sanitariuszką Armii Krajowej. Zasłynęła z tego, że do końca zachowała właściwą postawę i w krypcie do swojej babci napisała sławetne słowa: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Zachowała się jak trzeba i jest wzorem dla młodych Polek, dla młodych Polaków. Wiele lat poszukiwano jej szczątków, bo przecież komuniści skazali tych ludzi, żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy niezłomnych, na zapomnienie. Zespół Szkół Katolickich we Wrocławku jest 40. szkołą, która dołącza do akcji Serce dla Inki. Jestem dumna z tego, że nasza wrocławska szkoła, szkoła prowadzona przez diecezję, właśnie stawia na patriotyzm, pokazuje swoim uczniom postawy młodych Polaków, którzy potrafili oddać dla ojczyzny to, co mają najcenniejszego, oddali swoje życie.
1: Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich podkreślają, że historia Inki jest im dobrze znana, a przypomnienie o takich postaciach pomaga kolejnym pokoleniom pamiętać o historii Polski.
5: Ta tablica obejmuje Danutę Siedzikównę, inaczej jej część została stworzona w Długoszu.
3: Czy wiesz coś więcej odnośnie tej osoby?
5: No, ta osoba była też, pomagała w powstaniu i była sanitariuszką i pomagała różnym osobom opatrywać ich rany, transportować ich i potem została skazana na śmierć.
3: Czy myślisz, że jej osoba jest godna rzeczywiście tutaj, żeby być w waszej szkole?
5: Uważam, że tak, bardzo jest godna i że to był dobry wybór, żeby zrobić taką tablicę w szkole.
3: A powiedz, co do twoich planów na ten rok, oczekiwań? Jakie nastroje przed nowym rokiem szkolnym?
5: Nie no, jest dobrze. Uważam, że będzie jeszcze lepiej, bo są kolejne.

0: Pedzy i jest też pomoc w kolegach i we wszystkich osobach, które są u mnie w klasie i też nawzajem sobie pomagamy.
1: A jak minęły ci wakacje? Wyjeżdżałeś, spędziłeś je w domu, uczyłeś się, czy bardziej korzystałeś z wolnego czasu?
0: Bardziej korzystałem z wolnego czasu, też byłem na wakacjach i tak bardziej też starałem odpocząć, bez takiego napięcia na naukę.
2: Dziś było jeszcze uroczyście, ale od jutra już bez wyjątków. Uczniowie wracają do normalnego planu lekcji. Przed nimi pierwsze zajęcia, nowe wyzwania i kolejny rok nauki.
3: W całym kraju upamiętniano rocznicę wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku wojska niemieckie przekroczyły granicę z Polską, rozpoczynając największy i najokrutniejszy konflikt zbrojny. Kampania polska trwała nieco ponad miesiąc i zakończyła się klęską II Rzeczypospolitej. We Włocławku uroczystości odbyły się tradycyjnie na Placu Wolności pod pomnikiem żołnierza polskiego.
4: We Włocławku 1 grudnia 1939 roku urządzono pierwsze akcje eksterminacyjne. Mieszkańców dzielnicy Grzywno wywożono do lasu Pimczata i tam mordowano. W ciągu kilku dni zniknęło kilkutysięczne włocławskie osiedle. Według szacunków na Grzywnie mogło mieszkać nawet 6 tysięcy osób. Jak państwo sądzą, co zrobiono po zakończeniu akcji pacyfikacyjnej? Aby ukryć hańbę, teren uprzątnięto i wyrównano. Tak po prostu. A w 1940 roku na terenie dawnego osiedla posadzono las. 87 lat po brutalnych aresztowaniach z szacunkiem dla ofiar Grzywna utworzymy w tym miejscu park. Uczcimy to w sposób, który zachowa pamięć o kobietach, mężczyznach, dzieciach i straconych marzeniach i krwi przelanej za wolny Włocławek. Grzywno znów będzie miejscem dla rodzin, a tragiczna przeszłość mieszkańców z 1939 roku doczeka się godnego upamiętnienia. Polacy bowiem stali się ofiarami nie tylko działań wojennych, ale przede wszystkim systematycznego ludobójstwa, o czym należy także dziś mówić i przekazywać tę wiedzę następnym pokoleniom. W hitlerowskich obozach koncentracyjnych II wojny światowej ginęli nauczyciele, urzędnicy, duchowni. Aresztowania we Włocławku trwały przez cały okres niemieckiej okupacji. Na co dzień nie myślimy o tym, że Las Pimczata, Widoń, Przyborowo, Łuba to miejsca kaźni, jedne z wielu. Należy wspomnieć dzielnicę Rakutówek, kolejne miejsce wysiedleń i aresztowań, w którym później utworzono getto.
3: Polska odzyskała liczbę ludności z 1938 roku dopiero pod koniec 1977 roku. Do tego doszły ogromne straty materialne.
5: Mówimy o najtragiczniejszym wydarzeniu w historii świata. Pochłonęło wiele milionów ofiar, w tym także dzieci, co zostało podkreślone w wystąpieniu pana prezydenta, ale tych dzieci szczególnie najwięcej zginęło właśnie w Polsce. Dlatego, że tutaj oprawca hitlerowski szczególnie brutalnie rozprawiał się zarówno i z Polakami, jak i z innymi mniejszościami narodowymi, które żyły wtedy w Polsce, bo przecież II Rzeczpospolita to było państwo wieloetniczne. Natomiast w tym wszystkim trzeba pamiętać również o obecnym kontekście, bo to, że zło udało się pokonać w 1945 roku, to nie znaczy, że ono zniknęło na zawsze. Zło rodziło się powoli, zło rodziło się przy akompaniamencie ustępstw, z których ówcześni przywódcy europejscy byli dumni, a doprowadziło to i tak do tego, że konflikt rozgorzał. Więc my dzisiaj musimy być mądrzejsi niż nasi poprzednicy ponad 80 lat temu i musimy to zło, które dzisiaj czai się za naszą wschodnią granicą, zdusić w zarodku. Dlatego tak bardzo ważne jest dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski, abyśmy byli z jednej strony samodzielnie silni, mieli jak największą i najsilniejszą, najlepiej zmodernizowaną armię i to się dzieje za pomocą środków z budżetu krajowego, z budżetu SAFE, ale jednocześnie mocni sojuszami realnymi, sojuszami, I o to też jako ta większość parlamentarna, jako rząd staramy się dbać.
3: Po przemówieniu przedstawiciele władz oraz różnych włocławskich organizacji złożyli przed pomnikiem pamiątkowe kwiaty w asyście pocztu sztandarowego.

0: Prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kapitulnej, Wysokiej i Długiej we Włocławku rozpoczęły się na początku czerwca 2026 roku, a następnie nastąpiło całkowite zamknięcie tego węzła. Powstające rondo turbinowe ma, zdaniem ratusza, usprawnić ruch. Inwestycja obejmuje nie tylko budowę ronda, ale również przebudowę jezdni, chodników oraz zjazdów. Obecnie można już przejechać ulicą Wysoką do Kapitulnej i dalej w kierunku centrum.
1: Na tą chwilę został dopuszczony ruch z ulicy Wysokiej w ulicę Kapitulną w stronę centrum. I jest to podyktowane też tym, że doskonale sobie wszyscy zdajemy sprawę, że w miesiącu wrześniu wzrasta natężenie ruchu, dzieci idą do szkoły, więc ten ruch będzie znacznie większy niż w okresie wakacyjnym. Stąd też był taki nasz wymóg co do wykonawcy, aby w pierwszej kolejności udrożnić ten ruch z osiedla Zazamcze w kierunku centrum. Na tą chwilę trwają prace, jeżeli chodzi o pozostałą część ronda, będą wykonywane prace, które będą polegały na położeniu nawierzchni bitumicznej na pozostałych fragmentach jezdni. Będzie też układany chodnik, nawierzchnia chodnikowa oraz zostanie nasadzona zieleń. W następnym etapie będzie także budowany naprzeciwko Powiatowego Urzędu Pracy parking, który będzie miał 20 miejsc postojowych. I to jest jakby pierwszy etap tej inwestycji. W drugim etapie planujemy wybudować zatokę autobusową na potrzeb MPK. Tutaj po prostu pojawiła się konieczność skorygowania położenia tej zatoki, aby ona nie kolidowała z ruchem drogowym. Całość, jeżeli chodzi o ten pierwszy etap, powinna się zakończyć w połowie października. Drugi etap, czyli zatoka autobusowa, powinna gdzieś w połowie miesiąca listopada. Tak liczymy, że ta inwestycja całkowicie się zakończy.
0: Całkowity koszt inwestycji to 5 600 000 zł, z czego około połowa została dofinansowana z Rządowego Funduszu Dróg. Warto dodać, że przebudowa Kapitulnej i ronda jest powiązana z pracami prowadzonymi przy ulicy Wysokiej w Parku Sienkiewicza. Tam powstają chodniki i ścieżki rowerowe. Jedna z nich biegnie pod mostem nad Zgłowiączką.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim Państwa gościem jest Szymon Szewczyk, były zawodnik m.in. Anwil Włocławek, reprezentant Polski w koszykówce, obecnie komentator sportowy, radny Rady Miasta Włocławek, a także szef Szewczyk Basketball Academy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry bardzo.
0: Zaczniemy od tego właśnie ostatniego, od Twojego ostatniego zajęcia, czyli Szewczyk Basketball Academy. Jak to się zaczęło?
1: Zaczęło się to ze względu na syna Emilio, który gra. Chciał jeździć na obozy, na kilka obozów sportowych gdzieś go wysłałem, ale widziałem, że po pierwsze nie był zadowolony, po drugie jakość trenowania nie była taka, jaka by mi, nazwijmy to, odpowiadała. I tutaj nie mówię jako jakiś zatroskany bardzo tata, tylko zawodnik, który zna etykę pracy, zna to, jak powinno się trenować. W szczególności mówię tutaj od najmłodszych lat. I to mi gdzieś tam przyświecało, oczywiście ze mną w stowarzyszeniu, tak? Czy w Szewczyk Basketball Academy też jest Artur Trocikowski, którego dokładnie tak samo, że tak powiem, wszedł w to ze względu na syna Janka. I SBA powstało, oczywiście gdzieś było w mojej głowie jako akademia, ale Artur właśnie dosyć sporo mi pomógł od tej strony, nazwijmy to, dokumentów różnych właśnie tej strony prawnej, poukładania tego wszystkiego. Natomiast ja zająłem się już typowo sportowo, wizerunkowo i tak, żeby to szło do przodu. Treningi indywidualne, obozy, turnieje, więc nie powiem, rośniemy w siłę. W tym roku chociażby turniej 3x3 na Dzień Dziecka. 190 uczestników, 200 spotkań. Nie powiem, że w przyszłym, czyli 2027 roku, trzecia edycja już jest w mojej głowie, już zaczynam grubo szyć.
0: Zapytam o same treningi. Wiadomo, że to, jak zostanie ukształtowany młody sportowiec właśnie w tych kategoriach jeszcze juniorskich, wpływa na to, jakim będzie zawodnikiem seniorskim. Oczywiście wiadomo, że nie każdy, kto zapisał się do klubu, rzeczywiście zostanie zawodowym zawodnikiem, czy to koszykówki, czy też innego sportu. Na co stawiasz w swojej akademii?
1: Po pierwsze na świadomość, bo tak jak właśnie mówiłeś, to jest bardzo ważna kwestia, żeby po pierwsze rodzice zdawali sobie sprawę, że nie każdy zawodnik trenujący zostanie później, że tak powiem, koszykarzem, piłkarzem, czy siatkarzem, obojętnie. Chodzi tutaj o to, że jeżeli dziecko ma pasję, tą pasję trzeba pielęgnować. Z jednej strony to mówię do rodziców, ale z drugiej strony też mówię do zawodniczek i do zawodników, bo dziewczyny również się zdarzają, gdzieś przychodzą i uczestniczą w tych zajęciach. Ja im mówię o jednej rzeczy istotnej. Mówię, zobaczcie, mówię, rodzice poświęcają, mówię, czas po to, żeby was przywieźć, po to, żeby was przygotować i tak dalej. Najważniejsze jest to, żebyście wy, po pierwsze, chętnie tutaj przychodzili, po drugie, nie dokładali rodzicom dodatkowych zajęć. Posprzątaj łóżko, posprzątaj w pokoju, bądź, że tak powiem, o czasie, bądź wdzięczna, czy wdzięczny rodzicom, że poświęcają swój czas na to, żebyś mógł uczestniczyć w tych danych zajęciach. To jest, mówię, to jest ten pierwszy, czyli ten etap taki właśnie bardziej psychologiczny, czyli rozmowa po prostu z dzieckiem, i to nie są rozmowy wychowawcze, tylko rozmowy nakierujące na tą mentalność taką zdroworozsądkową, tak to nazwijmy. No a później no już jest sama praca, tak, to już jest, mówię, to już jest porządna rozgrzewka, czyli powiedzmy, jeżeli to jest skip A, to ma być to skip A, jeżeli to jest przysiad, ci co trenują wiedzą doskonale, za co się robi u mnie pompki i za co się robi przysiady, to nie są kary, to jest po prostu, no, nazwijmy to bonus za to, że no niestety nie trafiłeś lub też ewentualnie zrobiłeś inną rzecz. I fajnie to wygląda, bo dzieciaki szanują mnie, ja szanuję dzieciaki, i wtedy ta godzina, czy powiedzmy ta godzina 15.

0: 15, która ze mną jest, przebiega, nazwijmy to, w miłej atmosferze, ale widzę po nich oczywiście, że są zmęczeni, widzę po nich, że czasami już nie dojeżdżają przysłowiowo, ale ja im wtedy tłumaczę, że to jest właśnie ta końcówka spotkania. To jest ta czwarta kwarta, gdzie tak samo jak ty, tak samo przeciwnik jest zmęczony. I teraz jest kwestia, kto pierwszy się podda, a kto wykrzesie z siebie jeszcze jakąś energię, jeszcze jakiś zapas. Więc mówię, to nie jest tylko stricto, że tak powiem, kozłowanie i rzucanie do kosza. To jest cały proces złożony, oczywiście z elementami koszykarskimi, po to, żeby później dana zawodniczka czy dany zawodnik w meczu zrobił to z automatu. Czy minięcie, czy rzut, czy podanie, czy cokolwiek. Po prostu nie da się czegoś zrobić, jak tego się nie trenuje. I ja staram się im to przekazać. Czyli tak zwana też etyka pracy.
1: To, co, o czym wspomniałeś, czyli to, co decyduje w końcówce meczu, w końcówce spotkania, czyli to, kto ma lepszą kondycję, kto jest lepiej przygotowany motorycznie. Rozumiem, że to też jest ważnym aspektem treningów. Domyślam się, że te treningi też są dostosowane do wieku poszczególnych dzieciaków.
0: Jak najbardziej. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest kwestia tego, czy powiedzmy w meczu, czy ty będziesz miał lepszą kondycję, czy ja. Czy ja będę bardziej lepiej przygotowany do rzutu? Nie. Nie. Tu jest właśnie kwestia tego, że nawet jeżeli jestem gorzej przygotowany, ale dam z siebie więcej, dam z siebie coś ekstra, nie będę narzekał, to jestem w stanie, że tak powiem, z tobą wygrać, mimo że jesteś wyższy, lepszy, szybszy i tak dalej. Ale moje zaangażowanie będzie po prostu zupełnie inne. Jeżeli nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Nie będę miał z tym problemu i zresztą też do dzieciaków, które ze mną trenują. Ja im mówię, posłuchajcie, jak nie trafisz w meczu, coś się dzieje? Nie. Tylko jest kwestia selekcji rzutu. Jeżeli masz dwóch czy trzech zawodników na sobie, ktoś z twojej drużyny musi być otwarty. Musisz go znaleźć. Spowoduj swoją reakcją, jakimś zachowaniem, że obrona, powiedzmy, się zacieśni, a ty będziesz mógł spokojnie sobie rozdać asystę. Bo za chwilę, jak twój kolega czy koleżanka trafi, to ty będziesz miał łatwy wjazd, bo wszyscy już będą przy swoim. I to jest taka, mówię, to nie jest typowo praca sportowa, ale mówię, łatwo nie jest. Widzę, dzieciaki są zmęczone, są chętne, bo to jest dla mnie najważniejsze, ale też to nie jest na takiej zasadzie, że gdzieś na nie krzyczę, że nie. Wymagam oczywiście, nazwijmy to, poświęcenia, wymagam pełnej koncentracji na tyle, na ile już poznaję danego dzieciaka, czy uczestnika, uczestniczkę, już widzę, na co go stać i gdzie, w których elementach go mogę, że tak powiem, przysłowiowo troszeczkę pchać do przodu. Jak widzę, że sobie z czymś nie radzi, podpowiadam mu i patrzę, czy gdzieś stara się to poprawić, tak? Czy to jest ułożenie ręki, to jest ułożenie, powiedzmy, kozła, czy to jest obniżenie środka ciężkości. To są te elementy, które im można powtarzać przysłowiowo przez cały rok i za rok będzie bardzo podobnie, bo dlaczego? Każdy z nas ma tak zwane zachowania, do których wraca pod presją, pod zmęczeniem. To są te tak zwane fundamenty. I te fundamenty, no niestety, gdzieś skądś się wyciąga, gdzieś skądś się je zabiera ze sobą. Jeżeli na młodszym etapie, mimo że to jest zabawa, ktoś nie tłumaczy, ktoś nie stara się wpłynąć na tego zawodnika, to później, że tak powiem, ten nadgarstek przysłowiowo lata w prawo, w lewo i on się dziwi, że jemu nie wpada. Ja mówię, posłuchaj, no spokojnie, dojdziemy do tego etapu, jednemu potrzeba 10 rzutów, innemu 50, innemu 200, a innemu 2000 będzie za mało, więc ja mówię, pomału, tylko każdy raz, czy to jest właśnie rzut, czy to jest, powiedzmy, jakiś element koszykarski, rób to z pełnym zaangażowaniem, rób to na maksa i wtedy zobaczymy, co będzie. A mówię, dzieciaki niejednokrotnie się śmieją na zajęciach, bo też ta interakcja z nim jest dla mnie bardzo, bardzo ważna, więc rozmawiamy nie tylko o koszkówce, rozmawiamy naprawdę o wszystkim innym, bo też jest dla mnie dosyć istotne, żeby wiedzieć, co się u nich dzieje. Jest oczywiście rozstrzał wiekowy, więc są różni zawodnicy, mniej więcej od 2008 roku miałem do 2015, to na pewno. W tym roku nawet był jeden 2016, najmłodszy, więc no nie oszukujmy się, no z jednym czy z drugim, nie będę rozmawiał, że tak powiem, o tym samym, ale też akurat

0: tego najmłodszego siostra była na obozie. Tosia, cały czas cię pamiętam. Naprawdę rewelacyjna dziewczynka. Nie powiem, że zdominowała tą męską część obozu, ale było widać, że koszykarsko jeszcze bawi się. Ja z tym nie miałem najmniejszego problemu. Natomiast starałem się do niej dotrzeć, żeby te pewne elementy, te naleciałości, czyli właśnie te fundamenty, które miała gdzieś nie do końca dobre, żeby gdzieś one odeszły na bok, czy je wyeliminować, nazwijmy. Ale oni wciąż po prostu się bawią. Do, tak dobrze bym powiedział, do 13 roku życia, 12 na pewno, to ma być zabawa. Oczywiście z elementami rywalizacji, ale to wciąż ma być zabawa. A największym problemem to niestety, wybaczcie, ale no taka jest prawda, to są rodzice, którzy gdzieś starają się przełożyć tą presję trochę na dziecko. Starają się, żeby uczęszczało na zajęcia i było tym najlepszym zawodnikiem. Wmawianie. Nie, to dziecko niejednokrotnie dozna porażki, tak samo jak my. To dziecko niejednokrotnie się przewróci. Najważniejsze jest to, żeby nie zawieść w nim pasji. Jeżeli chce ktoś grać w kosza, mimo że nazwijmy no talentu dużego nie ma, niech w to idzie. Nie każdy świetny zawodnik na początku swojej drogi miał talent. Nie miał wzrostu, nie miał dobrego rzutu, ale poprzez ciężką pracę można naprawdę dużo zdziałać, ale najważniejsze jest to, żeby właśnie taki zawodnik czy zawodniczka mniej więcej w okolicach 7-8 klasa, to jest ten wiek, gdzie zaczynają już dojrzewać, zaczynają już myśleć, zaczyna się coraz ta większa rywalizacja i żeby im po prostu nie dokładać stresu. Czy dzisiaj dobrze mi poszło, dzisiaj zdobyłem mało punktów? Okej. Ja też zdobywałem czasami po 0 punktów i nic się z tego tak naprawdę wielkiego nie działo. Czasami po prostu nie jest twój dzień i tyle. Trenuj dalej, żeby kiedyś móc na to spojrzeć i powiedzieć, kurczę, jednak warto było poświęcić się trochę czasu. No i potem też sami trenerzy, którzy, ja tutaj nie mówię o naszych wrocławskich trenerach, żeby którykolwiek z was mi czegoś nie zarzucił. Bardziej chodzi mi o, generalizuję, bo widzę, że są czasami takie spotkania, gdzie wygrywają naprawdę przy ogromną różnicą punktów. Jaki to ma, że tak powiem, sens szkoleniowy, tego w ogóle nie wiem. Fajna jest rzecz na przykład w Hiszpanii, gdzie gra mój właśnie syn Emilio, bo byłem na takim meczu, gdzie bodajże w połowie drugiej kwarty zaczęli prowadzić już 40 punktami. Wtedy wynik się zatrzymuje, czas leci dalej, faule są liczone i tak dalej, ale wynik się zatrzymuje tak jak jest. Oczywiście oni sobie liczą te plus 40 na zasadzie, mają drugą karteczkę, na której sobie po prostu zliczają, bo rzadko już jest w tym wieku, żeby drużyna przeciwna wróciła z minus 40. Ale jeżeli wróci bodajże do minus 10, czy do minus 20, minus 10 bodajże, ten wynik powraca na tablicę. Nie, więc oni cały czas kontrolują ten wynik, na tablicy jest zatrzymany. Strzelam 10 do 50. I tak nagle, i tak się czytam do 51.
1: W pewnym momencie pojawia się ten wynik rzeczywisty, tam te minus
0: nie.
1: 10, czy on jest...
0: Tak, nie, on się pojawia nagle, wynik rzeczywisty, ale tak jak słyszałem, tak jak rozmawiałem, jeszcze nigdy tak się nie stało. Tak naprawdę, więc mówię, to była rzadkość, tak jak rozmawiałem z ludźmi. Gdzieś tam słyszałem, że ktoś wrócił do tych minus 10, ale to było na takiej zasadzie, że po prostu trener drużyny, która prowadziła, wpuścił po prostu same głębokie rezerwy i dał im po prostu grać. Bo wiedział, że jak coś by było kryzysowego, tam już była jakaś końcówka, gdzieś coś tam słyszałem, ale to mówię, to jest... I to wtedy wpuszcza jak gdyby no, tą pierwszą piątkę i pierwsza piątka robi, że tak powiem, swoją robotę i dziękuję, do widzenia. Ale to jest o tyle fajne, bo wyniki między 200 do 10 czy do 20, 150 do 30 szkoleniowo po prostu nie mają sensu. I to jest to, bo ten trener danej drużyny, która przegrywa za każdym razem, no ma dzieciaki, które widzą ten wynik. Widzą ten wynik, że one dopiero gdzieś zaczynają się bawić w tą koszykówkę. Ja to doskonale rozumiem, że to jest proces. Tylko tutaj po prostu to jest bez sensu według mnie pompowanie tego, że powiedzmy ty wygrałeś 150

0: do 20, a ja wygrałem 152 do 20. I to jest takie właśnie przekomarzanie się trenerów właśnie w Polsce, kto zrobił lepszy wynik, kto gdzieś zdobył więcej punktów. Tylko po co?
1: Chciałbym cię zapytać jeszcze o pewne elementy na boiskach do koszykówki, które od pewnego czasu pojawiają się we Wrocławku. Mam na myśli zielone, żółte siatki na koszach.
0: Zielone, już tylko zielone.
1: Zielone tylko.
0: Są tylko zielone.
1: Okej, okay. Co to za akcja?
0: Siata od szewca zrodziła się w pewnym momencie, kiedy na boiskach zauważyłem, że są po prostu porwane te siatki. Zdawałem sobie sprawę, że nie każdy wie, jak ją wymienić. Nie każdy wiedział, jak do tego się zabrać, bo nie tylko wymieniałem siatki, jeździłem z drabiną po całym Wrocławku i spokojnie, jeżeli są jeszcze jakiekolwiek miejsca, dajcie znać, napiszcie do mnie w prywatnej wiadomości. Najlepsze zawsze jest to, że dostawałem pod postem lub też w prywatnej wiadomości lokalizacja, zdjęcia boiska, ale zdjęcia przede wszystkim też obręcz. Bo ja później wiedziałem mniej więcej, jak mam się do tej akcji, nazwijmy, czy do danego miejsca przygotować, bo niektóre miały tak zwane te ślimaczki, więc można było sobie spokojnie to przeciągnąć, a niektóre miały kółeczka, więc jakoś musiałem, że tak powiem, wymyślić to mocowanie i wymyśliłem w ten sposób, że montowałem takie wzmacniane kółka, nazwijmy te bryloki do kluczy. No i potem na to siatkę, więc ona jeszcze dzwoneczki taki był. Nie tylko siatka, ale były dzwoneczki. Lecz niestety w kilku miejscach pojawił się problem. Problem po pierwsze taki, że te kółeczka, do których można było przymocować kolejne kółeczka, ich nie było. Czy nawet ślimaki. Ich po prostu fizycznie nie było. I wtedy trzeba było taką obręcz ściągnąć i to były dwie lokalizacje. Jak na razie to była właśnie SP12 i na Michelinie. SP19. Dobrze kojarzę. Michelin 23.
1: Była podstawowa na Michelinie.
0: Tak, na Michelinie. Wybaczcie, bo nie wszystkie do końca pamiętam, jeżeli chodzi, która to jest, która zresztą teraz też zamieniają się, że tak powiem, jako zespół
1: tak,
0: szkolno-przedszkolny.
1: Tak.
0: Zresztą szkoła na Michelinie wie, o czym doskonale mówię, bo też to kiedyś właśnie wybrzmiało jako zespół szkolno-przedszkolny. I to były te dwie lokalizacje, gdzie trzeba było ściągnąć obręcz, więc cieszę się, że dyrekcja czy też pracownicy szkoły zareagowali na to bardzo szybko, na mój apel. Tak naprawdę na drugi, trzeci dzień już miałem te obręcze ściągnięte. No i wtedy nie wiedziałem tak naprawdę, co do końca z nimi zrobić. Znaczy, wiedziałem, co z nimi zrobić, ale gdzie mówię tutaj podjechać? I zadzwoniłem do kolegi, którego bardzo pozdrawiam, Piotr Harzewski. Ja mówię: Piotr, weź mi kurczę pomóż, bo naprawdę no mam zagłostkę, gdzie to zrobić. Mówi: daj mi chwilę. Dzięki temu znalazłem się w firmie 12 na Toruńskiej. Tam szef brygady oraz właściciel firmy powiedział, że ogarną temat, nie ma problemu. Przywiozłem im taki łańcuch, którego sobie zrobili elementy, tak, porozcinali, przyspawali. Później zrobili dwie obręcze na sztywno, bo one miały w sobie jeszcze ten taki mechanizm, żeby one się uginały. Nie wiem, kto to wymyślił, żeby był mechanizm uginany na zewnątrz, ale zespawali to na sztywno, żeby był kąt 90 stopni. Nie powiem, że trochę ona wtedy ważyła od razu więcej. No i zapytali się, że mogą ją wypiaskować i pomalować. Tak? Ja mówię, no byłoby super, tylko no kwestia jest kolor jaki. No ja mówię, no normalnie obręcze są w koszówce pomarańczowe. Ale jak będą czarne, brązowe, czerwone, nie ma znaczenia. Jaka będzie farba, taka będzie. No i na drugi dzień dostaję telefon. Szymon, posłuchaj, jest zielona. Ja mówię, pod zielone siatki, które są w tej akcji, czyli siata od szewca, mówię, będą pasowały idealnie. Potem dokupiłem śruby. W 12 przyszli akurat też panowie, pomogli, zamontowaliśmy, widziałem niejednokrotnie, przejeżdżam. I nie tylko mówię tutaj o tej jednej lokalizacji, ale też widzę po prostu, że siatki wiszą, mają się dobrze. Te akurat, o której wspomniałem, że były na początku żółte, to był troszeczkę właśnie inny model. Był za cienki. Chciałem go zmienić, ale no zdaję też sobie sprawę, że one się zdzierają, więc spokojnie, zapas siatek jest, tylko szanujcie to. Po prostu szanujcie to, bo to jest czyjaś praca, też, że tak powiem, powieszenie siatki. Pamiętam, byłem po tym najcieplejszym, tym rekordowym, nazwijmy to, weekendzie. I niejednokrotnie wieszałem to z samego rana gdzieś, kiedy córkę odprowadzałem do

0: do żłobka. Jechałem do biura, brałem drabinę, brałem siatki i jechałem, bo robienie to już w okolicach godziny 10-11 naprawdę było problematyczne, bo mieliśmy do pewnego momentu bardzo fajne, ciepłe lato, ale stojąc na drabinie i montując siatki, to nie było nic takiego fajnego. Ale cieszę się, że te siatki wiszą. Wiem, że jest jeszcze kilka lokalizacji. Dużo dostałem wiadomości, jak również z Polski, żeby przyjechać, lecz też odpisywałem, że mówię, Stalowa Wola, był gdzieś Lublin, gdzieś był Szczecin, oczywiście z wiadomych względów, gdzieś było Trójmiasto, ktoś do mnie napisał. I to były fajne te wiadomości, że ta akcja naprawdę się rozeszła, bo niektóre filmiki były po kilkanaście tysięcy razy odtwarzane, ludzie pisali. I mówię, i to jest też po części jako Szewczyk Basketball Academy, żeby popularyzować tą piękną dyscyplinę sportu, jaką jest koszkówka, ale to również jako radny tutaj miasta naszego Włocławek, tak naprawdę przyczynić się do czegoś, żeby te dzieciaki miały kolejne miejsce. Kolejne miejsce do fajnej gry. I nie miałem nigdy pretensji do kogoś, że tej siatki nie było, że ta siatka była rozwalona, czy obręcz. Nie ma to w ogóle w tym celu pokazywanie, że gdzieś mamy w naszym mieście jakieś boiska, że tak powiem, bez siatek. Montowałem to, czy to były szkoły, czy to były miejsca, które były tak właśnie jak na zakręcie z Grzegorzem Uszalikiem. Zamontowaliśmy nową tablicę, więc dzieciaki tam od razu przybiegły, patrzyły, co robią. Ludzie też na nas patrzyli, bo nie powiem, że ta stara tablica, nazwijmy to stara tablica, nawet nie wiem jak to nazwać, taki paździerz typowy już naprawdę był mocno zużyty. I to było naprawdę fajne, przyjemne. Cieszę się, że taka akcja powstała i po prostu poszła w świat.
1: Na zakończenie nie mogę Cię nie zapytać. Niedawno mieliśmy zaprezentowany skład Anwilu na nadchodzący sezon. Właśnie, zapytam jako byłego zawodnika, byłego reprezentanta Polski, komentatora sportowego, osobę, która zna się na, jak właściwie nikt inny, na tym sporcie. Jakie pierwsze spostrzeżenia? Co sądzisz o nowym składzie? Jak to może wyglądać?
0: Dzisiaj mamy wtorek, 1 września. Wczoraj miał być sparring, nazwijmy to, taki pierwszy już sparring, bo oczywiście ja patrząc na to z perspektywy lat, sparring z Polonią Warszawa, nie patrzę na niego jako właśnie w kontekście typowego meczu, jak gdyby kontrolnego. Wiadomo, chłopacy są po ciężkim okresie, tym przygotowawczym, tym pierwszym, który zawsze gdzieś tam wchodzi na wyższy poziom. Więc te pierwsze koty za płoty to jest takie po prostu przetarcie, czyli w końcu zagrasz z przeciwnikiem, gdzie nie do końca, nie znasz taktyki, nie wiesz jak grają, po prostu idziesz i grasz i masz pokazać to, co potrafisz. I liczyłem na to, że z Lublinem będzie, no niestety trener Kamiński zadzwonił i odwołał ten sparring, szkoda. Będą teraz kolejne, z tego co wiem, będzie turniej teraz we Włocławku. I zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Im dalej w las, tym będzie coraz więcej wiadomych, nazwijmy to w ten sposób. Oczywiście porażki będą mogły się zdarzać, natomiast papier przyjmie wszystko. Czy nowy dyrektor sportowy i trener poukładali sobie klocki tak, jak chcą? Mieli taką możliwość. A parkiet po prostu wszystko zweryfikuje. Będzie nam bardzo ciężko, bo już w zeszłym roku mówiłem przed sezonem, porównałem sobie składy, popatrzyłem na to, jak się buduje Anwil, oczywiście, trenera Grzegorza Korzana, jak i również inne zespoły, i powiedziałem, że będzie nam bardzo ciężko dojść do strefy medalowej, bo tutaj mówiłem o strefie medalowej, bo mówię, jest 10 zespołów, które jest bardzo wyrównane, są zróżnicowane składy, jeżeli chodzi o Polaków, jak i również o zagranicznych, bo to jest Polska Liga Koszkówki i Polaków musisz mieć naprawdę jakościowych, bo to im najbardziej zależy na wyniku, nazwijmy to, w Polsce, tak, no bo grają na rodzimym podwórku. Natomiast ten, kto trafi z transferami, ten po prostu będzie mógł, że tak powiem, plasować się na wyższym miejscu w tabeli. No ale też, no niestety, no to jest sport, to są różne kontuzje, więc patrząc dzisiaj na to, co będzie w marcu, w kwietniu powiedzmy i tak dalej, to jest tak naprawdę, nie chcę powiedzieć, że to jest wróżenie z fusów, bo już pewne rzeczy widzimy, tak, ale no rynek się bardzo

0: mocno zmienił też dostępności zawodników. Zmienia się też postrzeganie właśnie innych klubów, gdzie my jako Anvil Włocławek już nie jesteśmy postrzegani jako ta potęga, ale też nie jesteśmy chłopcami do bicia. Po prostu ta drużyna musi udowodnić, że Anvil Włocławek i Twierdza Włocławek, to jest twierdza, że tutaj jak przyjeżdżasz, to czujesz po pierwsze kibiców. Widzę zresztą, że też kupują karnety, że hala na pewno będzie wypełniona. Czy po brzegi, to też jest uzależnione od dobrego, że tak powiem, grania, od dobrych wyników drużyny, bo to jest normalne i to nie jest odosobniony przypadek, bo przez prawie 25 lat grania w koszykówkę widziałem dokładnie tę sytuację. Kiedy drużyna rośnie, kiedy drużynie idzie, ten odsetek, że tak powiem, wolnych krzesełek bardzo mocno i bardzo szybko się zmniejsza. I tego liczę. Na to liczę, że w tym sezonie właśnie tak będzie. Tego życzę temu zespołowi, żeby piął się w górę tabeli. Zdaję sobie sprawę, że trener nie chce mieć nie wiadomo jakich gwiazd, ale cieszę się z jednego nazwiska, które do nas przyszło. To jest Szymon Wójcik, którego znam. No Szymon, no, nie oszukujmy się, dokładnie od takiego znam Szymona, więc rozmawiałem z nim, zanim podpisał jeszcze kontrakt tutaj i fajnie, że trafi do Włocławka. Bardzo trzymam kciuki za niego, za jego rozwój, też ze względu na, przede wszystkim ze względu na tatę, tak, który kiedyś, kiedy ja byłem młody, wstawił się za mną, pomógł mi. Więc to są te właśnie koneksje nasze, nazwijmy to takie koszykarsko-rodzinne. I tutaj jest coś naprawdę fajnego. Mamy dwóch zawodników, którzy zostali z zeszłego sezonu, czyli Słupiński i
1: Bartek Bozarski.
0: Łazar, wybacz. Bo chciałem powiedzieć Łazar, a mówię Łazarski,
1: Okej.
0: Bartek. Bartek wiem, że myślał o wyjeździe do Stanów. Nie rozmawiałem z nim jeszcze na ten temat. Mówię, niech każdy się na razie skupi na swojej roli, na tym, że jest nowy trener, jest nowe rozdanie, więc mam nadzieję, że ten wynik, który był w zeszłym roku, ten, no nie, no nazwijmy to po ludzku, katastrofalny, tak, na koniec sezonu, w tym sezonie będzie po prostu lepszy. Łatwo nie będzie, ale trzymam kciuki za tą drużynę, że sobie poradzi i znajdzie to swoje DNA, że tak powiem, wrocławskie. No a kibic, czyli nasz szósty zawodnik, że tak powiem, na nowym parkiecie w Hali Mistrzów będziemy mogli świętować chociażby jakiś fajny triumf.
1: I tym akcentem zakończymy. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Szymon Szewczyk, były zawodnik Anwilu Włocławek, między innymi Anwilu Włocławek, obecnie radny Rady Miasta Włocławek, a także Szewczyk Basketball Academy.
0: Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu bardzo. No i zapraszam na sporą dawkę koszykówki w tym roku.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj

0: nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywności.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim Państwa gościem jest Szymon Szewczyk, były zawodnik m.in. Anwilu Włocławek, reprezentant Polski w koszykówce, obecnie komentator sportowy, radny Rady Miasta Włocławek, a także szef Szewczyk Basketball Academy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry bardzo.
0: Zaczniemy od tego właśnie ostatniego, od Twojego ostatniego zajęcia, czyli Szewczyk Basketball Academy. Jak to się zaczęło?
1: Zaczęło się to ze względu na syna Emilio, który gra. Chciał jeździć na obozy, na kilka obozów sportowych gdzieś go wysłałem, ale widziałem, że po pierwsze nie był zadowolony, po drugie jakość trenowania nie była taka, jaka by mi, nazwijmy to, odpowiadała. I tutaj nie mówię jako jakiś zatroskany bardzo tata, tylko zawodnik, który zna etykę pracy, zna to, jak powinno się trenować. W szczególności mówię tutaj od najmłodszych lat. I to mi gdzieś tam przyświecało, oczywiście ze mną w stowarzyszeniu, tak? Czy w Szewczyk Basketball Academy też jest Artur Trocikowski, którego dokładnie tak samo, że tak powiem, wszedł w to ze względu na syna Janka. I ISBA powstało, oczywiście gdzieś było w mojej głowie jako akademia, ale Artur właśnie dosyć sporo mi pomógł od tej strony, nazwijmy to, dokumentów różnych właśnie tej strony prawnej, poukładania tego wszystkiego, natomiast ja zająłem się już typowo sportowo, wizerunkowo i tak, żeby to szło do przodu. Treningi indywidualne, obozy, turnieje, więc nie powiem, rośniemy w siłę. W tym roku chociażby turniej 3x3 na Dzień Dziecka. 190 uczestników, 200 spotkań. Nie powiem, że w przyszłym, czyli 2027 roku, trzecia edycja już jest w mojej głowie, już zaczynam grubo szyć.
0: Zapytam o same treningi. Wiadomo, że to, jak zostanie ukształtowany młody sportowiec właśnie w tych kategoriach jeszcze juniorskich, wpływa na to, jakim będzie zawodnikiem seniorskim. Oczywiście wiadomo, że nie każdy, kto zapisał się do klubu, rzeczywiście zostanie zawodowym zawodnikiem, czy to koszykówki, czy też innego sportu. Na co stawiasz w swojej akademii?
1: Po pierwsze na świadomość, bo tak jak właśnie mówiłeś, to jest bardzo ważna kwestia, żeby po pierwsze rodzice zdawali sobie sprawę, że nie każdy zawodnik trenujący zostanie później, że tak powiem, koszykarzem, piłkarzem, czy siatkarzem, obojętnie. Chodzi tutaj o to, że jeżeli dziecko ma pasję, tą pasję trzeba pielęgnować. Z jednej strony to mówię do rodziców, ale z drugiej strony też mówię do zawodniczek i do zawodników, bo dziewczyny również się zdarzają, gdzieś przychodzą i uczestniczą w tych zajęciach. Ja im mówię o jednej rzeczy istotnej. Mówię, zobaczcie, mówię, rodzice poświęcają, mówię, czas po to, żeby was przywieźć, po to, żeby was przygotować i tak dalej. Najważniejsze jest to, żebyście wy, po pierwsze, chętnie tutaj przychodzili, po drugie, nie dokładali rodzicom dodatkowych zajęć. Posprzątaj łóżko, posprzątaj w pokoju, bądź, że tak powiem, o czasie, bądź wdzięczna, czy wdzięczny rodzicom, że poświęcają swój czas na to, żebyś mógł uczestniczyć w tych danych zajęciach. To jest, mówię, to jest ten pierwszy, czyli ten etap taki właśnie bardziej psychologiczny, czyli rozmowa po prostu z dzieckiem i to nie są rozmowy wychowawcze, tylko rozmowy nakierujące na tą mentalność taką zdroworozsądkową, tak to nazwijmy. No a później no już jest sama praca, tak, to już jest, mówię, to już jest porządna rozgrzewka, czyli powiedzmy, jeżeli to jest skip A, to ma być to skip A, jeżeli to jest przysiad, ci co trenują wiedzą doskonale, za co się robi u mnie pompki i za co się robi przysiady, to nie są kary, to jest po prostu, no, nazwijmy to bonus za to, że no niestety nie trafiłeś lub też ewentualnie zrobiłeś inną rzecz. I fajnie to wygląda, bo dzieciaki szanują mnie, ja szanuję dzieciaki i wtedy ta godzina, czy powiedzmy ta godzina 15, która ze mną jest, przebiega, nazwijmy to, w miłej atmosferze.

0: ale widzę po nich oczywiście, że są zmęczeni, widzę po nich, że czasami już nie dojeżdżają przysłowiowo, ale ja im wtedy tłumaczę, że to jest właśnie ta końcówka spotkania. To jest ta czwarta kwarta, gdzie tak samo jak ty, tak samo przeciwnik jest zmęczony. I teraz jest kwestia, kto pierwszy się podda, a kto wykrzesie z siebie jeszcze jakąś energię, jeszcze jakiś zapas. Więc mówię, to nie jest tylko stricto, że tak powiem, kozłowanie i rzucanie do kosza. To jest cały proces złożony, oczywiście z elementami koszykarskimi, po to, żeby później dana zawodniczka czy dany zawodnik w meczu zrobił to z automatu. Czy minięcie, czy rzut, czy podanie, czy cokolwiek. Po prostu nie da się czegoś zrobić, jak tego się nie trenuje. I ja staram się im to przekazać. Czyli tak zwana też etyka pracy.
1: To, co, o czym wspomniałeś, czyli to, co decyduje w końcówce meczu, w końcówce spotkania, czyli to, kto ma lepszą kondycję, kto jest lepiej przygotowany motorycznie. Rozumiem, że to też jest ważnym aspektem treningów. Domyślam się, że te treningi też są dostosowane do wieku poszczególnych dzieciaków.
0: Jak najbardziej. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest kwestia tego, czy powiedzmy w meczu, czy ty będziesz miał lepszą kondycję, czy ja. Czy ja będę bardziej lepiej przygotowany do rzutu? Nie. Nie. Tu jest właśnie kwestia tego, że nawet jeżeli jestem gorzej przygotowany, ale dam siebie więcej, dam siebie coś ekstra, nie będę narzekał, to jestem w stanie, że tak powiem, z tobą wygrać, mimo że jesteś wyższy, lepszy, szybszy i tak dalej. Ale moje zaangażowanie będzie po prostu zupełnie inne. Jeżeli nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Nie będę miał z tym problemu. I zresztą też do dzieciaków, które ze mną trenują. Ja im mówię, posłuchajcie, jak nie trafisz w meczu, coś się dzieje? Nie. Tylko jest kwestia selekcji rzutu. Jeżeli masz dwóch czy trzech zawodników na sobie, ktoś z twojej drużyny musi być otwarty. Musisz go znaleźć. Spowoduj swoją reakcją, jakimś zachowaniem, że obrona, powiedzmy, się zacieśni, a ty będziesz mógł spokojnie sobie rozdać asystę. Bo za chwilę, jak twój kolega czy koleżanka trafi, to ty będziesz miał łatwy wjazd, bo wszyscy już będą przy swoim. I to jest taka, mówię, to nie jest typowo praca sportowa, ale mówię, łatwo nie jest. Widzę, dzieciaki są zmęczone, są chętne, bo to jest dla mnie najważniejsze. Ale też to nie jest na takiej zasadzie, że gdzieś na nie krzyczę, że nie. Wymagam oczywiście, nazwijmy to, poświęcenia, wymagam pełnej koncentracji na tyle, na ile już poznaję danego dzieciaka, czy uczestnika, uczestniczkę, już widzę, na co go stać i gdzie, w których elementach go mogę, że tak powiem, przysłowiowo troszeczkę pchać do przodu. Jak widzę, że sobie z czymś nie radzi, podpowiadam mu i patrzę, czy gdzieś stara się to poprawić, tak? Czy to jest ułożenie ręki, to jest ułożenie, powiedzmy, kozła, czy to jest obniżenie środka ciężkości. To są te elementy, które im można powtarzać przysłowiowo przez cały rok i za rok będzie bardzo podobnie, bo dlaczego? Każdy z nas ma tak zwane zachowania, do których wraca pod presją, pod zmęczeniem. To są te tak zwane fundamenty. I te fundamenty, no niestety, gdzieś skądś się wyciąga, gdzieś skądś się je zabiera ze sobą. Jeżeli na młodszym etapie, mimo że to jest zabawa, ktoś nie tłumaczy, ktoś nie stara się wpłynąć na tego zawodnika, to później, że tak powiem, ten nadgarstek przysłowiowo lata w prawo, w lewo i on się dziwi, że jemu nie wpada. Ja mówię, posłuchaj, no spokojnie, dojdziemy do tego etapu, jednemu potrzeba 10 rzutów, innemu 50, innemu 200, a innemu 2000 będzie za mało, więc ja mówię, pomału, tylko każdy raz, czy to jest właśnie rzut, czy to jest, powiedzmy, jakiś element koszykarski, rób to z pełnym zaangażowaniem, rób to na maksa i wtedy zobaczymy, co będzie. A mówię, dzieciaki niejednokrotnie się śmieją na zajęciach, bo też ta interakcja z nimi jest dla mnie bardzo, bardzo ważna, więc rozmawiamy nie tylko o koszkówce, rozmawiamy naprawdę o wszystkim innym, bo też jest dla mnie dosyć istotne, żeby wiedzieć, co się u nich dzieje. Jest oczywiście rozstrzał wiekowy, więc są różni zawodnicy, mniej więcej od 2008 roku miałem do 2015, to na pewno. W tym roku nawet był jeden 2016, najmłodszy, więc no nie oszukujmy się, z jednym czy z drugim nie będę rozmawiał, że tak powiem, o tym samym, ale też akurat tego najmłodszego siostra była na obozie. Tosia, cały czas cię pamiętam.

0: naprawdę rewelacyjna dziewczynka. Nie powiem, że zdominowała tą męską część obozu, ale było widać, że koszykarsko jeszcze bawi się. Ja z tym nie miałem najmniejszego problemu. Natomiast starałem się do niej dotrzeć, żeby te pewne elementy, te naleciałości, czyli właśnie te fundamenty, które miała gdzieś nie do końca dobre, żeby gdzieś one odeszły na bok, czy je wyeliminować, nazwijmy. Ale oni wciąż po prostu się bawią. Do, tak dobrze bym powiedział, do 13 roku życia, 12 na pewno, to ma być zabawa. Oczywiście z elementami rywalizacji, ale to wciąż ma być zabawa. A największym problemem to niestety, wybaczcie, ale no taka jest prawda, to są rodzice, którzy gdzieś starają się przełożyć tą presję trochę na dziecko. Starają się, żeby uczęszczało na zajęcia i było tym najlepszym zawodnikiem. Wmawianie. Nie, to dziecko niejednokrotnie dozna porażki, tak samo jak my. To dziecko niejednokrotnie się przewróci. Najważniejsze jest to, żeby nie zabić w nim pasji. Jeżeli chce ktoś grać w kosza, mimo że nazwijmy no talentu dużego nie ma, niech to idzie. Nie każdy świetny zawodnik na początku swojej drogi miał talent. Nie miał wzrostu, nie miał dobrego rzutu, ale poprzez ciężką pracę można naprawdę dużo zdziałać, ale najważniejsze jest to, żeby właśnie taki zawodnik czy zawodniczka mniej więcej w okolicach 7-8 klasa, to jest ten wiek, gdzie zaczynają już dojrzewać, zaczynają już myśleć, zaczyna się coraz ta większa rywalizacja i żeby im po prostu nie dokładać stresu. Czy dzisiaj dobrze mi poszło, dzisiaj zdobyłem mało punktów? Okej. Ja też zdobywałem czasami po 0 punktów i nic się z tego tak naprawdę wielkiego nie działo. Czasami po prostu nie jest twój dzień i tyle. Trenuj dalej, żeby kiedyś móc na to spojrzeć i powiedzieć, kurczę, jednak warto było poświęcić się trochę czasu. No i potem też sami trenerzy, którzy, ja tutaj nie mówię o naszych wrocławskich trenerach, żeby którykolwiek z was mi czegoś nie zarzucił. Bardziej chodzi mi o, generalizuję, bo widzę, że są czasami takie spotkania, gdzie wygrywają naprawdę przy ogromną różnicą punktów. Jaki to ma, że tak powiem, sens szkoleniowy, tego w ogóle nie wiem. Fajna jest rzecz na przykład w Hiszpanii, gdzie gra mój właśnie syn Emilio, bo byłem na takim meczu, gdzie bodajże w połowie drugiej kwarty zaczęli prowadzić już 40 punktami. Wtedy wynik się zatrzymuje, czas leci dalej, faule są liczone i tak dalej, ale wynik się zatrzymuje, tak jak jest. Oczywiście oni sobie liczą te plus 40 na zasadzie, mają drugą karteczkę, na której sobie po prostu zliczają, bo rzadko już jest w tym wieku, żeby drużyna przeciwna wróciła z minus 40. Ale jeżeli wróci bodajże do minus 10, czy do minus 20, minus 10 bodajże, ten wynik powraca na tablicę. Nie, więc oni cały czas kontrolują ten wynik, na tablicy jest zatrzymany. Strzelam 10 do 50. I tak nagle, i tak się czytam do 51.
1: W pewnym momencie pojawia się ten wynik rzeczywisty, tam te minus
0: nie.
1: 10, czy on jest...
0: Tak, nie, on się pojawia nagle, wynik rzeczywisty, ale tak jak słyszałem, tak jak rozmawiałem, jeszcze nigdy tak się nie stało. Tak naprawdę, więc mówię, to była rzadkość, tak jak rozmawiałem z ludźmi, gdzieś tam słyszałem, że ktoś wrócił do tych minus 10, ale to było na takiej zasadzie, że po prostu trener drużyny, która prowadziła, wpuścił po prostu same głębokie rezerwy i dał im po prostu grać. Bo wiedział, że jak coś by było kryzysowego, tam już była jakaś końcówka, gdzieś coś tam słyszałem, ale to mówię, to jest... I to wtedy wpuszcza jak gdyby no, tą pierwszą piątkę i pierwsza piątka robi, że tak powiem, swoją robotę i dziękuję, do widzenia. Ale to jest o tyle fajne, bo wyniki między 200 do 10 czy do 20, 150 do 30 szkoleniowo po prostu nie mają sensu. I to jest to, bo ten trener danej drużyny, która przegrywa za każdym razem, no ma dzieciaki, które widzą ten wynik. Widzą ten wynik, że one dopiero gdzieś zaczynają się bawić w tą koszkówkę. Ja to doskonale rozumiem, że to jest proces. Tylko tutaj po prostu to jest bez sensu według mnie pompowanie tego, że powiedzmy ty wygrałeś 150 do 20, a ja wygrałem 152 do 20. I to jest takie właśnie przekomarzanie się trenerów właśnie.